0: Natomiast okazało się, że tutaj się myliłem, bo okazało się, że sprawa w ogóle urosła do jakiejś dyplomatycznej bomby atomowej, która w zasadzie za sprawą Ukraińców tak naprawdę detonowała. I zrobiła bardzo dużo dobrego dla poinformowania w ogóle światowej społeczności o tym, czego dotyczy spór, kwestii rzezi wołyńskiej, kwestii też jednostek UPA i ich ideologicznego nacechowania, no i postępowania też strony ukraińskiej w współczesnej dyplomacji, bo tutaj też ten spór nie chodzi przecież o historię. Nie chodzi o to, że mieliśmy taką, a nie inną historię i wciąż się o nią kłócimy, tylko cały spór polsko-ukraiński w mojej ocenie zasadza się co do tego, że strona ukraińska, władze ukraińskie prowadzą często eskalacyjną, ale także lekceważącą politykę bieżącą względem Polski czy względem polskich władz. I tutaj jest problem, a nie to, że mamy jakieś historyczne zaszłości. Więc ja uważam, że z tej perspektywy strona ukraińska strzeliła sobie w stopę albo nawet w kolano z tego względu, że mamy do czynienia z efektem kuli śnieżnej, w zasadzie z jakąś lawiną, która się rozwinęła z jakiegoś pojedynczego zdarzenia, tak naprawdę mało istotnego, dość symbolicznego dla bieżących wydarzeń, czy nawet dla tych kwestii historycznych, z tego względu, że przecież ekshumacje trwają, tutaj są postępy widoczne w takich realnych działaniach, a tymczasem symbol w postaci nadania jakiejś jednostce, nawet nikt tej jednostki tak naprawdę nie kojarzy i nie potrafi wypowiedzieć jej nazwy. Danie jej sztandaru UPA nagle zostało podniesione do takiego dużego problemu. I to nie jest kwestia tego, że to zdarzenie jest tak ważne, tylko wydaje mi się, że to jest, tutaj akurat nasz prezydent dobrze to opisał, że to jest któreś działanie z kolei, które przelało tą czarę goryczy po stronie polskiego.
1: Ale powiedział pan, że nie był pan zwolennikiem odbierania tego orderu. To co w tej sytuacji miał zrobić Karol Nawrocki? Tak jak pan mówi, no to jest już któreś z kolei działanie. Jak miał zareagować prezydent? Wysłać notę dyplomatyczną? Nie eskalować? Czekali pewnie też na kontakt Kijowa. Najpierw miało być spotkanie, była umówiona data i Ukraińcy w pewnym momencie po prostu do tego spotkania przed odebraniem orderu nie doprowadzili.
0: Skupiamy się na stronie prezydenckiej, no a tak de facto to wszelkie narzędzia takiej realnej polityki posiada rząd. I po stronie rządu moim zdaniem powinna być jakaś reakcja, która rzeczywiście pokazałaby, że z polskim zdaniem należy się liczyć.
1: No ale Donald Tusk wywiesił chyba białą flagę, bo powiedział, że wszystkie te kanały dyplomatyczne zawiodły i on się zwraca teraz do prezydenta Nawrockiego.
0: No, powiem pani szczerze, że ja nie jestem specjalistą od polskiej polityki wewnętrznej. Ja po prostu uważam, że jako państwo, czyli jako strona, jako całość, tak, już nie rozstrzygając, czy to ma być strona prezydencka, czy rządowa, jako państwo powinniśmy zareagować w taki sposób, żeby Ukraińcy ponieśli koszty, po to, żeby się następnym razem zastanowili trzy razy, czy warto jest ponosić takie koszty
1: co
0: w relacjach
1: proponuje,
0: z Polską.
1: Co by pan doradzał? Koszty, czyli...
0: Ja uważam, że wszelkiego rodzaju negocjacje, na przykład my odpaliliśmy parę pakietów w ostatnim czasie pomocowych, przecież rząd to zrobił dla strony ukraińskiej, więc powinien być jasny komunikat, że być może Polska nie będzie w tym tak bardzo partycypować jak do tej pory, albo inaczej, być może będzie partycypować, ale będziemy chcieli konkretnych kontraktów, albo zrobimy to w ramach umowy pożyczki, którą należy zwrócić, prawda? To jest taki fajny mechanizm, który będzie nam służył w przyszłości, ponieważ chodzi o to, żeby utrzymać Ukrainę w walce, żeby Ukraina się obroniła przed Rosją, a więc żeby posiadała sprzęt do walki. My musimy to traktować dość cynicznie, czyli w taki sposób, że oto mamy milionową armię kozaków zaporowskich, prawda, już nawiązując do historii, którzy walczą w zasadzie w swojej obronie, ale tak naprawdę też w naszym interesie z naszym największym rywalem czy wrogiem moskiewskim. No i w tym kontekście oczywiście nie służyłoby nam, tutaj się też zgadzam z tym, co ostatnio chyba właśnie premier Tusk powiedział, że nie służyłoby nam to, jakbyśmy ograniczali wsparcie militarne czy logistyczne dla Ukrainy. Tego robić nie wolno. Natomiast zwłaszcza na etapie, gdzie te walki wciąż trwają. Natomiast dobrze by było zabezpieczyć sobie swoją pozycję na przyszłość i warunkując tą pomoc, udzielając może nie darowizn, a pożyczek, w taki sposób, żeby zyskiwać sobie lewary na przyszłość. Innymi słowy, pokazywać, że w tej chwili, od tego momentu, w zasadzie to już powinno być od dłuższego czasu, bo przecież, tak jak powiedziałem, to przelana szara goryczy, czyli wcześniej były działania ukraińskie, które już świadczyły za tym, że powinniśmy w ten sposób postępować, czyli powinniśmy podnosić właśnie te koszty ukraińskie i pokazywać, że te rachunki, które będą musieli zwracać w przyszłości, one są wystawiane dzisiaj z otoczonym terminem płatności, ale ta płatność będzie coraz wyższa z tego względu, że polityka względem Polski Zełenskiego i jego świty jest nieakceptowalna po polskiej stronie. Ja uważam, że tutaj więcej narzędzi ma oczywiście strona rządowa niż prezydent. Prezydent zadziałał tak, jak on mógł, jak rozumiem, na tyle, na ile on, powiedzmy, miał kompetencje i swój zakres możliwości. Natomiast jako strona polska uważałem, że to będzie za słabe. Przy czym, tak jak powiedziałem, no, reakcja ukraińska jest nieproporcjonalna. Była tak głośna i szeroka, że w zasadzie Ukraińcy sami z tego symbolicznego gestu, jakim jest odebranie orderu, stworzyli broń, która w tej chwili pracuje na naszą korzyść. Mało tego, cała ta afera, uważam, że w zasadzie ja jestem zdania, powiem kontrowersyjną tezę, żeby praktycznie prezydentowi Zełenskiemu rzeczywiście jeszcze raz ten order przyznać. To znaczy teraz ma prawdziwe zasługi, bo nikt nie zrobił więcej dla nauki polskiego społeczeństwa, twardej, realistycznej polityki i nikt nie dał takiej szczepionki polskiemu społeczeństwu, która uodparnia nas na te wszystkie miękkie wdzięki ukraińskie, kiedy oni o coś proszą, a wiadomo, później, jak już ta prośba, powiedzmy, zostanie zrealizowana albo nie mają czego uzyskać, no to wówczas ta polityka ukraińska staje się dosyć mocno bezczelna. Więc my już o tym będziemy pamiętać. Myślę, że sprawa urosła tak silnie w społeczeństwie polskim, że będzie zawsze już oddolna presja społeczna w Polsce, taka wyborcza, zdrowa zresztą, na polskie władze, żeby oczekiwać bardziej interesownej postawy polskich władz względem strony ukraińskiej. I to uważam, że to jest bardzo korzystny dla nas rezultat tej całej afery.
1: Nie wiem, czy Ukraińcy się spodziewali też takiej reakcji. Mówię tutaj o tym, do czego pan nawiązuje, czyli że my się z tego wyleczyliśmy, z tego romantyzowania też tej relacji troszeczkę, ale bardzo dużo mówi się w przestrzeni publicznej o tej konferencji, która ma za kilka dni, i już jesteśmy w przededniu, konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, że odebrano order Zełenskiemu. W związku z tym teraz Polska będzie miała utrudnione nawiązywanie kontaktów, nawiązywanie nowych umów i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego my w Polsce, proszę powiedzieć, przywiązujemy też taką dużą wagę do tych konferencji i czy one mają rzeczywiście tak duże znaczenie w odbudowie Ukrainy i zresztą w ogóle co to znaczy odbudowa Ukrainy?
0: No tak, to jest szereg wątków, które rzeczywiście należy w tej kwestii pogłębić, z tego względu, że po pierwsze tego rodzaju konferencje, przynajmniej ta konferencja ma służyć temu, żeby Ukraińcy złapali w Polsce kontakty, z tego względu, że ewentualnie nasz kapitał albo nasze firmy będą Ukrainę ewentualnie odbudowywać. Czy będą tam inwestować, czy będą brały udział w tej odbudowie, jeśli oczywiście Ukraina się obroni, jeśli będzie miała środki na odbudowę. I teraz oczywiście, że strona polska też będzie łapała kontakty i to jest zawsze, konferencje temu służą. Natomiast czy my się powinniśmy tym martwić, że prezydent Zełenskiego tam nie będzie, czy nie? No mi się wydaje, że to strona ukraińska powinna się martwić, bo to, ta konferencja służy bardziej stronie ukraińskiej, ponieważ właśnie ten termin odbudowa Ukrainy, korzystanie przez polskie firmy z kontraktów na Ukrainie, no to wszystko to pięknie brzmi, ale realia są takie, może sięgnijmy do historii trochę, tak? Wzięliśmy udział w operacji w Iraku swojego czasu za prezydenta Busha i później po tej operacji było bardzo dużo pretensji do strony rządowej, że polskie firmy nie brały udziału w odbudowie Iraku, bo tam były takie ciężkie pieniądze do zarobienia, prawda? Problem polegał tylko na tym, i mówiono, że Amerykanie tak dużo na tym zarabiają. Oczywiście, że zarabiają, bo to wyglądało tak, że amerykański rząd przeznaczył środki na inwestycje w Iraku i w tym samym czasie założył w umowach i w lewarach politycznych, że te pieniądze będą oczywiście wydawane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kontrakty będą zdobywane przez firmy amerykańskie. Więc to była tak naprawdę pewnego rodzaju retransmisja środków amerykańskich, prawda? No i teraz, jeśli my mówimy o odbudowie Ukrainy, to tam nie będzie kontraktów za ukraińskie pieniądze. Tam będą kontrakty za unijne pieniądze,
1: unijne,
0: albo
1: tak, tam
0: za
1: jest
0: polskie
1: około
0: pieniądze.
1: 50 miliardów euro chyba to jest taki ten jeden z budżetów.
0: No ale co to są za unijne pieniądze? To są też
1: to są
0: między
1: nasze,
0: innymi,
1: pieniądze.
0: Nasze pieniądze. Tak, więc dokładnie. Kto będzie miał wpływ na to, ile tych pieniędzy, w jakim czasie wpłynie na Ukrainę i jak one będą wydawane? To my będziemy między innymi współdecydować o tym, o warunkach przyznania tych środków i warunkach wydatkowania tych środków. Przecież mamy, doskonale znamy te mechanizmy unijne, że na przykład dotacyjne, prawda, że dostajemy dotację, ale ta dotacja jest celowa i jest, musi być określony cel spełniony, prawda? Więc my możemy nie tylko celowe, ale możemy również podmiotowe nakładać restrykcje w tym zakresie. W zakresie tego, czyje firmy będą realizowały dane kontrakty, ile tych pieniędzy będzie musiało wrócić. Więc Polska będzie miała też tutaj swoje do powiedzenia, więc tak naprawdę jeśli nas nie będzie w tym procesie, no to my będziemy oczywiście blokować te środki albo ograniczać ich wielkość, albo będziemy mieć możliwości robienia szeregu innych rzeczy, które nie będą sprzyjały stronie ukraińskiej czy odbudowie Ukrainy. A jeśli będziemy wyrażali na pewne etapy zgodę, no to oczywiście będziemy mogli żądać pewnego rodzaju zapłaty albo pewnego rodzaju partycypacji w udziału w zyskach i tak naprawdę z tej odbudowy. I tak naprawdę strona ukraińska, czy waga strony ukraińskiej, czy jej decyzje mogą bardzo mało znaczyć. To znaczy Ukraińcy mogą mieć bardzo mały wpływ na to, jak te środki będą później rozlokowywane. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak będą postanowienia umowy, jakie warunki będą nałożone, ale znowu, no my jesteśmy tą stroną, która będzie miała wpływ na te warunki, a strona ukraińska będzie petentem, który otrzyma środki i będzie musiała warunki spełnić. Więc...
1: Ale w przestrzeni publicznej funkcjonuje to tak, jakby Ukraina rozdawała karty. Ja mam takie przeświadczenie, jakby to Ukraińcy mieli gigantyczny i najważniejszy wpływ, kogo wpuszczą na swój rynek. Czy tak rzeczywiście nie jest? No bo jest pewna hierarchia, są oligarchowie. Wiemy, jak to wygląda. Mamy przykład tej firmy z Lwowa, Control Proces, we Lwowie znaczy, która miała swoją inwestycję. I jest takie przeświadczenie, że to oni będą głównie decydować. Pan mówi, że jednak to będzie inaczej wyglądać.
0: No, mamy przecież doświadczenia, jak my wchodziliśmy do Unii, to nie są takie doświadczenia sprzed nie wiadomo ilu lat. Jeszcze to dobrze pamiętamy. I czy my tam decydowaliśmy o tym, jak te środki mają być rozdane? Tam nawet nie było czasami wpisane wprost, komu te środki zostaną przyznane, ale kontrakty wygrywały te firmy, które miały wygrywać i większość tych euro, które trafiało do nas w postaci dotacji, to 80-90% wracało na zachodnie rynki, najwięcej do Niemiec, więc...
1: No czy ten kazus się teraz nie powtórzy? Czy to nie Niemcy będą głównym beneficjentem? Bo o tym się też bardzo dużo mówi,
0: no
1: że
0: to
1: Polska
0: właśnie
1: zostanie...
0: Wszystko będzie zależało od tego, jak my sobie wynegocjujemy przy stole rozmów, jaką pozycję. To jest bardzo ważne. I teraz, jeśli społeczeństwo polskie będzie o tym wiedziało, będzie miało tego świadomość, będzie wywierało taką presję, że my oczekujemy, żebyśmy przy tym stole byli, grali bardzo twardo, no to my spokojnie swoją część tortu uzyskamy. Więc jakby tutaj strona ukraińska, my bardziej powinniśmy się właśnie zastanawiać nad tym, jak przy tym stole rozmawiać z Niemcami, z Francuzami, bo to przecież oni będą współdecydować, będą mieli większe pole manewru, jeśli chodzi o decyzje, niż my, a nie przejmować się Ukraińcami, których przy tym stole nie będzie, bo przecież jeśli będą uzgadniane środki na odbudowę Ukrainy i przyznanie tych środków, to najpierw będzie jeden stół, w którym będziemy ustalać bez Ukrainy, jakie to będą środki, jak one będą przeznaczane, jakie będą warunki, a dopiero później będzie rozmowa z Ukrainą, czy oni się na takie warunki godzą i czy na takich warunkach biorą te pieniądze. Więc ta strona ukraińska, ona będzie w roli naprawdę petenta. Ona będzie stała pod drzwiami i czekała na decyzję, co my zrobimy tutaj w Unii.
1: Ten wątek, czy ta perspektywa, mam wrażenie, niezbyt szeroko dociera do opinii publicznej, to jest po pierwsze, ale po drugie, pamięta pan rok 2022 i Szwajcarię, i w Lugano, ten podział, tę mapę, tak, która bardzo często pojawia się w mediach różnego rodzaju, że Polsce przypadnie Donbas i obwód charkowski. Rozmawiam z przedsiębiorcami z branży, z biznesem i oni mówią, że to jest w ogóle nieaktualne i że ta mapa tak naprawdę dzisiaj jest już zdezaktualizowana.
0: Mapa jest mało istotna. Istotne jest to, jakie będą przepływy kapitału. Więc jeśli Donbas miałby być po stronie rosyjskiej, a i tak miałyby być pieniądze przelane przez w związku z tym regionem i przelane do naszych ostatecznie firm, to nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia. Więc ja bym do tego rodzaju narracji map w ogóle nie przywiązywał żadnej wagi z tego względu, że
1: ale
0: w ogóle
1: ale kto się jest... stworzył po coś przecież, tak?
0: No pewnie to jest jakaś zagrywka polityczna, pokazanie hierarchii, powiedzmy na pewnym etapie wojny, jak Ukraińcy by coś widzieli, albo jak strona zachodnia by widziała podział tego tortu.
1: No i czy to nie jest trochę symbol, czy to nie jest właśnie symbol, taki kamyczek do koszyka, że zobaczcie,
0: no dobrze,
1: to
0: ale,
1: jest...
0: No dobrze, ale teraz sobie jeszcze raz wróćmy do samego mechanizmu, jak on wygląda. To znaczy, chodzi o to, że publiczne pieniądze będą przelane dla rządu ukraińskiego, który te publiczne nasze pieniądze przeleje później w zamian za kontrakty do sektora prywatnego. Innymi słowy, to jest tak naprawdę retransmisja tych środków z sektora publicznego do sektora prywatnego. I ja nie widzę tutaj jakiejś wielkiej straty, jeśli Polska będzie miała powiedzmy 3% udział w tej kwocie, która będzie przelana na Ukrainę i wyciągnie z tego tylko 3%. No to jest, dla mnie to jest uczciwy układ, w sensie taki mało włożymy, mało wyciągniemy. Jeśli więcej będziemy chcieli włożyć, to więcej wyciągniemy. Więc to nie jest kwestia naprawdę jakiejś wagi decydującej, czy jeśli my dostaniemy mniejszy udział w torcie, ale wtedy będziemy na przykład mniej partycypować w kosztach odbudowy Ukrainy, to że to będzie jakaś katastrofa i w ogóle naprawdę zostaliśmy tutaj ograni przy stole. Ja bym tutaj zalecał naprawdę spokój i ten temat jest, uważam, że wtórny tak naprawdę, bo najważniejsze kwestie, jakie my powinniśmy uzyskiwać na przyszłość na Ukrainie, to są kwestie lewarów właśnie politycznych i lewary gospodarczo-ekonomiczne, bilateralne. Czyli to, co my możemy Ukraińcom, powiedzmy właśnie, za co możemy wystawić rachunek, z odroczoną płatnością na przyszłość i wtedy w przyszłości będziemy sobie plus odsetki pobierać, prawda, ten kapitał. I stworzyć taki mechanizm, że ten kapitał do nas wracał. Więc tu jest pole gry.
1: Ale czy to jest możliwe w ramach Unii Europejskiej, że my możemy sobie takie lewary robić?
0: A dlaczego nie? No przecież każde państwo w ramach Unii Europejskiej może z innym państwem zawierać różnego rodzaju bilateralne umowy, również o współpracy, o inwestycjach, że sektor prywatny może wchodzić w inwestycje. Dlaczego na przykład nasz premier czy prezydent nie może pojechać z reprezentantami naszych prywatnych firm i tak właśnie rozmawiać z Ukraińcami, że tutaj mamy taką i taką ofertę, tu są takie firmy, ale one potrzebują odpowiednich warunków, potrzebują odpowiednich okoliczności, czy dokumentów, czy gwarancji i oczywiście odpowiedniej stopy zwrotu.
1: Tym bardziej, że jak spojrzymy na ten bilans roczny w ostatnich 12 miesiącach, to my jesteśmy drugim krajem po Chinach, jeżeli chodzi o wartość wymiany kapitałów pomiędzy Polską a Polska i Ukraina. Ja powiem szczerze, że jestem zdziwiona, bo myślałam, że jest to gdzieś dalsze miejsce, no ale my jesteśmy im bardzo potrzebni w tych gospodarczych, biznesowych warunkach.
0: No oczywiście, że tak. I to nawet nie chodzi o siłę polskiej gospodarki, tylko chodzi również o to, że my też pełnimy w wielu płaszczyznach rolę pośrednika i ta pewnie rola pośrednika nawet może jeszcze wzrosnąć w warunkach pokojowych. Więc naprawdę bym tutaj w tej chwili nie panikował, bo na ten moment Ukraińcy czują się bardzo silni politycznie, pokazują, że, co nie jest do końca prawdą, ale pokazują, że mają taką przewagę na froncie, że w ogóle są w stanie wysyłać wojska nawet i chronić Arabów, prawda, że mają takie technologie, że same Stany Zjednoczone muszą prosić o te technologie. No to wszystko jest bardzo mocno podrasowany PR. Mają pewnego rodzaju argumenty, ale nie są aż tak ważne, nie są aż tak kluczowe. Tak czy inaczej czują się silni. Przecież Zełenski siedzi na G7 obok Macrona, obok Trumpa, no to są najważniejsze osoby na świecie. No i gdzie on się tam będzie przejmował jakimś Nawrockim czy Tuskiem tutaj w Polsce, prawda? Takie jest ich postrzeganie i być może tak właśnie w tej chwili oni myślą. Tylko tyle, że jak się wojna skończy, widzę, że przy moim wystąpieniom towarzyszą karetki nie tylko u mnie na kanale, ale również u państwa, jest taki znak rozpoznawczy. W każdym razie, kontynuując wątek, kiedy wojna się zakończy, to pozycja strony ukraińskiej naprawdę będzie petencja.
1: Czyli co, możemy powiedzieć, przesłaba. Że...
0: My możemy tylko czekać i doczekamy się sytuacji, w której strona ukraińska będzie musiała sama przyjechać. Nawiązuję tutaj trochę do tego pseudo zaproszenia, które zostało chyba wycofane czy anulowane przez Zełenskiego, że no ja proszę tutaj, to było naprawdę buńczuczne i to nie miało nic wspólnego z tym, z ugodowością, raczej chyba miało wbić jeszcze szpilę naszemu prezydentowi, że oto ja zapraszam prezydenta polskiego do Kijowa, pokażę mu, jak tu wszystko wygląda, pokażę mu sprawy, bo chłopak chyba sobie nie zdaje sprawy, jak wygląda wojna, jak my tutaj działamy, no i wtedy sobie wszystko wyjaśnimy, prawda? Więc no, nawiązując do tej wypowiedzi, no to my wcale nie musimy jeździć do Kijowa, tak naprawdę to my możemy do Kijowa nie jeździć czasami na 6 lat.
1: A dlaczego jeszcze na koniec pytanie, dlaczego prezydent Zełenski idzie na takie zwarcie? Dlaczego mu się to opłaca?
0: To znaczy, no tutaj wielu ekspertów już z zakresu samej Ukrainy, ja takim nie jestem, ale wskazuję i trochę się powołuję na tą wiedzę właśnie naszych ekspertów, jak Daniel Szeligowski na przykład, że to jest wszystko na potrzeby polityki wewnętrznej. Taki przyświecał im przede wszystkim cel. Na pewno się nie spodziewali tego rozgłosu i tych kosztów, jakie są z tym wszystkim związane, ale wydaje się, że ta polityka wewnętrzna ma większe znaczenie dla Ukraińców. Ja natomiast dołożę do tego jeszcze inny argument, który ma takie jakby szerszy wydźwięk, taki bardziej geopolityczny, ponieważ ja uważam, że my sobie nie zdajemy trochę z tego sprawy, że strona ukraińska oczywiście dzisiaj postrzega Rosję jako wroga, rywala numer jeden, jako problem numer jeden. Ale nie zawsze tak było i całkiem niedawno to Polska była problemem numer jeden dla Ukrainy. Mało tego, my dzisiaj spadliśmy tylko na drugie miejsce, więc my dalej jesteśmy drugim problemem dla Ukrainy. Tak jak my mamy, wiadomo, między Niemcami a Rosją położenie, dla nas to są priorytety. My zawsze patrzymy, co się dzieje w Moskwie, co się dzieje w Berlinie. Tak samo oni mają taką perspektywę, że jest Moskwa i Warszawa. I w tym układzie dla nich to Berlin jest tym partnerem, który ma równoważyć siłę Warszawy. Oni się nas obawiają, mają resentymenty historyczne, mają tą pamięć swoją historyczną, która im podpowiada, że no jednak ta Ukraina była częścią państwa organizowanego przez Polaków, a nie Polacy byli częścią państwa organizowanego przez Ukraińców. Więc tutaj mają, uważam, że takie sentymenty jeszcze historyczne z tego względu i myślą o tymi starymi kalkami, to znaczy takimi, w których Polska faktycznie jest tym rywalem numer dwa, a więc oni muszą z nami walczyć o pozycję w regionie, oni muszą nas marginalizować, podważać naszą pozycję polityczną, obniżać naszą wartość w relacjach właśnie polsko-ukraińskich. Szukają na to różnego rodzaju sposobów i to jest to działanie zupełnie celowe i świadome i to jest działanie konsekwentne od dekad w zasadzie.
1: No ale jednak był rok 2022 i my się spodziewaliśmy, że te obawy i to, o czym teraz pan mówi, gdzieś znikną, ale my sobie może, też, albo się ograniczą.
0: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak pewnego rodzaju dla nas zupełnie neutralne kwestie są odbierane na Ukrainie, bo na przykład jeśli my mówimy o tym, że nasza gospodarka potrzebowała tego miliona Ukraińców, że ten rynek nasz pracy jest dzięki temu wsparty, że my byśmy oczekiwali, że ci ludzie się tutaj zostaną i asymilują i że jakby wesprą nasz rozwój naszego państwa, no to z perspektywy Kijowa to jest działanie wrogie państwu ukraińskiemu. Mało tego, nasze programy socjalne dla Ukraińców, którzy tu przyjechali, dla uchodźców, dla tych kobiet, dla dzieci, te wszystkie ułatwienia w szkołach, dla przedszkoli, dla dzieci w przedszkolach, szkołach, programy socjalne i tak dalej, i tak dalej. To są programy, które służą uchodźcom, służą Ukraińcom, którzy tu przyjechali, są dla nich dobre, ale to są działania wrogie przeciwko państwu ukraińskiemu, bo państwo ukraińskie potrzebuje, żeby ci ludzie wrócili na Ukrainę po wojnie. A im bardziej my ich tutaj będziemy przytulać, tym mniej ich wróci na Ukrainę. Więc z tej perspektywy Ukraińcy naprawdę postrzegają Polskę jako państwo, z którym trzeba walczyć i z którym trzeba się jakoś ścierać. No i poszukują płaszczyzn, na których faktycznie mogą uzyskać jakąś przewagę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Krzysztof Wojczaj, analityk geopolityczny, autor między innymi książek Polska do potęgi, potencjał i strategia, a także trzecia dekada Świat dziś i za 10 lat. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
2: Nocne powtórki w net.

0: the time.
1: Nocne powtórki w net.
2: A my mamy połączenie z zapowiadanym gościem. Z nami jest pan Tomasz Wiatr, który jest wiceprezesem zarządu Control Proces, spółka akcyjna. Dzień dobry, witam serdecznie, panie prezesie.
3: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa.
2: Sprawa, o której będziemy rozmawiać, dotyczy sporu pomiędzy władzami Lwowa a państwa firmą budowlaną. Wiemy, że państwo zrealizowali budowę zakładu przetwarzania odpadów, wartość blisko 40 milionów euro, a w 2026 w marcu Lwów zerwał kontrakt i nie uregulował państwu należności pomimo wykonania przez Polaków i państwa firmy większości prac. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja dzisiaj? Jak państwo realizują pracę, znaczy może nie pracę, tylko realizują to, co było wcześniej zaplanowane, no i jakie działania będą dalej państwo podejmować?
3: Zakład został praktycznie skończony. To, co nie zostało jeszcze zrobione, to tak naprawdę rozruchy technologii, natomiast wszystkie sprzęty, roboty budowlane są ukończone, także mamy zaawansowanie 95%. Natomiast na chwilę obecną po prostu z przyczyn nam do końca nieznanych Lwów zablokował dostęp do budowy. W naszej sprawie interweniował pan ambasador Piotr Łukasiewicz. Pojechał na budowę, starał się tą sytuację rozblokować, jednak strona ukraińska po prostu zablokowała nam wjazd do budowy, także nasi pracownicy na chwilę obecną nie mogą wejść na budowę. Jeżeli chodzi o sam kontrakt, to na chwilę obecną mamy 10 milionów euro niezapłaconych faktur płatności, które nam miasto zalega. No i jeszcze dodatkowo można powiedzieć, że gwarancje, które rząd polski tutaj zabezpieczał, korporacja ubezpieczeń KUKE, także zostały zerwane, te gwarancje zostały wypłacone, bo to są takie bezwarunkowe gwarancje, które nie są weryfikowane przez bank, także bank je musi po prostu wypłacać. Także taką samą mamy sytuację kontraktową. Wiemy też, bo nasz rząd jakby aktywnie tutaj działa, stara się pomóc, że polskie miasta także zwróciły się do pana mera Andrzeja Sadowego tutaj o rozwiązanie tej sprawy, bo jak państwo na pewno wiecie, polskie miasta już to przez 5 lat ponad wspierają między innymi Lwów, wspierają Ukrainę, pomagają jak mogą. I właśnie te polskie miasta w obronie polskiego biznesu zwróciły się do pana mera, żeby tą sytuację jakby tutaj rozwiązał, tak? Bo nie dostali wiele milionów euro od Polaków, ale niestety nie ma tutaj pozytywnej odpowiedzi. Także pan Paweł Kowal bardzo aktywnie działa, jednak jest to niestety, spotyka się to z bardzo taką reakcją jednoznaczną, odmowną, tak jakby, nie wiem, jakby się Polacy w ogóle niestety nie liczyli tutaj dla Lwowa, polski biznes i te relacje, które zostały zbudowane do tej pory.
2: To na pewno nie napawa optymizmem na przyszłość. Mówię też o firmach, które będą chciały kiedykolwiek inwestować, ale proszę powiedzieć, jak przede wszystkim tłumaczy to przedsiębiorstwo komunalne, to lwowskie przedsiębiorstwo Zielone Miasto i władze Lwowa, że dlaczego państwu nie chcą wypłacić dodatkowych pieniędzy, czyli po prostu dokończenia kontraktu, to jest pierwsze pytanie, a drugie jest takie, bo pojawiły się informacje, że został tam państwa sprzęt, zostały maszyny, jak to wygląda też na miejscu?
3: Sytuacja jest taka, że to nie jest tak, że konflikt się gdzieś tam rozpoczął miesiąc temu, tak? On narastał, bo przez ponad półtorej roku nie mieliśmy zapłaty na tym kontrakcie, tak? Także miasto miało problemy płynnościowe, miało problemy kadrowe i tak dalej. Dużo jakby było też kwestii technicznych, jeżeli chodzi o dokumentację. No i wystąpiły różne tam kwestie, które skierowaliśmy do takiej komisji arbitrażowej.
2: Międzynarodowej arbitrażu,
3: tak, żeby rozstrzygnęła tą sprawę. Mamy to zapisane w kontrakcie. Bank Europejski taki kontrakt po prostu zaakceptował, strona lwowska też, i tam się odwołaliśmy. I mieliśmy wyroki zarówno arbitra z Anglii, jak i także arbitra z Niemiec. 75 decyzji, które powiedziały jasno i jednoznacznie, że Lwów powinien te pieniądze wypłacić, że powinien przedłużyć kontrakt do końca 2026 roku, no, że ma nam obowiązek zapłacić za miesięczne utrzymanie budowy i wiele innych tam kwestii. Także no, zostało to zbadane. No ale pomimo tego, że takie decyzje zapadły, no to jednak Lwów stwierdził, że łatwiej będzie po prostu zablokować nam dostęp do budowy i tych pieniędzy nie wypłacić. Jakby zapytać stronę lwowską, tak? Dlaczego nie zapłacili, no to nie będzie tam jasnych wytłumaczeń, nie będzie tam dokumentów. Natomiast jeżeli pani redaktor zapytałaby mnie, proszę o dokumenty, jaka jest sytuacja faktyczna, no to my dysponujemy konkretnymi dokumentami, wyrokami potwierdzonymi przez międzynarodowych arbitrów, którzy mają odpowiednie licencje, no że ten spór wygląda tak, a nie inaczej.
2: Czują się państwo oszukani przez władze Lwowa, przez mera Lwowa Andrzeja Sadowego?
3: Powiem tak, ja się wielokrotnie spotykałem z merem Andrzejem Sadowym i różne tam kwestie omawialiśmy. Nie spodziewałbym się w żadnym stopniu, że po tym, co zrobiliśmy, po tym, jak budowaliśmy w trakcie wojny, ryzykowaliśmy własne życie, że coś takiego nas może spotkać. No tym bardziej, że jakby tutaj zaangażowane są instytucje międzynarodowe. Co prawda, tak jak mówiłem, w trakcie kontraktu pojawiały się różne problemy i były już interwencje jakby ze strony naszej ambasady, ze strony naszych władz, żeby te kwestie poszczególne rozwiązywać. No i na tą chwilę niestety stoimy w takim miejscu, że no, nie ma pieniędzy, nie jesteśmy wpuszczeni na budowę. Chcielibyśmy tą budowę skończyć, bo dużo nie potrzeba. I liczymy na to, że jednak ten spór zostanie rozwiązany. No, na chwilę obecną taka jest reakcja, ale mam nadzieję, liczę na to, że pan Sadowy jakby zmieni to podejście, no bo to tak naprawdę ten nasz projekt jest co prawda największym projektem na Ukrainie polskim w trakcie odbudowy Ukrainy w szczególnie trudnych warunkach, no ale dobrze by było, żeby się to zakończyło z sukcesem. Byłoby to dobre zarówno dla Ukrainy, jak i dla mieszkańców Lwowa, którzy taki zakład potrzebują, bo to zapewni wiele, wiele milionów, dziesiątek milionów euro oszczędności i każde opóźnienie tutaj nie ma żadnego uzasadnienia. Także na pewno jesteśmy zaskoczeni, niemile zaskoczeni. Liczymy na to, że jednak pan Andrzej Sadowy zmieni tutaj zdanie, zmieni swoją pozycję i te relacje się po prostu wyprostują. Bo współpraca, jeżeli chodzi o firmy ukraińskie, jest prawidłowa i tak dalej, natomiast no, tutaj ze strony władz jesteśmy na pewno zaskoczeni, mówiąc delikatnie.
2: Mówiąc delikatnie, oczywiście, bo jednak, tak jak dopytałam, czy sprzęt i materiały zostały państwa tam na budowie, czy mogą państwo wejść z nich, skorzystać?
3: Nie możemy niestety dostać się na budowę. Ostatnio próbowaliśmy także przy pomocy policji ukraińskiej wejść na budowę, tak? No bo my jesteśmy dalej w posiadaniu placu budowy. My mamy pozwolenie na budowę i kontrakt jest w mocy. Taka jest decyzja tego arbitra. Natomiast no, tak się strona zachowała ukraińska. Także nie mamy dostępu ani do swoich sprzętów, ani nie możemy tego na chwilę obecną odzyskać. Tym bardziej właśnie byłoby zasadne, żeby ten dostęp został umożliwiony, żeby skończyć, bo panie redaktorze, my potrzebujemy 2 miesięcy tak czasu. Budujemy 5 lat. Tyle problemów, tyle różnych spraw. Potrzebujemy 2 miesięcy, żeby zakończyć ten nasz zakres. A ktoś nam zabrania na samej końcówce dostępu do budowy. No to myślę, że dla wszystkich to będzie jasne, że to nie może być jakby sytuacji skomplikowanej, sytuacja jest prosta. Chodzi o pieniądze i o to, żeby je po prostu wypłacić za wykonane prace.
2: Powiedział pan, że zostało zaledwie kilka procent prac, tak, do finalizacji tego kontraktu. A ile pieniędzy teraz muszą państwo otrzymać od władz Lwowa, żeby ruszyć czy dokończyć budowę? Jak to miałoby wyglądać, żeby jednak dokończenie miało miejsce?
3: No, na pewno potrzebne by było zapłacenie tych 10 milionów euro zaległych, no bo to wynika jakby wprost z dokumentów, z faktur, z przerobów. Do tego zwrot gwarancji, które zostały pobrane z ubezpieczeniowych, z KUKE, 4,5 miliona euro. No i mamy tam zasądzone jeszcze przez arbitra dodatkowe kilka milionów euro. Natomiast tutaj nie chodzi o te dodatkowe pieniądze, tak? Chodzi o podstawowy zakres, który powinien być zapłacony zgodnie z kontraktem. Także na chwilę obecną to jest około 14,5 miliona euro.
2: Ale zapewne Ukraińcy mówią, że po prostu pieniędzy nie mają, że są w stanie wojny i tak, bo jak tłumaczą ten brak wypłaty pieniędzy dla państwa?
3: Oni wykreowali, pani redaktor, po prostu na potrzebę tej sytuacji, tak, no bo zobaczyli, że mają niekorzystne wyroki. No nie dało się tu w żaden sposób już tego zakamuflować, tak, bo to poszło w świat. No to stwierdzili, że najlepiej zastosować taką metodę siłową, przejąć plac budowy i no i jakąś tam historię opowiedzieć. Najlepiej byłoby się zwrócić do władz Lwowa i zapytać ich o dokumenty konkretne, żeby pokazali, tak?

0: Generalnie powiem tak, że te firmy dobrze wykonywały swoje prace i można było z nimi po prostu robić uzgodnienia. Także nie spotkaliśmy się tam z żadnym przypadkiem czegoś negatywnego ze strony firm ukraińskich. Ja bardzo dobrze sobie cenię tą współpracę i pozytywnie w ogóle relacje z biznesmenami ukraińskimi, także nie mogę nic złego powiedzieć.
1: Te niewypłacone przez Ukraińców pieniądze, zgodnie z kontraktem, o którym cały czas rozmawiamy, mogą dotknąć jakiej liczby pracowników? Bo to przecież są pieniądze, które no, nie zostaną wypłacone konkretnym ludziom też, prawda?
0: Tak, no to dużej ilości, no około 700 osób przynajmniej, a może i nawet więcej. No ciężko na chwilę obecną stwierdzić, ale to jest ten rząd wielkości. Bo dotyczy to także podwykonawców ukraińskich, którzy też nie otrzymali swojego wynagrodzenia. No my w tym momencie jakby idziemy ścieżką kontraktową jeszcze dalej. Uzyskując pieniądze, no to będziemy po prostu regulować te wszystkie należności i to podwykonawcy spokojnie czekają, bo zdają sobie sprawę, że takie przypadki czasami mają miejsce. Natomiast no jeżeli by te pieniądze były zapłacone wcześniej, no to bylibyśmy w stanie no w ciągu 2-3 miesięcy i skończyć tą budowę i rozblokować wszystkie kwestie techniczne. No.
1: Pojawiają się informacje w przestrzeni publicznej, że ten sprzęt to jest wartość około 10 milionów euro. Czy to jest prawda, panie prezesie?
0: Panie redaktor, tak. To nie jest tylko sprzęt, tak? To jest cały know-how. To jest know-how, można powiedzieć, polskie know-how, które zbudowaliśmy przez 35 lat funkcjonowania naszej firmy. Także taką technologię, którą dysponujemy, którą Lwów otrzymał od nas, no to są unikalne rozwiązania na skalę Europy, które zapewniają no, szczególne uzyski i szczególny poziom recyklingu, odzysku surowców i wykorzystania tych surowców. Także to ma wartość. To nie chodzi tylko o ten sprzęt, tak? O to 10 milionów euro sprzęcie. Chodzi też o to nasze know-how, nasze patenty, nasze rozwiązania i tak dalej.
1: Czyli teraz Ukraińcy mogą sobie swobodnie z tego korzystać?
0: No wątpię, żeby potrafili, szczerze mówiąc, bo jednak do uruchomienia potrzebują nas. No ale mogą próbować tam jakichś zabiegów robić. No, nie powinni, tak? Są prawa patentowe, jest własność intelektualna, no ale nie wiemy, jak by to wyglądało, jeżeli by tutaj sami próbowali uruchamiać ten sprzęt.
1: To tak jak pan wcześniej powiedział, że jest pan oczywiście zwolennikiem tego, żeby polubownie to jakoś zrealizować. Rozumiem, że czekają państwo na pieniądze i wtedy wchodzą państwo na plac budowy, a jeżeli to się nie stanie, to co wtedy?
0: Liczymy dużo na wsparcie naszego rządu. Uważam, że nasz rząd ma na tyle mocną pozycję i potrafi korzystać z dyplomacji, że to po prostu pomoże, tak? No bo na chwilę obecną to po prostu źle wygląda. Największy projekt na Ukrainie, niezapłacone pieniądze, miała to być wizytówka współpracy. Także być może to jest też tak, że to nie dotyczy całego kraju, to może dotyczyć tylko tego jednego miasta, akurat zbieg okoliczności, problemy z finansami, jeżeli chodzi o Lwów. Ciężko powiedzieć do końca. Najlepiej by było zapytać mera Sadowego, dlaczego do takiej sytuacji dopuścił, biorąc pod uwagę to, że Polacy naprawdę dużo włożyli i wkładają w pomoc Ukrainie, a Lwów przed wojną był uczęszczany, odwiedzany przez Polaków i było wszystko w porządku. Także liczę na to, że to się uda wszystko tutaj rozwiązać i wrócimy na budowę, uruchomimy ten zakład. Ale do tego są potrzebne już relacje dyplomatyczne, bo sprawa zaszła tak wysoko, że no nie mamy niestety takiej struktury kontraktowej, żeby jeżeli chodzi o Unię Europejską, to są inne systemy prawne, tak? Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, te systemy prawne są, wiadomo, niepowdrażane i nie mają takiego, nie można ich bezpośrednio zastosować i wykonać na Ukrainie. Dlatego w takim przypadku istotna jest rola właśnie rządu, wsparcia firm. Widzimy, że to wsparcie jest, natomiast na chwilę obecną...
1: No ale chyba niewystarczające, chyba że coś się zmieni, no bo jesteśmy w przededniu konferencji tej na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Liczy pan, że może tam się coś zmieni? Będą w ogóle państwo na tej konferencji?
0: Tak, będziemy na tej konferencji, no ale ja sobie po prostu nie jestem w stanie wyobrazić nierozwiązania tej kwestii, bo no firmy jednak z nami rozmawiają, pytają nas, co to się stało na tej Ukrainie i tak dalej. Zresztą wszyscy już mają dokładne informacje, także potrafią sobie to wyczytać z internetu. I rozwiązanie tej kwestii jest po prostu istotne z punktu widzenia ochrony przedsiębiorców. No bo jeżeli my mając 75 decyzji,

0: niezależnych arbitrów nie możemy odzyskać pieniędzy, nasz rząd działa, no to, to w jaki inny sposób można by te pieniądze odzyskać? To tylko przy pomocy właśnie rządu i dyplomacji, rozmów, różnych interesów, które są prowadzone, a Polska no, jest jednak hubem teraz tranzytowym towarów, także no, dużo na pewno zależy od Polski, tak? W tym całym układzie, na konferencji będziemy rozmawiać, będziemy o tym problemie dyskutować, no bo coś się w tym zakresie musi zmienić, bo przyjdzie kolejna firma polska, no i może mieć podobny problem. No, dlatego by trzeba było tą kwestię na pewno w jakiś sposób systemowy załatwić i no i doprowadzić do tego, żeby znikło taki odium troszkę negatywny, który się pojawia w sieci.
1: No pojawia się też za sprawą i państwa firmy poniekąd, ale też przede wszystkim no, słyszymy, co się dzieje na samej Ukrainie w kontekście łapówek, w kontekście korupcji i tak dalej, i tak dalej. Państwo tego nie doświadczyli, wchodząc z taką dużą, kilkuletnią inwestycją?
0: Generalnie, jeżeli chodzi o ten kontrakt, to on jest realizowany pod EBRD, Bankiem Europejskim. Także procedury banku EBRD mają być przestrzegane i mają być honorowane, zarówno przez wykonawcę, jak i przez zamawiającego. I my w tych procedurach staramy się jak najpilniej wszystkiego przestrzegać. Nie mieliśmy takich sytuacji, natomiast pragnę zaznaczyć, że ten kontrakt nie wygrał się sam. Już na początku została wybrana inna firma właśnie we Lwowie na tym naszym projekcie. No i musieliśmy się odwołać do banku. To odwołanie było tam pół roku analizowane i bank no, rozstrzygnął pozytywnie dla nas. Tak? Była interwencja też wtedy polskiego rządu, bardzo, bardzo pomocna, skuteczna i no i kontrakt się udało podpisać. Także już na początku przy pierwszych chwilach były problemy, no ale prawo zadziałało. Prawo zadziałało wtedy, prawo zadziałało jeszcze kilka razy później, bo było parę innych incydentów i udało się sprawy naprostować. Natomiast na końcu się pojawiła największa pokusa, tak? Jak już zakład jest wybudowany i trzeba wypłacić pieniądze, no to pani redaktor wie, tak? Jakby pani zatrudniła kogoś, żeby pani dom wybudował i jest dom stoi, natomiast się nie płaci. No to jest taka pokusa się pojawia. No i uważam, że taka też pokusa się pojawiła właśnie.
1: Ale słyszę trochę takie też rozgoryczenie w pana głosie.
0: No jednak, tak jak mówię, no 5 lat spędzić z partnerem ukraińskim, pomagać mu w trakcie wojny. Nawiązywać te relacje, tak, biznesowe, partnerskie i tak dalej, licząc na to, że wszystko będzie w porządku uregulowane, spotykając się z merem Sadowym, rozmawiając o tych problemach, rozwiązując poszczególne problemy. My mieliśmy na tym kontrakcie 9 aneksów. To świadczy o tym, że było dużo kwestii, które wymagały rozwiązania, tak. No i na końcu taki gest, no to trudno nie mieć tego rozgoryczenia. Ono po prostu jest.
1: Może podczas tej konferencji uda się jeszcze lepiej rozwiązać tę sprawę. Oby tak było. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Hej! Dzień dobry Państwu, tutaj kabaret Otto w dwuosobowym składzie. Dzisiaj Andrzej Tomanek,
1: Ryszard Makowski,
0: a Wieśka, czy tam Wiesława Topoczewskiego, kto może tak będzie bardziej oficjalnie. Akurat nie ma, bo dzisiaj gramy event tutaj gdzieś niedaleko, w Serocku, więc Wiesiek pojechał zrobić próbę, no bo jest jednak taki wymóg, że impreza zaczyna się o 16, żeby wszystko
1: a próba techniczna musi być akurat
0: zapięte na ostatni guzik, musi być próba. Tak. Dlatego Wiesiek jest teraz na próbie prawdopodobnie.
1: Może się z nim połączymy. Uda się połączyć,
0: ale tego nie możemy obiecać, bo nie wiadomo, jak będzie przebiegała próba. Proszę Państwa, no bardzo się cieszymy, że możemy zasiąść jak co tydzień przed mikrofonami Radia Wnet. Można nas też oczywiście oglądać na naszym kanale na YouTubie, to dzięki pani Ksenii Parmańczuk, która tutaj podłącza te kabelki, podłącza to wszystko. Pan Tomasz Rosłon dzisiaj realizuje naszą audycję, także wszyscy są na odpowiednich miejscach, więc możemy już zaczynać, a zaczniemy może od podsumowania zeszłego tygodnia, który był dla nas dosyć
1: bardzo
0: intensywny.
1: Weekend był intensywny,
0: bo w maju no, z różnych naszych prywatnych powodów, żeśmy troszeczkę mniej się udzielali koncertowo, natomiast już od czerwca zaczęliśmy się udzielać. W piątek graliśmy w dobrym miejscu.
1: Zaczęło się od tego właśnie, od dobrego miejsca, które reklamowaliśmy. Bardzo miły, sympatyczny występ, jak się okazało potem, jak słuchaliśmy Państwa opinii. Trochę różniący się od takiego naszego występu, załóżmy, jak gdzieś tam gramy.
0: Rejsowego,
1: tak. Dlatego, że zaprezentowaliśmy ile nowych piosenek? 6 zupełnie? Czy 7?
0: Nie, zaprezentowaliśmy 13 piosenek z naszej płyty.
1: Tylko, że niektóre już prezentowaliśmy wcześniej. Chodzi mi o to, że Eurowizję czy Pierogi. Już wcześniej występowaliśmy z tymi piosenkami, natomiast rzeczywiście kilka było takich całkowicie premierowych, pierwszy raz zaśpiewanych.
0: Ten występ na tyle był tak dobrze przyjęty, ponieważ tam jeszcze wystąpiła pani Karolina Goźlińska, która bierze udział w jednej z piosenek Przy Tobie. Ta piosenka będzie potem tutaj dzisiaj w naszym dzisiejszym programie. I wykonanie tej piosenki właśnie, no przede wszystkim może przez to, że pani Karolina z nami zaśpiewała, zostało przyjęte entuzjastycznie.
1: No, zostało tak przyjęte entuzjastycznie, że to się rzadko zdarza, żeby w trakcie programu już był bis.
0: Tak,
1: się publiczności ta piosenka, to wykonanie spodobało, że drugi raz została zaśpiewana.
0: Kiedyś się tak zdarzało. Ja pamiętam taką historię, znaczy nie naszą, ale z Opola, kiedy Maciej Zębaty śpiewał tę piosenkę Jak dobrze mi w pozycji tej. To w trakcie koncertu to bisował 7 razy z tą piosenką.
1: To jest niesamowite, dlatego że ta piosenka była ciężki, bo to czarny humor. Pan Maciej Zębaty miał to poczucie humoru.
0: Miał to dużo wdzięku. Poza tym to były te czasy, kiedy była jakaś większa spontaniczność na tych występach. Teraz to jest tak zrobione, że praktycznie wykonawca zaśpiewa, dostanie jakieś oklaski, schodzi i do widzenia. Tak jakoś, żeby były bisy, jakieś taka euforia w widzach w Opolu, no to ja tego jakoś nie widzę.
1: Ale no wiesz, bo my pamiętamy...
0: Może dlatego, że nas nie zapraszają.
1: Nie tylko, my pamiętamy te festiwale opolskie jeszcze końcówka lat 60., to jako dziecko, potem lata 70., to rzeczywiście i kultura prowadzenia przecież zapowiadających i tak dalej. Poza tym ten festiwal, wiesz... To były takie dwa główne festiwale wtedy, Sopot i Opole.
0: No tak, ale to trzeba jeszcze powiedzieć, że wtedy był to rzeczywiście festiwal piosenki. Ta scenografia bardzo, bardzo umiarkowana.
1: Zwracanie uwagi rzeczywiście na tekst i muzykę. O jakichś tańcach
0: to praktycznie tam nikt nie słyszał.
1: Rzadko kiedy.
0: A teraz to jest festiwal tam światła i tańca przede wszystkim, że musi być jakieś tam pomysły oświetleniowe. To może dobrze, bo świat idzie do przodu. Natomiast niedobrze jest to, że to w zasadzie przeważa nad całym show.
1: Może rzeczywiście świat idzie naprzód, ale fajnie by było, żeby właśnie ten nasz festiwal polskiej piosenki w Opolu może się odróżniał od tego i zwracał uwagę jednak na tak zwane piosenki, a nie na całość form latających pań 50 też, metrów nad sceną i tak dalej.
0: Tutaj też jeszcze trzeba może powiedzieć o tym, że kiedyś taki ten festiwal w Opolu był w zasadzie jedynym takim festiwalem. No teraz jeszcze mamy tam festiwal Polsatu, festiwal TVN-u, tych imprez takich sporych. Jeszcze latem mamy dużo, więc być może dlatego ten festiwal troszeczkę tak się nie wyróżnia, ale wydaje mi się, że on się nie je wyróżnia też dlatego, że od dawna nie ma koncepcji na ten festiwal. Jak zaczynała się telewizja Jacka Kurskiego, miałem koncepcję na ten festiwal, ale ta koncepcja na ten festiwal moja nie przeszła do końca i uważam, że szkoda.
1: No pamiętasz, kiedy się odbył pierwszy festiwal, znaczy nie tyle, że to możesz pamiętać, w 1963 roku.
0: Znaczy, ja wiem, że się pamiętam. Odbył. Mogłem już pamiętać, bo miałem 8 lat.
1: Ja natomiast w 1985 roku debiutowałem na tym festiwalu i pamiętam, że już wtedy mówiono, tak, to już nie, ten festiwal podupada i tak dalej.
0: No nie, ale,
1: że
0: wtedy,
1: już
0: jeszcze,
1: nie ma
0: ale tej... wtedy jeszcze był, natomiast no, to było tak, że jednak po każdym festiwalu opolskim było bardzo dużo piosenek
1: są
0: do dzisiaj są uznanymi i chętnie słuchanymi utworami. Natomiast nawet chyba w festiwalu opolskim to może kiedy indziej jakąś audycję specjalną zrobimy. No w sobotę graliśmy na takiej prywatnej imprezie, pochwalimy się, składamy tu kolejne życzenia panu Jurkowi z okazji 80. urodzin.
1: Słuchajcie państwo, bardzo sympatyczny koncert to był, bo zagraliśmy koncert akustyczny,
0: akustycznie,
1: tak,
0: bez mikrofonów, tak, siedząc na krześle z gitarami. Okazało się, że ogniskowo też
1: można
0: bardzo dobrze cały czas, jak za dawnych czasów.
1: Natomiast w niedzielę byliśmy w bardzo pięknym miejscu w Stryszowie. To jest niedaleko Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Bardzo pięknie położone miejsce. Bardzo sympatyczny koncert plenerowy.
0: I nawet można go zobaczyć u nas na naszym Facebooku, bo został nagrywany i tak zastanawialiśmy się, czego zostawić, no bo na takim koncercie wiadomo, trochę jest pomyłek, zawsze trochę
1: no
0: jest...
1: No nie tylko pomyłki, ale cięższe, wiesz, kwestia też, z nagłośnienie.
0: Ale
1: no,
0: postanowiliśmy to zostawić, bo jednak to jakiś tam dokument jest, jeżeli ktoś zechce, to może zobaczyć. No proszę państwa, co tu jeszcze dużo mówić? Pierogi, które tu były, rozpoczynały
1: nas... Co się dzieje z pierogami? Jakiś sukces jest pierogowy.
0: Znaczy sukces jest taki, że utrzymujemy się już czwarty tydzień na szlagierowej liście przebojów. To jest taka telewizja Silesia. Jest też Radio Silesia, które akurat na tę piosenkę też gra. No i utrzymujemy się i jesteśmy na piątym miejscu aktualnie. Można głosować do jutra rana, do 9:00. Można głosować, także zachęcamy do głosowania. Jak głosować, to najlepiej oczywiście wejść na naszego Facebooka i tam można oddać swój głos. To nie jest trudne, bo się tylko po prostu klika, że zaznaczam tę piosenkę, tam nie trzeba niczego wielkiego robić. Wysiłek jest minimalny, żeby zagłosować, oddać głos. No i poza tym tam zauważyłem, że jak był taki, jakieś takie forum, jakieś, to bardzo dużo osób właśnie pokazywało nasz numer SL 32, czyli pierogi. No. Tak jakoś...
1: Znaczy to jest, wiesz, o tyle fajne, że to ja parę razy oglądałem telewizję Silesia, że to jest dość hermetyczny rynek
0: trochę inny niż my.
1: Wcale nie jest tam łatwo zaistnieć.
0: Tam przeważają piosenki takie bardzo sentymentalne o miłości.
1: O miłości dużo jest takich, że ja kocham cię, ty kochasz mnie, babcie cię będzie pamiętał.
0: Więc wcisnąć się tam z pierogami nie jest tak łatwo. No ale
1: jednak się udało.
0: Ale dzięki państwu, którzy właśnie przez nasz profil głosują, to się udaje. No i oczywiście jeszcze przez nasz profil można zakupić cały czas płytę Prawdziwa Inteligencja.
1: No pamiętacie, kiedy była premiera?
0: Ja pamiętam.
1: 26
0: maja. To więc to już jakiś czas przeleciał. Natomiast płyta się nie dezaktualizuje, ponieważ to nie są piosenki tak jak nasze przyśpiewki, że dzisiaj o tym wszyscy mówią, a pojutrze już o tym prawie nikt nie mówi. O pierogach mówią w kółko wszyscy. Albo o tym, że płonie planeta. Też jeszcze cały czas chyba wszyscy.
1: No tym bardziej, że rzeczywiście w tej chwili bardzo gorąco się zrobiło.
0: Ale to nie możemy... Piosenka nie jest o pogodzie, tylko o ściemnianiu
1: tak
0: i o wyciąganiu od ludzi pieniędzy. Planeta płonie.

0: pamiętam.
1: Właśnie bardzo mi się podoba, bo ostatnio się zaczyna, jeżeli chodzi o tą politykę taką, odchodzić od terminu zielona, zielony ład, że to jednak no nie do końca o to chodzi. Teraz się zaczyna zastępować ten termin czystym ładem. Nie wiem, czy słyszałeś.
2: Czystą energią.
1: Tak, czysta energia, ale czysty ład, czysta energia.
2: No
1: właśnie.
2: Tak, no. Ja jeszcze tutaj może tylko powiem, że pierogi też znajdują się na liście Polish Chart Sławka Horwata na 17 miejscu, więc to nie jest tak też tam łatwo na tej liście zaistnieć, więc zachęcam do głosowania też na pierogi na tej, no, na tej liście Radia Wnet, no bo to jest lista Radia Wnet. Sławek Horwat ją tu prowadzi perfekcyjnie. To jest też właśnie to imponujące, że dopuszcza tam bardzo wielu artystów, którzy pewnie by w innych rozgłośniach może mieli mniejsze szanse, żeby na te playlisty się
1: myślę,
2: dostać.
1: Że w ogóle by nie mieli szans. Dlatego, że te, w tych głównych radiach tego głównego nurtu to jednak są umieszczane tak zwane playlisty tych głównych tak zwanych, nazwijmy to stajni.
2: Coś o tym wiemy, bo się tam na tych listach nie znajdujemy przeważnie.
1: Natomiast Ryszardzie, premiera płyta była 26 maja, był dzień mamy, a dzisiaj dzień taty. Wszystkiego najlepszego.
2: A wzajemnie. Muszę przyznać, że nawet mój syn złożył dzisiaj życzenia, czym mnie zaskoczył, bo ja zapomniałem, że dzisiaj jest Dzień Ojca. Ten Dzień Ojca jednak może się rozwinie kiedyś, jeśli chodzi o święto, jak Dzień Matki, no, ale Dzień Ojca jakoś tak zawsze jest troszeczkę...
1: Ale w kalendarzu już jest wybity. No tak, Dzień Ojca.
2: Już coraz bardziej zaczyna istnieć świadomości osób. Przeczytaj może coś z forum, bo tutaj nasi oglądający nas bo już mówiłem, że można nas na kanale, nas, czyli Kabaretotto, bo w studiu Kabaretotto, czyli Andrzej Tomanek, Szermakowski, Wiesław Topaczewski już pracuje nad naszym występem.
1: Słuchaj, no więc tak, Piotrek Bonar, od radiowców dla radiowców, pozdrowienia z Radia Gdańsk, serdecznie pozdrawiamy. Tu bardzo miła rzecz, zresztą w późniejszej części naszej audycji. To będzie, jesteście wspaniali, robicie kawał dobrej roboty, te wasze przyśpiewki są super. Będą przyśpiewki, opowiemy coś o tym. Świetny koncert był w Warszawie, to a propos tego, co mówiliśmy. Jeszcze co to, jakąś może krytykę przeczytam.
2: Nie
1: zapominajcie o Lato z Radiem. My nie zapominamy o Lecie z Radiem. A to też jest temat do dyskusji.
2: No właśnie, tu jest, jeśli chodzi o to Lato z Radiem, no to jest tak, że my wydaliśmy nawet taką płytę, to już lato 2023 roku. No ale jak przyszła likwidacja, to oni z tego, co się dowiedziałem, nawet chcieli nasz cały katalog wykasować. No ale jakoś tam ktoś jakoś mimo wszystko cofnął rękę, no bo to jaki powód, żeby wykasować katalog z płyt, które nagraliśmy dla Polskiego Radia, no więc, a tym bardziej, że jeszcze cały nasz stary katalog zdeponowaliśmy, który kiedyś odkupiliśmy od firmy Warner, zdeponowaliśmy.
1: Co nie było takie proste, żeby to wydobyć, proste, ten materiał.
2: Ale wydobyliśmy i... Przepraszam bardzo. I to jest taka sytuacja, że niestety nawet piosenka To już lato, która była kiedyś napisana do...
1: Specjalnie do audycji Lata z Radiem.
2: To będzie 95 rok. Zresztą dokładnie w tym samym roku wtedy Lato Wszędzie. Formacja Nieżywych Schabów też
1: weszło,
2: zadebiutowało.
1: Tak.
2: Jakaś taka była zbieżność
1: piosenek
2: letnich. Terminów, jeśli chodzi o letnie piosenki. No i ta piosenka wielokrotnie była w Polskim Radiu używana. Natomiast od czasów likwidacji one jest używana zdecydowanie rzadziej, chociaż teraz, no bo już nawet taką przyśpiewkę już tam miałem.
1: Gotową,
2: troszeczkę uszczypliwą w stosunku do Polskiego Radia, ale jest taka strona Odsłuchane, gdzie można sprawdzić, kiedy jaka piosenka była gdzieś emitowana. I okazuje się, że w nocy, nie pamiętam, chyba z soboty na niedzielę, tak mi się wydaje, że soboty na niedzielę, w Polskim Radiu między 12, znaczy między 00, czyli między 24 a 1, zostały puszczone właśnie To już lato i Wakacje.
1: Żeby nie było, że nie było.
2: Tak, żeby nie było, że nie było. Więc jesteśmy ciekawi, nawet chyba ogłosimy jakiś konkurs na płytę, jeżeli ktoś usłyszy w Polskim Radiu nasze To już lato albo Wakacje, to bardzo chętnie jakoś tam się z nim skontaktujemy i mu jakoś ewentualnie nagrodę wyślemy.
1: Wspomniałeś.
2: Proszę Państwa, to jest wszystko związane z tym, co się też dzieje teraz, co widzimy, jeśli chodzi jeszcze... Wrócimy pewnie do tematu służby zdrowia.
1: Tak? A nie, mówisz o tym jeszcze.
2: Ale że to jest wszystko takie zawłaszczanie państwa, takie, że tylko ci, którzy są z nami, mają szansę. Tak samo tutaj się leczyć w zasadzie mieli szansę tylko ci, którzy są związani z Koalicją Obywatelską. Reszta niech sobie tam...
1: Stoi w kolejkach.
2: Niech sobie jakoś daje radę.
1: Są terminy, trzeba czekać. No
2: oczywiście. No. I tu jest też tak samo, że tylko ci artyści, którzy... Może jeszcze też do tego potem przejdziemy. Ci artyści, którzy są związani z tym systemem, mają szansę. I to, co wydaje mi się tak, no, daleką przesadą, zresztą my to przerabiamy, no, będziemy musieli chyba jakąś akcję zrobić, bo przerabiamy to na przykład w Warszawie, no, że nie możemy wystąpić, ja nie mogę wystąpić w Międzylesiu, w którym mieszkałem 30 lat, z którym jestem cały czas duchowo związany, no, ponieważ, no, mam trochę inne poglądy niż no, państwo, no, to... którzy tam zarządzają tą dzielnicą, tym Wawrem, no, to jest coś niebywałego, no, dla mnie. No.
1: Ale to trzeba wytłumaczyć państwu, że tak jest wszędzie, dlatego, że samorządy mają szpitale, samorządy tak samo domy kultury zarządzają. Jeżeli nie jesteś po bazie i po linii, no to niestety...
2: To tak, ani się nie leczysz, ani nie występujesz.
1: Ani się nie występujesz. Natomiast, natomiast a propos przyśpiewek, to tutaj pytanie, czy będzie coś o powracających do ojczyzny białych orłach?
2: No
1: to jest trudny,
2: tylko...
1: to jest trudny temat. No. Mnie się najbardziej podoba to, że zamiast orderów to mogliby zwrócić kluczyki do, znaczy, do migów.
2: No tak, no. W zasadzie to tutaj tam hej, hej, sokoły trzeba by jakoś przerobić.
1: No właśnie, hej.
2: Ale to, no, to jest taki temat troszkę... Proszę Państwa, no, my staramy się w tych naszych przyśpiewkach, do których tutaj jeszcze dzisiaj wrócimy, no, robić tematy w miarę takie, no, mimo wszystko troszkę luźniejsze. No, nawet jak te tematy są bardziej takie, no, takie tam dotyczące jakichś ważniejszych spraw, to też staramy się je obrobić tak, żeby to było cały czas satyrycznie. No, na tematy takie, no, bardzo poważne, no, to na przykład stosunków polsko-ukraińskich też, no, zabraliśmy głos tam. Była taka...
1: Właśnie, poruszyłeś temat satyry. No, czytamy komentarze, które tam państwo umieszczacie pod naszymi przyśpiewkami i często się zdarza tak, tak, a tego żeście nie, a ten, no to dlaczego ruszacie tylko tę stronę? Proszę państwa, no, satyra polega na tym, że zawsze patrzy się na ręce tych, którzy akurat rządzą, a z tego co ja wiem, to od 2,5 roku, czy już nawet i dłużej, jest inna formacja. Jeżeli tak, jeżeli będzie kolejna formacja rządziła, my jako satyrycy będziemy patrzyli na to, co robią, co im się wymyka.
2: To może ja tutaj zacytuję Janka Pietrzaka, z którym kiedyś robiliśmy program do Telewizji Polskiej. W czasach, kiedy w tej Telewizji Polskiej w zasadzie był taki moment, taki tam 2009-2010, że niby jeszcze prawica rządziła, ale w zasadzie już nie rządziła. To jakoś tam, to był taki moment dziwny, jeśli chodzi o tą, o Krajową Radę Radiofonii. No tam jeszcze nie było tej Rady Mediów Narodowych, trochę też nieszczęsnego tworu, ale w każdym razie nie było tej, no, tej jeszcze, no, jakoś taki moment. No i było to, że nagrywaliśmy w Stodole program z Jankiem Pietrzakiem. No i przyszła pani reżyser, nie będę może tutaj mówił, która pani od kabaretów, no i zaczęła Jankowi Pietrzakowi tłumaczyć, że satyra to powinna być taka, że nie tylko z jednej strony się śmiejemy, że śmiejemy się z różnych stron, że trzeba to bardzo obiektywnie na to patrzeć. No i tak Janek bardzo tam patrzył na nią z dużym zainteresowaniem, że postanowiła go jednak nauczyć pod koniec jego działalności, na czym polega satyra i tak dalej. No i tak do niej mówi, wie pani co, tu nawet użył tak śmiesznie przerobionego imienia, ale nie będę już tego mówił. Wie pani co? Ja z opozycji to się nawet w PRL-u nie śmiałem. Także to pani...
1: No, ładne podsumowanie.
2: Tak, to pani patrzyła na niego dosyć długo i powłóczyście.
1: Tu jeszcze a propos tych samorządów, to tutaj bardzo ciekawa informacja, bo to w Polsce tak jest. Wydaje mi się, że w Szwajcarii jest to lepiej pokładane. To znaczy, samorządy są bardziej apolityczne. No i tak w zasadzie powinno być, że samorządy powinny być apolityczne, ale w Szwajcarii to i nawet, wiecie państwo, referenda też są, a u nas ciężko z referendami, na przykład.
2: No jedno było ostatnio, się udało
1: demokracji.
2: No. Więc tutaj, no, może w Warszawie by się przydało, ale nie wiem, kto by miał to zorganizować, bo to, co się u nas dzieje, bo,
1: znaczy,
2: no, jak się
1: Ryszardzie,
2: patrzy na naszego pana prezydenta, że on o niczym nie wie, o niczym
1: Ryszardzie,
2: nie wiedział.
1: Z tego, co ja wiem, to już się komitet społeczny jakiś zawiązuje. I także, bo to jest około ponad 130 tysięcy głosów potrzebnych do tego, żeby to referendum w ogóle mogło
2: to
1: mieć miejsce.
2: Nie więcej?
1: Nie, naprawdę, tak, tak, no, zawiązuje się, może, ten komitet, no, także...
2: Nie, ale to jest tak, że, no, po prostu, no, mamy takiego prezydenta, który o niczym nie wie. No, te drzewa ściąga z Niemiec, bo w Polsce nie ma takich drzew. No, zwęża te ulice, bo w Polsce nie może być takich szerokich ulic. Miejsca parkingowe w Warszawie cały czas są gdzieś jakoś tam, no, wygumkowane, bo przecież po co samochody mają parkować? No,
1: no, to tak,
2: co, a to, co się dzieje, jak ja muszę przejechać alejami jerozolimskimi przy Dworcu Zachodnim i, no, i tam przy Blue City, to ci z państwa, którzy może tamtędy jeżdżą, to wiedzą, o czym mówię. To jest jakiś kataklizm komunikacyjny, szczególnie w godzinach szczytu, i to trwa 3 lata już, to jest od 2024 roku. Rozkopuje miasto... się, grzebie się i cały czas nie widać końca tych robót.
1: Taka jest prawda, że miasto odwraca się, zwłaszcza centrum, odwraca się od mieszkańców. Jest to na pewno piękne dla tych, którzy przyjeżdżają, turystów, którzy oglądają nasze miasto, ta zieleń, te ścieżki rowerowe, wszystko jest fajnie, ale tu jeszcze jednak mieszkańcy są i chcieliby gdzieś zaparkować, dojechać do swoich posesji.
2: No przecież to akurat tu się wszystko... mieszkańcem centrum, bo przecież przez lata mieszkałeś na Chorzej.
1: To się wszystko tak, ale już teraz mieszkam poza. No dzisiaj na przykład skorzystałem z komunikacji miejskiej, żeby tu dojechać. Zresztą w komunikacji miejskiej rozpoznał mnie pewien pan, było mi bardzo przyjemnie, bo po nazwisku nawet porozmawiał ze mną i tak dalej. To trochę powiedział też o sytuacji politycznej, co mnie bardzo zaskoczyło, że takie
2: nie, ale to jest rzeczywiście, to jest niesamowite, że no, nie ma nas w telewizji. No wiadomo, że nasze lata popularności to były 90. takie największe. No to już z tych lat od nas mało kto tam pamięta. No może ktoś nas jeszcze pamięta. Natomiast no wiadomo, że w tym biznesie no to trzeba być na bieżąco. I to, co robimy w internecie, to daje nam na tyle jakieś takie duże publicity, że nas ludzie rozpoznają w różnych miejscach. No ostatnio byłem w Muzeum Narodowym, bo lubię czasem sobie pójść tam, przypomnieć te jak to wygląda, to Muzeum Narodowe, lubię patrzeć na obrazy, no nie wiem. Sam malować nie umiem, ale patrzeć lubię. No i taka pani, która tam akurat zajmowała się też tym, no, pilnowaniem tych obrazów, okazało się, że to bardzo ciekawe, bo ta pani w ogóle jest z wykształcenia muzykiem, ale tutaj na emeryturze postanowiła sobie dorobić w tej pracy. No i właśnie też no, bardzo się tam ciepło i miło odnosiła do naszej twórczości. No.
1: Tutaj ktoś pisze, ale jak rządził PiS, to nie pisaliście piosenek o walkach w Ministerstwie Sprawiedliwości i tym księdzu, co ma ksywę Salceson. No proszę pana, ponad 2,5 roku temu coś tam jednak śpiewaliśmy na ten temat. Natomiast no, ksiądz Salceson, no to też jest takie hasło, które powstało...
2: Po prostu, żeby kogoś oczernić.
1: Ośmieszyć bardziej.
2: Więc no. My nie bierzemy w akcjach oczerniających. No. Bo jak to się tam odbywało z tymi wszystkimi tam egzorcyzmami, to my tego nie wiemy, czy tak było naprawdę, czy to jest
1: pomówienie. Tym bardziej, że w ogóle temat egzorcyzmów jest dosyć trudnym tematem.
2: Więc to jest tak, że my swoją twórczość opieramy na konkretach. No. Jak jest konkret, to my możemy go skrytykować. Nie możemy brać udziału. To jest tak, że ja, tak jak mówię, ja chętnie nieraz bym skrytykował za coś tam PiS i w różnych czasach i Jarosława Kaczyńskiego osobiście też nieraz za wiele rzeczy bym chętnie skrytykował. Ale jak sobie pomyślałem, że będę szedł ramię w ramię z różnymi hejterami, takimi najgorszymi, to mnie to po prostu zatrzymywało. No. Po prostu uważałem, że to bez sensu, żebym ja szedł razem z takimi ludźmi, którzy zioną nienawiścią, bo ja jestem satyrykiem. No. Ja się, no, nawet jak się nabijam, no teraz, czy tam nabijam, czy się nabijamy, czy tego, z rządzących, to ja nie mam do nich jakichś odczuć wybitnie ambiwalentnych i tak dalej. Natomiast no, nie podoba mi się to, co robią. Natomiast no, w PiS-ie też mi się wiele rzeczy nie podobało, to co było robione. No, jak pan Ziobro na przykład zatrzymywał tego lekarza, którego już zapomniałem nazwisko, tak jakoś spektakularnie, że w kajdankach wyprowadzonego z kliniki, to ja byłem tym też oburzony. No. I też to nie jest tak, że my patrzymy tylko jednostronnie. Natomiast... No,
1: w tej chwili się bardzo dużo zarzuca a propos tego, co się działo, jak pandemia nastała, że te maski były kupowane, że nie wiadomo co i jak, no ale to też był taki okres, że trzeba było działać szybko, no wszyscy na to czekali, ale na też te szczepionki,
2: to jest, dla mnie
1: na
2: to jest taki
1: maski,
2: syndrom powstania warszawskiego, że po powstaniu warszawskim, jak się potoczyło, to wszyscy
1: wiedzieli,
2: jak to powinno być, jakie decyzje należało podejmować, no ale należało żyć wtedy w tamtej Warszawie w lipcu 1944 roku i wtedy podejmować decyzje, a teraz po latach to każdy wie, że nie należy.
1: Każdy mądry, tak, ale mądry Polak po szkodzie.
2: I to jest to samo teraz, jeśli chodzi o tą zarazę. No wtedy też było przecież, no, strach był na tym świecie tak rozbudzony, pokazywano przecież z Włoch tej ilości.
1: No ale jak się potem okazało, też to wszystko było fingowane,
2: ale się o tym nie wiedziało wtedy.
1: My wierzymy w ten obraz. Samo były pewne rzeczy, że gdyby państwo miało zakupić te maseczki, to kwestia tego, jakby to długo trwało, żeby zatwierdzić, żeby to wszyscy się na to zgodzili. No, to trzeba było działać natychmiast, taka była presja.
2: Poza tym było
1: co się stało ze szczepionkami? No przypomnijmy sobie, kto był pierwszy w kolejce, żeby te szczepionki uzyskać. No,
2: teraz ci sobie bardziej krytykują. No dobrze. Proszę państwa, taka piosenka z naszej najnowszej płyty. Jaki piękny cyrk.

0: z Państwa nie zdążył nas zobaczyć w dobrym miejscu, o którym już wspominaliśmy, to proszę Państwa...
1: Znaczy nas, czyli Kabaret Otto.
0: Czyli Kabaret Otto, czyli Ryszard Makowski, Andrzej Tomanek, Wiesław Tupaczewski jest z nami duchem.
1: Ale,
0: no, ma techniczne
1: ale wieczorem
0: sprawy.
1: Razem występujemy, także wszystko jest na dobrej drodze.
0: Natomiast no, mieszkańców nie tylko Warszawy i okolic, ale jeżeli ktoś ma ochotę, też przyjechać do pięknej miejscowości podwarszawskiej,
1: Otwock.
0: Otwock to piątego.
1: Jak już wspomniałem, jestem z Międzylesia, czy jestem z tak zwanej linii otwockiej, którą zawsze bardzo lubiłem. Rzeczywiście 5 lipca w Parku Miejskim. Tam wstęp jest wolny.
0: O której godzinie?
1: O godzinie 18. Wstęp jest wolny, więc zapraszamy Państwa. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. My postaramy się też dopisać. Zaśpiewamy też piosenki z naszej najnowszej płyty. Opowiemy może jakieś trochę nowych żartów, bo nowe żarty trzeba też wreszcie wprowadzać. Zaśpiewamy pewnie też te nasze przyśpiewki. No dzisiaj nie było przyśpiewki przed audycją, ponieważ w zeszłym tygodniu żeśmy się trochę przyśpiewkowali. Tak, nagraliśmy aż 4. Może zaczniemy od tej, która była pierwsza, czyli od Za, bo to tak napisałem tytuł dosyć tak sprytnie, Za radny lekarz.
2: Gdybym był lekarzem, no i radnym także buska, o, to bym w SOR-ze dostał taką garzę, że po co brać koperty, jabadabadaba, 1000 by najwyżej w taki wpadł, ja tam byłbym taki nowoczesny, z NFZ-u bym miliony kradł. Jak będzie afera, jabadabadaba, dum, sprawa przyschnie, a nie ruszy nikt, na mym koncie zgromadzonych sum. Ole.
1: Także proszę Państwa, to Za radny lekarz. Potem to jakoś, jak widziałem, nawet gdzieś tam było już używane przez paru polityków, w mediach.
0: Także jako za radny tak.
1: lekarz.
0: No bo ten lekarz jednocześnie był radnym.
1: No tak, był radnym, tak. Ale mam takie poczucie, że to byłem chyba jednak prekursorem tego określenia.
0: Byłeś,
1: tak. No i to piosenka spotkała się z dosyć dużym wzięciem na przykład na Facebooku, ponieważ tam na Facebooku przekroczyła milion odsłon. No, to może te odsłony są czasem oczywiście krótkie, no ale jeżeli jest milion odsłon, no to przy tamtej retencji, która tam jest, no to jest ze 250 tysięcy obejrzeń w całości.
0: No, to już jest trochę.
1: Tak, to jest bardzo dużo. No i tutaj zrobiliśmy taką no, przyśpiewkę aktualną. Następnie, no takim tematem dla nas bulwersującym było to uwięzienie dziennikarza.
0: No, uwięzienie dziennikarza, 3 miesiące, uwięzienie bez świadków, czyli bez adwokata.
1: W sposób urągający jakiemukolwiek państwa prawa.
0: No, przypominający metody zupełnie z...
1: No tak, no, ale u nas niestety już nastąpiła taka znieczulica jakaś społeczna, że ludzie na to mało reagują i ta przyśpiewka, która wydaje nam się dosyć no, trafiona. Akurat ona ma też zasięgi spore, bo te zasięgi spore mam ona, nie będę już teraz sprawdzał dokładnie, ale bodajże miała tam na Facebooku ze 170 tysięcy, na TikToku, gdzie nas ograniczają, bo na TikToku zauważyliśmy, że nas troszeczkę ograniczają, też miała dobre zasięgi, to może teraz ta piosenka,
0: ta przyśpiewka,
1: Zamykamy, nie gadamy.
2: I wsadziliśmy pana, panie dziennikarzu, standardy mamy takie jak na Białorusi, bo pokazówki miały być, ale nam zwiali, nawet do USA, więc to siedzieć, przecież musi. Co tego, że się wszyscy koło oburzają i w rzeczywistą pana winę nikt nie wierzy, trzeba

0: No to jest właśnie tak, że tak jest dużo, no bo nazwijmy to afer, takich zjawisk niepokojących, że to jest tak, jak któryś z tych polityków powiedział, że a tam te afery jedną się drugą przykryje, to się zapomni, ludzie zapomną o tym. Nie, no o tym nie wolno zapominać, że wsadza się na 3 miesiące bez uzasadnienia żadnego dziennikarza.
1: No tak, jeszcze się podaje jakoś w zasadzie, no bo on dociekał prawdy, jeśli chodzi o dziwne interesy jednego pana zwanego koniem. Więc i dlatego był tutaj no taki troszkę niebezpieczny. No i pan koń chyba kazał go zamknąć, nie? A pan koń nie ma tu żadnej tam takiej funkcji no, ministra.
0: Zamykających ministra. Tak.
1: A jednak się okazuje, że ma. No więc to są po prostu rzeczy, także już tych barier tutaj nie ma prawie żadnych. No.
0: Ale fajnie się, bo tam pan Elon Musk, taki jest pan,
1: tak.
0: I on zadziałał nagle a propos dezinformacji. Tak. Dezinformacji nagle się okazało, że tam paręset tysięcy kont tak zwanych zostało zamkniętych.
1: No bo tak, no bo to jest coś takiego, tak, to pani, część z państwa, którzy korzystają z X-a, no sporo osób korzysta, wie, że są tak zwani tam, oni są silni razem, się przedstawiają, no tam czasem dla żartów ich nazywają sini razem, no i nagle się okazało, że na przykład no, panu premierowi naszemu, który tam lubi się na tym X

0: Natomiast postanowiliśmy zrobić tą reminiscencję z tej matki chrzestnej, która była na lotnisku, która tutaj uroczyście
1: przyjmowała
0: naszego husarza. No i to takie, tytuł jest Łomatko Chrzestna.

0: Z pożyczki safe, czyli safe.
1: Tam z początku było słychać, to wiatr wiał, bo nagrywaliśmy to na balkonie, ale zupełnie jakbyśmy to na lotnisku nagrywali.
2: No tak, tak jakby przeleciał ten F-35 gdzieś. Oj, ale to w pobliżu.
1: A widziałeś, jak on przelatywał nad Warszawą? To
2: nie,
1: wtedy,
2: ja
1: co mieli ten, spałeś wtedy? 10:10 rzeczywiście nad Warszawą przeleciały. To wrażenie było niesamowite. Nagle usłyszałem huk, mówię, co się dzieje? To chyba przelatują i rzeczywiście, wiesz, wrażenie niesamowite to
2: tak,
1: było.
2: Tak, no ja akurat tutaj nie miałem tej możliwości, żeby zapoznać się z tym. Proszę Państwa, no my te przyśpiewki robimy rzeczywiście tak, no całkiem, no spontanicznie, całkiem ad hoc, od ręki. No czasem to słychać, że one są takie dosyć spontaniczne i od ręki. Natomiast no
1: tak, teraz... słychać ten szczery śpiew, gdzie czasami te nuty nam się rozjeżdżają, emocje są wielkie.
2: Ale to też jest tak, że no tu jest, dla nas jest ważniejszy przekaz, nie zawsze mamy
1: niż
2: czas,
1: forma,
2: żeby to ćwiczyć, bo też nam zależy, żeby jak najszybciej to się ukazało. Na przykład Salonik VIP, no to jak byliśmy na tej imprezie, byliśmy w sobotę w Konstancinie, no to jak wyszliśmy z tej imprezy, to znaleźliśmy jakieś drzewko.
1: Ustronnym miejscu,
2: przy którym stanęliśmy. Włączyliśmy
1: telefonik,
2: czyli telefon oczywiście włączyliśmy. No i nagraliśmy taką przyśpiewkę o Saloniku VIP.

0: niebezpiecznemu uczciwie, PiS kradnie.
1: No i proszę bardzo, no, było o tym.
2: No tak, no, bo to jest taki kierunek, jest teraz no, taki tam oficjalny, że przecież no, to nie mówmy o tym, co tam się działo na tym, w tym saloniku. No, w saloniku praktycznie nie było. No, prezydent Warszawy w ogóle o niczym nie wiedział. Jakiś pan Kierwiński, który jest tutaj szefem w Warszawie tych struktur Platformy, czy tam teraz Koalicji Obywatelskiej, bo to tam jak zmienili tak dla niepoznaki trochę jakąś tam tą nazwę, no to też on też o niczym nie wiedział, chociaż okazuje się, że jakiś lekarz już im starał się to wyperswadować, no ten pomysł z tym panem tak, tam koordynatorem ordynatora, czy coś takiego.
1: To powiedziałeś lekarz, ale to używa się innego, sygnalista.
2: A, sygnalista,
1: to, tak. To wiesz, to tak sygnalista, to brzmi trochę tak, no, wiesz...
2: Donosiciel, tak.
1: Donosiciel, tak, po prostu. Anonimowy. Nie, że ordynator, który zwrócił uwagę, że to
2: ale
1: było...
2: To, ale to było

0: piękne, że oczywiście od razu wyciągnęli, że chciał budować klinikę z Robertem Lewandowskim, z tym piłkarzem, żeby, no tak, coś takiego było, że się starał o teren, żeby klinikę wybudować, no więc, żeby wybudować klinikę, no to już musiał być, no, nie w porządku.
1: Nie, tylko mały wkręt, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce kopanej, to bardzo mi się podobał taki mem, który zobaczyłem, że no, akurat było włożone w usta właśnie tego naszego najlepszego piłkarza obecnie, Roberta Lewandowskiego, że gdybyśmy byli na Mistrzostwach Świata, to teraz byśmy grali mecz o wszystko.
0: No wiem, znaczy już teraz chyba o honor.
1: O honor, tak.
0: No, ale rzeczywiście na tych Mistrzostwach Świata, no te gwiazdy światowe, czyli no Messi, który co prawda mi się tam nie spodobał, bo ten jego faul nie był.
1: Ale rzeczywiście.
0: No, ale to, co pokazuje poza tym faulem, no to tak jak się mówi, pełnia szapoba. No a Mbappé
1: to samo.
0: Bo oni się teraz już dosyć intensywnie ścigają o to, kto będzie miał największą ilość tych goli strzelonych na Mistrzostwach Świata. Do tej pory Miroslav Klose miał 16, teraz już Messi ma 18, ale za to 16 ma Mbappé, bo też dwie bramki w nocy strzelił. A Lało tam na przykład ta taka przerwa na nawodnienie była naprawdę, nie wiem, czy widziałeś.
1: Bardzo długo, nie widziałem.
0: No, godzinę czasu lało, więc między pierwszą połową a drugą była godzina czasu.
1: Gdzie to tak lało?
0: Gdzie? W Filadelfii.
1: Tak, lało.
0: Nie może mnie, także to nie musieli się specjalnie nawadniać.
1: Proszę Państwa,
0: kabaretet to dziękuję już? Bardzo.
1: Już, no tak
0: już musimy się, jak już to? Musimy się powoli z Państwem żegnać.
1: No nie.
0: Można naszą audycję, jak ktoś nie słuchał, cały chce zobaczyć, obejrzeć sobie na Facebooku u nas, na YouTubie już mi się mniej. Na Facebooka zapraszamy, bo tam można trafić jak nabyć naszą płytę. Tutaj jeden z moich znajomych mi napisał, właśnie może to przeczytam, a propos tej płyty, napisał mi: cześć Rysiek, kupiłem płytę i słucham. Weszliście na wysokie obroty. Gratulacje. To taki mój kolega Marek.
1: No, bardzo dziękujemy. Ale, możesz go pozdrowić.
0: To miło. No, pozdrawiamy.
1: Dziękujemy.
0: I dziękujemy. Proszę Państwa, no na koniec daj mi lajka. Kabaret Otto. Słyszymy się za tydzień.
1: Dziękuję Państwu. Bardzo. Ryszard Makowski, Andrzej Tomanek oraz Wiesław Tupaczewski.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do tej wyborczej po konferencji prasowej. Teraz naszym gościem Miłosz Lodowski, dziennikarz, publicysta, ale też grafik, dyrektor kreatywny. Dzień dobry panu.
2: Czujduk, witam serdecznie państwa, witam serdecznie ciebie. Bardzo mi miło gościć.
1: Konferencja dotyczyła premiera Mateusza Morawieckiego, ale też posła Cieszyńskiego i pani poseł Anny Kwiecień. Dotyczyła sytuacji w szpitalach, a my zajmiemy się innym sektorem, czyli internetem, a tam duże zmiany w mediach społecznościowych, w tym chyba kluczowym, czy bardzo ważnym medium dla debaty publicznej, jakim jest Platforma X. To tam Roman Giertych tworzył swoje grupy pod hasłem Sieć na wybory, gdzie próbował narzucać narrację polityczną w tych dyskusjach, które toczą się w sieci. I od kilku dni, od dwóch, trzech dni konta, które były powiązane z tą organizacją Romana Giertycha, są przez administrację X-a kasowane. Wszystko w ramach nowego algorytmu, który ma premiować oryginalne opinie, ale opinie, które dodają coś do dyskusji, a wyrzucać te konta, które tylko powielają cudzą narrację albo wprowadzają język przemocy do dyskusji publicznej. Jak to jest, jak się zmienia, jak Elon Musk zmienia algorytmy dyskusji także w polskiej polityce?
2: No, żeby było jasne, to nie tylko i wyłącznie dotyczy sieci na wybory Romana Giertycha. Po prostu algorytm w tym momencie dokonuje pewnej selekcji ze względu na naruszenia regulaminowe, które nie mogą zawierać spamu czy tak zwanego skoordynowanego, nieautentycznego zachowania. I jeśli wychwyci tego typu przesłanki, to po prostu blokuje konta. Oczywiście siłą rzeczy te konta związane z siecią na wybory i tymi wszystkimi wynalazkami, które służyły do tej pory do zabagniania polskiej debaty publicznej, się w tym znalazły, ale jeśli anonimowi internauci, którzy właśnie podawali gdzieś dalej, zostali zakwalifikowani przez algorytm również do tej sfery, to także zostali usunięci. Mam wrażenie, że najbardziej spektakularne zejścia z platformy, czyli wyjścia z platformy, czy po prostu zablokowania kont, dotyczą faktycznie kont, które animowały dyskusję w naszym kraju i też narzucały trendy, a wręcz dokonywały takich spektakularnych nagonek. To jest oczywiście powód oficjalny, bo ja myślę, że to jest też element, to już jest oczywiście moja spekulacja, przygotowań do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych i właśnie próba normalizacji w debacie publicznej, bo mam wrażenie, że po prostu takich farm jak sieć na wybory w Polsce powstało na całym świecie bardzo wiele, zresztą widzieliśmy to wielokrotnie, chociażby w przestrzeni publicznej, że nagle pod wieloma informacjami, zresztą wzbudzało to wśród szczególnie dziennikarzy czy obserwatorów polskiej sieci masowe wykwity uśmiechu na ustach, sytuacje, w których na przykład dane podawane, czy jakieś informacje podawane w spektakularny sposób przez liderów opinii w Polsce były promowane potem przez dziesiątki troli z jakichś Indii albo z Turcji, albo z Pakistanu, jakichś dziwnych lokalizacji, które często też nie powinny mieć w ogóle wiedzy na temat używania języka polskiego. Właśnie to wygląda w ten sposób, że zostały zbudowane po prostu na terenie całego świata farmy, które w ramach usług dostarczają takich usług astroturfingowych, czyli powiedziałbym promocji czy dawania skali o wzmacniania informacji w sposób właśnie, o paradoksie, niezgodny z regulaminami sieci społecznościowych.
1: To, co to oznacza dla polskiej debaty, bo najbardziej to dotknęło właśnie konta Romana Giertycha, nie tylko oczywiście, ale w dużym znaczeniu, tak jakby to lewica aktualnie i liberałowie uznali, że będą grać całą serią albo botów, albo po prostu ludzi, którzy prowadzą jedno, a najczęściej wiele kont w różnych mediach społecznościowych i starają się w ten sposób kształtować dyskusję. I nagle się okazało, że od wczoraj zasięgi tej grupy Giertycha radykalnie maleją.
2: O właśnie to nie jest właśnie tylko i wyłącznie jednostkowe działanie w mediach typu Twitter czy X, teraz. Ja zauważyłem też, oczywiście to trzeba będzie jeszcze weryfikować, ale pewne zmiany w algorytmie YouTube'a także służą temu, żeby odciąć farmy botów, które nakręcały fałszywy ruch. Zresztą nowy algorytm YouTube'a też, chociażby przy wyliczaniu ruchu i w związku z tym też naliczaniu środków, które spływają ze względu na ruch, także zawiera tego typu obostrzenia. Myślę, że to przede wszystkim jest próba uzyskania skutecznej weryfikacji pomiędzy rzeczywistymi użytkownikami i ich aktywnością internetową, a więc także próba stworzenia racjonalnej oferty przede wszystkim dla rynku reklamy. Oczywiście możemy myśleć, że to wszystko służy utrzymaniu debaty publicznej czy jakościowej debaty publicznej, natomiast przede wszystkim to musi być czynnik ekonomiczny, w związku z tym wszystkie tutaj cyferki w Excelu muszą się zgadzać, w związku z tym przede wszystkim nie da się budować racjonalnej oferty dla kontrahentów rynku reklamowego, w sytuacji, w której część ruchu jest generowana przez sztuczne boty i nie ma żadnego skutku, jeśli chodzi o docieranie z komunikacją, za którą w końcu media społecznościowe otrzymują środki, więc tutaj akurat w Polsce te wszystkie ścięcia, czy coś, co obserwujemy, co wywołało tak spektakularny szok, no bo faktycznie zasięgi komunikatów obecnie znajdujących się w dyspozycji dawnych trendseterów mają po prostu normalny ruch, to znaczy taki, jaki jest standardowy, właśnie dlatego, że wycięte zostały elementy związane z masowym powielaniem identycznych albo podobnych treści na zasadzie copy and paste, no to można powiedzieć, że na tej zasadzie z przekazami dnia od dawna działała Platforma Obywatelska, a potem Koalicja Obywatelska. Jeśli wychwytywana jest koordynacja czasowa publikacji, po prostu wiele kont publikuje podobne rzeczy w krótkim odstępie czasu, no to też to jest wycięte i też jest gigantycznym zagrożeniem dla takich kont. No to
1: bo
2: można
1: farmy
2: powiedzieć, że
1: Romana Giertycha działały tak, że były specjalne czaty, gdzie ludzie się grupowali, tam koordynatorzy, no to była trochę taka, no jak to w armii, od wodza do dołu. Był wód, czyli Roman Giertych, byli koordynatorzy i potem oni mieli kilka sekcji pod sobą, czasami to było jeszcze więcej stopni, bo tam jeszcze były pod szefowie, oni dawali temat, dawali tezę albo gotowe wpisy i ci ludzie to powielali potem masowo, jak rozumiem, to powielanie masowo tych samych treści w tej chwili algorytm wyłapuje, no i mówi, to nie jest prawdziwa debata, to jest jakaś farma, która działa, no to, armia, to, która to nie dyskutuje, oczywiście, tylko działa pod dyktando, w przypadku dyktando Romana Giertycha.
2: Łukaszu, to jest oczywiście część prawdy, ponieważ ty mówisz o tej części, która zawiera w ogóle człowieka, ale są jeszcze procesy zautomatyzowane w tym wszystkim, czyli elementy, w których praktycznie działają boty, a nie ludzie, no bo tutaj dotykamy właśnie tego rozróżnienia, że jeszcze dodatkowo tego typu czynnik ludzki, który gdzieś tam uczestniczył na zasadzie, nie wiem, czy to misji, czy to jest jakieś, nie mam pojęcia, czy to jest merkantylizowane. W każdym razie tego typu usługi istniały. To oprócz tego jeszcze generowane były ruchy botów. No i to wszystko budowało dosyć, powiedziałbym, nieprawdziwy obraz dyskusji czy debaty publicznej. I w związku z tym, że też następowało to sztuczne wzmacnianie narracji, wzajemne lajkowania, retweety, no powiedziałbym też komentarze wewnątrz sieci, która była mapowana tam. Czynnik ludzki miał, mam wrażenie, nieco inny charakter i to była główna rzecz, którą się mógł zajmować, czego boty nie mogły robić skutecznie, mianowicie oznaczanie ludzi, którzy byli na przykład trendseterami albo dyskutantami strony, nazwijmy to, przeciwnej do tych sieci na wybory. Oni byli wpisywani, zresztą wszyscy jesteśmy wpisani na listy specjalne i te listy po prostu były masowo zgłaszane, co powodowało obniżenie zasięgów z kolei osób, które faktycznie mają coś do powiedzenia, są prawdziwymi liderami opinii. No i to jest rzecz, która znacząco wpływała na obniżenie jakości debaty publicznej, czyli nie tylko i wyłącznie wzmacnianie, a to trefowanie właśnie treści, które są całkowicie sztucznie generowane czy narzucane w tej przestrzeni, ale prowadzenie oficjalnych nagonek na ludzi, którzy mają inne zdanie. I tutaj są rzeczy, o których warto powiedzieć. No i w związku z tym, jeśli te konta, które uczestniczyły w tym całym systemie, miały jeszcze niskie zaangażowanie poza siecią, czyli innymi słowy, tylko i wyłącznie w ramach pewnego działania, które zostało zdefiniowane przez te boty, mają gigantycznie generowane polubienia, czy tam aktywności typu właśnie poślij dalej, a na zewnątrz, to znaczy spoza tych grup, które są łatwo wychwytywalne, okazuje się, że to nie wzbudza żadnej atencji to, co publikują, no to tym łatwiej było je zidentyfikować. Jest jeszcze jedna sprawa. Ja miałem wrażenie, że Amerykanie od dłuższego czasu pracują nad tego typu metodami wyłączania. Myślałem nawet, że nawet będziemy doświadczać pewnego rodzaju uroku w tej sytuacji w czasie wyborów w naszym kraju, wyborów prezydenckich. To się jeszcze wtedy nie zdarzyło widocznie, dlatego ja też spekuluję, że to wszystko ma związek przede wszystkim jednak z wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli przygotowanie do czego i komu to będzie służyć, jaki będzie efekt. No w polskim X-ie to jest efekt taki, że Roman Giertych jest smutny, bo mu zasięgi spadają jego grupie na X-ie, ale może plan jest też inny. W co grają w tej chwili big techy i jak ten odprysk, tak, że w Stanach wybory połówkowe są najważniejszym celem, no ale też to przecież działa także na naszą, jak widać, przestrzeń medialną, bo różnie to jest z YouTube'em, ale zdaje się, że Portal X ma podobne algorytmy dla każdego kraju, gdzie funkcjonuje, prawie każdego, gdzie funkcjonuje podobne.
2: No tak jak mówię, tutaj mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju umiędzynarodowieniem tych farm. W związku z tym ja wcale bym się nie zdziwił i to jest oczywiście spekulacja, drodzy Państwo, dlatego pozwolę sobie na nią, natomiast nie traktujcie tego jako pewnik, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby pewne elementy farm, które działały w polskiej polityce i narzucały dyskusję w polskiej polityce, na przykład czasem udzielały się w innych okolicznościach, w innych krajach, ale tam, gdzie były potrzebne, to znaczy, że jest pewnego rodzaju międzynarodowa sieć, która działa. Zresztą widzieliśmy to dokładnie w mechanizmach, które działały w Polsce, drodzy Państwo, i trzeba sobie otwarcie o tym powiedzieć, że wychwytywane działania, które w Polsce były wzmacniane, rozpoczynały się na Białorusi na przykład, czyli te farmy rosyjsko-białoruskie, no należące, co tu ukrywać, do naszego wschodniego, niezbyt przyjaznego dla naszego regionu sąsiada, no były używane w tej grze i bynajmniej nie przez stronę, nazwijmy to, prawą, jak zdawały się sugerować i cały czas tego typu informacje też suflować. No też trzeba pamiętać, że tego typu akcja nie jest pierwszą akcją, która odbywa się na X-ie, czy odbywa się generalnie w mediach społecznościowych. Tego typu czyszczenia są robione stale właśnie dlatego, że trudno jest budować racjonalną ofertę reklamową w sytuacji, w której tak naprawdę komunikat reklamowy trafia do botów, no bo nie przekona żadnego konsumenta w ten sposób. Więc to jest tak, że w 2025 roku usunięto, zdaje się, 1,5 albo prawie 2 miliony botów spamujących odpowiedzi na X-ie. W zasadzie w kwietniu 2026 roku, czyli w tym roku, usunięto tysiące kont, drodzy Państwo, też na X-ie. W zasadzie można powiedzieć, że ich usuwanie następowało w tempie, zdaje się, 200 albo ciut ponad 200 na minutę. Tak zresztą ogłaszał Head of Product w X-ie Nikita Biera, więc to jest coś nieprawdopodobnego, jeśli się patrzy na tą sytuację. W polskim internecie chodzą takie plotki, że tutaj nagle z dnia na dzień Donaldowi Tuskowi zniknęli followersi. Prawie 100 tysięcy takie się ilości pojawiły w tej przestrzeni publicznej. No jeśli tak jest, to żadne narzędzia służące temu badaniu tego nie wskazały. Nie wiem, jeśli ktoś dysponuje archiwaliami w postaci screenów, to zachęcam, żeby wysłano je do redakcji Radia Wnet, to pewnie moglibyśmy to zweryfikować, bo narzędzia typu Social Blade, czy właśnie jakieś takie elementy, które pozwalają wychwytywać sieć, tego nie potwierdzają. Ale logicznym jest, że jeśli część kont należących na przykład do sieci na wybory, w tym takie konta, które były dosyć mocno napompowane ilością obserwujących, spadły i zostały zablokowane trwale, bo drodzy Państwo, większość tych kont po prostu już się nie podniesie. no to po prostu to wszystko powoduje spadek licznika i jakości zaangażowania po stronie informacji, które są generowane przez pana premiera, i to już akurat widać. No ale tak jak mówię, ta dramatyczna, bo to jednak 100 tysięcy obserwujących, to byłoby gigantyczne przewartościowanie ilość, no i to, która miała spaść ponoć 24 godziny, to jest według mnie niepotwierdzone. Natomiast, no tak jak mówię, to wszystko na pewno ze względu na to, że te konta uczestniczą w nagonkach, być może na pewien czas troszeczkę uspokoi nastroje w Polsce. Zresztą już to widzimy, że wpisy na przykład pana Giertycha, które generowały jakieś gigantyczne zasięgi w tym momencie, przynajmniej jeśli chodzi o te, no bo pamiętajmy, jak działa algorytm, to znaczy jeśli w pierwszych sekundach, powiedzmy tam w 30 minutach po opublikowaniu informacji jest jakieś gigantyczne zainteresowanie, w sensie gigantyczna ilość reakcji, to mogą być zarówno lajki, share'y albo komentarze, no to algorytm to potraktuje jako jakieś zjawisko nadzwyczajnego zainteresowania i popycha to dalszym obserwującym, w związku z czym więcej osób to widzi, no i w związku z tym nakręca informacje, więc jeśli tego typu sprawy no, nie następują w tym momencie, no to politycy, którzy korzystali z tych metod i właśnie dzięki temu stawali się głośniejsi i w przestrzeni publicznej sprawowali bardziej dominującą pozycję, no po prostu zderzyli się ze smutną rzeczywistością, która dotyka większości internautów. Po prostu trzeba mieć interesujące informacje, trzeba mieć interesujący message i wtedy wszystko się układa. Nie wiem, czy ty, Łukaszu, coś zaobserwowałeś, ja nie zaobserwowałem żadnego tąpnięcia wśród moich obserwujących, więc...
1: Ja też nie, jak było 22 tysiące z groszami, tak pozostało, chociaż mogłoby wzrosnąć, ale dobrze, będziemy nad tym pracować. Grunt, że nie spada w takich wypadkach, jeżeli tak, to bardzo, bardzo nieznacznie. To już na koniec przełożenie polityczne. Co to oznacza dla kalkulacji politycznych? Bo na przykład jak czytam raporty think tanku, który zajmuje się ruchem w sieci, no to tam rzeczywiście wydaje się, że to będą nowe zasady gry w internecie, których nie znamy, nie znaliśmy w poprzedniej kampanii.
2: To zależy, jak bardzo precyzyjny jest ten algorytm, który wycina, czy on zrobił jednorazową akcję, bo tak jak mówię, tych akcji było więcej i w zasadzie po każdej z nich się podnosiła ta sieć astroturfująca. Natomiast no, jeśli to będzie stały trend, no to można powiedzieć, że zdecydowanie trudniej będzie dotrzeć z informacją, która do tej pory była w łatwy sposób strumieniowana i trafiała do odbiorców i też generowała gigantyczne wzrosty atencji, więc trudniej będzie sterować opinią publiczną, trudniej będzie organizować nagonki, bo trzeba pamiętać, że przede wszystkim najgorszą rzeczą dla debaty publicznej było to, że te sieci po prostu psychicznie oddziaływały na bardzo, zresztą na premiera też. To jest najśmieszniejsze, że na osoby, którym teoretycznie miały pomagać, to też wpływały, zaburzając klarowność widzenia, klarowność reakcji. W związku z czym, jeśli te sytuacje zostaną obcięte, to być może po prostu część debaty publicznej w Polsce zacznie się koncentrować wokół właśnie faktycznych liderów opinii, faktycznych topics, które angażują nasze emocje i być może tego bym sobie życzył, chociaż, drodzy Państwo, nie jestem naiwny, na każdą metodę znajduje się zawsze antymetoda, natomiast tego bym sobie życzył, że po prostu w pewnym momencie się okaże, że zaczniemy rozmawiać o faktycznych problemach, które nas dotykają, a nie uciekać w tematy zastępcze. A to jest tak, że tego typu metody, przede wszystkim tego typu też narzędzia, no bo ci ludzie są traktowani jako narzędzia, to nawet jeśli tam jest część żywych osobników czy właśnie jakichś aktywistów, to oni są czystym narzędziem, to nikt nie traktuje ich jako osoby, które mają prawo mieć swoje zdanie. W związku z tym no, będziemy się po prostu zajmować rozwiązywaniem naszych problemów, a nie właśnie zmaganiem z problemami generowanymi przez innych i z tematami, które są narzucane przez innych. Zresztą to już widać. Od kilku dni jest gigantyczny problem z aferami, które zaczynają być odsłaniane przez media. Właśnie dlatego, że brakuje osłony tych farm trollerskich, która miałaby dekoncentrować środki zastosowane przez dziennikarzy do informacji publicznej, no dużo łatwiej tej informacji się przebijać, bo ona wygrywa czystą atencyjnością, czystym zaangażowaniem, czystym właśnie, nie wspieranym przez farmy botów. Ludzie po prostu sięgają po tematy związane na przykład ze sprawami afer w służbie zdrowia, czy z rzeczami na przykład wynikającymi z relacji polsko-ukraińskich. No właśnie dlatego, że te tematy grzeją, że są faktycznie ogniskujące emocje, a nie dlatego, że są no, podrzucane. Zresztą jak Państwo zobaczycie aktywności wielu farm ukraińskich z kolei, które działały, też zostały obcięte.
1: I to też jest ciekawe, bo te farmy były bardzo silnie obecne.
2: Agresywne.
1: Tak, bardzo agresywne. Ale też pamiętajmy, że była jasność, też są i funkcjonują, a może były i funkcjonowały farmy rosyjskie troli. To też...
2: Też zostało obcięte. To tylko po prostu akurat mówię w tej przestrzeni, która nas ostatnio bardzo silnie dotykała.
1: I niemieckie farmy też troli funkcjonują niemieckie w Polsce.
2: Niemieckie są zdecydowanie i to bardzo łatwo wychwytywalne, drodzy Państwo, wbrew pozorom. Niemieckie. Zmieniła się jeszcze jedna rzecz i ona jest, mam wrażenie, Łukaszu, ważniejsza i tak na koniec sobie ją zostawiłem, bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że na X-ie została uwolniona opcja automatycznego tłumaczenia. To znaczy nie trzeba kliknąć przy informacji różnojęzycznej, którą obserwujemy, żeby mieć od razu informację we własnym języku natywnym, w którym mamy na przykład ustawioną przeglądarkę. W związku z tym... Jeśli ktoś ma przeglądarkę w języku polskim, to bez względu na to, czy piszącym jest Ukrainiec, Rosjanin, Anglik czy Niemiec, mamy od razu informację w języku polskim. Po prostu zlikwidowany został konflikt, który został wywołany przez wieżę Babel, prawda? I nagle okazuje się, że wszyscy mówimy w jednym języku, wszyscy możemy...
1: I to wszyscy we własnym języku, żeby było
2: tak, najciekawiej. Wszyscy mówią we własnych językach i mogą się idealnie skomunikować. I to buduje całkiem nową przestrzeń informacji. I mam wrażenie, to była przestrzeń, która spowodowała, że tą mikrowojenkę z Ukrainą w mediach społecznościowych Polacy wygrali o Wołyń. Oprócz oczywiście, no, trudno mówić w tej sprawie o zwyciężaniu, ale to było coś, na co Ukraińcy nie byli bardzo mocno przygotowani, co widać po pierwszych reakcjach.
1: Na te nowe algorytmy, o czym opowiadał Miłosz Lodowski. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Do zobaczenia.
1: A my przypominamy, warto nas lajkować, nasz kanał na YouTubie, subskrybować Radia Wnet, ale też kanał na YouTubie Chłodnym Okiem, czyli kanał Miłosza Lodowskiego. Też zachęcamy Chłodnym Okiem, żeby oglądać.
2: Dzisiaj zrobię materiał, który będzie właśnie temu poświęcony i paru wydarzeniom, więc...
1: To będzie jeszcze więcej informacji. Informacji Miłosz Lodowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: قلت جين دوبري تو بيروت.
0: سلامات من بيروت.
1: Pozdrowienia z Bejrutu przekazują też helikoptery przelatujące. Miejmy nadzieję, że w pokoju. A dzisiaj z Bejrutu, z radia, studia Bejrut, Radia Wnet pozdrawiają.
0: Maja Tynie.
1: I Kazimierz Gajowy. No tak, przeleciały teraz helikoptery nad naszym studiem. Miejmy nadzieję, że wiozą do Bejrutu dobre informacje o tym, co się tu na Bliskim Wschodzie i w ogóle na świecie dzieje, no bo wiadomo, że ostatnie 24 godziny przyniosły nam kolejne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na przyszłość całego Bliskiego Wschodu i nie tylko. Trwają, jak wiemy, rozmowy dyplomatyczne, ale każdy stoi na swoim stanowisku i nie chce ugiąć się nawet na milimetr. Izrael utrzymuje swoje stanowisko wobec Hezbollahu, wiadomo jakie, całkowite rozbrojenie, całkowite zlikwidowanie tej organizacji. Iran próbuje wykorzystać sukces negocjacyjny z USA, bo tak przynajmniej tutejsza prasa to określa, że to jest jednak sukces Iranu, a nie Stanów Zjednoczonych. A zwykli mieszkańcy Libanu zadają sobie pytanie, czy to już koniec wojny. Z nami dzisiaj jest Maja i będziemy wykorzystywać jej tutaj obecność, by się jak najwięcej dowiedzieć o tym, co tak naprawdę dzieje się za kulisami. Także od razu prosto z mostu. Maja, gdybyś miała wskazać jedno wydarzenie z ostatnich 24 godzin, które jest najważniejsze, no przede wszystkim dla twojego kraju, naszego kraju, dla Libanu. Aham si sarat bi akhir 20 24 ساعه بالنسبه للبنان. شو اهم شيء
0: خلال 24 ساعه الماضيه؟ اهم شيء انه سكت صوت المدفع والقصف وبلش طلع صوت الدبلوماسي.
1: Dla mnie najważniejsze to chyba to, że zamilkły działa i rakiety, a słyszymy tutaj głosy dyplomacji. No tak, ostatnie praktycznie można powiedzieć 60 godzin, 68 godzin nie było większych działań wojennych, nie tylko w Bejrucie, ale na terenie Libanu. Ale ten właśnie głos dyplomacji, czy on ma jakiekolwiek szanse, czy rzeczywiście do czegoś doprowadzi? Finatyzie min hajaki dyplomacji?
0: Yani شوي هيك مش عارفين يعني مش مطمنين لأنه من زمان كتير صار في حكي دبلوماسي وما مش الحال.
1: Tak, do końca mamy wątpliwości, nie jesteśmy pewni, bo o tym się mówi od dłuższego czasu i obietnic słyszeliśmy wiele, ale konkretów tak naprawdę nie ma. To twoje zdanie, ale tak ogólnie, czy mieszkańcy Libanu wierzą, że ten proces może zakończyć konflikt, ten proces dyplomacji? Lubnani e kakul, mitelenty abitrzywon, jany ambicaddu lenuhalla halas?
0: La.
1: Krótka odpowiedź, po prostu nie. No tak, Libańczycy, szanowni państwo, naprawdę nauczyli się ostrożności w tej dziedzinie. Pamiętamy wiele porozumień, które kończyły się nową wojną. Dzisiaj dominuje nadzieja, połączona z dużą dawką sceptycyzmu, czyli taka nadzieja, ale jednak nie do końca. No tak, czy zgodzisz się ze mną, Maju, że chcąc, nie chcąc, głównym graczem staje się jednak Iran? Yani ana fakir mabar vizanti biray hada aham yani laib bi hay diplomasi hada Iran awla.
0: حسب ما بنشوف إيران أهم حدا دبلوماسي لأنه عم بتفاوض عن نفسها هي عن إيران وبذات الوقت عم بتفاوض عن حزب الله يلي هو كمان بيأتمر فيها وتابع لها.
1: Tak, no zależy z której strony na to patrzymy. Na pewno jeżeli chcemy zauważyć to, że Iran nie tylko mówi we własnym imieniu i stawia wymagania Stanom Zjednoczonym nie tylko dotyczące jego pozycji, ale oczywiście też pozycji Hezbollahu, który jest no, jego przedłużeniem ramienia zbrojnego. No właśnie. I przejdźmy tutaj do sedna sprawy. Według ciebie, co zrobi Iran z Hezbollahem? Czy będzie gotów nawet go poświęcić dla własnych interesów, czy raczej kosztem nawet własnych zysków po prostu będzie się kurczowo domagał, żeby Hezbollah pozostał. Właśnie, Shubi Sirhalak, Iran, Jan Bidal, Jan Dejman, Biamel Difea, Hezbollah, a Imken Bietroku, Kif Kuntasarofatu, Tijahel Hezbollah.
0: هلا حسب المفاوضات اللي كانت عم تعملها إيران أكتر شيء كانت عم بتفاوض على المصاري طبعا المصاري المليارات الدولارات اللي هن مجمدين
1: Maja mówi, popatrzmy, co w tym momencie jest dla Iranu najważniejsze w tych negocjacjach. I Maja podkreśla, że najważniejsze dla Iranu są pieniądze. Że w zasadzie ciągle wraca jak bumerang ta, można powiedzieć, prośba, warunek, jeżeli chodzi o dalsze jakiekolwiek dyskusje, dialog, to, żeby zblokować te miliardy dolarów, które w cudzysłowie według Iranu mu się należą, które są jego. Czyli stawia na pierwszym miejscu własny interes finansowy, czyli pieniądze. A co dalej? Shubat.
0: وخلال هذه المفاوضات الإيرانية جربوا ينسحبوا أكثر من مرة من المفاوضات مع الصبيان ما بدهم يكفوا بحجة أنه حزب الله بعده عم ينقصف وإسرائيل بعده عم تقصف بلبنان فلازم توقف تنقدر نكفي المفاوضات
1: Drugim punktem w tym wszystkim jest wymagane wycofanie się całkowite Izraela z Libanu i w jakiś sposób oszczędzenie Hezbollahu. I to jest po prostu też, jakby można powiedzieć, jeden z priorytetów w tych dialogu otwartym ze Stanami Zjednoczonymi, właśnie to, żeby Izrael nie tylko zaprzestał bombardowań na terenie całego Libanu, ale po prostu, żeby się wycofał.
0: مشان هيك منشوف بالبند الأول أول شيء كان بالنسبة للإيران وأمريكا اتفقوا عليه إنه يصير في وقف إطلاق نار بلبنان.
1: Dlatego wydaje się, że koniec końcem to teraz w tym momencie, żeby móc kontynuować, to i dla Stanów Zjednoczonych i dla Iranu najważniejsze jest to, żeby zaprzestać jakiekolwiek działania wojenne w Libanie.
0: نهار الجمعة طلع القرار طلع البيان وقف إطلاق نار بلبنان وقف إطلاق نار بإيران.
1: Nie tak dawno, bo w ostatni piątek usłyszeliśmy decyzję o tym, że zaprzestaje się jakichkolwiek działań na terenie i Bejrutu, i całego południowego Libanu.
0: دغري اللبنانيين محمسين يرجعوا على بيوتهم ضبوا اغراضهم ورجعوا.
1: Na to od razu nie trzeba było dużo czekać. Reakcje właśnie tych ludzi, którzy stali się przesiedleńcami, wszyscy, może nie wszyscy, ale duża część po prostu spakowała swoje rzeczy, to co miała i to co nie miała i ruszyła do swoich spalonych wiosek na południe Libanu.
0: Ale asas saddaqo waqf itlaq nar muwafaqa ala Amerika wa Iran, yani Israel Amerika.
1: Po prostu ta część społeczeństwa Libanu uwierzyła na 100% słowom zarówno przedstawicieli Iranu, jak i Stanom Zjednoczonym, że po prostu, jak to się mówi po arabsku, halas, czyli po prostu koniec wojny. I ruszyli na południe. I co dalej mają?
0: Juma al-Sabt, Izrael asafet i amlet hizam nar bil-nabatiyya aktar min 100 qatil bi-aqal min 48 sa'a.
1: I co efektem było? Piątek i sobota, niecałe nawet 48 godzin, od ostrzału izraelskiego, od rakiet izraelskich, nigdy tak wielu ludzi nie zginęło, jak właśnie w te 48 godzin. Ponad 100 osób z tych ludzi poniosło śmierć.
0: امبارح بضيعة واحدة كفر تبنيت شالوا 22 شخص من تحت الردم.
1: Wczoraj w miejscowości Kwartybnin spod gruzu właśnie wydobyto z tego powodu 22 ciała Libańczyków, którzy zginęli w tych ostatnich 48 godzinach.
0: مشان هيك عم قول انه نحن كلبنانيين مش فهمانين هيدا وقف اطلاق النار مين متفق فيه مع مين.
1: No i dlatego chyba jest jasne, że my jako Libańczycy, mówi Maja, po prostu nie możemy nic z tego wszystkiego zrozumieć. Tak, przejdźmy do sedna sprawy jeszcze po raz drugi. Izrael stawia na ostrzu noża, że koniec z Hezbollahem. Nie ma innej możliwości jak to, że Hezbollah musi przestać istnieć. Z drugiej strony Stany Zjednoczone niejako dla własnego też sukcesu dyplomatycznego poświęcają w ogóle sytuację, jaka się w tym momencie dzieje w Libanie, czyli niejako zostawiają na boku Hezbollah i chcieliby po prostu doprowadzić do przynajmniej takiego zawieszenia broni. Co na to pan Netanyahu? Czy posłucha prezydenta

0: Czyli co? Nie posłucha się Netanyahu Stanów Zjednoczonych i nie zaprzestanie działań? Ja Netanyahu marach jest makilmem in Ameryka?
1: هلا من شوي نتنياهو صرح انه نحن كثير بنشكر الامريكان على دعمهم ولكن هلا صار عندنا استقلاليه نحن نصنع اسلحتنا بنفسنا.
0: No właśnie, niedawno temu przeczytaliśmy kilka minut temu słowa Netanyahu, który oczywiście dziękuje za wsparcie Stanom Zjednoczonym, za wszelkiego rodzaju pomoc, ale mówi, nastał czas, abyśmy byli całkowicie niezależni i działali tak, jak my uważamy we własnym imieniu.
1: يعني منشوف بالإعلام بالتصريحات بين ترامب وجي دي فانس وبين حكومة نتنياهو إنه في شوي خلاف بين بعضهم.
0: Tu widać wyraźnie, że istnieje pewnego rodzaju nieporozumienie między przywódcami, chociażby prezydentem Stanów Zjednoczonych Trumpem i wiceprezydentem Vance'em i oczywiście przywódcami Izraela. Czyli jest po prostu jakieś nieporozumienie i w zasadzie wydaje się niezgodność interesów. Czyli Maju, powiedz mi tak szczerze, co może zakończyć wojnę, a zwłaszcza tą część wojny dotyczącą Libanu? Jakie ty widzisz w ogóle rozwiązanie? Yani hasab rajek, en bitchufienty hal, yani kifinam neklas hajhar, yani shulazem sir ta sir salam, khususan bilubnan bihajhar.
1: Hala, shil akied par experience, harb wala marra kien fiya hada ribhan. Hayalla harb.
0: Według doświadczenia swojego, mówi Maja, ma duże w tych wojnach, nigdy nie stało się tak, żeby ktokolwiek, nawet po zakończeniu wojny, był naprawdę zwycięstwem. Czyli co, wszyscy są przegrani. Kulon hasranin.
1: Yani, mysz hasranin, walekin, wala wahada minno rach yusal lal objektif tabam.
0: To nie chodzi, że ktoś przegra albo wygra, ale nikt nie osiągnie celów, jakie sobie w tych wojnach, czy konkretnie w tej wojnie zakładał. No to, ale konkretna odpowiedź, Jany Szu, Pajzan, Kif, Bechlas, Kajharp.
1: Hal hu hal diplomacy.
0: Według Mai jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie dyplomatyczne. W którym kierunku ono miałby pójść? Jak Kif razem by truch, Bia i Cicha razem i ruch, hal dyplomacji.
1: Bia i Cicha razem i ruch, بجهد انه الكل يكون ربحان.
0: Czyli niech nie wszyscy będą przegrani, a niech wszyscy będą po prostu wygrani. Czy to jest możliwe, proszę Państwa, żeby wszyscy byli wygrani? No chyba to trudno. Jednak tu i ówdzie słyszymy głosy, że jest pewna ścieżka, która by bardzo szybko doprowadziła do rozwiązania tego problemu, bo nie ma na to najmniejszej wątpliwości. To mówią wszystkie media i wszyscy obserwatorzy, wszyscy specjaliści, eksperci tu w Libanie, że dopóty nie będzie rozwiązany problem Hezbollahu, jego istnienia jako właśnie siły militarnej, dopóty po prostu Izrael nigdy nie odstąpi od wojny. Czy w ogóle Izrael jest w stanie pokonać Hezbollah? Ja nie mówię zabijać, niszczyć, rozbijać, ale czy go całkowicie zlikwidować? No, ja byłem już teraz kilkakrotnie jako uczestnik konwojów humanitarnych tam na południu. To jest takie ukształtowanie terenu, proszę Państwa, nie wiem, podobne do naszych Beskidów, do naszych, powiedzmy, Tatr, gdzie każdy wąwóz, każda górka, każda grota, każdy kamień jest swego rodzaju bastionem i często wystarczy jeden człowiek dobrze uzbrojony, który potrafi wyrządzić krzywdę dziesiątkom, jak nie setkom regularnej armii. Po prostu zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są to bojownicy zdeterminowani, dla których nie ma jakiejkolwiek bojaźni przed śmiercią, a raczej jest ten kult męczeństwa tak zwanego w cudzysłowie, czyli że zawsze można osiągnąć zwycięstwo, bo albo tu na ziemi jako bojownik, albo jako w koronie męczeńskiej w niebie. Czyli i co by nie robił Izrael, to praktycznie te jego ugrupowania partyzanckiego nigdy nie zdoła zlikwidować. I pojawiły się głosy aktualnie, że rozwiązanie

0: rozwiązaniem byłoby nie tyle rozwiązanie dyplomatyczne, co religijne. Dlaczego? Dlatego, że Iran jest państwem teokratycznym, czyli praktycznie to Bóg, to Allah rządzi, ale rządzi poprzez swojego Ajatollaha. No w tym wypadku Musztabę Chameneiego, nie wiemy gdzie on jest, nie wiemy w jakim stanie, ale teoretycznie jest. I on jest Ajatollah, czyli słowo Boga, werset Boży. I on może powiedzieć wszystko. I praktycznie, gdyby Iranowi zależało na własnych korzyściach, na korzyściach dla swojego narodu, to, szanowni państwo, wystarczy jeden króciutki, jedno-dwuzdaniowy dokument, który w języku arabskim nazywa się fatwa. Dla zrozumienia mogę powiedzieć tyle, że to znaczy co bulla papieska. Oczywiście wszystkie porównania kuleją, ale tak, żeby to zrozumieć. I jeżeli by tu właśnie Ajatollah tylko wydał taką fatwę, że zakończyliśmy naszą wojnę w Libanie, że czas, aby wszystkie, całe uzbrojenie wróciło do Iranu, że już nie ma potrzeby walki zbrojnej w tym momencie, że naszą korzyścią będzie niejako złożenie tej broni u stóp Ajatollaha w Iranie. I to, szanowni państwo, w ciągu nawet nie całego dnia, w ciągu pół godziny taki konflikt mogłoby zakończyć. I chciałbym być dobrym prorokiem i chciałbym, żeby to się ziściło jak najszybciej właśnie. Ale jak to Maja podkreśliła, to musi być z pożytkiem dla wszystkich. Czyli tu wszyscy muszą się poczuć zwycięzcami. Izrael, że poczuje brak jakiegokolwiek zagrożenia militarnego ze strony Hezbollahu, że Hezbollah będzie usatysfakcjonowany, że przetrwał, że wygrał, bo nie przegrał, że Iran osiągnie te swoje cele, o którychśmy słyszeli wcześniej od Mai, czyli te finansowe, ale również i te wizerunkowe, a Stany Zjednoczone ogłoszą, że praktycznie to one doprowadziły do Pax Americana, czyli że znowu będzie kilkadziesiąt lat pokoju dzięki Stanom Zjednoczonym, a w sposób szczególny dzięki aktualnej administracji, czyli administracji prezydenta Trumpa. Tak to widzimy troszkę, bym powiedział, kolorowo, troszkę tak bajkowo nawet, ale czasami bajki się realizują w życiu, chociażby po części to, o czym teraz w zasadzie śnimy. Szanowni państwo, kończąc tę audycję, mamy nadzieję, że cokolwiek się nam rozjaśniło w głowach w tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, to chcę przypomnieć, że działamy na terenie Libanu nie tylko jako dziennikarze, ale poprzez Studio Bejrut Fundacja Fenicja imienia świętego Szarbela nie tylko otrzymała wielkie wsparcie dzięki tej zbiórce wielkanocznej, która miała miejsce, ale teraz to wszystko się realizuje. Chciałbym całemu światu powiedzieć, że mamy w Libanie no, wspaniałego nuncjusza apostolskiego. Jest to Paulo Borgia, któremu towarzyszy i dzielnie wspomaga polski sekretarz, ksiądz monsignor Jakub Tomaszewski, na którego barkach spoczywa cała organizacja tych konwojów humanitarnych. Tak, to nie kto inny, to nuncjusz, nuncjatura osobiście te właśnie konwoje organizują i w zasadzie je realizują poprzez kontakty z Caritasem Liban i oczywiście z tak zwanym mechanizmem, który miałby przestrzegać właśnie tego pokoju niby w Libanie. Są to przedstawiciele pięciu mocarstw aktualnych i poprzez te kontakty wszyscy inni mogą w tych konwojach, w tym korytarzu humanitarnym, jedynym, który prowadzi na południe, do Nakury, z Nakury, później do tych wiosek chrześcijańskich, Dybel, którym się w sposób szczególny opiekujemy, Rmejsz, Ain Ebel. Jest to trudna praca, niebezpieczna. Wielokrotnie spotkaliśmy się z ostrzałem i musieliśmy zawrócić z drogi, szukać innej drogi. W zeszły czwartek wszystko wydawało się pięknie. O 7 rano z Placu Męczenników w Bejrucie za samochodem nuncjusza apostolskiego wyruszyliśmy w stronę na góry. Spotkały nas tam flagi izraelskie, niektórzy Libańczycy aż zadrżeli, bo pierwszy raz w życiu takie flagi na żywo widzieli, czy żołnierzy izraelskich przejeżdżających w ich pojazdach wzdłuż i wszerz. No i później straszna droga w kurzu, w dymie. Kto chce wejść na Facebook Fenicji, zobaczy, jak to wyglądało, ale zobaczy też radość olbrzymią, kiedy po 12 godzinach, a można było tą drogę pokonać co najwyżej w 3, dotarliśmy do tych wiosek. Radości nie było końca. Ryż, płatki kwiatów na nuncjusza, na nas. Fundacja Fenicja dostarczyła przede wszystkim lekarstwa tak upragnione, jak również inne środki potrzebne do codziennego życia. My już teraz znowu za wasze dary już zamówiliśmy dla 288 rodzin w miejscowości Dybel najbardziej potrzebne środki do ciała, do zmywania, do prania, do sprzątania w domach i łazienkach, żeby utrzymać tą czystość, żeby nie dopuścić do jakichkolwiek zakażeń, zarażeń, jakiejkolwiek bakterii czy wirusów. To dotrze, jeżeli Pan Bóg pozwoli, jak tu mówimy w Libanie, już też w najbliższy czwartek. Będąc tam w tym kurzu, w tym pyle, miałem wrażenie, że jesteście, Szanowni Państwo, wszyscy z nami. Wszystko się odbyło. Koniec końcem szczęśliwie wróciliśmy umrusani, pełni kurzu, w oczach, w nosach, w uszach, ale w sercu z pełną radością i wdzięcznością Bogu i ludziom, że to się udało. Wróciliśmy na około godzinę pierwszą już w piątek do własnych tutaj domów. To zaledwie 200 kilometrów stąd, a wydawało się, jakby to był koniec świata. Mówię to z przejęciem i z wielką radością, a jednocześnie z wielką wdzięcznością. Szanowni Państwo, i nie ma nic piękniejszego, jak dar ludzkich serc, można go później zamienić w konkret i dowieść tam, gdzie naprawdę ludzie, żeby przeżyć, potrzebowali tego. Mogliby umrzeć z głodu i z chorób. Oni są, trwają i przynajmniej te miejscowości są oszczędzone, bo wszystkie inne to po prostu gruzowisko. Warszawa w 1944, można by powiedzieć, w porównaniu z tym, co tam widziałem, to było jeszcze miastem. Coś stało, gdzieś można było się schować. Tam, w tych miejscowościach, nie ma nic. Nie wiadomo, gdzie był kościół czy meczet, nie wiadomo, gdzie była droga, nie wiadomo, gdzie była szkoła. Ja nie wiem, jak ci ludzie będą kiedykolwiek mogli tam wrócić. No nic, żegnamy się. Dzisiaj z nami była Maja Utajek i Kazimierz Gajowy. Do usłyszenia i do zobaczenia być może na krakowskim przedmieściu w przyszły czwartek. Do usłyszenia.
1: Nocne powtórki w net.
2: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: che so dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli Miś. Problemem nie jest odkrycie, kim jesteśmy, raczej odmowa bycia tym, kim chcieliby, abyśmy byli. Tak uważał socjolog Michel Foucault, francuski socjolog. Dzisiaj rozmawiam z młodym człowiekiem, z Jakubem Kosmalą. Dzień dobry, Jakub.
2: Dzień dobry.
1: Studiujesz socjologię. Jesteś takie pokolenie danych i emocji, byśmy mogli powiedzieć, ale czy socjologia to jest twoja droga, czy chcesz zostać tym, kim cię studia ukształtują, czy poznałeś swoją pasję, odkryłeś swoją misję i powołanie?
2: Na ten moment uważam, że idę całkowicie w kierunku raczej takim artystycznym. I od zawsze, tak jak patrzę, to jednak szedłem właśnie w tym kierunku. Jednak uważam, że studiowanie tego kierunku jest też w pewnym sposobem rozwijania też tam jakichś moich zainteresowań, można powiedzieć. Ale jednak trzymam się raczej tej mojej pasji, czyli tam muzyki.
1: Tak, na socjologii słyszymy często właśnie takie dane, jak mówił ten socjolog francuski, że społeczeństwo jest takim wielkim więzieniem, albo się porównuje do szpitala, albo do koszarów wojskowych. Jak ty uważasz, czy lepiej jest iść w naukę, w sztukę właśnie, czy socjologia, czy taniec i rap, które ty wykonujesz?
2: No ja powiem tak, no ogólnie nauka jest czymś bardzo przydatnym, tak? Jeśli chodzi, tak jak tutaj Foucault mówił o tej takiej kontroli, na przykład, którą możemy odczuć na co dzień. No jest coś takiego, tak? Jest taka presja, można powiedzieć, społeczna, czy chociażby panuje coś takiego, że staramy się robić dużo rzeczy, można powiedzieć, na pokaz. Więc w tym wszystkim warto jednak trzymać to swoje zdanie, tak? Być jednak jak najbardziej sobą w tym wszystkim.
1: Jak zapoczątkowała się ta twoja pasja? Opowiedz coś o sobie, skąd pochodzisz, bo przyjechałeś już w poniedziałek, byłeś tutaj, ale nie udało nam się zrealizować tak audycji, a dzisiaj możemy ją zrealizować. Powiedz, jak właśnie, skąd musiałeś przyjechać tak wcześnie rano, się obudzić? Dlaczego lubisz właśnie takie ranne wstawanie, bo nie wszyscy młodzi ludzie nie lubią taką.
2: Nie, wydaje mi się, że ja też raczej nie jestem zwolennikiem wstawania tak rano, bo aż o 4:00. Ja przyjechałem z Góraszki tutaj i moja historia, tak.
1: A Góraszka to mi się kojarzy z takim, jak się wyjeżdża bodajże z Sulejówka, z Zakrętu i w kierunku Lublina.
2: Tak, tak.
1: To się mija po prawej stronie Góraszkę, czy po jednej i po drugiej.
2: Tak, wydaje mi się, że tak.
1: I tam lotnisko było kiedyś, jakieś takie chyba dla VIP-ów, nie wiem, czy dzisiaj jeszcze jest.
2: Było lotnisko, teraz już chyba raczej nie funkcjonuje, powstaje tam centrum handlowe.
1: A jak wszystko pod Warszawą się zmienia, tak?
2: Tak, tak, tak.
1: No i powiedz, i ta Góraszka to jest gmina Wiązowna?
2: Tak, dokładnie tak.
1: I co dobrego tam? Jak to się zaczęło, że ty tam takie odkryłeś właśnie rap?
2: Rap, jak odkryłem. To jest długa historia tak naprawdę, bo już chyba aż 10 lat temu to się wszystko zaczęło i tak naprawdę zaczęło się to od tańca. Bo na zajęcia, które uczęszczałem, w pewnym momencie powstał taki projekt warsztatów, gdzie została zaproszona taka osoba, która wdrożyła nas, jakby wtedy nas, młodych dzieciaków z tej grupki, w ogóle w DJing, w produkcję muzyki, właśnie w rapowanie, pisanie tekstów. I w ramach tych właśnie warsztatów nagraliśmy też taki klip cały i jeden taką, jakby, czy to nawet dwie piosenki są na YouTubie. Właśnie tak jak miałem około tam 10 czy tam 11 lat, to już wtedy zauważyłem, że jakoś mi to tam poszło fajnie, że już wtedy poczułem, że gdzieś ta muzyka wraz z tym tańcem tam u mnie jest. I potem rozwijało się to tak, że pobrałem sobie program, zacząłem tworzyć właśnie własne jakieś tam melodie, czy proste jakieś takie bity. Następnie
1: sam układasz teksty?
2: Tak, sam układam teksty i właśnie na początku robiłem tylko samą tak naprawdę muzykę i nie myślałem w ogóle o tym, żeby pisać właśnie. Aczkolwiek później już tak pod koniec, wydaje mi się, właśnie liceum, znów wróciłem, bo miałem taką, można powiedzieć, przerwę właśnie od muzyki i wtedy poszedłem bardziej w taniec. to szło jakoś tak mniej więcej równolegle. Ale właśnie na początku studiów, po pierwszym roku, coś takiego poczułem, że gdzieś zostawiłem tę muzykę właśnie na poczet tańca i poczułem, że muszę wrócić do tego i wtedy właśnie zacząłem na poważnie, już mówię, piszę teksty, robię te utwory, wtedy już też pierwszy utwór rok temu, pamiętam 5 czerwca rok temu właśnie wydałem swój pierwszy utwór na Spotify'u i wtedy właśnie już tak mówię, że tak, że chcę to robić. Na cały czas.
1: Jaki album chcesz zaprezentować słuchaczom Radia Wnet?
2: Album o tytule Pokój z Tobą, który jest albumem konceptualnym, co znaczy, że zawiera on od początku do końca jakby zwartą strukturę, można powiedzieć, i cały koncept, gdzie tak naprawdę mamy, można powiedzieć, głównego bohatera w trakcie, jakby w albumie jest główny bohater, który przeżywa jakieś emocje, przechodzi przez, tutaj właśnie mamy akurat pokoje, w których spotyka różne wersje siebie tak naprawdę. I przed każdym jakby utworem jest właśnie taka rozmowa, można powiedzieć, głównego jakby bohatera ze swoim jakby odbiciem, które jest takim jego właśnie jakimś problemem czy emocją, z którą się zmaga i próbuje sobie jakby sam odpowiedzieć na różne pytania.
1: Tak, ja na przykład nie zgadzam się z tą tezą Michela Foucault, że nie pytaj mnie, kim jestem i bym pozostał tym samym. Czy dla ciebie właśnie odkrycie to, kim ty jesteś, jak ważniejsze jest niż to, kim chcą, żeby społeczeństwo, czy prawda, inni, żebyśmy byli?
2: Myślę, że oczywiście, że najważniejsze jest to, kim my jesteśmy jako jednostka i każde wydarzenie w życiu tak naprawdę nas kształtuje i za każdym razem jakby na co dzień, można powiedzieć, zmieniamy się. Ja do tej pory właśnie też nowe teksty moje powstają też z takim właśnie dylematem tego, kim jesteśmy. I tak jak mówię, właśnie każde wydarzenie jakoś nas kształtują i zbieramy informacje, doświadczenia i to wszystko jakby składa się na to, kim jest każdy z nas.
1: Ale wielu socjologów dzisiaj, idąc w tą taką w tym kierunku, jak ten Michel Foucault, to oni uważają, że największy problem nie jest to, kim jesteśmy, lecz odrzucenie tego, kim jesteśmy. Czyli taka płynność, że ja mogę zmieniać, mogę sobie przechodzić tak z pokoju do pokoju i widzę, tutaj jestem kimś innym, tutaj zakładam inną maskę, tutaj to. I niektórym to odpowiada, żeby być zawsze, mam teraz taką płeć, tutaj mam coś innego, tutaj tak. Jak ty do tego podchodzisz? Czy wchodzisz w ten nurt takiej poprawności socjologicznej, bym powiedział?
2: Nie, znaczy dobrze jest mieć te swoje takie wartości dobrze zakorzenione w sobie.
1: I jakiś status quo, jakiś punkt odniesienia stały.
2: Tak, który jest jakby taki niezmienny i musimy się jakby opierać na jakiejś takiej prawdzie, która jest nam, którą znamy. Jakby tak, nie chodzi mi o takie zmienianie właśnie zdania co 5 minut, tylko raczej chodzi o to, że powinniśmy się jakby zmieniać na lepsze, raczej w ten sposób, że powinniśmy właśnie zbierać takie doświadczenia i wydarzenia, które nas w jakiś sposób właśnie tak kształtują, jednak powinniśmy mieć właśnie w sobie osadzony takie kodeks rycerski, no tak można powiedzieć.
1: Tak, ale jest taki relatywizm. Ty wybrałeś studia, poszedłeś na Bielany, czyli na Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, który ma pewne zasady, pewne te i możesz też, chociaż wiadomo, dzisiaj jest nacisk na profesorów, na tych, żeby właśnie wykładano taką socjologię, a nie inną, ale często ta socjologia, którą niektórzy uważają, że jest taką królową nauk, wcale tak nie jest, tak, ale jej dane czy coś, czy prawda, jakieś zbiory takich danych, takich nie tylko, bo mówimy, że ta socjologia troszeczkę jest jakby śledziła wszystkich, tak?
2: Tak, może tak się trochę wydawać, bo jednak jeżeli zbieramy jakiekolwiek dane, tak, robimy jakieś badania, to można mieć tutaj taki problem etyczny napotkać, który mówi, że jednak jest to pewien sposób czy jakieś inwigilacji. Jednak większość badań wydaje mi się, że jest raczej robiona w taki sposób, że dobrowolnie respondent odpowiada na zadane pytania, czy to w ankiecie, czy to w jakimś wywiadzie. Jest tutaj taki problem, ja też tak trochę mam, że właśnie nie do końca zastanawiam się, znaczy zastanawiam się właśnie, jak to jest tak do końca, czy to jest takie super poprawne to wszystko, czy jednak nie do końca i też dlaczego niektóre rzeczy akurat chcemy badać i jaki jest w tym też cel.
1: Bycie na widoku jest taką naszą pułapką, tak mówił ten Michel Foucault. Czyli jak stanie się znane, to wszyscy będą cię obserwować, ale i tak jesteśmy obserwowani, tak? Bo miasto nas śledzi,
2: no tak.
1: I wszędzie są kamery i wiedzą, co, jaki ruch robimy i zbierają te różne dane symetryczne i niesymetryczne, czyli wszystko jest takim, jak to mówi właśnie ten cały, że system cyfrowy jest takim panoptykonem, tak? Czy synoptykonem, takim jakby gdzieś jest wieża i ktoś nas ze wszystkich stron obserwuje, a my jesteśmy jak w szkole, jak w więzieniu, ze wszystkich stron widzieni i nie wiemy tylko, kto nas obserwuje, tak? Kto jest tym naszym agentem?
2: Tak, no to tak jest, że jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy jakoś obserwowani, to bardziej zważamy, można powiedzieć, na swoje działania i boimy się może podejmować.
1: Może też czujemy
2: decyzji.
1: Się bezpieczniejsi, ale to jest pewnego rodzaju inwigilacja i brak wolności, dlatego ten problem wolności, on wraca. Gdzie jest władza, tam jest opór, tak? Wolność jest praktyką dla nich, a to nie jest jakby teoria, wolność jest, prawda, decyzją. Wolną wolę mamy. Mogę wybrać dobro, mogę wybrać zło, mogę być, zgodzić się, prawda, na różne gadżety, uzależnić a mogę wybrać inną drogę.
2: Tak, to prawda. Właśnie warto, no warto w tym wszystkim jednak właśnie tak mieć ten taki dystans do wielu rzeczy i sprawdzać źródła, zbierać właśnie różne dane z różnych źródeł. No trzeba w tym z głową w tym wszystkim działać, tak? To jest najważniejsze.
1: Ale przejdźmy do muzyki, bo ona jest tak. Dla ciebie jakby najważniejsza niż socjologia. I takie mówimy, że często my powinniśmy unikać takich, nie unikniemy trzech rzeczy w życiu, czyli głosu naszego sumienia, nie unikniemy, prawda, konieczności i śmierci i nie unikniemy też spojrzenia Boga, tak mówił Matty Talbot, Irlandczyk, ale on nic wspólnego nie miał z socjologią, wręcz przeciwnie, przeszedł dużo trudności. Jak ty byś się do tego odniósł i jaki utwór nam rano zaproponujesz? Jak on powstał też?
2: Utwór, który chcę zaprezentować jako pierwszy, to będzie Opowiem o tym, który jest pierwszym utworem właśnie z mojego albumu Pokój z Tobą. Tam jest jakby taka cała zapowiedź właśnie tego, że jak to jest, dlaczego tak się dzieje, właśnie tych emocji, które też tam we mnie jakoś powstały. No i tak, no.
1: Tak. I jak on powstał?
2: Powstał tak naprawdę, powiedziałbym nawet nie jako pierwszy, bo proces tworzenia albumu tak naprawdę po trzech zrobieniu piosenkach, które jakby zrobiłem, dopiero wtedy tak naprawdę wpadłem na pomysł, żeby zamknąć to w takiej klamrze i zauważyłem, że każda z tych piosenek, które zrobiłem, bardzo dobrze wpasuje się w to, co akurat tematyką, w to, co potem mi powstało w głowie i wtedy właśnie napisałem ten jakby wstęp, tak, to intro.
1: I z nim poszedłeś na scenę i powiesz, jak przyjęli to twoi słuchacze. Opowiem o tym, tak?
2: Tak.
1: Taki tytuł. Piękny. Tak.

0: zrobić przystanek.
1: Nie, dobra, poczekaj. Mówisz, że to jednak nie jest to?
2: Nie, jest, zresztą sam zobaczysz.
1: Ale ja już myślałem, że to tutaj. A każesz mi iść dalej?
2: Spokojnie, potem nie będziesz musiał już więcej gonić. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tam za fortepianem są drzwi. Idź tam, tylko się nie bój. Nie bój się siebie.
1: Jak to siebie?
3: Telewizja, media stały się narzędziem szczególnie szkodliwej formy przemocy symbolicznej. Nie wiem, co to za pojęcie socjologiczne. Jakub Kosma, bym powiedział, tancerz przede wszystkim i raper. Tak. I na scenie, jak ty się czujesz na scenie? Co promujesz? Co ci się podoba? Jak ludzie odbierają ten twój rap i to, co śpiewasz? Tam nie ma przekleństw. To mnie tak zadziwiło, bo wszędzie w rapie się znajduje jakieś takie mocniejsze wyrażenia.
1: Tak, no staram się nie utrwalać tak naprawdę żadnych takich raczej słów, które jakoś tam w sposób gorszący po prostu brzmią. Jakoś nie lubię tego po prostu. Ale tak, na scenie uważam, że najważniejsza jest jednak ta energia i taka prezentacja w sumie siebie. Wiadomo, bardzo ważne jest jednak to, jak odegramy swój utwór, czy jest on też grany na żywo, rapowany na żywo, czy też puszczony. Ale ważne jest właśnie, żeby na scenie jednak poczuć tą taką naturalność, z czym ja też mam jeszcze trochę problem, bo za dużo tych występów jeszcze nie miałem, ale staram się właśnie, żeby każdy mój następny występ był taki naprawdę taki naturalny, żeby jednak poczuć tą taką energię właśnie z widownią, z ludźmi. No to jest takie najważniejsze właśnie, żeby te interakcje jednak jakby łapać, pomimo że jest ten dystans, że to ja jestem niby tym artystą na scenie, a ludzie są tam gdzieś dalej, ale właśnie trzeba tą taką granicę, myślę, wtedy burzyć.
3: Tak, ten Michel Foucault, on mówi, że być nowoczesnym to wynaleźć samego siebie. Czy bardziej odkryć, czy jakiegoś tworzyć jakiegoś stwora? Jak ty widzisz właśnie swoją osobę na scenie? Czy masz być sobą, czy kogoś grać?
1: Znaczy, wydaje mi się, że każdy jakiś taki występ na scenie, czy to w teatrze, czy właśnie odgrywając nawet swoje utwory, jest w pewnym sensie taką projekcją może takiej innej wersji troszeczkę, bo wiadomo, że jesteśmy z każdym człowiekiem, nawet można powiedzieć, z którym nie rozmawiamy, jesteśmy troszeczkę inni i każdy zna nas troszeczkę z innej strony, w innych sytuacjach nas widział. Jednak no, ja jestem za tym, żeby jak najbardziej i pokazywać tą prawdę w każdym miejscu, gdzie się jest, żeby naprawdę trzymać i te swoje wartości i tego prawdziwego siebie, niezależnie od miejsca, w którym się jest. No bo różne role przyjmujemy w życiu, tak? Właśnie w sytuacjach, w których się znajdujemy, musimy inaczej mówić, czy w inny sposób ogólnie się zachowywać, ale najważniejsze, żeby jednak wszędzie być sobą, tak?
3: Tak. W ostatni tydzień, w weekend, 7 alpinistów w ciągu doby, to doświadczonych ludzi, zginęło w Alpach. Wydaje się no, absurdalne, tak? W ciągu jednej godziny ginie tyle ludzi. I to, którzy no, mieli wprawę, wiedzieli na co wchodzą, tak? Na Mont Blanc, no, próbowali jakąś nową ścianą. I to, no, to rzutuje, tak? Gdybyśmy te dane, by się ludzie przestraszyli, albo przynajmniej by się zatrzymali, kiedy wybierają się w góry, byliby bardziej ostrożniejsi. Ale tych danych się nie podaje najczęściej. Tak samo jak innych takich danych, nie? Że jakiś młody człowiek, na przykład słyszałem w Lubinie, młoda dziewczyna, tak? Ćwiczyła karate, w jednym momencie zrobiła jakiś ruch i nagle jest sparaliżowana. I teraz zbierają na jej operację, tak? Czy żeby w ogóle wróciła do sprawności. Albo coś takiego. Mój przyjaciel dostał na urodziny samochód od rodziców. No i dał się przejechać koledze. Ten kolega mocniej przycisnął i on się znalazł w szpitalu, jeździ na wózku do dzisiaj, tak? Może też znane ci historie. Jak ty się odnosisz do takich wydarzeń, tak? Patrząc z perspektywy tego, co studiujesz i z perspektywy tego, o czym piszesz teksty i chcesz powiedzieć ludziom.
1: W sensie, jeśli chodzi o te dane, tak? Czy jak to jakby tutaj wpływa i jak to, czy to coś powoduje? No na pewno każde jakieś takie właśnie informacje no mogą budzić też taki jakiś strach, można powiedzieć, właśnie tym bardziej takie wydarzenia tutaj nieszczęśliwe. Dlatego też ogólnie trzeba uważać na to, co się też w sumie czyta, tak z drugiej strony w sumie, żeby jednak nie konsumować, a tak, żeby też konsumować treści pozytywne, jednak wiadomo, no nie unikniemy tego, też dużo rzeczy jest nam podrzucanych i to też nie znaczy, że mamy unikać tych złych informacji, tak, bo jednak mogą nas...
3: Ale one są prawdziwe, a no tak, media czy wszystko robią, żeby te informacje do nas nie dochodziły, bo chcą zrobić nas właśnie w takim, nie wiem jak to powiedzieć, akwarium czy w laboratorium, że nie ma trudu, nie ma cierpienia, nie ma żadnych złych wydarzeń, wszystko płynne jest i wszystko zależy od ciebie, ale tak do końca nie jest, bo czasami nie ty, ale ktoś w ciebie stuknie, tak? Czy uderzy. A nawet jak zdarzy się stuczka, to przecież można dojść do porozumienia, a nie wzywać od razu policję, bo zadraśnięcie lekkie, tak? A on przecież ma w leasingu samochód i chce na tym zyskać. Ja tak miałem ostatnio, tak? No powiedz, jak ty widzisz, czy nie żyjemy w takim właśnie, w jakimś takim szklanym akwarium?
1: No na pewno po części tak. Na pewno właśnie docierają do nas takie informacje, które jakoś...
3: Mają dotrzeć i są takie, które robią wszystko, żeby nie dotarły.
1: No właśnie jest to taka właśnie selekcja odgórna, można powiedzieć, tego, co... Ta jakby góra chce nam jakby pokazać, tak, żeby właśnie co nam są rzeczy, które nam jakby ograniczają i są rzeczy, które nam jakby podstawiają po to, żeby właśnie kształtować jakąś tam narrację swoją korzystną dla mediów, można powiedzieć w ten sposób. Jeżeli chodzi o takie akwarium, no można powiedzieć też, że ogólnie my też budujemy wokół siebie czasami takie bańki, można powiedzieć, w których też trzymamy głównie jakieś tam swoje informacje i mamy te takie swoje źródła, których zawsze korzystamy i na przykład, no nie wiem, unikamy innych rzeczy.
3: A jak myślisz, młody człowieku, po co władzy jest potrzebna badania takie społeczne i sondaże?
1: Władzy konkretnie myślę, że są to jakieś cenne informacje, można powiedzieć, jeśli chodzi o na przykład jakieś reklamy, tak można powiedzieć, że to są takie rzeczy, które zbierają informacje, które mają, jakąś tam niosą w sobie, można powiedzieć, jakąś prawdę na temat akurat danej społeczności, która może na przykład albo pomóc, lub też zaszkodzić. To jakby zależy, jak te dane są wykorzystane później. Bo często na przykład są na przykład w telewizji jakieś ogłoszenia społeczne na temat chociażby dezinformacji, więc wtedy na przykład mogły być jakieś...
3: Które też są dezinformacją czasami.
1: Czasami tak. Ale na przykład wtedy właśnie z takich badań wynika, że okej, jest jakiś problem, to trzeba coś ogłosić w ten sposób. Jednak czy jest to adekwatne
3: Dla
1: naszego
3: rzeczy.
1: Dobra, tak. I tak. Czy to jest faktycznie dla naszego dobra, czy raczej nie, no to...
3: Czy politycy, twoim zdaniem, tak patrzysz, bo jako młody człowiek, grają na naszych emocjach?
1: Wydaje mi się, że tak, ponieważ ogólnie emocje są jakby największą siłą, można powiedzieć, taką napędową, która wpływa na drugiego człowieka i to, no jakby tak, emocje są bardzo silnie wpływają na każdego, więc tak.
3: Jakiej Polski chcą młodzi ludzie?
1: No, bezpiecznej Polski mi się wydaje, tak?
3: No, ale często hasłami bezpieczeństwa nas omamiają, tak? Bo mówią o bezpieczeństwie, a myślą po prostu o tym, żeby nas osaczyć, no.
1: To prawda, no, ich zadaniem jest trochę tak nas jakby zbudować poczucie bezpieczeństwa.
3: Ale też lęku, tak? Że jak nie będziemy ich słuchać, o teraz alert, teraz alarm, słuchaj władzy, tak? A oni po prostu ciebie kontrolują.
1: No tak, jest tak, to prawda. No poczucie, to poczucie takie może fałszywe właśnie, poczucie bezpieczeństwa, takie budowanie w nas właśnie, że... Mówią, że okej, będzie bezpiecznie, jak coś tam zrobimy. Ostatecznie może się okazać, że tak nie jest i tylko jest to takie właśnie w nas fałszywe, można powiedzieć, działanie, aby nas jakoś tak zatrzymać w miejscu, może można powiedzieć, żeby nas nie pobudzać do jakiejś rewolucji i takich rzeczy.
3: Ach, żeby nas sparaliżować. Ale posłuchajmy Jakuba i Bumerang, bo wszystko powraca jak tak. Bumerang.
0: Czy kiedykolwiek spojrzałeś

0: pokaż mi społeczeństwo, a powiem ci, jak żyje człowiek, jak żyje Kuba Kosmal. Możemy dzisiaj usłyszeć, jak śpiewa i rapuje. Miło się tego słucha, bo masz miły głos.
1: Dziękuję.
0: A August Kont, taki dla mnie też pewien ideolog, można powiedzieć, dzisiejszej socjologii, powiedział, że socjologia jest nauką o społeczeństwie i tak jak astronomia jest nauką o gwiazdach. Czyli oczywistość, byśmy powiedzieli, oczywista. No takie czasami masło maślane w tej socjologii. Ale powiedz, takie pytania do ciebie, bo kim jesteś tak prywatnie, na rozgrzewkę, tak żebyś, no nie wiem, się tutaj już otworzyłeś studio, ale czy dorastanie właśnie w tej góraszce, czy jak to ciebie kształtowało, jak to, co obserwowałeś wokoło, nie? Czy taki żywioł natury i teraz właśnie, że tą góraszkę zdobywa miasto, już właściwie już nie ma tego, co miałeś w dzieciństwie, jak ty to patrzysz na to?
2: Znaczy, no ogólnie w Góraszce to powiedziałbym, za dużo się tam nie dzieje raczej. Jest to, można tak powiedzieć, wieś raczej. Jednak ja jako taka osoba, jak ja jestem, można powiedzieć, no ja staram się szukać tak naprawdę właśnie takiego, można powiedzieć, powołania w tym wszystkim. To jest dla mnie takie najważniejsze, żeby jednak robić to, do czego zostaliśmy, można powiedzieć, stworzeni.
0: Dobrze, a dlaczego wybrałeś socjologię w takim razie?
2: Znaczy, można
0: czy
2: powiedzieć,
0: uniwersytet
2: to
0: bardziej?
2: Ona wybrała mnie, można powiedzieć, bo początek w ogóle był taki, że rekrutując na studia, nawet nie do końca brałem pod uwagę ten kierunek. Mogę powiedzieć dosłownie, jak to było, że zapisałem się na inżynierię środowiska jako pierwszy w sumie kierunek, który do końca no, nie był to mój wybór jakiś wymarzony i w ogóle raczej no, nie z dziedziny, jak można w sumie zauważyć, mojej, raczej jakieś matematyczne rzeczy. Zupełnie raczej jestem właśnie raczej taki humanistyczny. Jednak jak byłem już ten tydzień czy tam dwa na tych właśnie na tym kierunku, to no poczułem, że zupełnie w ogóle nie w tą stronę.
0: Młodzi ludzie tak dzisiaj bardziej są samotni czy bardziej połączeni niż kiedyś? Jak ty to widzisz?
2: Wydaje mi się, że dużo bardziej samotni niż kiedyś. Głównie no, przez telefony, tak, przez wszelakiego rodzaju ekrany. No jest to takie złudne, że te wszystkie media społecznościowe, jak nazwa wskazuje, wcale nie są takie społecznościowe i ludzie...
0: Są takie sumie dzielące, a nie, prawda, jakoś tak odkrywające tych ludzi. Ale powiedz, gdzie twoi znajomi, tak, ci z Góraszki, czy ci z uniwersytetu, gdyby mieli ciebie określić tak trzema słowami, jakie by wybrali?
2: Myślę, że kreatywny. Nie wiem, jak to słowo znaleźć, ale taki, że nie, że uparty, tylko taki, że właśnie, że dążę do tego, co postanowiłem.
0: Konsekwentny,
2: może tak. I myślę, że wrażliwy.
0: To dobre cechy.
2: To jest, tak.
0: Ale dużo w tym emocji, tak? A rap, to jest taki głos pokolenia dla ciebie, twojego. I kiedy rap wszedł do twojego życia, to co dało ci to pisanie tekstów i to reakcja ludzi na scenie, kiedy ty to wykonujesz? Bo już jakiś w saporcie brałeś udział i
2: tak.
0: W jakichś, no już takich poważniejszych, tak, festynach.
2: Tak, no jeśli chodzi ogólnie o to, czym to jest dla mnie. Ja uważam, że ogólnie tworzenie czy muzyki, bo jakby muzykę też tworzę do tych utworów, czy pisanie tekstów, jest to dla mnie taka krystalizacja, można powiedzieć, mojego życia, tego, co się dzieje i właśnie tych zbieranych doświadczeń. Dzięki temu właśnie daje mi to takie poczucie takiego sensu, że coś robię, co ktoś inny może też odebrać.
0: Jak Viktor Frank mówił, że jak znajdziemy sens, to wtedy jesteśmy takie, to nasze człowieczeństwo wzrasta. A rap to dla ciebie bunt, taka sztuka czy terapia? Jak ty to uważasz?
2: Ja uważam, że przede wszystkim jest to możliwość jakiegoś wzięcia głosu w jakiejś sprawie, tak? Że mogę jakimś tam swoim sposobem opowiedzieć o tym właśnie, co ja widzę, co ja czuję, co ja myślę. Też opisać właśnie, nawet właśnie jak widzę społeczeństwo, jak widzę różne interakcje na ulicy, czy jak gdzieś jadę autobusem, czy cokolwiek. Jest to takie że mogę właśnie pokazać to i opisać, jak ja to czuję, ale też jest to po prostu no, bardzo fajne, tak? No, jednak pisanie tych tekstów, te rymy, tego wszystkiego, edukowanie się w tym kierunku i potem bycie na scenie i sam fakt, że mogę wykonać utwór, który jednak wyszedł zupełnie ze mnie i powstał tak naprawdę no, z niczego, jest po prostu dla mnie czymś niesamowitym, że jednak da się coś takiego zrobić.
0: Jakie emocje jest twoim zdaniem, tak, najtrudniej ubrać w słowa?
2: Najtrudniej moim zdaniem, co może się wydawać takie dziwne, jest chyba pisanie o szczęściu, bo dużo łatwiej, zresztą też można zauważyć ogólnie, że większość piosenek tak naprawdę jest raczej o jakichś rozterkach miłosnych, smutku, żalu,
0: masz
2: złości.
0: Masz już za sobą te...
2: Jakieś tam są. Bo jednak szczęście jest takie, że kiedy
0: mówią
2: jesteśmy...
0: Mówią pół kwiata tego świata. Więc...
2: tak. Kiedy jesteśmy tak naprawdę szczęśliwi, to mam wrażenie, że wtedy nie potrzebujemy tego aż tak wyrzucać z siebie. Po prostu to widać wtedy na zewnątrz i żyjemy tym faktycznie, że no jest dobrze, więc nie muszę jakby wtedy zastanawiać się, czy muszę coś napisać, czy nie, no bo po prostu jest dobrze. A w momencie, kiedy coś się pojawia, jakaś rozterka właśnie, jakieś takie nieprzyjemne uczucie, to próbujemy jakoś je tam zdiagnozować, jakoś je wyłapać i wtedy właśnie to pisanie pomaga z tym się też uporać. Dlatego też właśnie album, który zrobiłem, jest w pewnym rodzaju, można powiedzieć, nawet taką terapią dla mnie samego, bo jednak były to takie emocje, które towarzyszyły mi tak naprawdę. To był taki, można powiedzieć, bardzo prywatny...
0: Je uporządkowałeś.
2: Tak, je uporządkowałem. Wybrałem te takie, które najbardziej mnie w tamtym czasie mnie dołowały i postanowiłem to ubrać właśnie w każdy pokój oddzielny, poświęcony.
0: Posłuchajmy kolejnego, wchodzimy do kolejnego pokoju Jakuba Kosmali. Co gdyby tak...

0: Twierdzi to taki polski socjolog, którego nazwiska akurat nie będę przytaczał, że żyjemy w takiej płynnej rzeczywistości. Jak ty, twoim zdaniem, czy co dzieje się w głowie, gdy muzyka zaczyna grać?
1: Nadajemy światu pewne takie, można powiedzieć, właśnie znaczenia i symbole, które mówią nam to, co może czasami chcemy usłyszeć. Kiedy gra muzyka...
0: Tak, bo ty od razu zaczynasz tańczyć wtedy, bo ciało coś ci podpowiada. Czy to jest właśnie taniec, to jest taki dobry kontrast do rapu?
1: Myślę, że może to iść nawet w parze z tym wszystkim, bo tak jak mówię, w sumie zacząłem nawet od tańca, jednak nie ma tańca bez muzyki, więc wszystko to idzie właśnie jakoś tak razem w parze. Mhm.
0: Co potrafisz wyrazić tym tańcem, a czego nie potrafiłbyś słowami?
1: No, to jest dobre pytanie. Na pewno można powiedzieć tak, że da się jakieś takie, no na pewno emocje, tak? No bo to czy słowami, czy ruchem to można jakby wyrazić te emocje, ale wymaga to też dobrej precyzji, czy nawet twarzy, żeby w tym tańcu umieć jakoś grać też twarzą, żeby pokazać to, co chcemy przekazać tak naprawdę, i to też wiadomo zależy od muzyki, od konkretnego układu czy choreografii, czy też ma być na przykład właśnie coś bardzo emocjonującego, czy coś raczej takiego spokojniejszego, wtedy też trzeba jakoś to umieć.
0: Taco Hemingway, czy nie wiem, Kendrick Lamar?
1: Lamar, tak.
0: Lamar, to są tacy twoi mentorzy, nie wiem jak ich nazwać, czy tacy ulubieni artyści, na których ty podglądasz, czy inspirują cię?
1: Akurat pan dobrze trafił z tym. Tak, Taco Hemingway jest jednym z takich moich ulubionych artystów, można powiedzieć, gdzie też, jeżeli ktoś by faktycznie odsłuchał mój album, można by było powiedzieć, że można zauważyć tam pewną inspirację właśnie też jego twórczością. I nawet tak też miałem w momencie, kiedy pierwszy raz usłyszałem właśnie jeden z jego albumów, który był akurat audycją właśnie radiową. Bardzo, bardzo poczułem wtedy coś takiego, że muzyka naprawdę może być, w sensie album, cały album, tak, może być czymś więcej niż tylko po prostu utworami, i że można z tego właśnie stworzyć całą taką opowieść. I to tak, to jest właśnie...
0: Tak, mówią, że moda przemija, ale mechanizmy społeczne zostają. Posłuchajmy, już późno. I znowu Jakub, po prostu tak krótko, Kuba Kosmal.

To, co nazywamy normalnością, często jest tylko takim przyzwyczajeniem większości. Dla ciebie normalność, Kuba, to jedno z najpotężniejszych podobno narzędzi kontroli i dlatego socjologia tak

0: zabiega, żeby szaleństwo istnieje tylko w społeczeństwie i szaleństwo jest w tym, co w społeczeństwie jest wykluczone. Jak ty podchodzisz do tej naturalności? Bo w tobie jest taka naturalność i to mnie tak cieszy najbardziej.
1: Bo też pojęcie normalności jest dosyć...
0: Bo ja nie lubię pojęcia normalności, wolę naturalność.
1: To jest też właśnie bardzo trudne do, można powiedzieć, ubrania w jakiekolwiek definicję, bo normalność może być pojęta bardzo szeroko przez każdą osobę inaczej. Jednak z tym, co tutaj mówił ten socjolog na temat tego szaleństwa i tego wszystkiego, chodziło tutaj o to, że tak naprawdę rodzaje różne dewiacji, czyli takich wykroczeń, można powiedzieć, z norm, które nakłada społeczeństwo, są tylko i wyłącznie tą dewiacją ze względu na to, że jest tak to oceniane przez, można powiedzieć, większość.
0: Tak, ale, władza korzysta z tych danych, statystyk różnych, socjologów i tak jak powiedział ten cały guru, tak, Michel Foucault, z którym ja się w wielu rzeczach nie zgadzam, bo jestem realistą i tomistą, a nie ideologiem i idealistą, bo władza nie jest, władza, on powiedział, nie jest instytucją, władza jest strukturą, jest strategią, jak sterować społeczeństwem. Jak biorę Sadurę i Sierakowskiego, którzy robili tacy badania, społeczeństwo populistów, społeczeństwo bez wstydu, teraz nowe, to oni mnie po prostu zaskakują, bo jak czytam ich te dane, to jest takie, oni pokazują, że te walki w tej władzy między jedną partią, drugą, oni tylko robią dla nas jakby show, tak? Oni na scenie tak występują, oni spektakle robią, a my się dajemy w to wciągnąć, naszymi emocjami po prostu.
1: Zamiast... Tak, no właśnie to jest to, to granie na emocjach, które jest właśnie tak bardzo, bardzo intensywnie działa na nas. No robią takie właśnie show.
0: Bo bogaci, oni często identyfikują swój sukces ekonomiczny z własnym, tylko własnym wysiłkiem. My to zrobiliśmy, my to zaplanowaliśmy. A później się okazuje, że to ściągnęli z tamtej partii. Tak. No po prostu to, żadnej skromności, żadnej pokory. No jak w ogóle I media temu służą, im służą, tak? Nie tak, dlatego, jednostką.
1: Dlatego uważam, że bardzo właśnie ciężko jest funkcjonować tak jako jednostka, tak pobocznie tak naprawdę i tylko można patrzeć na to tak naprawdę z boku i ciężko jakby podjąć, można powiedzieć, działania, no bo sami jako jedni my bardzo ciężko cokolwiek
0: działać. Czy ty dałbyś się wciągnąć w to, co on, ten Sadura Sierakowski, z którymi też się nie zgadzam, ale profesorowie z Uniwersytetu, tak, warszawskiego. Oni, Polaków można podzielić na 5 plemion. I tutaj 40% to Neverlandowie, no już nie będę czytał, co to za plemię, izolacjoniści 24%, kosmopolici 11%, tutejsi 18%, Skandynawowie 7%. No, jak ja bym po prostu tym żył, to bym w ogóle przestał żyć, no.
1: No tak, znaczy to są dane zbrane tak, to jest jakby zrobione z tego, co jakie mieli odpowiedzi tak naprawdę, więc jest to jakieś ustrukturyzowanie tego, co można powiedzieć, jakie poglądy mają dane właśnie osoby. Jest to poparte jakimiś tam właśnie danymi, jednak no wiadomo, no trzeba...
0: Jakub, wolę posłuchać twojego rapu i na koniec Adam Czerpak przygotował dla nas dwa twoje utwory, fragmenty przynajmniej posłuchamy. Dziękuję za realizację, dziękuję za przyjście do studia.
1: Dziękuję również
0: i do następnego spotkania.
1: Tak, do następnego. Dziękuję bardzo.

0: po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
1: Wiadomości wnet. Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Godzina 7:01. Informacje zaczynamy od...
2: Wiadomości wnet.
1: Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Informacje zaczynamy od wczorajszego wywiadu lekarza, który był ordynatorem w Szpitalu Południowym. Doktor Emil Jędraszewski mówił o tym, jak wyglądały zasady i etyka pracy w warszawskim Szpitalu Południowym.
3: Tam kontakt z tym pacjentem jeden na jeden jest bardzo ograniczony. To dzieje się głównie online. I wiesz, że osoba wszystko wiedząca. Jak gdyby wpływa tak na szefa SOR-u, że nosi przeróżne pieczątki, wykonuje procedury i to jest jak gdyby klucz programu, o którym chciałem powiedzieć i jedyny raz użyję pewnej przenośni, mając świadomość tego, co mówię. Traktuje ludzi jak fantomy, a jeżeli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty.
1: Tak mówił wczoraj w wywiadzie dla kanału Zero dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym. Wszystko to pokłosie afery związanej z tak zwanym stronnikiem VIP i pracą w warszawskim Szpitalu Południowym lekarza i byłego radnego oraz byłego działacza Koalicji Obywatelskiej Dawida Kasprzyka. W Ankarze trwa drugi dzień wizyty prezydenta Karola Nawrockiego. Po spotkaniu z prezydentem Recepem Erdoganem i po przywitaniu działania także związane ze spotkaniami biznesowymi i spotkaniami z Polonią. Więcej o wizycie prezydenta dzisiaj w poranku wnet będzie relacjonować Jaśmina Nowak. Polska polityka zaczyna się posiedzenie Senatu, a wczoraj także posiedzenie rządu. Będą rozpatrywane m.in. ustawy dotyczące ochrony polskiej przyrody, ale także lasów państwowych. O tym wczoraj podjęła decyzję Rada Ministrów. Tym kończymy serwis.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: A do Polski naciąga fala upałów. Już dzisiaj ma być prawie 30 stopni w dużej części kraju, a od czwartku upał przekroczy 30 stopni. Opady nie są spodziewane, ale mogą pojawić się lokalne burze. Uderzenie upału ma nastąpić w weekend, sobota, niedziela. To wskazania na termometrach powyżej 35 stopni w dużej części kraju. Alerty o upale wydaje Instytut Meteorologii i Pogody w kraju.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
7: Szymon Chrystianus, zapraszam na wiadomości sportowe z boisk Mistrzostw Świata. Wczoraj o godzinie 19 czasu polskiego Portugalia zagrała na stadionie w Houston z Uzbekistanem. Skończyło się zdecydowanym zwycięstwem drużyny z Europy aż 5-0. Strzelanie zaczęło się już w 6 minucie i to za sprawą Cristiano Ronaldo. Następnie w 17 minucie boczny obrońca Paris Saint-Germain w sprytny sposób trafił z bezpośredniego rzutu wolnego, wykorzystując dywersję w postaci kolegi zespołu, Ronaldo we własnej osobie. Po pierwszej połowie różnica wynosiła już 3 bramki. W 39 minucie po kontrataku dobre podanie prostopadłe od Bruno Fernandesza. Po kontrataku wykonuje Ronaldo, który ostatecznie zaliczył w tym starciu 2 trafienia, rozegrawszy pełne 90 minut. W drugiej połowie gol samobójczy bramkarza Nematowa, który skierował ręką piłkę odbitą od Abdukodira Husanowa do własnej bramki przy próbie interwencji. Wynik ustalił w 87 minucie gwiazdor AC Milan Rafael Leão, wchodzący z ławki. Podopieczni mistrza świata Fabio Cannavaro bez argumentów w tym spotkaniu. Cristiano Ronaldo został drugim najstarszym strzelcem bramki w historii mundialu po Rogerze Mili, najstarszym strzelcem dubletu i jedynym zawodnikiem, który znalazł siatkę w aż 6 turniejach rangi Mistrzostw Świata. Pozostałe mecze skromne pod względem liczby goli. Godzina 22. Sfrustrowana Anglia w Bostonie remisuje bezbramkowo z Ganą. Synowie Albionu w ofensywie nie wyglądali tak dobrze jak w poprzednim starciu z Chorwacją. Natomiast anglofońskiej drużynie z Afryki w defensywie zasłużył się Thomas Partey, który dołączył do kadry po problemach z wjazdem do Stanów. Nie pomogły ofensywne zmiany, a w 86 minucie spudłował dogodną okazję Harry Kane. Natomiast podopieczni Carlosa Queiroza cieszą się z dorobku 4 punktów, mając na koncie tylko 3 celne strzały w 2 meczach. Już w nocy naszego czasu Chorwacja pokonuje w Toronto Stadium Panamę tylko 1-0 po golu w 54 minucie Antego Budimira. 200 mecz w barwach narodowych rozegrał Luka Modric, a dobrze między słupkami wystąpił Dominik Livakowicz, którego interwencje znacznie przysłużyły się do pozytywnego wyniku drużyny z Bałkanów. Panamczycy natomiast w rezultacie odpadają z turnieju. Na końcu zakończone godzinę temu starcie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga na Estadio Guadalajara. Los Cafeteros zwyciężyli też tylko 1-0. Potrzebowali ponad godziny, aby trafić do bramki rywala, a dokładnie zrobił to zawodnik londyńskiego Crystal Palace Daniel Munoz w 76 minucie. To był sport również o 8. Dziękuję za uwagę.
5: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Czy można odzyskać smak wiary? Jest wielu ludzi, dla których wiara była kiedyś sprawą żywą, ale presja życia, codzienne zmagania z problemami rodzinnymi albo z problemami w pracy sprawiły, że wiara wydaje się czymś niepraktycznym i zbędnym. Bóg sprawia wrażenie, jakby był odległy i obojętny. W takiej sytuacji człowiek zastanawia się, czy w ogóle można odzyskać tamto dawne poczucie bezpieczeństwa i smak wiary. Ale nawet gdy takie pytanie się pojawia, to już po chwili codzienne troski znów ściągają nas w stare kolejny. Czy znasz kogoś takiego? Jeśli tak, to pokaż mu proszę tych kilka słów. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że pragnie, abyśmy mieli obfite życie. Czyli takie życie, gdy się patrzy na nie u schyłku swoich dni, człowiek myśli: nie zmieniłbym w nim absolutnie nic. Jezus mówi, że przyszedł, aby nas wyzwolić i że gdy On nas wyzwoli, wówczas będziemy naprawdę wolni.
10: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
11: Reklama.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
11: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
17: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet zaprasza Olgierd Zbychorski.
11: Sofa Surfing. Cześć, moja Teresa Sochcicka
15: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
11: A Radia Aktywni.
15: W każdą środę o godzinie 14.10.
11: Zapraszamy, będzie się działo.
15: Liczymy na Was.
4: To była autopromocja.

0: Zaczynamy poranek wnet, 7:13. Za sekundę, mam nadzieję, będziemy mieli połączenie z doktorem Piotrem Kuszpierukiem. Skomentujemy wczorajszy wywiad w kanale Zero byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, ale potem będziemy też w Ankarze, będziemy też komentować sytuację na Bliskim Wschodzie. Wrócimy do sceny politycznej, do tego, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o no właśnie, aferę, która się coraz bardziej wydaje się nie tylko, że rozwija, bo to mało powiedziane, afera, która odsłania splot kulisów między polityką, służbą zdrowia, no i właśnie stanem polskich szpitali. To już za chwilę, po godzinie 8:00, naszym gościem będzie Marek Jakubiak, poseł na Sejm, a po godzinie 8:35 dr Sławomir Dębski. Porozmawiamy o sytuacji geopolitycznej, tak więc będzie się działo, ale zaczynamy od tego, co wczoraj wydarzyło się w kanale Zero. Były ordynator chirurgii opisuje, jak wygląda polska służba zdrowia. Trochę, no, niektórzy powiedzą od kulis, inni powiedzą, jak wygląda naprawdę to, co dzieje się w polskich szpitalach, i to przywodzi na myśl najgorsze afery, jak chociażby aferę łowców skór. Naszym gościem teraz na łączeniu pan dr Piotr Kuszmieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Nie wiem, czy to jest dobry dzień dla polskiej służby zdrowia. Jak mogę skomentować wczorajszy wywiad i opowieść pana doktora Emila Jędrzejewskiego?
1: Sytuacja moim zdaniem doszła już do takiej sytuacji, że tu nie ma wyjścia. Albo jedna, albo druga strona tej wypowiedzi, no, musi ponieść konsekwencje, dlatego że pan doktor, jeżeli kłamał, no to powinien odpowiadać karnie, a jeżeli to, co powiedział, jest prawdą, no to niestety, ale lekarze prowadzący zarząd i cała struktura zarządcza szpitala powinna odpowiadać karnie. To znaczy, dla mnie przerażającym faktem jest to, że opowieści pana doktora sprowadzają się, że lekarz, który jest na stażu ze szpitala, sobie robi jakiś, nazwijmy to, prywatny ośrodek doświadczalny i tam wskazuje, że próbuje jakieś procedury anestezjologiczne, których nie powinien wykonywać, że dokonuje się tomografii zwłok po to, żeby uzupełnić dokumentację medyczną. No to no, zgadzam się z panem redaktorem, że to są przerażające fakty i że to przypomina sprawę łowców skór z Łodzi i że tutaj w zasadzie bardzo bym się zdziwił, jeżeli po tych informacjach, które zostały wczoraj upublicznione, w dniu dzisiejszym nie pojawiłaby się jakaś racjonalna reakcja organów ścigania. No bo skala tego, co powiedział pan doktor, jeżeli jest prawdziwa, no to naprawdę mamy do czynienia z całą masą przestępstw ciężkich i problem saloniku VIP, w którym kilka osób sobie ułatwiało ścieżkę medyczną w super komfortowych warunkach, jest tak naprawdę najmniejszym problemem tego szpitala.
0: Nagle się okazuje, że ten salonik VIP i ten osobna ścieżka triażu na SOR-ze staje się najmniej rzeczywiście bulwersującą elementem w tej całej historii, czy faktem całej tej historii. Spróbujemy teraz wypuścić fragment wypowiedzi pana doktora Emila Jędrzejewskiego w kanale Zero. Tych fragmentów, które bulwersują, które oburzają, które jeżą włos na głowie, jest wiele. My z przyczyn technicznych nie możemy wszystkich, ale jedną dla państwa wybrałem. Jeżeli możemy, to posłuchajmy.
2: Tam kontakt z tym pacjentem jeden na jeden jest bardzo ograniczony. To dzieje się głównie online. I wiesz, że osoba wszystko wiedząca, jak gdyby wpływa tak na szefa SOR-u, że nosi przeróżne pieczątki, wykonuje procedury i to jest jak gdyby klucz programu, o którym chciałem powiedzieć i jedyny raz użyję pewnej przenośni, mając świadomość tego, co mówię. Traktuję ludzi jak fantomy, a jeżeli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty.
0: I to jest jeden z wielu elementów tego, jak działał zdaniem pana doktora Emila Jędrzejewskiego lekarz Dawid Kacprzyk, działacz, były już działacz Koalicji Obywatelskiej i były radny Warszawy Ursus na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Ludzi jak fantomy, panie doktorze.
1: Znaczy ja powiem w ten sposób, no, na uczelni też mamy fantomy. Fantomy są do testowania pewnych procedur medycznych zaawansowanych i to, co państwo wybrali do zobrazowania, widzę, że równie pana redaktora dotknęło jak mnie, czyli że młody lekarz sobie po prostu prowadził na ludziach różnego rodzaju doświadczenia, które powinny być realizowane nie w postaci doświadczeń, tylko przekazywania wiedzy od specjalisty na konkretnych przypadkach pod nadzorem. To jest naprawdę złamanie wszelkich procedur medycznych, które obowiązują w jakimkolwiek szpitalu, nie tylko na SOR-ze. Takich rzeczy po prostu się nie robi. To jest przestępstwo, to jest narażanie zdrowia i życia ludzkiego, to jest fałszowanie dokumentacji medycznej, bo tam padły generalnie takie słowa w tym zakresie. Pan doktor powiedział bardzo oględnie o tym wszystkim, ale na to jest dużo różnych paragrafów karnych i to tak naprawdę przestępstw ciężkich. No, tak jak powiedziałem, że tu są dwa wyjścia, albo pan doktor kłamie, to ponosi odpowiedzialność za grube pomówienia, ale jeżeli jest jakikolwiek cień prawdy w stosunku do tego, tam powinna prokuratura naprawdę rozpocząć postępowania nie tylko przygotowawcze, ale przede wszystkim zatrzymać osoby odpowiedzialne, a osobą odpowiedzialną jest nie tylko pan doktor, ale również członkowie zarządu szpitala, którzy dalszej części wypowiedzi mieli świadomość tego, a nawet jeżeli tej świadomości nie mieli, to ich obowiązkiem było mieć tą świadomość po prostu.
0: Rafał Trzaskowski.
1: Pani Łukasik mówi, że jej pani dyrektor Łukasik mówi, że jej strategią na rozwój szpitala jest późne przychodzenie i wczesne wychodzenie, trudno mi się naprawdę odnieść do tej sytuacji. Tak?
0: Rafał Trzaskowski wczoraj się odniósł 7 godzin temu, czyli po północy tuż, czy około północy, według treści wywiadu udzielonego z dnia 23 czerwca przez doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu, dotyczącemu rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem doktora Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy. Zwrócę się jutro z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne przejęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających. To wystarczy, bo wtedy wczoraj na antenie był odczytywany cały wpis o tym, co się dzieje w Szpitalu Południowym, który pan doktor Jędrzejewski wysłał bezpośrednio do Rafała Trzaskowskiego.
1: Ale panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. To, co napisał pan Trzaskowski, to już jest, że tak powiem, sytuacja wtórna, bo po takiej skali informacji, która została uruchomiona, prokurator powinien to postępowanie wszcząć z urzędu, tak? My mówimy o przestępstwach ciężkich, które są ścigane z urzędu, a nie z zawiadomienia, więc pan Rafał Trzaskowski napisał coś, więc widać, że oczywiście dobrze, że powinien złożyć jako kolejna osoba zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ale generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z zestawem przestępstw ciężkich, w których prokurator generalny czy prokurator okręgowy, bo tutaj akurat moim zdaniem już tak naprawdę nie rejonowa, tylko prokuratura okręgowa powinna się tym zająć, prokurator okręgowy powinien od dzisiaj rana prowadzić naprawdę dosyć intensywne postępowanie w tej sprawie, tak? Przede wszystkim postępowanie zabezpieczające, żeby zabezpieczyć odpowiednie dokumenty, pliki binarne z komputerów, które są w szpitalu i naprawdę bardzo się będę dziwił, jeżeli to się dzisiaj nie odbędzie, ale z drugiej strony niedawno odwołano zarząd tego szpitala i moje pytanie też jest w tej sprawie, w jaki sposób ten zarząd szpitala został odwołany. Czy on został odwołany normalnie, czy czy został odwołany dyscyplinarnie, bo też no, taka ludzka przyzwoitość, aż taki brak nadzoru, który moim zdaniem już jest przestępstwem, no to zwykły tryb odwoławczy jest sprawą za lekką.
0: A zapytam szczerze, czy pan doktor daje wiarę temu, co powiedział doktor Emil Jędrzejewski? Na ile to jest tak, że tak wyglądają, czy tak mogą wyglądać szpitale w Polsce, z taką sugestią, że jeżeli robiono to w nowym szpitalu południowym w Warszawie, to być może sytuacja gdzie indziej wygląda gorzej.
1: To znaczy
0: jeszcze gorzej.
1: Błędy medyczne się zdarzają wszędzie. Tego się nie da uniknąć przy tej skali jak gdyby terapii, no ale przede wszystkim no to, co mnie jak gdyby przeraża, no to fakt dopuszczenia do podejmowania procedur medycznych osoby bez kwalifikacji. Już naprawdę kompletnie, proszę panie redaktorze, proszę zobaczyć, że pominęliśmy szybką ścieżkę dla VIP-ów, czy zupełnie kwoty wypłacane temu lekarzowi, które już przy tej skali nadużyć, no to już jest w ogóle jakaś minimalna sprawa. Ale doprowadzenie do czegoś takiego, że ktoś po prostu przekazuje pieczątki, którymi ostemplowuje dokumentacji medycznej, ktoś podejmuje decyzję o tomografii zwłok po to, żeby uzupełnić dokumenty, że ktoś umiera na SOR-ze, zdarza się, że ktoś umiera na SOR-ze, bo przyjechał w takim stanie, że go się nie uda wyratować, ale no naprawdę nie słyszałem, że ktoś umiera na SOR-ze, bo był w takim stanie, że poszedł do ubikacji i umarł w tej ubikacji i tam leżał 3 godziny. O takich sytuacjach ja nie słyszałem. Na SOR-ze znajdują się trudne przypadki, to prawda, i czasami ludzie umierają i to też jest prawdziwe, tylko że musimy sobie zdawać sprawę z tego całego anturażu, który opisał pan doktor. To znaczy jest tak źle zaopiekowany pacjent, że czy przy pomocy swojego bólu, czy przyczyn fizjologicznych wychodzi do oddzielnego pomieszczenia, tam umiera. Przez cztery godziny nikt nie reaguje i nie ma nadzoru, po czym po 4 godzinach próbuje się dorobić dokumentację medyczną, że temu człowiekowi zrobiono jakiekolwiek badania, że się nim zaopiekowano. No to ja o takich rzeczach nie słyszałem.
0: Na ile jest tak, że mamy też wątek polityczny, bo dr Emil Jędrzejewski wskazuje, że pozycja i to, co robił Dawid Kac w Szpitalu Południowym, no wprost wynikała z jego pozycji politycznej, że miał numer, a to do pani Renaty Kaznowskiej, wiceprezydent, a to do Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, że jednym słowem mówiąc kolokwialnie, miał plecy polityczne i stąd mógł bawić się życiem ludzkim, przynajmniej tak to wynika z opowieści doktora Emila Jędrzejewskiego.
1: Jakby takich pleców nie miał i były zastosowane zwyczajne procedury, to nikt nie pozwoliłby mu takich rzeczy wykonywać. Dlatego, że procedury medyczne, szczególnie procedury ratowania życia, są ściśle określone. Też osoby, które mogą wykonywać tego typu zabiegi, też muszą mieć ściśle określone uprawnienia. No my rozmawiamy już o całym poziomie bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzkiego. W związku z tym to, co powiedziałem, że zarząd oprócz samego pana doktora procedury złamał zarząd szpitala, dopuszczając taką osobę do wykonywania takich czynności. I on ponosi dokładnie taką samą odpowiedzialność, być może fizycznie przy tych procedurach nie uczestniczył, ale odpowiedzialnościowo ponosi taką odpowiedzialność karną.
0: No już na koniec, panie doktorze, naszym gościem Piotr Kusznieruk. Kto powinien ponieść za to odpowiedzialność? Zarząd odszedł, Rada Nadzorcza odeszła, ale to pytanie właśnie, czy wzięli odprawy, czy zostali dyscyplinarnie zwolnieni, ale to powinno iść wyżej. Kto odpowiadał za sytuację w Szpitalu Południowym?
1: Ja powiem w ten sposób, jeżeli zarząd i osoby bezpośrednio wykonujące na pewno powinny ponieść odpowiedzialność. Jeżeli to nie jest przypadek jednostkowy, ale podobne procedury pojawią się w kilku szpitalach pod nadzorem miasta stołecznego Warszawy, no to generalnie rzecz biorąc również wyżej, czyli członkowie zarządu miasta stołecznego Warszawy. Gdyby to jest, gdy przypadek jednostkowy, to nie wyłącza odpowiedzialności zarządu miasta, ale nie mamy do czynienia z jakąś taką sytuacją skalową, tak? Jeżeli w wyniku ustaleń wyjdzie, że w innych szpitalach odbywało się podobnie, a pan doktor Kas pracował też w innych szpitalach i pełnił też podobne funkcje w innych szpitalach, no to moim zdaniem to powinno pójść wyżej. No i ja powiem w ten sposób, dziwię się przy tej całej sprawie, że od dłuższego czasu rozmawiamy o tym wszystkim, ale Ministerstwa Zdrowia przecież nie widać. Pani Sobierajskiej-Grędy, która powinna w tej sprawie naprawdę zabierać głos, bo to jej po pierwsze polityczny obowiązek, po drugie organizacyjny, po trzecie nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, a więc wypaczenie systemu opieki zdrowotnej. Ja przez ostatnich kilka dni próbuję dociec, gdzie się pani Sobierajska-Grenda albo ktokolwiek z ministerstwa w tej sprawie znalazł. Nie znalazłem żadnej reakcji takiej dosyć istotnej.
0: Rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia milczy, głos zabieram częściej Rafał Trzaskowski niż pani minister Sobierajska-Grenda. Zobaczymy, czy będą konsekwencje polityczne, aż w Radzie Ministrów. Na razie sprawa jest to być rozwojowa, jest bulwersująca i jest aferą, która być może będzie asumptem do głębokiej reformy systemu ochrony zdrowia. Dr Piotr Kusznieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. My do tematu oczywiście dzisiaj w Poranku Wnet jeszcze nie raz będziemy wracać, ale teraz łączymy się z Turcją, z Ankarą. Tam jest Jaśmina Nowa, która z bliska przygląda się oficjalnej wizycie Karola Nawrockiego w Turcji. Dzień dobry, pani redaktor.
3: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Tak, faktycznie za nami pierwszy dzień oficjalnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Wczoraj ta wizyta, rozmowy z prezydentem Recepem Erdoğanem, no i przyznam szczerze, że Pałac Prezydencki tutaj w Ankarze, on naprawdę robi ogromne wrażenie, no ale to spotkanie ma szczególne znaczenie, bo odbywa się na kilkanaście dni przed szczytem NATO, no i właśnie w tym czasie, kiedy bezpieczeństwo Morza Czarnego, bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu pozostaje jednym z tych najważniejszych tematów dla całego sojuszu. O tym też wczoraj mówił prezydent Turcji Recep Erdoğan. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki rozpoczął tę wizytę od złożenia wieńca w mauzoleum Mustafy Kemala Atatürk'a, a następnie odwiedził firmę Aselsan. To jest jeden z najważniejszych producentów systemów obronnych w Turcji. Dużo zresztą było mowy o tej relacji gospodarczej, ale szczególnie właśnie w ujęciu wojskowym, w ujęciu tej zbrojeniówki, bo to jest bardzo istotne. Zresztą dzisiaj przed nami taki dzień, wizyta bazy, w której stacjonują polscy żołnierze, ale to jest baza oczywiście w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Wczoraj podczas konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki mówił po rozmowach, że Polska i Turcję łączy wielowiekowa tradycja oparta na wzajemnym szacunku, na zrozumieniu, że oba państwa mają duży potencjał do dalszego rozwijania współpracy gospodarczej i wojskowej. I posłuchajmy fragmentu przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Drodzy państwo, bardzo dziękuję panu prezydentowi Erdoganowi za zaproszenie do Ankary. Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego. Ta moja wizyta w Turcji rozpoczęła się od tożsamości, od tradycji, od niepodległości, od odwiedzenia Muzeum Atatürk'a, następnie od wizyty w firmie technologicznej, która współpracuje z polskim przemysłem zbrojeniowym Aselsan, i teraz z panem prezydentem dyskutowaliśmy o zakresach działań naszej bilateralnej współpracy, tak ważnej, przyjacielskiej, partnerskiej i sojuszniczej, ale także o zagadnieniach związanych z geopolityką, o której pan prezydent wspominał. Polska i Turcja łączy wielowiekowa tradycja relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. W polskiej pamięci historycznej, i to chcę podkreślić, o tym także rozmawialiśmy. Pozostaje fakt, że Imperium Osmańskie nigdy formalnie nie uznało rozbiorów Rzeczypospolitej. To jeden z symboli trwałości więzi między naszymi narodami, które mimo zmieniających się uwarunkowań politycznych przetrwały do naszych czasów. Dlatego tak bardzo cieszy mnie duża, wysoka intensywność kontaktów polsko-tureckich na najwyższych szczeblach i to nasze dzisiejsze spotkanie z panem prezydentem Erdoganem. Ponowiłem również zaproszenie dla pana prezydenta do złożenia wizyty oficjalnej w Polsce. Będzie dla nas zaszczytem gościć pana prezydenta w Polsce, w Warszawie. Jednym z głównych tematów naszego spotkania były oczywiście konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze, którego gospodarzem będzie Republika Turcji. Ja także wezmę udział w tym szczycie. Żyjemy w szczególnym momencie, gdzie w różnych regionach świata dzieje się coś złego, dzieje się wojna. My w Polsce jesteśmy tuż obok frontu po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, co w sposób naturalny było także przedmiotem naszej dyskusji. Rozmawialiśmy o pewnych priorytetach, z którymi udajemy się na szczyt NATO, ale także te oczekiwania, które dotyczą formatów regionalnych. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panom ministrom, że zauważacie państwo i zauważa pan prezydent te formaty regionalne, które są tak ważne dla Polski, a więc inicjatywę Trójmorza i budowanie infrastrukturalnej, ekonomicznej, gospodarczej odpowiedzialności Europy Środkowo-Wschodniej i inicjatywę B9, a więc całej wschodniej flanki NATO. Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, które niesie Polska na północy, w odpowiedzialności także za Morze Bałtyckie i Turcja, a więc największa lądowa armia NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego.
3: To przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego podczas wspólnej konferencji prasowej. Turecki przywódca nie ukrywał, to oczywiście mowa już o Recepie Erdoganie, nie ukrywał znaczenia relacji z Polską, podkreślał też, że są ważnymi sojusznikami NATO. Dziękuję za współpracę. Jak powiedział tutaj, z przyjemnością gościłem w naszym kraju prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, a na zakończenie dodał kolejny cytat: panie prezydencie, dziękuję za wizytę, do zobaczenia wkrótce na szczycie NATO. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, drodzy państwo, to dzisiaj prezydent Karol Nawrocki wraz z delegacją, my także jako dziennikarze, udamy się do bazy Incirlik, gdzie spotkamy się z polskimi żołnierzami, którzy stacjonują w ramach polskiego kontyngentu wojskowego właśnie tutaj w Turcji. Zaplanowano obserwację operacji z wykorzystaniem bezzałogowców Bayraktar. Przypomnijmy, to są te maszyny, te bezzałogowce, które odegrały bardzo ważną rolę, szczególnie na początku wojny na Ukrainie. Wielokrotnie o nich zresztą opowiadaliśmy na antenie radia. Mamy także zaplanowane spotkanie z wojskowymi pełniącymi służbę na południowej flance sojuszu, więc jak widzimy, ten drugi dzień będzie miał już przede wszystkim wymiar wojskowy i ja postaram się oczywiście porozmawiać z naszymi żołnierzami, postaram się porozmawiać także z panem ministrem Marcinem Przydaczem, który też towarzyszy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas tej delegacji. Zresztą słuchaliśmy jego wypowiedzi przed samym wylotem, kiedy opowiadał o szczegółach tej wizyty. Co ja jeszcze mogę powiedzieć w ramach ciekawostek? No myślę, że tutaj w Turcji jest trochę chłodniej niż w Polsce, bo dochodzą do mnie informacje o tym, że jakieś absolutne szaleństwo i rekordowe temperatury padają w różnych częściach na mapie Polski. No tutaj też jest oczywiście gorąco. Dzisiaj kilka dni prawdopodobnie spędzimy na otwartej przestrzeni pełnej betonu, która będzie nagrzana, będzie oddawała ciepło, ale myślę, że i tak nie przebijemy tych temperatur, które dzisiaj są w Polsce. Także ja teraz oddaję głos do studia. Jeżeli Łukaszu masz jakieś pytania, to jestem do dyspozycji.
0: Oczywiście ta wizyta i samo przywitanie z dużą pompą to nie jest jakiś wyjątek, bo Turcja ma tą tradycję bardzo bogatego ceremoniału państwowego. Na ile to zrobiło wrażenie i na ile te rozmowy, co można powiedzieć o tych bezpośrednich, bilateralnych rozmowach dwóch prezydentów, prezydenta Polski i prezydenta Turcji?
3: Oczywiście, no tak jak już wspomniałam właśnie na początku wypowiedzi, sam Pałac Prezydencki, infrastruktura i to, jak ona jest zabezpieczona, to robi ogromne wrażenie, bo trochę też obserwowałam, no tak kuluarowo, jak wyglądało sprawdzanie nas po prostu jako mediów i zanim wjechaliśmy już do wnętrz Pałacu Prezydenckiego. To z pompą, to prawda, że to robi ogromne wrażenie, czyli cała ta część oficjalna. No przyznam szczerze, że nawet chwilę wczoraj rozmawiałam z doktorem Józefem Orłem podczas naszej audycji i chyba było słychać w moim głosie, że jest to no, przeżycie naprawdę niesamowite. Natomiast dało się też wyczuć, wydaje mi się, taką szczerą sympatię.

0: Wydawało mi się, że było dużo takich gestów pokazujących i moc tego sojuszu, i no, chęć takiej współpracy. Jeżeli chodzi o samego Erdoana, no to miałam wrażenie, że tutaj ten szacunek jest bardzo mocno odczuwalny i zresztą w Pałacu Prezydenckim też widnieje portret przywódcy Turcji. No jest to druga najsilniejsza armia w NATO, druga najbardziej liczebna armia w NATO i tutaj to widać, przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o tę taką warstwę związaną z tym, jak prezentuje się sam prezydent Turcji, jak reaguje na niego jego otoczenie. Ja też obserwowałam dziennikarzy w kuluarach, kiedy on wychodził. Wszyscy faktycznie wstali, obserwowali go z taką powagą i więc wydaje mi się, że tutaj ten szacunek po prostu jest. Nie wiem, na ile to jest sam szacunek do urzędu prezydenta, że Turcja w ten sposób funkcjonuje, a na ile to jest po prostu to, że no, Erdoğan jest prezydentem podmiotowym, który stara się dbać o te relacje Turcji. Mówiliśmy tutaj i o Bliskim Wschodzie, prawda, i o sytuacji za naszą wschodnią granicą i faktycznie Erdoğan stara się, jest bardzo ważnym graczem na tej arenie i stara się być też częściowo mediatorem w tych wszystkich konfliktach. No, więc to zrobiło ogromne wrażenie. Wydaje mi się, że darzy sympatią prezydenta Rzeczpospolitej. Pewnie też to, że oba nasze państwa wywiązują się z tego wkładu finansowego. Wydajemy my jako Polska już, prawda, 5% PKB. To jest no, jeden z nielicznych przykładów, jeżeli chodzi o państwa na Atlantyckim, a myślę, że ten wymiar ekonomiczny, czyli ta twarda polityka na pewno ma znaczenie i na pewno też jest odnotowywana, tak jak i przez samego prezydenta Donalda Trumpa, o czym wielokrotnie mówi, kiedy spotyka się z prezydentem Karolem Nawrockim, tak i przez prezydenta Erdoğana. On też wczoraj bardzo dziękował Polsce za to, że Polska wspiera tę drogę akcesyjną Turcji do Unii Europejskiej. Przecież już od tylu lat, prawda, stara się, aby Turcja była członkiem Unii Europejskiej. To też gdzieś tak mi zapadło w pamięć. Myślę, że dzisiaj to też będzie ciekawa wizyta, bo zobaczymy i trochę tego sprzętu wojskowego i będziemy mogli porozmawiać tutaj z naszymi żołnierzami. Wczoraj o tym, że Polska i Turcja zresztą, prawda, bo tureccy żołnierze także stacjonują w wielu kontyngentach w ramach NATO, że jesteśmy nie tylko biorcą tego bezpieczeństwa, ale właśnie i Polska i Turcja wywiązuje się z tego wymiaru ekonomicznego, z finansowania Paktu Północnoatlantyckiego, ale też nasi żołnierze stacjonują w wielu bazach natowskich i jesteśmy też dawcą tego bezpieczeństwa. To bardzo mocno wczoraj wybrzmiało.
1: O czym mówiła Jaśmina Nowak prosto z Ankary. Drugi dzień dzisiaj wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Ankarze. A my za chwilę do spraw polityki zagranicznej wrócimy. Za sekundę, mam nadzieję, naszym gościem będzie profesor Piotr Grochmalski. Trochę relacji polsko-ukraińskich, ale też od Ankary zaczniemy. Jaśmina Nowak pozostaje w Ankarze z prezydentem, a my, czekając na pana profesora, posłuchamy piosenki. Dzisiaj urodziny obchodzi Paweł Kukiz. To zaśpiewajmy coś Pawła.

0: I tak zaśpiewał Paweł Kukiz na naszej antenie, a my wracamy do Poranka Wnet. Jest godzina 7:45. A teraz naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Turcja, od tego zacznijmy. Dwudniowa wizyta Karola Nawrockiego. Mieliśmy relację Jaśminy Nowak prosto z Ankary. Kierunek, który często się pojawia w polskiej wizji polityki zagranicznej jako, no właśnie, tworzenie nowego wektora budowy bezpieczeństwa, no i współpracy z państwem, które odgrywa istotną rolę w własnym regionie. Co Polska może w aktualnej sytuacji, wojny na Ukrainie, ale też zawieszenia na Bliskim Wschodzie, uzyskać w tych relacjach bilateralnych z Ankarą?
1: To jest bardzo ważne, państwo. Też przypomnę, przecież podczas tej operacji, tej wojny granicznej, którą prowadziło państwo rosyjskie instrumentami białoruskimi, my wówczas bardzo intensywnie współpracowaliśmy z Turcją, żeby wyhamować element tego mostu powietrznego, który Białoruś i Rosja zbudowały, ale generalnie Turcja jest ogromnie w tej chwili istotnym elementem nie tylko architektury bezpieczeństwa w NATO, no bo to realnie to jest potężna armia, którą Turcy dysponują, ale to jest też element architektury na tym styku europejsko-azjatycko-bliskowschodnim. To jest ten element czegoś, co ja kiedyś określałem jako jądro afroeurazjatyckiego obszaru, czyli takie elementy systemu stabilizacji lub też destabilizacji w wymiarze globalnym. I Turcja, no chociażby poprzez fakt tego wszystkiego, co się działo i dzieje w przypadku Iranu. Turcja bezpośrednio graniczy z Iranem. Mieliśmy tam do czynienia przecież z formą quasi-agresji ze strony Iranu. Drony pojawiły się na terytorium państwa natowskiego. No i teraz także w tym formacie zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze, bardzo istotnego z punktu widzenia naszych interesów, ale także wewnętrznej stabilności NATO, ważne jest, żebyśmy mieli takie wzajemne konsultacje i wzajemne zrozumienie naszego stanowiska, ale także stanowiska Turcji. No i także w tym wymiarze tego, co jest szczególnie istotne dla prezydenta Nawrockiego, co jest tym bardzo mocnym elementem jego planów strategicznych, a mianowicie Trójmorze. Bardzo intensywne działanie Polski, udział prezydenta w szczycie Trójmorza, czy też szerzej w tym wymiarze geopolitycznym, geostrategicznym, a więc format Międzymorza, szerszy od tej jakby infrastruktury technicznej, jaką jest Trójmorze. No przecież Turcja jest naturalnym przedłużeniem. Z jednej strony państwa nordyckie od północy, a z drugiej strony od południa to właśnie Turcja wpisuje się jako bardzo istotny element tej infrastruktury, która ma wzmocnić kluczowy element dla nas z punktu widzenia także logistycznego, zdolności przemieszczania sił zbrojnych wzdłuż wschodniej flanki NATO. No i w sytuacji, w której Polska skutecznie aspiruje z punktu widzenia oczywiście polityki prezydenta, bo tutaj mamy do czynienia z ciągłym takim ujadaniem tego w stylu takiego małego, nie będę używał nieładnych określeń, ale tej destrukcji realizowanej przez rząd Tuska, jeśli chodzi o tą wielką strategię Polski, umacnianie Polski jako kluczowego państwa na wschodniej flance NATO. Mówiliśmy, panie redaktorze, o tym szokującym dokumencie, jakim jest ta umowa obronna, niby międzyresortowa, ale pod płaszczykiem tej umowy przemycająca niestety bardzo ważne elementy na korzyść Niemiec ze stratą Polski, chociażby w wymiarze międzynarodowym, bo przecież jeden z zapisów tej umowy mówi o wspólnych operacjach międzynarodowych. No i to wszystko w ramach umowy międzyresortowej. No a przecież każdy z nas wie, że ta kwestia dotyczy kompetencji prezydenta i parlamentu, więc nie może być załatwiana na poziomie umowy, jaką sobie Kosiniak-Kamysz podpisze z Pistoriuszem, z ministrem obrony

budowania jakby nowej architektury bezpieczeństwa. No przecież ta polityka Trumpa, która sprowadza się w największym skrócie do tego, żeby zdemontować ten niebezpieczny układ, jaki był tworzony, a więc Iran, Rosja, Korea komunistyczna i Chiny. No i właśnie Turcja jest bardzo istotnym elementem w tym, aby stabilizować tą sytuację. Jak pamiętamy, ta bardzo dramatyczna rywalizacja o pewną dominację w takiej logice budowania radykalnego islamu. Ta rywalizacja między Arabią Saudyjską a Iranem, gdzie Iran rozpoczął to domino, a więc budowę pierwszej republiki islamskiej. To wszystko spowodowało, że dzisiaj naprawdę mało kto pamięta, że za czasów Rezy Pahlaviego Iran miał dobre relacje z Turcją, ale równie dobre miał z Arabią Saudyjską. Nie było tej brutalnej rywalizacji w takiej skali między szyitami a sunnitami. To wszystko nastąpiło w wyniku polityki Chomeiniego, a w konsekwencji także Arabia Saudyjska, Egipt, Pakistan skręciły w stronę radykalizacji, jeśli chodzi o życie wewnętrzne, radykalizacji tego podejścia do islamu. Więc jak widzimy dzisiaj, być może jest to niemożliwe, aby cofnąć te procesy, ale na pewno jest możliwe, aby to, co zrobił Chomeini, bo przecież Chomeini nawet był oskarżany przez najbliższych swoich współpracowników, przez wybitnych ajatollahów irańskich o to, że chce radykalizować, że chce robić projekt, który jest niebezpieczny dla Iranu z punktu widzenia właśnie także tej wspólnoty islamskiej. Chomeini nie tylko szukał tych radykałów lewackich, z którymi wspólnie obalali Pahlaviego, ale także oszukał wielu wybitnych, bardzo wpływowych ajatolaków. Część z nich trafiła do aresztów domowych, część w niewyjaśnionych okolicznościach skończyła swoje życie. No to naprawdę bardzo brutalnie Chomeini wprowadził pewną taką logikę eskalacyjną, zmierzając do tego, aby radykalnie przesunąć sposób postrzegania i funkcjonowania islamu na Bliskim Wschodzie. No i w którymś momencie, jak wiemy, Iran uznał, że to on stworzył idealny model wspólnoty islamskiej, że to właśnie należy dążyć do tego, aby republiki islamskie powstawały w innych państwach Bliskiego Wschodu, a więc żeby prawo islamskie obowiązywało powszechnie w innych państwach Bliskiego Wschodu. No i dzisiaj mamy do czynienia z taką próbą globalnego porządkowania przez prezydenta Trumpa sytuacji globalnej, a jak wiemy, między innymi ze względu na te jasne sygnały, prezydent Nawrocki jest traktowany jako szczególny sojusznik przez prezydenta Trumpa w tej makroskali, jako lider państwa, który ma w ręku atuty pozwalające na to, aby Stany Zjednoczone traktowały nas jako szczególnie ważne państwo w tej stabilizacji układu sił w Europie, w budowie nowej architektury bezpieczeństwa, którego integralnym elementem jest oczywiście NATO, ale spójnym elementem tej architektury może być w wymiarze logistyki Trójmorze. No i właśnie tu konsekwencja prezydenta Nawrockiego w rozbudowywaniu infrastruktury bezpieczeństwa w tym regionie. No jak wiemy, od czasów chociażby blokowania Via Carpatii przez przedstawicieli Polski z otoczenia Tuska w Parlamencie Europejskim, jak pamiętamy, no, konsekwentna próba niszczenia Trójmorza przez ekipę Tuska i ona jest w pełni czytelna, bo to jest w jakimś tam stopniu w interesie Niemiec, aby ograniczać czy też skazywać ten region tylko i wyłącznie na tą oś wschód-zachód, no po to oczywiście ogranicza możliwości rozwojowe, możliwości gospodarcze tego regionu, a jak pamiętamy,
który

0: może był w istotnym elemencie wspierany przez prezydenta Trumpa już podczas pierwszej jego prezydentury.
1: Rzeczywiście nawet finansowo, chociaż ten wymiar finansowy nie był jakoś znowuż oszałamiający, ale się pojawił. Pojawił już także inicjatywy budowy infrastruktury finansowej poprzez odpowiednie fundusze, czy nawet banki jako instytucje, które miały infrastrukturę drogową, ale też energetyczną w regionie Trójmorza budować. Trójmorze to te państwa, które należą do Unii Europejskiej i NATO i leżą w naszym regionie, więc bez chociażby Ukrainy ten format się odbywał. Na koniec, panie profesorze, chciałem zapytać o tą relację polsko-ukraińską i o relację Niemiec w tej konstelacji. Wiemy, że prezydent Zełenski do Gdańska nie przyjedzie, chociaż zapraszał gości wspólnie z Donaldem Tuskiem. Na ile jest tak, że Donald Tusk padł ofiarą polityki niemieckiej i to właśnie Berlin przy pomocy, czy wysługując się Zełenskim, postawił premiera Polski w trudnej sytuacji?
0: Ja nie wiem, czy ofiarą. Ja myślę, że nie ma takiego draństwa, które nie jest w stanie przełknąć premier Tusk, jeśli to jest związane z interesami Niemiec. No, myślę, że tutaj nie ma granicy, nie ma progu. A tego typu rzeczy bardzo szybko spływają po panu premierze, no bo przecież to jest człowiek, który jest gotów powoływać się nawet na autorytety Jana Pawła II, aby rzekomo uzasadniać, że tutaj Polska prowadzi niewłaściwie swoją politykę historyczną wobec Ukrainy. No, nic bardziej mylnego. Podczas właśnie swojej pielgrzymki, no, między innymi do Lwowa, świętej pamięci Jan Paweł II, Święty Jan Paweł II przecież mocno podkreślał, że pojednanie musi być oparte na prawdzie. I to, jeśli przeglądamy wszystkie ważniejsze stacje, czy też agencje, od Reutera do AP, Financial Times, raptem temat ludobójstwa czy masakry Wołyńskiej stał się tematem światowych mediów. Usłyszeli o tym, co się stało. To jest naprawdę dramatyczny, w cudzysłowie, prezent, jaki Zełenski zafundował Ukrainie, dokonując prowokacji, bo dla mnie jest oczywiste, że jest to prowokacja. Mosyjczuk ujawnił, że on zwraca uwagę, że to będzie prowokacja, co on chce zrobić wobec Polaków, i on wtedy powiedział pieprzyć Polaków, prawda? Więc jak przypomnimy sobie jego wystąpienie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, to jest 2023 rok, kiedy on co prawda nie użył pojęcia Polska, ale sugerował, że my budujemy scenariusz, czy scenę dla Moskwy. No to skandaliczne w sytuacji, w której przecież także wielu Ukraińców ma świadomość, że myśmy uratowali. Polska uratowała w każdym wymiarze humanitarnym, militarnym, politycznym Ukrainę w kluczowych momentach. I to, jak zwracali uwagę sami Ukraińcy, dając nawet kosztem naszego bezpieczeństwa to, co byliśmy w stanie dać Ukrainie, więc...
1: No dobrze, ale to w takim wypadku, to w co grają elity czy establishment ukraiński i dlaczego takie... No bo ja rozumiem, że jest atak na prawą stronę, ja rozumiem, że jest atak z Kijowa na prezydenta Nawrockiego. Ale dlaczego, no znowu nie wiem, czy ofiarą, czy... No, to na pewno jest tak, że Donald Tusk nie może czuć się zwycięzcą z organizacji szczytu w Gdańsku. Znaczy, że wystawiono go nieomal, że takie osoba użyje, na pośmiewisko, no bo zaprasza wspólnie z Zełenskim, wspólnie podpisują zaproszenia dla oficjeli, dla polityków, dla biznesu, po czym się okazuje, że jeden z tych, który zaprasza, jednak nie przyjedzie. To jest to afront, czy nie jest to afront, panie profesorze? Już od tego zacznę.
0: No ale patrzmy w kategoriach interesu państwa polskiego. Mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy mieliśmy prezydencję, to jeszcze wówczas prezydent Duda mocno naciskał, żebyśmy przecież zrealizowali bardzo ważne elementy naszej geopolityki i geostrategii. A więc organizowali szczyt Stany Zjednoczone, Unia Europejska, podkreślając, że Polska aspiruje do roli kluczowego rozgrywającego, czyli państwa, które integruje, które wyjaśnia pewne kwestie dotyczące amerykańskich interesów. Czyli jesteśmy bardzo silnym łącznikiem, zainteresowanym w tym, żeby były relacje między Ameryką a Unią Europejską silne, mocne, ale my jesteśmy tym elementem kluczowym. No i drugi wymiar, szczyt Unia Europejska, Ukraina. I Polska jako kluczowe państwo z punktu widzenia także interesów, czyli kwestii gospodarczych, odbudowy przyszłej Ukrainy po zakończeniu wojny. I w dwóch tych przypadkach Tusk ostentacyjnie wybrał interes niemiecki. No spacyfikował naszą szczególną pozycję prezydencję. W czasie prezydencji nic się nie stało. Czyli Tusk świadomie pomniejszył naszą rolę. I to było widoczne w sposób oczywisty, kiedy Tusk pojechał, jadąc w wagonach postawionych przez Polskę na ten szczyt do Kijowa i został potraktowany w sposób, powiedziałbym, no, szokujący. Jak wiemy, to była decyzja Merca, czyli grupa państw jechała i rozmawiała sobie, a Tusk obok siedział sobie i zagryzał paznokcie ze wściekłości. A później w Kijowie publicznie został upokorzony, potraktowany jako lokaj przez Merca. No to z punktu widzenia Ukraińców było widać, że Polska czy rząd polski oddaje swoje kluczowe wpływy w ręce Berlina. W związku z tym no nie ma sensu w tej chwili grać na poważnie z Tuskiem, dlatego że głównym graczem, zgodnie z deklaracjami przedstawionymi przez Merca, chociażby w tym słynnym artykule z 13 lutego 2026 opublikowanym Foreign Affairs, gdzie on tam przedstawił plan, w którym Polski nie ma. Wcześniejsze spotkanie Merca z dyplomatami ściągniętymi z całego świata, z niemieckimi dyplomatami. Taka narada strategiczna, że Niemcy w tej chwili absolutnie kładą nacisk na element siły i na dynamikę w stosunkach międzynarodowych. I tam Polski nie było. Polski Tuska nie było. W związku z tym, no, powiedziałbym tak, ewidentnie widać, że w którymś momencie Zełenski postawił na, wykorzystał Polskę i zaczął grać w tej orkiestrze niemieckiej. No, Niemcy ostatnio dali mu duży prezent, wspierając jego dramatyczną sytuację wewnętrzną. 4 miliardy, 4 fabryki Rheinmetallu, które powstają na Ukrainie obok naszych starań.
1: Ponad naszymi głowami.
0: No i fatalne notowania i rządu, i Zełenskiego. Ponad 75% Ukraińców jest przeciw, a równocześnie 92% Ukraińców wspiera armię. Ta armia po zakończeniu ewentualnym wojny wróci i wystawi rachunek Zełenskiemu, więc Zełenski gra dzisiaj o swoje życie, polityczne życie, bo nie ma takiego scenariusza bez potężnego wsparcia niemieckiego i być może oligarchów, żeby on przetrwał na politycznej scenie w Ukrainie.
1: O czym mówił profesor Piotr Grochmalski, politolog SP do spraw bezpieczeństwa. Panie profesorze, za rozmowę bardzo, bardzo dziękuję.
0: Również dziękuję i dobrego dnia, panie redaktorze i radio słuchaczom.
1: Bardzo dziękuję w imieniu radio słuchaczy. A teraz pora na serwis informacyjny. Dojechał do studia Jakub Duszak, więc informacje będą.
2: Wiadomości. Dzień dobry, 8.06. W wyniku błędu lekarskiego doprowadzono do powikłań, które kończyły się zgonem, mówił wczoraj w Kanale Zero były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym dr Emil Jędrzejewski. W związku z tym Rafał Trzaskowski poinformował, że zwróci się do prokuratora generalnego z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie czynności wyjaśniających. Jak mówił dalej dr Jędrzejewski, tu cytat, pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani, pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. 3/4 szefów mazowieckich lecznic startowało z list PSL i KO. Jak wynika z ustaleń portalu Business Insider, na 20 szpitali i kluczowych placówek medycznych województwa mazowieckiego w 15 szefami są osoby, które kandydowały z list obydwu ugrupowań. W województwie mazowieckim od 25 lat zarządzanym przez polityka PSL Adama Struzika aż w 12 przypadkach na czele stoi osoba, która w przeszłości kandydowała z list ludowców. Jak czytamy, w trzech innych kandydaci choć raz cieszyli się poparciem Platformy Obywatelskiej. Jedynie w przypadku czterech sprawdzonych przez portal instytucji nie ma takich powiązań. W jednej, choć szefowa placówki nie startowała, to Polskie Stronnictwo Ludowe wspierała finansowo. Bezpieczeństwo w ramach NATO, współpraca gospodarcza oraz rozwój relacji dwustronnych były głównymi tematami rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.
3: Rozmawialiśmy o pewnych priorytetach, z którymi udajemy się na szczyt NATO, ale także te oczekiwania, które dotyczą formatów regionalnych. Inicjatywę Trójmorza i budowanie infrastrukturalnej, ekonomicznej, gospodarczej odpowiedzialności Europy Środkowo-Wschodniej i inicjatywę B9, a więc całej wschodniej flanki NATO.
2: Obaj przywódcy podkreślili znaczenie strategicznego partnerstwa Polski i Turcji oraz potencjał dalszego zacieśniania współpracy. Jednym z tematów rozmów była także współpraca w sektorze obronnym. Karol Nawrocki przypomniał, że polskie siły zbrojne korzystają z tureckich bezzałogowców Bayraktar, a obecność tureckich żołnierzy w Polsce jest symbolem silnego sojuszu obu państw. Więcej o wizycie Karola Nawrockiego w Turcji na portalu Wnet.fm w relacji Jaśminy Nowak. Od zeszłego czwartku we Francji utonęło 40 osób. Według premiera Sebastiana Lecornu do tragedii doszło w związku z trwającą falą upałów, która skłoniła wiele osób do szukania ochłody w wodzie. Najbardziej dotknięte falą upałów są obecnie Francja, Hiszpania i Włochy. We Francji wczoraj odnotowano najgorętszy czerwcowy dzień w historii pomiarów. Rekord padł również w nocy z poniedziałku na wtorek. Średnia minimalna temperatura wyniosła ponad 21,5 stopnia Celsjusza, co oznacza najcieplejszą czerwcową noc od początku pomiarów. Według francuskich służb meteorologicznych ponad połowa kraju pozostaje objęta najwyższym czerwonym stopniem ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: A dziś w Polsce również słonecznie i gorąco, najchłodniej na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, tam od 23 do 25 stopni, 25 też w Białymstoku i w Łodzi, 27 stopni w Warszawie i w Lublinie, 28 we Wrocławiu, Szczecinie i w Bydgoszczy, 29 w Krakowie, do 30 w Zielonej Górze. Od jutra do soboty ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami obowiązywać będą głównie dla zachodniej Polski oraz województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
7: Szymon Chrystianus, wiadomości z boisk piłkarskich mistrzostw świata. Wczoraj o godzinie 19 czasu polskiego Portugalia zagrała na stadionie w Houston z Uzbekistanem. Skończyło się zdecydowanym zwycięstwem drużyny z Europy aż 5-0. Strzelanie zaczęło się już w 6 minucie i to za sprawą 41-letniego Cristiano Ronaldo. Następnie w 17 minucie boczny obrońca Paris Saint-Germain Nuno Mendes w sprytny sposób trafił z bezpośredniego rzutu wolnego, wykorzystując dywersję w postaci kolegi z zespołu, Ronaldo we własnej osobie. Po pierwszej połowie różnica wynosiła już 3 bramki. W 39 minucie po kontrataku dobre podanie prostopadłe od Bruno Fernandesza. Po kontrataku wykorzystuje Ronaldo, który ostatecznie zaliczył w tym starciu 2 trafienia, rozegrawszy pełne 90 minut. W drugiej połowie gol samobójczy bramkarza Nematowa, który skierował ręką piłkę odbitą od Abdulkadira Husanowa do własnej bramki przy próbie interwencji z rzutu rożnego. Wynik ustalił w 87 minucie zawodnik AC Milan Rafael Leao, wchodzący z ławki. Podopieczni mistrza świata Fabio Cannavaro bez argumentów w tym spotkaniu. Cristiano Ronaldo został drugim najstarszym strzelcem bramki w historii mundialów, po Kameruńczyku Rogerze Mili, najstarszym strzelcem dubletu i jedynym zawodnikiem, który znalazł siatkę w 6 turniejach rangi mistrzostw świata. Pozostałe mecze skromne pod względem liczby goli. Godzina 22. Sfrustrowana Anglia w Bostonie remisuje bezbramkowo z Ganą. Synowie Albionu w ofensywie nie wyglądali tak dobrze jak w poprzednim starciu z Chorwacją. Natomiast anglofońskiej drużynie z Afryki w defensywie zasłużył się Thomas Partey, który dołączył do kadry po problemach z wjazdem do Stanów. Nie pomogły ofensywne zmiany, a w 86. minucie zmarnował dogodną okazję Harry Kane. Symptomatyczna dla emocji towarzyszących reprezentacji Anglii była sytuacja, w której gwiazdor Realu Madryt Jude Bellingham wdawał się w utarczki słowne ze sztabem Gany. Dzięki skutecznej postawie w obronie zawodnicy trenera, weterana mistrzostw Carlosa Queiroza cieszą się z dorobku 4 punktów, łącznie mając na koncie tylko 3 celne strzały. Już w nocy naszego czasu Chorwacja pokonuje w Toronto Stadium Panamę tylko 1-0, po golu w 54 minucie Antego Budimira. Kilka minut później po akcji z kontrataku w bliskiej sytuacji spudłował Marko Paszalić. 200. mecz w barwach narodowych rozegrał Luka Modrić. Dobrze między słupkami wystąpił Dominik Liwakowicz, którego interwencje przysłużyły się znacznie do pozytywnego wyniku drużyny z Bałkanów. A Panamczycy w rezultacie odpadają z turnieju. Na końcu zakończone godzinę temu starcie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga na Estadio Guadalajara. Los Cafeteros zwyciężyli 1-0, potrzebowali ponad godzinę, aby trafić do bramki rywala, a dokładnie zrobił to zawodnik londyńskiego Crystal Palace Daniel Munoz w 76 minucie. Drużyna z Ameryki Południowej ma komplet punktów i pewnie awansuje do następnej rundy. I jeszcze wiadomości spoza boiska. Dzisiaj 39 lat kończy mistrz świata z 2022 roku, dwukrotny finalista, 6-krotny uczestnik mundialu, legenda FC Barcelony i lider klasyfikacji strzelców w historii turnieju, a także lider klasyfikacji bieżącego turnieju, Lionel Messi. Pozostaje życzyć jeszcze trochę więcej w tej wspaniałej karierze. Sport za godzinę. Dziękuję za uwagę. Szymon.
5: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
11: To jak? Kto wygra mundial?
12: Nie wiem, a co ty myślisz?
11: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
12: No wszystko fajnie, ale z kim?
11: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
12: Dobra, a kiedy?
10: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent hybrydowego tynku Nexus.
9: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Dzień dobry. Zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
1: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
2: To była autopromocja.
3: Wywiad wnet.
4: A gościem poranka wnet Marek Jakubiak, poseł na Sejm, prezes partii Wolni Republikanie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się, witam.
4: Wczoraj wywiad w Kanale Zero byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym. No i skandal, jeżeli to, co mówi pan doktor o tym, że lekarz związany z partią władzy traktował pacjentów SOR-u, gdzie de facto zarządzał tak jakby to były fantomy. A zresztą posłuchajmy, jeżeli możemy, fragmentu wczorajszego wywiadu doktora Emila Jędrzejewskiego.
6: Tam kontakt z tym pacjentem jeden na jeden jest bardzo ograniczony. To dzieje się głównie online. I wierzę, że osoba wszystko wiedząca. Jak gdyby wpływa tak na szefa SOR-u, że nosi przeróżne pieczątki, wykonuje procedury i to jest jak gdyby klucz programu, o którym chciałem powiedzieć i jedyny raz użyję pewnej przenośni, mając świadomość tego, co mówię. Traktuje ludzi jak fantomy. A jeżeli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty.
4: Tak miał działać lekarz Dawid Kacprzyk w Szpitalu Południowym. Pan dr Emil Jędrzejewski podkreślał, że powoływał się na znajomości, a to z wiceprezydentem Renatą Kazanowską, a to z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Mówił Rafał, mówił Renata, że zadzwoni, załatwi i rzeczywiście wedle wielu już relacji działał w szpitalach, gdzie pracował, czy to Południowym, czy to Brudnowskim, na specjalnych zasadach, zdaniem wielu, wykorzystując parasol polityczny. Zdaniem byłego ordynatora chirurgii, doprowadzając do tragedii, do śmierci pacjentów. Afera już przestaje być tylko aferą saloników VIP i szybszych ścieżek na SOR-ze, a staje się aferą pełnej patologii warszawskiej służby zdrowia, panie pośle.
5: Nie tylko służby zdrowia. Warszawa jest jedną wielką patologią. Do czego by się nie dotknąć, podobne efekty uzyskamy. To znaczy, że w każdym urzędzie, który tam jest, są tego rodzaju patologie. Może nie ma, nie kończące się śmiercią, natomiast patologie zachowań urzędniczych. Po prostu Warszawa jest urzędem pracy Platformy Obywatelskiej. Warszawa pozwoliła Platformie Obywatelskiej po ich pierwszych rządach, skandalicznych rządach, przetrzymać, wypłacać pensje po kilkadziesiąt tysięcy złotych, i proszę Państwa, trwać dalej. Nie bez kozery. To w Warszawie milion serduszek się zbierało na marszu. Nie bez kozery wszystko się w Warszawie dzieje, bo Warszawa jest zdominowana przez Platformę Obywatelską. Chcę tu powiedzieć do warszawiaków, że proszę Państwa, to nieprawda, że jak nowy rząd przyjdzie, wszystko od razu zmieni, bo nie zmieni wszystkiego od razu. Wszyscy urzędnicy szczebla podstawowego zapewne będą dalej wykonywać swoje obowiązki, ale nie możecie trwać przy tej patologii warszawskiej, nie możecie trwać przy patologii koalicji wyborczej. Wstyd na cały świat, 700 tysięcy głosów Tusk dostaje, przecież to jest wstyd na cały świat.
4: Teraz Szpital Południowy, który no wielokrotnie podkreślał to Rafał Trzaskowski, był jego oczkiem w głowie, bardzo się nim chwalił, że go od podstaw wybudował, że nim zarządza. No i ten być może wierzchołek góry lodowej patologii w warszawskim szpitalu, jakim ujawnił wczoraj w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski. Chirurg rzeczywiście wysokiej klasy, specjalista, jeden z lepszych chirurgów w Polsce, wiele operacji, więc doświadczenie medyczne ma. Nie wiadomo, czy mówił prawdę, czy nieprawdę, to jak rozumiem trzeba byłoby rozstrzygnąć, no ale podawał także przykłady tego, że niezaopiekowani pacjenci na SOR-ze potrafili wyjść do ubikacji tam i tam odejść. I dopiero ktoś po 2-3 godzinach, 4 godzinach się orientował, że pacjenta nie ma, on leży już nieżywy w toalecie na SOR-ze. A właśnie, a pan lekarz Dawid Kaczyk, no ważny działacz, szef, były szef młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej, potem starał się robić tomografy takim zwłokom, żeby podłożyć dokumentację, jaka była przyczyna zgonu.
5: No wychodzi na to, że to nie jest lekarz. No, tak naprawdę pacjenci mu przeszkadzają w jego karierze medycznej, więc myślę, że tutaj trzeba dokładnie to zbadać i faceta pozbawić uprawnień jakichkolwiek, żeby on więcej nie zabijał w ten sposób ludzi. Swoją indolencją oczywiście. Natomiast proszę Państwa, to nie jest pierwszy przykład. Ja na świat trzeba patrzeć obiektywnie. Popatrzcie na kampanię wyborczą na prezydenta Rzeczypospolitej, w której ja brałem udział. I zobaczcie, jak się zachowywał Trzaskowski. Przez Trzaskowski zachowywał się wobec wyborców tak samo, jak Kazanowski, czy jako się tam nazywa, ten...
4: Kacprzyk, Dawid Kacprzyk, to jest ten lekarz, a Kaznowska to jest Renata, wiceprezydent Warszawy.
5: Donald Kacprzyk, bo to od tutaj, że tak powiem, trzeba go od razu namaścić. Donald Kacprzyk tak samo traktował chorych. I zobaczcie Państwo, ten nie był w szpitalu, nie dokonywał swoich obowiązków. A co robił Trzaskowski? Ano robił sobie debaty dla samego siebie, ano nie przychodził na debaty w ogóle, jeżeli one były nie tam, gdzie mu się podobają. Rozmawiał tylko i wyłącznie ze stacjami, które on sobie sam wybierał. No wypisz, wymaluj, to jest proszę Państwa cecha koalicji wyborczej. No, cała reszta to jest bydło, z którym oni rozmawiać nie będą. Są oni i my, proszę Państwa, i warto było, żebyście Państwo pamiętali, że oni sami się nie wybrali, że ludzie ich wybierają, ale pytam się, co trzeba mieć w głowie, żeby na nich głosować.
4: Rzeczywiście w tej chwili wydaje się, że Platforma ma bardzo poważny kryzys. Donald Tusk jeszcze się do niego nie odniósł. Na razie odnosi się pan minister Żurek, bo wczoraj w nocy na Platformie X zareagował sam Rafał Trzaskowski, który podkreślił, że prosi o osobisty nadzór w tej sprawie prokuratora generalnego, a ja staram się znaleźć te najnowsze wypowiedzi polityków. No i rzeczywiście jest tak, że pan minister Żurek przed wejściem do studia dostał informację. Taki jest cytat. Nie otrzymałem jeszcze pisma od Rafała Trzaskowskiego, tego o tą specjalną kontrolę, ale działania już są od rana. Właściwie jestem na gorącej linii z prokuraturą, więc spotykamy się też z panią prokurator, która nadzoruje to śledztwo. Wiem też, że rozpoczęła się w prokuraturze kwerenda wszystkich spraw, które dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiły do prokuratury, będą przeglądane raz jeszcze. To będzie działanie kompleksowe. Nie wolno nam tego lekceważyć. Sprawa jest zbyt poważna, twierdzi w Radiu RMF FM Waldemar Żurek.
5: Przykro mi to powiedzieć, ale pan Waldemar Żurek stracił dawno autorytet i nie powinien tą sprawą się zajmować, ponieważ ja nie wierzę w to, że ta sprawa zostanie obiektywnie rozstrzygnięta, czyli zbadana. Ja w to nie wierzę po prostu. I tutaj myślę sobie, że będziemy z wyjaśnieniem tej sprawy musieli poczekać aż do wyborów w 2027 roku, bo ta władza zamiecie wszystko pod dywan albo będziemy mieli komunikat. Nie jest tak źle. Jedna osoba raptem. Proszę Państwa, proszę zabić kogoś na ulicy i zobaczycie, jak policja zareaguje, jak prokuratura zareaguje. Przecież nawet jedna osoba cierpiąca, która nie znalazła pomocy, powinna być zakończone karą jakąś. To jest, proszę Państwa, sytuacja, w której Platforma Obywatelska po prostu pokazuje, kim jest i co robi. Zobaczcie Państwo, jakie reakcje są polityków na ten temat sprzed paru dni. One wszystkie są karygodne. One wszystkie są karygodne. Zobaczcie sobie Arukowicza, który w jednym z programów telewizyjnych zachowuje się jak ostatni cham. W sytuacji, kiedy pokazuje im się wprost, to wy. Nie, to jest systemowy błąd i tak dalej, a przecież to jest draka pomiędzy dwoma lekarzami, którzy się pokłócili.
4: Tak mówił premier Donald Tusk.
5: Na litość boską, czy my z wariatami mamy do czynienia, czy my mamy z szaleńcami do czynienia po prostu, no.
4: Panie pośle, afera już przestaje być tylko aferą ewentualnych uprzywilejowanych warunków w szpitalu warszawskim. Nie tylko, jak pokazał Żywiec, polityków Platformy, nawet posłów Platformy, a staje się aferą systemu ochrony zdrowia. No, przynajmniej tak twierdzi pan doktor Emil Jędrzejewski, że to, co robił pan lekarz Dawid Kaczyk, no, miało wynikać z tego, że miał te polityczne plecy, miał się dzięki temu mieć wpływ na to, jak wygląda SOR i mógł działać. I jeszcze jeden fragment tego wywiadu, jeżeli jest szansa, to zobaczmy i posłuchajmy dłuższa wypowiedź wczoraj z naszego wywiadu z kanału Zero, ale też obrazująca, jak wyglądała sytuacja w warszawskim szpitalu południowym. Że za chwilę to usłyszymy i za chwilę ten dźwięk będzie dostępny i to chyba będzie teraz. A jeżeli nie, to postaramy się raz jeszcze do tego dotrzeć. Naszym gościem Marek Jakubiak, poseł na Sejm. Afera porównywalna w tej chwili, zdaniem ekspertów, do afery łowców skór znana z lat 90. i 2000. Jakie powinny być konsekwencje polityczne?
5: Anihilacja tej partii. Po prostu ta partia powinna być zdelegalizowana, bo to jest zorganizowana grupa, która działa na szkodę społeczeństwa. I to, że oni mają metody takie faszystowskie, to, że oni, albo my, albo oni. Proszę Państwa, to nie chodzi o to, że tenże Donald Kasprzyk więcej pieniędzy do tego szpitala załatwia, bo to też jest prawda. Z NFZ-u. To też trzeba sprawdzić, dlaczego ten szpital dostawał większe dotacje niż inne szpitale. I proszę Państwa, to nie o to chodzi. To chodzi o to, proszę Państwa, że im więcej wolno. To jest partia, której więcej wolno. I tutaj najlepszym przykładem byłoby zacytowanie wypowiedzi Tuska z bodajże 12 albo 14 roku, że nie po to powstała Platforma, żebyśmy nie mieli lepiej od innych. No. Oni mają mieć lepiej od innych, po prostu zwyczajnie.
4: To jeszcze raz wróćmy. Wydaje się, teraz mamy możliwość wysłuchania kolejnego fragmentu wczorajszego wywiadu w kanale Zero z autorem Emilem Jędrzejewskim.
3: Jakiego rodzaju zabiegi, jakiego rodzaju czynności lekarskie wykonywał Dawid Kaczyk, na których się nie znał?
6: No na przykład anestezjologiczne, nie? Mhm.
3: Usypiał pacjentów?
6: Nie. Znaczy on na bloku praktycznie się nie pojawiał. Ja widziałem go, może z raz, dwa. Mhm. A tam są kamery. Ja spędziłem tam pół życia tego w tym okresie. Ja na tym bloku, żeby ta ilość pacjentów mogła być zoperowana, ja tam funkcjonowałem jako osoba, która pilnowała przerw między operacjami, żeby były umyte sale, żeby odpowiednio transport, ruch pacjentów był, bo to jest złożona układanka, żeby dojść do takich wyników i do takich ilości pacjentów, których można zoperować. Mhm.
3: Mhm. No więc, i dochodzimy do tego, co takiego robił Dawid Kaczyk, czego nie powinien robić, bo się nie znał.
6: Znaczy ja myślę, że powiem w ten sposób. No, jak gdyby dwa przypadki, o których ja znam, to są błędy przy intubacji. Mhm.
3: Jak poważne błędy?
6: No takie, o których rozmawialiśmy.
3: Śmiertelne błędy przy intubacji?
6: Tak.
3: Co konkretnie zrobiono pacjentowi?
6: Zostawmy to już prokurator.
3: Prokurator, to pozna szczegóły, tak? Okej. Okay. I to pan Dawid Kacprzek intubował osobiście?
6: Osobiście.
4: Dawid Kacprzek, lekarz, do niedawna ważny członek Koalicji Obywatelskiej, szef, były szef młodzieżówki tejże koalicji, jak donoszą dziennikarze, żeby został szefem nowej generacji, to rozwiązano wcześniejszą młodzieżówkę, Stowarzyszenie Młodych Demokratów, no i właśnie pierwszym szefem tej nowej młodzieżówki, wtedy jeszcze Platformy, teraz Koalicji Obywatelskiej, został Dawid Kacprzek. Jak to opisują media, istotną rolę w tym procesie odgrywał Marcin Kierwiński, który powoli właśnie forsował, żeby szefem młodzieżówki został Dawid Kacprzek. Jak się nie udało, no to rozwiązano Stowarzyszenie Młodych Demokratów, bo oni nie chcieli, i powołano nową młodzieżówkę, i tam już udało się, aby Dawid Kacprzek tym szefem młodzieżówki został. Zdaniem doktora Emila Jędrzejewskiego dwie osoby zostały intubowane przez tego lekarza, działacza partyjnego, mimo że on nie miał kompetencji i trochę się uczył się na dwóch przypadkach śmiertelnych, zdaniem byłego ordynatora chirurgii, oddziału chirurgii Szpitalu Warszawskiego Południowego, panie pośle.
5: Moim zdaniem co innego powiedział. On powiedział, że nie tyle się uczył na tych pacjentach, co źle intubował i ci pacjenci zeszli. Więc mamy tu przypadek, proszę państwa, niekompetentnego człowieka, który dopisze przymiotnik mordercy do Koalicji Obywatelskiej.
4: Znaczy, dodam tylko potencjalnego mordercy, bo prawda, to są słowa jednego lekarza. Oczywiście trzeba by je sprawdzić, bo też jest tak, że mamy wywiad Czecha, który przychodzi i mówi, więc nie wiem, czy jesteśmy w stanie sprawę przesądzić, ale wszystko wygląda niezwykle oburzająco.
5: Proszę pana, na Prawo i Sprawiedliwość mówią złodzieje, a żadnego złodzieja nie złapali. Więc sytuacja jest taka, że dzisiejsza retoryka polityczna w swoich komentarzach dopuszcza do używania tego rodzaju określeń w sytuacjach, kiedy jest domniemanie, bardzo poważne domniemanie, albo stwierdzenie nawet, czy, proszę państwa, jeżeli ktoś nie ma uprawnień, jeżeli ktoś nie ma uprawnień do samochodu, to jeździ nim, czy nie?
4: Nie powinien.
5: No więc, a lekarz się bawi pomiędzy zdrowiem a życiem, skoro nie miał do tego kompetencji, skoro nie miał uprawnień, a zajmował się właśnie anestezjologią wprost, doprowadzając do zgonów albo swoją indolencją doprowadził do zgonu, no to jest przestępstwo, które, uwaga, no na pewno nie Żurek tego nie znajdzie. No, ja nie wierzę w to, że Żurek coś takiego znajdzie. Żurek zapewnia im bezkarność, dlatego oni są tak bezczelni, że im jest potrzebny ktoś, kto im zapewnia bezkarność. I oni mogą wszystko sobie robić, pod warunkiem, że to nie wyjdzie. Panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, czy to by wyszło, gdyby nie ten lekarz?
4: Gdyby nie sygnalista, nie. I sygnalista to jest atakowany chociażby przez Gazetę Wyborczą od 3 dni.
5: Oczywiście, że tak. To będzie najgorszy człowiek, a to jest bohater dnia dzisiejszego. On ujawnił te bezeceństwa Platformy Obywatelskiej. I teraz co Platforma w tej sprawie robi? Ona nie godzi się z tym, żeby to był kryzys polityczny. Ona łże, kłamie i konfabuluje. Tusk mówi, tak jak powiedzieliśmy już to sobie, no kolega z kolegą się pokłócił, wielka mi afera. No przepraszam, za tym jest śmierć, za tym są miliony wyłudzonych pieniędzy i proszę państwa, mam wrażenie, że środowisko lekarskie bardzo źle to wszystko znosi. A przypomnę, że środowisko lekarskie głosowało na Donalda Tuska. Jak się państwo doktorostwo w tej chwili czuje, pytam się z tą sprawą. Jak się czujecie? Sami żeście tą władzę, tych Kacprzyków żeście wybierali. Jak wy się czujecie dzisiaj?
4: Ale też jest pytanie, które powinno w naszej rozmowie paść, żebyśmy byli w pełni uczciwi. No, że sprawa wychodzi po roku, tak? I przez rok przez rok, poza tym, że doktor Emil Jędrzejewski no, pokazywał to, co wysłał i odpisał mu na tą wiadomość, na jedną z wiadomości Rafał Trzaskowski na komunikatorze WhatsApp, czyli ta łączność była, nie jest tak, że ktoś pisał na Berdyczów, na inny numer, na nie ten numer, numer był właściwy, wiadomości dochodziły do Rafała Trzaskowskiego rok temu, no ale publicznie to nie wyszło. A przynajmniej tak twierdzi w tym samym wywiadzie były szef oddziału chirurgii, ordynator, że o tym wiedział nie tylko on, tylko wiedział szpital i nic.
5: Wszyscy
4: mija rok i dopiero teraz się o tym dowiadujemy, jak to wyglądało.
5: Szpital to nie jest duże środowisko i to jest środowisko, które rzadko rotuje. Więc myślę sobie, że proszę Państwa, tam wszyscy wszystko wiedzieli. Tylko w Warszawie panuje wszechstronny strach, dlatego że gdzie by się nie obejrzeć, tam platforma. Bardzo agresywna platforma, której twarzą jest Kierwiński Marcin. I proszę Państwa, te setki tysięcy słupków, które kosztują po 700 zł sztuka, te mosty wybudowane po 160 milionów przez Niemców, a powinny być wybudowane za 50-60 milionów. Te pieniądze, które na lewo, na prawo są marnotrawione w Warszawie, w cudzysłowie używam tego słowa, proszę Państwa, to jest Warszawa dzisiejsza. Ponieważ zmienia się kadencja za 2 lata, oni nie są pewni, czy wygrają, to ruszyły wszystkie możliwe inwestycje drogowe w Warszawie. Warszawa jest sparaliżowana, nawet tory wyrywają. Więc powiem, że mam taki przykład tutaj działania arogancji władzy w Warszawie na podstawie Saskiej Kępy, na której mieszkam. Proszę Państwa, na 40 tysięcy mieszkańców, to jest takie miasto w mieście, na 40 tysięcy mieszkańców starej Saskiej Kępy była jedna stacja benzynowa. I proszę Państwa, zamknęli tą stację, bo działka jest fajna. Już można ją opierniczyć. Pytam się, gdzie są mieszkańcy? Nie ma mieszkańców w tym wszystkim, bo oni nas wszystkich mają w... wiecie gdzie?
4: W nosie, panie pośle. O. Marek Jakubiak jest naszym gościem. Ostatnie pytanie, panie pośle. Odpowiedzialność polityczna, czy to jest coś, co wymaga po prostu dyskusji o służbie zdrowia i walki z patologią w służbie czy ochronie zdrowia? Czy to też jest burza polityczna, która powinna wywołać trzęsienie albo w Warszawie, a może i wyżej? No cały czas czekamy, nie mamy żadnego stanowiska od ministra zdrowia pani Sobierańskiej-Grendy, która milczy od kilku dni w sposób wymowny.
5: Nie no, lekarze powinni odpowiedzieć sobie na pytanie, ponieważ tak jak już powiedziałem, głosowali jako grupa zawodowa w większej części na Platformę Obywatelską niż na Prawo i Sprawiedliwość. No to ja chcę Państwu przypomnieć, podobnie artyści, tam Platforma Obywatelska zlikwidowała koszty uzyskania przychodu, mówię o zniżce 50%. PiS przywrócił. Na kogo ujadają cały czas artyści? Na PiS. Czy warto pomagać artystom? Nie warto. Czy lekarze? Był COVID. Pamiętam tę dyskusję w 8 kadencji, w 9 kadencji, kiedy to lekarze mówili, my nie możemy przy papierach tylko siedzieć, księgowych. My musimy mieć ryczałtowy podatek dochodowy. Dostaliście. I to jaki? 14%. Nie musicie dzisiaj siedzieć przy papierach. Na kogo żeście głosowali? Na Platformę Obywatelską. Nie warto wam pomagać. I teraz jest tak. Zobaczcie, to jest tani pieniądz. Teraz się przymusza ludzi, takich jak lekarze polityczni, do czego? Do wystawiania lewych faktur, a pytam się, czy te pieniądze są u tych ludzi? O, to jest pytanie inne.
4: Pytanie jest ciekawe, to kończymy konstatacją, że te 500 000, które miały płynąć między lekarzem Dawidem Kacprzykiem, ale Szpitalem Południowym, koniec końców chyba są w Szpitalu Południowym, on ich nie odesłał, ale teraz jest pytanie o Szpital Brudnowski, bo tam też zdaje się nie wszystko jest zgodnie z prawem. I tak stajnia Augiasza w ochronie zdrowia w warszawskiej, nie tylko warszawskiej, powoli jest odkrywana. Marek Jakubiak był naszym gościem, poseł na Sejm, prezes.
5: Mamy, panie redaktorze, jeszcze Ludną i mamy jeszcze szpitale stare warszawskie, które likwidują, bo działki są fajne. No, to jest cała Warszawa.
4: I warszawiak rodowity Marek Jakubiak, prezes Partii Wolni Republikanie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
4: A my na koniec poranka wnet zmienimy temat i zajmiemy się na poważnie polityką zagraniczną. Na naszych łączach dr Sławomir Dębski, historyk, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry państwu.
4: A obecnie autor bardzo poczytnego albo słuchanego, tak trzeba powiedzieć, podcastu też na kanale Zero, więc dzisiaj jakoś tak poranek wnet kręci się wokół jednego medium. Panie doktorze, dzisiaj rozpoczną się, już wyjeżdżają ci, którzy mają dotrzeć do Gdańska i się spotkać w ramach konferencji odbudowy. Nie będzie prezydenta Zełenskiego, będzie premier Ukrainy. O czym to świadczy?
7: No na pewno jest to porażka tych planów, które wiązały się z budowaniem wokół konferencji w Gdańsku, konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, ważnego politycznego i gospodarczego także wydarzenia. Niewątpliwie jest to też porażka prezydenta Zełenskiego. Wprawdzie na Ukrainie mamy taką próbę interpretacji tej rezygnacji z udziału prezydenta Zełenskiego w tym wydarzeniu jako próbę deeskalacji, no ale rzecz biorąc, miała być to konferencja poświęcona przyszłości Ukrainy. Prezydent Zełenski dawał się o przyszłości Ukrainy, tylko nie rozmawiać.
4: Chodzi o Gdańsk, chodzi o Polskę, chodzi o prezydenta, chodzi o politykę personalną, o emocje, czy o strategię?
7: To jest bardzo złe pytanie, bo moim zdaniem to się wymyka już jakiejś racjonalnemu opisowi, bo rzeczywiście to, co pan pyta, pytania się nasuwają, nie? No, to znaczy, jeśli by chodziło o rejestrowanie właśnie takiego braku szacunku prezydenta Nawrockiego. No to przecież prezydenta Nawrockiego w Gdańsku nie. Jeśli by chodziło o próbę poszukania jakiegoś modus operandi na niższym oczywiście poziomie obecnie z Polską, no to akurat premier Tusk wydawał się być naturalnym interlokutorem i takim sojusznikiem prezydenta Zełenskiego w tej sprawie. Ewidentnie widać, że prezydent Zełenski postanowił się obrazić na Polskę, więc niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z Polską reprezentowaną przez prezydenta Nawrockiego, czy z Polską reprezentowaną przez premiera Tuska, prezydent Zełenski postanowił z Polską nie mieć do czynienia. W jakim stopniu to można, emocje można oczywiście osobiste prezydenta Zełenskiego rozumieć, ale przywódcy państw, głowy państw powinny jednak kierować się czymś więcej niż emocjami, a mianowicie interesem własnego państwa. Nie widać w tych decyzjach prezydenta Zełenskiego ostatnich troski o los Ukrainy.
4: A może jest tak, że ukraińska elita polityczna, establishment polityczny uznał, że już sytuacja jest taka, jest tak silna Ukraina, że może omijać Polskę, albo traktować nas jako rywala, którego warto ominąć, rywala do odgrywania istotnej pozycji w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej.
7: No, pan redaktor odwołuje się do tego szumu informacyjnego, emocjonalnego, który widać na ukraińskich, po stronie ukraińskiej, widać na Ukrainie. I tam pojawiają się bardzo różnego rodzaju interpretacje, bardzo różnego rodzaju opinie, także takie, które definiują Ukrainę jako mocarstwo. No, wie pan, dla mnie jest to po prostu rodzaj myślenia tunelowego. To się czasami zdarza. To w psychologii, a nawet czasami w psychiatrii tego rodzaju zjawiska się bada, a nawet po poddaje czasami leczeniu, bo no, one się pojawiają wówczas, kiedy pacjent myśli o swojej własnej roli, czy też w świecie, w środowisku, w sposób nierealny, nierzeczywisty, tak? Nadaje swojej funkcji społecznej no, znaczenia, które nie odpowiada rzeczywistości. No, mamy do czynienia z takimi zachowaniami, czy z takimi opiniami po stronie ukraińskiej, które na takie myślenie tunelowe by wskazywały. Ukraina, można powiedzieć, desperacko walczy o przetrwanie. Tymczasem pojawiają się takie właśnie interpretacje, jakby tutaj miała rozdawać karty w przyszłości Europy i przyszłość Europy od niej miała zależeć. No, można powiedzieć, no, trzeba odnotować takie opinie, natomiast trudno je traktować poważnie. Tak jak mówię, to nie jest, to są raczej analizy, które nadawałyby się do bardziej takiej analizy klinicznej niż no, do poważnego politycznego ustosunkowywania się do nich.
4: No dobrze, ale jeżeli to jak prowadzić dyplomację teraz z Kijowem, jeżeli prawdą jest to, co mówią dziennikarze, o tym dużo pisze Zbigniew Parafianowicz w swoich dwóch książkach, Polska na wojnie oraz kłopoty z Zełenskim, ale też były rzecznik, przepraszam, MSZ-u, dr Łukasz Jasina też o tym wspomina, że to czasami na przykład w rozmowach z polskimi politykami Władimir Zełenski potrafił się porównywać do Mahatmy Gandhiego na przykład. Jak się z takim partnerem robi dyplomację, który myśli tunelowo?
7: To znaczy trzeba oddzielić też, bo to niektóre z tych ocen opinii mają charakter trochę historyczny. Tak? To znaczy inną rolę Zełenski odgrywał w 22 roku i tu trzeba mu oddać, że gdyby nie jego osobista decyzja, gdyby nie jego, trzeba to powiedzieć wprost, bohaterstwo polityczne, tak, to Ukraina by tą wojnę przegrała i nie rozmawialibyśmy dzisiaj o relacjach z Ukrainą rządzoną przez Zełenskiego. Tak? To na pewno. To, że on zdecydował się zostać i bronić Kijowa, Nikt mu tej zasługi nie odbierze. Bronić Kijowa i zostać na Ukrainie, mimo różnego rodzaju suflerów, czy to w Waszyngtonie, czy w Berlinie, czy w innych europejskich stolicach, które mu ucieczkę podpowiadały, a nawet mu pomagały ją zorganizować. Mówiło się wówczas, że Zełenski stanie na czele rządu emigracyjnego. No, dzięki jego determinacji to się nie stało. Natomiast Zełenski dzisiaj, tak, Zełenski rządzący Ukrainą, która właśnie otwiera negocjacje o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej, jest innego, po pierwsze oczekiwania w stosunku do niego są inne, po drugie cele, jakie sobie stawia Ukraina, są inne. Jak rozumiem, otwierając negocjacje o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, Ukraina zamierza się tam znaleźć. Zamierza zostać członkiem Unii Europejskiej. No chyba, że otwieranie tych negocjacji nie służy zostaniu członkiem, tylko generalnie rzecz biorąc manifestowaniem jakichś aspiracji albo ma charakter propagandowy. No ale jeśli poważnie potraktujemy ten pakt, no to trzeba sobie powiedzieć jasno, że prezydent Zełenski robi wszystko, aby Ukraina się w Unii nie znalazła. Więc pod tym kątem trzeba oceniać, bo polityków ocenia się pod względem tego, co mówią, jak wyglądają, jak się zachowują, ale pod względem skuteczności. To jest podstawowe kryterium polityczne. Więc prezydent Zełenski, wdając się w absolutnie niepotrzebną awanturę z Polską, awanturę, która po pierwsze była do uniknięcia, po drugie przed którą był ostrzegany, po trzecie awanturę, z której mógł się wycofać, generalnie rzecz biorąc postawił na szale przyszłość Ukrainy w Europie. No, to jest ten sam człowiek i ten sam polityk, który 4 lata temu był bohaterem. a dzisiaj jest, można powiedzieć, obciążeniem Ukrainy i obciążeniem jej przyszłości. Pan pyta, jak z taką Ukrainą prowadzić relacje. Otóż myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że z prezydentem Zeleńskim wiele już nie poprawimy, wiele już nie zyskamy i wiele się z nim zrobić nie da. Więc trzeba budować relacje z jego konkurentami politycznymi. No trudno. Sam prezydent Zeleński zaprosił nas do takiej polityki. Więc trzeba budować relacje z Budanowem, trzeba budować, czyli z jego doradcą do spraw bezpieczeństwa, szefem kancelarii, trzeba budować relacje z ambasadorem Załużnym. No prawdopodobnie w przyszłych wyborach prezydenckich to będą te trzy ośrodki. I po trzecie, po drugie...
4: A to się tylko dopytam, jeżeli jesteśmy w tym wątku, no bo to oddawanie orderu było dość solidarne. Wiele osób nawet zdziwiło to, że Leonid Kuczma oddaje order Orła Białego, który miał dobre relacje z Aleksandrem Kwaśniewskim, no też podobną drogę życiową.
7: Poszedł rozkaz kancelarii prezydenta Zeleńskiego, aby te ordery zwracać. Prezydent Zeleński chce uwikłać przyszłość Ukrainy i los Ukraińców we własny polityczny interes. A jego własnym politycznym interesem jest zaprezentowanie tej

inny metod, inną metodę, aby Ukrainie zasygnalizować no, tą czerwoną linię, której przekroczyć nie wolno. No ale są bardziej godni w tym państwie osoby, bardziej dla Polski zasłużone, aby o tym decydować, kto ten order powinien posiadać lub nie. Stało się, jesteśmy w nowej rzeczywistości i musimy sobie w tej nowej rzeczywistości radzić. Dlatego uważam, że po pierwsze trzeba budować relacje z tymi, którzy stanowią polityczną konkurencję dla prezydenta Zełenskiego. Po drugie, trzeba rozpakować ten tandem. To jest trochę tak, że dotychczas i Unia Europejska, i także nasza polityka traktują Mołdawię i Ukrainę jako partnerów, jako jeden wspólny zespół, który negocjuje rozszerzenie Unii Europejskiej. Trzeba oddzielić Ukrainę od Mołdawii, trzeba zainwestować w Mołdawię, trzeba pomagać jej wejść do Unii Europejskiej i tworzyć po prostu lewar na Ukrainę. I teraz ja tu od razu wyjaśniam, bo pojawia się w polskiej debacie takie stwierdzenie, że Ukrainy nigdy do Unii nie przyjmiemy, Ukrainy nigdy nie przyjmiemy do NATO. No to trzeba sobie zadać pytanie, jakimi instrumentami chcemy wpływać na Ukrainę, aby ona dokonywała potrzebnych dla Polski zmian. Także w zakresie, który nas żywotnie interesuje. No musimy sobie stworzyć instrument oddziaływania. Jeżeli nie mamy żadnych instrumentów, no to potem możemy sobie generalnie rzecz biorąc wydawać oświadczenia, odezwy, apele, które nie mają żadnego skutku. A przypomnę, politykę ocenia się pod względem skuteczności, a nie pod względem werbalnych ekwilibrystyki i takiej, bym powiedział, elokwencji. Więc trzeba sobie zbudować instrument, oddziaływania. Przypomnę, że Macedonia musiała na żądanie Grecji, Macedonia, która chciała zostać członkiem NATO, na żądanie Grecji musiała zmienić nazwę swojego państwa na Północną Macedonię. Ponieważ Grecy uznali za czerwoną linię fakt, że nazwa tego państwa odwołuje się do historycznej krainy greckiej, czyli do Macedonii. Więc kazali zmienić Macedończykom nazwę swojego państwa na Północną Macedonię. No nie będziemy się do Ukrainy domagać oczywiście, żeby zmieniała nazwę na, nie wiem, na dzikie pola. Ale musimy stworzyć sobie instrument, a Unia i proces akcesyjny daje takie instrumenty, aby domagać się zmian po stronie ukraińskiej. Do czego te zmiany są nam potrzebne? Jaki jest nasz cel? No to jest oczywiste, że z punktu widzenia strategicznego chcielibyśmy, aby Ukraina była polskim sojusznikiem i aby Ukraina prowadziła przyjazną dla Polski politykę, była państwem przyjaznym. I dlatego rozumiem tą argumentację wszystkich tych, którzy uważają, że nadanie nazwy szczególnej jednej z jednostek ukraińskich odwołującej się do sprawców zbrodni wołyńskiej nie służy polskiemu interesowi. To jest oczywiste, bo nie możemy się zgodzić na to, że Ukraina, nawet prowadząc wojnę z Rosją, buduje swoją tożsamość na micie wojny z Polską, mordowania Polaków, na polityce, na kierunku polityki, który jest dla Polski nieprzyjazny. Więc trzeba Ukrainie jakoś zasygnalizować, że to jest kierunek, który nie znajdzie w Polsce zaakceptowania, nie będzie miał w Polsce sojuszników, a więc w związku z tym utrudni realizację innych ważnych dla Ukrainy i narodu ukraińskiego celów politycznych. Ale trzeba do tego sobie stworzyć instrumenty, nie reagować emocjonalnie, po prostu prowadzić politykę. No, mamy taką politykę, że obecnie, że prezydent Zełenski realizacji polskich strategicznych celów nie służy,
no, można oczekiwać, można oczywiście próbować doprowadzić do zmiany jego podejścia, ale przypomnę, że

0: nie jest pierwszy raz, gdy prezydent Zełenski odrzuca taką wizję własnej działalności jako osoby, polityka, męża stanu, który buduje dobre relacje z Polską. Mieliśmy z tym do czynienia przy okazji Przewodowa, mieliśmy z tym, z taką demanifestacją do czynienia przy okazji wystąpienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 2023 roku. Teraz to jest trzeci przykład,
1: który warto sobie już odnotować. To tylko jedna anotacja. Macedonia Północna zmieniła nazwę własnego państwa, a i tak akcesji jak nie było, tak nie ma i Bóg wie, kiedy właściwie nastąpi. A ostatnie pytanie, bo też takie pojawiały analizy, panie doktorze, że ta erupcja jakiegoś sporu, czy zgoła wojny dyplomatycznej Kijowa z Warszawą jest sygnałem, że wojna zmierza do końca. Możemy tak powiedzieć, że Ukraina dlatego to robi, bo ma już sygnały, ma taką pewność, ma takie już przeświadczenie, że w tym roku działania wojenne się skończą i trzeba przejść do innej dyplomacji.
0: Nie, myślę, że nie. No, znaczy oni oczywiście nie mogą tego wykluczać, tak? Nie mogą tego wykluczać, że nagle administracja Trumpa, Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy postanowią wstrzymać jakąkolwiek pomoc dla Ukrainy. No i w związku z tym będą zmuszeni przed listopadem tego roku, czyli przed tymi częściowymi wyborami do Kongresu, ugiąć się i przeprowadzić wybory. Dlatego oczywiście jest taka kalkulacja wewnątrzpolityczna, żeby zmonopolizować tą przestrzeń polityczną po stronie ukraińskiej. To jest kalkulacja administracji Zełenskiego, być może nawet samego Zełenskiego, żeby Ukraińcy nie mieli żadnego wyboru, że tylko z Zełenskim będą kroczyć ku światłej przeszłości i dlatego chce doprowadzić do takiej polaryzacji, że w zasadzie nikt z Zełenskim nie mógłby wygrać. No problem polega oczywiście na tym, że Ukraińcy zdają sobie sprawę, że tak długo jak wojna Ukraina toczy, Zełenski jest nie do zastąpienia. Jest figurą, symbolem rozpoznawalnym wszędzie na świecie i Ukraina bez Zełenskiego w tej akcji prowadzenia wojny, w tej polityce wojennej byłaby słabsza. Dlatego tak długo jak wojna trwa, Zełenski ma silną pozycję, ma instrumenty do oddziaływania, budowania swojej pozycji. Natomiast trzeba sobie, po pierwsze, no, mimo że tak jest, to nie powinno nas zwalniać z obowiązku prowadzenia polityki i szukania na Ukrainie, które będą partnerami do budowania przyjacielskich, sojuszniczych relacji z Polską. Prezydent Zełenski takich gwarancji nie daje. Prezydent Zełenski postanowił stać się symbolem, można tak powiedzieć, wrogiej Polsce polityki. No skoro tak, no to musimy z tego wyciągać wnioski i traktować go jako przeszkodę w budowaniu strategicznego
1: relacji między Warszawą a Kijowem. Panie doktorze, tutaj musimy postawić kropkę. Doktor Zomir Dębski, historyk, politolog, współautor. Halo, słyszymy się? Przez chwilę nie było nas słychać, ale to też sygnał, że musimy w naszą rozmowę puentować. Zomir Dębski był naszym gościem, współautor podcastu Ground Zero na kanale Zero na YouTube.
0: Tak jest.
1: Między innymi.
0: Wszystko bardzo się zgadza. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, panie doktorze. Godzina 9:01, my kończymy poranek wnet. Czas na serwis informacyjny, a państwu życzymy miłego dnia, chociaż usłyszymy się jeszcze po godzinie 10:00 w Odysei Wyborczej, a zatem do usłyszenia.

0: Dzień dobry, 9:02 w tym wydaniu wiadomości. Przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego i szokujące fakty na temat Szpitala Południowego. 3/4 szefów mazowieckich lecznic startowało z list PSL i KO oraz Karol Nawrocki w Turcji. Jakub Duszak zaprasza.
1: Wiadomości w net.
0: Doktor Emil Jędrzejewski zostanie dziś przesłuchany w prokuraturze, poinformował w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przesłuchanie ma związek z aferą wokół warszawskiego Szpitala Południowego i słowami byłego ordynatora chirurgii w tej placówce. Jak mówił wczoraj w kanale Zero, tu cytat, w wyniku błędu lekarskiego doprowadzano do powikłań, które kończyły się zgonem. Pacjenci przyjęci na SOR umierali, niezaopiekowani pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy, mówił dr Jędrzejewski. Wszystkie oskarżenia w tej sprawie obciążają Dawida Kacprzyka, młodego lekarza rezydenta i aktywnego działacza politycznego. Wcześniej Platforma Obywatelska, później Koalicja Obywatelska. Według relacji ordynatora niedoświadczony medyk samodzielnie podejmował skomplikowane decyzje anestezjologiczne oraz skomplikowane procedury, do których nie posiadał żadnych uprawnień. Najbardziej wstrząsający wątek ujawniony przez doktora Emila Jędrzejewskiego u Krzysztofa Stanowskiego dotyczy procedury tuszowania zgonów. Opisał on przypadek pacjenta, który zmarł w samotności, czekając na pomoc na korytarzu. Mężczyzna wyszedł do szpitalnej toalety z przyczyn fizjologicznych lub z powodu silnego bólu i tam zmarł. Personel medyczny odnalazł jego ciało dopiero po 4 godzinach. Zamiast zgłosić sprawę odpowiednim służbom, lekarze mieli podjąć decyzję o wykonaniu tomografii komputerowej na zwłokach. Według chirurga personel zrobił to wyłącznie po to, by sfałszować dokumentację medyczną i dorysować badania wstecz. Chodziło o stworzenie pozorów, że pacjent otrzymał należytą pomoc jeszcze za życia, co miało chronić szpital przed odpowiedzialnością za rażące zaniedbanie. 3/4 szefów mazowieckich lecznic startowało z list PSL i KO. Jak wynika z ustaleń portalu Business Insider, na 20 szpitali i kluczowych placówek medycznych województwa mazowieckiego w 15 szefami są osoby, które kandydowały z list obydwu ugrupowań. W województwie od 25 lat zarządzanym przez polityka PSL Adama Struzika aż w 12 przypadkach na czele stoi osoba, która w przyszłości kandydowała z list ludowców. Czytamy na stronach portalu. W 3 innych kandydaci choć raz cieszyli się poparciem Platformy Obywatelskiej. Jedynie w przypadku 4 sprawdzonych przez portal instytucji nie ma takich powiązań. W jednej, choć szefowa placówki nie startowała, to Polskie Stronnictwo Ludowe wspierała finansowo. Bezpieczeństwo w ramach NATO, współpraca gospodarcza oraz rozwój relacji dwustronnych były głównymi tematami rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Turcji Recep'em Tayyip Erdoganem w Ankarze.
2: Rozmawialiśmy o pewnych priorytetach, z którymi udajemy się na szczyt NATO, ale także te oczekiwania, które dotyczą formatów regionalnych, inicjatywę Trójmorza i budowanie infrastrukturalnej, ekonomicznej, gospodarczej odpowiedzialności Europy Środkowo-Wschodniej i inicjatywę B9, a więc całej wschodniej flanki NATO.
0: Obaj przywódcy podkreślali znaczenie strategicznego partnerstwa Polski i Turcji oraz potencjał dalszego zacieśniania współpracy. Jednym z tematów była także współpraca w sektorze obronnym. Karol Nawrocki przypomniał, że polskie siły zbrojne korzystają z tureckich bezzałogowców Bayraktar. Więcej o wizycie polskiego prezydenta w Turcji na Wnet FM w relacji Jaśminy Nowak.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś słonecznie i gorąco. Najchłodniej na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie od 23 do 25 stopni, 25 również w Białymstoku i w Łodzi, 27 stopni w Warszawie i w Lublinie, 28 we Wrocławiu, Szczecinie i w Bydgoszczy, 29 w Krakowie, do 30 w Zielonej Górze. Od jutra do soboty ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami obowiązywać będą dla zachodniej Polski, głównie w województwach lubuskim i zachodniopomorskim.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus. Szymon Chrystianus, Wiadomości Sportowe, wyniki meczów 15 dnia Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Portugalia wygrywa 5-0 z Uzbekistanem. To już druga porażka tej azjatyckiej reprezentacji prowadzonej przez mistrza świata Fabio Cannavaro. Dwa trafienia z kolei na koncie Cristiano Ronaldo, który jako jedyny ma dorobek strzelecki w 6 różnych turniejach rangi Mistrzostw Świata. Anglia remisuje bezbramkowo z drużyną Gany, co niewątpliwie jest nieco rozczarowującym wynikiem dla drużyny z Europy. Oba zespoły mają na koncie w grupie L 4 punkty po 2 meczach, ale zawodnikom z Gany potrzebne były tylko łącznie 3 celne strzały. Chorwacja w Toronto nieznacznie ogrywa Panamę 1-0, eliminując ją z turnieju. Zdobywcą zwycięskiego gola był Ante Budimir. 200. spotkanie w barwach narodowych rozegrał Luka Modric. A w Meksyku Kolumbia pokonuje Demokratyczną Republikę Konga, również 1-0, i pewnie awansuje do następnego etapu rywalizacji. Autorem jedynego trafienia w tym meczu był Daniel Munoz, na co dzień gracz Premier League londyńskiego Crystal Palace. Wiadomość pozabojskowa, niestety przykra. Szkoleniowiec reprezentacji Francji Didier Deschamps opuszcza zgrupowanie kadry i wraca do Francji z powodu śmierci swojej mamy. W związku z tym nie będzie obecny w 3. grupowym meczu trójkolorowych z Norwegią. Trenerowi, mistrzowi świata oczywiście bardzo współczujemy. A teraz zapowiedź meczów 16 dnia mistrzostw. Będzie to 3. kolejka już fazy grupowej, czyli spotkania rozgrywane oczywiście jednocześnie. Będzie ich dzisiaj aż 6. O godzinie 21 czasu polskiego grupa B. Szwajcaria z gospodarzami, Kanadą na zachodzie, Vancouver, i Bośnia i Hercegowina z Katarem powalczą o pierwsze zwycięstwo swoje również na zachodzie, ale w Stanach, w Seattle. A o północy naszego czasu zmagania grupy C. Maroko zmierzy się z karaibskim outsiderem Haiti w Atlancie, a Szkocja w Miami podejmie dość trudnego rywala, Brazylię prowadzoną przez Don Carlo, czyli Carlo Ancelottiego. No i nad ranem o 3:00 grupa A. RPA z Koreą Południową w Monterrey. RPA potrzebuje wygrać ten mecz, jeśli chce awansować do następnego etapu. Natomiast nasi południowi sąsiedzi Czesi z południowymi sąsiadami Stanów Zjednoczonych, oczywiście Meksykiem, na legendarnym Estadio Azteca. Meksykanie akurat awans do 1:16 mają już zagwarantowany. I to wszystko w wiadomościach sportowych. W imieniu Grzegorza Milko zapraszam na dzisiejsze Studio Mundial o godzinie 17:10. Będzie o tych dzisiejszych spotkaniach, o których dzisiaj opowiadałem, oczywiście bardziej szczegółowo, a wieści na temat zapowiedzianych już dzisiejszych spotkań jutro rano, tak samo o 7:00, 8:00 i godzinie 9:00. Szymon Chrystianus, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
1: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
11: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
16: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
15: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
16: I co, na długo tu żeście zawinęli?
15: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
17: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
18: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
19: To była autopromocja.
20: Radio Wnet uszami słuchaczy.
21: Bo co jest ważne, proszę państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak państwo.
22: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak, jest godzina 9.19, dziś 24 czerwca, gorąco i o tych upałach będziemy opowiadać, ale nie tylko, bo zbliżają się ważne rocznice wydarzeń w Ursusie i to dziś wszystko w audycji, żebyś wiedział, ale zaczniemy tym, że jest gorąco, a ma być jeszcze cieplej, o tym zaraz będziemy rozmawiać, ale tak jak obiecuję i obiecałam, no to słuchamy utworów z państw, które biorą udział w mundialu. Kolumbia z Republiką Konga wygrała 1-0 dzisiaj. W zasadzie to było po północy i będziemy słuchać zaraz utworu kolumbijskiego, a taki jest teraz w Warszawie, że jest bardzo ciepło. Nie wiem, jak to się jeszcze dzieje. Już czy państwo też mieli to nieszczęście, ale komunikacja miejska, można trafić albo na tak zwaną lodownie, czyli klimatyzacja działa w ten sposób, że na zewnątrz jest 30 stopni, a w środku może 14, więc nie wiadomo, jak to przetrwać. Albo ewentualnie można trafić na stary tabor. No to wtedy jeszcze plus 10 trzeba dodać do tej temperatury, która jest na zewnątrz, bo taka właśnie w środku takiego taboru panuje, więc jest gorąco, no ale może to jest właśnie dobrze, że tak jest, bo my się teraz przystosowujemy do tej temperatury, która ma nadejść za parę dni, więc może to wszystko jest przemyślane, a ja niepotrzebnie narzekam. Kolumbia 1-0 z Kongo, no to teraz właśnie będzie nawet kolumbijski utwór, to tak, bo Kimbara on się nazywa, ale wykonywała go Celia Cruz, która z Kuby pochodzi, ale właśnie w Kolumbii była bardzo znana i lubiana i tam często występowała, nazywana była królową salsy.

0: 9:26 i jest nam już ciepło. Mam nadzieję, że Państwu też. Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z nami na łączach. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry.
0: To proszę powiedzieć, czego my się mamy spodziewać w nadchodzących dniach, bo alarmują zewsząd, że wielkie upały nadchodzą, prawie 40-stopniowe. Czy tak będzie? Dlaczego tak będzie i co my mamy w tych najbliższych dniach zrobić, żeby jakoś to przetrwać?
1: No, aktualnie już obowiązują ostrzeżenia. Tutaj województwo lubuskie, część Wielkopolski, Dolne Śląskie, tutaj ostrzeżenie na upały, gdzie ta temperatura będzie dochodzić do 34 stopni, ale z każdym dniem, właściwie z każdymi godzinami ten obszar będzie powiększany, gdzie właściwie już końcówka tygodnia i weekend obejmie całą Polskę, bo tutaj temperatury będą dochodzić głównie właśnie na zachodzie, w centrum do 38 do 39 stopni, niewykluczone, że padnie rekord temperatury około 40 stopni. Ostatni rekord, jaki był notowany w 1921 roku, 42 stopnie Pruszków, rejony Opolszczyzny. To oczywiście zawdzięczamy napływom tych zwrotnikowych mas powietrza z południa i właściwie na tą chwilę cały czas ta sytuacja z nami pozostanie, dostawka tych promieni słonecznych. Na tą chwilę na horyzoncie opadów nie widać. Dopiero będą one widoczne w końcówce weekendu, z początkiem przyszłego tygodnia, gdzie te temperatury nieco się ochłodzą, ale nadal to będą temperatury rzędu 30 stopni i 33, ale przez Polskę będą przechodzić gwałtowne zjawiska jak burze, intensywne opady deszczu, grad, porwisty wiatr i niewykluczona możliwość wystąpienia trąb powietrznych.
0: To mieliśmy w tym roku rekordy zimna w Polsce, a przynajmniej tak mówiono. Nie wiem, czy takie rekordy faktycznie padły, ale dawno ja takiej zimy nie pamiętam. A teraz rekordy upałów, bo mówi Pani, że ostatnio temperatura 42 stopnie to lata 20.
1: W ostatnich latach, w ostatnich kilkudziesięciu latach oczywiście zdarzały się temperatury bliskie tych 40 stopni, ale to były temperatury i okresy kilkudniowe. Natomiast z każdym rokiem tych okresów z tą taką temperaturą zdecydowanie wyższą jest zdecydowanie więcej. Oczywiście zasługa tutaj jest zmian klimatu, z jakimi mamy do czynienia. W jednym roku ciepła zima, w drugim roku ta zima mroźna i z większą ilością pokrywy śnieżnej, co też przekłada się właśnie na gorące i upalne lato, a także lata, które raczej należą do tych lat z tą temperaturą umiarkowaną. Aktualnie mamy do czynienia ze zjawiskiem El Niño, które to jest wskaźnik pogodowy, który mówi o ociepleniu wód Pacyfiku, co przekłada się może nie bezpośrednio na temperaturę w Polsce, natomiast pośrednio, ale tutaj jeszcze mamy do czynienia z kolejnym wskaźnikiem jak NAO, który jeżeli jest ujemny, to właśnie powoduje taką sytuację, jaką mamy obecnie teraz, czyli sucho, gorąco i upalnie. Natomiast jeżeli ten wskaźnik przechodzi na ten wskaźnik dodatni, wówczas mamy bardzo dynamiczną pogodę, napływ mas powietrza z nadAtlantyku, co właśnie generuje występowanie trudnych zjawisk pogodowych, właśnie jak burze, intensywne opady deszczu, lokalnie trąby powietrzne.
0: Jak się przygotować na te najbliższe dni? Jak postępować? Jak te upały i te rekordowe temperatury, które być może padną, bezpiecznie przetrwać?
1: Najważniejsze to nawadnianie się oczywiście, nakrycie głowy. Osoby chore lub przewlekle chore, czy dzieci w czasie tego najgorszego upału powinny pozostać w domu.
0: To jest tak, że ta fala upałów już w Europie Zachodniej jest. Z Francji takie informacje cały czas docierają, że w Paryżu na przykład do 40 stopni dochodzi. Czy to jest jakaś jednak anomalia pogodowa, jeśli chodzi o tę część świata? Czy to już jest taki trend, który może być może się będzie utrzymywał w kolejnych latach, że te temperatury będą normą, że gdzieś w czerwcu taką wysokość będą osiągały?
1: Nie jest to oczywiście anomalia, natomiast te temperatury średnie no, są zdecydowanie wyższe, tak jak mówiłam, niż w tych poprzednich latach. To oczywiście zasługa właśnie tych zmian klimatu, osłabienia prądów strumieniowych, które no, mają wpływ na właśnie tą dynamikę tej pogody. Także bardzo dużo miejsc w Europie, właśnie czy Hiszpania, Francja, tam te temperatury są bardzo wysokie i właśnie to zwrotnikowe powietrze także właśnie dociera do Polski.
0: I do Polski dociera, ale też jest jakiś powód, żeby może się z tego cieszyć przez chwilę. Wcale nie trzeba daleko jechać, żeby było ciepło. Może nie aż tak ciepło, takiego aż ciepła nie potrzebujemy, ale żeby było ładnie. Ale tak jak pani mówi, to wcale nie jest takie zero-jedynkowe, bo po tych upałach zazwyczaj przychodzi deszcz, burze i takie zjawiska pogodowe, jakich byśmy w wakacje może nieszczególnie chcieli. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, była naszym gościem. Godzina 9:31. To ja Państwu polecam, żeby jednak sprawdzać tę temperaturę i śledzić ją, bo jest duża amplituda. Generalnie jeszcze prawie tydzień temu te temperatury były czasami poniżej 20 stopni, a teraz mają sięgać nawet 40 stopni. Także trzeba uważać, gdzie się wychodzi, jak się ten czas spędza, żeby ten początek wakacji był udany, a nie z jakimiś niefortunnymi wydarzeniami związany. 9:32. Dziś swoje urodziny świętuje Paweł Kukiz. No to posłuchamy, jak niegdyś śpiewał utwór Skóra.

0: Reklama.
1: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
3: www.net.fm.
4: Prawie godzina 9.38, a w studiu pan Dariusz Paczuski, przewodniczący regionu Mazowsze NSZZ Solidarność i pan Ireneusz Smuka, zastępca pana przewodniczącego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie.
6: Dzień dobry.
4: To jest, są panowie tutaj, żeby opowiedzieć o ważnej rocznicy, która się zbliża i w zasadzie jest jutro. Przypomnijmy, co to za rocznica i jak będą ją panowie i państwo jako NSZZ Solidarność upamiętniali.
6: Właściwie ta rocznica to się zaczyna dzisiaj, ponieważ 50 lat temu, dokładnie 50 lat temu, premier Jaroszewicz ogłosił podwyżkę cen ważnych artykułów, w tym cukru, co najważniejsze. I dzień później po prostu ludzie nie wytrzymali, wyszli na ulicę w różnych miejscach w Polsce, w tym w Radomiu, w Ursusie i w Płocku. Natomiast to, co się stało później, spowodowało, że w 4 lata później powstała Solidarność.
5: No tak naprawdę to były wydarzenia, początek opozycji, bo oczywiście protest na kanwie tego, że drastyczny wzrost cen artykułów spożywczych. Ludzie w Ursusie, trzeba pamiętać, że Ursus wtedy był osobnym miasteczkiem, zaprotestowali, zablokowali trasę kolejową, rozmontowując część torów. Proszę Państwa, tak naprawdę wtedy narodziła się opozycja. Wtedy protesty społeczne doprowadziły do tego, że po raz pierwszy, tak na poważnie, chyba po raz pierwszy, rząd wycofał się ze swoich postanowień, z tych drastycznych podwyżek, natomiast nastąpiły represje. I to jest bardzo ważny zwrot. Po pierwsze protest, po drugie represje. Oczywiście represje były już wcześniej, ale też przeciwdziałanie tym represjom. Chwilę później powstał KOR, czyli Komitet Obrony Robotników, i już zaczęło się tworzyć to ciało i później ono oczywiście przekształcało się, tworzyły się dodatkowe ciała, tak zwaną tworząc opozycję. Więc czerwiec 76 roku to jest, można powiedzieć tak, to jest zasianie tego ziarna wolności. To jest pokazanie, że można z systemem totalitarnym, z komunizmem walczyć i niestety też ta informacja w drugą stronę, jak wiele to będzie ludzi kosztowało, jak wiele wolność, a w ogóle walka o wolność będzie kosztowała, jak wiele społeczeństwo będzie musiało poświęcić i jak wielką cenę zapłacić. Ale już wtedy było wiadomo, że społeczeństwo jest skłonne zapłacić, że ludzie chcą wolności, chcą demokracji. I to właśnie ten dzień i dzisiaj obchodzimy, dzisiaj w sensie za parę dni, będziemy organizować uroczystość i obchodzić 50. rocznicę. I to jest bardzo ważne, żeby też wybrzmiało. Tak jak była to inicjatywa 50 lat temu, tak dzisiaj jest to inicjatywa oddolna. Te uroczystości, które będą w Ursusie 28 czerwca, to są uroczystości, które organizowane są nie przez samorządy, nie przez władze centralne, ale oddolnie, przez niezależny, samodzielny związek zawodowy, samorządny, przepraszam, Związek Zawodowy Solidarność, i wszystkie procesy związane z organizacją tych uroczystości są po naszej stronie. Także dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali w tym procesie, ale to jest bardzo ważne i to musi wybrzmieć. Tak jak wtedy oddolnie ludzie zdecydowali, że koniec z tą tyranią, chociaż w tym jednym aspekcie, a potem to wszystko się rozlewało na pozostałe aspekty, tak dzisiaj oddolnie chcemy uczcić pamięć tamtych wydarzeń, tamtych ludzi, I sami zorganizowaliśmy takie uroczystości, takie święto, na które bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, bo zbiórka już o 12:00, wtedy poczty sztandarowe przybędą, ale już o 12:15 mamy powitanie zaproszonych gości i o 12:30 msza. Następny przebieg, to już może kolega powie, bo to jeszcze nie koniec.
6: Mszy będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas.
5: Bardzo serdecznie dziękujemy.
6: Potem przejdziemy pod pomnik, gdzie będą przemówienia oraz złożymy kwiaty. Ale przede wszystkim ta uroczystość jest dla tych kombatantów, którzy wtedy byli i którzy przyjdą na naszą uroczystość. Trzeba spojrzeć im w oczy i pomyśleć, jak ktoś jest teraz młody, że oni wtedy mieli po 19-20 lat. Oni wyszli, to są uczniowie techników. To nie tylko byli robotnicy z Ursusa, ale to byli młodzi ludzie, którzy potem przez to praktycznie mieli złamane życie, przez to, że uczestniczyli w tych strajkach. Oni tam będą i to oni są głównymi gośćmi naszej uroczystości. Serdecznie zapraszamy.
5: Ale trzeba powiedzieć, jaką cenę, jak już mamy okazję, jaką cenę ci ludzie zapłacili. Oni nie mogli znaleźć pracy, nie mogli najpierw dostać się na studia. To było przez dziesięciolecie piętnowanie. Piętnowanie tych ludzi, tych rodzin. Tam wykute zostały sformułowania, warchoły i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, zapraszamy na uroczystości. Zapewne wiele będzie można się dowiedzieć, bo również będzie otwarcie wystawy. Wystawy, która powstała przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy wszystkich. Proszę też o to, żebyśmy, szanowni państwo, jak mamy chwilę, zainteresowali się, czy w internecie odszukali jakieś wiadomości na ten temat, czy na stronach IPN-u, zainteresujmy się tym, bo pamięć musi być wciąż żywa, pamięć o tych wydarzeniach, o tych ludzi. To, co Ireneusz powiedział, to jest bardzo ważne. Nie może być tak, że tego typu uroczystości odbędą się bez ludzi, którzy brali udział w nich. I tych osób jest już coraz mniej, ale to dla nich i wokół nich to jest oddanie honoru tym ludziom, którzy... Wyobraźmy sobie w dzisiejszych czasach, jak ciężko zdobyć się na odwagę, na tą prawdziwą odwagę, a w tamtych czasach oni się zdobyli, ryzykowali wszystkim, zapłacili często, gęsto ogromną cenę, ale razem, wspólnie, jeden obok drugiego zaprotestować przeciwko niesprawiedliwości, to było ważniejsze, to było ponad to wszystko, co niosły konsekwencje, więc trzeba oddać honor i szacunek tym ludziom.
4: Są jacyś reprezentanci w wieku tych osób, które wtedy miały po 19 lat, to znaczy chodzi mi o to, czy o tej pamięci, kultywowaniu, 50. okrągła rocznica, jest jakaś młodzież, są jacyś studenci, którzy w tych uroczystościach biorą udział, angażują się?
6: Do tej pory zawsze angażowały się szkoły z Ursusa i mam nadzieję, że w tym roku będzie również ich reprezentacja. Natomiast ja bym tu chciał o technicznej sprawie powiedzieć, bo mówimy o historii, natomiast weźmy pod uwagę, że 28 czerwca będziemy mieli 38 stopni. Tutaj z naszej strony zapewniamy wodę, zapewnimy parasolki, zapewnimy schronienie, całe medyczne zaplecze. Natomiast każdy, kto będzie się wybierał do Ursusa o 12 i 28 czerwca, nie weźmie pod uwagę to, że będzie bardzo ciepło.
5: Tak, my robimy to, co możemy, żeby było bezpiecznie, żeby było oczywiście godnie, ale tak jak Ireneusz powiedział, bezpiecznie, ale prosimy pomyśleć również o sobie, tak? W tych dniach jakiś parasol, jeżeli jest taka możliwość, jakaś woda, te rzeczy będą na miejscu, natomiast prosimy wziąć pod uwagę warunki pogodowe. Modliliśmy się o piękną pogodę, ale widać modłów było więcej. Daj Boże, żeby było wszystko w porządku, żeby nie było żadnych nieprzewidzianych zdarzeń, natomiast zapewniamy służbę medyczną, zapewniamy ochronę, zapewniamy to wszystko, co jest niezbędne przy tego typu uroczystościach, natomiast prosimy Państwa, przybywajcie, natomiast też pamiętajcie, że temperatury będą ekstremalne.
4: To ja jeszcze zapytam, jak panowie, nie wiem, no tak zakładam, nie chcę ani postarzać, ani odmładzać, ale 76 rok w jakikolwiek sposób pamiętają, albo czy coś się w domu na ten temat mówiło?
5: Teoretycznie mogłem pamiętać, chociaż nie, ja już po, ale rocznik 76, więc małe prawdopodobieństwo, ale urodziłem się w tych latach. Natomiast oczywiście, no, to wspomnienie tamtych lat w naszych domach akurat było żywe, o tym się mówiło. Natomiast osobiście no, nie braliśmy udziału absolutnie. Też nie pamiętamy, to jesteśmy z podobnego rocznika, ale...
6: No ja miałem 3 miesiące.
5: No to ty mogłeś już pamiętać.
6: Tak, już mogłem.
5: Teoretycznie mogłeś pamiętać.
6: Natomiast w domu jak najbardziej mówiło się o czerwcu, o Katyniu. Rodzice byli w Solidarności, więc po prostu...
5: O wszystkich tych zrywach. Tak, bo to trzeba pamiętać, że kiedyś nie dowiadywaliśmy się o tym w szkołach. Tak? Nie z mediów czerpaliśmy tą wiedzę, tylko właśnie najczęściej z przekazów rodzinnych. W domu rodzice, którzy opowiadali o pewnych wydarzeniach i tak to się działo.
4: To też taka lekcja historii, szczególnie, że przynajmniej jak ja do szkoły chodziłam, to tak było, że ta historia najnowsza gdzieś tam na samym końcu tej ścieżki edukacji była i może nazwy się znało, ale niekoniecznie wiele osób wiedziało, o co tam chodziło, no więc to też jest taki może apel, żeby tych młodszych wziąć ze sobą w te rocznice w niedzielę, zaprowadzić, pokazać i by opowiedzieć, co tutaj się działo 50 lat temu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Chyba, że panowie coś jeszcze chcieliby dodać, to można...
5: Ja tylko, co można dodać, to tylko tą jedną kwestię, że pani redaktor ma absolutnie rację. My robimy to, co możemy teraz, żeby kultywować pamięć o tych wydarzeniach, natomiast no, też już troszkę usiejemy, trochę siwiejemy. I za parę lat no, ktoś będzie musiał przejmować tą pałeczkę, dlatego ja bardzo gorąco się przyłączam do prośby pani redaktor. Jeżeli możecie, szanowni państwo, wziąć ze sobą dzieci, wnuki, to bardzo serdecznie zapraszamy, bo pamięć o naszych wspólnych wydarzeniach, o naszej historii, o naszych wartościach, ona nie może odejść w zapomnienie, bo to czyni nas tak naprawdę narodem, wolnym państwem. To jest podstawa wszystkiego, więc bardzo serdecznie zapraszamy. I zwracamy się z prośbą, apelem, jeżeli możecie, zabierzcie ze sobą dzieci, zabierzcie ze sobą wnuki.
6: Plac Czerwca 76 w Ursusie, godzina 12:00 w samo południe, 28 czerwca.
5: Zapraszamy.
4: Dariusz Paczuski, przewodniczący regionu Mazowsze NSZZ Solidarność i pan Ireneusz Smułka, zastępca przewodniczącego państwa, zapraszali. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet.
5: Dziękujemy pięknie.
4: Godzina 9:50. To może jeszcze zanim posłuchamy kabaretu tej właśnie skeczu o tytule Ursus, to jeszcze zaśpiewa nam Joanna Kulik, która dzisiaj świętuje swoje urodziny, a jest taki utwór Lubię być szczęśliwa.

0: To była Joanna Kulig. Jest godzina 9:53. No to teraz obiecany sketch kabaretu Tej Ursus.
1: Coś nie takich wrzodów pod pachamy dostali. Robić się nie chce, tylko szpanować, tak? O, jest drugi z dueciku. Co tak sapiecie?
2: Ja tak oddycham.
1: Co się stało?
2: Ursus stanął.
1: Jak było komunikat oficjalny, tak?
2: Ursus stanął na polu.
1: To co mnie straszycie tutaj? Nie można powiedzieć, że traktor stanął na polu?
2: Konkretnie traktor się zepsuł.
1: Co się, cały traktor naraz wam zepsuł?
2: Koło się zepsuło.
1: No to koło się zepsuło, a nie traktor się zepsuł.
3: Jedno koło jest zepsute, cały traktor jest do dupy.
1: Dobra. No. Jesteście u siebie na budowie. Spokojnie, ile traktor ma kół?
3: Cztery.
1: A ile jest zepsutych?
3: Jedno.
1: No, to ile jest dobrych?
3: Cztery.
1: Spokojnie, nie denerwujcie się. Spokojnie sobie policzcie. Ile traktor ma kół?
3: Cztery.
1: Jedno jest zepsute. To ile jest dobrych?
3: Cztery.
2: Trzy. A zapasowe?
1: To się nie liczy, kochany. Trzy są dobre. Nie można powiedzieć, że trzy są dobre.
2: No przecież to jest to samo.
1: Kochany, ale jak ładnie brzmi. Trzy dobre. Nie można tak powiedzieć? Kierownica jest?
3: Jest.
1: Silnik jest?
3: Jest.
1: Rura wydechowa jest?
3: Jest.
1: Rozrząd jest?
4: Aha, rozumiem. To znaczy, że jak górnik wygra z gwardią, to Lechu z ruchem.
1: Co wy mi tu pierdzielicie tam jakieś swoje kawałki? Pytam się jeszcze raz, kierownica jest?
3: Tak.
1: Silnik jest?
3: Tak.
1: Rura wydechowa jest?
3: Tak.
1: No i było to wasze trzy razy tak. I do roboty, proszę bardzo.
2: Bolek, ja nie robię.
3: To co robimy?
2: Zapalimy.
3: A jak przyjdzie?
2: No i tak nam może skoczyć. Gazety czytałeś?
3: Czytałem.
2: Ogłoszenia widziałeś?
3: Widziałem.
2: Potrzebują do roboty inżynierów?
3: Nie.
2: Doktorów?
3: Nie.
2: Profesorów?
3: Nie.
2: Idziesz, a nas ciągle brakuje. Kopsnij żaru. Co amerykańskie, to amerykańskie.
5: Ty głupi, to nasze, tylko się filtrem sztachnąłeś.
0: To był kabaret Tej, sketch Ursus. Ja Państwu przypominam, 50. rocznica, w zasadzie jutro, ale obchody w niedzielę. Także zachęcam, żeby wziąć w nich udział, jeśli Państwo będą gdzieś w okolicy, a jeśli nie, no to warto na pewno specjalnie przyjechać na plac Czerwca 76 roku. Jest godzina 9:57. Ja Państwu przypomnę, że cały tydzień można przyjść do radia. Stoi stragan z kubkami z Bolesławca, z napisem Radio Wnet, z torbami, z koszulkami, z żyrafą i kawa też jest. Niektórzy mówią, że to są ziarna przywiezione prosto z Tongan, ale to już sami Państwo muszą zweryfikować, czy tak jest. Na pewno jest bardzo smaczna, bo pijemy ją tutaj na pokładzie. Zresztą kawa pokładowa tak się nazywa, więc trzeba ją na pokładzie pić. Jeśli Państwo będą, są, no to do soboty można przychodzić i można taki przedmiot nabyć tutaj u nas. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Tym bardziej, że to już taki ostatni tydzień przed wakacjami. Ja też się czuję, że się kończy rok szkolny. Praca co prawda się nie kończy, ale troszeczkę się na pewno zmieni. Tym bardziej, że no musi się zmienić, jak takie temperatury są, no to i na co innego mamy ochotę słuchać, do czego innego i

0: co innego mamy ochotę robić, więc my się dostosujemy do tych upałów. Proszę się nie martwić, na pewno jakoś ta ramówka będzie wyglądała tak, że będzie się Państwu i w upałach bardzo dobrze Radia Wnet słuchało. Ja teraz jeszcze przypomnę oczywiście patronet.pl/. Radio Wnet. Proszę sprawdzić może przed tą przerwą wakacyjną, czy na pewno płyną Państwo z nami, bo radio musi grać. W lato nie ma tak, że się coś wyłącza. Cały czas jesteśmy, są realizatorzy. Jest konsoleta, która czeka już na wymianę dzięki Państwu. Także bardzo serdecznie dziękujemy, bo wymiana jest konieczna. Tutaj temperatury też nie sprzyjają temu, żeby sprzęty działały tak, jak należy. Jeszcze nie są do tego przyzwyczajone, może się przyzwyczają, jak takie temperatury będą się utrzymywały, no ale tak, to jest prośba i przypomnienie, żeby Państwo z nami byli na patronite.pl/radiownet, no albo bezpośrednio Radio Wnet wspierali, bo to wsparcie jest nam niezbędne i w wakacje też. Ja jeszcze się z Państwem słyszę jutro, więc jeszcze nie mówię do widzenia i miłych wakacji, bo jeszcze będzie okazja, żeby to powiedzieć, ale zapraszam Państwa na Odyseję Wyborczą. Na pewno jeszcze dużo tematów poruszonych w związku z tym wywiadem wczorajszym doktora Emila Jędrzejewskiego w kanale Zero. Zresztą to już na pewno też Państwo słyszeli, ale Rafał Trzaskowski po tym wywiadzie napisał, że w związku z tym wywiadem, z udziałem i z zaangażowaniem w to doktora Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy, zwrócę się jutro z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających. No więc o tym na pewno w Odysei Wyborczej Państwo usłyszą. Życzę Państwu dobrego dnia. Jest godzina 10:00. Hania Tracz, Adam Czerpak, a teraz Jakub Dusza i serwis informacyjny.
1: Dziesiąta na zegarze, w tym wydaniu wiadomości, przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego i szokujące fakty na temat Szpitala Południowego, brak paliwa i energii na Krymie oraz fale upałów w Europie. Jakub Duszak, zapraszam.
2: Wiadomości Wnet.
1: Dziś przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Poinformował o tym w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przesłuchanie ma związek z aferą wokół warszawskiego Szpitala Południowego i słowami byłego ordynatora chirurgii w tej placówce. Jak mówił wczoraj w kanale Zero, tu cytat, w wyniku błędu lekarskiego doprowadzono do powikłań, które kończyły się zgonem. Pacjenci przyjęci na SOR-u umierali. Niezaopiekowani pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy, mówił doktor Jędrzejewski. Wszystkie oskarżenia w tej sprawie obciążają Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, rezydenta i aktywnego działacza politycznego Koalicji Obywatelskiej. Byłego już w tym momencie. Według relacji ordynatora niedoświadczony medyk samodzielnie podejmował skomplikowane decyzje anestezjologiczne oraz skomplikowane procedury, do których nie posiadał żadnych uprawnień. Najbardziej wstrząsający wątek ujawniony przez doktora Emila Jędrzejewskiego u Krzysztofa Stanowskiego dotyczy procedury tuszowania zgonów. Opisał on przypadek pacjenta, który zmarł w samotności, czekając na pomoc na korytarzu. Mężczyzna wyszedł do szpitalnej toalety z przyczyn fizjologicznych lub z powodu silnego bólu i tam zmarł, a personel medyczny odnalazł jego ciało dopiero po 4 godzinach. Zamiast zgłosić sprawę odpowiednim służbom, lekarze mieli podjąć decyzję o wykonaniu tomografii komputerowej na zwłokach. Według chirurga personel zrobił to wyłącznie po to, by dokumentację medyczną i dorysować badania wstecz. Chodziło o stworzenie pozorów, że pacjent otrzymał należytą pomoc jeszcze za życia, co miało chronić szpital przed odpowiedzialnością za rażące zaniedbanie. W okupowanym przez Rosję Sewastopolu na Krymie oraz kontrolowanej przez Moskwę części obwodu herschońskiego doszło do przerw w dostawach prądu. Władze okupacyjne łączą te zakłócenia z nasileniem ukraińskich ataków na infrastrukturę energetyczną i szlaki zaopatrzeniowe. Rosyjski namiestnik Sewastopola Michał Razwożajew poinformował, że największe miasto Krymu zostało pozbawione energii elektrycznej po ukraińskim ataku na obiekty energetyczne. Wcześniej informował także o ataku dronów na miasto. Równocześnie problemy z dostawami prądu odnotowano w okupowanej części części obwodu chersońskiego. Jak podkreśla Reuters, Ukraina nasiliła w ostatnim czasie uderzenia na trasy zaopatrzeniowe prowadzące na Krym. W tle tych działań pogłębia się również kryzys paliwowy, który już wcześniej zmusił okupacyjne władze do ograniczenia części aktywności publicznych. Od czwartku we Francji utonęło 40 osób. Według premiera Sebastiana Lecornu do tragedii doszło w związku z trwającą falą upałów, która skłoniła wiele osób do szukania ochłody w wodzie. Najbardziej dotknięte falą upałów są obecnie Francja, Hiszpania i Włochy. We Francji we wtorek odnotowano najgorętszy czerwcowy dzień w historii pomiarów. Rekord padł również w nocy z poniedziałku na wtorek. Średnia minimalna temperatura wyniosła ponad 21,5 stopnia Celsjusza, co oznacza najcieplejszą czerwcową noc od początku prowadzenia pomiarów. Według francuskich służb meteorologicznych ponad połowa kraju pozostaje objęta najwyższym czerwonym stopniem ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami, a w Polsce ostrzeżenia przed upałami będą obowiązywać od jutra do soboty w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim i w województwie lubuskim.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do centralnego przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
1: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
6: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
7: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
6: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
7: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
6: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
8: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
9: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
4: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą, godzina 10.11. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Odyseja wyborcza i cały czas patrzymy na Szpital Południowy w Warszawie i na system ochrony zdrowia w Polsce w ogóle. Naszym gościem Łukasz Kmita, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet.
1: Zeszły tydzień cały w Warszawie, teraz na wyjeździe w Olsztynie, ale dwukrotnie, przynajmniej może i więcej razy był pan w Szpitalu Południowym na kontroli i teraz się okazuje, że te kontrole były zasadne. Wczoraj rozmowa na łamach kanału Zero, gdzie były ordynator chirurgii tego szpitala mówi o nieprawidłowościach, które kończyły się śmiercią pacjentów, zdaniem pana doktora, który prowadził chirurgię, i tego sprawcą miał być lekarz Dawid Kacprzyk, który miał operować bez odpowiednich uprawnień i doświadczenia. Doktor Emil Jędrzejewski opisał to dość dokładnie. Czy pan poseł się spodziewał, że w trakcie kontroli, że mogą wyjść i takie rzeczy za chwilę, jeżeli chodzi o ten szpital?
2: My mieliśmy pewne sygnały, mogę powiedzieć nieoficjalne, dotyczące pewnych kwestii, które w szpitalu jeszcze się pojawią, i mogę powiedzieć, że według naszych sygnałów to nie koniec tego, co ma zostać ujawnione. Mieliśmy także kontakt z osobami, które pracowały w szpitalu i w sposób, mogę powiedzieć, właśnie taki nieformalny do nas się zwróciły z informacją, żeby bardzo mocno badać te kwestie dotyczące tego, w jaki sposób ten młody biznesmen w kitlu chciał zarabiać w szpitalu, jak w jaki sposób angażował inne osoby także, w jaki sposób bardzo konfliktowy próbował zarządzać personelem medycznym. No, widać też i bardzo jasno, i to chcę podkreślić, że było pewne przyzwolenie na to, przyzwolenie polityczne. Mówiąc wprost, mieliśmy takie przekonanie, że dyrekcja placówki, tam pracujący, także profesorowie, także osoby cenione i znane, po prostu boją się tych korupcyjnych, mafijnych układów, które tam panowały. Bały się tego, że ten młody doktor, po prostu mówiąc wprost, miał takie mocne plecy, że każdego mógł zniszczyć, każdego mógł, jak to się mówi, politycznie wykorzystać. To się dzisiaj potwierdza. No, sam fakt, że pan doktor Jędrzejewski w wiadomości do Rafała Trzaskowskiego pisze, cytuję, zarządzanie Szpitalem Południowym wymyka się normom etycznym, zdroworozsądkowym, merytorycznym. Nie chodzi tylko o moje stanowisko, chodzi o przyszłość tej placówki, o bezpieczeństwo pacjentów, o godność pracy lekarzy. To koniec cytatu. Znaczy, to pokazuje, do jakich dramatów tam dochodziło, jak bardzo pacjenci zostali narażeni na niebezpieczeństwo i jak była systemowa zmowa milczenia w związku z tym, że pan doktor Dawid był czołowym działaczem Koalicji Obywatelskiej i po prostu trząsł tym szpitalem. To on był tak naprawdę prezesem tego szpitala, to on podejmował kluczowe decyzje, to on ustawiał panią dyrektor, no, pozwalało mu na to kontakty z już niemal wszystkimi politykami Koalicji Obywatelskiej, zdjęcia, poparcie. No, trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj te osoby, które mówią, no, nie znaliśmy pana doktora Dawida, a które angażowały się w jego kampanię, rozdawanie ulotek, które poświęcały no, kilkadziesiąt godzin na jego wsparcie, na robienie zdjęć, że dzisiaj nie mają nic wspólnego z tą sytuacją. Nie wierzę, że politycy Koalicji Obywatelskiej byliby na tyle głupi, żeby wspierać kogoś, kto działał jak zorganizowana grupa przestępcza, i dzisiaj trzeba to bardzo mocno powiedzieć.
1: A tak to wyglądało. Na ile z waszych kontroli poselskich wyłania się obraz lekarza Dawida Kacprzyka jako no właśnie politycznego nominata, który mógł znacznie więcej niż każdy inny lekarz w szpitalach, w których pracował?
2: Mieliśmy takie rozmowy nieoficjalne z częścią personelu, który mówił po pierwsze, że nie widział tego lekarza na dyżurach, przy czym gdy wchodziliśmy na kontrolę do innego szpitala, słyszeliśmy już niemal wyuczoną regułę, że to był świetny doktor, bardzo empatyczny, wszystkim pomagał. Widać było, że po tym pierwszym kryzysie część zarządu szpitali odrobiła lekcje, wpuszczała posłów na kontrolę, już nie zabraniała posłom kontroli, zaczynała roztaczać wizję, jaki to był wspaniały doktor, jaki pomocny, jaki życzliwy, jaki serdeczny, jaki uczynny, że on w sumie ratował te szpitale przed tym, bo one nie miały wystarczającej obsady medycznej. Dzisiaj widzimy, że to było wszystko farsa, że to była próba ratowania wizerunku i swojego, i także ratowania tego Dawida, bo po prostu prawdopodobnie się bano. Bano się, że ktoś z najwyższych władz rządowych, najwyższych władz Koalicji Obywatelskiej, przecież Rafał Trzaskowski jest też silnie powiązany z tą sytuacją, po prostu będzie w sposób brutalny interweniował i doprowadzi do tego, że w placówce będzie zmiana dyrektora. No dość powiedzieć, że skoro w drugim szpitalu, szpitalu brudnowskim, gdzie na kontroli poselskiej była między innymi pani poseł Szczurek-Żelazko i Dawid Stefaniuk, okazało się, że pomimo tego, że nie był rozpisany konkurs, to pan doktor Dawid był tam zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika SOR, gdy nawet regulamin organizacyjny nie przewidywał takiego stanowiska. No, to jest naprawdę działanie, które powinno być wyjaśnione być może także przez komisję śledczą, bo nie jestem przekonany, że prokuratura Żurka będzie w stanie ujawnić prawdę, bo ta prawda może być dla Koalicji Obywatelskiej zabójcza.
1: Posłuchajmy, jakie wczorajsze oceny i wczorajsze informacje, które przedstawił pan doktor Emil Jędrzejewski, ocenia szef, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, doktor Łukasz Jankowski. Posłuchajmy.
0: Mogę powiedzieć, że z tych informacji, które ja posiadam, wynika, że przynajmniej część z tych zarzutów, które stawia pan doktor, jest potwierdzone przez innych lekarzy pracujących w placówce. Natomiast no, to wymaga wdrożenia postępowania, które się toczy. Myśmy już 7 dni temu, nawet 8, postępowanie w tej sprawie rozpoczęli, a dodajemy do tego te zarzuty, które się w tej chwili pojawiły.
1: Tak mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, wypowiedź dla kanału Zero. Jeżeli to jest prawda, że inni lekarze potwierdzają część nieprawidłowości, no to by być może resztę uprawdopodobniało, że pan Dawid Kaczyk przyczyniał się do, poprzez błędy medyczne przynajmniej, ale albo brak umiejętności, do tragedii, jakiej dochodziło na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie.
2: No myślę, że bardzo wielu Polaków powinno jednak poświęcić czas i odsłuchać całą tą rozmowę w kanale Zero, bo ona jest wstrząsająca i ona pokazuje wielką patologię w całej Polsce. No, generalnie Koalicja Obywatelska traktuje państwo jako swoje, jako próbę nawet prywatyzacji wielu obszarów życia. Tutaj dzisiaj dotykamy kwestii dotyczących bardzo ważnej kwestii, czyli ochrony zdrowia w Warszawie. Natomiast moim zdaniem dużo groźniejsza sytuacja i tu dziękuję, że Naczelna Izba Lekarska w taki, no powiem szczerze, bardzo odpowiedzialny sposób podchodzi do tego tematu, ale bardziej martwi mnie stanowisko przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej Giertycha, który wskazuje, że tak naprawdę to osobą, która powinna ponieść konsekwencje, jest nie doktor Dawid, ale doktor Jędrzejewski, i wskazuje, że tak naprawdę to on jest winny, bo nie poinformował na czas organów ścigania. Albo, jak sugeruje, jeśli nie są to prawdziwe zarzuty, to rzucił oszczerstwo na doktora Dawida. Więc jest systemowe krycie także w Koalicji Obywatelskiej, no bo Giertych jest przecież jednym z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej tego tematu. Jest próba odwracania kota do góry ogonem. Co więcej, jest próba usprawiedliwiania, że to, co się stało, jest wynikiem nie, nazwijmy to, patologii, które się tam rozwinęły, tego nowotworu, który się tam rozwinął poprzez działanie pana doktora Dawida związanego z Koalicją Obywatelską, tylko innych lekarzy, którzy nie zareagowali. Prawdopodobnie ci lekarze, widząc, jak wygląda sytuacja w Szpitalu Południowym, po prostu dramatycznie bali się o swoją pracę, dramatyczny, bali się o konsekwencje, o to, że po prostu siła państwa Donalda Tuska, siła państwa Koalicji Obywatelskiej będzie w całości zwrócona przeciwko nim i ich zniszczy. Że te osoby nie znajdą zatrudnienia na Mazowszu, a może i w całej Polsce, że przez to, że będą reagowali, być może będzie tak zwany wilczy bilet za nimi wystawiony. No to jest, powiem szczerze, te powiązania, te układy, ale także próba tłumaczenia tego, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym przez chociażby Giertycha, pokazuje, że ta sprawa będzie próbowana być zamieciona pod dywan i tylko niezależne media i opozycja są zainteresowane tym, żeby tą sprawę gruntownie wyjaśnić, wyciągnąć konsekwencje, wypalić jak gorącym żelazem te patologie, które są dostrzegalne, widoczne i wyciągnąć także wnioski na przyszłość. Ja takiego pomysłu Koalicji Obywatelskiej dzisiaj na tą sprawę nie widzę. Widzę taką żałosną próbę rozmywania odpowiedzialności, mówienia, że to jest wina PiSu. No na Boga, oni od 3 lat rządzą, a mówią ciągle wina PiSu. No to już przestało być śmieszne. Ludzie w całej Polsce, także tutaj na Warmii i Mazurach, gdzie jesteśmy i słyszymy takie teksty, że droga nie została wybudowana, no bo to jest wina PiSu. Już ludzie, samorządowcy podchodzą do nas, posłów opozycji, mówią, już nie chcemy tego słuchać. Myśleliśmy, że będzie lepiej. Okazuje się, że państwo pod rządami Koalicji Obywatelskiej to jest państwo z dykty, tektury, państwo nierozwojowe, państwo, które pozwala na rozwój, ale patologii zamiast rozwój Polski w skali globalnej. Ja jestem przerażony tym, co widzę, tym, co słyszę i próba budowania takiej alternatywnej rzeczywistości. A z drugiej strony, tak jak w przypadku mojego okręgu wyborczego, gdy jeden z byłych samorządowców, konkretnie Landskorony, były pan wójt, powiesił baner, w którym no, był dość specyficzny, ale uważam, że mieścił się w granicach nie bać Tuska. Nie jest to przecież słowo wulgarne. Okazuje się, że w dniu wczorajszym prokuratura weszła do jego na jego posesję i policja na wniosek prokuratury weszła na jego posesję i przy użyciu także z Państwowej Straży Pożarnej zdjęto baner, byłego samorządowca oskarżono o obrazę organów konstytucyjnych, organów premiera. Ta władza sięga już po najobrzydliwsze metody, także zastraszając zwykłych obywateli.
1: Patrzymy także, jakie są reakcje polityczne na to, co się wydarzyło. Rafał Trzaskowski o północy wydał oświadczenie, że liczy na to, aby to prokurator generalny wziął na siebie odpowiedzialność za to, co będzie wyglądać. A z kolei Martina Zawisza, Partia Razem, mówi tak. Potrzebne są stanowcze działania prokuratury. Prezes NIL mówi o tym, że lekarze bali się zgłaszać nieprawidłowości z powodu patologicznego układu politycznego, który stworzono w tym szpitalu. Wypalić ten układ do gołej ziemi. PO/KO rządzi miastem nieprzerwanie od prawie 20 lat. Kierwiński uważa, że może wszystko na to wskazuje, że mógł. To jest komentarz parlamentarzystki opozycyjnej, ale która głosowała jeszcze ten 2 lata temu z okładem za powołaniem rządu Donalda Tuska. Partia Razem była za wotum nieufności. Teraz takie padają słowa. Faktycznie ta afera nie jest aferą ochrony zdrowia jako takiej, tylko jest aferą polityka lekarza, kiedy to lekarz z polityczną legitymacją wchodzi w i tak już słaby system ochrony zdrowia.
2: Dokładnie tak. Okazuje się, że jest sytuacja wręcz niebywała. Dlatego ja zastanawiam się cały czas, czy dzisiejsza prokuratura pod rządami Żurka, a dzisiaj miał wywiad w konkurencyjnym radiu w RMF-ie, którym próbował przerzucać odpowiedzialność, rozmywać odpowiedzialność, oczywiście tłumacząc, że pewne działania zostaną podjęte, no ale zastanawiam się, czy nawet brak dymisji wiceprezydent Kazlowskiej, która odpowiada w sposób formalny za pion polityki zdrowotnej, polityki społecznej w mieście stołecznym Warszawie, nie jest takim przejawem i takim pokazaniem Polakom, że tak naprawdę ta dyskusja o tej patologii w ochronie zdrowia w Warszawie, ale de facto w całej Polsce, to jest dyskusja, która będzie realizowana, żeby pokazać, że to są błędy systemowe, jeszcze z poprzedniej władzy próba rozmywania odpowiedzialności, próba uderzenia w lekarzy, bo dzisiaj już takie działania są podejmowane, że to w sumie lekarze są winni, a nie politycy, no ale jest też pion polityczny, pion nadzoru politycznego, jest pewna odpowiedzialność polityczna. Absolutnie Rafał Trzaskowski powinien, gdyby był człowiekiem honorowym, podać się do dymisji, bo ta sprawa nie dotyczy tylko jednego szpitala, ale jak widzimy wielu szpitali, jednostek, które podlegają pod prezydenta miasta Warszawy. No wydaje się, że takie wymuszone demisje, najpierw wymuszona demisja pani prezes Szpitala Południowego, potem dymisje w związku ze zmianami w radach nadzorczych, to jest próba takiego przykrywania tego bagna listkiem figowym, no ale to bagno dalej wciąga poszczególne osoby, to bagno jest widoczne. Ja naprawdę dziwię się Trzaskowskiemu, że do tej pory nie odwołał Kaznowskiej, a jednocześnie dziwię się Tuskowi, który no, w jakimś stopniu pozwala na to, aby osoba, która w Warszawie jest numer jeden, czyli minister Kierwiński, dalej mogła pełnić taką funkcję jak minister spraw wewnętrznych i administracji, nadzorować służby, nadzorować policję, czyli także podejmować decyzje polityczne, aby tej sprawie, przepraszam za określenie, łeb ukręcić. Kierwiński powinien w trybie natychmiastowym zostać zawieszony, a najlepiej zdymisjonowany, właśnie dlatego, żeby nie miał wpływu na organy takie jak policja, bo on przecież je nadzoruje, które w tej sprawie nie będą toczyły na polecenie prokuratury działania. No nie może być tak, że ten, który przyczynił się do kryzysu, do dramatów, dzisiaj nadzoruje służby, które mają wyjaśnić te dramaty. No to jest po prostu jedna wielka farsa.
1: Na koniec pytanie o zmianę. Premier Donald Tusk zapowiadał radykalne kroki. Na razie żadnych pomysłów nie widać. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej mówi, że były przez ostatnie 2 lata prośby samorządu, żeby się z premierem spotkać. Premier Donald Tusk od początku kadencji czasu nie znalazł na to, żeby się z lekarzami spotkać. Jak to teraz będzie wyglądać? Czy ten kryzys spowoduje, że może narodzą się albo pomysły, może one już są, ale narodzi się moment polityczny na taką odważną, radykalną reformę ochrony zdrowia? To jest jeden punkt, ale drugi też wypalenie patologii, tam gdzie politycy, gdzie samorząd zaczyna robić interesy różnej maści na służbie zdrowia właśnie.
2: Ja może jestem naiwny, ale muszę powiedzieć, że nie wierzę. Nie wierzę w dobre intencje rządzących, bo oni przez lata tych decyzji nie pokazali. Co więcej, Janusz Cieszyński upublicznił informację, z której wynika, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości właśnie w Ministerstwie Zdrowia powołano specjalny zespół do spraw nieprawidłowości i patologii w ochronie zdrowia. Tam, gdzie są ogromne pieniądze, a w ochronie zdrowia są gigantyczne pieniądze, dziesiątki miliardów złotych, tam zawsze są nieprawidłowości, tam zawsze są ludzie, którzy próbują sięgać po te pieniądze brudnymi łapami. A jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska, Ministerstwa Zdrowia, była likwidacja tego zespołu. No, trudno dzisiaj więc nie stawiać też politycznych zarzutów wobec osób, które podejmowały takie decyzje. No, dla mnie szokujące również jest to, że w piątek, gdy byliśmy na kontroli poselskiej w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Zdrowia, tak naprawdę z oczy ze zdumienia przecierałem, gdy dowiedziałem się, że nie ma potrzeby, żeby Ministerstwo Zdrowia rozpoczynało kontrolę w warszawskim ratuszu czy w Szpitalu Południowym. Sama próba bagatelizacji tego tematu przez ratusz, a przede wszystkim przez Ministerstwo Zdrowia, no trudno, żebyśmy dzisiaj gdzieś widzieli panią minister Sobierańską, która walczy z tymi patologiami, ona po prostu się schowała pod ziemię, ona po prostu się zapadła pod ziemię, więc ja życzyłbym sobie, żeby rząd przedstawił kompleksowy system reformy w ochronie zdrowia, porządkujący ten system, pokazujący, że pewne rzeczy, które być może są bardzo złe, zostaną w trybie natychmiastowym naprawione, ale też porządkującą system w wynagrodzeniach lekarzy, ale też pod jednym warunkiem, że kozłami ofiarnymi tego systemu, tej zmiany nie będą lekarze, którzy dzisiaj tak naprawdę są pod obstrzałem. Także ci bardzo uczciwi profesorowie, także bardzo uczciwi lekarze, którzy pracują po 16-18 godzin, żeby ten system jakoś się funkcjonował. No a oni dzisiaj są na celowniku władzy Donalda Tuska. W ten sposób nie da się zrobić reformy. To raczej będzie deforma ochrony zdrowia. Dlatego w moim przekonaniu trzeba rozpocząć także we współpracy przede wszystkim z Naczelną Izbą Lekarską pogłębiony dialog, próbę także zawiązania takiego okrągłego stołu. Być może takim patronem tego okrągłego stołu powinien być pan prezydent. To jest do rozważenia, bo moim zdaniem rząd nie udźwignie tego tematu reformy ochrony zdrowia, między innymi dlatego, że brakuje w nim determinacji do walki z patologiami.
1: To już na koniec element polityki. Janusz Kowalski, poseł niezrzeszony, ale do niedawna wasz kolega i partyjny, i klubowy mówi, ty teraz czas na rząd techniczny, czas na wotum nieufności. Wszystkie partie prawicowe, wszyscy posłowie opozycyjni, wszyscy posłowie niezrzeszeni, jak twierdzi, no może trochę liczy nie do końca, no ale powiedzmy, że gdyby rzeczywiście któraś z partii koalicyjnych, na przykład partia Szymona Hołowni podjęła taką decyzję, no to jest ta większość na rząd techniczny. Czy ta afera daje taki moment polityczny, właśnie moment zmiany politycznej w Polsce, czy jednak za mały kaliber?
2: No skoro pani Pełczyńska-Nałęcz mówi o pewnym układzie zorganizowanej grupie, która trzymającej władzę w Warszawie od 20 lat, no to wydaje się, że jest pewna refleksja po stronie rządzących, chyba że Donald Tusk postanowił pogrozić palcem po tej wypowiedzi i zamordować politycznie swoich koalicjantów. Dlatego w moim przekonaniu w tym zakresie dotyczącym ochrony zdrowia koalicjanci, bojąc się przyspieszonych wyborów, bojąc się też takiej reakcji bardzo nerwowej Tuska, tym bardziej, że dzisiaj sondaże cały czas niestety jeszcze sprzyjają Tuskowi kosztem mniejszych koalicjantów. Oni po prostu w moim przekonaniu nie odważą się zagłosować przeciwko Donaldowi Tuskowi, bo wiedzą, że ten nawet na końcu swojej politycznej drogi użyje wszelkich sił i środków, żeby te osoby, które mogą mieć inne zdanie, mówiąc szczerze, politycznie zamordować. To są mocne słowa, ale po takich pierwszych słowach Pełczyńskiej Nałęcz miałem nadzieję na to, że będzie po stronie właśnie partii Szymona Hołowni, partii Polska 2050, pewna refleksja, że warto jednak zmienić obrany kurs, warto dokonać tego zwrotu przez rufę. Natomiast dzisiaj widzimy, że to było tylko takie, można powiedzieć, tupnięcie, które natychmiast potem zostało przez Donalda Tuska, no, można powiedzieć, doprowadzone do tego, że już dzisiaj nikt nie mówi o zmianach, o dymisjach. Raczej jest mowa o tym, że to system źle działa, że to w ogóle nie jest problem Koalicji Obywatelskiej, tylko system, który od lat obowiązywał. Na przykład pani poseł Pępek też pokazuje, że ci ludzie po prostu uważają państwo jako swoje, im się należy, są w stanie załatwić sobie zabieg w ciągu 2 tygodni, nie czekać 2 lata, tak jak inni obywatele, wepchnąć się do kolejki. A muszę powiedzieć, że porównywanie, to też mnie bardzo mocno boli, porównywanie między innymi sytuacji związanej z dramatem pani marszałek Witek, to znaczy z terminalnym stanem zdrowia męża pani Witek, który przebywał w szpitalu, porównywanie do tego, co dzieje się dzisiaj, no muszę powiedzieć, jest wyjątkowo obrzydliwe. Ja jestem przekonany, że każdy z nas, gdyby jego osoba najbliższa miała dramatyczną sytuację, mówiąc szczerze, umierała, walczyłby o jej zdrowie i życie. Ja wiem, że ci politycy, którzy mają wrośnięty palec i wrośnięty paznokieć do palca, czy którzy muszą sobie zrobić badania, oni traktują państwo jako swoje i próbują wepchnąć się do tej kolejki, ale co innego jest taka bezczelna próba prywatyzacji systemu ochrony zdrowia, a co innego jest walka o zdrowie i życie osoby najbliższej. Mam takie przekonanie, że część osób to w ogóle chciałaby, żeby PiS-owców nie ratować, jeśli są chorzy, to odłączyć ich od aparatury i być może nawet doprowadzić do eutanazji. Problem w tym, że dzisiaj mamy kryzys do zaufania także do Ministerstwa Zdrowia i przede wszystkim do rządu Donalda Tuska, a systemowej walki z tą patologią ze strony rządu nie widać.
1: to już trochę dopytam o tą polityczną konsekwencję. Na ile w przyszłym tygodniu jest Sejm? Dobrze pamiętam, to też były dwa tygodnie.
2: Tak, w przyszłym tygodniu rozpoczyna się posiedzenie Sejmu.
1: Zjedziecie się na Sejm i w jakich atmosferach? Myśli pan, że partie koalicyjne, te mniejsze, będą murem stały za Tuskiem?
2: Niestety obawiam się, że tak. Tusk będzie je straszył. Zresztą najnowsze badania wskazują, że i Polska 2050, i Centrum nie ma szans na reelekcję, więc te osoby będą kurczowo trzymały się, aby jeszcze przez rok mieć wpływ na spółki, spółeczki, ministerstwa, obsadzać swoimi ludźmi, kłaść ludzi, wkładać ludzi do rad nadzorczych, bo tak się właśnie dzieje. I jednocześnie próbować odwrócić kota do góry ogonem. Natomiast z naszej strony z pewnością będziemy patrzyli na dalsze działania i rozwój sytuacji w Szpitalu Południowym i w ogóle w Warszawie, ale także w całej Polsce, bo my jesteśmy w tej chwili przygotowani do tego, aby kontrole poselskie wkraczały także do innych szpitali. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby przekazywać informacje o patologiach i nieprawidłowościach. Ja sam mogę powiedzieć, że kilka informacji dziennie otrzymuję na maile i staramy się je weryfikować, wysyłać do posłów z danego terenu albo do posłów, którzy zajmują się kwestiami dotyczącymi ochrony zdrowia. Między innymi, żeby takie przypadki jak ten w Żywcu, ten w Warszawie, nie miały też takiego przyzwolenia społecznego, przyzwolenia politycznego, bo wbrew pozorom politykom jest wolno mniej niż innym osobom, a dzisiaj działania rządu Donalda Tuska raczej pokazują, że politykom Koalicji Obywatelskiej wolno więcej niż zwykłemu Kowalskiemu.
1: A propos wolno więcej, to już ostatnie pytanie, ale też ostatni dźwięk. Dzisiaj Bartosz Arłukowicz, osoba niezwykle aktywna medialnie przy okazji tej afery, był gościem w rozmowie wideo Dziennika Rzeczpospolita i tak mówił o tej osobie, która zgłasza nieprawidłowości. Posłuchajmy.
3: Podkreślam, od wczoraj inaczej podchodzę. Ktoś powiedział, że umierali pacjenci. W związku z tym koniec zabawy, czy Trzaskowski powinien odejść, czy nie. Trzeba dzisiaj podjąć decyzję i wyjaśnić, jak się zachował szpital, jeśli ten zgon miał miejsce, czy podjęto działania do prokuratury, kto wiedział, kto nie wiedział. I pan doktor musi być w pełni odpowiedzialny i rozumieć to, że postawił zarzuty. Nie chcę powiedzieć za dużo, że postawił zarzuty o tym, że ludzie wiedzieli, że dzieje się coś strasznego i nie reagowali. I nie wciągnę się w politykę i nie będę dyskutował, czy Trzaskowski wiedział, czy nie. Pan doktor, jeśli skończył medycynę, a skończył, jest chirurgiem, czyli przeszedł specjalizację, powinien wiedzieć, że jeśli powziął wiedzę, i o tym mówi kodeks karny, jeśli powziął wiedzę o tym, że ktoś komuś zrobił krzywdę w sposób zamierzony lub nie, lub przez zaniechanie działania bądź podjęcie błędnego działania, no to są przepisy kodeksu karnego. Jeśli ktoś o tym wie i nie powiadamia prokuratury, ponosi taką samą odpowiedzialność karną. Przykro mi to mówić, ale tak jest.
2: Panie redaktorze, o tym mówiłem właśnie w sytuacji związanej z Giertychem. No to jest próba także zastraszania dalszych świadków. To jest próba także wpływania na zeznania, żeby trochę zastraszyć środowisko medyczne, żeby mówiło, że nie widziało, nie wiedziało. Ja apeluję o odwagę do lekarzy. Nie jest problemem to, że ktoś nie zgłosił kwestii, która powinna być zgłoszona, choć oczywiście w trybie natychmiastowym zachęcam do tego, że jeśli są patologie, żeby zgłaszać, tylko problemem jest to, że dzisiaj próbuje się przerzucić odpowiedzialność na sygnalistę, który pisał o problemach do prezydenta, że to on odpowiada za zgony w szpitalu, że to on odpowiada za wyprowadzanie pieniędzy. To nie jest prawda. Winny w tym wypadku jest system stworzony przez Koalicję Obywatelską, system, w którym Dawid Kacprzyk tak naprawdę mógł pozwolić sobie na więcej, w którym Dawid Kacprzyk miał polityczną ochronę, i której dzisiaj Dawid Kacprzyk jest stawiany jako osoba, która tak naprawdę jest poszkodowaną przez innych. Tak można wysnuć z wypowiedzi Giertycha, Żurka czy Arłukowicza. To wyjątkowo obrzydliwe i paskudne.
1: O czym mówił Łukasz Kmita, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
2: Bardzo dziękuję. Życzę dobrego dnia. Proszę też wszystkich, przed nami fala upałów, o ostrożność, o to, żeby się nawadniać, bo jak widzimy, lepiej nie trafiać do szpitali w Polsce, więc zadbajmy o swoje zdrowie.
1: i apelował Łukasz Kmita, nasz gość, a my czekamy na konferencję prasową Waldemara Żurka w prokuraturze, ale wcześniej przed Sejmem, przed pomnikiem Armii Krajowej swoją konferencję mają politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Mateusz Morawiecki, były premier. Posłuchajmy.
4: Zatrzymała w miejscu. To nie jest zwykły wybryk, to nie jest zwykła afera, jakich wiele w Platformie Obywatelskiej. To jest jedna z największych afer w historii ostatnich 35 lat. Jakich jeszcze faktów nie znamy ze Szpitala Południowego w Warszawie? Czego jeszcze nie wiemy? Jak długo jeszcze będziemy patrzeć na to cierpienie ludzi i na milczenie obecnego premiera, premiera Donalda Tuska? Nie pozwólmy na to, aby nie udało im się przykryć tej wielkiej afery. Żądam komisji śledczej, jawnej komisji śledczej, powołanej jak najszybciej. Nie żadne procedury. Procedury Żurka, o którym się już ludzie na bazarach śmieją, że jest na gwizdek Donalda Tuska. Faceta, który nie potrafi wyjaśnić niczego, co wiąże się z wielkimi patologiami Platformy Obywatelskiej, bo doktryna Neumanna cały czas działa. Sędziowie nikogo tam od nas nie osądzą. Pamiętacie państwo to, co mówił funkcjonariusz Tuska, pan Sławomir Neumann. Cały czas te mechanizmy działają. Dlatego z osobami, które są dociekliwe, jak te, które są tutaj ze mną na konferencji prasowej, plus Janusz Cieszyński, albo na przykład pani Katarzyna Sójka, pan Dariusz Stefaniak. Z wszystkimi takimi osobami jesteśmy w stanie wyjaśnić tę straszną, pasożytniczą aferę Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk i inni funkcjonariusze powinni za to, co się stało, stanąć przed Trybunałem Ludowym. Niech staną przynajmniej przed komisją śledczą, przed jawną komisją śledczą, która nie pozwoli zamieść tej gigantycznej, makabrycznej, monstrualnej afery Platformy Obywatelskiej pod dywan.
5: Szanowni Państwo, to nie jest konferencja o walkach frakcji politycznych. Wczoraj środowisko lekarskie, które na co dzień ratuje życie i dba o zdrowie naszych najbliższych, powiedziało stop patologii w Warszawie. I tutaj nasuwa się pytanie, czy tylko w Warszawie, ale to środowisko lekarskie również powiedziało stop układowi warszawskiemu. W ramach tego układu warszawskiego, jako do byłej radnej miasta stołecznego Warszawy, dochodzą do mnie informacje od pielęgniarzy, od sanitariuszy, od pielęgniarek dotyczące właśnie chociażby wykorzystywania i naciągania liczby komercyjnych zleceń na badania w Szpitalu Południowym. Jak najszybciej prokuratura musi wyjaśnić te okoliczności, do których zaszło i o których wczoraj mówił dr Emil Jędrzejewski. Dodatkowo wiceprezydent Warszawy, tak zwana baronowa warszawska, czyli pani Renata Kaznowska, odpowiedzialna jeszcze do niedawna, bo do 2025 roku, oprócz polityki edukacyjnej, zdrowotnej, sportowej, również za politykę nieruchomości, dziwnym trafem na początku bieżącego roku oddała nowej wiceprezydent pani Karolinie Bober zarządzanie nad deweloperką, ale również nad nieruchomościami warszawskimi. Co to oznacza? Oznacza to jedno, że Renata Kaznowska miała i dalej ma wpływ na najważniejsze obszary w mieście stołecznym Warszawy, w których dochodzi do patologii. I jeszcze raz, wczoraj środowisko lekarskie odpowiedzialne za codzienną pracę na rzecz polepszania zdrowia i ratowania życia również naszych rodzin powiedziało stop układowi warszawskiemu. Dlatego po słowach premiera Mateusza Morawieckiego, jawna komisja śledcza musi się wydarzyć. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co w ostatnich latach działo się w mieście stołecznym Warszawy.
6: Szanowni Państwo, takiego przykładu pogardy, lekceważenia Polaków, warszawiaków w wydaniu tej ekipy jeszcze nie mieliśmy. A wydawało się, że widzieliśmy już, jeśli chodzi o ekipę koalicji rządzącej i koalicji obywatelskiej, wszystko. A jednak nie, wzgardzili takim naprawdę zwykłym ludzkim losem. odrzucili ludzki strach, ludzkie emocje, ludzkie zdrowie, ludzkie prawo do zainteresowania, do opieki, do tego wszystkiego, co daje nam przecież tak przez nich ukochana konstytucja. Pokazali, że są lepsi członkowie ekipy rządzącej oraz gorsi, zwykli ludzie, których można zwyczajnie po prostu oszukiwać, którymi można gardzić. I na dodatek to, co mnie w tej sprawie absolutnie najbardziej zadziwia, jak to możliwe, że coś takiego mogło mieć miejsce w sercu demokratycznego, wolnego państwa, w jego stolicy, w pięknym, wydawałoby się, nowoczesnym szpitalu. Jak to możliwe, że ten proceder trwał i trwał i nikt dotąd nic o tym nie powiedział. Nie interesowały się tym media, nie skarżyli się ludzie. Jak to jest możliwe? Dlatego absolutnie konieczny jest transparentny proces w tej sprawie. W tej sprawie wszystko musi być czarno na białym, pokazane Polakom. Nie ma mowy o tym, że pan Żurek, już dzisiaj zresztą słyszałam takie zapowiedzi, prawda, będzie przesłuchiwał teraz setki, a może tysiące, a może dziesiątki tysięcy ludzi. Oczywiście trzeba, ale po co on to zapowiada? Bo cały czas liczą na to, że będą, prawda, latami to wyjaśniać i tłumaczyć, a ludzie zapomną. Szanowni Państwo, nie zapomnimy, nie zapomną Polacy, bo dotknęło to naprawdę takiej najcieńszej, najdelikatniejszej struny ludzkiego bezpieczeństwa, zdrowia i życia. Nie odpuścimy.
7: Szanowni Państwo, na dzisiaj wiemy jedno. Ośmiornica medyczno-polityczna tkwiła i rozwijała się w warszawskich szpitalach, a być może nawet i szerzej. I teraz jest pytanie takie, czy my możemy liczyć na to, że to zostanie wyjaśnione przez obecną ekipę? Szanowni Państwo, gdyby chciano to wyjaśnić, to dzisiaj pan Dawid K. byłby od kilku dni w areszcie, po prostu zatrzymany. Szanowni Państwo, zmienia faktury, ma dostęp do dokumentacji dotyczącej czasu pracy i nikt nic z tym nie robi. Ewidentnie parasol ochronny nadal trwa, to się naprawdę dzieje. Każdy inny Polak, bez względu na przynależność partyjną, oprócz członka Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj byłby aresztowany i zatrzymany na 3 miesiące. Nie spędzał tych upałów w klimatyzowanym apartamencie, tylko w trochę gorszych warunkach w tymczasowym zakładzie w areszcie. I szanowni Państwo, nie mamy najmniejszej wątpliwości, że ta afera przez pana Żurka przy tym podejściu, przy braku zajęcia, kilkanaście godzin mamy już publiczną informację o tym, że dokumentacja medyczna mogła być fałszowana. Nie ma żadnej reakcji prokuratury, która powinna dzisiaj być już w Szpitalu Południowym. Nie ma zatrzymania Dawida K. Po prostu prokuratura już na to wszystko wskazuje, nie wyjaśni tej sprawy. W związku z tym komisja śledcza, składająca się z przedstawicieli całej sceny politycznej, jest w stanie pokazać, do jakich nieprawidłowości mogło dochodzić i też ostrzec ludzi, że dzisiaj w niektórych szpitalach, w niektórych miejscach jest po prostu zagrożenie dla życia i zdrowia, a nie realna pomoc medyczna. Dziękuję bardzo.
8: Szanowni Państwo, ja spóźniłem się chwilę na naszą konferencję, dlatego że wracam ze Szpitala Południowego i tam kolejny dzień jesteśmy jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że nam zależy na tym, żeby tę sprawę wyjaśnić. I szanowni Państwo, absolutnie szokujące ustalenie. Ja byłem tam o godzinie 9.30, prokuratura do 9.30 nie zgłosiła się do szpitala. Nikt nie był tam, żeby zabezpieczyć dokumentację. Nikt nie był tam, żeby zabezpieczyć to, o czym Polska słyszy od wczoraj, że miało być miejscem, gdzie doszło do bardzo poważnych przestępstw. Dlatego właśnie domagamy się wszczęcia postępowania w trybie parlamentarnym, powołania komisji śledczej, w której parlamentarzyści wspierani przez ekspertów będą w stanie pokazać, jaka jest prawda na temat afery Szpitala Południowego, afery Dawida Kacprzyka, ale i jestem przekonany, że to się tak skończy po sygnałach, które do nas spływają, także kolejnych aferach tej władzy. Aferach na styku władzy i ochrony zdrowia. I szanowni Państwo, wczoraj bezczelny rzecznik prokuratury, pan Skiba, oskarżył posłów Prawa i Sprawiedliwości o to, że kłamią w sprawie tego, czy złodziej Kacprzyk dostał pieniądze z powrotem na konto. Szanowni Państwo, prokuratura w Polsce działa tak, że oni odnosili się do tego, co zrobiła już wyrzucona prezes, koleżanka Bartosza Arłukowicza, pani Łukasik. Przed 17 czerwca pan Kacprzyk oddał 500 000 złotych i wtedy pani Łukasik, koleżanka Arłukowicza, który wspólnie z Kacprzykiem rozdawał lotki na ulicach Warszawy, oddała mu te 500 000. Po czym pan Kacprzyk ponownie przelał 500 000 na konto szpitala. I te pieniądze są zabezpieczone przez nową prezes, przez osobę, która ma dopilnować, żeby ten szpital mógł dalej funkcjonować. Żeby pacjenci dalej mieli w tej części Warszawy dostęp do szpitalnego oddziału ratunkowego. Czyli prokuratura, szanowni państwo, funkcjonuje w rzeczywistości sprzed tygodnia. Tacy ludzie, nie wiem, czy muchy złapią albo komary, a na pewno nie złapią ludzi z Platformy Obywatelskiej, bo są tam w prokuraturze właśnie po to, żeby w żadnym wypadku ich nie złapać. Także jako Prawo i Sprawiedliwość dopilnujemy, żeby ta afera była wyjaśniona do spodu, a wszyscy, którzy za to odpowiadają, ponieśli zasłużone konsekwencje. Dziękuję bardzo.
9: Mamy czas na pytania, prosimy z tej strony, jeżeli są.
10: Proszę bardzo.
9: Kiedy taka komisja miałaby zostać powołana? Czy na następnym posiedzeniu Sejmu złożycie państwo wniosek właśnie o powołanie takiej komisji jeszcze w tej kadencji Sejmu?
4: Oczywiście, że jeszcze w tej kadencji Sejmu jak najszybciej będziemy proponowali takie rozwiązanie po to, żeby opinia publiczna mogła naprawdę poznać, co się stało. W przeciwnym razie widzimy tutaj, jak działa prokuratura. Prokuratura zamiast wyjaśnić, próbuje przykrywać i utrudniać to wszystko, co wymaga dzisiaj wyjaśnienia. Takie jest moje zdanie. W związku z tym wnioskujemy o jak najszybsze powołanie jawnej komisji śledczej.
9: Mam jeszcze pytanie o zachowanie niektórych posłów Koalicji Obywatelskiej. Kiedy wczoraj pytałem m.in. o aferę w Szpitalu Południowym, o aferę w Żywcu, pan poseł Kropiwnicki wziął ode mnie legitymację, zrobił zdjęcie i zapowiedział, że już więcej do Sejmu nie wejdę. Jak państwo skomentujecie tę sytuację?
4: To jest knajacka próba zakneblowania ust ludziom, którzy chcą wyjaśnić jedną z największych afer w historii III Rzeczpospolitej. Próba zastrzelenia, w cudzysłowie, póki co posłańca złej wieści dla Platformy Obywatelskiej. Próba zniszczenia tego, co w cywilizowanym systemie nazywa się systemem sygnalistów, którzy po prostu zwracają uwagę władzy na nieprawidłowości w różnych miejscach systemu funkcjonowania aparatu państwowego. Więc wszyscy, tacy jak pan Arłukowicz, czy tutaj w tym przypadku, jak rozumiem, pan Kropiwnicki, powinni nie tylko zaprzestać tej podłej praktyki zastraszania, ale powinni zdawać sobie sprawę z tego, że ta afera musi zostać do końca wyjaśniona, bo wszyscy Polacy się tego domagają. Domagają się tego dlatego, że nie chcemy, aby gdziekolwiek więcej, w jakimkolwiek innym zakątku kraju, w jakimkolwiek innym szpitalu, na jakimkolwiek innym SOR-ze powtórzyły się takie bestialskie, prawdopodobnie makabryczne zdarzenia, jak te, które miały miejsce pod nadzorem pana Kacprzyka.
9: Dzień dobry, Dominik Lepna. Panie premierze, mam pytanie. Czy niepokoi pana wzrost

0: Dzisiaj mamy jeden temat. W tym temacie, panie redaktorze, wypowiadałem się dziesiątki razy. Bardzo proszę sięgnąć do moich wypowiedzi z innych konferencji prasowej. Chciałbym dzisiaj celowo skoncentrować się na tym i również uwagę pana redakcji, panie redaktorze, chciałbym skoncentrować wyłącznie na patologiach, układzie państwa elit Platformy Obywatelskiej.
1: Panie premierze, ja przytaczę fakty. Prezydent pani program Sejm mówi, że dzięki niemu system płynowy będzie się rozwijał. Jakie jest pana zdanie?
2: Panie redaktorze, pan pomylił konferencję. Pomylił pan konferencję, bo to nie o tym.
0: Szanowni państwo, chciałbym wierzyć, że w Polsce są pewne szczególne momenty. Że są takie momenty, w których wszystkie redakcje, tak jak w roku 2014, kiedy zaatakowana została redakcja tygodnika Wprost przez funkcjonariuszy ABW ówczesnego państwa Tuska, że wszystkie redakcje naprawdę przestaną funkcjonować w trybie partyjnym, a zaczną funkcjonować w trybie obywatelskim. Tyle mam do powiedzenia.
1: To nie jest odpowiedź.
0: To jest odpowiedź. Niech pan się zastanowi nad tym. To jest odpowiedź. Proszę w takim razie jako... Niech pan da to, co ja teraz powiedziałem, jako odpowiedź na pana pytanie.
1: Ale przepraszam, panie profesorze, ChatGPT, co? Dlaczego prezydent na Wrocław...
2: To panu wyjaśni sens odpowiedzi pana premiera.
3: Mamy kolejne punkty, kolejne pytanie.
0: Szanowni państwo, czy są jakieś pytania dotyczące tej wielkiej afery Platformy Obywatelskiej?
4: Dzień dobry, Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika, redakcja. Dzisiaj chciałem dopytać jeszcze o odpowiedzialność polityczną w sprawie tej afery. Ze Szpitalem Południowym mamy zgłoszoną sprawę do prokuratury. Jak to powinno wyglądać, jeśli chodzi o odpowiedzialność już polityczną za tą sprawę?
0: W państwach, które kierują się normalnymi zasadami demokratycznymi, bardzo często dochodzi do dymisji na najwyższych szczeblach władzy. Łącznie z premierem w takiej sytuacji, a co najmniej kilkoma ministrami. Nie mam złudzeń, że w państwie Tuska prawdopodobnie będzie inaczej. Dlatego jawna komisja śledcza, która wyjaśni przynajmniej część tej patologii skrytej pod górą lodową wielkiego układu i ośmiornicy Platformy Obywatelskiej, zostanie wyjaśniona. Że taka komisja śledcza przyczyni się do wyjaśnienia. Wątpię, żeby była reakcja, panie redaktorze, dlatego my działamy. Codziennie jesteśmy w Szpitalu Południowym, przed Szpitalem Południowym, weryfikujemy fakty. Dzisiaj pan minister Janusz Cieszyński dotarł do kolejnych skandalicznych informacji związanych właśnie z tym, że to, co powinno być zabezpieczone przez prokuraturę, nadal nie jest zabezpieczone. Czyli co? Pytam teraz. Znak zapytania na końcu tego, co teraz powiem. Czy przypadkiem nie jest tak, że prokuratura daje czas na zamazanie dowodów, na zniszczenie dowodów, które tam były? Zastanówmy się, szanowni państwo.
5: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
6: To była konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego oraz posłów Prawa i Sprawiedliwości przed Sejmem i wniosek o komisję śledczą w sprawie wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, politycznych wątków, nacisków i tego, jak to się stało, że doktor, lekarz Dawid Kasprzyk z legitymacją partyjną, były szef młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, mógł pomimo braku specjalizacji zarządzać szpitalnym oddziałem ratunkowym w Szpitalu Południowym, ale też dokonywać zabiegów, do których nie miał uprawnień, jak to określił już ze specjalizacją dr Emil Jędrzejewski, przez wówczas szef, ordynator oddziału chirurgii, który musiał odejść ze szpitala właśnie po konflikcie z młodym, ambitnym lekarzem, politykiem. W tle zarzuty o błędy lekarskie, o śmierć ludzi w wyniku działań i zabiegów przeprowadzanych nieudolnie, zdaniem kolegów, przez doktora Dawida Kacprzyka, doktora z Koalicji Obywatelskiej, do niedawna radnego Ursus dzielnicy Warszawa, Ursus również do niedawna. Godzina 10:58. My cały czas czekamy na to, jak wygląda sytuacja w Krajowej Prokuraturze. Tam ma wystąpić Waldemar Żurek, ale na razie się spóźnia. Konferencja była zapowiedziana na godzinę 10:45. Jest godzina 10:58. Za chwilę 59 Waldemara Żurka. Jak nie było, tak nie ma. Więc nie będziemy mogli w tej godzinie transmitować tej konferencji. Trwa wystąpienie także Łukasza Jankowskiego, prezesa Naczelnej Izby

0: lekarskiej, który przedstawia projekt odpolitycznienia publicznej ochrony zdrowia, ale też podkreśla, że premier od początku tej kadencji nie znalazł czasu, aby spotkać się z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Trzymamy rękę na pulsie. Za chwilę serwis informacyjny. Państwo słuchają Radia Wnet. Jest godzina 10:59, jako się rzekło, a to jest Odyseja Wyborcza. Za sekundę serwis informacyjny. W studiu jest Jakub Duszak. Ja tylko Państwu przypomnę, że możemy się słyszeć i mogą nas Państwo słuchać dzięki naszym patronom patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękujemy, a słuchaczy zachęcamy, żeby włączyli się w budowanie Radia Wnet. Czas na serwis informacyjny, a jak powiedziałem, cały czas czekamy na to, co powie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Odyseja Wyborcza.

0: Minęła 11 w tym wydaniu wiadomości, akcja referendalna w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego i szokujące fakty na temat Szpitala Południowego, a także 3/4 szefów mazowieckich lecznic startowało z list PSL i KO. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Rusza akcja referendalna w Warszawie w celu odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Powodem są doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Jak napisał na X-ie organizator akcji Maciej Wilk, najcięższym grzechem Trzaskowskiego nie jest to, że nie odczytał wiadomości. Jest nim to, że przez 8 lat swojej prezydentury przyzwalał, aby partyjna sitwa oblazła każdą miejską instytucję i zatruwała ją swoją chciwością i niekompetencją. Chodzi o wiadomość na komunikatorze WhatsApp od byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym Emila Jędrzejewskiego. Na zebranie 132 290 podpisów jest 60 dni. W tym momencie inicjatorzy poszukują 300 osób, które będą na stołecznych ulicach zbierać podpisy pod wnioskiem referendalnym. A dziś przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, o czym poinformował w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przesłuchanie ma związek z aferą wokół warszawskiego Szpitala Południowego i słowami byłego ordynatora chirurgii w tej placówce. Jak mówił wczoraj w Kanale Zero, tu cytat, w wyniku błędu lekarskiego doprowadzono do powikłań, które kończyły się zgonem. Pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach. Wszystkie oskarżenia w tej sprawie obciążają Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, rezydenta i aktywnego działacza politycznego Koalicji Obywatelskiej. Według relacji ordynatora niedoświadczony medyk samodzielnie podejmował skomplikowane decyzje anestezjologiczne oraz skomplikowane procedury, do których nie posiadał żadnych uprawnień. Najbardziej wstrząsający wątek ujawniony przez doktora Jędrzejewskiego u Krzysztofa Stanowskiego dotyczy procederu tuszowania zgonów. Opisał on przypadek pacjenta, który zmarł w samotności, czekając na pomoc na korytarzu. Mężczyzna wyszedł do szpitalnej toalety z przyczyn fizjologicznych lub z powodu silnego bólu i tam zmarł, a personel medyczny odnalazł jego ciało dopiero po 4 godzinach. Zamiast zgłosić sprawę odpowiednim służbom, lekarze mieli podjąć decyzję o wykonaniu tomografii komputerowej na zwłokach. Według chirurga personel zrobił to wyłącznie po to, by sfałszować dokumentację medyczną i dorysować badania wstecz. Chodziło o stworzenie pozorów, że pacjent otrzymał należytą pomoc jeszcze za życia, co miało chronić szpital przed odpowiedzialnością za rażące zaniedbanie. 3/4 szefów mazowieckich lecznic startowało z list PSL i KO. Jak wynika z ustaleń portalu Business Insider, na 20 szpitali i kluczowych placówek medycznych województwa mazowieckiego w 15 szefami są osoby, które kandydowały z list obydwu ugrupowań. W województwie od 25 lat zarządzanym przez polityka PSL Adama Struzika aż w 12 przypadkach na czele stoi osoba, która w przeszłości kandydowała z list ludowców. W 3 innych kandydaci choć raz cieszyli się poparciem Platformy Obywatelskiej. Jedynie w przypadku 4 sprawdzonych przez portal instytucji nie ma takich powiązań. W jednej, choć szefowa placówki nie startowała, to Polskie Stronnictwo Ludowe wspierała finansowo. Wołodymyr Zełenski robi wszystko, żeby Ukraina nie weszła do Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy chce uwikłać przyszłość swojego kraju i los jej mieszkańców we własny polityczny interes, próbując zaprezentować ten historyczny moment odebrania mu orderu Orła Białego nie jako karę za własną głupotę polityczną, ale obrazy dla całej Ukrainy. Analizował sprawę kryzysu dyplomatycznego na linii Warszawa-Kijów ekspert do spraw polityki, geopolityki dr Sławomir Dębski.
2: To dlatego kancelaria prezydenta Zełenskiego nakazała wszystkim politykom, którzy chcą mieć jakąś relację, szansę, karierę, dostęp do administracji, dyplomatom także, zwracanie polskich orderów. Stało się, jesteśmy w nowej rzeczywistości, dlatego uważam, że po pierwsze trzeba budować relacje z tymi, którzy stanowią polityczną konkurencję dla prezydenta Zełenskiego. Po drugie, trzeba oddzielić Ukrainę od Mołdawii, trzeba zainwestować w Mołdawię, pomagać jej wejść do Unii Europejskiej i tworzyć po prostu lewar na Ukrainę.
0: W poranku wnet mówił ekspert do spraw geopolityki dr Sławomir Dębski.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: To jak? Kto wygra mundial?
7: Nie wiem, a co ty myślisz?
6: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
7: No wszystko fajnie, ale z kim?
6: komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
7: Dobra, a kiedy?
3: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Cześć, moja Natalia Sochcicka
10: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
9: A Radia Aktywni.
10: W każdą środę o godzinie 14.10.
9: Zapraszamy, będzie się działo.
10: Liczymy na Was.
11: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: A my teraz przenosimy się na konferencję prasową ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
2: Kilka informacji, które są informacjami nowymi. Przed chwilą odebrałem pismo od prezydenta miasta stołecznego Warszawy, który prosi o to, żeby prokuratura podjęła pilne działania dotyczące sytuacji w szpitalu południowym. Więc dotarło do nas to pismo, które pan prezydent zapowiadał. Drugą ważną informacją jest to, że dzisiaj o godzinie 12 w prokuraturze będzie przesłuchiwany pan doktor Emil Jędrzejewski. Wypowiedzi pana doktora słyszeliście państwo zapewne w jednym z kanałów, gdzie opowiadał o sytuacjach, które miały być sytuacjami patologicznymi, gdzie miało dochodzić do zgonów pacjentów z uwagi na nieprawidłowości, jakie toczyły się czy jakie miały miejsce w szpitalu. Z tych ustaleń, które my mamy, jak państwo wiecie, toczy się już śledztwo dotyczące działania pana doktora, który już nie pracuje na SOR-ze, został zwolniony i tutaj prokuratura prowadzi już postępowanie, więc my będziemy starali się teraz dokonać kwerendy. Już się zaczęła ta kwerenda, to znaczy analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze, ale pamiętajmy o tym, że to są nie tylko postępowania związane z działalnością medyczną szpitala, ale to także takie rzeczy jak groźby czy przywłaszczenia. Wiemy, że czasem także pacjenci zgłaszają po wyjściu ze szpitala takie doniesienia do prokuratury. Spraw dotyczących zgonu było 12 na przestrzeni tych lat i mamy tutaj różne sytuacje. W przypadku globalnej liczby zgonów to 12 zgonów w całym szpitalu od 2023 roku, tam gdzie toczyły się jakieś sprawy prokuratorskie. W 3 sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, 4 sprawy zostały umorzone. 5 spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowania. Zazwyczaj wiemy, jak to wygląda. Wtedy, gdy są zarzuty, przesłuchuje się osoby, które zgłaszają. Zawsze zabezpiecza się dokumentację. Takie postępowanie kończy się zazwyczaj opinią biegłych, którzy badają, czy do tego zgonu mógł się ktoś przyczynić. No i później, jeżeli prokuratura przesądzi, to wtedy albo kieruje akt oskarżenia do sądu, albo postępowanie umarza. Jeżeli chodzi o sprawy na SOR-ze, to tam było 5 spraw, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W 4 przypadkach zostały już zakończone. 3 sprawy to były odmowy wszczęcia, 1 umorzenie i 1 sprawa nadal jest na biegu. Więc my musimy mieć świadomość, że te sprawy dotyczące błędów medycznych czy też nieprawidłowego działania, one są sprawami trudnymi. Natomiast prokuratura bardzo intensywnie działa w tej sprawie. Chcę państwu powiedzieć, że będziemy sprawdzać wszystko, także te sprawy, które były umorzone. Ja nadzoruję bezpośrednio te sprawy, ale jest też nadzór prokuratora okręgowego w Warszawie. Sami państwo widzicie, że te informacje, które wczoraj usłyszeliśmy w mediach, artykułowane przez pana doktora, musimy sprawdzić, dlatego że wczoraj usłyszeliśmy bardzo ogólne tezy, nie wskazujące ani konkretnych przypadków, ani osób. My możemy rozumieć, że tutaj jest trudność, ale jednak chcielibyśmy poznać, jakie przypadki miały miejsce, bo te sformułowania były bardzo ogólne, pomimo tego, że dziennikarz pytał pana doktora, nie usłyszeliśmy żadnych szczegółów. Ja wiem też jedno, bo taki dokument mam, że szpital w lipcu 2025 roku zwrócił się do pana doktora w związku z tym, że pojawiło się jakieś pismo z informacją o nieprawidłowościach w szpitalu. To pismo nie zostało podpisane, w związku z tym było napisane w imieniu zespołu. W związku z tym szpital zwrócił się 31 lipca 2025 roku do pana doktora Emila Jędrzejewskiego, żeby podpisał pismo, ale też wskazał okoliczności sytuacji osoby po to, żeby można przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które mogło się wtedy zakończyć na przykład doniesieniem do prokuratury. Z tego co wiem, nie było odpowiedzi na to pismo, ale dzisiaj prokuratura będzie zapewne badać to, przesłuchując pana doktora, który w mediach powiedział, że były nieprawidłowości, że mogły prowadzić do zgonów. Więc my nie lekceważymy tej sprawy, bardzo intensywnie działamy i będziemy państwa na bieżąco informować, oczywiście w takim zakresie, w jakim możemy. Prokuratorzy są tutaj autonomiczni, to oni podejmują decyzje procesowe i ja będę dopiero informowany post factum i to też w tym zakresie, który nie obejmuje no, tajemnicy śledztwa na tym etapie postępowania. Jeżeli są jakieś pytania, to...
0: Poza do tego, co pan mówi, panie ministrze, że nie ma konkretnych przypadków, bo tam były wymienione dwa konkretne przypadki, że jedna osoba zmarła, bo nikt nie zauważył, że wyszła na chwilę i zmarła w jakimś pomieszczeniu obok, a druga osoba, która zmarła, miała po śmierci wykonane badania tomograficzne. To są bardzo konkretne, bardzo łatwo chyba jest ustalić, czy takie zdarzenia miało miejsce, czy nie miało miejsca.
2: Ja mam wszystkie te doniesienia do prokuratury, całą listę. Natomiast ja widziałem ten fragment wypowiedzi, nie oglądałem całej wypowiedzi, gdzie pan doktor jakby nie wskazuje tych konkretnych przypadków. Jeżeli padły takie sformułowania, jak pan mówi, no to będzie łatwo ustalić.
0: Nie ma w tych przypadkach, o których pan mówił,
2: Ja, proszę państwa, nie chcę tego ujawniać. Mam tutaj wyznaczone te sprawy, które były na SOR-ze. Ale proszę pamiętać, że to są sprawy, które zaistniały w prokuraturze w postaci doniesień. Bo czasem jest tak, że szpital przyjmuje no, swego rodzaju zgon naturalny i czasem robi się sekcję, gdzie wychodzi, że na skutek obrażeń czy powikłań doszło do zgonu. Więc ja nie chcę państwu teraz powiedzieć, czy ten przypadek tej śmierci w toalecie, o którym słyszeliśmy w mediach, czy on jest objęty, czy był objęty postępowaniem. Jeżeli nie był, to na pewno jest teraz. To znaczy zakres badania przez prokuraturę jest tak szeroki, że pan doktor będzie mówił o wszystkich przypadkach, jakie są mu znane. A my będziemy zajmować dokumentację. Część już w tych sprawach, które się toczą, została zajęta. Bo musimy mieć świadomość, że te sprawy, które toczą się w prokuraturze, tam pierwszą czynnością zawsze jest zajmowanie dokumentacji, badanie dokumentacji, ale chcemy mieć także świadków, bo czasem są spory także między lekarzami, co doprowadziło do zgonu. Ja wiele lat orzekałem także w takich sprawach błędów medycznych w sądzie cywilnym, więc mam świadomość tego, jak trudne to są sprawy, kiedy bada się przyczynę faktyczną zgonu. Czy kwestia udzielenia w odpowiednim terminie pomocy, czy za późno, czy podanie leku, czy dawka leku. To są naprawdę trudne sprawy, ale na pewno to będzie bardzo precyzyjnie badane. I dzisiaj jest przesłuchanie.
3: Ale przepraszam, że po kolei.
2: Tak.
0: Panie profesorze, ja chciałem zapytać na podstawie tego, co pan mówi, to jest 30 kilka spraw dotyczących jednej placówki. Jak duży obraz patologii się z tego wyłania? Na pierwszą myśl, kiedy pomyślimy o 30 kilku sprawach dotyczących jednego szpitala, no to na logikę wydaje się to bardzo dużo. To jest standard.
2: Tak, to jest standard, dlatego że jest duży szpital i to jest 3 lata działalności. I proszę pamiętać, że to są także takie zawiadomienia, że ktoś uważa, że został źle traktowany, albo były groźby między pacjentami, bądź zaginięcie rzeczy w szpitalu, które było traktowane jako kradzież. Więc spraw, które dotyczyły zgonów, było 12 na przestrzeni 3 lat, więc szpital, który ma, no, obsługuje dużą liczbę mieszkańców, ja nie chcę teraz podawać tej liczby, bo jej nie znam w pełni, ale wydaje mi się, że to są liczby absolutnie nieodbiegające od normalnie funkcjonujących szpitali. A jeżeli doszło tam do jakichś przypadków patologii, no to musimy to bardzo dokładnie ustalić w postępowaniu przygotowawczym.
3: Panie ministrze, czy zabezpieczenie doktora Jędrzejewskiego?
4: Tak. Czy zatem są zaplanowane kolejne przesłuchania, czy wśród przesłuchiwanych będzie prezydent Warszawy?
2: Ja oczywiście nie chcę tutaj dywagować za prokuratora, który będzie prowadził to postępowanie. W przestrzeni publicznej pojawiła się taka informacja, że prezydent mógł wcześniej wiedzieć, a nie zareagował na należyty sposób, więc wydaje mi się, że jeżeli to się potwierdzi w zeznaniach, to prokurator zdecyduje. Zazwyczaj w tego typu sprawach naprawdę nie kończy się na jednej osobie, tylko to są dzieci. dziesiątki osób przesłuchiwanych, bo to jest jednostka, no, w której pracowało wielu lekarzy, sanitariuszy, personel pomocniczy, więc w tego typu sprawach na pewno te przesłuchania będą. Natomiast tak jak mówię, no tu mam dokument, który wskazuje, że w ubiegłym jeszcze roku szpital zwracał się do pana doktora o podanie konkretnych szczegółów. Ja mam informację, że nie było odpowiedzi, ale to prokuratura musi zbadać.
5: Proszę bardzo, te 32 sprawy zgłoszone do prokuratury, 12 dotyczące zgody, to są zgłoszenia również od medyków, którzy w tym szpitalu pracują, od dyrekcji czy od pacjentów?
2: Trudno mi na ten moment powiedzieć, bo mam tylko wykaz, więc będziemy te szczegółowe dane opracowywać. I mogę Państwu udzielić pewnie takiej informacji, ale nie na dzisiejszym spotkaniu. To są na pewno różne zgłoszenia. Na ten moment, który sprawdzam, to są różne zgłoszenia, ale nie widzę tutaj... Usiłuję to sprawdzić, czy było takie zgłoszenie, ale wydaje mi się, że nie było takiego formalnego zgłoszenia. Nie. No, na ten moment nie mam odnotowane, żeby w tych zgłoszeniach było formalne takie zgłoszenie. Co zawsze budzi pytanie śledczych, dlaczego? Dlaczego ktoś, kto wiedział o możliwości popełnienia przestępstwa, nie reagował. My musimy, proszę Państwa, mieć tą ostrożność procesową, bo mamy świadomość, że pan doktor jest w sporze, z tego co wiem, cywilnoprawnym, o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron po to, żeby zobaczyć, czy te oskarżenia znajdują potwierdzenie w stanie faktycznym, czy są elementem jakiejś rozgrywki pomiędzy skłóconymi podmiotami. Więc ja zawsze podchodzę do tego z dystansem. Opierajmy się na dowodach.
5: Czy jeżeli chodzi o zawód lekarza, czy też osoby pracujące w służbie publicznej, to one mają obowiązek według prawa właśnie informować o nieprawidłowościach tak poważnych, jak na przykład śmierć, na co, jeżeli mają wątpliwości co do tego.
2: Z mojego punktu widzenia lekarz jest traktowany jak funkcjonariusz w pewnych wypadkach i według mnie ma taki obowiązek, jeżeli widzi, że zgon jest na skutek popełnienia przestępstwa, to ma taki obowiązek prawny, żeby zgłosić taką informację. Każdy obywatel ma taki ogólny obowiązek wynikający z procedury karnej, że jeżeli wie o popełnieniu przestępstwa, powinien zgłosić. Ale są takie podmioty, które już mają oblig zgłoszenia. No tak jak lekarz widzi człowieka, któremu należy udzielić pierwszej pomocy, to on ma obowiązek prawny udzielenia. Zwykły obywatel nie. Możemy wzywać pogotowie. Ja na przykład byłem też sanitariuszem w bardzo młodym wieku. Brałem udział w różnych zawodach. Nawet raz udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski w tej dziedzinie, więc wiem, że jak gdybym zobaczył leżącą osobę, mam oblig udzielenia jej pomocy i poinformowania też odpowiednich służb.
6: Panie Przewodniczący, przepraszam, pani redaktor, bardzo proszę.
5: Dokumentacja już wyszła, została zabezpieczona, czy jest zabezpieczona?
2: Oczywiście jest tak, że mogę powiedzieć i tak, i nie. To znaczy w tych sprawach, które się toczą, mamy pełnię dokumentacji zabezpieczonej. W tej sprawie ostatniej, wszczętej, z tego co wiem, to jeszcze nie zabezpieczono wszystkiego, ale będę za chwilę spotykał się z zastępcą prokuratora okręgowego z Warszawy i będę te informacje uzyskiwał sukcesywnie. To są jedne z pierwszych czynności, zabezpieczanie dokumentacji i przesłuchiwanie tych osób, które chcą zeznawać.
6: Bardzo proszę, pytanie.
4: Panie prokuratorze, prokuratora panu już zadaje w przykład.
2: Myślę, że to jest absolutnie niezbędne, ale ja nie chcę tutaj przesądzać. Nie wiem tego. Dzisiaj myślę, po tym przesłuchaniu pierwszym będziemy wiedzieć więcej. Ja zapewne zadam takie pytanie prokuratorom prowadzącym. Natomiast no, pamiętajcie Państwo, to oni decydują. Ja naprawdę bardzo chcę, żeby wszystkie postępowania toczyły się bez jakiegokolwiek nacisku, czy prokuratora generalnego, czy każdego innego funkcjonariusza publicznego. Prokurator musi mieć tutaj autonomię, więc to będzie decyzja prokuratora. Może te osoby, które nie zadawały pytań jeszcze?
6: Tak,
4: w tych przypadkach, które mam podpisane,
7: Są też te wspomniane przez doktora Jędrzejewskiego, pan mówi, że w mediach nie wiadomo, że w kanale zero, bo w zasadzie tylko tam, który dotyczy błędu Dawida Kasprzyka poprzez swoje informacje.
2: Z tego co wiem, ten przypadek zgonu w toalecie, bo to wiem.
7: Nie, ja mówię teraz o osobie. Mówię o złym zaintygowaniu, bo doktor Jędrzejewski.
2: Moim zdaniem nie jestem w stanie panu precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja dostałem na razie wykaz, a ponieważ tych zgonów, które były objęte działaniem prokuratury, jak widzimy na przestrzeni lat jest kilkanaście,
7: no to musiałbym
2: sprawdzić dokładnie, nie odpowiem panu precyzyjnie w tym momencie na to pytanie.
8: Bardzo proszę pan.
0: Chciałem zapytać jeszcze o doktora Kasprzyka. Jest faktem, że nie miał specjalizacji, a jednocześnie tak prowadził SOR, był koordynatorem tak działania SOR. Czy to już na dziś można stwierdzić, że jest jakaś prawidłowa naprawa? Czy to należy potępić, czy to też jest w tej chwili tak?
2: Uwierzcie mi państwo, nawet jeżeli posiadam taką wiedzę, to ja nie chcę w tym momencie, to jest zasada domniemania niewinności, nie chcę przede wszystkim kierunkować prokuratora, który prowadzi, oraz wydawać wyroków, zanim nie postawimy zarzutów. Ten wątek będzie absolutnie priorytetem badania prokuratury. Czy ktoś, kto nie ma uprawnień, dokonuje pewnych czynności. Więc sami państwo możecie to ocenić.
4: Panie ministrze, zabezpieczanie dokumentów, więc czy w tym momencie śledczy prowadzą czynności w szpitalu południowym? W tym momencie?
2: W tym momencie nie ma takich czynności. Na pewno o 12 zacznie się przesłuchanie pana doktora. Ono będzie też generowało dalsze czynności, ale proszę mi wierzyć, dokumentacji szpitalnej i medycznej, bo miałem wiele takich spraw, także w aktach cywilnych często ta dokumentacja była bądź w kopiach, bądź w oryginałach. No tam, jeżeli tam jest wprowadzone wszystko tak jak, przepraszam, jak w aktach sądowych, więc zakładam, że no, trudno jest dokonywać jakichś manipulacji, które byłyby nieuchwytne dla śledczych. Więc to jest teraz dzisiaj jeszcze formuła często elektroniczna, więc to są i nośniki, i dokumentacja papierowa. Więc ja myślę, że prokuratorzy będą tutaj mieli bogaty materiał dowodowy.
7: Czy lekarz, sygnalista mówiący w pierwszym kanale zero, że prokurator był, że tak powiem, uświadczył, czy to jest zmienia w tej sprawie, czy
2: tak, moim zdaniem powinien to złożyć, bo jeżeli ja bym słyszał, że ktoś popełnia przestępstwa, byłbym w instytucji, której by to dotyczyło, to na pewno chciałbym wyjaśnić po pierwsze, czy to jest prawda. Jeżeli miałbym podejrzenia w tak poważnych sprawach jak zgon człowieka czy prawidłowa opieka, to na pewno bym się nie zawahał. Ale to mówię, jak ja bym zrobił. Więc tak powinniśmy oczekiwać od każdego lekarza, który ma taką wiedzę, że w instytucji, w której pracuje, nawet jeżeli jest niebezpośrednim świadkiem, to powinien taką wiedzę przełożyć później na działania. Często to się robi tak, że się zgłasza po prostu swojemu zwierzchnikowi. Więc mówię, tutaj była jakaś wymiana informacji, ale z drugiej strony szpital wzywa lekarza rok temu o konkrety, prosi o odpowiedź, o podpisanie pisma, więc wydaje mi się, że szpital chciał wtedy prowadzić postępowanie wyjaśniające. My byśmy chcieli też wiedzieć, dlaczego pan doktor nie zdecydował się odpowiedzieć na to pismo, chyba że odpowiedział, a my nie mamy tej informacji. Więc to wszystko na pewno będzie sprawdzane, ale proszę pamiętać też, że prokuratorzy przeprowadzają różne dowody, czasem ze świadków pośrednich, którzy nie byli bezpośrednimi świadkami przestępstwa, ale znają i mają tą wiedzę ze słyszenia. I później ocenia się materiał dowodowy i weryfikuje się innymi dowodami. Więc tutaj taki dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
7: Czy prokuratura wie, gdzie przebywała ta kawczyk?
2: Nie, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Nie wiem, ale nie sądzę, żeby się ukrywał, ale my na razie tego nie wiemy.
7: Jest planowane zabezpieczenie?
2: Nie chcę tego powiedzieć, bo nie mam takiej wiedzy.
0: Panie prokuratorze, czy dalsze czynności w szpitalu będą zależały od tego, co zezna doktor sygnalista dzisiaj?
2: Ja myślę, że tak, że to jest bardzo ważne przesłuchanie, bo jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to teraz już ma organ i ma obowiązek zeznawania prawdy, jak państwo wiecie, jest stosowne pouczenie, więc powinien mówić dokładnie o szczegółach, o dowodach, Jeżeli bezpośrednio ich nie ma, to powinien wskazywać, gdzie one są, więc zobaczymy, jak dzisiaj będzie wyglądało, ale prokuratura zadziałała tutaj błyskawicznie. To są rzeczywiście no, terminy bardzo szybkie i to bym chciał zwrócić uwagę Państwu i podziękować też prokuraturze, że tutaj w tak ważnych społecznie sprawach no, działamy natychmiast, można powiedzieć.
5: Panie ministrze, jeszcze mam pytanie o to pismo, o którym Pan mówił, że Pan doktor miał nie odpowiedzieć na
2: tak.
5: Nie. Jakby Pan mógł rozszerzyć, i kto je składał do kogo?
2: Z tego co wiem, to składało kierownictwo szpitala. Ja nie chcę Państwu tego udostępniać teraz, ale to było...
5: To było... Zgłosili się do dyrekcji z jakimś problemem.
2: Tak.
5: Wysłała do doktora, czy to była jakaś...
2: To jest kierownictwo szpitala. Wskazując na doręczone zarządowi spółki pismo w dniu 23 lipca 25 i to pismo doręczył pan doktor Emil Jędrzejowski i tutaj jest wezwanie właśnie o no, sprecyzowanie różnych informacji. Tak, ale ono było niepodpisane i chyba było bardzo ogólne. Było bardzo ogólne, nieprawidłowości, więc ja nie mam tego pierwotnego pisma, ale myślę, że to będzie właśnie ważne, jak zareagował na to pan doktor i jak zareagował na to szpital i czy te nieprawidłowości opisane w tym piśmie, którego ja nie widzę dzisiaj, były na tyle skonkretyzowane, że można było nadać bieg tej sprawie.
7: Panie prokuratorze, poprzez rozmowę w kanale Zero padły bardzo poważne te oskarżenia. Nie macie obawy, że Dawid Kaczyński będzie chciał przy krajowego się ukrywać? Jakby totalnie nie interesuje
2: to. Prokuraturę oczywiście to interesuje i proszę mi wierzyć, że takie rzeczy są no, w decyzjach prokuratorów, którzy prowadzą to postępowanie. Ale jak pan wie, ostatnio ściągnęliśmy pana ze Stanów Zjednoczonych, z Dominikany. Dzisiaj świat jest bardzo mały. My mamy współpracę z wieloma krajami, instytucjami na świecie i te osoby są ściągane, tylko my też musimy dobierać środki zabezpieczające do wagi stawianych zarzutów. Naprawdę, to będą pytania do prokuratorów prowadzących. Proszę zrozumieć, że ja naprawdę nie będę ingerował w te śledztwa, ale będę sprawdzał, czy toczą się prawidłowo.
4: Panie ministrze, wiele wskazuje na to, że w tej sytuacji mamy do czynienia z rozmową milczenia, więc na co muszą się nastawić? Nastawić te osoby, które być może wiedziały o czymś złym, ale nikogo nie zagadniały.
2: Czy wiecie Państwo, ja nie chcę mówić o zmowie milczenia, bo nie wiem tego, jak było, natomiast ja też wiele lat przepracowałem w instytucji publicznej i wiem, że bardzo często mamy informacje, które później nie znajdują odzwierciedlenia w faktach. I w tego typu instytucjach zawsze jest oczekiwanie, proszę o wskazanie dowodów jakichkolwiek, żebyśmy mogli zacząć prowadzić procedurę. Byłem i w Krajowej Radzie Sądownictwa i pracowałem jako przewodniczący wydziału. Często jak dostawaliśmy jakieś sygnały o nieprawidłowościach, to pewne rzeczy mogliśmy sprawdzić sami z urzędu, ale o pewne rzeczy musieliśmy dopytać tego, kto zgłasza. Jeżeli nie ma współpracy ze strony zgłaszającego, to jest czasem poszukiwanie igły w stogu siana. Więc ja teraz nie przesądzam, jak było, bo mam za mało danych. Prokuratura będzie wszystkie te dokumenty zbierać i myślę, że wszystkie te osoby będą przesłuchiwane. Czy system zadziałał? Bo mamy teraz szybką reakcję szpitala, gdy chodzi o pana doktora, natychmiastowe zwolnienie. Ale czy to było już od dłuższego czasu i szpital nie wiedział o tym, czy też miał za mało danych? Bo proszę pamiętać, że ta druga strona zawsze też się broni. Ja znam przypadki sądów pracy, które wtedy, kiedy nie było udokumentowanych naruszeń, przywracały taką osobę do pracy po procesach przed sądem pracy. Tutaj wydaje się, że jeżeli potwierdzi się to, o czym mówimy, czyli brak uprawnień, no to jest rzecz niezwykle poważna i to prokuratura musi zbadać.
1: O czym mówił Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości na specjalnej konferencji w prokuraturze jako prokurator generalny w sprawie nieprawidłowości podejrzeń o przyczynienie się do śmierci pacjentów przez lekarza Dawida Kaczmarczyka, lekarza z legitymacją partyjną i silnie partyjnie osadzonego w strukturach Platformy, a potem Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. To była Odyseja Wyborcza, teraz czas na Studio Białoruskie.
9: Odyseja Wyborcza.
10: Reklama.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Po reklamie. Studio Białorusi.

0: Nie tylko dla Łukaszenki, ale także dla polityków reprezentujących siły demokratyczne Białorusi. Ale wszyscy czekamy piątka, żeby zobaczyć, jak będzie dalej rozwijać się sytuacja.
1: Wszyscy czekamy i obserwujemy, być może jeszcze w piątek, a na pewno w programie wschodnim Wojciecha Jankowskiego będziesz miała możliwość o tym opowiedzieć w sobotę o godzinie 10 albo w niedzielę o godzinie 17 w Czarnym Niebie na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Radia Wnet i Czarne Niebo. Olga Siemaszko z Wilna jak zawsze opowiadała o Białorusi. Paweł Bobułowicz miał możliwość zadania kilku pytań, a Adam Czerpak w Warszawie zrealizował naszą audycję. Olu, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia i zapraszamy za tydzień na Studio Białoruskie o tej samej porze.
2: Studio Białoruskie.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Wiadomości wnet. Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Dawid Kacprzyk odpowiada za to, że tam umierali ludzie w wyniku błędów lekarskich, doprowadzano do śmierci, mówił we wczorajszym głośnym wywiadzie w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski o funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. O godzinie 12 dr Jędrzejewski będzie zeznawał w prokuraturze, powiedział na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Informacje, które wczoraj usłyszeliśmy w mediach, artykułowane przez pana doktora, musimy sprawdzić, dlatego że wczoraj usłyszeliśmy bardzo ogólne tezy, nie wskazujące ani konkretnych przypadków, ani osób. Opowiadał o sytuacjach, które miały być sytuacjami patologicznymi, gdzie miało dochodzić do zgonów pacjentów z uwagi na nieprawidłowości, jakie toczyły się, czy jakie miały miejsce w szpitalu.
1: Opozycyjny PiS domaga się komisji śledczej w sprawie afery Kacprzyka. Były premier Mateusz Morawiecki powołał się na wczorajszy wywiad w Kanale Zero doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie.
3: Wczoraj Polska się zatrzymała. To, co dowiedzieliśmy się w wywiadzie doktora Emila Jędrzejewskiego, zapiera dech w piersiach i przeraża. Żądam komisji śledczej, nie żadne procedury. Procedury Żurka, o którym się już ludzie na bazarach śmieją, że jest na gwizdek Donalda Tuska. Donald Tusk i inni funkcjonariusze powinni za to, co się stało, stanąć przed Trybunałem Ludowym. Niech staną przynajmniej przed jawną komisją śledczą.
1: To ośmiornica medyczno-polityczna, mówił na konferencji prasowej europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Dodał, że Dawid Kacprzyk powinien trafić do aresztu.
4: Gdyby chciano to wyjaśnić, to dzisiaj pan Dawid K. byłby od kilku dni w areszcie, po prostu zatrzymany. Czyli państwo, zmienia faktury, ma dostęp do dokumentacji dotyczącej czasu pracy i nikt nic z tym nie robi. Ewidentnie parasol ochronny nadal trwa. Każdy inny Polak, oprócz członka Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj byłby aresztowany i zatrzymany na 3 miesiące. Nie spędzał tych upałów w klimatyzowanym apartamencie.
1: W fabryce broni Łucznik w Radomiu podpisano umowę na 46 tysięcy karabinków Grot w najnowszej wersji A3 dla Wojska Polskiego. To dzięki programowi SAFE, mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
5: To, że dzisiaj ta umowa, która jest dzisiaj podpisana na 46 tysięcy karabinków, nie jest finansowana z mechanizmu SAFE, to nie znaczy, że nie jest dzięki mechanizmowi SAFE. Bo wprowadzenie dodatkowych 43 miliardów euro sprawiło, że uwolniły się dodatkowe przestrzenie finansowe. Gdyby nie weto pana prezydenta, to przy tym stole podpisane by były do końca maja jeszcze 2 umowy. Z policją i ze Strażą Graniczną. Te środki znajdujemy w innym źródle i te zamówienia jeszcze przyjdą.
1: To wszystko w wiadomościach. Więcej za godzinę, a teraz prognoza pogody.
0: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: W Warszawie i w Krakowie do 28 stopni w cieniu, we Wrocławiu do 29, a w Białymstoku do 26.
0: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Reklama.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Po reklamie.
0: Autopromocja.
9: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzion. Zapraszam.
10: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
11: To była autopromocja.

0: samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie i zaczynamy audycję w samo południe, jest godzina 12:10 i będziemy z Państwem do godziny 14:00 dzisiaj. No i sprawa, która chyba poruszyła dzisiaj całą opinię publiczną, mówię o wczorajszym wywiadzie u Krzysztofa Stanowskiego w kanale Zero, wypowiedział się dr Emil Jędrzejewski. Są to informacje naprawdę porażające i my będziemy o tych informacjach i o systemie, który jest w Polsce, rozmawiać z naszym gościem. Już przy telefonie jest pan doktor Krzysztof Pójdak, kardiolog. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Witam, dzień dobry, panie doktor. Witam państwa.
0: No i pierwsze pana wrażenia, co pan sobie pomyślał, oglądając tę wczorajszą rozmowę?
1: Moje wrażenia były prawdopodobnie podobne do wrażeń wszystkich widzów. Ja się nastawiłem na rozmowy typu talonik VIP, który w sumie podobny byłby do takich perlowskich sklepów za żółtymi firankami. To oczywiście też jest dosyć naganną sprawą, ale nie spodziewałem się, że będziemy rozmawiać o robieniu tomografii komputerowych zmarłym, albo o jakichś kompletnie nagannych zaniedbaniach w dużym szpitalu w stolicy europejskiego kraju.
0: Myślę, że nikt się tego nie spodziewał, no ale takie informacje docierają. Chyba właśnie najbardziej wstrząsająca to jest ta, o której pan mówił, wykonywanie tomografii zwłoką. Martwi pacjenci znajdowani w toalecie, fuszerka na sorze. No i co jeszcze? Bo pan jest lekarzem, pan przecież jest z pacjentami. Co jeszcze pana uderzyło?
1: Generalnie jest to sprawa taka wielopoziomowa. Z jednej strony to jest strasznie bulwersujące mnie, to że jeżeli rzeczywiście coś takiego się zdarzyło, to nie jest jakaś sprawa między jednym lekarzem a jednym pacjentem. Błędy różne się zdarzają wszędzie na świecie, w Polsce, w USA, w Niemczech, gdziekolwiek. Kwestia jest, jak do tych błędów się podchodzi. A jeżeli do jakiejś takiej sytuacji dojdzie, że pacjent jest zapomniany i potem 3 godziny później jest znajdowany martwy w toalecie i później dla sfałszowania dokumentacji robi mu się jakieś tomografie, a nie wyobrażam sobie, żeby ten doktor Emil Jędrzejewski sobie to wszystko wymyślił, no to w takim razie to musiał w to zaangażowany być różne osoby. Personel radiologii, personel SOR-u. No i potem musiała panować jakaś zmowa milczenia na ten temat, skoro my się dowiadujemy, nie wiem, ileś tam miesięcy po tym. I to w takiej sytuacji. To jest straszna sprawa i ja sobie coś takiego w ogóle nie wyobrażam, że to będzie możliwe. Ja mam nadzieję, że szczerze mówiąc, mam wielką nadzieję, że to troszkę jest przesadzone i aż tak źle to nie wyglądało. No poza tym, ja jako taki outsider, bo ja pracuję w Niemczech, ani tego tak zwanego doktora Dawidka, ani nie znam doktora Jędrzejewskiego, więc ja mogę się skupiać raczej na takich organizacyjnych aspektach tej całej
0: sytuacji. O tym zaraz porozmawiamy, ale niedawno odbyła się konferencja prasowa ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Waldemara Żurka, i powiedział, że będzie sprawa, bo prokuratura otrzymała informację o 12 zgonach w placówce, tak? I to też będzie brane pod uwagę. No i liczne okoliczności tej sprawy, więc bardzo szybko działają organy w tej sprawie, no bo jest to, tak kolokwialnie mówiąc, w cudzysłowie, gorący kartofel, tak? Który gdzieś trzeba szybko zaradzić.
1: Oczywiście, no teraz to jest sprawa medialna i teraz wszyscy chcą wzbudzić wrażenie, że teraz nagle się wszyscy doskonale tym zajmą i będziemy znowu pewnie słyszeć bajki, że państwo zdało egzamin, bo coś tam zrobiło. To jest kompletnie śmieszne. Właśnie okazuje się, że państwo nie zdało egzaminu. I też środowisko lekarskie nie zdało egzaminu, bo widocznie potrzebny był jakiś taki jeden sprawiedliwy, ostatni mohanikanin, żeby powiedzieć, co tam się w ogóle wydarzyło. A rozmowa milczenia w tym szpitalu widocznie panowała przez wiele miesięcy i bez tych wszystkich afer o saloniku VIP, który tak naprawdę był śmieszną sprawą w porównaniu do tego, co wczoraj usłyszeliśmy, byśmy się w ogóle o tym nie dowiedzieli.
0: Pan napisał, tak proszę dokończyć i?
1: No właśnie, to jest właśnie bulwersujące w tej całej sytuacji i takie rzeczy, błędy zawsze się zdarzały i zawsze będą się zdarzały w medycynie.
0: Oczywiście, że tak, tego nie można wykluczyć, ale pan napisał też w swoim wpisie na X-ie, że pan Jędrzejewski zrobił na panu wrażenie profesjonalisty i dobrego organizatora. Z czego to wynikało? Z tego, o czym mówił, z jaką dogładnością?
1: Nie, no, pani redaktor, ja pracuję w kardiologii powyżej 20 lat, sam jestem ordynatorem i też mam wielu lekarzy pod sobą i ja jestem tak jak trener piłkarski, wieloletni trener piłkarski, jeżeli widzę jakiegoś piłkarza, to ja zaraz po 10 sekundach wiem, czy to jest ktoś, kto ma talent, czy ktoś jest bez talenciem. I tak samo ten doktor Jędrzejewski na mnie sprawił takie wrażenie, że jest zaangażowany w swoją pracę, to było po nim widać, sprawiał wrażenie kogoś, kto jest naprawdę ogarnięty i wie, o czym mówi. Nie znaczy, że ja się wszystkim w 100% zgadzałem z nim, ale on chyba zdaje się pracował nawet dłużej w tym szpitalu niż ten rzeczony
0: pan Dawid Kacprzyk,
1: taki o mało co koordynator, czy wannabe koordynator SOR-u, więc no wczoraj słyszeliśmy też taką sytuację, że tam prawie, że doszło do jakichś rękoczynów, czy tam no prawie, po których ten Dawidek się poczuł zagrożony, no ale nie słyszeliśmy. Myślę, że tu mógłby redaktor Stanowski dopytać. Musiały różne inne sytuacje już wcześniej być i to musiało się tam coś gotować przez jakiś dłuższy czas, bo pierwszy kontakt polegający na prawie że rękoczynach, no to jest jakiś nierealny. Tam musiały się dziać jakieś sceny już wcześniej. No i ja mam największy problem z tym wszystkim, że takie rzeczy powinny zostawać. Nie powinny iść od razu do prokuratury, tylko rzeczy, które nie działają dobrze, to jest pierwsze zadanie szefostwa szpitala, czy przede wszystkim lekarskiego szefostwa klinik, powinny zostać omówione na przykład na specjalnych konferencjach, gdzie coś nie poszło tak, jak powinno. I trzeba po prostu umieć radzić sobie z błędami i rozmawiać w taki sposób, żeby tych błędów nie powtarzać. To jest tak samo jak wyjaśnianie katastrof lotniczych.
0: Tak,
1: musimy uczyć się z wszystkich błędów na przyszłość.
0: Powiedział pan też coś takiego, napisał pan też coś takiego, że ja miałam to samo wrażenie, oglądając ten wywiad, że można w Polsce prowadzić dochodowo służbę zdrowia, tak? I że te procedury wcale w Polsce nie są tak źle finansowane, skoro pan doktor mógł zarabiać dosyć duże pieniądze i mieć zyski milionowe na swoim oddziale. Jak pan na to patrzy?
1: Ja właśnie to też mnie to bardzo zaskoczyło, bo jak ja słyszę i czytam różnych internetowych doktorów, na X-ie zwłaszcza, no to przecież wszyscy tylko lamentują, jak to jest.
0: Prawda? I krytykują, a tutaj jednak się da.
1: Jakoś się dało, widocznie on jakoś umiał to sensownie zorganizować, także jakoś to działało. Ale trzeba też powiedzieć, że sama ta forma zatrudnienia, żeby lekarz był bezpośrednio
0: menadżerem,
1: bezpośredni
0: takim,
1: udział
0: prawda?
1: Miał w tym. Bezpośredni udział miał w tym zysku, czy bezpośredni udział od procedury. Ja uważam, że nie jest to zdrowe i na przykład w Niemczech jest coś takiego nielegalne. I to też jest krytykowane, było nawet krytykowane przez same izby lekarskie. Po prostu to nawet, jeżeli ktoś jest naprawdę instancją moralną, to automatycznie ma z tyłu głowy konflikt interesu. i raczej, jeżeli mam kogoś zoperować, albo nie mam zoperować, to jeżeli ja wiem, że
0: każda dodatkowa operacja, prawda?
1: No i oczywiście to po prostu jest dodatkowa motywacja. No a niestety, no jednak mimo wszystko jedyną motywacją działania, czy braku działania, jakichkolwiek decyzji, które podejmujemy nad pojedynczym pacjentem, powinno być dobro tego pacjenta, którego przed sobą mamy, a nie to, że ja dostanę jakieś tam 10% od operacji. To jest chore, uważam.
0: To jest korupcjogenne z gruntu, prawda? Możemy tak powiedzieć.
1: Tak.
0: Ale to jeszcze pytanie, bo pan się odnosi, ja zachęcam naszych słuchaczy, żeby z panem doktorem, z pana wpisem się zapoznać na portalu X, ale napisał pan coś takiego. 50% operacji wykonywanych przez szefa to sytuacja patologiczna, prosto z systemu ordynatorsko-dyktatorskiego z Prus i Austro-Węgier sprzed 120 lat. Niedobrze tak się nie prowadzi oddziału zabiegowego w XXI wieku, bo wychodzi z tego, co opowiadał pan doktor Emil Jędrzejewski, że on bardzo dużo pracował, tak, i bardzo dużo tych zabiegów przeprowadzał.
1: Z jednej strony to jest oczywiście fajnie, że ordynator jest taki pracowity i tyle robi, no ale z drugiej strony pozostaje taki lekki niesmak, bo jeżeli on jest tak bezpośrednio zależny, jego dochody bezpośrednio zależą od tego, ile on zabiegów robi, no to troszeczkę jest takie, no pozostawia taki niesmak, a druga sprawa to jest taka, że jeżeli mamy powiedzmy 20 lekarzy, z tego jest jeden szef, paru jest specjalistów i jest powiedzmy, no ja teraz się strzelam. Tak sobie wyobrażam, że tak to tam mniej więcej wyglądało i mamy iluś tam lekarzy w trakcie specjalizacji, no to naszym czy moim zadaniem jako szefa kliniki jest to, żeby nie być jedynym niezastąpialnym lekarzem w całym szpitalu, czy tam na całej chirurgii, czy kardiologii, tylko ja, moim zadaniem jest to, żeby te swoje umiejętności też przekazać tym ludziom, którzy ze mną pracują. I jeżeli ja robię sam 50% zabiegów, no to przepraszam bardzo, ale to jest w ogóle nierealne, żeby inni się nauczyli tego dobrze robić. I to jest to, co mi się nie podobało, ale to jest niestety klasyka tej bardzo zhierarchizowanej, ordynatorskiej, profesorskiej medycyny, która mam nadzieję, że powoli wchodzi do lamusa.
0: Panie doktorze, to jeszcze na koniec o tym systemie rezydenckim, bo pan też o tym sporo pisze, sporo pan o tym mówi. Jak pan ocenia to właśnie w kontekście Szpitala Południowego i tego, co się wydarzyło?
1: No, proszę mi wybaczyć, ale na temat tego Szpitala Południowego to tak nie chcę za dużo rozmawiać, bo to jest
0: dobrze, ogólnie
1: kompletna tabula rasa, ale ogólnie o systemie rezydenckim to jest mój taki temat konik, bo sam wiem, jak to jest uczyć się kardiologii i tam wiem, jak to jest uczyć innych kardiologii i polski system rezydencki jest po prostu kompletnie dysfunkcjonalny i jestem od samego początku jego wielkim wrogiem, bo po pierwsze alokuje zasoby ludzkie w kompletnie zły sposób. Tam, gdzie jest dużo rezydentów, to zazwyczaj jest tam jakiś konsultant krajowy czy konsultant wojewódzki i on dostaje dużo rezydentów, czyli dużo darmowej siły roboczej, która jest finansowana przez budżet państwa, czyli przez Ministerstwo Zdrowia. Niezależnie od tego, czy tam jest naprawdę dużo pracy, czy tam jest dużo możliwości edukacji dla tych lekarzy, czy nie. To już jest kompletna paranoja, bo powinni iść tam rezydenci, tam gdzie są rzeczywiście potrzebni, a nie tam gdzie jakiś tam ordynator czy profesor miał polityczną siłę przy zielonym stoliku ustalić sobie, że on dostaje 20 rezydentów, chociaż ma tylko 15 łóżek na oddziale. No i to trzeba po prostu zaatakować. Ja nie chcę, bardzo bym nie chciał, żeby teraz się wszyscy skupili na tym Dawidku, bo my słyszymy tylko cały czas jedną stronę medalu i wszyscy będą teraz zrobią z niego kozła ofiarnego, ale system musi tu być jeszcze jakaś chęć zmiany systemu, żeby wykluczyć takie paranoje i patologie w przyszłości.
0: Oby tak było, panie doktorze, bo ta sprawa chyba pokazuje w ogóle, jak to wygląda szerzej. To jest jeden szpital, tak? To jest jedno miejsce. A ile takich miejsc jest w Polsce, prawda? Boją się mówić lekarze, nie chcą mówić lekarze. No i przede wszystkim ta polityczna też odpowiedzialność tutaj się pojawia, prawda?
1: No, dokładnie. Jeszcze polityczna odpowiedzialność już doprowadziła do tego, że to jest rzeczywiście taki gorący kartofel, który teraz powoduje, że wszyscy teraz udają, że robią, że chcą sprawę rozwiązać, ale ja się obawiam, że to będzie najprostsze rozwiązanie. Zwalić winę na jedną, dwie osoby, a w systemie nic się nie zmieni. To coś takiego jak sowieckie badanie katastrof lotniczych. Zawsze winny był ten pilot, który już się nie mógł bronić, bo zginął. System zawsze był wspaniały.
0: Oby tak nie było, panie doktorze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
0: Mówił pan doktor Krzysztof Pójdak, który jest specjalistą kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej, a za kilka minut już będziemy rozmawiać z panem Januszem Cieszyńskim, który był niedawno w Szpitalu Południowym i opowie nam o swoich wnioskach.

0: I my, drodzy Państwo, mamy już połączenie. Jest z nami pan poseł Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Proszę nam powiedzieć, dzisiaj rano był pan w szpitalu południowym?
1: Tak, byłem w szpitalu południowym na kontroli poselskiej. To już jest trzecia kontrola poselska, którą tam przeprowadzaliśmy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości. I no, ujawniłem kolejne bulwersujące informacje. Mianowicie prokuratura Waldemara Żurka, która właśnie teraz rozpoczyna przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, nie zabezpieczyła do dzisiaj rana żadnych materiałów, żadnych dokumentów w szpitalu południowym.
0: Nikt nie pojawił się z organów ścigania w szpitalu?
1: Nikogo nie było. To jest informacja bezpośrednio od zarządu szpitala.
0: Jak wyglądały te rozmowy z zarządem szpitala? Co państwu przekazano podczas dzisiejszej kontroli?
1: No, ja byłem dowiedzieć się właśnie w tej konkretnej sprawie i te informacje uzyskałem. Trzeba przyznać, że po zmianie zarządu, po wyrzuceniu koleżanki Bartosza Arłukowicza ze stanowiska prezesa, ta sprawa idzie dużo sprawniej. Dużo lepiej, to jest dobry kierunek. Natomiast niestety wciąż pozostają pytania o to, co tam się działo, kiedy była tam ekipa Arłukowicza, pani Łukasik jako prezes i pan Kacprzyk, jego protegowany polityczny, na stanowisku koordynatora SOR-u. I to teraz trzeba jak najpilniej wyjaśnić.
0: To na pewno tak. Wiemy, że prokuratura będzie prowadziła śledztwo, także w sprawie wypowiedzi, dołączy to do śledztwa wczorajszej wypowiedzi pana doktora Emila Jędrzejewskiego. Patryk Słowik, Portal Zero, pisze, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy był ordynator chirurgii. Mówi prawdę, czy nie. Oceniający bazują na intuicji, nie na faktach. Niektórzy również na sympatiach politycznych. A jak pan odbiera wczorajsze wypowiedzi pana doktora?
1: No, one każą zadawać sobie bardzo poważne pytania o to, co działo się w szpitalu południowym. Co więcej, to, co wczoraj mówił dr Jędrzejewski, dzisiaj pośrednio potwierdził prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski, który poinformował, że są informacje od innych lekarzy, którzy zgłaszają się do izby i informują o nieprawidłowościach. I ja już zwracam na to uwagę, że to jest oczywiste, że w ratuszu warszawskim oplecionym przez ośmiornicę polityczną Marcina Kierwińskiego ludzie będą się bali mówić prawdy. Nawet ludzie wykształceni z pozycją zawodową, bardzo silną, tacy jak lekarze, oni po prostu będą się bali zemsty ze strony państwa Tuska i dlatego Dawid Kacprzyk mógł działać bezkarnie.
0: A jak pan się odniesie jeszcze do tych słów Romana Giertycha, który pisze i mówi wczoraj tak: panie doktorze Emilu, dowody na stół, albo ma pan dowody, że mordowano pacjentów, albo zamordował pan karierę Stanowskiego i Słowika. Podejrzewam, że prokuratura do końca tego dnia wszcznie, nie wiem co to jest za dziwne słowo, śledztwo w tej sprawie i pana przesłucha. Jak pan skomentuje z kolei Romana Giertycha?
1: No, widać, że prokuratura działa pod dyktando Romana Giertycha i to jest bardzo niepokojące, dlatego że tego człowieka należałoby trzymać jak najdalej od wymiaru sprawiedliwości, a przynajmniej od tej strony, dlatego że za to, co wydarzyło się w sprawie Polnordu, w mojej ocenie powinien być skazany i siedzieć w więzieniu.
0: Panie pośle, to jeszcze komentarz związany oczywiście z tym, co państwo mówili, między innymi Mateusz Morawiecki, pan i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Czy komisja śledcza w tej sprawie to nie jest trochę na wyrost, żeby powoływać aż takie ciało?
1: Dlaczego na wyrost? Panie redaktor, to jest bardzo jasne, że prokuratura jest kompletnie niewydolna, że organy odpowiedzialności zawodowej lekarzy też są niewydolne. Przypomnę, złodziej Kacprzyk nie przychodził na dyżury, zostawił sam pacjentów samych sobie i dopóki inny lekarz nie powiedział, że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa przyczynił się do śmierci bezpośrednio konkretnych osób, organy odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego nic w tej sprawie nie zrobiły. Trzeba mieć tego świadomość, że ten system jest zgniły od każdej strony i jedyna szansa na to jest taka, że siądą osoby, które się nie boją, bo mają polityczne umocowanie. To są parlamentarzyści lub inne osoby, które mają wsparcie ze świata polityki i wspólnie z ekspertami od prawa i medycyny wyjaśnią do spodu tę bulwersującą aferę. Dlatego, że ja jestem przekonany, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej i nie ma żadnego systemu, który by zapobiegał temu, żeby takich szpitali południowych i takich kacprzyków nie było w Polsce więcej.
0: No naprawdę liczy pan, że w tych warunkach, które są dzisiaj, mówię o tej większości sejmowej, udałoby się taką komisję sejmową powołać, że politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji raptem nagle podniosą rękę za takim wnioskiem?
1: Proszę panią, ja to mogę pani podać konkretne nazwiska. Pan poseł Bojarski z Platformy Obywatelskiej, pani poseł Golbik, przewodnicząca Komisji Zdrowia, pani poseł Tomczak z Komisji Zdrowia z Polski 2050, pani poseł Ziembak-Zik z PSL-u, pani poseł Wicha z Lewicy. To są osoby, które reprezentują tę władzę i którym ja wierzę, że są uczciwe i w życiu nie dopuściłyby do tego, gdyby zostały powołane do takiej komisji śledczej, żeby tę sprawę zamieść pod dywan.
0: No ale rozmawiali państwo z koalicją rządzącą o tej komisji, czy na razie to jest pomysł?
1: Nie rozmawialiśmy, dlatego że opozycja nie uzgadnia tego, co robi z przedstawicielami rządzącej koalicji. Natomiast ja mogę pani powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że ja tym osobom ufam, że to są porządni parlamentarzyści, porządni ludzie. Mamy swoje różnice polityczne, ale to są osoby, które na pewno nie dopuściłyby do tego, żeby zamieść pod dywan sprawy ludzkiej krzywdy.
0: Czyli liczy pan tutaj na wspólny front?
1: No, to by była pewnie naiwność. Natomiast mówię pani, że w polskim Sejmie po stronie koalicji rządzącej są osoby, w których uczciwość wierzę i które byłyby doskonałymi kandydatami do takiej komisji śledczej. Przypomnę, że komisje śledcze, które powołała obecna władza, to były komisje, w których pan Szczerba z panem Jońskim pajacowali, żeby dostać się do Parlamentu Europejskiego, a nie żeby coś wyjaśnić. Dlatego ja pani mówię, konkretne nazwiska, konkretne osoby, które mają kompetencje, są merytoryczne, ale przede wszystkim są przyzwoite i nie dopuściłyby do tego, żeby jakiekolwiek afery zamieszkały.
0: Kiedy będą państwo chcieli złożyć taki wniosek o powołanie
1: komisji? W nadchodzącym tygodniu.
0: W nadchodzącym tygodniu, jeszcze na koniec, bo jest pan też podczas posiedzenia Rady Zdrowia przy prezydencie. Widzę na zdjęciu pana profesora Piotra Czałdernę z Trójmiasta. O czym przede wszystkim państwo rozmawiają i czy temat Szpitala Południowego był już dyskutowany, czy będzie?
1: Dzisiaj przede wszystkim to są kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Natomiast no, cień tej afery złodzieja Kacprzyka jest nad tymi obradami i z pewnością będzie to poruszane także w rozmowach kuluarowych.
0: To jeszcze na koniec, jak pan ocenia te działania prokuratury? Bo powiedział pan wcześniej, że nie do końca wystarczająco, no ale była konferencja jednak Waldemara Żurka, który powiedział, że ma dokumenty, ma część dokumentów, no i będą to analizować, bo były zgony, tak, w tym szpitalu.
1: Ale pani redaktor, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli to będzie prowadzone w takim tempie, w jakim działa polska prokuratura, to my się o wynikach tej sprawy nie dowiemy przed końcem przyszłego roku. Ja nie przesadzam, że mówię o końcu przyszłego roku, dlatego że to jest naprawdę już tak zagmatwana sprawa, że wyjaśnianie tego tymi trybami prokuratorskimi naprawdę nie jest wystarczające. Oczywiście jest niezbędne, ale dalece niewystarczające. I moje najważniejsze pytanie w tej sprawie. Gdzie jest złodziej Kacprzyk? Czy on przypadkiem nie uciekł do Dubaju, jak pan Majtczak, który się miesiącami ukrywał przed wymiarem sprawiedliwości, kiedy spowodował wypadek samochodowy? I to jest moje fundamentalne pytanie w tej sprawie. Czy przypadkiem nie chodzi o to, żeby przesłuchiwać Emila Jędrzejewskiego, a równolegle w tym samym czasie pan Kacprzyk jest na lotnisku i ucieka przed sprawiedliwością?
0: No właśnie, bo my nie mamy, prawda, panie pośle, informacji, że pan Kacprzyk będzie przesłuchany.
1: Waldemar Żurek powiedział, że należy przesłuchać złodzieja Kacprzyka, natomiast powiedział też, że nie ma wiedzy o tym, gdzie on jest. Nie ma wiedzy o tym, gdzie jest człowiek, o którym cała Polska wie, że ukradł 500 000 złotych, bo zwrócił te pieniądze do szpitala, a także, który jest oskarżany przez osoby z autorytetem medycznym o to, że zrobił krzywdę polskim pacjentom.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i, no i życzę owocnych obrad w takim razie.
1: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, a także poseł Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj, przynajmniej teraz w audycji w samo południe, na razie zamykamy, drodzy Państwo, wątek Szpitala Południowego. Mam nadzieję, że daliśmy Państwu takie szerokie spektrum z różnych stron tej sprawy, która jest naprawdę bardzo bulwersująca, ale ja też, drodzy Państwo, od dłuższego czasu przeprowadzam rozmowy związane z Wołyniem, związane z ekshumacjami. Też śledzimy i patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie. I za kilka minut naszym gościem i również w telefonach, więc zachęcam Państwa do tego, żeby pomyśleć, jakie można pytanie zadać naszemu gościowi. Za kilka chwil do studia wejdzie pan Stanisław Srokowski. Pisarz, publicysta, autor licznych esejów, książek, który przeżył rzeź wołyńską, który przeżył ludobójstwo na Wołyniu, ma 90 lat, trzyma się świetnie i za kilka chwil opowie nam o swojej najnowszej książce, o tytule Święcenie noży, ale także opowie nam o tym, co on sądzi o relacjach polsko-ukraińskich i będzie także gościem telefonów, więc zapraszam serdecznie. Teraz przez kilka chwil z nami Marcin Masecki z najnowszą epką.

0: adrenalinę, to jest gran adrenalina z Ciudad de Bogotá.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Samo południe. I jest godzina 12:45, a w naszym studio, chyba tutaj po raz pierwszy, ale w Radiu Wnet nie po raz pierwszy, pan Stanisław Srokowski, autor swojej najnowszej książki Święcenie noży, nowe opowiadania kresowe. Ja państwu pokazuję ją tutaj do kamery. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Kłaniam się państwu, dzień dobry.
4: Stanisław Srokowski, jak możemy przeczytać, pisarz, poeta, prozaik, ale człowiek dzisiaj przede wszystkim, który przeżył rzeź wołyńską, ludobójstwo na Wołyniu. Ja zaczęłam tę książkę wczoraj czytać. Tak jak rozmawiałam wcześniej z panem Stanisławem, udało mi się przeczytać pierwszy rozdział. Jest to lektura trudna, wymagająca, ale bardzo potrzebna. Pisze pan o tym, że jest to jedna z najbardziej osobistych opowiadań pana. Dlaczego?
5: Może zacznę od tego, że ja się tam urodziłem. Ja jestem stamtąd. Mój głos, który państwo słyszycie, jest stamtąd. Ja mówię po polsku, ale mam zaciąg kresowy.
4: Eł pan nie tak, mówi.
5: Tak, jest ja, to jest dość specyficzne, ponieważ na Kresach wytworzyliśmy swoją warstwę językową, która oczywiście była podobna do języka ogólnonarodowego, ale miała też swoje brzmienie lokalne. I oczywiście całe słownictwo jest takie samo, natomiast muzyka, melodia tego języka jest nieco inna. Także ja jestem żywym dowodem, że jestem stamtąd, że jestem z Kresów, że jestem synem Kresów. To była moja ojczyzna, to był mój świat, w którym układałem mi się bardzo dobrze, pięknie, wspaniale relacje z moimi przyjaciółmi ukraińskimi i żydowskimi, ponieważ moja wioska była wielonarodowa. Było dużo Ukraińców, było dużo Żydów, no i było bardzo dużo Polaków. Ja miałem przyjaciela Sławka, miałem przyjaciela Berka, Żyda. Także to był normalny świat. Nie było żadnych antagonizmów, niepokojów, lęków, awantur. Po prostu normalnie, jako dzieci 5, 6, 7-letnie bawiliśmy się w cudowne, wspaniałe przygody przy jeziorze, przy stawie, gdzieś tam przy rzece, albo bieganie po łąkach, podpatrywanie ptaków. No, cały świat dziecięcy, cały urok tamtego świata.
4: I tak się sielankowo zaczyna ta książka. Tak.
5: Dlatego trochę wspominam o tej sielance, dlatego że później nastąpiło coś, co ja nazywam rozpadem świata. Rozkład świata. Właściwie jest to książka o rozpadzie mojego świata, że ten świat, który istniał do 1939 roku, w ciągu właściwie jednego dnia rozsypał się, rozpadł się.
4: No i właśnie to jest chyba bardzo kluczowe w tej opowieści, bo jak komuś powiemy ludobójstwo na Wołyniu, to każdy ma w głowie 11 lipca i rok 1943, albo przynajmniej okolice tego 1943-1944 roku. Pan zmienia jakby tą narrację, albo stara się powiedzieć, że to się zaczęło 17 września, już 1939 roku, od tych tytułowych święceń noży. Opowiedzmy, co się wydarzyło w miejscowości na S. Pan celowo unika, ale to była miejscowość Sławentyn. No i co się zadziało tego 17 września?
5: Zwróćmy uwagę na dwa zjawiska dotyczące Kresów i ludobójstwa ukraińskiego. Pierwsze zjawisko to jest czas i drugie zjawisko to jest miejsce. Jakie to był czas? Które to były lata? Na ogół używamy pojęcia Wołyń, zbrodnia wołyńska, mordy na Wołyniu. I wydaje nam się, że to było to miejsce, w którym dokonała się najstraszliwsza tragedia na Kresach. To nie jest prawda, ponieważ zbrodnia ukraińska objęła nie jedno województwo, ponieważ Wołyń to jest jedno województwo, a zbrodnia, proszę Państwa, objęła 7 województw. Wymieńmy je. Województwo wołyńskie, województwo tarnopolskie, województwo lwowskie i województwo stanisławowskie w całości zostały wymordowane oraz województwo lubelskie, województwo nowogródzkie, województwo poleskie i po części województwo krakowskie, a nawet po części województwo warszawskie.
4: No Galicja mówi się, tak? Tak?
5: Także, także to jest miejsce, na którym się dokonała zbrodnia. Natomiast początek tej zbrodni to jest właśnie w moim powiecie, w powiecie Podhajce, województwo Tarnopol, tam gdzie ja się urodziłem. Także ja to znam z autopsji. Pierwszy napad, o którym się dowiedziałem, a dowiedziałem się stąd, że w moim domu obradowała tak zwana Rada Starszych, to znaczy dziadkowie, dziadek Piotr, dziadek Ignacy, wujek Tośku, wujek Marian. To była taka rodzinna narada, która komentowała bieżące wydarzenia. Jak się zaczął ten straszny czas 17 września 1939 roku, kiedy na przykład Ukraińcy witali z entuzjazmem nadchodzącą armię radziecką, robili im bramy takie otwarte, pełne godności, kwiatów, rzucali się dziewczyny ukraińskie rosyjskim soldatom na szyję. To już był początek tego, co może się zacząć. Czyli to byli ludzie, którzy pokazywali niechęć do Polski. Ale to jeszcze było na poziomie, prawda?
4: To takim. Ja bym chciała tylko przerwę na sekundkę przytoczyć taki krótki fragment, bo państwo chodzili do cerkwi.
5: Również. Bo chodziliśmy do kościoła.
4: Głównie do kościoła katolickiego, ale że czasami też do cerkwi, że to wszystko było w takiej symbiozie, prawda? Że państwo żyli i to wszystko było obok i chyba ten moment taki bardzo przełomowy, kiedy do pana dotarło, to ja tylko zacytuję. Byli państwo podczas kazania i pop powiedział coś takiego. Konkol zanieczyszcza bogatą ukraińską pszenicę i piękną ukraińską ziemię. Nagle urwał i skierował spojrzenia w naszą stronę, czyli rodziny, czyli Polaków. Tak? Moja mama spojrzała na mnie przestraszonym wzrokiem, jakby mówiąc: uważaj, synku, zaciśnij mocno zęby i nie daj się, bo za chwilę zwali się na nas góra i możemy już spod niej żywi nie wyjść. A później dodał pop, a tym konkolem, o którym mówił, który zanieczyszcza, tym konkolem jest podłe plemię Lachów. Ciocia Stasia poszarzała, to Lachy zanieczyszczają naszą piękną, dorodną ukraińską ziemię. To jest fragment z tej wypowiedzi popa. Czy pan to naprawdę słyszał na uszy i tak dobrze pamięta, czy to były też takie rodzinne przekazy?
5: To jest konkretna, realna scena, w której ja biorę udział jako 7-8-letni chłopak. Idę ze swoją mamą do cerkwi, ponieważ nasz ksiądz Kowalczyk w tym czasie zachorował. I tak było, że czasami jak był nieczynny kościół, to Ukraińcy, to Polacy szli do cerkwi. Jak była cerkiew zamknięta, to Ukraińcy szli do kościoła. Było to naturalne, nic z tym nie było nadzwyczajnego. I tak się zdarzyło, że moja mama i ja, i moja ciocia Stasia, i mój kuzyn Marian poszliśmy do cerkwi. I właśnie wtedy usłyszeliśmy kazanie popa, który głosił, że ten konkol, ci straszni Lachy, te straszne Lachy, trzeba je wyrwać z korzeniami, bo my, naród ukraiński, jesteśmy tą pszenicą, tym wspaniałym, pięknym, świecącym złotem zbożem. My jesteśmy godni, my jesteśmy wspaniali, my jesteśmy wielcy. A natomiast to zło, to ziele trzeba z korzeniami wyrwać. I my byliśmy w tej cerkwi, ja na własne uszy to słyszałem. I taka sytuacja, kiedy pop głosi to kazanie, to mama mnie chwyta za rękę i szepcze mi, żebym był spokojny, żebym nie zrobił jakiegoś...
4: No i czuła podświadomie, tak już państwo wiedzieli, że coś się wydarzy.
5: Oczywiście.
4: A później coś, co dzisiaj wydaje nam się bardzo odrealnione, czyli to tytułowe święcenie noży. Tak. Proszę nam opowiedzieć też, jak to wyglądało, jak pan się o tym dowiedział?
5: Tak. Święcenie noży odbywało się w wielu cerkwiach. Moja bohaterka idzie do cerkwi, tutaj w tej książce, idzie do cerkwi i widzi przed sobą obraz przerażający. Pop odsłania płótno, podnosi je do góry i ona widzi noże, siekiery, widły, piły do cięcia i nie rozumie tego. Bo to jest jeszcze dziecko.

0: pop grecko-katolicki Walnicki z powiatu Borszczów mówił na kazaniu w trakcie mszy świętej: kochani bracia i siostry, gdyby krew polska płynęła rzekami, a łzy potokami, nie zwracajcie na to uwagi. Oczyszczajcie naszą ziemię, oczyszczajcie naszą ukraińską ziemię. Drugi pop, Oleksiuk, Wojnilów Kalusz: musimy tutaj przysiąc, że nie spoczniemy, aż wszystkie korzenie wrogie, łącznie z małymi dziećmi, zniszczymy. Nie trzeba zważać na nic i nie kierować się sumieniem. Proszę zwrócić uwagę. I nie kierować się sumieniem. Jeżeli się wyrzuca sumienie, to jaka jest możliwość kierowania się jakimikolwiek względami? Sumienie jest tym ostatecznym czynnikiem. No i jeszcze dodam, że jeden z greckich popów, zresztą nawiasem mówiąc, szef bandy ukraińskiej, która mordowała Polaków, on razem ze swoją córką mordował, na kazaniu wygłosił takie zdanie: na za zabijanie lachów grzechów nie będzie. No więc jeżeli taka była postawa greko-katolickich
1: duchownych, tak, to jaka miała być postawa?
0: Tak, i wtedy jaka była postawa wiernych?
1: To jest bardzo, bardzo wszystko trudne, ale jak pan myśli, skąd była aż taka niechęć? Jak ona się tak pojawiła? No bo to przecież było z dnia na dzień praktycznie, tak?
0: No właśnie. I było z dnia na dzień, i nie było z dnia na dzień. Z dnia na dzień było to, że pewnego dnia 17 września 1939 roku, kiedy Sowieci napadają na Polskę, to tego samego dnia ukraińska organizacja ukraińskich nacjonalistów poprzez swoje oddziały napada na polskie wioski. I między innymi napada na wieś Slawentyn, na wieś Szumlany, na wieś Boków. To są wioski rzutem kamienia od mojej wsi. Następnego dnia już my wiedzieliśmy, co tam się dzieje. Wiedzieliśmy, że zostali zamordowani ludzie. Wiedzieliśmy, jak były to straszne mordy. Wiedzieliśmy, jakimi narzędziami mordowano.
1: Ale się zatrzymali w pewnym momencie, tak?
0: Nie, poszli dalej. To był 1939 rok. I teraz te mordy idą przez powiat Buczacz, przez powiat Brzeżany, przez powiat Podajcy.
1: Buczacz, to jest kilka... Huta Pieniacka, tamte
0: nie,
1: Huta okolice,
0: Pieniacka,
1: nie, to jeszcze
0: dalej.
1: Później.
0: Ale
1: to jednak do państwa wioski, miejscowości, do miasta się jakby do to moje, nie zbliżyło.
0: Do mojej wioski zbliżyła się zbrodnia ukraińska dopiero w 1944 roku. Więc sekwencje wydarzeń były takie, zarysujmy, bo ludzie bardzo często nie zdają sobie z tego sprawy. Mówią Wołyń, Wołyń. Ale początek to nie jest Wołyń. Wołyń to jest dopiero 1943 rok, a początek zbrodni na masową skalę. Nie, że jednego człowieka zabijają.
1: Tylko całe
0: wioski giną. 20, 50, 100 osób zostaje zamordowanych.
1: Ja
0: i to jest, właśnie województwo tarnopolskie jest początkiem rzezi, początkiem ludobójstwa ukraińskiego.
1: Ja wiem, że będą te telefony i na pewno będziemy o tym rozmawiać, bo za chwilę godzina 13, ale jak po czymś takim, proszę nam powiedzieć, budować te relacje polsko-ukraińskie? Jak pan patrzy dzisiaj na te relacje polsko-ukraińskie i na naród ukraiński po tych ponad 80 latach?
0: Oczywiście to jest bardzo trudne i to jest piekielnie pełne lęku i pełne różnego rodzaju trudnych pytań. Ja myślę, że gdybyśmy tak w dużym skrócie chcieli powiedzieć, co należy robić, to po pierwsze Ukraina powinna się przyznać do tej zbrodni. Powinna się uderzyć w pierś i ogłosić całemu światu, że przez 7 lat, czy nawet przez 8 lat, od 1939 do 1957 roku mordowaliśmy Polaków. Mordowaliśmy Polaków, Żydów, mordowaliśmy też Czechów, mordowaliśmy też Cyganów, ale najwięcej ofiar padło po stronie polskiej. Na samym Wołyniu zostało zamordowanych 60 tysięcy Polaków.
1: No nawet do 80,
0: tak,
1: to, prawda?
0: Ale podaję państwu Siemaszkowie, którzy napisali taką ogromną księgę kilkutomową, podają 60 tysięcy. Inni w tej chwili badacze, bardziej analizując, twierdzą, że było dużo więcej. Dalszy przebieg był taki, że zbrodnia idzie na północ do Wołynia. I 43 rok to jest Wołyń. Cały rok płonie, mordowany jest Wołyń. I takim strasznym dniem jest 11 lipca 1943 roku, czyli tak zwana Krwawa Niedziela.
1: A co pan czuje do narodu ukraińskiego dzisiaj? Ma pan to przebaczenie w sobie?
0: To nie jest nawet problem przebaczenia, to jest problem zrozumienia.

0: zrozumienia. Ja próbuję zrozumieć, co się takiego stało w ich głowach.
1: I co udało się panu?
0: Co się takiego stało w ich sumienia, co się takiego stało w ich wrażliwości. Ja myślę, że zła tak głęboko przeniknęło ich duszy, że oni nie są w stanie w tej chwili dokonać w sobie analizy jakiejś takiej ludzkiej skruchy, powiedzieć, zrobiliśmy straszną rzecz.
1: Ale niektórzy mówią, Karolina Romanowska na przykład jeździ, jest to Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Pojednanie, niektórzy Ukraińcy mówią o tym wprost, niektórzy, ale nie władze.
0: Tak, niektórzy Ukraińcy mówią, niektóre pojedyncze osoby przyznają,
1: tak.
0: Ale natomiast mówimy tutaj o narodzie ukraińskim i więcej mówimy o władzy ukraińskiej, bo zło gdzieś tam tkwi na szczytach władzy.
1: Gdyby
0: władza polityczna wyrzekła te słowa, na które czekamy od 80 lat. To my powinni powiedzieć, to my Ukraińcy dokonaliśmy tej straszliwej masakry.
1: To by panu wystarczyło? To by było spokojem dla pana?
0: To byłby początek dochodzenia do prawdy. To byłby początek oczyszczania przedpola do porozumienia. Żeby się porozumieć, musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności zaszłych wydarzeń. Musimy powiedzieć sobie, gdzie to było, kiedy to było, kto dokonał tej zbrodni, jaka była cena tej zbrodni i jakie koszty były tej zbrodni. To wszystko musimy sobie wyjaśnić. Dopóki tego nie będzie, nie ma mowy o żadnym porozumieniu. Dopóki Ukraińcy nie pozwolą nam na wydobycie ciał z ziemi.
1: Na poszukiwania, na ekshumację.
0: Na ekshumację, to oni tak cząstkowo gdzieś tu, gdzieś tam pozwolą.
1: Za mało
0: a później zamykają. Poza tym sama ekshumacja przebiega w sposób niewłaściwy, ponieważ otwiera się tylko doły śmierci, ale natomiast nie robi się nic więcej. Pełna ekshumacja polega na czymś innym, że się otwiera te doły śmierci, a później się odbywa pochówek tych, którzy zmarli. Czyli musi być kaplan, musi być jakaś uroczystość.
1: To trochę było, niewiele, ale było trochę tych pochówków. W Hucie Pieniackiej, tak?
0: Nie było, proszę pani.
1: Nie w Hucie Pieniackiej, w Ostrówkach.
0: Nie, też
1: tam
0: nie
1: po było. Trupim polu.
0: Nie było, proszę pani.
1: Nie było pochówku tam?
0: Nie, tam nie było pochówku. Tam była ekshumacja, tylko tej pierwszej części wydobycie zwłok. Natomiast nie było pochówku i więcej.
1: W Późnikach było. Był pochówek.
0: Tak, chodzi o to, wie pani o co chodzi? Chodzi o to, że to się zamyka wszystko inskrypcją. Jeżeli już jest pochówek, to później jest krzyż albo jakiś pomnik mały.
1: Nie wiemy w sumie, kto tam leży, prawda?
0: I tam powinna być taka inskrypcja. Tu w tym miejscu leży pochowany ten i ten, który został zamordowany wtedy i wtedy przez tego i tego. Takiej inskrypcji pani nigdzie nie znajdzie.
1: Na razie bardzo serdecznie dziękuję i wracamy, drodzy państwo, do rozmowy w audycji Telefony. Zachęcam, żeby zadzwonić i zadać pytanie naszemu gościowi, panu Stanisławowi Srokowskiemu. W samo południe.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości. Co w programie? Nowe wątki afery Kacprzyka, zeznaje lekarz sygnalista. Opozycyjny PiS mówi o ośmiornicy medyczno-politycznej. Zełenski i Zełenska nie przyjadą do Polski.
1: Wiadomości wnet.
0: To przekręt, tak o sprawie Dawida Kacprzyka wypowiedział się na konferencji prasowej prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
2: Patologii jest rzeczywiście w systemie ochrony zdrowia dużo, ale tu w sposób szczególny zawiodły wszelkie procedury bezpieczeństwa. W normalnych warunkach lekarz na początku swojej drogi zawodowej nie może być koordynatorem SOR-u, musi mieć nadzorcę, starszego kolegę, musi się konsultować. Standardy jakości kształcenia muszą być zachowane. Jest rejestr procedur, które taka osoba może wykonywać bez specjalizacji, a których bez specjalizacji wykonywać nie może. I wreszcie kto dopuścił do tego, że taki lekarz staje na SOR-ze, gdzie wchodzą przypadki zagrożenia życia, zawały, udary.
0: 28-letni Dawid Kacprzyk to lekarz i działacz KO, do zeszłego tygodnia radny dzielnicy Ursus. Mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski apeluje o wprowadzenie jednolitego limitu czasu pracy dla lekarzy.
2: Taki limit obowiązuje dzisiaj lekarzy, którzy są na umowie o pracę na etacie. Oni mogą pracować 48 godzin w tygodniu, a jeżeli podpiszą klauzulę opt-out, to 78 godzin w tygodniu. Za to lekarze na kontrakcie, a nas specjalistów jest 75% na kontrakcie, nie mają dzisiaj żadnych ograniczeń czasu pracy i mogą dyżurować w zasadzie nieprzerwanie. To rodzi głęboką patologię nie tylko z rozliczeniem czasu pracy, ale z bezpieczeństwem naszych pacjentów. Czas położyć temu kres. Żądamy od pana premiera ujednolicenia maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia. To miałoby być 78 godzin tygodniowo.
0: Pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Odpowiada za to Dawid Kacprzyk. Mówił we wczorajszym głośnym wywiadzie w kanale Zero dr Emil Jędrzejewski o funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. Od godziny 12 dr Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Powiedział na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Informacje, które wczoraj usłyszeliśmy w mediach, artykułowane przez pana doktora, musimy sprawdzić, dlatego że wczoraj usłyszeliśmy bardzo ogólne tezy, nie wskazujące ani konkretnych przypadków, ani osób. Opowiadał o sytuacjach, które miały być sytuacjami patologicznymi, gdzie miało dochodzić do zgonów pacjentów z uwagi na nieprawidłowości, jakie toczyły się, czy jakie miały miejsce w szpitalu.
0: Opozycyjny PiS domaga się komisji śledczej w sprawie afery Kacprzyka. Były premier Mateusz Morawiecki powołał się na wczorajszy wywiad w kanale Zero doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie.
4: Wczoraj Polska się zatrzymała. To, co dowiedzieliśmy się w wywiadzie doktora Emila Jędrzejewskiego, zapiera dech w piersiach i przeraża. Żądam komisji śledczej, nie żadne procedury. Procedury Żurka, o którym się już ludzie na bazarach śmieją, że jest na gwizdek Donalda Tuska. Donald Tusk i inni funkcjonariusze powinni za to, co się stało, stanąć przed Trybunałem Ludowym. Niech staną przynajmniej przed jawną komisją śledczą.
0: To ośmiornica medyczno-polityczna, mówił na konferencji prasowej europoseł PiSu Waldemar Buda. Dodał, że Dawid Kacprzyk powinien trafić do aresztu.
5: Gdyby chciano to wyjaśnić, to dzisiaj pan Dawid K. byłby od kilku dni w areszcie, po prostu zatrzymany. Czyli państwo, zmienia faktury, ma dostęp do dokumentacji dotyczącej czasu pracy i nikt nic z tym nie robi. Ewidentnie parasol ochronny nadal trwa. Każdy inny Polak, oprócz członka Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj byłby aresztowany i zatrzymany na 3 miesiące, nie spędzał tych upałów w klimatyzowanym apartamencie.
0: W fabryce broni Łucznik w Radomiu podpisano umowę na 46 tysięcy karabinków GROT w najnowszej wersji A3 dla Wojska Polskiego. To dzięki programowi SAFE, mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
6: To, że dzisiaj ta umowa, która jest dzisiaj podpisana na 46 tysięcy karabinków, nie jest finansowana z mechanizmu SAFE, to nie znaczy, że nie jest dzięki mechanizmowi SAFE. Bo wprowadzenie dodatkowych 43 miliardów euro sprawiło, że uwolniły się dodatkowe przestrzenie finansowe. Gdyby nie weto pana prezydenta, to przy tym stole podpisane by były do końca maja jeszcze dwie umowy. Z policją i ze Strażą Graniczną. Te środki znajdujemy w innym źródle i te zamówienia jeszcze przyjdą.
0: Pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zełenska, nie wygłosi prelekcji na Uniwersytecie Gdańskim. Jej przyjazd został odwołany, informuje rzeczniczka uczelni. Wcześniej ogłoszono, że do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy nie przyjedzie prezydent tego kraju, Wołodymyr Zełenski. Ukraińską delegacją pokieruje premier Julia Swydyrenko. Konferencja jest najważniejszym międzynarodowym forum poświęconym przyszłej odbudowie i modernizacji Ukrainy po zakończeniu wojny. Tegoroczna edycja będzie piątą w historii i pierwszą organizowaną przez Polskę. Rozpoczyna się jutro. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama.
9: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
10: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
13: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
11: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Słyszymy się, ale również się widzimy, bo transmisja jest na portalu YouTube. Ze mną w studio nasz gość, pan Stanisław Srokowski, autor książki, od razu Państwu pokazuję, najnowszej książki, bo jest autorem licznych książek, Święcenie Noży, nowe opowiadania kresowe, więc bardzo serdecznie zapraszamy do lektury. Jeszcze raz dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: I mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, słuchamy.
2: Witam serdecznie, Tomasz Złomianek. Chciałem przywitać Panią i Pana Stanisława. Pełen szacunek za to, co wysłuchałem całą rozmowę i jestem wstrząśnięty. Chciałem się podzielić taką refleksją, ponieważ wydaje mi się, że oczywiście te sprawy historyczne są bardzo ważne dla Polaków. Ja też jestem zbulwersowany, jak Ukraińcy nas teraz potraktowali, jak prezydent Zełenski nazwał te swoje piechoty, że tak powiem brzydko. Ale też tak myślę sobie tak wewnętrznie, czy to nie była celowa zagrywka, żeby po prostu oni wiedzą w jaki sposób, gdzie uderzyć Polaków, że... A to wszystko chodzi o to, żeby po prostu po wojnie z Rosją, jak będzie ten cały przemysł odbudowy do Ukrainy, żeby Polska nie brała udziału, że tak powiem, żadnych udziałów w tym. To było moim zdaniem celowa zagrywka Niemiec, żeby Polskę jakoś, że tak powiem, z tej odbudowy wyłączyć, no. Wszystko zależy tak samo od naszego rządu polskiego. Wiadomo, co teraz się dzieje, jaki jest temat numer jeden, ale tak naprawdę bez Polski nic się tak naprawdę nie uda. No, Polska jest hubem przerzutowym, gdzie wszystko, że tak powiem, będzie szło na Ukrainę. I mówię, no to jest wszystko, oczywiście te sprawy historyczne, jest to dla mnie bardzo tak samo ważne. Moja babcia walczyła w Powstaniu Warszawskim, moja rodzina walczyła podczas II wojny światowej. I nie zgadzam się na to, żeby pan Zełenski, gdzie Polacy dali taką swoją, że tak powiem, dobroć, pokazali Ukraińcom, zrobił tak, jak zrobił. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam, ale wydaje mi się w 90%, że był to zabieg, przemyślany scenariusz.
0: Bardzo dziękujemy. Tak. Zaraz poprosimy o komentarz naszego gościa. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Jak pan, panie Stanisławie, patrzy na tą całą sprawę związaną i z orderem Orła Białego, odebraniem go przez pana prezydenta Karola Nawrockiego i tą całą sytuacją z nazwaniem jednostki imieniem bohaterów UPA?
1: Proszę państwa, Ukraińcy terroryzują Polaków od 80 lat. Terror ten polega między innymi na tym, że największych zbrodniarzy, Banderę, Szuchewycza, Klaczkiskiego, Lebiedia uznają za swoich bohaterów. Największy zbrodniarz staje się tym, którego ma naród ukraiński czcić i wielbić. Więc chciałbym powiedzieć, że to, co dzisiaj się stało, czyli to, że prezydent Ukrainy nadał imię jednostce wojskowej imię największych zbrodniarzy ukraińskiej powstańczej armii, dla mnie nie jest żadną nowością. Jest to dalszy ciąg terroryzowania Polaków, dalszy ciąg agresji, podsycania niechęci narodu ukraińskiego przeciwko Polakom. To jest taki świadomy zabieg, żeby jeszcze bardziej Ukraińcy nienawidzili. Ja tylko podam Państwu takie przykłady, że na Ukrainie są dwa muzea poświęcone największym zbrodniarzom. Polska niestety nie ma żadnego muzeum kresowego, nie ma żadnego muzeum, na którym byśmy pokazywali, polskie ofiary. Natomiast Ukraina ma dwa muzea. Jedno muzeum imienia Bandery, drugi muzeum imienia Szuchewicza. No to jest skandal, żeby najwięksi rzeźnicy, najwięksi mordercy, najwięksi przestępcy chodzili w glorii i w chwale w tej chwili na Ukrainie.
0: Mamy kolejny telefon. Widzę, że to jest numer z Wielkiej Brytanii. Dzień dobry. W jakiej sprawie i kto do nas dzwoni?
3: Dobry, dzwoni słuchacz Piotr. Chciałem podziękować za dzisiejszą audycję. Chciałem podziękować panu Stanisławowi za bezpoprawdy, za utrzymywanie świadomości historycznej i narodowej. Domyślam się, że to musi być niezwykle ciężka praca, ponieważ cały czas musi wracać do tych strasznych przeżyć z przeszłości. I chciałbym zadać pytanie, które będzie troszeczkę pytaniem od końca, które być może powinno paść na końcu audycji, ale to jest sprawa, która niesamowicie mnie nurtuje, szczególnie w momencie, kiedy mogę zapytać o to kogoś, kto był naocznym świadkiem i Ukraińców zna bardzo dobrze. Panie Stanisławie, nie obawia się pan, że coś takiego, może nie na taką skalę, a na mniejszą, może powrócić kiedyś w przyszłości? Czy jakaś podobna zbrodnia może zdarzyć się w przyszłości, szczególnie w sytuacji, gdzie wkrótce może dojść do końca wojny, Ukraińcy pozostaną z bardzo silną, rozbudowaną armią? Są młodych mężczyzn, którzy nie będą za bardzo mieli co ze sobą zrobić.
1: Dziękuję panu. Bardzo ważne i bardzo interesujące, bardzo ciekawe pytanie. Ja się tego obawiam, tak samo jak się pan obawia. Wydaje mi się, że Ukraińcy nam dyktują warunki, że Ukraińcy nie biorą pod uwagę polskiej godności narodowej, polskiej dumy narodowej, polskiego honoru. Dla nich to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia. Dla nich liczą się interesy Ukrainy i oni gotowi nas sprzedać za marne 50 groszy. To ja mówię ostro, ale tak jest, to są fakty. Zresztą przekonujemy się coraz bardziej. Jeżeli się odbywają jakieś międzynarodowe spotkania, to Polska jest pomijana, odrzucana, rezygnuje się z Polski, bo tam się ustala już jakiś podział lupów. Tort dzieli się na określone części i wiadomo, że Polska w tym nie uczestniczy i przekonacie się państwo, że będzie bardzo niedobrze, kiedy dojdzie do tego, że trzeba będzie tę Ukrainę odbudowywać. Będą to robić Niemcy, będą robić Francuzi, będą to robić Anglicy. A jeżeli Polsce się coś dostanie, to tylko jakiś kąsek z łaski jakiegoś przywódcy ukraińskiego. Także nie jest dobrze i myślę, że powinniśmy na to zwracać nieustannie uwagę i być bardzo czujni wobec wszelkich gestów, jakie obserwujemy ze strony ukraińskiej. Tym bardziej, że ostatnie wypowiedzi są bardzo wrogie wobec Polaków. Nie tylko gesty prezydenta Zełenskiego, ale też gesty jego ministrów, gesty jego urzędników państwowych. Nie wróży to nic dobrego.
0: A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Kto jest z nami?
4: Dzień dobry, mówi Robert z Warszawy. Panie Stanisławie, wielu ludzi się zastanawia, dlaczego do takich rzezi doszło. Do takich rzezi dochodzi nie tylko ze strony Ukraińców, ale Niemców, Rosjan na Polakach. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego do tego dochodzi, trzeba postudiować Stary Testament w Biblii, Biblię. Tam
0: Panie
4: jest
0: Robercie.
4: Powiedziane, że przez wielu proroków, że za masowy kult wizerunków, w tym wypadku, w przypadku Polaków opatrzonych nazwami pochodzenia chrześcijańskiego, jest rzeź i niewola. Wszelkie plagi polityczne, jakie Polaków Polskę spotykają od wieków, od ponad 200 lat, to są wynikiem kary Bożej. Proszę na to zwrócić uwagę i dopóki Polacy w swojej masie nie ograniczą tego kultu, dopóty będą spotykały Polaków rzezie, niewola. Ostatnio jest niewola Unii Europejskiej i to Unii, która nie dysponuje żadną siłą militarną.
0: Czy ma pan jakieś pytanie, panie Robercie?
4: Mam pytanie, w jakim procencie uprawiano ten kult wizerunków w tamtym czasie na terenie tym, w którym nastąpiły te rzezie?
0: Dziękujemy
4: bardzo. Czy Ukraińcy bardziej uprawiali ten kult niż Polacy? Czy na równi?
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pan Robert od zawsze ma te teologiczne pytania i rozważania.
1: Proszę pana, dziękuję bardzo za pytanie. Ja bym postawił problem w innej perspektywie, bardziej realistycznej, bardziej praktycznej równocześnie i szukałbym źródeł w ludzkich działaniach i w pewnych ideach i w pewnych tendencjach, które wtedy panowały. I one wydają się najbardziej zbliżać nas do tego, co jest prawdą. I prawda jest taka, prawda jest następująca. Otóż Ukraińcy mieszkający na terenie Rzeczypospolitej postanowili zbudować na terenie tego naszego państwa swoje własne odrębne państwo. Od czego to się zaczęło? Mniej więcej zaczęło się to od 1926 roku, tak mówię literalnie, bo wtedy pojawił się taki ich ideolog główny, nazywa się Dmytro Doncow i on napisał taką książkę Nacjonalizm. I to było mniej więcej to samo, co Hitler Mein Kampf. To jest mniej więcej dokładnie ta sama analiza rzeczywistości i ten sam projekt polityczny. Czyli ma powstać silny przywódca i tym przywódcą ma być Bandera, Stepan Bandera. Wokół niego ma być gromada ludzi, którzy będą mu
0: Coś włączył się nam jeden ze słuchaczy, to tak. Proszę dokończyć tak. Jeszcze.
1: I jemu ma być podporządkowany tłum ludzki. I oczywiście to jest początek, co należy robić. Należy pozbywać się wszystkich, którzy nie są Ukraińcami. To był początek tej ideologii, ponieważ źródła mówią, że są przynajmniej 4-5 przyczyn tej straszliwej zbrodni ukraińskiej, tego ukraińskiego ludobójstwa. Pierwsza to jest ideologia, czyli będziemy mordować, ponieważ chcemy stworzyć państwo niepodległe. Żeby stworzyć takie państwo, musimy pozbyć się wszystkich, którzy nie są Ukraińcami, czyli Ukraina dla Ukraińców, tylko i wyłącznie dla Ukraińców. Druga przyczyna to są zachowania cerkwi prawosławnej, cerkwi grekokatolickiej, a więc podsycanie nienawiści, o czym już mówiłem w trakcie swojego wywiadu. Trzecia przyczyna ma charakter kulturowy. Twórcy, literaci, pisarze, autorzy książek ukraińskich, Taras Szewczenko, ich największy pisarz
0: wiesz,
1: ukraiński,
0: wiesz narodowy,
1: który głosił ryzaty Polaków, rżnąć Polaków. To jest w jego książkach i te książki czytane są przez młodzież i one są lektorami szkolnymi. Także to ryzaty, rżnąć, mordować już jest nieustannie w świadomości ukraińskiej.
0: I my odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
5: Dzień dobry, witam. Paweł z Łosic się kłania.
0: Witamy.
5: Znaczy ja nie mam chyba pytania, tylko ja nie uważam, że właśnie w tej sytuacji my powinniśmy jakoś przereklamowywać sobie tą pomoc w odbudowie Ukrainy. Bo ja nie myślę, że to z tego będzie jakiś dla nas duży zysk, tak? My w tej chwili potraktowani zostaliśmy jak potraktowani, także i mimo tego dalej byśmy chcieli coś tam pomagać. Ja nie widzę. Niech pomagają inni, to nie będzie przecież za pieniądze ukraińskie, to będzie za pieniądze unijne, może za pieniądze w ogóle nasze, tak? My nie mamy w tej chwili jakiejś takiej nadwyżki firm budowlanych. U nas czeka się czasami na budowę dosyć długo. Niech sobie pomagają Europa Zachodnia. Tam też są braki w pracownikach. Ja nie wiem, jak oni to chcą robić, tak? Także ja bym tutaj, my zawsze tak mówimy, kiedyś Szrek, tak? Ja, weźcie mnie. Takie trochę to polskie może jest, tak mi się wydaje, prawda? Nie, mówmy z tego nie wiadomo czego. Bo ja tak krótko myślę na temat. Pozdrawiam oczywiście, jestem waszym admirałem nawet, także wszystkiego dobrego.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. I mamy od razu kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami i o co chciałby pan zapytać? Bardzo dużo dzisiaj jest telefonów.
6: Dzień dobry.
0: Tak, słuchamy.
6: Z Szczecina, Sławek, kapitan żeglugi wielkiej w Naturze, na emeryturze i wasz stary admirał Bosman z miłości do waszego radia. I chciałem podziękować temu panu, który tam jest też.
0: Pan Stanisław Strokowski, tak, jest naszym gościem.
6: Fantastyczny człowiek, naprawdę. 90-letni człowiek, który mówi tak pięknie i tak prawdziwie, że naprawdę aż łza się sama kręcił wokół. Ale ja chciałem powiedzieć coś jeszcze innego. Po pierwsze, czy jest możliwość zablokowania tego pana Roberta z Warszawy? Człowiek, który po prostu doprowadza mnie do szału.
0: Myślimy o tym pomyślimy o tym. Czy ma pan jakieś pytanie do pana?
6: Ale ja chciałem powiedzieć jedno. Ja teraz jestem na emeryturze, prowadzę kursy dla marynarzy dalej. Mam cały czas, całą masę ukraińskich kapitanów, oficerów, mechaników, elektryków, którzy muszą co parę lat robić sobie kursy dokształcające, żeby pływać we flocie całego świata. I usłyszałem wczoraj od jednego z panów, ministra spraw zagranicznych Ukrainy, że Ukraińcy są gnębieni w Polsce, że oni słyszą od tych ludzi, mieszkańców w Polsce, Ukraińców, że jakiś jest zła krew w stosunku do nich i że oni użyją siły, żeby tego bronić. To jest coś niesamowitego. Ja mam tyle ludzi, nawet dzisiaj miałem kilku ludzi na kursie, którzy zdali egzamin, napisali test, uśmiechnięci wychodzili, gratulowali mi, dziękowali bardzo za nauki.
0: Dziękujemy
6: bardzo. Skąd jest tak zła krew robiona ze strony ukraińskiej?
0: To pytamy o to pana Stanisława i bardzo dziękuję za ten głos.
6: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. Prosimy o odpowiedź.
1: Dziękuję panu również. Proszę państwa, powiem o czym prawie Polacy nie wiedzą. Mianowicie na Ukrainie są tworzone tak zwane listy proskrypcyjne. Lista proskrypcyjna polega na tym, że pewne środowiska ukraińskie uznają, że ktoś jest wrogiem Ukrainy i zapisują ich. Tych nazwisk tam już się zgromadziło w tej chwili kilkadziesiąt. Ja jestem na pierwszym miejscu na tej liście proskrypcyjnej. To znaczy, że oni jak gdyby przygotowują na wszelki wypadek nazwiska osób, listę osób, które są jak gdyby do stracenia. To jest też przejaw arogancji i przejaw takiej buty narodowej, że my z wami zrobimy wtedy, kiedy zechcemy tylko coś złego zrobić. Podałem tylko jeden przykład.
0: Czy to mówi pan, panie Stanisławie, o tej bazie myrotworec?
1: Dokładnie, tak, myrotworzec. To jest właśnie
0: rozjemca, tak, rozjemca. To jest ta lista. Mhm.
1: Tak, i na tej liście w tej chwili jest chyba kilkadziesiąt, może nawet kilkaset.
0: I pan jest na tej liście.
1: Ja byłem na tej liście chyba gdzieś 7-8 lat temu na pierwszym miejscu. Obok był Smarzowski, obok było wielu innych tych, którzy...
0: A bo my tego nie powiedzieliśmy, że pan Stanisław Srokowski był jednym z twórców scenariusza, możemy tak powiedzieć, filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, prawda?
1: Tak, moje opowiadania pod tytułem Nienawiść, ale także moje relacje, które składałem Wojtkowi Smarzowskiemu, przyczyniły się do tego, że powstał film najpiękniejszy, najmądrzejszy, najbardziej ciekawy i chyba ważny, najważniejszy film o krasach. Jedyny zresztą, nie mamy innych tych filmów, tej wielkości pod tytułem Wołyń. Bardzo państwa zachęcam, jeżeli nie byliście, koniecznie pójdźcie na ten film.
0: My, drodzy państwo, jesteśmy radiem na żywo. Jest godzina 13:33 i teraz przeniesiemy się do Turcji na kilka chwil, bo tam jest nasza dziennikarka, pani redaktor Jaśmina Nowak.
7: Dokładnie tak, drodzy państwo, i od razu przechodzimy do rozmowy z panem ministrem Marcinem Przydaczem. Jesteśmy obecnie, odwiedzamy polskich żołnierzy przed momentem, a teraz już pan minister Marcin Przydacz. Dzień dobry.
8: Witam pana prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Dzisiaj południowa Turcja, baza Incirlik, tutaj niedaleko Adany, spotkanie z żołnierzami, o tym za chwilkę, ale to co najważniejsze to wczorajsze rozmowy z prezydentem Turcji, z prezydentem Erdoganem. Jak wszyscy państwo wiedzą, już niebawem w Turcji odbędzie się kolejny ważny szczyt NATO, podczas którego będą dyskutować nasi najważniejsi sojusznicy o kwestiach natury bezpieczeństwa, więc ta wyprzedzająca wizyta u państwa gospodarza w naturalny sposób koncentrowała się wokół kwestii bezpieczeństwa. Tak jak prezydent Karol Nawrocki mówił, Polska i Turcja mają dzisiaj dwie największe, najliczniejsze armie w Europie, jeśli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki. Te dwie twierdze, jaką jest Polska i Turcja, trzymają stabilność na flance wschodniej i flance południowo-wschodniej. Prezydent Polski został tutaj przyjęty bardzo ciepło i z otwartymi rękami. Turcy są zainteresowani współpracą w zakresie bezpieczeństwa, są też zainteresowani współpracą z polskim przemysłem zbrojeniowym. Wczoraj wizyta prezydenta w jednej z tureckich fabryk, ale te te fabryki są także przecież i w Polsce. Ta współpraca pomiędzy Turkami a Polakami w zakresie produktów zbrojeniowych na pewno będzie kwitła także i na skutek tej dobrej wizyty i tych dobrych relacji politycznych. To, co ważne, szanowni państwo, to zarówno Polska, jak i Turcja mają dobre relacje z kluczowym naszym sojusznikiem, czyli sojusznikiem amerykańskim. Amerykanie jako główny aktor na arenie natowskiej są tutaj absolutnie kluczowym partnerem do dyskusji. Więc poza bezpieczeństwem, poza wschodnią flanką, poza przemysłem zbrojeniowym rozmowa dotyczyła także oczywiście kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi, no i sytuacji zarówno w Europie Wschodniej w kontekście rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, jak i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy, szanowni państwo, tuż obok granicy z Syrią, tutaj niedaleko jest także i granica z Irakiem, stąd widać dużo lepiej i dużo bardziej te zagrożenia, jakie płyną i wyzwania, jakie płyną z regionu Bliskiego Wschodu. Ta dyskusja dotyczyła także i tego tematu. Polacy są obecni tutaj na miejscu. Żołnierze, czy to z Malborka, z Krakowa, czy z Opola, stacjonujący tutaj dzisiaj w tej bazie, obserwują sytuację oczywiście na potrzeby natowskie, na potrzeby tureckie, ale także i zbierają doświadczenia potrzebne polskim siłom zbrojnym. Dzięki temu także i oni są bardziej doświadczeni, a my wszyscy więcej wiemy, co się dzieje we wschodniej części Morza Śródziemnego i oczywiście w regionie Bliskiego Wschodu.
7: I to, drodzy państwo, tutaj na żywo konferencja prasowa. My jeszcze zostajemy tutaj przy polskim kontyngencie NATO właśnie w Turcji. Za kilka chwil mam nadzieję, że uda się także nagrać przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego. Ta pierwsza jego część, kiedy zwracał się wprost do żołnierzy, ona była pełna takich wyrazów podziwu, podziękowań za to, że Polska może być też dawcą tego bezpieczeństwa. O tym też mówił wczoraj prezydent Turcji Recep Erdoğan w Pałacu Prezydenckim. Mamy też dla państwa relację na żywo stąd. Był pokaz Bayraktara, który robi też ogromne wrażenie, więc możecie państwo śledzić nasze media społecznościowe, do czego bardzo serdecznie zachęcam. A ja myślę, że jeszcze z takim podsumowaniem postaram się wejść w popołudniu w Radiu Wnet, a zaraz potem wsiadamy już w samolot prezydencki i wracamy do Warszawy. Oddaję głos do studia. Magdaleno.
0: Dziękuję bardzo. Jaśmina Nowa, która jest na miejscu, jest w Turcji. Za kilka chwil nasz słuchacz, bo już ktoś do nas zadzwonił, ale to jeszcze pytanie. No, dzisiaj rozmawiamy o ludobójstwie. Turcja to też kraj, który w swojej historii niestety zapisał się tym pierwszym ludobójstwem w historii nowożytnej. Czy Turcy jakoś rozwiązali ten problem z Ormianami?
1: Ludobójstwo dokonane przez Turków na Ormianach, ale też na Grekach w 1915 roku i także w następnych latach było okrutne, było przerażające. Pamiętam takie sceny, które widziałem w filmach obrazujących tamten czas, że na przykład podkowy przybijano ludziom do nóg, do stóp i kazano z tymi podkowami iść do przodu. Także to było znęcanie się, przerażające akty ludzi.
0: Czy przeprosili Turcy?
1: Do tej pory, o ile mi wiadomo, nie było skruchy jakiejś wielkiej i o ile mi wiadomo, nie dokonano jakiegoś aktu ekspiacji, jakiegoś aktu skruchy.
0: Powiedzieliśmy o tej liście, o tej bazie Myrotforeć. Pan powiedział, że jest na nią wpisany. Rozumiem, że nie może pan podróżować na Ukrainę.
1: Nie mogę. Nie ma możliwości wjazdu
0: na Ukrainę. A jakby pan pojechał, to?
1: Nie mogę pojechać, ponieważ jestem na liście, która odbiera mi taką szansę. Jestem wrogiem Ukrainy według nich.
0: A jakby pan pojechał,
1: A nie jestem.
0: To mógłby być pan aresztowany? Czy
1: Nie puszczą mnie przez granicę.
0: W ogóle?
1: Nie puszczą mnie przez granicę.
0: To jeszcze Jaśmina Nowak na miejscu w Turcji z prezydentem Karolem Nawrockim. To krótkie pytanie, bo słuchacz czeka. Jak pan przyjął decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego?
1: Nasz prezydent nie miał wyjścia. On znalazł się pod ścianą. W momencie, kiedy prezydent Ukrainy dokonał straszliwego wyboru zbrodniarzy, morderców, którzy stają się bohaterami dla Ukrainy, to musiał coś zrobić nasz prezydent. To był najłagodniejszy wybór, jakiego mógł tylko dokonać. To był wybór o charakterze czysto symbolicznym. Za tym symbolem nie idą przecież żadne materialne względy.
0: Jeszcze. Tak,
1: jeszcze do tej pory. W każdym razie skończyło się na symbolu. Zobaczymy, co będzie dalej.
0: Bardzo serdecznie witamy kolejnego naszego słuchacza. Kto jest z nami? Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa. Kazimierz z Podlasia. Chciałem właśnie zająć swoje stanowisko i podziękować panu Stanisławowi. To jest potężna postać, to co mówi, to jest cenne rzeczywiście. Ta sytuacja i moje odniesienie do tego, tam liczne telefony były bardzo mądre, mówiące o tym, że rzeczywiście, proszę nie liczyć się, to mówię o polskich firmach, że będziemy tam mogli coś zarabiać. Liczmy na to, że nie będziemy mieli czasu, ponieważ rozwój kraju czeka. W tej chwili ten rząd jest taki, a nie inny, ale myślę, że zmienią się rządy. W końcu doczekamy się może czasu, kiedy nie będą decydowały punkty, zbierania punktów na partię. No i ruszymy, rozwiniemy ten kraj, że po 4 latach i zmiana i ciągle zmiana, raz 8 lat. Rzeczywiście. Do pana Stanisława mam takie pytanie. No, ster dzierży pan Żeleński, oczywiście, tak, ale to nie jest jakaś czysta krew ukraińska na patriotę i tak dalej. Narzekamy, że w tej chwili oni czają się, że są nieufni, ale ja jestem cenny, potężne ukłony dla naszego narodu, że to uczynił, ale nie oczekujmy, że będą wdzięczni. Po prostu my narodem jesteśmy takim rycerskim. Dajemy, bo trzeba, ale nie oczekujmy tego. Zło, jeżeli nazywamy to złem, dobrem.
0: To jakie jest to pytanie, proszę powiedzieć?
9: Moje pytanie jest takie, jak w polityce, bo ja cały czas obserwowałem tą Ukrainę, że ciągle oligarchowie rządzili, nie dopuszczali narodu. W tej chwili słyszymy właśnie dzięki państwa stacji, między innymi, że są setki tysięcy hektarów w rękach prywatnych. Jak to jest? Czy rzeczywiście ten naród nie będzie miał nic do powiedzenia, a ktoś z boku będzie sterował?
0: Bo dziękujemy bardzo.
9: Dziękuję również.
0: Dziękuję bardzo. Słuchamy, panie Stanisławie.
1: Dziękuję. Proszę pana, no nie ulega wątpliwości, że Ukraina to jest bardzo skorumpowane państwo. Złodziejstwo na złodziejstwie. Złodziej na złodzieju tam jedzie. I rzeczywiście nie widać dobrego wyjścia. Ci oligarchowie, którzy właściwie rządzą, bo prezydent jest tylko taką figurą, przy pomocy którego tam sprawuje się władzę, ale w gruncie rzeczy władza spoczywa w ręku biznesmenów wielkich oligarchów i oni narzucają to wszystko, co dla nich jest najważniejsze i oni będą decydowali, komu co przyznać, kogo dopuścić do tego stołu, a kogo wyrzucić. Także to my znamy tylko cząstkę prawdy. Ta prawda jest dużo bardziej skomplikowana i ona mieści się w rękach oligarchów ukraińskich.
0: To ja zapytam jeszcze o pana doświadczenia, bo tak bardzo skupiliśmy się na tej bieżącej polityce. Ona też jest bardzo ważna. Jak państwo się wydostali z Ukrainy? Jak państwo przeżyli tę rzesię? Jak rodzina to wszystko przetrwała? A kto zginął? Niech pan nam nieco trochę więcej opowie.
1: Tak. Jak wydostaliśmy się z Kresów, nie z Ukrainy.
0: Z Kresów, z dzisiejszej Ukrainy.
1: Z dzisiejszej Ukrainy trzeba to dodać. No to jest dość długa historia, ale w dużym skrócie zwięźle odpowiem w ten sposób, że kiedy moja wieś została w 1944 roku spalona i mój ojciec, moja matka i ja ocaleliśmy z tej rzezi, to zabrano nas później, przyjechały takie oddziały specjalne, które zajmowały się wywózką ludzi ocalałych. Zabrano nas do miasta powiatowego do Podhajec i tam właściwie spędziliśmy cały rok 45.
0: Ostrzegł was ktoś? No bo wiedzieliście, co może zdarzyć.
1: Tak, właśnie. Jeśli bym chciał rzetelnie tę scenę opisać i trochę dłużej, to trzeba powiedzieć, że ostrzegła nas Ukrainka. Nazywała się Olga Misiurak, młoda, piękna i bardzo wrażliwa kobieta, która przyszła do naszego domu przed kilkanaście godzin przed zbrodnią, która miała nastąpić, i powiedziała do mojej matki: Mario, musicie się gdzieś schować, ponieważ będzie tej nocy napad i zostaną spalone wszystkie chłopskie, wszystkie polskie domy, wszystkie polskie obejścia. Jeżeli macie możliwość, to ukryjcie się albo pójdźcie do lasu, gdziekolwiek to jest możliwe. Oczywiście do lasu nie mogli pójść, ponieważ lasy były pełne bandytów. Także ani ja, ani matka nie mogliśmy się ukryć. Ona nam dała swoje schronienie. Ona zrobiła nam taki bunkier w swojej stodole i tam przenocowaliśmy. No a później przybyliśmy do Podhalec, gdzie byliśmy jeszcze przez kilka miesięcy.
0: Bo to też trzeba jednak oddać, że byli ci uczciwi Ukraińcy, prawda? Ci sprawiedliwi, którzy jednak przychodzili i ostrzegali, ale było ich niewielu.
1: Tylko ich było bardzo niewielu, ale byli rzeczywiście, trzeba z szacunkiem i z godnością powiedzieć, że tak, rzeczywiście tak było. Ja zresztą około 20 lat temu pojechałem na Ukrainę, wtedy kiedy jeszcze mogłem jechać, i oddałem jej cześć, poszedłem na grób, ona już nie żyje. Zapaliłem świeczkę i pomodliłem się o jej, pomodliłem się za nią i za jej duszę.
0: Tak, o tych sprawiedliwych też na pewno pan w swoich książkach wspomina nieco. A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Nieco.
0: Halo, proszę wyłączyć radio, bo słyszę pogłos.
11: Tak, wyłączyłem. Dzień dobry. Dzień Ryszard z Bydgoszczy. Cieszę się, że zadzwoniłem. Rozmawiałem z panią. Nie, usiłowałem rozmawiać przedwczoraj i cenię sobie państwa radio, to tak tytułem ogólnie, polegające na tym, że mówicie, jesteście takim swoim pulsem. I przedwczoraj troszeczkę pani kolega esteta, jeżeli mówiliśmy o tych sprawach, po prostu powiedział, że lepiej nie, bo to jest temat drażliwy. Ja uważam, że dobrze jest, że państwo mówicie na ten temat i że zostaliście słuchani i ludzie chcą do was dzwonić. To jest bardzo dobrze. A wracając do tematu. Myślę, że bardzo fajnie pan Stanisław to odpowiada, tutaj pięknie rzeczy, tylko brakuje mi jednego. Akurat ja też pochodzę z rodziny z Wołynia i na grobku swoich rodziców, którzy niestety nie żyją, umieścił taką sentencję. Przeżyła zesłanie na Sybir, a ojcu przeżył rzeź wołyńską. To wszystko wyjaśnię. Nie wiadomo, co gorsze było, prawda? A wracając do tego tematu podstawowego dla pana Stanisława, mam pytanie. Skądinąd wiem, bo bardzo mocno się interesowałem tym tematem, że był społeczny ruch obrony. Bo Polacy nie szli jak barany na rzeź, tyle tylko, że usiłowali się bronić. Wiadomo, że sytuacja była tragiczna, wojsko w niewoli, zsyłka na Sybir, a tutaj jeszcze ataki rezunów, tak? Prawda? Takich się normalnie nazywał. I w tym momencie pytanie, dlaczego nie pisze się o samoobronach, o obronie Polaków? No takim kultową nazwą jest w tym momencie Przebraże, prawda, na Wołyniu. I szereg takich samoobron było.
0: Dziękuję bardzo za to pytanie. Już słuchamy pana Stanisława.
11: Dziękuję.
1: Oczywiście na Kresach około 100 miejscowości miało samoobronę. Polegała ona na tym, że były wyznaczone straże nocne, które obserwowały okolice i w przypadku, kiedy zbliżały się jakieś jednostki, grupy nieoznaczone, to podejmowały alarm. Ale jak powiadam, polska inteligencja została wytępiona. Sowieci zrobili swoje. Z Kresu zostały wywiezione około 1,5 miliona, jeśli dobrze pamiętam, naszych rodaków na Syberię. Byli to nauczyciele, ale też byli to też rodziny chłopskie. W każdym razie polska inteligencja została wytępiona. W związku z tym oczywiście nie było przywódców do tego, żeby organizować się w tych wsiach. Byli czasami pojedynczy
0: organizatorzy, tak?
1: którzy poradzili sobie z tym problemem, ale generalnie rzeczywiście mówimy o 100 wioskach, a przecież tych wiosek były tysiące, także te wioski, które zostały zaatakowane, były bezradne, ale ta bezradność nie polegała na tym, że po prostu podnosimy ręce i poddajemy się. Robili różnego rodzaju akcje, obronne, wzajemnie siebie ostrzegali, wzajemnie siebie chronili, kiedy się dało, gdzieś tam jakieś schrony robili. Także to nie było tak, że podnosimy ręce i podajemy się.
0: My mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Kto do nas dzwoni? Z jakim pytaniem do naszego gościa? Halo? Proszę mówić, halo? No i tak to jest. To ja informację z ostatniej chwili podam panu i państwu. Wiemy, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na tą gdańską konferencję odbudowy, ale pojawiła się również informacja, że szef MSZ-u, pan Sybicha, również nie będzie w Gdańsku, czyli no taka pogarda chyba, prawda, okazana Polsce i organizatorom. Panie Stanisławie, jak pan patrzy na te decyzje?
1: To jest pogarda i lekceważenie, poniżanie, upokarzanie Polaków znowu. Mimo tego, co zrobiliśmy, te miliony Ukraińców, których przyjęliśmy z godnością, otwarte serce, otwarte ramiona, otwarte ręce, wyżywienie, mieszkania, praca, zarobki, czują się tutaj jako siebie w domu, a mimo to ich przywódcy tak się zachowują. Przerażające, barbarzyńskie zachowania.
0: Smutne po prostu tak, też, prawda? Zachowania. Ale te relacje teraz są takie, a nie inne. Na pewno bardzo są napięte. Ja wiem, że pan Stanisław patrzy na zegarek, ale za 10 minut będzie już pan wolny. Mamy kolejny telefon i kolejnego naszego słuchacza. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. Tym bardziej jest mi miło, że się pierwszy raz zadzwoniłam do Radia Wnet. Jestem stałą słuchaczką. Mam na imię Aleksandra, dzwonię z Warszawy. Chciałam się podzielić kilkoma zdaniami. Otóż moja rodzina z Równego też była ofiarą zbrodni wołyńskiej. Kiedy byłam już małą dziewczynką, mając 10-11 lat, moja babcia Janina, której zresztą dzisiaj są imieniny, opowiadała mi okropne historie, które pamiętam do dziś. I kiedy właśnie była w ciąży z moim tatą, wtedy miały miejsce te straszne wydarzenia. I myślę, że ta trauma rodzinna no, przenosi się z pokolenia na pokolenie niewątpliwie. Ja też dzisiaj już jako kobieta dojrzała, mama wielodzietna, szóstki dzieci. Ja tą prawdę o części naszej historii pielęgnuję również i przekazuję ją naszym dzieciom. Sama też jestem historykiem. Moja refleksja też jest taka, że nie jest żadnym wytłumaczeniem, że tak jest mała świadomość na Ukrainie, jeżeli chodzi o zbrodnie na Polakach, zaplanowaną, tak jak zresztą pan Stanisław wspominał. Uważam, że naród ukraiński, władze ukraińskie powinny zmierzyć się z prawdą, bo to tylko inaczej będą narastać no, bardzo takie sytuacje nierozwiązane między oboma narodami. A oczywiście trzeci, czyli Rosja, będzie na tym korzystać. I też chcę, nie mam pytania, ale chcę podziękować panu Stanisławowi, że jako żywy świadek historii ma jeszcze siłę i odwagę. I tak jak powiedział, też ma pierwsze miejsce na tej liście, przekazywać tą prawdę i głosić ją i bardzo panu dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję pani bardzo. Serdecznie pozdrawiam.
0: Serdecznie pozdrawiamy, a ja jeszcze przeczytam SMS od naszego słuchacza. Sławentyn to rodzinna wieś mojej mamy Kazimiery z domu Starkiewicz. Miała 10 lat, gdy we wrześniu 1939 roku ukraińscy sąsiedzi chcieli wymordować Polaków. Udała im się ta zbrodnia za drugim razem w 1943. Oczywiście wieś Sławentyn przestała istnieć, o czym pan mówił. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Kto jest z nami i słuchamy?
12: Tak. Witam serdecznie, Małgorzata z Warszawy. No przejmująca opowieść osobistego świadka wydarzeń. No i taka wdzięczność za przechowywanie tej pamięci. No ja jednak mam wrażenie, że za mało wiemy na temat, my Polacy, na ten temat, a szczególnie przeciętny Ukrainiec. No oni też mogliby coś wymóc na swoich władzach. Tutaj powinna być położona większy nacisk na edukację, ale z tego co wiem, to wstrzymano też budowę takiego muzeum jak w Chełmie, więc obecny rząd no, nie robi nic w tym kierunku. Ale też pytanie, czy czy ma pan taką wiedzę, ile ofiar poza Polakami zginęło z rąk UPA, bo oni się teraz powołują na to, że to głównie przeciwko rosyjskim okupantom działali i na tym właśnie budują ten swój kult. Także jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i dziękuję
0: Dziękujemy pani Małgosiu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również pani. Gdybyśmy chcieli tak literalnie od samego początku ujawniać fakty, które miały miejsce na Kresach od 1939 do 1947 roku, to musielibyśmy powiedzieć, że przede wszystkim byli mordowani, tępieni, zabijani Polacy w sposób przerażający. Ja tutaj nie podawałem takich faktów, że wydłubywano oczy, odcinano języki, czy zdzierano skóry z człowieka, oskalpowano. To tylko niektóre przypadki. To się zdarzało w wielu miejscach i ofiarami padali zarówno starcy, kobiety i dzieci. Dotyczyło to, ja chyba już wspomniałem tę liczbę, około 200 tysięcy Polaków. Polacy byli najbardziej mordowaną, najbardziej zagrożoną częścią społeczeństwa w tamtym okresie, ale też byli mordowani Ormianie. Bardzo dużo Ormian zostało zamordowanych. Ja nawet napisałem jedno z opowiadań w książce pod tytułem Nienawiść.

0: słuchacz.
1: Nie, to nie jest to samo. Ukraińska Powstańcza to jest organizacja zbrodnicza, organizacja najbardziej przerażająca i nie da się jej do niczego porównać.
0: To oczywiście jest zasadne. To ja jeszcze dopytam. Święcenie noży to jest ta książka, o której zresztą sam pan mówi, że najbardziej osobista, ale może lepiej oddajmy głos słuchaczom, bo to do nich należy ten moment. Dzień dobry, kogo witamy?
2: Jeszcze raz, Ryszard, tutaj jedno pytanie. Przepraszam, że chciałem zdominować, nie chciałem, ale jest taka rzecz, że Polaków zamordowano bardzo dużo i Ukraińców, Rosjan i Niemców razem wziętych UPA wymordowała o wiele mniej niż Polaków. I to jest bardzo istotne. A poza to jeszcze kwestia podstawowa. Nie ma tam denazyfikacji, nie było i dekomunizacji tak naprawdę nie było. Tak zwróćmy uwagę. Stąd te nastroje nacjonalistyczne.
0: Panie Stanisławie, tak?
1: No dziękuję. Trudno cokolwiek tutaj dodać. Rzeczywiście tych, którzy zginęli z rąk Ukraińców, było dużo mniej z tych innych nacji, z tych innych narodów. Jak powiedziałem, Polacy byli tutaj w 99% przede wszystkim mordowani dlatego, że są Polakami.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Ja widzę, że już nasz czas dobiega końca. To jeszcze ostatni telefon naprawdę, bo wiem, że pan Stanisław ma jakieś zobowiązania dalej i tak dużo nam czasu poświęcił. Dzień dobry, witamy serdecznie i słuchamy. Ostatni dzisiaj telefon.
3: Tak się domyślałem. Sławomir Augustyniak, patron z Podkrakowa.
0: Dzień dobry.
3: Ja mam takie krótkie pytanie do pana Stanisława, ponieważ pewnie pan wie, w 1846 roku na terenie Galicji dokonała się tak zwana rabacja galicyjska. I to było na podobnych terenach. W podobny sposób były osoby mordowane. Czy pan widzi tutaj jakiś związek między Wołyniem a rabacją galicyjską? Takie moje pytanie.
0: Dziękujemy.
1: Ja bym ten problem poszerzył. Idzie o to, że spośród przyczyn ukraińskiego ludobójstwa, które tutaj już wymienialiśmy, że to były przyczyny ideologiczne, były przyczyny kulturowe, były przyczyny religijne. Nie wymieniliśmy, a pan je wymienił, były przyczyny historyczne. Czyli zbrodniarze powoływali się na wcześniejsze dokonania swoich rodaków. Między innymi tutaj chodzi o Chmielnickiego i rabacje i inne różnego rodzaju akty zbrodnicze przeciwko Polakom, które się dokonywały historycznie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Stanisław Srokowski, pisarz, publicysta, ale dzisiaj też przede wszystkim świadek tych wydarzeń, przerażających wydarzeń kresowych. Święcenie noży. Bardzo serdecznie państwu polecamy tę książkę. Wydawnictwo Fronda. To może czymś optymistycznym, panie Stanisławie, byśmy zakończyli dzisiejszą rozmowę. Co?
1: Ja myślę, że najbardziej takim optymistycznym przykładem byłoby to, żeby państwo, czytając tę książkę, mieli pod uwagę fakt, że państwo polskie niewiele robi, żeby wiedza o kresach rosła. Czytanie książek, wydawanie takich książek jest nadzieją na przyszłość.
0: Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Stanisław Srokowski, autor książki, najnowszej książki Święcenie noży, nowe opowiadania kresowe, ale również inne książki, to ja jeszcze szybko przeczytam. Duchy dzieciństwa, ukraiński kochanek, zdrada, ślepcy idą do nieba, nienawiść, barbarzyńcy u bram, barbarzyńcy w salonie, a także tomy wierszy. Dziękuję bardzo za wizytę.
1: Dziękuję pięknie, dziękuję państwu, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję za pytania.
0: Dziękujemy wszystkim słuchaczom. Można obejrzeć też na YouTubie ten program dla tych, co nie zdążyli. Serdecznie zapraszamy i widzimy się i słyszymy się już jutro.

0: Reklama.
1: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do

0: centralnego przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
3: Nowe wątki afery Kacprzyka, zeznaje lekarz sygnalista. Opozycyjny PiS mówi o ośmiornicy medyczno-politycznej. Zełenski i Zełenska nie przyjadą do Polski. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
4: Wiadomości wnet.
3: Gościem Radia Wnet był Stanisław Srokowski, pisarz, autor między innymi książki Święcenie noży, który przeżył ludobójstwo ukraińskie na Polakach. Mówił między innymi o zachowaniu popów przed rzezią.
5: Tak się zdarzyło, że moja mama i ja, i moja ciocia starsza i mój kuzyn Marian poszliśmy do cerkwi. I właśnie wtedy usłyszeliśmy kazanie popa, który głosił, że te straszne lachy trzeba je wyrwać z korzeniami, bo my, naród ukraiński, jesteśmy tą pszenicą, tym wspaniałym, pięknym, świecącym złotem. Pop grekokatolicki Walnicki mówił na kazaniu w trakcie mszy świętej: kochani bracia i siostry, gdyby krew polska płynęła rzekami, a łzy potokami, nie zwracajcie na to uwagi. Oczyszczajcie naszą ziemię.
3: Stanisław Srokowski powiedział, że warunkiem rozpoczęcia procesu pojednania jest przyznanie się Ukrainy do tamtej zbrodni.
5: Gdyby władza polityczna wyrzekła te słowa, na które czekamy od 80 lat, to my powinni powiedzieć, to my Ukraińcy dokonaliśmy tej straszliwej masakry.
6: To by panu wystarczyło?
5: To byłby początek dochodzenia do prawdy. To byłby początek oczyszczania przedpola do porozumienia. Żeby się porozumieć, musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności zaszłych wydarzeń. Dopóki tego nie będzie, nie ma mowy o żadnym porozumieniu.
3: Pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Odpowiada za to Dawid Kacprzyk. Mówił we wczorajszym głośnym wywiadzie w kanale Zero dr Emil Jędrzejewski o funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. Od godziny 12 dr Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze, powiedział na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Informacje, które wczoraj usłyszeliśmy w mediach, artykułowane przez pana doktora, musimy sprawdzić, dlatego że wczoraj usłyszeliśmy bardzo ogólne tezy, nie wskazujące ani konkretnych przypadków, ani osób. Opowiadał o sytuacjach, które miały być sytuacjami patologicznymi, gdzie miało dochodzić do zgonów pacjentów z uwagi na nieprawidłowości, jakie toczyły się, czy jakie miały miejsce w szpitalu.
3: Opozycyjny PiS domaga się komisji śledczej w sprawie afery Kacprzyka. Były premier Mateusz Morawiecki powołał się na wczorajszy wywiad w kanale Zero doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie.
8: Wczoraj Polska się zatrzymała. To, co dowiedzieliśmy się w wywiadzie doktora Emila Jędrzejewskiego, zapiera dech w piersiach i przeraża. Żądam komisji śledczej, nie żadne procedury. Procedury Żurka, o którym się już ludzie na bazarach śmieją, że jest na gwizdek Donalda Tuska. Donald Tusk i inni funkcjonariusze powinni za to, co się stało, stanąć przed Trybunałem Ludowym. Niech staną przynajmniej przed jawną komisją śledczą.
3: To ośmiornica medyczno-polityczna, mówił na konferencji prasowej europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Dodał, że Dawid Kacprzyk powinien trafić do aresztu.
9: Gdyby chciano to wyjaśnić, to dzisiaj pan Dawid K. byłby od kilku dni w areszcie, po prostu zatrzymany. Szanowni państwo, zmienia faktury, ma dostęp do dokumentacji dotyczącej czasu pracy i nikt nic z tym nie robi. Ewidentnie parasol ochronny nadal trwa. Każdy inny Polak, oprócz członka Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj byłby aresztowany i zatrzymany na 3 miesiące, nie spędzał tych upałów w klimatyzowanym apartamencie.
3: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski apeluje o wprowadzenie jednolitego limitu czasu pracy dla lekarzy.
2: Taki limit obowiązuje dzisiaj lekarzy, którzy są na umowie o pracę na etacie. Oni mogą pracować 48 godzin w tygodniu, a jeżeli podpiszą klauzulę opt-out, to 78 godzin w tygodniu. Za to lekarze na kontrakcie, a nas specjalistów jest 75% na kontrakcie, nie mają dzisiaj żadnych ograniczeń czasu pracy i mogą dyżurować w zasadzie nieprzerwanie. To rodzi głęboką patologię nie tylko z rozliczeniem czasu pracy, ale z bezpieczeństwem naszych pacjentów. Czas położyć temu kres. Żądamy od pana premiera ujednolicenia maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia. To miałoby być 78 godzin tygodniowo.
3: Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska nie wygłosi prelekcji na Uniwersytecie Gdańskim. Jej przyjazd został odwołany, informuje uczelnia. Wcześniej ogłoszono, że do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy nie przyjedzie prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Ukraińską delegacją pokieruje premier Julia Swydyrenko. Konferencja jest najważniejszym międzynarodowym forum poświęconym przyszłej odbudowie i modernizacji Ukrainy po zakończeniu wojny. Tegoroczna edycja będzie piątą w historii i pierwszą organizowaną przez Polskę. Rozpoczyna się jutro.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: W Warszawie i w Krakowie do 28 stopni w cieniu, we Wrocławiu do 29, a w Białymstoku do 26.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Po reklamie.

0: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
1: Dzień dobry wszystkim!
2: Pięknie, pięknie, cześć wszystkim. Z tej strony my, Radioaktywni, Radek Luciński, obok mnie, cóż, no nasza stała, niezastąpiona ekipa w komplecie. Natalia, Ola, Daria i Andrzej. Cześć, kochani.
3: Siemano!
1: Hejka!
2: Słuchajcie, Daria ma dzisiaj...
4: Hejka, siemano!
2: Daria ma dzisiaj taką energię, że ja po prostu tę temperaturę ciała chyba mam dzisiaj o 10 stopni przynajmniej wyższą. Słuchajcie, na zegarach 14.10, kalendarz pokazuje 24 czerwca. To oznacza tylko jedno, przed nami ostatnie wielkie przedwakacyjne starcie. Po, słuchajcie, po niesamowitym sezonie pełnym gości, tematów i emocji, dzisiaj robimy wielki finał. Tylko my, wy i cóż, no powiedzmy sobie szczerze, ten obłędny upał za oknem. Tak szczerze, brakowało wam tego? Takich temperatur?
1: Trochę tak.
3: Tak.
2: Cieszycie się. Nie to tak, nie, to nie jest tak, że narzekacie na słońce.
1: Nie.
2: Że już jest za gorąco.
1: Bo, o doktor, że słońce daje D3. Daje D3 w organizmie.
2: D3 jest bardzo potrzebne, prawda?
1: Tak. I daje też nie tylko gorąc, ale łapiemy promienie dla organizmu.
2: Tak, i magazynujemy je i później uwalniamy zimą. O!
1: Dziwny system, ale może być.
2: Może tak być. Niech będzie, że ta teoria jest faktem. A my w studiu, słuchajcie, na upał mamy sprawdzony sposób. Dobra muzyka, zimne napoje, jeszcze więcej energii. Dzisiaj bez żadnych gości, no bo kto by chciał teraz przychodzić do studia? Słuchamy tylko nas. Daria, spójrz na mnie. Widzisz mnie, tak. Pamiętasz, nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, ale w jednej audycji w przypływie no, rodzinnej miłości pozdrowiłaś na antenie wszystkich swoich szwagrów. Pamiętasz ten moment? Tak, właśnie. Więc teraz mamy idealną okazję, żeby to powtórzyć w wielkim finale. No bo w najbliższą sobotę obchodzimy, uwaga, oficjalny ogólnopolski Dzień Szwagra. Kto by się spodziewał? Daria za nim mówiła i teraz coś powie. Ale ładnie się uśmiechnęłaś, bardzo. Andrzeju, czy ty jesteś szwagrem?
4: Nie.
2: Nie jesteś szwagrem. A słuchajcie, to wyjaśnimy sobie, kto to jest szwagier.
4: Szwagier to jest mąż żony, a zięć teścia i teściowej.
2: Poczekaj, mąż żony, teścia, teściowej. Zaraz.
3: Mąż siostry.
2: Mąż siostry. Masz siostrę?
4: Mam też.
2: Siostra ma męża?
4: Ma męża, to jest szwagier.
2: Szwagier, to ty jesteś szwagier chyba, nie? Jednak.
4: Tak.
2: Czyli jesteś szwagier. Ja też jestem. Zatem w sobotę, mój drogi kolego, nasz wielki dzień. A jak świętują szwagry?
1: Nie wiem.
2: Andrzej, jak myślisz? Jak się spotka szwagier ze szwagrem?
4: No to muszą, żeby przed studiem nie mówić coś głębszego. Byłem do końca nie rozumiem.
2: Oby do studni tylko nie wpadli, tak jest.
4: No, oby do głębokiej studni nie wpadli.
2: Tak. Daria, scena jest twoja. Czas na wielkie przedwakacyjne pozdrowienia dla twoich samurajów. Bo wiesz, taki szwagier tak naprawdę to najlepszy obrońca. Chcesz im złożyć życzenia z okazji sobotniego święta? Chcesz czy nie? Nie chcesz jednak, dobra. To później wam chłopaki...
4: A, jest święto, sorry, że się wtrącę. Szwagra i bratowej też.
3: Bratowej.
2: Ja wyczytałem, że tylko szwagra, ale bratowa podejrzewam ma kiedy indziej. Jeżeli na taki dzień tylko natrafimy, na pewno wam o tym powiemy. Także chłopaki, wszystkie szwagry, w sobotę wasz dzień, szykujcie grill, otwierajcie, no wiadomo, wiadomo co, wszystkiego najlepszego dla was.
3: Wszystkiego najlepszego.
2: A właśnie, Natalia i Ola.
1: Tak.
2: Czy wy macie szwagra?
1: Ja mam.
2: Olka, a ty? Myślę, pukam. Nie masz szwagra chyba, z tego co wiem, co?
5: Szwagier, raczej nie, ale szwagierkę.
2: Szwagierkę masz, dobra, no, szwagierka. Dobra, słuchajcie, z tą wielką rodzinną energią zaczynamy ostatnią przedwakacyjną podróż radioaktywnych, ale spokojnie, bo to już, bo to nie koniec. Wracamy do was z kolejnym, jeszcze większym sezonem już we wrześniu. A tymczasem bierzcie głęboki oddech, włączcie klimatyzację, jeśli macie to szczęście i zostańcie z nami.
4: Tylko, że nie zawątno, żeby gardła nie przechrypiały.
2: Tak jest, tak jest. W wielkim przedwakacyjnym starcie zagra dla nas, no słuchamy, słuchajcie, no cóż, dzisiejszą playlistę gorącą i letnią wybrał dla nas i dla was nasz realizator. To będzie zespół, który ostatnio Daria wywołała do tablicy, piosenką Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale dzisiaj posłuchamy ich innego wielkiego przeboju właśnie z tamtych lat. Bardzo proszę.

0: I wracamy prosto z tej muzycznej fali na antenę. Gorący letni beat powoli opada, ale my nie zwalniamy tempa z pozytywną energią. I z tego co wiem, wspominałem dzisiaj już niejaką Agnieszkę, która z nami już tutaj nie mieszka. I chyba mamy ze sobą, ojej, jak to ładnie, dziwnie właściwie zabrzmiało, mamy słuchaczkę Agnieszkę, pozdrawiamy ją serdecznie. Słuchajcie, oprócz tego, że słońce dzisiaj praży niemiłosiernie, a w sobotę, jak już Daria nam przypomniała, szykuje się wielkie świętowanie Dnia Szwagra, to kalendarz pod dzisiejszą datą, 24 czerwca, skrywa coś absolutnie...
1: Trzeba się do szwagrów wybrać, chociaż nawet dwóch zaprosić, żeby przyjechali do...
0: Koniecznie musisz się wybrać do szwagra, tym bardziej, że będziesz miała też, słuchaj, bardzo dobry pretekst do tego, żeby do nich pojechać, bowiem dzisiaj absolutnie wspaniała rzecz, wspaniałe święto. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przytulania. Tak jest, znany też na całym świecie z akcji Free Hugs i powiem wam, że to jest takie święto, które wymaga od nas absolutnego minimum, dosłownie, odrobinkę zaangażowania, a daje ogrom. Przytulanie to przecież świetny sposób, by okazać drugiemu człowiekowi sympatię, miłość albo po prostu podarować trochę ciepła. I oczywiście apeluję tu z tego miejsca do wszystkich, pamiętajmy o tym nie tylko 24 czerwca, no i powiem wam szczerze, że aż mam ochotę wstać od mikrofonu i was tu wszystkich wyściskać. Tak,
2: a
0: Natalia tutaj, tak, chciałabyś,
2: tak.
0: Ale nie wiem, jakby to, słuchajcie, tak bez wizji, to tak może dziwnie by dla naszych słuchaczy...
3: Na przerwie.
0: By było, na przerwie to zrobimy, dobra. Obiecuję, że będziemy się ściskać na przerwie. I przyznam wam szczerze, że ja już zgarnąłem od moich dziewczyn, żony i córek, taki potężny, potrójny, poranny uścisk i powiem wam, że od razu poziom stresu spada, a baterie są naładowane na cały finałowy odcinek
3: sezonu. Ale baterie są na czynę?
0: Bakterie słoneczne?
1: Bakterie słoneczne.
0: Jakie to są bakterie słoneczne? Ciekawe, czy na słońcu są bakterie? O, baterie słoneczne pewnie tak. Chciałaś powiedzieć. No tak, dokładnie, o tych bateriach mówię. O tych bateriach słonecznych, które mam w sobie, bo pamiętasz, bo łapaliśmy wcześniej te promienie. No to
3: tak.
0: Te promienie cały czas są, one teraz się naładowują do 100% i jestem tak naładowany na ten cały finałowy odcinek sezonu, że nie wiem. No ale powiedzcie mi, jak to jest z wami. Wy jesteście z tej frakcji przytulasów, czy raczej wolicie chłodny dystans i oficjalne zbijanie piątek? Jak to jest? Natalka, ty jesteś przytulas, czy raczej taka zimna
4: raczej
0: osoba?
4: Ja jestem typem przytulasem. Ja lubię do każdego się przytulać. Może nie dla każdego. Jakiego się nie znam, to nie przytulam się. A jakiego znam, to się przytulam prawie codziennie.
0: No, na przykład, słuchajcie, ja mogę wam to potwierdzić. Natalia bardzo często wita się ze mną takim przytulasem.
4: Tak, bo ja
0: jest
4: lubię.
0: Niezwykle miłe. Niezwykle miłe.
4: My jesteśmy chyba osobami bardzo przytulnymi.
0: Tak.
4: Ola, takie, ja, lubimy się przytulać.
0: Takie misiaczki z nas trochę, nie?
4: No trochę tak.
2: Słodziutkie misiaczki.
0: Jakie?
2: Słodziutkie misiaczki.
0: Słodziutkie misiaczki, zazwyczaj same siedzą, słuchajcie, jeszcze jak Daria się śmieje w taki piękny właśnie, miśkowaty sposób, nie chyba, ale w taki słodki właśnie
4: nie,
0: sposób.
4: Nie, po prostu przytulanie dodaje nam endofryny, czyli między sobą, można się przytulić, to wtedy nasze ich nie endorfiny dołączą się do nas.
0: Mhm. Wymieniamy się tymi wspólnymi emocjami, tak? Endorfinami, jak tutaj pięknie powiedziałaś. Tak,
4: atom za atomem, czyli mamy fizykę, to wtedy nasze ciało pokazuje nie tylko radość, nie tylko smutek, też tylko można dodać endorfiny, taką...
0: Generalnie u nas te atomy, przekaz. Te elektrony wokół tym atomie, to po prostu tam szaleją tak, słuchajcie, że aj, chyba każdy lubi przytulanie, a może nie każdy. Andrzeju, jak to wygląda u ciebie? Przytulas jesteś, czy raczej mniej?
5: Tak średnio.
0: Tak średnio, na jeża. A z jeżem się można przytulić, jak myślicie?
4: No raczej nie.
5: Nie, bokuje, kolce ma.
0: Tak, tak. Na jeża to możemy tylko jabłko położyć podobno.
5: Albo na jeża możemy się obciąć.
0: Nie, słuchajcie, z tym jabłkiem to oczywiście to jest żart. To taki wizerunek bardzo
4: ja
0: często mamy gdzieś w głowie.
4: Jeż
0: z jabłkiem na głowie. Na głowie, przepraszam, na plecach, tak? To jest coś, co by go wykończyło psychicznie. Prawdopodobnie szybko by zdechł, gdyby z takim jabłkiem musiał się poruszać. Daria, w sobotę, jak wjadą te dni szwagra, no to nie ma zmiłuj. Tyle pozdrowień poszło w eter, że będziesz chyba musiała całą tę brygadę swoich szwagrów wyściskać osobiście, co?
1: Tak.
0: Zrobisz tak?
1: Tak.
0: No. Ty też dzisiaj rozdajesz, Andrzeju, darmowe uściski, czy nie?
5: Nie wiem.
0: Nie wiesz jeszcze, zastanawiasz się. Ale w tej temperaturze to dzisiaj chyba przytula się wyłącznie do wentylatora i do zimnej wody, nie?
1: Tak.
0: To jedyne no, chyba.
4: Prędzej na lody zimne.
2: O, tak. Polecam to.
0: Polecamy lody dla ochłody. Tak, słuchajcie, ale rzeczywiście to jest chyba...
5: Zależy kto może, no.
0: Tak jest. No nie wszyscy mogą, ale jeżeli możecie, to na pewno jedna z bardziej akceptowalnych, jeden z bardziej akceptowalnych związków na ten właśnie gorący dzień.
5: Właśnie masz rację, Daria, sorbet.
0: Sorbet, tak jest. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że nie ma co tak przegadywać tej audycji, skoro jest ostatnia, to niech dajmy ludziom trochę tej energii, niech trochę potańczą też, skoro mają klimatyzowane pomieszczenia. Także dlaczego nie? Złapcie dzisiaj za ramię, przytulcie mocno kogoś, kogo kochacie, lubicie, z kim pracujecie, z kim pijecie kawę, albo chociaż, tak jak Andrzej, przytulcie solidnie klimatyzator, rozdawajcie to ciepło, no może dzisiaj mentalne ciepło, żeby się nie przegrzać. A my wysyłamy wam wielki, wirtualny, radiowy uścisk i gramy dla was dalej. Szukamy pomocy, no jakże u kogo? No u legend, słuchajcie, rock'n'rolla, czyli u Beatlesów.

0: No tam to musiała być, słuchajcie, temperatura na koncertach Beatlesów w szalonych latach 60. Pewnie widzieliście takie archiwalne materiały, jak te dziewczyny tam mdleją niemalże na widok Wielkiej Czwórki. Tak.
1: Dajcie, to nie koncert.
0: No dobra, no, poczułem się jak Paul McCartney. No, pięknie. No, znowu my, moi drodzy, muzyka muzyką, ale widzę, że temat dnia przytulania bardzo nam się tu w studiu przyjął. I powiem wam szczerze, że pracując na co dzień w warsztacie terapii zajęciowej, wielokrotnie przekonuję się, jaką magiczną moc ma zwykły ludzki dotyk. Czasem jeden szczery, taki uspokajający uścisk potrafi rozładować największe napięcie i robi więcej niż godzina rozmowy. Ale żeby nie było tylko tak poważnie, z okazji tego dzisiejszego święta przygotowałem kilka absolutnie zaskakujących i zabawnych faktów o przytulaniu. Jesteście gotowi?
2: Tak jest!
3: Dobra. Tak jest!
0: To uwaga, zanim przytoczę pierwszą ciekawostkę, pytanie. Co to są narkotyki?
2: Narkotyki
3: to są taki biały proszek.
2: Raczej ożywki.
0: No to biały proszek to taki do prania chyba.
1: Nie!
2: Ale zależy, jakie to narkotyki. Są miękkie i twarde, albo są do żylnie.
0: Mhm. Twarde to takie, że można rzucić kogoś na i ten ktoś mdleje.
2: Bo o to chodzi, bo narkotyki są miękkie i są twarde. To chyba można wciągnąć nosem. Czyli można sypnąć i można sypnąć, nie? I ciągnąć nosem.
0: To może zadam inaczej.
3: Albo jeszcze jedną zagwozdkę powiem. Jak dzikie makówki rosną, to też niektórzy narkomani robią przez to kompocik.
0: Opium tak zwany. Opium. Chyba z maku robimy, tak? Tak.
2: Słuchajcie, giochona na cynki?
0: Słuchajcie, teraz jak ktoś włączy audycji, to sobie myśli pewnie, poradnik początkującego narkomana. Nie, moi drodzy, my oczywiście przestrzegamy przed narkomanią, bo narkotyki to nie jest nic dobrego, prawda?
2: No nie.
0: Olka, ty na pewno znasz temat. Trochę studiowałaś o tym, czy narkotyki, jakie największe zagrożenie niosą ze sobą?
1: Śmieć.
0: O, właśnie. Ja
3: i
0: myślę,
3: uzależnienie.
0: Uzależnienie.
1: Tylko śmieć.
0: Tak, ale uzależnienie to ta początkowa faza, prawda? A często uzależnienie prowadzi właśnie do nieuchronnej.
3: Człowiek musi kasę podskubać, żeby albo ukraść, żeby...
0: Dokładnie. No to teraz, ja chciałem wam powiedzieć, że przytulanie działa jak naturalny narkotyk. Uwalnia potężne dawki, to co ty wspominałaś już dzisiaj, oksytocyny, czyli hormonu szczęścia i więzi. Ale uwaga, i to jest fakt numer dwa, żeby ten zastrzyk szczęścia naprawdę zadziałał i obniżył nam ciśnienie, uścisk musi trwać co najmniej 20 sekund. To jest to, co robiłem, słuchajcie, moi drodzy, przed wejściem do studia z kolegą redakcyjnym Kubą Węgrzynem, którego pozdrawiamy. Ściskałem się z nim 20 sekund.
2: To widziałam.
0: Widziałaś to, nie?
2: Tak.
0: I być może dlatego jestem teraz taki nakręcony i naładowany tak pozytywnie, nie? Nie wiem jak on, musiałbym iść zobaczyć. Ale tak, rzeczywiście to jest trochę taki naturalny narkotyk. Szybkie niedźwiadki na pożegnanie się nie liczą, moi drodzy. Także jak już kogoś lubimy, to tak przytulmy go na dłużej troszeczkę. Wyobraźcie sobie...
3: A nie tylko tak na odch.
0: No właśnie, tak na odch. Bardzo dobrze powiedziałeś. Ale wyobraźcie sobie stać z kimś w biurze przez 20 sekund w uścisku z zegarkiem w ręku.
2: To trochę będzie długo
0: trwało. Trochę długo, nie? Jakby szef nas zobaczył i pogonił do roboty. Co to jakieś przytulanie?
2: Do roboty, tak, pracownicy.
3: A niech zajecie się i pocicie się.
0: No, dokładnie. A czy możemy spróbować podejść do kogoś nieznajomego na ulicy i poprosić o 20-sekundowy przytulaniec?
1: Nie.
2: No raczej nie, bo nie wypada.
0: Znaczy ja myślę, że...
3: Ja myślę, że wtrącę się. Nie wiadomo, kto jakie choroby ma i może przez skórę przejść drogę.
0: No dobra, że może jest to ryzyko zarażenia się jakąś chorobą zakaźną, tak?
2: Albo jakimś zapachem, bo niedużo osoby mają takie endofryny,
0: które nie pachną.
2: Nie pachną, ale czuć pod skórą, tak? Mhm. I jak przez dotyk, dotykamy kogoś osoby, to czuć, nie? Mhm. Z bliska jakiejś używki, jakiejś...
0: Rozumiem, tak. Chodzi o bezpieczeństwo
3: nasze,
0: prawda?
3: Albo bezdomnego nie przytulamy, bo nieładnie pachnie.
0: Bo ja zadałem pytanie, czy możemy spróbować. Ja myślę, że możemy spróbować. Tylko czy to będzie taktowne, czy jak to
1: będzie.
0: Jak to będzie odebrane, prawda? Moglibyśmy dostać w zęby nawet. O tak bym powiedział, kolokwialnie.
2: No tak, ale trzeba się bronić, nie?
0: No trzeba się bronić, tak. Ale tak, moi drodzy, jeśli te 20 sekund to dla was dużo, to posłuchajcie trzecie ciekawostki. Aktualny rekord świata w najdłuższym przytulaniu wynosi, uwaga, ponad 31 godzin.
2: Wow, to jest pierwszy rekord.
0: No, dwie osoby, wyobraźcie sobie, stały złączone w uścisku przez grubo ponad dobę. Ponad 24 godziny, dzień i noc, przytuleni.
2: To nie tak, że on wysysa naszą energię?
0: No to teraz mają tyle tej energii, że pewnie zasilają jakiś mały kraj gdzieś tam.
2: Wysysają naszą cerę i urodę?
0: Ale teraz tak się zastanawiam, a co z przerwami na toaletę?
2: No właśnie.
0: 31 godzin, co, bez siusiu?
4: Trzeba iść do toalety, ale bez tego ja sobie.
0: Może były w pampersach.
4: No,
0: albo byli zacewnikowani, prawda?
2: No na serio, Radek.
0: No, wytrzymałabyś 31 godzin bez toalety?
4: Nie.
0: No to a oni co, wytrzymali? Tak w uścisku takim?
2: No raczej popuszczają.
0: Popuszczają pewnie, tak. I stali, słuchajcie, po 30 godzinach to już była tam niezła kałuża pod ich nogami, pod ich stopami. Ale tak, moi drodzy, regulamin Guinnessa, jak dobrze pamiętam, przewiduje chyba 5 minut przerwy na każdą godzinę, więc jakoś to przetrwali. Dobra, idziemy dalej. Kolejna ciekawostka. Zwróćcie uwagę, z której strony podchodzicie do człowieka, jak chcecie go wyściskać, przytulić.
2: Ja to zawsze...
3: Ja z prawej.
0: Z prawej strony, tak?
3: Tak.
2: A to Ola? Z takiej strony?
1: Głównie kontakt ciało do ciała, kiedy chodzi o przytula z kimś bliskim, to najpierw od przodu.
0: No to też ważne, tak, że podchodzimy twarzą do twarzą twarz, prawda? To ten przytulas jest przodem.
2: Jak ja zawsze, jak siedzę na kanapie zjeść, to albo się godzę na kolana i za sobą mnie głaszczę, albo jak ja dochodzę, to przytulam się z lewej strony.
0: Z lewej strony, dobra.
2: I głaszczę po głowie.
0: Głaszczesz po głowie.
1: Albo na leżą to też można.
0: Może oczywiście, że można się podczas wspólnej siesty, prawda, czy jak śpimy z kimś, tak, to możemy się przytulić i zimą to wręcz wskazane. Badania pokazują, że aż 80% ludzi na świecie automatycznie inicjuje przytulanie, pochylając głowę i ciało, uwaga Andrzeju, w prawą stronę, tak jak ty. Dokładnie. No dobra, to teraz następny fakt, bardzo przydatny przed wakacjami. Jeśli martwicie się o swoją linię, prawda, to jak wygląda wasze ciało przed wyjazdem, to wiedzcie, że przytulanie spala... Co?
3: Kalorie.
0: Dokładnie, spala kalorie.
2: A nie tkankę tłuszczową?
0: Tkankę tłuszczową, tak, kalorie, no to wiadomo, to i tego tłuszczyku wtedy mniej, prawda, i nasza figura się poprawia. I dokładnie, słuchajcie, około 2-3 kalorie na minutę, więc w sumie jakbyśmy się uparli, myślę, no możemy wracać dzisiaj z radia autobusem w jednym takim dużym uścisku.
2: No, ale potem jest jeden brzydki, nieprzyjemny zapach.
0: Ale czy będziemy szczupli?
2: To na pewno.
0: No, a jak ktoś jest bardzo, bardzo takim sucharkiem, to może być tak, że zniknie nam w ogóle z pola widzenia.
2: Jak...
0: Także tak, przytulamy się. W autobusie my to dzisiaj, słuchajcie, będziemy praktykować, ale nie przytulajcie się do kierowcy. A chyba, że to będzie nasz znajomy kierowca warszawskich linii, pan Stanisław, którego serdecznie pozdrawiamy, bo wiem, że jest z nami. Temu na pewno nie odpuścimy, także Stanisławie, strzeż się w linii 116, jak cię dorwiemy, to cię wyprzytulamy. Ale tak, rzeczywiście to ciekawy fakt. Zamiast na siłownię można po prostu pójść na intensywną sesję przytulania w Tomi Graj. A skoro o sesjach mowa, to następna ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że istnieją na świecie zawodowi przytulacze.
4: Standy.
0: No biorą za to kasę, Daria. No, możesz zapłacić, nie wiem, od 60 do 80 dolarów za godzinę.
4: Co?
0: Żeby zupełnie obcy człowiek, ale specjalista w temacie, po prostu przyszedł i profesjonalnie, platonicznie, czyli bez żadnych podtekstów, prawda, seksualnych, czy w ogóle bez uczucia, znaczy bez uczucia, no chyba musi tam być jakieś uczucie, skoro ma to na mnie podziałać, ale będzie cię czysto platonicznie przytulał. No biznes się kręci, co?
2: Ale są takie same osoby, są w ogóle na świecie?
0: No są. Są, wyobraźcie sobie, że są tacy ludzie. Andrzej, ja myślę, że my moglibyśmy we dwóch otworzyć taki biznes, co?
3: No.
0: Jak byśmy nazwali naszą firmę?
3: Firma by się nazywało Miłe Miękkie Przytulanie.
0: Miłe Miękkie Przytulanie, MMP w skrócie. Tak. Ojej, już mam logo. Dobra, albo wiesz co, albo przytul mnie. Andrzejkowo-radkowe przytulanie bezrandkowe. No ważne, no. Właśnie, żeby nie było tych podtekstów.
3: O, właśnie,
0: nie?
3: Dobrze. Tak,
2: wakacyjne przytulanie.
0: Tak, albo wakacyjne przytulanie. Wiecie co, ja chyba znalazłem nową ścieżkę kariery po dzisiejszej audycji, także bijcie do mnie w ciemno. Nie jestem drogi. Nie, powiedzmy, że 30 zł za godzinę. Nie, chyba nie, to jednak za mało. Stuwa co najmniej.
2: A nie lepiej za darmo?
4: Za darmo.
0: Za darmo, no wiesz, tak nie bardzo, nie?
2: Czy masz 20 zł
0: mam
2: na
0: dwoje dzieci nie? na utrzymaniu. No, tak wiesz.
2: 20-30 zł.
0: I co, później córka pójdzie do szkoły. A czym się zajmuje twój tata? A, przytula zawodowo ludzi. No, to ciekawe by było. Dobra, lecimy do kolejnej ciekawostki. Jeśli nie macie pod ręką profesjonalisty ani znajomego, możecie przytulić... Co możemy przytulić? Poduszkę.
3: Albo misia plusowego. No
0: tak, ale najpierw pójdźmy do tej pościeli. Skupmy się na poduszkach. Okazuje się, że nasz mózg jest na tyle łatwowierny, tak nazwijmy, że solidne przytulenie na przykład dużej poduszki albo dużego miśka, tak jak mówisz Andrzeju, potrafi oszukać nasz układ nerwowy i też wyzwolić trochę tych pozytywnych endorfin, o których tak pięknie dzisiaj Natalia opowiadała. Macie coś takiego w domu? Coś, do czego się przytulacie? Olka, na pewno masz.
1: Ja wszystkich pluszaków się pozbyłam, tak samo jak miękkich poduszek. Ja wolę przytulić się do mojego syneczka.
0: Do twojego syneczka wolisz się przytulić. Ale przecież, jak wiemy, ten twój syneczek to jest taka wymyślona postać. Jak się przytulić do kogoś, kto fizycznie nie istnieje? Wyobrażasz sobie ten moment przytulenia, tak?
1: Mam taką pluszową zabawkę, którą uszyłam na kształt mojego synka.
0: A, okej, czyli jednak jest coś takiego, dobra. Czyli jest coś, co przytulasz konkretnie fizycznego, tak?
1: Tak.
0: Super. Andrzej, no nie mów mi, że ty chłopie, taki twardziel, który zna się na flancowaniu i co godzina wraca do swojego ogrodu, żeby podlać swoje róże, nie wiem, kabanosy, co tam, nie kabanosy, tylko kabaczki, przepraszam, kabanosy. Ojej, ale żebym wymyślił, będą mi teraz wytykać. No, nie mów, że coś przytulasz nocą.
3: Do roślinek się przytulałem.
0: A, do drzew na przykład, prawda? Kiedyś o tym mówiliśmy.
3: No, do drzew to się przytulałem, nie mówię, no nie.
0: Tak, ja tak, przytulanie do drzew, bardzo zdrowa rzecz.
2: A to jak do mnie przychodzą soczynice, to pierwsze, to do mnie się przytulają.
0: A ja... twoje siostrzenice,
1: prawda? Tak, dziewczynki.
0: A masz coś takiego poza żywym organizmem, co przytulasz?
2: Kiedyś przytulałam maskotkę.
0: Maskotkę jakąś.
2: Miałam pandę kiedyś tego małą.
0: Spałam z pandą. Pandy takie gopowate, fajne, fajnie się na nie patrzy. Nie?
2: Najbardziej tak kocham poduszki miękkie, bo można przytulić się do kocyka i usnąć.
0: Oj, tak, tak. I Daria, ty taka rozmarzona, powiedz nam, do czego się przytulasz? Masz coś takiego, co lubisz czasami przytulić, co cię uspokaja?
4: Do rodziny, do swoich miśków.
0: Do swoich miśków, czyli masz jakieś maskotki. Zobaczcie, tak. Wszyscy jesteśmy dorośli i mamy maskotki. A co, nie wolno? Dlaczego maskotki mają być zarezerwowane tylko dla dzieci?
2: Ja dużo mam maskotek. Mam.
0: No, ja mam maskotkę leniwca.
4: Leniwiec.
0: Przyznam się szczerze, lubię z nim spać. Żona czasami jest zazdrosna, ale no. A wiedzieliście, że krowy uwielbiają się przytulać?
2: Ale jak?
4: Krowy?
0: Jak krowy? No pewnie zakładają, wiesz, kopyta na...
2: A nie górą nogami?
0: Do góry nogami się przytulają.
2: Nogi na ciała, a głowa w dół.
3: A nie za krowa, ale za człowieka?
0: Czekaj, krowa do góry nogami. A widzę to, wiesz co, widzę to oczyma wyobraźni, ale...
4: Taki chrupkowaty i tak...
0: No, tak, do języka krowy lepiej się nie przytulać, bo on jest taki troszeczkę niemiły, prawda? W odczuciu, taki szorstki.
2: Mówię o tym, że krowa na krowę się połowić się.
0: No właśnie tak się teraz wyobrażam, jak one się przytulają, ale podejrzewam, że to chodzi tylko o ten kontakt, taki, no to takie zbliżenie typu, że jak leżą, siedzą, czy są w pół... Dobra, Radek, nie brnij. Dobra.
2: Kreatywne.
0: W każdym razie, w Holandii istnieje wręcz cały nurt terapeutyczny o nazwie Kooknuffelen, który polega na przytulaniu się do krów. Krowy mają, no mają, słuchajcie, cieplejsze ciało i wolniejsze bicie serca. To bicie serca, takie wolne, niesamowicie relaksuje obie strony. Także ciekawa rzecz. Ja muszę to, słuchajcie, wpisać na moją listę rzeczy do zrobienia na wakacjach.
2: A myślałam, że krowy mają, tylko mają 4 żołądki.
0: No mają tam tych żołądków trochę, rzeczywiście.
4: Co? 4?
0: Tak, tak, tak. Ten proces trawienia u nich wygląda całkowicie inaczej niż u człowieka. Ale tak. Słuchajcie, na wakacjach szukamy gdzieś po drodze jakąś zaprzyjaźnioną krowę. I przytulamy się, no bo co?
2: Trzeba jechać na wieś.
0: Trzeba jechać na wieś, tak jest. Krowa sama do nas nie przyjdzie.
2: Pole, pole, wiece pole.
0: Ale mam już plan, tak jest. Fakt, lubimy przytulać się do zwierząt, najwłaśnie, najbardziej jakich? No bo krowy to taki nieoczywisty wybór, ale no zwierząt się lubimy.
2: Do kotów można się przytulić.
0: Do kotów, prawda? Olka?
4: Do pieska.
0: Do psa.
3: Ola. Kot się do mnie przytulał. Bo jak wywąchał, że mam chore miejsce, to się kładko o mnie.
0: No podobno koty mają takie wyczucie, tak?
1: Moja słodka kotka się do mnie przytula. Karmelka.
0: Karmelka, masz kotkę, kotkę w domu, tak?
3: Ale to jest jak chory kręgosłup, jest to kot, wyczuje.
1: Nie w domu, tylko u mojej przyjaciółki mieszka, bo jedna z moich sus ma uczulenie na kocią cześć.
0: Aha, jeżeli chcesz pobyć trochę z Karmelką, to idziesz do swojej przyjaciółki.
1: Tak.
0: I wtedy ją przytulasz, ściskasz, a ona co wtedy robi?
1: Miauczy. Miauczy i się tak mocno we mnie wtula, że normalnie zasnąć można.
0: A może ona wtedy daje ci znać, jak zostaw mnie, Olka, w spokoju, bo mnie tak mocno przytulasz.
1: Nie, no bo to miau, miau, no bo tak. Przytul mnie.
0: No dobra, kolejna ciekawostka. Naukowcy policzyli, że przeciętny człowiek spędza na przytulaniu łącznie równy miesiąc swojego życia. Ja uważam, że to jest stanowczo za krótko. No powiedzmy, żyjemy całe życie.
2: No tak.
0: I tylko jeden miesiąc się przytulamy.
2: To za mało.
0: To za mało. No, bardzo. No, 31 dni ciągłego, nieprzerwanego uścisku. Jeśli zsumujemy te wszystkie sekundy.
2: Ale jak będziemy się przytulać, to mamy zimny pot, nie? A pot z potem to się łączy co innego.
0: Pot z potem?
2: No.
0: Pod spotem, jak się łączy, to coś innego? Mhm. Taki megapod wtedy jest, tak. Dobra, musimy, moi drodzy, na pewno nadrobić statystyki. Przytulajcie się więcej. A teraz ważna prozdrowotna ciekawostka. Amerykańskie badania dowiodły, no, dlaczego się nie dziwię, że amerykańskie, że regularne przytulanie realnie wzmacnia, uwaga, układ
2: nerwowy?
0: Odpornościowy. Nerwowy zapewne też. Odpornościowy. Osoby, które często się przytulają i czują wsparcie społeczne, znacznie rzadziej łapią przeziębienia. Kto by pomyślał? Wiecie, a jeśli już zachorują, to przechodzą infekcje o wiele łagodniej.
2: Jak ja.
0: Czyli, no słuchaj, ja też odpukać w niemalowane. Jak choruję, jakieś łapię przeziębienia, to raczej szybko mi przechodzi. Czyli oznaka, że jestem dopieszczony.
2: Ja rzadko choruję. Bo no, ja codziennie do kogoś się przytulam. Przytulam się do cioci, do babci, do wujka, do taty, do mamy.
0: Wiesz co, ja myślę, że to nasze wspólne przytulanie się codziennie przed pracą
2: tak.
0: Dodaje nam tej nam zdrowia.
2: Taką wspólną energię.
0: Tak. Zobacz. No. Tak, także nie rezygnujcie z przytulania się, moi drodzy. Na jesień zamiast witaminy C po prostu przytulamy na przykład Daria kogo? Szwagrów, nie?
4: Szwagrów.
2: Albo siostrę.
0: Albo siostrę, ale słuchaj, w sobotę wszyscy przytulamy szwagrów. Tak jest, w sobotę dzień szwagra, przytulcie go w ten weekend prewencyjnie dla zdrowia całej rodziny.
2: A nie w przypadku do telewizji?
0: Albo do telewizji, tak jest. Drodzy słuchacze, macie już twarde naukowe dowody na to, że przytulanie to samo zdrowie. Darmowy trening, ratunek na stres. Także odłóżcie na chwilę telefony. Wykorzystajcie ten fakt w praktyce. Uwaga, w tym momencie rzucamy telefony i przytulamy się do siebie. Ja już widzę tych wszystkich słuchaczy, jak się do siebie przytulają, słuchajcie. A my rzucamy w eter kolejny letni, lekki utwór i wracamy do was za dosłownie kilka minut.

0: I tak wyściskaliśmy się już na wszystkie strony z okazji Dnia Przytulania, ale nasz kalendarz jest w tym tygodniu tak gęsty, że nie możemy pominąć tego, co działo się wczoraj. 23 czerwca, drodzy Państwo, tak jest.
1: Dzień Ojca.
2: Dzień Ojca, Dzień Taty.
0: Dzień Ojca, Dzień Taty, tak jest.
2: Niestety nie złożyłam tacie rzeczy, bo tata poszedł do...
0: A, czyli tak, ja, Daria i Andrzej już niestety nie mamy swoich ojców, ale wiem, że nasze koleżanki tak, Natalia i Ola. I powiem Wam, że zawsze mnie zastanawiało, co kupić człowiekowi, który twierdzi, że przecież on wszystko ma i niczego mu nie potrzeba. Najlepszy prezent dla taty. Jaki?
1: Laurka.
0: Myślisz, że tak? No nie, no pewnie...
1: Mój tata z kolei kocha moje obrazki i zbiera.
0: Tak, a słyszałem, że ostatnio jeden z twoich obrazków nazwał Bohomazem.
1: To no, Bohomazem. No trochę tak, ale to no, tata lubi...
0: Nie, tata mówi... twój tata mówi Bohomazy, ale my je nazywamy Bohomazami, pamiętasz?
2: Bohomazy?
0: Tak. Tak, tak. Tata nazywa obrazki Natalii, słuchajcie, bohomazami, a my mówimy, że to są bohomazy i to jest nowy styl w sztuce, który zrewolucjonizuje ten rynek. Mm-hmm. I zobaczycie jeszcze, przekonacie się o tym w przyszłości, nie, Natalia?
1: Tak, a propos ten ojca, ja kocham mego tatę, by to nie było smutne, by bardziej był optymizmem.
0: Żeby był bardziej optymistyczny, prawda?
1: Tak.
0: Tak. Ściskasz tatę teraz przez... przez nasz radiowy eter. Dobra, czyli według ciebie najlepiej po prostu dać kawałek siebie, czyli tą laurkę, tak?
1: Na której... przytulać się do ojca.
0: Dobra, Olka, a ty jak myślisz, jaki jest najlepszy prezent dla taty?
3: Najlepszym prezentem dla mego taty jestem ja i moja miłość do niego.
0: Aha, zobaczcie, jak pięknie. A z tych takich fizycznych rzeczy, że jednak by chciał coś dostać takiego namacalnego, to jak myślicie, co Daria, jak myślisz, co ty byś dała tacie, gdybyś mogła? Kupiłabyś mu coś konkretnego? Z czym wam się kojarzy ojciec, mężczyzna? Co możemy kupić tacie, Andrzeju? Co byśmy mogli kupić swoim ojcom, gdyby żyli? W prezencie na Dzień Ojca, jak myślisz?
4: Na Dzień Ojca?
0: No.
4: Na przykład... Kurczę, zaraz pomyślę sobie.
0: Wiertarkę jakąś, nie? Albo młotek. Tak.
3: Mój tata kocha perfumy.
0: Perfumy, o, perfumy, bardzo dobrze. Ale teraz ja wam powiem jedną rzecz. Krawat. Krawat to jest absolutny, globalny król prezentów ojcowskich do tego stopnia, że chociażby w Stanach Zjednoczonych ukuto nawet termin syndrom krawata, opisując właśnie to dziwne zjawisko, kiedy ojcowie dostają kolejne, coraz bardziej szalone krawaty, które się tak nigdy nie założą, tylko gdzieś się tam kolekcjonują w szafie.
3: Mój tata nie wkłada.
0: Nie wkłada, no właśnie, ale pewnie ma.
3: Ale
0: ja
3: mam
0: też,
3: dużo.
0: Ja też rzadko
3: ale
0: chodzę, a mam, słuchajcie, dosyć dużą krawaty. Kolekcję.
4: Ale niektórzy, Radek, sorry ze przerwem, ze krawat, to na niego mijam, że kurczę, se śledzia na syję.
0: Tak no właśnie, że chodzimy, tak się mówi potocznie.
2: Muszka jest lepsza.
0: Muszka, o, powiem ci szczerze, lubię muszki.
4: Tak. Ale taka złapana muszka zywa.
0: Nie, taka to za dużo bzyczy. Z okazji wczorajszego Dnia Ojca poszperałem trochę w archiwach i mam dla was kilka świetnych ojcowskich ciekawostek tak na zakończenie naszej audycji. Wyobraźcie sobie, że taka ciekawostka prosto ze świata zwierząt, która udowadnia, że ojcowie potrafią robić rzeczy ekstremalne. Wiedzieliście, że w świecie koników morskich to tata zachodzi w ciążę i rodzi dzieci?
2: Co?
3: To prawda.
0: To prawda. To prawda, moi drodzy. I wyobraźcie...
4: W filmie tak było, z jakiś facet zaszedł w ciążę i zrobił operację.
0: Arnold Schwarzenegger, tak jest, w filmie Junior rzeczywiście było tak, ale wyobraźcie sobie właśnie, że ludzi, że u ludzi rolę się zmieniają i to mężczyźni rodzą dzieci.
1: O. To trochę dziwna wizja.
2: Dziwna wizja.
3: Dziwna, ale to jest prawda. To ojcowie rodzą dzieci.
0: Ojcowie rodzą dzieci? Znaczy, ja byłem przy narodzinach swoich córek, ale nie czuję, żebym je urodził. No, po części gdzieś tam...
3: No, w Nemo widziałam.
0: A, w Nemo. No to, a no to konik morski, tak?
3: Konik
0: nie,
3: morski.
0: Nemo to była rybka, ojej. Dobra, ale rzeczywiście koniki morskie rodzą dzieci, faceci.
1: To kobiety dzieci rodzą.
0: Kobiety dzieci rodzą, dobrze.
1: A faceci
0: ale
1: stoją?
0: Ale u koników morskich to rodzą faceci właśnie. A i właśnie, bo tam mama składa ikrę do takiej specjalnej torby lęgowej na brzuchu taty, a on potem dumnie pływa z tym wielkim brzuchem i w bólach rodzi, słuchajcie, czasem nawet kilka tysięcy takich małych koników morskich naraz. O, także bohaterstwo na pełen etat, także panowie, Nie bierzcie przykładu z koników morskich.
2: Tak. Nie brać.
0: Nie. A to nie wszystko. Druga ciekawostka z Wieżakowa. Jeśli kiedykolwiek pomyślicie, że ojcowie mają łatwo, przypomnijcie sobie takiego tatę pingwina cesarskiego. Pewnie widzieliście kiedyś nieraz taki dokument o pingwinach, kiedy mama idzie na 2 miesiące na polowanie gdzieś do oceanu, a tata zostaje na lodzie, dosłownie na lodzie, kładzie sobie jajo na stopach, przykrywa je fałdem brzusznym i przez bite 2 miesiące stoi na mrozie dochodzącym do minus 60 stopni.
2: Ała.
0: No aż boli, nie? W szalejących zamieciach. I absolutnie nic nie je, żeby tylko ogrzać tego malucha. Także, no, zobaczcie. Ci faceci.
1: Trzeba mieć cierpliwość.
0: Tak, trzeba mieć. Dobra, ostatnia ciekawostka. Wiecie, że ja często sypię takimi sucharami, prawda? Wiecie, co są suchary? Takie żarty, z których tak najczęściej śmieję się ja sam. Tak, tak jak teraz. O. W Stanach Zjednoczonych, patrzcie, po raz kolejny USA mi tutaj gdzieś wyświetliło.
1: To nie jest piłka nożna.
0: No jest teraz tak, mundial. No to taki dla mnie to trochę suchar ten mundial, bo jakoś nie oglądam go, coś przegapiłem.
2: Ja też nie oglądam.
1: Ja doglądam.
0: No, ale dobra. Nie o mundialu. Wiecie, że w Stanach Zjednoczonych ten taki specyficzny rodzaj humoru, który ja czasem tutaj właśnie uprawiam, te wszystkie suche, czerstwe żarty, na które przewracacie oczami, nazywają dead jokes, czyli po prostu żarty taty. I naukowcy twierdzą, że ojcowie opowiadają te straszne suchary z premedytacją, bo to ma być taki mechanizm, który jednocześnie bawi tatę, ale uczy dzieci dystansu do siebie, a przy okazji lekko zastydza nastolatki przy znajomych. Taka, wiecie, czysta ojcowska strategia taktyczna. Ja wiem to jakby z autopsji, bo mam córki i starsza rzeczywiście tak reaguje trochę. Taka zażenowana, jak czasami opowiem jakiś kawał. Także moi drodzy, raz jeszcze z jednodniowym opóźnieniem, ale z największą mocą wszystkim tatom życzymy oceanu.

0: każdego dnia słuchamy, jak inni przed radiem piszą komentarze pozytywne.
1: Tak, to bardzo ważne, Natalio, co mówisz i że wytrzymują z nami już, ja nie wiem, to jest ponad 13 rok chyba. Ja nie, już nawet już nie liczę godzin i lat.
0: Albo 15 może.
1: No, być może. Także zanim zamkniemy te drzwi i uciekniemy na urlopy, powiedzcie mi tak szczerze, moi drodzy, zebrani tutaj w studiu, co wam daje to nasze radiowe gadanie? Dario, ty jako ta najmłodsza nasza radiowa dziennikarka, prezenterka, co ci daje to radio? Te kilka programów, w których wzięłaś udział.
2: Trudno powiedzieć.
1: Trudno, ale no, jesteś uśmiechnięta. Przychodzisz tutaj, widzę, z radością chyba jednak, nie? Czyli daje ci to jako pewnie szczęście chyba, nie? Tak? Dobra, bardzo się cieszę. Olga, a tobie co daje radio?
3: To, że mogę się rozwijać i rozmawiać z ludźmi i spotykać się z nowymi gośćmi.
1: Bardzo ładnie. Andrzeju?
4: Ja to samo co Olka, rozwijać się, spotkać się z gośćmi i żeby inni pełnosprawni słuchacze docenili niepełnosprawnych
3: słuchaczy. I czekamy we wrześniu.
1: Tak jest. A jeśli chodzi o gości, przeminęło się przez nasze kanapy, no fotele, całe mnóstwo. Kto wam najbardziej zapadł w pamięć w tym sezonie?
0: Było dużo zespołów różnych i wokalistek.
1: Ale nie tylko.
0: Julia Fox.
1: A, była Julie Fox. Rzeczywiście była u nas Julie Fox ze swoją nową płytą. Bardzo dobra płyta. Także namawiamy, powróćcie do jej nagrań. Olka?
0: I jeszcze była Muska.
1: Muska też była? To było w tym sezonie? O, to
0: chyba
1: w poprzednim. Olga, wiem, że ty dzisiaj przed audycją wspominałaś pewną osobę, która bywała u nas chyba ze 2 czy 3 razy.
3: Magdalena Duczmal. Tak, ta, która opowiadała o autyzmie. To po prostu moja fanka.
1: Tak,
2: moja idolka. Też.
4: Moja też.
1: Tym bardziej, że temat autyzmu bardzo was interesuje, z tego co wiem.
3: I ten Purple coś tam, ten zespół słynny.
1: Jak?
3: Purple.
1: Purple Day było u nas, tak?
3: Ten zespół.
1: Tak, tak.
4: Byli. I byli u nas niewidomi też.
1: Byli, tak jest.
2: I w przedszkole było.
3: I dzieci.
1: Tak jest, dzieci, kochani. Zamknęliśmy Dzień Przytulania, wyściskaliśmy ojców i szwagrów, podsumowaliśmy nasze 10 miesięcy wspólnego gadania, wzruszeń i śmiechu. Także szanowni państwo, oficjalnie ogłaszam, że sezon 2025-26 w radiu, w audycji Radioaktywni dobiega końca. Drodzy słuchacze, od nas, od całej naszej wspaniałej redakcji płynie do was potężna fala pozytywnej energii. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami przez ten cały sezon. To, co mówiła Natalia, za każdego SMS-a, za każdy komentarz, za to, że wpuszczacie nas do swoich samochodów, biur i kuchni, no bo bez was to nasze gadanie nie miałoby najmniejszego sensu. Znikamy na chwilę, żeby nałapać witaminy D i poszukać nowych, fantastycznych tematów i gości. Ale obiecujemy uroczyście, wracamy we wrześniu z nowym sezonem, z podwójną siłą i w starym, dobrym składzie. Pilnujcie swoich odbiorników, bo po wakacjach zrobimy tu jeszcze większy, pozytywny hałas.
2: Może się napisz jakiś wiersz.
1: Tak jest, byli z wami Ola, Andrzej, Natalia, Daria i Radek. To była audycja
5: Radioaktywni!

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Co w programie? Nowe wątki afery Kacprzyka, zeznaje lekarz-sygnalista. Opozycyjny PiS mówi o ośmiornicy medyczno-politycznej. Zełenski i Zełenska nie przyjadą do Polski.
1: Wiadomości wnet.
0: Pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Odpowiada za to Dawid Kacprzyk. Mówił we wczorajszym głośnym wywiadzie w kanale Zero dr Emil Jędrzejewski.

0: o funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. Od godziny 12 Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. O tę sprawę był pytany na konferencji prasowej premier Donald Tusk.
1: Niezależnie od tego, co myślę o wiarygodności tych wypowiedzi, to zarzuty albo sugestie, czasami pewne insynuacje, ale są tak poważne, że tym musi się zająć i zajęła się bardzo pilnie prokuratura. Bo jeśli potwierdzi się to, co mówił doktor Jędrzejewski, tam jest mało faktów, szczerze powiedziawszy, ale tam są, powiedziałbym, pewne relacje, sugestie, ale jeśli się potwierdzi, no to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
0: 28-letni Dawid Kacprzyk to lekarz i działacz KO, do zeszłego tygodnia radny dzielnicy Ursus. Mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski apeluje o wprowadzenie jednolitego limitu czasu pracy dla lekarzy.
2: Taki limit obowiązuje dzisiaj lekarzy, którzy są na umowie o pracę na etacie. Oni mogą pracować 48 godzin w tygodniu, a jeżeli podpiszą klauzulę opt-out, to 78 godzin w tygodniu. Za to lekarze na kontrakcie, a nas specjalistów jest 75% na kontrakcie, nie mają dzisiaj żadnych ograniczeń czasu pracy i mogą dyżurować w zasadzie nieprzerwanie. To rodzi głęboką patologię nie tylko z rozliczeniem czasu pracy, ale z bezpieczeństwem naszych pacjentów. Czas położyć temu kres. Żądamy od pana premiera ujednolicenia maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia. To miałoby być 78 godzin tygodniowo.
0: Opozycyjny PiS domaga się komisji śledczej w sprawie afery Kacprzyka. Były premier Mateusz Morawiecki powołał się na wczorajszy wywiad w Kanale Zero doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie.
3: Wczoraj Polska się zatrzymała. To, co dowiedzieliśmy się w wywiadzie doktora Emila Jędrzejewskiego, zapiera dech w piersiach i przeraża. Żądam komisji śledczej, nie żadne procedury. Procedury Żurka, o którym się już ludzie na bazarach śmieją, że jest na gwizdek Donalda Tuska. Donald Tusk i inni funkcjonariusze powinni za to, co się stało, stanąć przed Trybunałem Ludowym. Niech staną przynajmniej przed jawną komisją śledczą.
0: Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska nie wygłosi prelekcji na Uniwersytecie Gdańskim. Pani Ołena Zełenska miała przyjechać w ramach delegacji prezydenta Ukrainy. Mamy potwierdzenie, że nie przyjedzie do Polski, poinformował MSZ. Wcześniej ogłoszono, że do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy nie przyjedzie prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Ukraińską delegacją pokieruje premier Julia Swydrenko. Konferencja jest najważniejsza. Międzynarodowym forum poświęconym przyszłej odbudowie i modernizacji Ukrainy po zakończeniu wojny. Tegoroczna edycja będzie piątą w historii, pierwszą organizowaną przez Polskę. Rozpoczyna się jutro. Gościem Radia Wnet był Stanisław Srokowski, pisarz, autor między innymi książki Święcenie noży, który przeżył ludobójstwo ukraińskie dokonane na Polakach. Mówił między innymi o zachowaniu popów przed rzezią.
4: Tak się zdarzyło, że moja mama i ja, i moja ciocia starsza i mój kuzyn Marian poszliśmy do cerkwi. I właśnie wtedy usłyszeliśmy kazanie popa, który głosił, że te straszne lachy trzeba je wyrwać z korzeniami, bo my, naród ukraiński, jesteśmy tą pszenicą, tym wspaniałym, pięknym, świecącym złotem. Pop grekokatolicki Walnicki mówił na kazaniu w trakcie mszy świętej: kochani bracia i siostry, gdyby krew polska płynęła rzekami, a łzy potokami, nie zwracajcie na to uwagi. Oczyszczajcie naszą ziemię.
0: Stanisław Srokowski powiedział, że warunkiem rozpoczęcia procesu pojednania jest przyznanie się Ukrainy do tamtej zbrodni.
4: Gdyby władza polityczna wyrzekła te słowa, na które czekamy od 80 lat, to my powinni powiedzieć, to my Ukraińcy dokonaliśmy tej straszliwej
5: masakry. To by panu wystarczyło?
4: To byłby początek dochodzenia do prawdy, to byłby początek oczyszczania przedpola do porozumienia. Żeby się porozumieć, musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności zaszłych wydarzeń. Dopóki tego nie będzie, nie ma mowy o żadnym porozumieniu.
0: To były wiadomości. Dziękuję za uwagę.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
5: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
6: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Po reklamie.
8: Duży pokój.
9: No i moi drodzy, mamy duży pokój. Dzisiaj w dużym pokoju będzie pulsowanie. Odpoczywanie. Tak jak nieraz wam mówię, jak to w Toruniu wygląda, więc dzisiaj jest upał niezwykły z przepięknym i cudownym wiatrem. Na początek debak. On u nas często bywał. Nie wiem, czy tak w środku dnia. Na początek mylicie się.

The Bug, artysta żyjący w Belgii, tworzący w ogóle w krajach Beneluxu, jak się to mówi, ale pochodzący ze wschodu. I teraz jeszcze nie wiadomo, który wschód jest dobry, który zły. No my też jesteśmy wschodem dla niektórych. No więc ta wspaniała muzyka to właśnie on i od wielu lat obserwujemy to, co u niego muzycznie się dzieje. Teraz Kick Stones, The Boys i West Side Cowboy. Niech tak będzie. To dedykowane Jerzemu Głuszykowi oczywiście.

Z Jerzym oczywiście i z pozdrowieniami. To nie był przypadek, bo jak taka cowboy music, to dla mnie może być. To był zespół West Side Cowboys i utwór Kick Stones. A teraz, moi drodzy, utwór Down, mój ukochany. I taki wzywający do zluzowania i odpoczynku. Ghost Dubs.

Ghost Dubs, dawny DJ, wziął się za tworzenie muzyki i robi to pysznie. Kocham ten trzęsący trzewiami bas. To ma ustrawiające działanie. Przynajmniej dla mnie i polecam innym. Nawet, słuchajcie, chciałem wyjąć, kochani, klarnet i grać jak niegdyś dla was razem z tym utworem. Tak mnie to inspiruje. A teraz... Żeby troszeczkę było około klimatycznie, albo choćby w sercu dubowo. Father John Misty i The Payoff.

Wow, co za kawał muzyki. Moi drodzy, to był resztka z playlisty poniedziałkowej, czyli nowość z piątku. Father John Misty, The Payoff. Myślę, że ten utwór może dłużej zostać, jeśli będę pamiętał o nim. Ale na pewno na dłużej zostanie z nami Dub Remote grupy Ghost Dubs, który dedykuje Piotrowi Podróżnikowi, który nas pozdrowił z Warmii. Ja tutaj z załogą typu Ricardo, Bibi, Jola i Ulf, czyli czterołapni realizatorzy Dużego Pokoju. W Warszawie realizował tę audycję Tomasz Rosłon, któremu pięknie dziękuję za szybkie reakcje, wspomaganie i inicjatywę i inspirację. Trzymajcie się ciepło. Niech to popołudnie będzie pełne dużego pokoju w waszych sercach i pięknej pogody na zewnątrz. Głębokiego oddechu życzę wam. To był Duży Pokój, Jerzy Mazol. Pa!

0: Duży pokój.
1: Reklama.
2: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
7: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
8: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
7: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
8: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
7: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
9: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
10: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
4: To była autopromocja.
10: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
11: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosun, godzina 15.31, dziś 24 czerwca. Zaczynamy serwis międzynarodowy, przegląd informacji z tego, co dzieje się na świecie i zaczniemy od tego, co ustaliła niezależna komisja śledcza ONZ. Uznała, że izraelskie siły nadal dopuszczają się ludobójstwa wobec Palestyńczyków, celowo atakując dzieci w strefie Gazy. W raporcie wskazano, że mimo zawieszenia broni z października 2025 roku palestyńskie dzieci wciąż giną i odnoszą ciężkie obrażenia. Komisja zarzuca Izraelowi kontynuowanie operacji wojskowych, blokowanie pomocy humanitarnej i medycznej oraz ataki na placówki ochrony zdrowia. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia po zawieszeniu broni w izraelskich nalotach zginęło ponad 1000 Palestyńczyków, w tym ponad 250 dzieci. Izrael stanowczo odrzuca ustalenia raportu. Tamtejsze MSZ nazwało go materiałem propagandowym, a ambasador Izraela przy ONZ Dani Danon zarzucił komisji pomijanie zbrodni Hamasu, masakry z 7 października oraz wykorzystywania cywilów jako żywych tarcz. Raport wskazuje także, że zamiast stopniowego wycofywania się z Gazy, Izrael rozszerzył kontrolę terytorialną. Premier Benjamin Netanyahu powiedział, że izraelska armia kontroluje obecnie 70% enklawy. Według dokumentu wyznaczona po zawieszeniu broni żółta linia stopniowo przesuwała się na zachód, a nowe tereny zajęte przez Izrael oznacza obecnie pomarańczowa linia, trudna do rozpoznania przez mieszkańców. Komisja opisuje również sytuację na okupowanym zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie. Oskarża Izrael o zbrodnie wojenne oraz stosowanie wobec palestyńskich dzieci nieuzasadnionej, nadmiernej i represyjnej siły. Dokument wskazuje też na masowe arbitralne zatrzymanie dzieci w Gazie i na zachodnim brzegu. Komisja wezwała Izrael do natychmiastowego wstrzymania operacji wojskowych w Gazie, a państwa członkowskie do zatrzymywania izraelskich urzędników poszukiwanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny, wstrzymania transferów broni i nakładania sankcji. Kolejna informacja, którą już Państwo słyszeli w serwisie. Ołena Zełenska odwołała przyjazd do Gdańska. Pierwsza dama Ukrainy nie weźmie udziału w debacie na Uniwersytecie Gdańskim. Informację o odwołaniu jej przyjazdu potwierdziła rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska. Zełenska miała wystąpić w czwartek podczas debaty Identity as a Skill for the Future, Education, Responsibility and Leadership, poświęconej roli edukacji w kształtowaniu tożsamości obywatelskiej, odpowiedzialności i przywództwa. W programie wydarzenia pozostaje między innymi podpisanie memorandum o współpracy między Globalną Koalicją Studiów Ukraińskich a polskimi uczelniami. Spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim towarzyszy konferencji odbudowy Ukrainy i rozmowę w popołudniu wnet z tej konferencji. Na temat tej konferencji Państwo usłyszą, która przeprowadziła Magdalena Uchaniuk, bo ta konferencja odbędzie się w Gdańsku 25 i 26 czerwca. Wcześniej poinformowano również, że do Gdańska nie przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Delegacji ukraińskiej będzie przewodniczyć premier Julian Sfyrdenko. Więc to jest informacja taka, jeśli chodzi o Ukrainę, a my teraz posłuchamy Marco Rubio, który spotkał się z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wczoraj wylądował na płycie lotniska i wychodząc ze samolotu, jeden z dziennikarzy zadał mu pytanie, na które odpowiedział tak.
0: Czy stara się pan złagodzić obawy sojuszników w tym regionie? Ta kwestia z pewnością pojawi się w trakcie tych rozmów. Są też sprawy wykraczające poza zakres protokołu ustaleń, które z pewnością zostaną poruszone, ale ta kwestia będzie musiała zostać omówiona i zostanie przedyskutowana. Myślę, że uważna lektura protokołu ustaleń pokaże, że gdy mowa jest na przykład o całkowitym i ostatecznym zakończeniu działań wojennych w całym regionie, cóż, nie jest to możliwe. Nie można o tym mówić, dopóki irańscy sojusznicy wystrzeliwują rakiety i drony z terytorium Iraku oraz uczestniczą w działaniach terrorystycznych, tak jak czynił to Hamas i Hezbollah. Uważam zatem, że kwestia ta jest objęta protokołem ustaleń i zostanie poruszona w odpowiednim momencie podczas tych negocjacji.
11: Tak powiedział Marco Rubio, sekretarz stanu USA, który wczoraj wylądował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dziś spotkał się z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Muhammadem ibn Zaidem al-Nahyanem, w czasie gdy Stany Zjednoczone starają się uspokoić swoich sojuszników z Zatoki Perskiej w związku z porozumieniem z Iranem. Oprócz memorandum o porozumieniu między USA a Iranem, obaj przywódcy omówili wysiłki na rzecz zapewnienia pełnej i bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormus oraz znaczenie pokoju i stabilności w regionie, poinformował w oświadczeniu rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott. Sekretarz podziękował Zjednoczonym Emiratom Arabskim za ich przywództwo i niezrównane wsparcie, pochwalił ich odwagę i odporność w obliczu ataków Iranu oraz potwierdził zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz bezpieczeństwa Emiratów, dodał rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott. Rubio opuścił już Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale przed powrotem do Stanów Zjednoczonych odwiedzi jeszcze Kuwait i Bahrajn. A kiedy powrót do rozmów USA z Iranem, rozmowy techniczne między Stanami a Iranem zostaną wznowione w przyszłym tygodniu. O tym poinformował w środę, czyli dziś, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pakistanu. Pakistan i Katar są mediatorami w tych negocjacjach. Rozmowy techniczne zostaną wznowione w przyszłym tygodniu. To tymczasowa przerwa. Prace będą kontynuowane, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pakistanu, dodając, że jego zdaniem negocjacje rozpoczną się we wtorek. Zapewnił przy tym, że zespoły techniczne z Pakistanu i Kataru będą kontynuować współpracę z amerykańskimi i irańskimi odpowiednikami. Jak ocenił rzecznik, wstępne porozumienie podpisane w zeszłym tygodniu przez prezydentów USA i Iranu, a także późniejszy szczyt obu państw w Szwajcarii podkreśliły znaczenie dialogu i dyplomacji jako skutecznych narzędzi rozwiązywania sporów i łagodzenia napięć. Pakistan z zadowoleniem przyjmuje uznanie różnych członków społeczności międzynarodowej dla naszej konstruktywnej roli w promowaniu pokoju regionalnego, dialogu i wysiłków na rzecz deeskalacji, powiedział rzecznik cytowany przez saudyjski portal Arab News. Pakistan coraz mocniej podkreśla swoją rolę dyplomatyczną. W tym procesie przedstawiciele władz w Islamabadzie twierdzą, że wysiłki kraju na rzecz deeskalacji wzmocniły jego pozycję na arenie międzynarodowej i mogą stworzyć okazję do głębszej współpracy politycznej i gospodarczej z partnerami w regionie i na świecie. My teraz przeniesiemy się z Emiratów Arabskich, z rejonu Bliskiego Wschodu do Ameryki Łacińskiej, ale to zrobimy słuchając utworu kolumbijskiego artysty Rafael Orzoco, Leno de Ti, i zaraz po tym będziemy w Kolumbii, gdzie będziemy rozmawiać o wyborach, a raczej słuchać opowieści o tych wyborach w Kolumbii Zbigniewa Dąbrowskiego, a więc gospodarza serwisu latynoskiego.

0: Republika Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
1: I łączymy się ze Zbigniewem Dąbrowskim, żeby opowiedział o tym, co się stało w Kolumbii, kim jest kandydat, który wygrał wybory prezydenckie i czy faktycznie już jest ta pewność, że wygrał.
2: Dzień dobry, buenas tardes. No więc odpowiedzmy sobie może na pierwsze pytanie. Rzeczywiście nie ma tej pewności, że wygrał, ponieważ cały czas mamy oficjalnych danych podliczonych, w zasadzie zebranych, skumulowanych i przedstawionych, nazwijmy to w ten sposób, przez komisję, czy przez, no, nazwijmy to Państwową Komisję Wyborczą, jeżeli tak spolonizujemy sobie nazwę ciała wyborczego w Kolumbii. I tutaj też pojawia się pewien problem, bowiem przegrani twierdzą, że być może doszło do rozmaitych naruszeń, do ingerencji międzynarodowej w wybory i tak dalej, i tak dalej. Z kolei przedstawiciele wygranego twierdzą, że też mogło dojść do rozmaitych naruszeń związanych z działalnością grup zbrojnych. Opowiedziałem to Państwu bardzo ogólnie, w związku z tym przejdźmy może sobie do szczegółów. Przypomnę Państwu, że w ostatnią niedzielę w Kolumbii miała miejsce druga tura wyborów prezydenckich. Starło się w niej dwóch kandydatów reprezentujący prawicę Abelardo de la Estrella z Partii Defensore de la Patria, czyli obrońcy ojczyzny, oraz jego kontrkandydat reprezentujący lewicę, Iván Cepeda Castro. Reprezentuje on taką lewicową koalicję wyborczą Movimiento Político Pacto Histórico, czyli ruch polityczny Pakt Historyczny. No i proszę Państwa, wyniki są takie, że w zasadzie możemy powiedzieć, wygrał, no jeszcze nieoficjalnie wybory wygrał Abelardo de la Espiella. Przegranym jest Iván Cepeda, ale można powiedzieć tak, że ta różnica pomiędzy obydwoma kandydatami jest naprawdę niewielka. Abelardo de la Espiella zdobył prawie 12 milionów 960 tysięcy głosów. Jego kontrkandydat nieco ponad 12 milionów 700 tysięcy głosów. W związku z tym ta różnica pomiędzy obydwoma kandydatami wynosi niecałe 251 tysięcy głosów, czyli niecały 1% głosów, czyli możemy powiedzieć tak, że ta różnica jest mniejsza niż ilość głosów nieważnych, które zostały oddane podczas tych wyborów. Z pewnością, o czym trzeba tutaj, i to zresztą należy podkreślić, że może być pewnym zarzewiem, jeżeli chodzi o uznanie wyników wyborów, chociaż ja myślę, że tutaj akurat w tym przypadku ta sprawa powinna się wyjaśnić w miarę szybko, pomimo tego, co opowiada obecny jeszcze prezydent tego kraju, czyli Gustavo Petro, który oskarża o rozmaite swoich przeciwników politycznych, oskarża o rozmaite manipulacje, oskarża również o wpływy ze strony Stanów Zjednoczonych, o sianie dezinformacji, zwłaszcza w sieciach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. Opowiada również o przekupywaniu, okupowaniu głosów. Natomiast no, na razie na to nie ma żadnych dowodów. W dodatku zdaje się nie złożone zostały żadne skargi wyborcze. Z drugiej strony zwolennicy Abelardo de la Espriei uważają, że do sporego wzrostu liczby głosów oddanych na Ivana Cepedę mogła przyczynić się działalność grup zbrojnych. Przypomnę Państwu, Kolumbia od dekad nękana jest konfliktem zbrojnym. W Kolumbii działają ugrupowania zbrojne, ugrupowania przestępcze, ugrupowania, które kiedyś miały, funkcjonowały jako ugrupowania partyzanckie, czyli Armia Wyzwolenia Narodowego, ELN, czyli rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, czyli FARC, reprezentujące powiedzmy tę lewicową partyzantkę, po drugiej stronie tego konfliktu stały i stoją zresztą nadal ugrupowania prawicowe, tak zwane autodefensas, czyli siły samoobrony. Zwolennicy Abelardo de la Espée twierdzą, no właśnie, że podobno te ugrupowania zbrojne namawiały lokalnych mieszkańców, zwłaszcza w takich bardziej odległych terenach, które głosowały na Ivana Cepedę, że namawiały ich właśnie do oddania swojego głosu na kandydata lewicy. W zasadzie można powiedzieć tak, prawdopodobnie nowym prezydentem, to w zasadzie można powiedzieć z pewnością niemalże stuprocentową, zostanie Abelardo de la Espriella, ale z pewnością te wybory pokazały sporo ciekawych informacji, jeżeli chodzi o samą Kolumbię, o społeczeństwo, o politykę, o gospodarkę tego kraju. Po pierwsze, możemy powiedzieć tak, że z pewnością te wybory były klęską zarówno dla uribistów, czyli tej tradycyjnej konserwatywnej prawicy związanej z byłym prezydentem tego kraju, czyli Álvaro Uribe. Przypomnę Państwu, że kandydatka uribistów w pierwszej turze wyborów zdobyła zaledwie około 6% głosów. I są to już kolejne wybory prezydenckie, w których uribiści ponoszą klęskę. To są zarazem też kolejne wybory prezydenckie, w których zwolennicy prawicy wolą oddać swój głos na człowieka z zewnątrz, na osobę, która nie jest związana z tą tradycyjną prawicą, dlatego że ta tradycyjna prawica też zdążyła się już przez wiele lat swoich rządów po prostu mocno skompromitować, co nie oznacza, proszę Państwa, zarazem, że nie są oni zwolennikami rozwiązań, które generalnie związane są powiedzmy z tym, co głoszą przedstawiciele prawicy, niezależnie od tego, czy są to Defensores de la Patria, czy są to uribiści. To jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, to te wybory są również mocnym policzkiem, może nie klęską wyborczą, ale mocnym policzkiem dla obecnego prezydenta tego kraju, czyli Gustavo Petro. Przypomnę Państwu, że Iván Cepeda w pierwszej turze wyborów, tych wyborów zdobył zaledwie około 40% głosów przed wyborami. Mówiło się o tym, że jest on takim murowanym kandydatem do objęcia stanowiska prezydenta. Owszem, tutaj pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów rzeczywiście udało mu się pozyskać bardzo wiele nowych głosów. Bym powiedział, że dużo więcej nowych głosów niż uzyskał Abelardo de la Espriella, i dla mnie osobiście ten wynik wyborów jest niespodzianką, bo jednak nawet sondaże przedwyborcze pokazywały dużo większą przewagę kandydata prawicy nad kandydatem lewicy. Ale zarazem też trzeba powiedzieć, że sam Gustavo Petro bardzo mocno przysłużył się temu, żeby jego następca, ewentualny następca z lewicy, po prostu przegrał. Dlaczego? Przypomnę Państwu, cofnijmy się tutaj pamięcią w przeszłość o 4 lata do roku 2022, do wyborów, w których lewica po raz pierwszy w historii zdobyła władzę w Kolumbii, i również do nadziei Kolumbijczyków na zmianę związaną z obietnicami, które składał Gustavo Petro. Gustavo Petro, proszę Państwa, składał obietnice, które były naprawdę bardzo wyważone, bowiem w kwestiach gospodarczych on tutaj w zasadzie nie zakładał dużych zmian, natomiast tutaj mówił przede wszystkim o zmianach społecznych, chociażby o takim dowartościowaniu mniejszości, przede wszystkim mówimy o mniejszościach etnicznych, czyli tej mniejszości afrokolumbijskiej, czy mniejszości rdzennej, również ułatwieniu życia warstwom, powiedzmy, zmarginalizowanym, czyli tym uboższym, powiedzmy, ludziom, którzy zatrudnieni są w tak zwanym sektorze gospodarki nieformalnej, którzy w zasadzie żyją z dnia na dzień, którzy posiadają często jakieś tam maleńkie mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają ich samych. Tymczasem okazało się, proszę Państwa, że w zasadzie niewiele zostało zrobione. Owszem, powstało nawet Ministerstwo do Spraw Równości, które okazało się po prostu być studnią bez dna. W zasadzie niewiele tutaj zrobiono. Zarazem też o czym trzeba powiedzieć, no Gustavo Petro, gdyby ktoś mnie się zapytał o jakieś jego sukcesy, to naprawdę miałbym tutaj duży problem, żeby je wymienić. Powiedziałbym może tak, że no, do pewnych sukcesów na pewno tutaj należy zaliczyć próbę negocjacji pokojowych, czyli zakończenie tego konfliktu zbrojnego, negocjacji zarówno z lewą stroną polityki, tych ugrupowań zbrojnych, jak i ugrupowaniami reprezentującymi prawą stronę. Owszem, te rozmowy były, często dochodziło do zawieszenia ognia, natomiast no niestety tutaj one nie dały żadnego rezultatu. No, na pewno tutaj wpływ miała też sama postawa samego Gustavo Petro. To jest osoba, która bym powiedział, no niestety brakuje mu bardzo poważnego narzędzia w polityce, jakim jest po prostu skromność osobista. To jest narcyz, proszę Państwa, który bardzo mocno stawiał na siebie, który też prowokował wiele konfliktów, który nie umiał dogadywać się chociażby na przykład z dziennikarzami. Przypomnę Państwu, że większość mediów w Kolumbii znajduje się tych najważniejszych, powiedzmy, w rękach prywatnych, które reprezentują raczej prawą stronę sceny politycznej. Zarazem też w polityce międzynarodowej Gustavo Petro niezbyt dobrze szło. Przypomnę tylko całkowicie niezrozumiałe nie tylko dla mnie, ale i dla większości Kolumbijczyków umizgi do Nicolasa Maduro, na szczęście byłego już dyktatora Wenezueli. Jego milczenie również, mówimy oczywiście o Gustavo Petro, w sprawie wyborów w Wenezueli w 2024, kiedy to w zasadzie w ogóle się nie wypowiadał, nic nie mówił o jakichkolwiek fałszerstwach, czy w ogóle o kradzieży wyborczej. No i oczywiście niedawne wydarzenia, czyli no można powiedzieć otwarty konflikt z obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli Donaldem Trumpem. No tutaj oczywiście z pewnością wielkie, wybujałe ego obydwu polityków zrobiło bardzo wiele, no ale chociażby chciałbym tutaj Państwu podać przykład Luisa Inácio Lula da Silva, prezydenta Brazylii, który jednak jakoś z Trumpem się dogaduje. Przyszłość, proszę Państwa, no trudno powiedzieć, co będzie. Na pewno nie będą to łatwe rządy. Z jednej strony Abrazo de la Espria musi liczyć się z silną opozycją lewicową. Pacto Historico jest całkiem mocny, jeżeli chodzi o kolumbijski parlament. I tutaj

0: środkowe departamenty Kolumbii, które tradycyjnie głosują na prawicę. Na obrzeżach to ciasto, powiedzmy, czyli wybrzeża Atlantyku, Pacyfiku, Amazonii. One z kolei głosowały na Ivana Cepedę i tutaj w zasadzie można powiedzieć, tak jak powiedziałem Państwu na samym początku, że te głosy rozłożyły się mniej więcej pół na pół, mamy de facto, można powiedzieć, niemalże remis wyborczy. A Blas de Grace Pieja mówi o twardej ręce wobec przestępców, o niszczeniu plantacji kokainy, o również wejściu mocno za skórę tym organizacjom zbrojnym, czyli nie rozmowy pokojowe, nie jakieś, powiedzmy, znalezienie wspólnego rozwiązania, ale walka. I tu myślę, że ja bym był bardzo mocnym sceptykiem z racji tego, że nie on pierwszy o tym mówi. Przypomnę Państwu, Alvaro Uribe walczył z ugrupowaniami zbrojnymi, Iván Duque walczył z ugrupowaniami zbrojnymi. Zakończyło się to tylko wzrostem przemocy. Owszem, Abelardo de la Espieja patrzy na Nadziba Bukele, prezydenta Salwadoru, któremu udało się rzeczywiście zwalczyć przestępczość. Natomiast, no proszę Państwa, no niestety obydwa kraje, poza tym, że związane są kulturą latynoską i mówią w języku hiszpańskim, tak naprawdę niewiele więcej je łączy, zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę z przestępczością. Trzymam kciuki oczywiście za to, żeby Abelardo de la Espieja zapisał się złotymi zgłoskami, ale łatwo nie będzie. Natomiast na sam koniec chciałbym Państwa bardzo zaprosić, jeżeli byście byli zainteresowani tym tematem kolumbijskim, na najbliższą niedzielę na godzinę 19 do Republika Latina, gdzie szerzej poruszymy, razem z naszym gościem z Kolumbii, szerzej poruszymy temat wyborów i ogólnie problemów politycznych i społecznych w tym kraju.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Zbigniew Dąbrowski, Republika Latina. To przyszłość pokaże, jak ta Kolumbia będzie wyglądała pod przywództwem nowego na 99,9% prawicowego kandydata Abelardo de la Espriella. Jest godzina 16, czas na serwis informacyjny, a ja Państwa zapraszam na popołudnie wnet po serwisie.
2: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Wiadomości Wnet. Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Może to nawet lepiej, że Ukrainę będzie reprezentować premier Julia Sfyrydenko, powiedział premier Donald Tusk. W ten sposób odniósł się do rezygnacji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z udziału w konferencji odbudowy Ukrainy, która rozpocznie się jutro w Gdańsku.
2: Mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom. W imieniu Ukrainy będzie szefowa rządu, pani premier Julia Sfyrydenko. Ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji.

0: emocji będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna. Kłótnia między Polską a Ukrainą to jest największy prezent dla Putina i dla Rosji. Ja na pewno nie będę takich prezentów dawał.
1: Prezydent Zełenski upokorzył premiera Tuska, powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz na briefingu prasowym w Turcji.
2: To jest jego decyzja, czy się to pojawia, natomiast na pewno nie stawia to w dobrym świetle relacji pomiędzy prezydentem Zełenskim a premierem Tuskiem, bo byli współorganizatorami tego wydarzenia. Wspólnie wysyłali na jednym dokumencie z dwoma podpisami zaproszenie na to wydarzenie, a finalnie prezydent Zełenski wysyła panu premierowi Tuskowi sygnał braku zainteresowania jakąkolwiek z nim współpracą. Nie jest to nawet dla mnie, jako dla człowieka, który się nie zgadza z premierem Tuskiem, nie jest to sytuacja komfortowa, w której premier mojego rządu, mimo wszystko, że się z nim nie zgadzam, ale jest upokarzany przez Ukraińców.
1: Konferencja jest najważniejszym międzynarodowym forum poświęconym odbudowie i modernizacji Ukrainy po zakończeniu wojny. Tegoroczna edycja będzie piątą w historii i pierwszą organizowaną przez Polskę. W piątek oddany zostanie do użytku ostatni 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6, która połączy Trójmiasto ze Szczecinem, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Dzisiaj kończymy jeden z najważniejszych projektów drogowych w Polsce, dzięki któremu już od piątku będziemy mogli w ekspresowy sposób przejechać od Szczecina do Gdańska. W piątek mamy koniec roku szkolnego i początek wakacyjnych wyjazdów, a to właśnie z drogi ekspresowej S6 zjeżdża się do najpopularniejszych polskich kurortów nad Bałtykiem.
1: Pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Odpowiada za to Dawid Kacprzyk, mówił we wczorajszym głośnym wywiadzie w kanale Zero dr Emil Jędrzejewski o funkcjonowaniu szpitala południowego w Warszawie. Dzisiaj został wezwany do prokuratury, ale nie chciał odpowiadać na pytania bez pełnomocnika. Do sprawy odniósł się na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Informacje, które wczoraj usłyszeliśmy w mediach, artykułowane przez pana doktora, musimy sprawdzić, dlatego że wczoraj usłyszeliśmy bardzo ogólne tezy, nie wskazujące ani konkretnych przypadków, ani osób. Opowiadał o sytuacjach, które miały być sytuacjami patologicznymi, gdzie miało dochodzić do zgonów pacjentów z uwagi na nieprawidłowości, jakie toczyły się, czy jakie miały miejsce w szpitalu.
1: 28-letni Dawid Kacprzyk to lekarz i działacz KO, do zeszłego tygodnia radny dzielnicy Ursus. Mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Opozycyjny PiS domaga się komisji śledczej w sprawie afery Kacprzyka. Były premier Mateusz Morawiecki powołał się na wczorajszy wywiad w kanale Zero doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie.
5: Wczoraj Polska się zatrzymała. To, co dowiedzieliśmy się w wywiadzie doktora Emila Jędrzejewskiego, zapiera dech w piersiach i przeraża. Żądam komisji śledczej, nie żadne procedury. Procedury Żurka, o którym się już ludzie na bazarach śmieją, że jest na gwizdek Donalda Tuska. Donald Tusk i inni funkcjonariusze powinni za to, co się stało, stanąć przed Trybunałem Ludowym. Niech staną przynajmniej przed jawną komisją śledczą.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: W Warszawie i w Krakowie do 28 stopni w cieniu, we Wrocławiu do 29, a w Białymstoku do 26.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama.
9: To jak? Kto wygra mundial?
10: Nie wiem, a co ty myślisz?
9: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
10: No wszystko fajnie, ale z kim?
9: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
10: Dobra, a kiedy?
7: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Po reklamie.
6: Autopromocja.
12: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
13: Sofa Surfing.
14: Ramafuni passé avec mes souvenirs.
15: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca. A w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
1: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
0: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
1: I co, na długo tu żeście zawinęli?
0: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
2: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
3: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
4: To była autopromocja.
5: Popołudnie Wnet.
6: Godzina 16.10, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. 24 czerwca, zaczniemy od takiego krótkiego podsumowania wypowiedzi różnych polityków i nie tylko w związku ze sprawą Szpitala Południowego. Dziś do prokuratury udał się dr Emil Jędrzejewski, ten sam doktor, który wczoraj był gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Dziś został wezwany do prokuratury i jak to jego wejście do prokuratury zostało zrelacjonowane przez media, no to teraz posłuchamy.
7: ...skutkujących także śmiercią pacjentów. Posłuchajmy.
8: Czy ma pan dowody na swoje twierdzenia? Panie doktorze, ma pan dowody?
9: I czy znajdzie pan chwilę dla nas dzisiaj, może po przesłuchaniu?
10: Nie.
9: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
10: Ja już się wypowiedziałem.
8: Czy ma pan dowody? Czy ma pan dowody? Czy ma pan dowody?
9: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę dla nas?
10: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
11: Ale dlaczego? To są bardzo poważne sprawy. Jeżeli pacjenci mieli umierać, miał pan tego świadomość, a nikomu tego pan nie zgłaszał, to chyba warto opinii publicznej to wytłumaczyć.
10: Proszę kreować mój wizerunek. Dobrze.
11: Nie kreujemy, ja zadaję pytanie.
8: To pan sam kreuje swój wizerunek. Proszę nam odpowiedzieć na pytanie, czy ma pan dowody na to.
10: Co prowadzisz, panie?
8: Czy ma pan jakiekolwiek dowody?
10: Przejdź.
12: A gdzie mam dziś w ogóle? Przepraszam.
6: I tak dr Emil Jędrzejewski wszedł do prokuratury, nie chciał komentować swojego wystąpienia, a raczej rozmowy i rzeczy, które powiedział wczoraj w rozmowie w Kanale Zero. Takie pytania, które państwo słyszeli, były stawiane przez dziennikarzy różnych stacji, a teraz już sprzed zaledwie kilkudziesięciu minut jest wypowiedź rzecznika prasowego prokuratury na temat tego przesłuchania.
13: Świadek zakomunikował, że nie chcę zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania. Prokuratorzy, referenci obu postępowań, którzy brali udział w przesłuchaniu, poinformowali świadka, iż nie jest możliwe przełożenie tego terminu, biorąc pod uwagę, iż świadek jest osobą, która posiada istotne informacje dotyczące dwóch postępowań, co komunikował wczoraj w godzinach wieczornych w nagraniu jednego z programów telewizyjnych. Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce. Następnie prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań dotyczących postępowania, które jest prowadzone w tutejszej prokuraturze. Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
6: I tak powiedział rzecznik prasowy prokuratury po przesłuchaniu doktora Emila Jędrzejewskiego. To teraz posłuchamy też, jak komentują te sytuacje, te rozmowy politycy. Poseł Jacek Ozdoba o całym zajściu, jeśli chodzi o Szpital Południowy, powiedział na konferencji tak.
4: Pan Dawid Kacprzyk, to jest zadanie do służb oczywiście. I tu jeszcze raz apeluję. Pani minister Żurek, no pan udaje takiego szeryfa, a tymczasem rozumiem, że pan chce chronić układ, bo gdzie jest wniosek o tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie pana Dawida Kacprzyka? Proszę sobie wyobrazić, co by się stało z przedsiębiorcą, który 500 000 zł wyłudził z państwowej instytucji. Koryguje 33 faktury. Co byście z nim zrobili? Sami państwo wiecie, że państwo jest właśnie silne wtedy, kiedy nie ma tego układu politycznego, kiedy chcecie zrobić pokazówkę, a kiedy jest partyjne tło, nagle się okazuje, że nic nie możecie, nagle prokuratura nic nie może. Przecież robiliście już różne rzeczy. Na księdza byliście silni, na urzędników, a na 28-latka, który zwraca 500 000, de facto przyznając się, co robicie? Nic nie robicie. Jeszcze pan mówi rano, że bo wszyscy wiemy, jak jest na SOR-ach. Nie, na SOR-ach nie powinno być 28-letniego koordynatora. Jak to możliwe, że w 2-milionowym mieście jedna osoba się zgłasza i niby ma kwalifikacje, a tych kwalifikacji nie ma? To jest normalne według pana? To jest normalne według prokuratora generalnego? W jakim państwie dzisiaj zaczęliśmy funkcjonować, skoro wy wszyscy uważacie, Rafał Trzaskowski, że mu jest przykro, że on nie wiedział, a jednak wiedział, wskazał drogę. Rafał Trzaskowski, Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, grożący dziennikarzom. Ludzie, zastanówcie się, co robicie z obywatelami w Polsce. Są pewne granice. Wczoraj słyszeliśmy pani Pępek, która udaje, że zaskoczona tym, że ona się znalazła w środku zainteresowania. Ponieważ zwrócono uwagę, że nie powinna się wpychać w kolejkę, no to nagle stwierdziła, że będzie atakowała szpital interpelacjami, jakimiś pytaniami i tak dalej. No, wielce pokrzywdzona, bo ktoś dowiedział się, że wepchnęła się przed kolejkę. To jest pokaz pogardy wobec obywateli.
6: Tak komentował sprawę Szpitala Południowego poseł Jacek Ozdoba. To jeszcze dwa fragmenty teraz wypowiedzi prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Dziś w trakcie konferencji prasowej odnosił się do wczorajszego wywiadu, ale też do wcześniejszych publikacji na temat Szpitala Południowego.
5: Ja może podzielę się prywatną refleksją, ale mam w sobie bardzo dużo emocji. No mi się nie mieści w głowie, że niedoświadczony lekarz na początku swojej drogi zawodowej pracuje na SOR-ze, w najtrudniejszym miejscu do pracy, że nie korzysta ze wsparcia starszych kolegów na tyle, na ile to jest potrzebne. Słyszymy, że do intubacji na przykład sam próbował, czy nie prosił anestezjologa o wsparcie. Dla mnie to jest niewyobrażalne. Znam lekarzy polskich, wiem, że niemal 100% z nas w takich sytuacjach dba o dobro chorego, prosi o konsultację, pytamy, jeżeli nie wiemy. Tutaj, nie wiem, ego, buta, arogancja, będziemy to wyjaśniać, ale na pewno cały system, który sprawił, że inni lekarze, którzy to widzieli, również bali się odezwać i nie zgłaszali nam, Naczelnej Izbie Lekarskiej, ani Okręgowym Izbom Lekarskim żadnych zarzutów pod adresem tej sytuacji. To jest system głęboko dysfunkcyjny, ale będziemy również wyjaśniać, dlaczego tak się działo. Dzisiaj po rozmowach z lekarzami słyszymy, że obawiali się o pracę, że widzieli przykład kogoś, kto stanął przeciwko systemowi, został zwolniony, nie chcieli podzielić tego losu, ale jednak od lekarzy, osób z wyższym wykształceniem, które mają za zadanie dbać o dobro pacjenta, też wymagamy i apelujemy do naszych kolegów, jeżeli widzicie gdzieś, że zagrożone jest bezpieczeństwo pacjentów, zgłaszajcie to nam, organom, macie taki obowiązek, tak naprawdę również moralny.
14: To prawda, otrzymujemy sygnały z innych szpitali dotyczące uprzywilejowywania polityków w stosunku do innych osób, innych pacjentów. I to rzeczywiście wydaje się, że w naszym systemie jest problem, z którym musimy się zmierzyć, nie dotyczący tylko Szpitala Południowego. Otrzymujemy również sygnały od lekarzy ze Szpitala Południowego, którzy teraz zachęceni tym, co się dzieje, chcą mówić o patologii, która tam się toczyła, ale też boją się wciąż mówić o tym pod nazwiskiem, wolą występować w sposób anonimowy. Otrzymujemy sporo sygnałów również i to jest, myślę, warte podkreślenia od pacjentów.
6: Tak mówił Łukasz Jankowski z Izby Lekarskiej, prezes, znaczy Izby Lekarskiej. Jest godzina 16:19, no to jeszcze posłuchamy dzisiejszych wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który na konferencji prasowej pod Słupskiem wypowiedział się, też zapytany o wczorajszy wywiad o szpital południowy, tak.
15: W tym szpitalu. Ja nie będę wyciągał oczywiście pochopnych wniosków na podstawie audycji w tym czy innym kanale, czy i nie jest moim zadaniem ocenianie wiarygodności wypowiedzi w tych czy innych audycjach bohaterów tej sprawy. To nie jest moje zadanie, ja mam swoją opinię na temat wiarygodności niektórych źródeł, ale sprawa jest zbyt poważna, zarzuty są bardzo poważne. Jak wiecie, teraz trwa przesłuchanie chirurga, który między innymi wczoraj ujawnił, może nie konkretnie i nie szczegółowo, ale jednak wystarczająco alarmująco opisał nieprawidłowości, które jego zdaniem miały miejsce w tym szpitalu. Liczę na to, że to przesłuchanie, które odbyło się natychmiast, znaczy odbywa się natychmiast po jego publicznej relacji, że ono przyniesie więcej konkretnych informacji.
6: Tak skomentował kwestię doniesień na temat tego, co dzieje się w szpitalu południowym premier Donald Tusk. A my jeszcze posłuchamy jednego z telefonów, które wczoraj zostały odebrane w studio kanału Zero od jednej z sygnalistek, która opowiadała o tym, jak taką sygnalistką w innym szpitalu została i z jakimi konsekwencjami dla niej to się wiązało.
16: Halo, witamy serdecznie.
17: Halo, czy słychać mnie?
16: Tak, słychać.
17: Dzień dobry, dobry wieczór. Przysłuchuję się tej historii, padło tutaj określenie, że historia pana doktora jest taka bardzo niewiarygodna, że w zasadzie przypuszczam, że pan doktor sam w to nie wierzy. I tutaj ku zdumieniu muszę stwierdzić, że takich przypadków jest znacznie, znacznie więcej. To nie jest odosobniony przypadek. To konkretnie chodzi o taką sytuację, że również byłam sygnalistką, która wykazała nieprawidłowości w wyprowadzaniu po części kwot ze szpitala. Oczywiście sprawę zgłosiłam właścicielowi szpitala, chodzi tutaj o marszałka. W nagrodę również zostałam zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Później przez 2 lata postępowanie sądowe o przywrócenie do pracy, ostatecznie wyrok przywracający mnie do pracy, niestety niewykonany. Razem ze mną w mojej sytuacji były też szkalowane 2 inne osoby. Dyrekcja szpitala zastraszała te osoby w ten sposób, że żądała niebotycznych kwot po bardzo, bardzo wysokich stawkach za naruszenie dóbr osobistych. Jedna z tych takich młodych dziewczyn, która również się sprzeciwiła temu, co się działo w szpitalu, była hospitalizowana psychiatrycznie. Druga dziewczyna natomiast po prostu się załamała, się z wszystkiego wycofała. Te historie powtarzają się bardzo często. Styczką też tutaj jest to, że właściciel szpitala nie podjął żadnych działań. Oczywiście mam tutaj na myśli, podobnie jak w przypadku pana doktora, urzędującego marszałka z platformy obywatelskiej. Generalnie co się stało? Osoby, które były sygnalistami, skończyły bez pracy, z trudnościami ze znalezieniem kolejnego zatrudnienia. Natomiast osoba, która zarządza szpitalem, zatrudniła swoich znajomych, w tym swojego wieloletniego partnera, nie wiem tego, że tak powiem tutaj od osób, które z plotek tak zwanych, tylko wiem to z dobrego źródła. Te sytuacje po prostu się cały czas powtarzają i jest to pewien trend. Ja widzę tutaj bardzo dużo stycznych, czyli sygnalistka, zwolnienie z pracy, bezczynność organu właścicielskiego z odpowiednią nazwą partii. Kariera pana dyrektora toczy się w taki sposób, że w miejsce jakby tutaj odwołanych członków Rady przy Ministrze Zdrowia, oczywiście Rady do spraw psychiatrii zajmuje miejsca jako ekspert i nowy członek. Także chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że trochę jestem zdenerwowana, trochę słychać w głosie, bo opowieść pana doktora trochę przywołuje we mnie takich bardzo dużo negatywnych emocji i negatywnych skojarzeń, po prostu wspomnień. Dla kogoś, kto tego nie przeżył, takie historie mogą wydawać się niewiarygodne, wymyślone bądź wysane z palca, przekoloryzowane. W rzeczywistości jest to rzeczywistość.
6: I taki telefon wczoraj został odebrany w studio kanału Zero w trakcie rozmowy z doktorem Jędrzejewskim, a my Państwa zachęcamy, żeby też pisać do Radia Wnet. Adresy mailowe są na naszej stronie podane. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć o sytuacji w szpitalu południowym, ale nie tylko, bo dotyczy to również innych szpitali w Polsce, to bardzo prosimy o kontakt mailowy. Jest godzina 16:25, to my teraz na chwilę posłuchamy takiej piosenkarki amerykańsko-meksykańskiej Selena Como La Flor.

0: Popołudnie Wnet.
1: A z nami na łączach pan poseł Bartłomiej Pejo, Konfederacja Nowa Nadzieja. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Donald Tusk przed chwilą napisał na platformie X zaledwie pół godziny temu: wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Ze względu na wagę zarzutów instytucje do tego powołane sprawdzać będą wszystko do najdrobniejszego szczegółu. Odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarni. Jak pan może skomentować ten wpis premiera Donalda Tuska? Jakby pan skomentował to, co w zasadzie w ciągu ostatnich 24 godzin się wydarzyło, jeśli chodzi o szpital południowy w Warszawie?
2: Oczywiście szczegóły ustala prokuratura. Mam nadzieję, że prawidłowo to prokuratura ustali. Natomiast co do tak poważnych zarzutów, które stawiał wczoraj pan doktor innym lekarzom, w tym panu Kasprzykowi, no to jest zatrważające. To oczywiście, jeżeli te informacje się potwierdzą, to w moim przekonaniu to będzie koniec Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej w jakimś szerszym aspekcie. Może nie koniec w sensie zerowym, ale osoby oczywiście odpowiedzialne powinny ponieść za to konsekwencje. Pan doktor mówił przecież o tym, że próbował kontaktu na różne sposoby z różnymi osobami decyzyjnymi na temat szpitala południowego i tego kontaktu niestety nie otrzymał. Ale tak jak mówię, trzeba te informacje oczywiście potwierdzić. Pytanie i wątpliwość tylko taka, skąd pan premier Donald Tusk tak szybko wie, czy wiarygodność pana doktora jest wysoka czy też niewysoka. No oczywiście pewnie po kontakcie z prokuraturą, ale wydaje mi się, że to wszystko zbyt wcześnie takie opinie są stawiane, nawet przez pana premiera Donalda Tuska. Na pewno ta sytuacja odbije się na politykach Koalicji Obywatelskiej odpowiedzialnych na czele z panem prezydentem Trzaskowskim, który, jak to w kampanii mówił, szczycił się tym, że zarządza 10 szpitalami. No a teraz jakby od tego zarządzania i od tej odpowiedzialności raczej wydaje się, że ucieka. No oczywiście dobrze, że wnikliwie ta sprawa, jeśli to prawda i tak się faktycznie stanie, to dobrze, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. Natomiast szerzej mówiąc, oczywiście jest to problem systemowy. Kwestia, nie mówię już tutaj o tych błędach medycznych, które być może miały miejsce, to oczywiście ustali prokuratura, ale mam na myśli tutaj w ogóle kwestie wynagrodzeń dla lekarzy. No okazało się, można powiedzieć w trakcie, że ten szpital, nawet na przykładzie pana doktora Jędrzejewskiego, działa w praktyce jak szpital prywatny, tak? Bo pan doktor miał tam ustalony procent odzysków tego szpitala. I jak się okazało, jest w stanie ten szpital, ten oddział przynajmniej, funkcjonować według relacji pana doktora całkiem dobrze. Kwestia tylko zarządzania i kwestia tego, jak działa system. Ja w ostatnim czasie rozmawiam z wieloma lekarzami i nawet lekarze twierdzą, że pieniędzy w systemie jest dużo, wręcz wystarczająco, tylko te pieniądze są niestety w wielu miejscach, w cudzysłowie, przepalane. Do tego stopnia, że później dochodzi do takich sytuacji, kiedy lekarze zarabiają takie horrendalne kwoty, kiedy pracują na wielu etatach. Pracują jeszcze, żeby pracowali. Gorzej, jeżeli nie pracują, a jest to tylko fikcyjny zapis na jakiejś liście obecności. Więc tutaj ta afera pokazała po prostu sytuację dramatyczną w ochronie zdrowia. Sytuację, która jest doprowadzona do tego momentu zarówno przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze wcześniejsze, bo nie było konkretnej reformy, jak i teraz żaden z ministrów. Czarodziejska różdżka, pani minister, nie zadziałała, a teraz jest kolejna pani minister, której efektów pracy tak naprawdę nie widać.
1: A pan poseł uważa, że słuchając wczoraj tej rozmowy, że to, co doktor Emil Jędrzejewski w niej mówił, jest wiarygodne, może być wiarygodne?
2: Oczywiście to pewnie cała Polska i wszyscy, którzy słuchali tej rozmowy, tak realnie zastanawiają się z jednej strony, dlaczego pan doktor miałby kłamać. No przecież oczywiście to było do przewidzenia, że prokuratura zajmie się sprawą. Co ciekawe, nie zajęła się, bodaj z tego co wiem z mediów, nie zajęła się z przesłuchaniami innych osób, bo po takich informacjach, w moim przekonaniu, to tutaj służby powinny zadziałać od samego rana. Dosłownie ten szpital powinien być wręcz, w moim przekonaniu, w mojej opinii, zamknięty do wyjaśnienia. Oczywiście z pełną ochroną osób chorych i tam przebywających pacjentów, no ale te informacje były druzgocące. Natomiast zastanawiamy się chyba wszyscy nad tym, dlaczego pan doktor, nawet jeżeli tam były te wątki jakiejś zemsty na poruszane zresztą wczoraj w programie na prezydencie Trzaskowskim i tak dalej, to chyba aż tak daleko by się nie posunął i nie używał tak nieprawdziwych informacji. Więc w moim przekonaniu ciężko tutaj naprawdę znaleźć powody takie, przez które miałby pan doktor tutaj tę sytuację sobie wyczarować, już mówiąc tak kolokwialnie. Sytuacja jest naprawdę, naprawdę poważna i jak widać, nie dotyczy to tylko i wyłącznie tego szpitala, ale tutaj to już jest po prostu taka, można powiedzieć, bomba. To nie są jakieś, nawet ten cały salonik to w tym wszystkim, to jest naprawdę, mówiąc już też kolokwialnie, jakiś mały pikuś w tym wszystkim. Ale to pokazuje niestety, odsłoniło ten cały bałagan, nieporządek w naszej ochronie zdrowia. Konfederacja tutaj ma konkretne rozwiązania pod przewodnictwem doktora Sośnierza. Między innymi proponujemy rozdzielenie kas chorych, tak aby NFZ nie miał monopolu. Jeżeli taki szpital nie podlegałby pod jeden NFZ, który płaci tak w zasadzie bez większego opamiętania, a właśnie rozliczałyby to konkretne kasy chorych, to na pewno te pieniądze byłyby bardziej kontrolowane i transparentnie wydawane. Co więcej, też proponujemy pełną transparentność wydatkowania pieniędzy publicznych, a więc odwrócony KSeF tak zwany, również w służbie zdrowia, wszystkie umowy, wszystkie, również z lekarzami, powinny być jawne. Wszyscy z nas, Polacy, powinni mieć dostęp do prostej aplikacji w telefonie, jeżeli chcemy sprawdzić taki szpital, kto tam jest zatrudniony, na jaki, czy na etat, czy na B2B, czy na jeszcze jakieś inne umowy, ile zarabia pielęgniarka, ile zarabia lekarz. To są pieniądze nasze wszystkich uzbierane, to nie są jakieś prywatne środki i po prostu powinny być zupełnie jawne te wynagrodzenia, ale i wszystkie umowy z innymi podmiotami. Nie tylko zresztą w służbie zdrowia, ale również w ogóle w administracji publicznej. Co więcej, receptą na uzdrowienie tego systemu jest również taka realna, pełnowymiarowa cyfryzacja szpitali. To się już dzieje, natomiast dla mnie z wiadomych przyczyn jest to po prostu blokowane. Niektórym dobrze się żyje, tak jak się żyje, jak za wiele ludzie nie wiedzą, kto ile zarabia, jakie są kontrakty podpisywane i dlaczego. Natomiast gdybyśmy mieli, tak jak mówię, pełną cyfryzację, taką transparentność, to między innymi karta pacjenta, jeżeli to by była taka realna internetowa karta pacjenta, gdzie wiedzielibyśmy o historiach choroby i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że to jest kwestia naprawdę na długą rozmowę, ale my mamy realny sposób na uzdrowienie służby zdrowia, ochrony zdrowia. Polecam wypowiedzi w ogóle program w ramach projektu 27 Andrzeja Sośnierza. To jest właśnie to, na co czeka polska ochrona zdrowia.
1: Jakie teraz powinny być działania prokuratury? Na razie wezwanie doktora Emila Jędrzejowskiego, ale jak pan to ocenia po tym, co wczoraj padło w tej rozmowie? Jakie stwierdzenia padły z ust doktora Jędrzejowskiego? Jak prokuratura powinna zadziałać? Czy wystarczająco zadziałała?
2: No, czy zadziałało wystarczająco, trudno nam oceniać. Mnie się wydaje, bo rozumiem, że ja teraz jestem w drodze w zasadzie i wszystkiego nie jestem w stanie obserwować, ale po tej wypowiedzi pana premiera Tuska rozumiem, że to przesłuchanie już się zakończyło, tak?
1: Tak.
2: Więc jeśli się zakończyło, to trwało ono, w moim przekonaniu, przy tak poważnej sprawie, dość krótko jednak, tak? Bo to dosłownie tam 3 czy 4 godziny, tak od 12, dość krótko. Wydaje się, że ta sprawa jest naprawdę bardzo szeroko rozwinięta. Wydaje mi się też, a wręcz jestem przekonany, że do prokuratury powinni być zaproszeni również, tak jak pan doktor nawet wczoraj wspominał, żeby przesłuchać cały SOR, OIOM bodajże, tak? I ci lekarze, z tego co też z doniesień medialnych wiemy, niektórzy są już w stanie zeznawać i wręcz przekazują informacje do mediów. No, podobnej skali podobnej wielkości o podobnych nieprawidłowościach jak pan doktor Jędrzejewski. Więc to jest naprawdę gruba, gruba sprawa, która no tutaj powinny przysłowiowe głowy polityczne oczywiście polecieć, ale to niewiele zmieni, tak, bo to tylko ukazało problem w jednym ze szpitali, a problem jest generalnie bardzo, bardzo szeroki. Potrzeba wielkiej reformy. Natomiast co do prokuratury, uważam, że też powinna być taka większa jawność tego. Oczywiście tajemnica śledztwa i tak dalej, to wiemy. Natomiast takie zdawkowe informacje ze strony premiera Tuska czy prokuratury no, są zbyt, wydaje mi się, no, zbyt małą ilość tych informacji jednak otrzymujemy, a Polacy to jest tak gorąca bomba, że Polacy oczekują informacji, co dalej właśnie, co dalej. I to pani redaktor nie do końca do mnie pytanie, tylko do prokuratury i do rządzących, kto się tym faktycznie zajmie.
1: Prawo i Sprawiedliwość chciałoby powołania komisji śledczej w tej sprawie, czy Konfederacja się by dołączyła do takiego postulatu?
2: Oczywiście będziemy o tych pomysłach rozmawiać na klubie. Ja dzisiaj nie wiem, jaka będzie decyzja. Zobaczymy, myślę, jakie są działania prokuratury w najbliższych godzinach i najbliższych dniach. Wtedy te decyzje na tej podstawie będą podejmowane. Natomiast co do komisji śledczych, no to mamy chyba dosyć słabe efekty działania tych komisji śledczych. W zasadzie żadna do niczego konkretnego nie doprowadziła, więc wydaje mi się, że też jest to tak na dzisiaj, na świeżo, dosyć populistyczne hasło, żeby zwołać komisję śledczą.
1: Był pan kiedyś w szpitalu południowym?
2: Nie, nigdy nie byłem w tym szpitalu. Natomiast z tego, co wiem, to jest szpital naprawdę dobrze wyposażony i szpital, który jest no, nowoczesnym szpitalem. Także aż serce się kroi, że pacjenci, jeśli to się oczywiście wszystko potwierdzi, że pacjenci no, byli tam w nieprawidłowy sposób opiekowani, dochodziło aż do takich sytuacji. No, naprawdę nie chcę się w to wierzyć, ale z drugiej strony ciężko znaleźć argumenty na niedowierzanie panu doktorowi.
1: O czym powiedział poseł Bartłomiej Pejo, Konfederacja Nowa Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Serdecznie dziękuję.
1: Godzina 16:41. To my może teraz posłuchamy utworu Dire Straits, Money for Nothing, a później rozmowy Magdaleny Uchaniuk, ale z kim i o czym to zaraz się Państwo dowiedzą.

0: Popołudnie Wnet.
1: Jeszcze słowo do kwestii doktora Emila Jędrzejowskiego Szpitala Południowego. Mecenas Jacek Dibuła powiedział, jeżeli w ciągu najbliższych godzin doktor Emil Jędrzejowski nie odwoła zniesławiających, oszczerczych i nieprawdziwych informacji, wówczas czeka go proces karny, powiedział Rzeczpospolitej pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dibuła. Jest godzina 16:43. To teraz ja Państwa zachęcam do wysłuchania rozmowy na temat konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która w Gdańsku się będzie odbywała. Andrzej Rutka, Konfederacja Przedsiębiorców Lewiatan, był gościem Magdaleny Uchaniuk. To teraz ta rozmowa.
2: Naszym gościem jest pan Andrzej Rutka, Konfederacja Lewiatan, doradca zarządu, który odpowiada też za te sprawy związane z relacjami z Ukrainą. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Wielkimi krokami zbliża się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Proszę powiedzieć, jak to wygląda ze strony Lewiatana? Jak państwo uczestniczą w przygotowaniach do tego wydarzenia?
3: Praktycznie od początku roku powołana została w KPRM-ie przy kierownictwie, pod kierownictwem posła Pawła Kowala grupa do spraw współpracy z Ukrainą w ogóle, ale przy organizacji tej konferencji, oczywiście części biznesowej, tak to można określić. No i od tego czasu regularnie braliśmy udział w spotkaniach, uzgadnialiśmy tematykę, zakres, kierunki. Były tam nie tylko organizacje przedsiębiorców, pracodawców, ale również główne, powiedziałbym, huby biznesowe, jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, KUKE, Agencja Ubezpieczeń Kredytowych, PFR, Polski Fundusz Rozwoju, także Bank Gospodarstwa Krajowego, także wszyscy ci, którzy mogą wnieść istotny wkład w rozwój tych stosunków.
2: Proszę powiedzieć, jak dostać się na tę konferencję? Czy to każda firma może się zgłosić, czy jednak raczej preferowane są te właśnie zrzeszone w różnego rodzaju organizacjach?
3: To znaczy, pewnie zrzeszanie się ułatwiało drogę dostępu, ponieważ my mieliśmy jakby bezpośredni akces i rozmawialiśmy na te tematy. Niemniej proces zaczął się 2-3 miesiące temu, zgłaszania na konferencję. Specjalne organa rządowe, organizacyjne oceniały wartość firm i wartość tego, co mogą wnieść w udział w konferencji we współpracę w przyszłości i albo były akceptowane, albo nie. Wiadomo, że chętnych było wielu i to nie tylko oczywiście z Polski, ale z całej Europy, a powiedziałbym wręcz świata. Pojemność konferencyjna, w sensie możliwość uczestników, organizacji paneli dyskusyjnych i tak dalej, jest ograniczona. Niemniej dlatego też poza dwoma głównymi dniami konferencji, gdzie będą odbywały się główne imprezy z udziałem premierów, prezydentów niektórych krajów, ale wszystkim premierów, kierownictwa instytucji unijnych, ministrów, jest szereg imprez towarzyszących organizowanych przed konferencją, one już startują dzisiaj praktycznie rzecz biorąc, jak i ewentualnie w sobotę, chociaż to jest chyba nie najbardziej szczęśliwy dzień. Ale takie możliwości są.
2: To nie jest oczywiście pierwsza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Odbywały się w poprzednich latach. Najpierw były to konferencje związane z reformami, teraz już stricte związane z odbudową. Proszę nam powiedzieć, co do tej pory udało się Polsce w takim dużym cudzysłowie przywieźć z tych konferencji? Jakie umowy, jakie kontrakty udało się właśnie dopiąć?
3: To znaczy, jest to piąta konferencja, poczynając od 2022 roku. W Lugano, potem Londyn, Berlin, Rzym w ubiegłym roku i teraz Gdańsk, Trójmiasto. W przyszłym roku będzie w Estonii. Takie są już przymiarki zatwierdzone. W związku z tym ciągłość jest już dosyć duża i tradycja i efekty, tak można by powiedzieć. Niemniej na początku, te spotkania spotkania miały bardziej charakter polityczny i zobowiązań pewnego rodzaju, mniej biznesowy, mniej więcej od połowy, czyli od Berlina dwa lata temu. Ten charakter biznesowy był jak najbardziej podkreślany i akcentowany. Rok temu w Rzymie Włosi twierdzą, że podpisano około 200 umów, kontraktów i porozumień o współpracy. Podobną liczbę szacuje się, że możemy osiągnąć teraz w Gdańsku, ale oczywiście życie potwierdzi. Jakie branże konkretnych kontraktów oczywiście trudno wymieniać i omawiać, ale jeżeli mówimy o odbudowie Ukrainy, a właściwie bardziej budowie lepszej Ukrainy, bo nie wszyscy chcą mówić o odbudowie, bo to sugeruje powrót do stanu sprzed kilku lat, sprzed wojny, to oczywiście odbudowa jest szeroko rozumiana, dlatego że dotyczy to zarówno sektorów strategicznych, które są najbardziej niszczone w trakcie agresji rosyjskiej na Ukrainę, czy to jest energetyka, czy drogi, kolejnictwo, budownictwo też, jak i oczywiście sektory bardziej nowoczesne, których Ukraina sama ma spore osiągnięcia, nowe technologie cyfrowe, dronowe oczywiście, jeżeli chodzi o sektor obronny i tu właściwie rozwój następuje szalenie szybko i oferty współpracy już były i są i będą w Gdańsku jak najbardziej podpisywane porozumienia.
2: Na pewno to jest istotne, powiedział pan o tych głównych branżach, no to tak, energetyka, infrastruktura, a jeżeli chodzi o miejsce odbudowy albo gdzie Polska mogłaby ten swój udział wnieść, to przypomnijmy rok 2022, o którym pan mówił, to jest Lugano, to jest Szwajcaria i tam była taka mapa, która pokazywała, który kraj ewentualnie gdzie mógłby tę odbudowę dokonywać. Nam przypadł Donbas i obwód charkowski. Jak to ma się dzisiaj, 4 lata później, te ustalenia, proszę nam powiedzieć?
3: To znaczy, te ustalenia zostały zapisane oczywiście, ale to nie były żadne prawne zobowiązania i uzgodnienia. To było tak zwane miękkie sugestie, zresztą zaproponowane przez premiera Ukrainy ówczesnego, przez rząd Ukrainy. I one funkcjonowały w obiegu przez jakiś czas i nigdy nie zostały wykreślone. Ale dzisiaj właściwie w moim rozumieniu spraw, ja patrzę na to z biznesowego punktu widzenia, a nie politycznego, praktycznie rzecz biorąc one nie mają znaczenia, dlatego że to podejście do odbudowy czy budowy lepszej Ukrainy ewoluowało. Tak jak wspominałem, przesuwało się na akcent biznesowy. W tej chwili nie mówi się o tym, gdzie kto, tylko mówi się bardziej o branżach, które nie obejmują określonego regionu, tylko cały kraj.
2: A powiedział pan, że to zostało wykreślone? Jak to zostało wykreślone?
3: Znaczy nie, formalnie nie zostało wykreślone, oczywiście, bo nikt tego wtedy prawnie, że tak powiem, nie wprowadzał do obiegu, ale w moim rozumieniu sytuacji, mojemu rozeznaniu nikt praktycznie dzisiaj do tego nie wraca, bo to nie ma większego znaczenia, dlatego że to się przemieniło w systemowe działania dotyczące sektorów, dotyczące całego kraju, oczywiście wybranych regionów w poszczególnych preferowanych dziedzinach. W przypadku Polski, Polska stała się w międzyczasie wielkim hubem logistycznym i to podkreślamy, że to jest nasza specjalizacja. Nie mówię, już nie chodzi tylko o sam Rzeszów, Jasionkę i tak dalej, ale inne przejścia graniczne i inne miejsca w kraju dla transportu, logistyki.
2: Rozumiem, tak. A proszę nam powiedzieć, czy już jakieś umowy są, znaczy jakieś realizacje w ogóle odbywają się na Ukrainie? Czy ten czas to jest jednak zakończenie wojny albo podpisanie jakiegoś długotrwałego pokoju, rozejmu i dopiero wtedy te umowy zaczną obowiązywać i projekty zaczną być realizowane na Ukrainie?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o duże umowy międzyrządowe, to przede wszystkim są umowy zawierane przez Unię Europejską na finansowanie działalności i w ramach tego schodzą jakby elementy tego Ukraine Facility, to się tak ładnie nazywa, 50 miliardów na lata 2023-2027, wchodzą na poziom krajowy i firmy przede wszystkim mogą się ubiegać o środki u nas. Takim przekaźnikiem, czy też jednym z kilku w skali europejskiej donorów tych środków przekazujących jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zresztą ostatnio otworzył też swój oddział w Kijowie.
2: I firmy mogą się starać o dofinansowanie?
3: Mogą się starać, składać projekty, ubiegać się o te środki. Ja nie mówię, że to jest proste. Oczywiście środki unijne nigdy nie są proste do uzyskania, ale są pieniądze, które można wykorzystywać. Są oczywiście pieniądze innego typu. Są pieniądze prywatnych donorów, którzy złożyli się na fundusz i istnieje instytucja, która jakby koordynuje inwestowanie tych środków. Jest tych funduszy więcej. Rok temu Polska z kilkoma krajami głównymi europejskimi zaproponowała stworzenie innego funduszu celowego, którego finalizacja będzie prawdopodobnie ogłoszona teraz w Gdańsku. Inicjatyw jest dużo, natomiast oczywiście firmy działają na swoim poziomie, na poziomie branżowym. Są organizacje, no jak Lewiatan, ale oczywiście bardzo aktywne polskie organizacje współpracy z Ukrainą na poziomie przedsiębiorstw. I tu dzieją się rzeczy, które no, nie wypływają może na powierzchnię tak łatwo, ale są realizowane. No, jest ponad 600 firm, które funkcjonują już jakiś czas w Ukrainie. Mówi się nawet o 3000 firm, które zgłosiły się na listę ministerstwa naszego i PAIH-u zainteresowane. Mhm,
2: czyli ten czas, bo mówi się odbudowa Ukrainy, to kojarzy się tak, że to będzie właśnie dopiero po zakończeniu wojny. Rozumiem, że część projektów jest realizowana już.
3: Firmy na swoim poziomie, które współpracowały, czy podjęły decyzję o współpracy z Ukrainą, robią swoje, tak? To nie są może wielkoskalowe projekty, ale dzisiaj nawet ryzykownie jest mówić o wielkoskalowych, ponieważ...
2: No właśnie, więc co do zasady, to będą te duże kontrakty po zakończeniu wojny.
3: Ja myślę, przygotowywana jest, z tego co wiem, przygotowana jest duża umowa polsko-ukraińska, międzyrządowa, która powinna być podpisana w Gdańsku na konferencji URC. I ona będzie wskazywała, myślę, no, główne kierunki na większą skalę, w ramach których będą mogły obracać się przedsiębiorstwa i korzystać z tych środków dostępnych finansowych i funkcjonować już w trybie roboczym. Ja bym tutaj po prostu starał się mocno oddzielać polityczne kwestie od kwestii biznesowych. Ja nie mówię, że to nie ma wzajemnego wpływu na siebie i lepiej mieć korzystny klimat polityczny niż mniej korzystny, ale biznes robi swoje i będzie robił swoje i to się już dzieje. A decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, ale nie tylko, na wyższym poziomie zapadają dzisiaj, będą zapadały w Gdańsku i zaraz po nim.
2: To proszę nam jeszcze powiedzieć, bo stara się pan przekazać, że jednak biznes od polityki gdzieś się rozdziela, ale jak wiemy, życie to zupełnie inaczej weryfikuje. No i decyzja z piątku pana prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ordera Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Został on odesłany, później odsyłane ordery innych ważnych polityków, prezydentów. Jaki to ma wpływ przede wszystkim na konferencję, która się odbędzie?
3: Tak, ja bym nie chciał bagatelizować oczywiście tych spraw na najwyższych szczeblach politycznych, czyli prezydenckich, bo one są istotne i psują w jakimś stopniu atmosferę, klimat polityczny, ale i wokół interesów gospodarczych. Ale chciałbym odróżnić tutaj istotną sprawę, mianowicie funkcjonowanie na szczeblu rządowym, który uważa, że współpraca gospodarcza, wsparcie Ukrainy i jest to olbrzymi, no mówiąc potocznym językiem, interes do zrobienia dla wszystkich krajów, w tym przede wszystkim dla Polski. I należy dążyć do tego, żeby ten uszczerbek był jak najmniejszy w tej kwestii. Ja myślę oczywiście, że to będzie miało wpływ na klimat, atmosferę konferencji w Gdańsku. To nie ulega wątpliwości. Większość pewnie rozmów kuluarowych tego tematu, tego wątku nie pominie. Ale będzie to towarzystwo międzynarodowe, gdzie dominować będą aspekty naprawdę konkretne, gospodarcze.
2: Czyli nie ma jakiegoś bojkotu wydarzenia po tym, co się stało?
3: Powiem szczerze, że my jako Lewiatan organizujemy swoje własne wydarzenia poboczne. No, uczestniczymy też prezydent Konfederacji Marek Górski w oficjalnym

0: obecnie na Ukrainie. No i ten przykład chyba taki z ostatnich tygodni, miesięcy, to firma Control Process, o której pan pewnie słyszał, ze Lwowa. Jaki to ma wpływ, ta atmosfera i te przepisy i właśnie to, co się dzieje w tych relacjach, na zaangażowanie i w ogóle na chęć inwestowania na Ukrainie?
1: No, zgadzam się oczywiście, że jest szereg przykładów negatywnych i z tymi trzeba, tak powiem, poszczególnymi przypadkami, ale i systemowym w jakimś sensie korupcyjnym i skądnościami walczyć. Wiemy, jaka była Ukraina zoligarchizowana w poprzednim okresie. Nawiązując kontakty z organizacjami przedsiębiorców ukraińskich, zwracaliśmy na to uwagę i zawarliśmy porozumienia o współpracy z organizacjami młodszymi i, jak się nam wydawało i nadal wydaje, pozbawionymi tych negatywnych cech. Ale no, rzeczywistość jest taka, jaka jest. Albo chcemy robić interesy z tymi, którymi warto robić, i pomijać tych, no, którzy działają niezgodnie z zasadami. Ale podkreśliłbym jedną rzecz. To już w Lugano to stanowiono pewne zasady, które Ukraina w drodze, że tak powiem, do współpracy i do Europy powinna przestrzegać. To są zasady Unii Europejskiej generalnie, a w międzyczasie, w ciągu kilku lat, Ukraina zbliżyła się do Unii Europejskiej bardzo mocno i musi przestrzegać. Podkreślam, musi.
0: Ale widzi pan, na przykładzie tej firmy ze Lwowa, to miasto nie wywiązało się, przynajmniej tak orzeka arbitraż międzynarodowy, że to miasto jednak się nie wywiązuje, więc...
1: Zgoda, no więc trzeba pociągnąć sprawę, tak powiem, arbitrażowo, prawnie do samego końca, ponieważ to Ukraińcy w końcu będą, ja wiem, że to są problemy dla firmy, dla inwestorów i tak dalej, ale to Ukraińcy będą na tym stratni, ponieważ ich droga do Unii Europejskiej w ten sposób się wydłuży, opóźni, albo ulegnie przynajmniej w niektórych zakresach zawieszeniu. Pamiętamy wszyscy decyzję, próbę zawieszenia uprawnień pewnych organizacji antykorupcyjnych z lipca ubiegłego roku w Ukrainie, protesty wewnętrzne, ale i protesty Unii Europejskiej i bardzo szybkie wycofanie się władz ukraińskich z tej decyzji. Więc ta presja, czym bliżej Ukraina jest w negocjacjach bliżej Unii Europejskiej, tym większe szanse na to, że tego typu przypadki będą szybko eliminowane i zakończą się pozytywnie. Liczymy na to i wierzymy, że tak będzie. Przekonani są co do tego również nasi partnerzy z organizacji biznesu ukraińskiego. No, na tej drodze są zakręty, są meandry, ale kierunek jest raczej oczywisty.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać już po konferencji, kiedy będzie można dużo więcej powiedzieć.
1: Tak. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Również. Pan Andrzej Rutka, Konfederacja Lewiatan, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrze.
2: I tę rozmowę przeprowadziła Magdalena Uchaniuk, a jeszcze tylko taka informacja na koniec popołudnia, bo zaraz Studio Mundial. Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie, w którym napisał między innymi, że twierdzenia lekarza Jędrzejewskiego nie mają potwierdzenia. Dotyczy to w szczególności dwóch spraw przywołanych w wywiadzie: śmierci pacjenta w łazience szpitalnego oddziału ratunkowego oraz rzekomego wykonania tomografii komputerowej pacjenta po jego śmierci. W pierwszej sprawie toczy się postępowanie karne, którego nie jestem stroną. Druga sprawa, o ile w ogóle miała miejsce, nie dotyczy okresu mojego zatrudnienia w Szpitalu Południowym, przekazał w oświadczeniu lekarz Dawid Kacprzak. Jeszcze początek tego oświadczenia brzmi: w związku z wywiadem udzielonym przez doktora Emila Jędrzejewskiego w dniu 23 czerwca w kanale Zero, w którym padły pod moim adresem informacje nieprawdziwe, krzywdzące i naruszające moje dobre imię, jestem zmuszony publicznie zająć stanowisko. Całe oświadczenie mogą Państwo znaleźć. Jest ono opublikowane i dostępne na różnych platformach internetowych. Godzina 17:02. Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Życzę dobrego popołudnia. Proszę zostać ze Studiem Mundial.
3: Popołudnie wnet.
4: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów.

Jezusów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Eucharystia jednoczy nas z Chrystusem i pomaga przezwyciężać podziały, mówił Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież powiedział do polskiej młodzieży, by w czasie wakacji odkrywała Boga w pięknie stworzenia. Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, wprowadza nas również w dynamikę jedności, będącej antidotum na podziały, wskazał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Dodał, że Eucharystia jest formą duchowej ofiary chrześcijan i wzajemnej jedności.
3: W ten sposób Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Dar ten wprowadza nas zatem w dynamikę jedności, która staje się mocnym antidotum na zaczyny podziału podkopujące nasz świat.
2: Leon XIV zachęcił polską młodzież do odkrywania piękna Boga i roztropnego wyboru powołania.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławiam.
4: A tutti la mia benedizione.
2: Pisanie jest aktem prawdy i objawienia, a czytanie tekstu literackiego rozwija w czytelniku empatię, podkreślił Leon XIV podczas audiencji dla pisarzy przybyłych z różnych regionów świata na stulecie watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.
3: Kiedy piszecie opowieści i tworzycie swoich bohaterów, utożsamiacie się z nimi, rozumiecie ich punkt widzenia, emocje, uczucia i postawy. Jest to wielka szkoła człowieczeństwa, której mogą doświadczać wasi czytelnicy, ponieważ w pewnym sensie czytelnicy przeżywają wiele żyć oprócz własnego. Pomaga nam to odkrywać różne perspektywy, unikać traktowania własnych poglądów jako absolutnych oraz składać, niczym mozaikę, zarys tej prawdy, która zawsze nas przekracza.
2: Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Dotychczas był on biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim Watykan News biskup Chudzio mówi o radości z możliwości posługi w kościele rzeszowskim.
5: Diecezja rzeszowska jest też miła, bliska mojemu sercu, bo swoje kroki pierwsze duszpasterskie rozpoczynałem właśnie na terenie Rzeszowa jako diakon.
2: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14:05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
1: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
2: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
1: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
2: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
1: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
3: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
4: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
5: To była autopromocja.
6: Studio Mundial w Radiu Wnet.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: 17.12. Zapraszamy na Studio Mundial. Grzegorz Milko, witam. No i właśnie, rozkręciły nam się te mistrzostwa już do tego momentu, że dziś w nocy, czy dziś późnym wieczorem, a później już w nocy, zaczynają się ostatnie serie w poszczególnych grupach i wtedy mecze są o tych samych godzinach. O tym, co nas czeka, to może za chwilę, bo na pewno też te wczorajsze wyniki były bardzo ciekawe i same też spotkania, kiedy to Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0, ale najważniejsze to chyba dla wszystkich fanów piłki nożnej, że obudził się Cristiano Ronaldo. No bo jeśli taki piłkarz, powiedzmy, miałby tak grać źle, jak zaczął w swoim pierwszym meczu, to byłoby to po prostu przykre. On wczoraj naprawdę pokazał fajną, dobrą piłkę, strzelił 2 gole. I jest zawodnikiem, który na 6 kolejnych mundialach zdobywał bramki, a więc też swoisty rekord. Oczywiście dzielą się tymi rekordami z Lionelem Messim, który z kolei strzelił do tej pory 5 goli na mundialu, jest liderem klasyfikacji strzelców, no i oczywiście także już samodzielnym liderem najlepszych strzelców całej historii. Anglia remisuje z Ganą tylko 0-0 i to jest jakiś powód do niepokoju dla dumnych synów Albionu. Zobaczymy w ostatniej kolejce, co też wymyślą. Jedna kontrowersyjna sytuacja, czy powinien być rzut karny dla Gany w końcówce meczu. Moim zdaniem niekoniecznie, bo akcja była kontynuowana, więc w takim momencie po prostu sędzia miał prawo do tego, by podjąć decyzję o nieprzyznaniu rzutu karnego. Ale wróćmy do tego, co było wczoraj, bowiem a nawet przedwczoraj, tak, a więc to spotkanie w Polskim Związku Piłki Nożnej i ta ważna uroczystość, która tam się odbyła, ale także Łukasz Wachowski, który no, opowiedział nam o tym, o swojej podróży do Stanów, chociaż może rozmowę z panem Łukaszem wypuścimy za chwilę, bo mamy teraz połączenie takie na gorąco. Czasami problemy techniczne są gdzieś tam na linii, ale wszystko jest dobre, co się dobrze kończy. I zaczyna nasza rozmowa. Adrian Janiuk, redakcja sportowa Faktu. Witaj, Adrian, jesteś z nami.
9: Jestem z wami, witam państwa. Witam cię, Grzegorzu. Jak najbardziej.
8: Tak, więc problemy techniczne mamy za sobą. A jakie ty problemy widzisz w grze niektórych reprezentacji? Na przykład wczoraj Anglików, którzy przez niektórych na przykład są typowani nawet do walki o medale. Nasz gość niedawny, Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport, nawet mówi, że właśnie myśli, że Anglicy to będzie ten zespół, który może nas oczarować. Tymczasem wczoraj remis z Ganą 0-0 i o czym ten remis może świadczyć?
9: No, zapytałeś, jakie problemy mają Anglicy. No to na pewno pierwszym problemem podstawowym we wczorajszym meczu była skuteczność. No nie da się ukryć, że stworzyli piłkarze Tuchela mnóstwo sytuacji, bo świetnych okazji nie brakowało. Po prostu wydaje mi się, że za wcześnie nabicie na alarm, jeśli chodzi o reprezentację Anglii. To był jeden mecz, w którym tak naprawdę zawiodła skuteczność. Aczkolwiek w meczu z Chorwatami widzieliśmy, jak Anglicy, jaką siłę rażenia mają Anglicy z przodu. Harry Kane zdobył wtedy 2 gole. Wczoraj ewidentnie angielski kapitan nie miał swojego dnia, bo dochodził do okazji strzeleckich. No ale jakoś ta piłka nie chciała mu, że tak powiem, dobrze siąść na nodze. Miał świetną okazję w końcówce, uderzył wysoko, wysoko nad bramką. To takie nie w jego stylu całkowicie, no ale jak widać nawet takiemu napastnikowi, jednemu z najlepszych na świecie, może przydarzyć się gorszy dzień, więc to tak naprawdę nic takiego można powiedzieć, aczkolwiek no wiadomo, ktoś powie, że Anglicy, jak to Anglicy, wielkie oczekiwania, ale zawsze nie wytrzymują presji. Myślę, że ten wczorajszy mecz o tym nie świadczy mimo wszystko. No wiadomo, jest to niespodzianka, duża niespodzianka, może nie sensacja, ale na pewno duża niespodzianka, remis z Ganą, która w pierwszym meczu z Panamą, co prawda wygrała 1-0, ale akurat to rywale stworzyli więcej okazji, więc myślę, że Gana naprawdę może czuć się jak na razie bardzo wygranym zespołem, bo 4 punkty w 2 meczach, no taki wynik przed turniejem, to myślę, że oni by brali w ciemno i z pocałowaniem ręki, więc na pewno duże zaskoczenie. Podsumowując Anglików, za wcześnie, żeby bić na alarm, myślę, że w meczu z Panamą powetują sobie tę wczorajszą nieskuteczność i tam możemy się spodziewać, wydaje mi się, wysokiego wyniku, jakiegoś takiego 4-0, 5-0, już Kane i spółka ruszą na pewno.
8: Adrian, jest trochę taka też historia tego mundialu, że to takie pokolenie, powiedzmy, no, tych nestorów piłkarskich, tak można powiedzieć, że gdzieś tam być może zmierza do końca, ale wcale tak nie jest, bo te kariery tak jakby się nie kończą. One są niezakończalne, prawda? To jest gdzieś pod tak, po prostu do gwiazd. No to, co robi Lionel Messi, dziś obchodzący swoje 38 urodziny, dobrze mówię, 39?
9: 39,
8: właśnie. Dzisiaj ma urodzina, więc wszystkiego najlepszego, drogi Leo. 39. Wczoraj obudził się 40-letni Cristiano Ronaldo.
9: 41-letni.
8: Nawet jednoletni, nawet, bo, tak. Widzisz, no właśnie te PESEL-e to się rozjeżdżają, tak czy jakby tak się cały czas wydaje, że oni są jeszcze młodzi. Ja czekam, kiedy Brazylia...
9: Oni tak wyglądają.
8: Oni wyglądają na wiecznie młodych, dokładnie. Ja czekam, kiedy Brazylia mimo wszystko Ancelotti pozwoli wejść Neymarowi. No gdzieś tam sobie to wszystko z perspektywy, nie wiem, swojej posiadłości ogląda Robert Lewandowski, nasz maestro, ten sam rocznik, tak jakby z tych mistrzów. Szkoda po prostu, że go nie ma. Ale właśnie, jak na to patrzeć? Czy to są tacy zawodnicy, tu w przypadku Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, że jakby to potwierdza, to już mamy do czynienia, żyjemy w czasach po prostu geniuszy piłkarskich? Czy tak można rzeczywiście na to spojrzeć?
9: Nie, no to bez dwóch zdań, to na pewno. Tak jak powiedziałeś, jeden i drugi to geniusz futbolu, bez żadnego ale. Aczkolwiek no, gołym okiem widać, że Leo Messi jest jak wino, tak? Starzeje się praktycznie doskonale, można powiedzieć, jeśli o ile możemy w ogóle takiego sformułowania użyć, że no bo Leo jest jak wino, to bez dwóch zdań. On też na co dzień gra w Stanach Zjednoczonych, więc te obciążenia, jeśli chodzi o piłkę klubową, już nie są takie jak kiedyś, jak grał w Europie, więc on widać, że jest świetnie przygotowany pod każdym względem, jeśli chodzi o ten mundial, bo błyszczy po prostu od samego początku, ciągnie reprezentację Argentyny, chociaż to nie jest też tak, że tylko on tam gra.
8: Tak, no,
9: Inni też robią swoją robotę, robią dobrą robotę. No ale tak wszystko się układa, że to Messi strzela te gole.
8: Ale powiem ci, Adrian, tylko wchodząc w słowo, bo że ten drugi gol dla Argentyny w meczu z Austrią, gdzie Austriacy się postawili jednak tej Argentynie i ten, to było widać. Natomiast no, nie może grać tak obrona na poziomie Mistrzostw Świata, gdzie stoi 4 piłkarzy i tak jakby chyba czekają na to, kiedy Lionel Messi pozwoli im strzelić gola lub rozda im autografy, bo nie wiem, na co oni tam czekali. Więc tutaj też jest trochę tak, że oczywiście geniusz absolutny, no ale też nie można tak grać przeciwko Argentynie, no jak zagrali Austriacy, szczególnie przy tym drugim golu.
9: Tak, to prawda. No sama końcówka obnażyła ich. To bez wątpienia zgodzę się z tobą. Aczkolwiek oni w całym meczu wyglądali dobrze na tle takiego rywala jak Mistrzowie Świata, jak Argentyńczycy. Okej, oddali, wydaje mi się, że jeden celny strzał z rzutu wolnego Sabitzer uderzał. Więc troszkę może i mało, jeden celny strzał na cały mecz, ale to nie było takiego, że tak powiem, murowania, jak my graliśmy z Argentyńczykami na Mundialu 4 lata temu. To nie był taki mecz. No, wynik był oczywiście ten sam. Kolejną analogią jest to, że Messi nie wykorzystał karnego. Przypomnę, że Szczęsny wtedy obronił, a tutaj Messi spudłował. Wynik był ten sam też 0-2, więc trochę analogii możemy znaleźć, ale myślę, że jakby tak przeanalizować te oba mecze Polski z Argentyną i Austrii z Argentyńczykami, no to Austria zagrała dużo lepiej niż my, to na pewno. Nawiązując do twojego pytania, no to prawda, to trochę wyglądało tak, że Messi był tym zawodnikiem, który kreował tę sytuację, po której notabene sam strzelił gola, ale on podał do Alvareza. Alvarez miał kapitalną okazję, bramkarz go zatrzymał. Następnie Messi pojawił się w tym polu karnym i rzeczywiście ten bilard już się wtedy zrobił, tak jak zauważyłeś, Messi raz, Messi dwa i za drugim razem ta piłka wpadła. No to było kuriozalne, jak się na to patrzyło, bo tam chyba trzech czy czterech nawet
8: obrońców. Czterech obrońców, czterech, absolutnie. Bo
9: tak, piłka przeszła między nogami, a następny obrońca nie zdążył wystawić nogi
8: nawet nie próbował.
9: Więc no, widać, że wszystko temu Messiemu sprzyja. No,
8: po prostu.
9: Jak jesteś dobry, jak jesteś takim, że tak powiem, kozakiem jak Messi, no to wszystko ci sprzyja, więc chyba po prostu trzeba się pogodzić, jeśli chodzi o tamten mecz przynajmniej.
8: Tak, też niebiosa sprzyjają. Adrianie, bo chciałbym teraz wypuścić tą rozmowę, którą już zapowiedziałem i o której też rozmawialiśmy w kuluarach, a więc z Łukaszem Wachowskim, bo to ważny głos. Byłem w PZP nie w poniedziałek. Smutne nastroje, to widać, rzeczywiście takie przygnębienie wśród pracowników, że nas po prostu nie ma na mistrzostwach, ale to życie gdzieś tam się toczy dalej. To tylko jedno pytanie ci zadam, ale bardzo poproszę o króciutką odpowiedź. Robert Lewandowski, gdzie będzie grał, twoim zdaniem? Jaki klub?
9: Oj, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Myślałem, że będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o Mundialu. Jeśli miałbym typować... Ciężko cokolwiek wskazać, no codziennie pojawiają się nowe doniesienia. Ja osobiście nie wiem, czy on się zdecyduje na Chicago Fire, no bo to tak, no wiadomo, oni o niego zabiegają najmocniej, tam jest konkretna oferta, aczkolwiek ja nie wiem, czy on naprawdę postawi na te Stany Zjednoczone. Ciężko wyrokować, ja osobiście życzyłbym sobie jako kibic, żebyśmy go zobaczyli jeszcze w Europie, ale to chyba będzie ciężkie do osiągnięcia. Ja myślę, że on czeka, aż się zakończy może Mundial, co prawda no to dopiero będzie w drugiej połowie lipca, ale myślę, że on liczy na tą Arabię, tak
8: że
9: tak
8: jednak,
9: mi się wydaje, że jednak ta Arabia chyba.
8: I tak musimy
9: ale obym się mylił.
8: I tak musimy poczekać do końca Mundialu rzeczywiście, a być może nawet ta najpoważniejsza oferta to właśnie cały czas leży w Chicago. Adrianie, dziękuję bardzo za to spotkanie. Adrian Janiuk, dziennikarz sportowy Faktu był z nami. Dziękuję bardzo serdecznie, wielu emocji.
9: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dziękuję.
8: A więc teraz posłuchajmy rozmowy z sekretarzem generalnym Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukaszem Wachowskim, a też pytania zadają mi dziennikarze, bo to była taka, powiedzmy, szybka konferencja prasowa i to pierwsze pytanie Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa.
10: Wróciłeś w czwartek tak, z Mundialu, z Miami, ze szczytu FIFA. Wcześniej byłeś na wielu imprezach już, też jak Polska grała, gdy nie grała. Czym ta impreza amerykańska, tak amerykańsko-kanadyjsko-meksykańska różni się od poprzednich? Takie pierwsze wrażenie twoje, rozmachem czy czymś innym?
11: Wydaje mi się, że wielkość tych stadionów robi duże wrażenie. Tak? No, ten stadion w Meksyku jest naprawdę...
10: Azteka.
11: Tak. Chociaż on chyba się w ogóle nie nazywa Azteka, tylko jakiś Mexico City Stadium, coś takiego, ale naprawdę robi wrażenie, bo jest posadowiony na chyba na tym w poprzednim, wcześniejszym stadionie i też się tak wchodzi z dołu, tak jakby z poziomu płyty i od razu to wrażenie tych wysokich trybun strzelistych praktycznie pionowych robi olbrzymie wrażenie. No Meksyk w ogóle piękny kraj, czuć ten klimat, no kibice absolutnie zaangażowani. Oglądaliśmy jeszcze mecz w Miami, Urugwaj z Arabią Saudyjską i tam też kibice urugwajscy. No w ogóle to też jest jakby piękno, że oni tak podróżują za tymi swoimi drużynami. Zresztą nie mają pewnie daleko, no bo jednak i zarówno dużo kibiców pewnie urugwajskich mieszka w Stanach, więc pod względem jakby takiego klimatu kibicowskiego, no to na pewno to też robi olbrzymie wrażenie. Ten koncept biznesowy, komercyjny też na pewno, oczywiście można na niego odzyskiwać, w jaki sposób można się skarżyć, przerwy na picie wody, czy tam na tą hydrację, jak to tam ktoś nazywa, ale na końcu biznes niewyobrażalny i ja to widzę na słupkach przy sprawozdaniu finansowym FIFA publikowanym corocznie, to ten budżet, który ja pamiętam, jak rozpoczynaliśmy tu naszą przygodę w zarządzie, ja jako sekretarz, nie wiem, 100% więcej aktualny budżet FIFA niż ten, który był w 2021 roku, no to też o czymś świadczy. Oczywiście mówię, można się na to skarżyć, można mówić, że to podejście ukierunkowane tylko na biznes, ale te pieniądze przecież wracają i do drużyn, i do federacji, i w programach, które FIFA organizuje, Mistrzostwa Świata teraz U15, impreza 100% deficytowa, a zaprosić 211 drużyn z całego świata w jedno miejsce, to koszty będą na pewno gigantyczne. FIFA to pokrywa, te pieniądze wracają do sportu, wracają do piłki i uważam, że to normalne i tak powinno się po prostu działać.
10: A o polityce była mowa, mam na myśli jeszcze sprawę irańsko-amerykańską. My bardzo dużo też w agencjach Reutera, IP, w agencjach światowych jest mnóstwo jakby komentarzy dotyczących właśnie tej sprawy Iranu, o tego, że mają troszeczkę może trudniejsze warunki, bo muszą w dniu meczu wracać, tak było w pierwszych dwóch spotkaniach, w trzecim ma być inaczej. Ale czy między działaczami, między federacjami mówiło się o tym, czuć było, że ta sprawa irańsko-amerykańska...
8: W ogóle polityka, nie? W ogóle polityka.
10: Tam, bo... odgrywała jakąś rolę, czy to tylko sprawy sportowe właściwie weszły na pierwszy plan?
11: Znaczy, pomiędzy federacjami takich rozmów politycznych raczej się nie prowadzi. Pamiętajmy, że tak naprawdę to decyzje Rady FIFA, to one determinują pewnego rodzaju podejście, zresztą i przepisy miejscowe, amerykańskie, wizowe i tak dalej, i o tym nie rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że to należy zostawić wewnętrznie Stanom i organizatorom co do zasady, bo to przecież tak naprawdę turniej odbywa się na ich terenie i tak naprawdę z punktu widzenia federacji uczestniczących, czy nawet tych, które nie uczestniczą, tak jak Polska, wydaje mi się, że to nie jest nasza absolutnie sprawa.
8: A jak panu się ogląda Mistrzostwa Mundial bez Polski? Jakiś taki żal, jakaś taka coś się, oj kurczę, czegoś brakuje tam nas, tak ogólnie mówię, tak po ludzku.
10: Jak Szwecja grała z Holandią.
8: Na przykład, jak Szwecja grała.
11: Nie no, wynik całe szczęście był taki, że nie chuje chłom, mówię, dobrze, że to nie my. Ale nie no, na pewno, no przywykłem w jakiś sposób, można powiedzieć, do tego, że jednak byliśmy na tych dużych imprezach przez ostatnie tam powiedzmy 10 czy nawet ponad 10 lat, więc to na pewno jest smutne, przykre i tak trochę człowiekowi gdzieś tam to serce doskwiera. No. Chciałoby się mieć te emocje będąc uczestnikiem i będąc na mundialu, na tak pięknej imprezie. Ale z drugiej strony widocznie nie był to turniej nam pisany, tak? No, przegraliśmy w uczciwej sportowej walce, nie awansowaliśmy i trzeba po prostu myśleć o tym, co dalej. Próbować awansować na Euro, najpierw Liga Narodów, też nieprosta, bo mówiliście tutaj o tym możliwym awansie do A. Ja zawsze mówię, z B to bardzo łatwo też spaść do C, szczególnie przy tym nowym formacie, kiedy trzeci gra baraż z dywizją C. No ale jesteśmy dobrej myśli i trzeba po prostu robić swoje i walczyć o awans na Euro, bo to jest oczywiście w naszym zasięgu. 24 drużyny, to jednak na Mundial awansuje 16, 8 mniej, więc ta ścieżka jest zdecydowanie trudniejsza.
12: Z Robertem Lewandowskim w składzie na Euro?
11: No ja nie zakładam innego scenariusza. Mam taką nadzieję. Oczywiście wszystko będzie zależało od trenera i od zawodnika. Ale ja jestem dobrej myśli, tak? Gdzieś w tych rozmowach, które prowadziliśmy, jak widzę widzę podejście Roberta, no to wierzę w to, że jeszcze ten turniej z nami.
13: Ale jako piłkarz Chicago Fire, czy może jest jakiś inny pomysł?
11: No to już pytanie bezpośrednio do Roberta. Nie wiem, aż tak
13: no podobne jest blisko, no podobne jest blisko.
11: Też piękne miasto, no wietrzne.
14: Jeszcze tylko pytam o tego partnera technicznego. Czy to prawda, że firma Keza zgłosiła swój akces?
11: No tych firm zgłaszających akces było więcej niż tylko.
14: Zrobiło się zamieszanie po tym, jak opublikowano plan, jak mogą wyglądać koszulki reprezentacji. Rozumiem, że to raczej nie jest poważnie rozważane.
11: Nie, absolutnie. Znaczy, my rozważamy absolutnie zawsze wszystkich bardzo, bardzo poważnie, biorąc pod uwagę jakby zakres działalności firmy, o której pan mówi, no to nie można nie traktować ich poważnie, bo to jednak jest na nasze warunki. Tutaj polskie duży gracz, duży podmiot i ma w swoim portfolio naprawdę dużą liczbę klubów. Oczywiście ktoś tam może mówić, że to są zazwyczaj drużyny gdzieś z niższych klas rozgrywkowych, ale zbudować taki biznes w trudnym środowisku na pewno nie jest łatwo, więc absolutnie tu żadnego umniejszania nikomu, ale nie chciałbym opowiadać o jednej czy o drugiej firmie, no bo pamiętajmy, że jesteśmy w tym procesie wyboru, a musi on być przeprowadzony jak najtransparentniej i tak powiedzieć z poszanowaniem dla wszystkich. Mamy olbrzymie marki, światowe brandy, które też wymagają od nas takiego, bym powiedział, podejścia bardzo mocno konkurencyjnego, uczciwego i nie chciałbym się nad tym jakoś mocno rozwodzić.
8: I to mówił Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziś na mistrzostwach zakończenie w trzech grupach A, B i C. Najpierw o 21:00 dwa mecze naraz. Bośnia, Hercegowina, Katar, Kanada, Szwajcaria. Później o północy Maroko, Haiti, Szkocja, Brazylia. Niesamowicie ciekawy mecz. No i o godzinie 3:00 nad ranem RPA, Korea i Czesi grają z mistrzami. Przepraszam, z mistrzami to jeszcze nie, ale z gospodarzami mundialu Meksykiem, o którzy naprawdę grają dobrze na tym mundialu. 17:32, Grzegorz Miłko, dziękuję, Studio Mundial, do usłyszenia.
15: Studio Mundial w Radiu Wnet.
16: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
17: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
18: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zna podziała? Może w Afryce jest?
19: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
18: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie zażylasty ten Lampart, aby?
19: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.
20: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
21: Czołem wina państwa. Bardzo serdecznie Szymon Augustyniak się kłania. Dzisiaj w Limes Inferior cykl Bunt Maszyn z Robertem Trypuzem i dzisiaj mamy fantastyczny, bardzo mocny temat, ponieważ zapytam, jakie wrażenia z lektury encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Jakie właśnie wrażenia wynosi badacz, ekspert, praktyk tych zastosowań? Robert, witam cię serdecznie, Robercie.
22: Hej Szymonie, witam państwa.
21: Czołem. No to na rozgrzewkę. Ogólne, zupełnie po tej lekturze wrażenie dotyczące tekstu, jego struktury. Co o nim sądzisz? No przez ten twój profil właśnie profesora od AI.
22: Znaczy tak, to nie jest lektura łatwa, to trzeba pamiętać, to nie jest jakiś esej, to jest książeczka 100 plus stron, także to się nie czyta w jeden wieczór, to jest dość gęste dzieło. I co najważniejsze, sama sztuczna inteligencja jest potraktowana naprawdę dosłownie na może kilkudziesięciu stronach. Większość tekstu to jest po pierwsze wprowadzenie. Pamiętajmy, że to jest w zasadzie, ta encyklika to jest nawiązanie do jeszcze wcześniejszej encykliki poprzednika, przynajmniej imiennika Leona XIII, bo mamy Leona XIV, który nawiązuje do Leona XIII, do encykliki Rerum Novarum, która jakby otworzyła coś, co w kościele nazywa się katolicką nauką społeczną. To jest koniec XIX wieku. I tam od tego czasu Kościół mówi jasno, mamy prawo zabierać głos w sprawach tego świata. Nie? Wszystko, co się pojawia nowego, właśnie Leon XIII pisał o rzeczach nowych. Każdy czas ma swoje rzeczy nowe. W tamtym czasie, kiedy Leon XIII pisał encyklikę Rerum Novarum, to oczywiście były tematy marksizmu, kapitalizmu, tak, rewolucja przemysłowa i tak dalej. Upominał się Leon XIII o pracownika, o godność, o pracę i tak dalej. No i tutaj Leon XIV dokładnie w tym samym duchu mówi, no dobrze, my jesteśmy właśnie w roku 2026, mamy nasze nowe rzeczy, to jest sztuczna inteligencja i trzeba się nad nimi pochylić w duchu Ewangelii. I jakby pierwsza część tej encykliki to jest właśnie powiedzenie tego, mamy katolicką naukę społeczną z bogatą historią i tak 30% tekstu, jak się
21: to
22: zaczyna
21: czytać, to jest osadzenie tego nowego, tej
22: osadzenie w kontekście,
21: res novum w kontekście tej nauki społecznej Kościoła.
22: I potem powolutku papież jakoś tam na tym gruncie właśnie buduje cały wywód dotyczący sztucznej inteligencji, ale też w kontekście jakby w ogóle technologii.
21: A jak oceniasz, to zanurzmy się w te szczegóły może, jak oceniasz ten pierwszy chwyt autora tekstu, czyli to, co we wstępie już się pojawia i potem przewija się jako ta główna myśl. Wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkają razem. Jak ci się podoba taka analogia porównania dwóch różnych możliwości budowania sztucznej inteligencji? No, ona jest adekwatna. Sztucznej inteligencji, czy w ogóle szerzej tak świata technologii, w którym sztuczna inteligencja jest obecna? Na ile właśnie ta budowa wieży Babel albo odbudowa, czyli taka uniformizacja, tak mniej więcej w takich słowach, to wyrównanie, urawniłowka, w takich słowach może troszeczkę innych papież to ujmuje, albo projekt, może to też złe słowo, albo odbudowa murów Jerozolim przez Nehemiasza, opowieść o tym, jak podzielił tą ludność do odbudowy odcinków muru, po to, żeby każdy znalazł sobie miejsce i odpowiedzialność na miarę swojego potencjału, swoich możliwości. Na ile to jest dobra, słuchaj, analogia? Czy rzeczywiście każdy może sobie znaleźć w tym świecie technologicznym kawałek muru i być beneficjentem, ale brać odpowiedzialność? Tak to sobie czytałem, ale ty możesz to ocenić, na ile to jest realne.
22: Znaczy, ja byłem zachwycony tym porównaniem, nie? No bo to jest tak, wieża Babel zna historia. Myślę, że nie ma nikogo, czy to wierzący, czy niewierzący, historię wieży Babel zna. Ona się generalnie nie kojarzy pozytywnie. Jest przedstawiana zawsze jako historia jakiegoś tam upadku, pewnego projektu. Z drugiej strony, ja powiem ci szczerze, ja się zawsze zastanawiam, ale czy to źle, że tak ludzkość próbuje coś ambitnie zrobić, nie? Dlaczego ta historia zawsze jest tak negatywnie postrzegana? I tu jest właśnie kontrast do tej drugiej historii, o której powiedziałeś, więc zaraz odpowiem na to pytanie, odbudowa właśnie murów przez Nehemiasza. I ta historia w ogóle, jakbyś takiego chrześcijanina, katolika wziął z ulicy i powiedział coś o Nehemiaszu, czy znasz historię odbudowy murów, to co, jakich murów, nie? A co jest ciekawe, protestanci w ogóle tą historię mają jako jedną z takich tak samo znanych jak wieża Babel. Mój ulubiony pastor protestancki Rick Warren w ogóle o tą całą historię oparł taką filozofię budowania biznesu w ogóle, nie? Czy realizacji projektów z sukcesem w duchu takim właśnie Bożym. Także nasi bracia protestanci w ogóle tą historię bardzo dobrze znają, a tutaj nie. Więc ten drugi projekt właśnie Nehemiasza, tym się różni od wieży Babel, że on jest zrobiony po Bożemu, tak to powiedzmy, nie? To znaczy Nehemiasz przede wszystkim po pierwsze bierze pod uwagę lęki ludzkie, troski, wszelakie trudności, które się podczas tej odbudowy pojawiają. On też, tak jak powiedziałeś słusznie, dzieli ludzi na grupy, głównie rodzinne, żeby też te więzi utrzymać, więc jakby nie rozbija tych takich naturalnych więzi ludzkich. Też do słabości się odwołuje, no i przede wszystkim też buduje na wartościach. Więc mamy tutaj dwa projekty. I teraz różnica właśnie projektu wieży Babel od tego drugiego projektu, równie ambitnego, odbudowa tych murów, to jest też duża sprawa. Różni się po prostu celem, nie? I to jest to, więc nie jest źle, jak ludzkość chce coś osiągnąć, nie? Ambitnie, nie? Więc wieża Babel, podejrzewam, też nie byłaby całkiem złym projektem, takim potępionym od razu, tak? Chodzi po prostu o cel, nie? Że my coś budujemy, nie patrząc na konsekwencje, skutki, okazując swoją pychę i lekceważąc konsekwencje. I to jest ta różnica między właśnie budową wieży Babel, a odbudową właśnie murów Jerozolimy. Nie? Mhm. Więc papież trafia w sedno, jakby ustawiając takie dwa obrazy i z tymi obrazami jakby my idziemy przez całą encyklikę.
21: A czy to jest takie, powiedz mi, adekwatne do tej wizji, którą również mamy, jeżeli troszeczkę się orientujemy na tym rynku, że z jednej strony są te nurty takie budowy odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, wyjaśnialnej, etycznej, a z drugiej strony jest cała ta historia big techów, tego brutalnego powiększania mocy poszczególnych modeli, ich skrapowania przez nie danych wytwarzanych przez człowieka, a potem sprzedaży tego. Halo?
22: Tak.
21: No, pytanie jest, czy rzeczywiście tutaj ta analogia, czy ci, jak podwodzą Nehemiasza, to rzeczywiście skupiają się w tych nurtach, wiesz, etycznej sztucznej inteligencji, wyjaśnialnej sztucznej inteligencji, regulowanej.
22: Znaczy to widzisz, Szymonie, to jest trochę tak, że są rzeczywiście ludzie, którzy z dużą troską podchodzą do tej nowej technologii i widzą ją oczywiście w tym ogromie dobra, które ona rodzi, ale też widzą również te zagrożenia, które niesie. Natomiast to są ludzie, którzy de facto nie mają wpływu na to, co się dzieje. W głównym nurcie, powiedziałeś, są big techy, prawda? Więc jest firma Anthropic, czy inni wielcy gracze, OpenAI i tak dalej, nie? Czyli te twórcy tych wszystkich tak zwanych czatów, z których pewnie większość z słuchaczy korzysta. I tutaj oczywiście oni mają swoje polityki, że tak powiem, które mówią oficjalnie, że my oczywiście, że etycznie, że my bierzemy pod uwagę środowisko i człowieka i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ale to bardzo łatwo porównać, wiecie państwo, z tym, co się dzieje w sieciach społecznościowych, prawda, z tymi, bo to jest jakby naturalna analogia, tak? Jak powstał Facebook, czy Instagram, czy TikTok, no to też twórcy tych dużych właśnie platform społecznościowych też mówią, no tak, my absolutnie, to ma być ku dobru ludzkości, żeby budować relacje, więzi i tak dalej, a potem się okazuje, że są po prostu pod spodem bardzo złośliwe algorytmy, które uzależniają i starszych, i młodszych, no szczególnie my z troską się pochylamy nad młodzieżą, prawda, widząc ile czasu spędza przed ekranem, ale chodzi o to, że oficjalnie jest, że absolutnie nie, że my mamy tą troskę, że chodzi o edukację, TikTok w ogóle ma całe takie specjalne programy edukacyjne, które mają przykryć jakby te wszystkie złe rzeczy, no i potem dopiero jest takie przebudzenie, kiedy na przykład słyszymy, że jakaś matka pozywa, prawda, Facebook o to, że jej córka jest uzależniona i przez to uzależnienie od mediów społecznościowych tam się coś złego dzieje w jej życiu. No i tutaj jest dokładnie to samo. Pamiętajmy, że używanie sztucznej inteligencji, szczególnie tych dużych modeli językowych, z których pewnie korzystamy na co dzień do różnych zadań, to jest dokładnie tak samo. Tam też są algorytmy, sposób prowadzenia rozmowy naszej z tym właśnie LLM-em, z tym modelem językowym jest też taki, że on jest wciągający. Nie? On jakby zachęca nas, żebyśmy coraz więcej przekazywali mu informacji, coraz więcej przekazywali mu zadań, delegowali do niego te rzeczy, które generalnie my robimy. No i z czasem się okazuje, że my po prostu stajemy tacy bezradni, tracimy nasze zdolności kognitywne. Dokładnie to samo, co się dzieje przy sieciach społecznościowych. Jakby te same konsekwencje, bo ja widzę, co się w literaturze dzieje i rzeczywiście takie konsekwencje w postaci utraty jakichś zdolności kognitywnych zarówno się pojawiają przy jakby długim korzystaniu z sieci społecznościowych, jak też właśnie przy korzystaniu z AI. Więc odpowiadając na twoje pytanie wprost, oczywiście są grupy, które chcą to wszystko zrobić dobrze, w duchu takim, jakim pisze tutaj Leon XIV. Zresztą on zachęca w ogóle też każdego z nas, żeby się włączać jakby nie w tą rewolucję sztucznej inteligencji, żeby nie być biernym i żeby zacząć przede wszystkim od siebie. Nie? No bo ja na przykład, jeżeli chcę mojej córce przekazać, słuchaj, no nie spędzaj dużo czasu przed telefonem, to po prostu nie chcę, żeby ona mnie widziała z telefonem najpierw, nie? W każdej wolnej chwili. Więc ja akurat dbam o to, żeby w ogóle za dużo czasu przed ekranem nie spędzać, ale też dbam o to, żeby ona mnie nie widziała przy tym ekranie, nie? Że ta każda wolna chwila, czy to jest pójście do toalety za przeproszeniem, czy to jest po prostu gdzieś tam siedzenie w poczekalni, no cokolwiek, nie? Każda wolna chwila. To nie. Więc po prostu zaczynajmy od siebie i to właśnie Leon mówi, XIV. Tutaj każdy może, nie? I tak samo ze sztuczną inteligencją. Też możesz zadbać o to, żeby po prostu uczciwie z tej sztucznej inteligencji korzystać, nie? Z taką troską też o swoje dobro, nie?
21: To trochę dodaje nadziei, że już na takim małym poziomie można jakby kształtować ten świat, który definiuje sztuczna inteligencja nam dzisiaj. Nie jest aż tak pesymistyczny, jak w pierwszym dwóch zdaniach powiedziałeś, że ci od Nehemiasza to tutaj są w mniejszości i de facto nie mają wpływu. Powoli możemy, możemy ten wpływ budować, rozumiem, i różnymi środkami małymi, większymi do tego Leon namawia, papież Leon XIV. A powiedz, jeszcze taka kwestia jakby następna. Sama ocena, wiesz, one się łączą, te kwestie. Ocena twoja tych fragmentów, które dotyczą natury sztucznej inteligencji. Powiedziałeś, rzeczywiście tam chyba rozdział, to rozdział trzeci jest głównie poświęcony sztucznej inteligencji. Tam jest próba jakby ujęcia, czy może momentami, ja miałem takie wrażenie, czy prześliźnięcia się, żeby nie dawać jakichś twardych takich definicji. Ale sama kwestia tej natury, bo to zwróciło moją uwagę i jak rozmawialiśmy wcześniej twoją, tak, może przede wszystkim twoją, ta kwestia niemożności przeniknięcia sposobu jej działania, co niesie ze sobą różne konsekwencje dalsze, również do czego się odwołuje kilka razy potem jeszcze papież. Czy rzeczywiście sztuczna inteligencja to jest wobec tego czarna skrzynka, hodowana, a nie trenowana w coraz większym stopniu, bo to też ważne sformułowanie, które wychwyciłeś, sztuczna inteligencja hodowana. I jeszcze ostatnia kwestia, taka jakby takiej skalowania tego, tej niemożności przeniknięcia, czy zrozumienia, wyjaśnienia, a więc już nie tylko sama sztuczna inteligencja, ale jako jakby rdzeń tej nowej rzeczywistości technologicznej, również cały paradygmat, ta technokracja, paradygmat rozwoju technologii współczesnej też w zasadzie jawi się jako taka czarna skrzynka, do której dostępu w zasadzie nikt nie ma.
22: Tak, i no tak, no to wracamy do tej właśnie wieży Babel. No już powiedzieliśmy o tym, że są te big techy, które rzeczywiście budują wieżę Babel, więc nie licząc się ani z kosztami środowiska, ani z kosztami ludzkimi, jest nakierowanie na cel każdym kosztem. No i teraz, co rzeczywiście oni robią i czy papież to dobrze rozumie? On właśnie mówi, że sztuczna inteligencja jest hodowana. Ja w ogóle sprawdziłem tłumaczenie, no założyłem, że papież pisał po angielsku jako Amerykanin, więc tam w wersji angielskiej jest raczej cultivated, czyli tutaj bardziej tak do roślin niż do... Tak, raczej uprawiana niż hodowana, chociaż też można mówić chyba po polsku, że się hoduje rośliny, nie? No ale raczej rzeczywiście uprawia się bardziej chyba, więc to jest trochę tak. No tak, no wielu celebrytów AI-owych właśnie tak straszy troszeczkę, tak, że my nie wiemy, co się dzieje. I to trzeba jakby uściślić. Znaczy my nie wiemy rzeczywiście na poziomie pojedynczego neuronu. No, możemy sobie wyobrazić, że te duże modele językowe, w ogóle sztuczna inteligencja to jest taka sztuczna sieć neuronowa, gdzie są po prostu bardzo skomplikowane połączenia, no i tych neuronów są miliony, miliardy. Tak? I teraz oczywiście na poziomie pojedynczego neuronu takiego sztucznego, no nie wiemy, co się dzieje. Tak, no, tak samo jak w człowieku trochę nie wiemy, co się dzieje na poziomie pojedynczego neuronu. Nie mamy jakby rozpoznane pewne obszary mózgu. Tak, tak. Więc mamy pewne obszary mózgu, wiemy, że tutaj za widzenie, tutaj za logikę i tak dalej. Więc tak samo w sztucznej inteligencji my się możemy przeglądać jakby też temu wynikowi, co się dzieje. Więc w pewnym sensie rzeczywiście my nie wiemy, tak, na poziomie takim bardzo granularnym, natomiast na poziomie tego, co widzimy, to sporo wiemy i wiemy, jaki pokręciołek trzeba pokręcić, żeby uzyskać jaki efekt. Więc w tym sensie jakby papież troszkę sobie przeczy w pewnym sensie, mówiąc, że z jednej strony my nie wiemy i to jest zagrożenie, a z drugiej strony jednak mówi, że te big techy jednak kręcą tymi modelami tak, żeby nami manipulować. Nie? Więc albo. Więc żeby nie było sprzeczności, to trzeba papieża tak wytłumaczyć, że on rzeczywiście mówi, że na poziomie takim naprawdę wiedzy, na najniższym poziomie nie wiemy, ale na poziomie takim makro, gdzie widzimy, jak to działa, to dokładnie wiemy i wiemy, jak tym kręcić. Zresztą jak Państwo pamiętacie, ja tutaj czasami wspominam o takim asystencie lekcyjnym, który też jest sztuczną inteligencją, więc też my dokładnie nie wiemy, jak działa, ale wiemy, jak go ustawić tak, żeby jakby jego rozmowa z uczniami była bezpieczna, nie? Więc jakby w tym sensie wiemy, nie? Także ja bym tak nie mówił kompletnie, że to jest czarna skrzynka i w ogóle wypuszczamy byt nam nieznany, który no najpewniej zaraz się uwolni i pewnie zniszczy całą ludzkość, nie? Jak to jest w tych wszystkich filmach takich katastroficznych.
0: No Robert Tutcz tutaj w tej audycji też zbijał takie sensacyjne nagłówki na przykład o Mythos, o tym modelu od Antropika, który miał wyszperać wszystkie luki w zabezpieczeniach, dlatego jest taki groźny, że natychmiast został...
22: No on i pewnie wyszpera tutaj część, ale to nie jest tak, że on jest jakiś taki super sprytny i jakąś taką dostał świadomość osobną i sobie
0: tak... A tak, i jeszcze hobby, te kwestie takie...
22: Że ma takie hobby i szuka luk, nie? To tak nie jest. Oczywiście te modele są bardzo mocne i to dokładnie w tym duchu, w jakim ty powiedziałeś. No one po prostu na wiedzy ludzkiej się wyhodowały, używając tutaj języka encykliki, więc wyhodowaliśmy coś na tym, co sami stworzyliśmy, więc to się tak z pozoru zachowuje jak my, przynajmniej w dialogu. Natomiast no, wielokrotnie tutaj powtarzałem, absolutnie nie można mówić o żadnej świadomości, zresztą papież sam to podkreśla. Nie można tu mówić o żadnej personie, on to używa tego słowa, tu nie ma żadnej persony, tu nie ma żadnej osobowości, tu nie ma duszy, tak? I nie możemy jakby przesuwać odpowiedzialności, bo to jest jakby kolejny temat, który się w tej encyklice pojawia, no kto odpowiada za to, co będzie robiła sztuczna inteligencja, też w kontekście wojny, zbrojeń, tak? Też papież pisze o rozbrojeniu sztucznej inteligencji.
0: Tak, to był taki termin, który się pojawił, był bardzo ciekawy. Znowu wydaje się, że takie punkt wyjścia, wydaje się, że ta drużyna nie ma szans, tak jak ci od Nehemiasza, bo papież pisze rozbroić AI, że to jest jakby rozbroić SI, rozbroić sztuczną inteligencję, że to jest jego postulat, aby nie była ona narzędziem jakiegoś wyścigu takich gruźb, no, czy wzajemnego wywierania na siebie, czy walki po prostu, może nie, jak to się mówi, wojny kinetycznej, ale wojny takiej o zdominowanie kogoś, podporządkowanie. Tak? O, czyżby nam się urwało połączenie z Robertem? Halo, halo, Robercie, czy jesteś z nami? Aha, dobrze, to będziemy się łączyć z Robertem, ponieważ my się łączymy z Rublinem i coś nam tutaj po drodze wyskoczyło, ale przygotowaliśmy sobie na taką...
22: Ja cię już słyszę, także jakby...
0: Wrócił Robert, dobra, super.
22: Tak.
0: Przepraszam, to
22: To może sztuczna inteligencja nas słucha i rzeczywiście działa tutaj.
21: Sztucznej inteligencji.
22: Tak, tak. No wspomniałeś o tym rozbrojeniu i się nam wszystko urwało. No coś tutaj musimy się temu przyjrzeć.
21: Dobrze, czy posłuchaj, na ile to jest postulat realny, na ile to jest rozpoczęcie pewnej drogi i ta drużyna w zasadzie nie ma szans, tak jak powiedziałem o tych, porównałbym to do tych nechemiaszowców, którzy też pozornie teraz wobec tych big techów są bez szans. No nie wiem, ale tak jak wiesz, jak u Tolkiena.
22: Wiesz, no nie ma szans, znaczy tak... Może optymistycznie powiedzmy, no, tak jak za Niemenem może zaśpiewamy. No, wierzymy, że ludzi dobrej woli jest więcej, tak? Zresztą papież też namawia ludzi dobrej woli, żeby jednak wzięli udział w kształtowaniu tego świata, więc no, nie porzucajmy nadziei, tak? Może zacznijmy od czegoś optymistycznego. Natomiast jak spojrzymy na to, co się faktycznie dzieje, no to widać, że włodarze tego świata zrozumieli bardzo dobrze, że to jest jakby nowa broń atomowa, nie? I to się zresztą mówi w komentarzach wyraźnie i tego się nie wypuszcza z ręki, na pewno tego się nie rozbroi, no bo kto by się rozbrajał, nie? Jak już ma taką zabawkę i może innych straszyć, nie? No i tak to właśnie wygląda, nie? Więc oczywiście my możemy się starać i próbować rzeczywiście pewne rzeczy zrobić na naszym lokalnym podwórku, natomiast, znaczy, czyli możemy dbać o siebie, tak, o to, żeby sami się nie popsuć, jakby zrzucając pewne zadania na sztuczną inteligencję. Natomiast no, sztuczna inteligencja w wyścigu zbrojeń będzie obecna i to po prostu widać. No, dzisiaj trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek broń bez komponentu sztucznej inteligencji, także do takiego rozbrojenia na pewno nie dojdzie.
21: Przejdźmy może jeszcze do następnej kwestii. Tych uwag czy obserwacji papieża jest naprawdę bardzo dużo. Ty może spoza tego, o czym wstępnie myśleliśmy, ale wrzuciłeś tutaj, czy podałeś te informacje o tych włodarzach świata. Papież też zauważa, że jakby kierownicy czy lejcy przejmują podmioty prywatne i to jest jeszcze zwiększa chaos, czy pewien niepokój taki o przyszłość ludzkości, kiedy dominującą rolę w tym rozwoju technologicznym mają już podmioty prywatne, albo kiedy uzyskują one taki status ponadpaństwowy.
22: No tak, ale to już, wiesz, przerabialiśmy z sieciami społecznościowymi. Ja wracam do tego tematu cały czas, bo to już mamy to dobrze przerobione, no, czy Facebook, czy Instagram, czy TikTok, no, to jest ważne, to jest po prostu gra o duszę. Już wiemy to przecież, tak? Były specjalne firmy jak Cambridge Analytica, przecież słynna afera z tworzeniem profili psychologicznych na podstawie danych z Facebooka po to, żeby po prostu z odpowiednim kontentem dotrzeć do tych niezdecydowanych i przychylić szale wyborów na pewną stronę. I te rzeczy się na pewno dzieją cały czas i tutaj nie ma o czym mówić. No i tak samo ze sztuczną inteligencją jest, nie? No te wszystkie duże firmy, one oczywiście w większości amerykańskie, no Chińczycy oczywiście tutaj biorą udział w tym wyścigu teraz też mocno. One są niebezpieczne, no bo oczywiście kierują się zyskiem. No to jest ta wieża Babel, nie? Że to jest cel, którym jest zysk ponad człowieka. Ich nie interesuje, ile krzywdy ludzkiej będzie. Cel uświęca środki, nie? No dlatego papież tą wieżę Babel tutaj cały czas nam stawia przed oczyma. To nie jest tak, że przychodzi Anthropic czy OpenAI i pyta nas, nie? Czy byście chcieli uczestniczyć, jakbyście chcieli, żeby to AI wyglądało, a może rzeczywiście powinno być nie tak, nie? Może zarobimy mniej, ale będzie lepiej. No to oczywiście nie ma takich

0: karty w ręku kościoła, papieża, a ta antropologia chrześcijańska w kontrze do tej antropologii, powiedzmy, człowiek jako projekt, czyli akceptacja, zgoda na kruchość, na ograniczenia człowieczeństwa, tak to formułuje papież, rozwijając oczywiście tę myśl, w kontrze do takiej antropologii, trudno w zasadzie nazwać to antropologią, do takiego podejścia człowiek jako projekt optymalizowany, udoskonalany, poddany takiej nieustannej obróbce. Zastanawiałem się nad tymi fragmentami. Wydaje mi się, że to jest jakieś ziarno, które może przynieść zmianę, że ludzkość mogłaby się przechylić w stronę takiego podejścia. Ponownie, nie wiem, tak jak niewolnicy w Rzymie zyskali nadzieję.
1: To jest najmocniejsza część tej encykliki. I to rzeczywiście, ja mam mnóstwo znajomych, którzy z Kościołem naprawdę nie mają absolutnie nic wspólnego. Nigdy nie byli ani chrześcijanami, ani katolikami i tak dalej. Przeczytali encyklikę i się w zasadzie zgadzają z nią, no bo to jest tak, jak powiedziałeś, jest oczywiście ta antropologia chrześcijańska, ona ma swój korzeń głęboko oczywiście w Chrystusie, w prawdach wiary, natomiast to, co poza tym, ponad ten korzeń wystaje, czyli ta troska o godność, o dobro wspólne, o, nie wiem, powszechne przeznaczenie dóbr, niepomocniczość, solidarność, czyli to wszystko troska o człowieka, o pracę, o dobrostan, nie? Czyli to wszystko, o czym pisze papież, jest absolutnie i to jest absolutnie wolność, i to jest absolutnie rozpalające nadzieje, no bo rzeczywiście, no przecież ludzi dobrej woli jest więcej. I my wszyscy chcemy takiego świata. Zresztą papież namawia do budowania właśnie tego świata miłości, cywilizacji miłości, tak? No w przeciwieństwie do tej technokracji, tak już wróćmy i zamknijmy tą klamrę, czyli wieża Babel, technokracja, skupienie na celu, środek to jest, człowiek to jest tylko środek do celu, godzimy się na pewne ofiary i tak dalej, no bo cel jest ważny, zysk jest ważny, a tutaj jest z drugiej strony ten nacisk na budujmy cywilizację miłości, tak? Może zwolnijmy troszkę, tak? Może zróbmy krok do tyłu, może się zastanówmy, czy to nam nie robi szkody i tak dalej, może spójrzmy, ile miejsc pracy zginie, przez to, że to po prostu zrobimy tak na rympał, tak? I ile to krzywdy ludzkiej będzie i tak dalej. Więc papież te rzeczy o nich mówi. Oczywiście wszystkich tutaj nie przegadamy, jakbyśmy tam zjedli tysiąc kotletów i się...
0: Mam
1: i się
0: dobrą wiadomość, że tak, ze nie. studia, że dzisiaj możemy trochę dłużej rozmawiać, wiesz?
1: O, fantastycznie, no bo właśnie to jest ta najmocniejsza część w ogóle encykliki i to dobrze, że żałowałem, że zostawiłeś na koniec, patrzę, ile jeszcze mamy czasu, żeby to wspomnieć. W ogóle jestem zachwycony tym, bo jeszcze wspomnijmy o samym tytule encykliki, bo tak przeszliśmy nad tym. Wspaniałe człowieczeństwo, przecież to jest bardzo renesansowy tytuł, nie? Mhm. Wiemy, że renesans to się tak kojarzy z odrzuceniem Boga, nie, i skupieniem się na człowieku, a tu papież jakby trochę przekornie mówi, nie? Wspaniałe człowieczeństwo, ale to właśnie potem już od razu w pierwszych paragrafach widać, co to znaczy wspaniałe człowieczeństwo. To jest oczywiście pełnia człowieczeństwa w Chrystusie, nie? Pełnia człowieczeństwa w Chrystusie, nie? Tak jak Jezus mówi, żebyście mieli pełnię życia. No ale co to jest pełnia życia? No pełnia życia to nie jest transhumanizm, o którym też pisze papież, to nie jest posthumanizm, czyli te wszystkie ruchy, gdzie się traktuje człowieka jako projekt, o czym bardzo fajnie tutaj powiedziałeś, człowiek jako projekt, nie, że wszelka słabość, małość, ułomność to są rzeczy do naprawy, to są błędy w systemie, nie? A papież mówi, nie, właśnie to są rzeczy, które sprawiają, że my jesteśmy ludźmi, to są rzeczy, które sprawiają, że my jesteśmy ze sobą, że potrzebujemy siebie nawzajem.
0: I każdy ten fragment jest najważniejsze, muru może budować, odbudowywać. Mhm.
1: Tak, każdy ten fragment muru może budować, ale co najważniejsze, razem, nie? Razem, nie? Tak. Że ten nawet, co wydaje się, że może dużego kamienia nie podniesie, no to może tam coś, przynajmniej kubek wody da, nie? No to to jest właśnie to, nie? Że my tutaj mamy miejsce dla każdego i papież mówi, najważniejsza jest relacja, najważniejsza jest właśnie ta miłość, bycie razem i jakby to jest cel, nie? Nie to, żeby tam antropik zarobił kolejne miliardy dolarów na tokenach, nie?
0: No tak, i to rzeczywiście jakby widać też ten wybór tego momentu. Znaczy w zasadzie no, moment jest odpowiedni, ale tutaj jeszcze papież cytuje encyklikę innego poprzednika, Franciszka, ludzkość nigdy nie miała tyle władzy nad samą sobą.
1: A tak.
0: I to jest rzeczywiście odwołanie, powrót, czy wybrzmienie moc

0: mocno jeszcze raz tej antropologii chrześcijańskiej z tą ochroną czy akceptacją właśnie tego, jakimi jesteśmy, ale no to może być bardzo, bardzo mocne, bardzo nośne. Jak w ogóle oceniasz, na ile podejmuje już tą mocno podejmkę z tymi trans, czy nawet post humanistycznymi nurtami, które tam wydłużanie życia jest takim najważniejszym celem, utrzymanie tej jakości w takim jakby trochę sztucznym stanie, przedłużanie, nie wiem, okresu młodości jak najdłużej, albo wręcz budowanie jakiejś hybrydy człowiek-maszyna. Tutaj chyba dosyć mocno też jest stanowisko papieża. I tak byśmy tego oczekiwali.
1: No bo tak. Życie wieczne jest w Chrystusie, mówi papież, nie? Że nasze życie, znaczy my dążymy tutaj w tym pielgrzymowaniu do Królestwa Niebieskiego, tak? No bo jednak pamiętajmy, że encyklika jest skierowana, no oczywiście do wiernych, przede wszystkim do biskupów, księży wiernych i ludzi dobrej woli zawsze, nie? Więc zawsze jest tutaj to założenie tej celowości naszego życia, nie?
0: No będzie tak rzeczywiście, że ta encyklika, tak jak powiedziałeś, ten odbiór będzie uniwersalny. Sprawdzałem, jakie są komentarze, powiedzmy, tej elity, powiedzmy, big techowej. Wiem, że podczas ogłoszenia samej encykliki był i jakoś komplementował ją tam jeden ze współzałożycieli Antropika, ale spośród innych takich osób istotnych, to jest raczej cisza. Anegdotycznie można powiedzieć, że Jack Dorsey, ten poprzedni właściciel Twittera, chyba tylko napisał yes. Śmieszne w stosunku do wagi tekstu. Natomiast chciałem zapytać, wiesz, ponieważ mówimy, że to są te mocne, że to są te atuty, te mocne karty w talii papieża, ale powiedzmy o tym również, co nie jest mocne. Cytowany jest tutaj ksiądz taki Romano Guardini, myśliciel. Człowiek współczesny nie został wychowany tak, aby miał się posługiwać swoją mocą właściwie. To w odniesieniu do tych, którzy zarządzają, powiedzmy, innowacją i mogą na złe rzeczy przekierować, nie myśleć o dobrze, o tych wszystkich wartościach. No i to jest obserwacja, problem tym nie nowa, bo to był nauczyciel Józefa Ratzingera, Benedykta XIV. Jest tutaj przywoływany był chyba też przez Franciszka, przez papieża Franciszka. Pytanie, jaka jest recepta? I od razu dorzucę to. Rozmawialiśmy o księdzu profesorze Michale Hellerze, o tej nowej fizyce i nowej teologii, zbiorze takich jego obserwacji, esejów, czy takich podsumowań dotyczących tej relacji nauka Kościół, czy filozofia i współczesna fizyka. I tam jeszcze dorzucę to, on zauważył, to jest od 1986 roku chyba się odkładały te teksty do tego zbioru i tam pisał, że liczba księży i kleryków kierowanych na studia przyrodnicze jest znikoma. I stąd brak możliwości dialogu pomiędzy nauką a Kościołem, na przykład z fizyką współczesną właśnie. No ale problem jest jeszcze większy, bo fizycy z kolei też nie potrafią rozmawiać z filozofami i kiedy wchodzą na ich pole, to doznają spektakularnych takich porażek. Natychmiast ta kontra ze strony filozofów. Tak samo jak ci fizycy celebryci, którzy wchodzą na pole teologii teraz współcześnie. No ale pytanie jest właśnie takie. Kto miałby rozmawiać z nauką i to upowszechniać? Czy tylko my, nechemiaszowcy, tacy niskiego poziomu, czy Kościół zmobilizuje się do tego, żeby uczestniczyć w życiu naukowym?
1: Ojejku, dużo wątków, Szymonie, więc jeszcze jeżeli mogę, jeszcze krok troszeczkę w tył zrobię. Wiesz, jak jeszcze o tej antropologii, tak jeszcze mi do głowy przyszło, jak mówiliśmy o tym posthumanizmie i transhumanizmie i tak dalej. Tutaj się zupełnie ten wątek cierpienia gdzieś tam uchyla w obecnym świecie, nie? Że cierpienie jest błędem Natomiast no, cała teologia chrześcijańska, no, ale też wielu myślicieli, wielu mistyków współczesnych też obok chrześcijaństwa, no, pokazuje, że rozwój człowieka jest tylko przez cierpienie, nie? Że ty po prostu w jakichś takich niedomaganiach, tak, może czy to jest choroba, czy starość, jakby w sposób naturalny my potrzebujemy tych procesów, żeby dojrzewać. I także dlaczego papież właśnie jest przeciw temu? No dlatego, że właśnie ten posthumanizm, transhumanizm chce jakby te wszystkie procesy gdzieś tam przykryć, odsunąć albo w ogóle najlepiej o nich zapomnieć. Nie? My się nie starzejemy, nie mamy problemów, nie mamy chorób, nie mamy zmartwień. Najlepiej nie wchodzić w żadne relacje, bo relacja zawsze powoduje, no wiadomo, jakiś ból, tak, no bo gdzie jest miłość, to tam jest też zawsze cierpienie, ból i tak dalej. Więc papież no wspaniale tutaj rysuje jakby taką wizję niełatwej drogi, nie? Więc taka ta droga Nechemiaszowa, ona oczywiście jest też niełatwa, to podkreślmy, to nie jest tak, że mówimy, że to tak łatwo wszystko przychodzi. Teraz wracając do Hellera, ja jestem w ogóle wielkim fanem księdza profesora. W ogóle bardzo lubię, kiedy on mówi, że każdy naukowiec jest w jakimś sensie wierzący, no bo musi zakładać racjonalność świata, nie? Żeby w ogóle być naukowcem, trzeba założyć, że jest jakaś logika za tym wszystkim, nie? Że jakieś odkrycie dzisiejszego dnia no się jakby nie zdezaktualizuje jutro, nie? Że to my nie żyjemy w świecie jakimś takim totalnie losowym, tylko jest jakaś prawidłowość, nie? Są jakieś reguły, zasady czy prawa, nie? No i właśnie ksiądz Heller właśnie mówi jasno, nie? No właśnie ta racjonalność, która jest w tym świecie, no to jest właśnie ten Bóg, nie? To jest jakiś może nie Bóg, ale może przejaw jego istnienia, nie? I to jest w jakimś sensie wspaniałe. Jak ja to kiedyś tam czytałem czy usłyszałem, to bardzo się tym przejąłem, bo rzeczywiście też tak o tym myślałem, tylko tak dobrze tego nie nazwałem, jak on oczywiście. No to jest duży format, nie? No to się nie dziwię. Natomiast, wiesz co, a propos tych księży, no słuchaj, no nauki szczegółowe nie są łatwe, nie? No wiadomo, ktoś ma powołanie, jest po prostu dobrym pasterzem swoich owiec, no trudno wymagać, żeby zaraz tam za fizykę kwantową się brał. Natomiast mi się bardzo podobało to, co robił Jan Paweł II, tak jakoś tak mocno to podkreślał. Miał zawsze takie gremia wokół siebie naukowe, takie ciała złożone z wybitnych naukowców, których z chęcią słuchał. Ja myślę, że to jest raczej droga, nie? To nie jest jakby wysyłanie księży na uniwersytety czy do laboratoriów, tylko raczej otaczanie się ludźmi, którzy chcą z Kościołem współpracować, którzy chcą Kościołowi mówić i którzy chcą Kościoła słuchać, nie? I takich ludzi jest bardzo, bardzo dużo, nie? Także ja raczej bym tutaj szedł taką drogą. No i ostatni wątek, mówiłeś, że ludzie mają no dużą władzę dzisiaj. No tak, no dzisiaj możemy bardzo, bardzo dużo. Możemy edytować swój kod genetyczny, nie? Możemy dosłownie u korzeni swoich robić zmiany. Możemy rzeczywiście mieć sztuczną inteligencję, która za nas będzie robiła wiele rzeczy, no ale to jest wszystko oczywiście dla ludzi mądrych, nie? Jak się bierze za to, to jest taka wizja tej małpy z brzytwą, nie? Gdzieś tam w literaturze, no to właśnie to tak trochę wygląda, nie? Że mamy narzędzia, których nie umiemy obsłużyć. To zresztą widać, znowu wrócę do tych sieci społecznościowych, widać jak dasz dziecku telefon, tak? Jakie to jest uzależnienie, jak to wciąga, nie? Jaką to ma siłę rażenia. Więc też my widzimy tą swoją bezradność i papież apeluje na koniec encykliki właśnie o to, nie? Że my musimy się czynnie włączyć w walkę o młodych ludzi. I ja tutaj Państwu chcę powiedzieć, że tu jestem akurat optymistą. Zdarza mi się bywać na konferencjach, które łączą jakoś tą edukację z technologią. I wiem, że jest ogromna troska wielu ludzi, wielu nauczycieli i też ludzi, którzy odpowiadają za technologię, żeby rzeczywiście mieć oko i żeby te nasze dzieci, nasza młodzież się wychowywały w środowisku bezpiecznym, nie? Także tutaj jestem optymistą, wielu ludzi zauważa problem i z wielką troską się nad tym pochyla. Tu oczywiście jest też sztuczna inteligencja gdzieś tam, jako jedna z tych technologii uzależniających, no ale pamiętajmy, że nie jesteśmy sami, nie? Jest wielu ludzi, którzy już o tym myśli. Nie? Nawet teraz jest zakaz telefonów w szkołach podstawowych, który chyba wejdzie od września, jeżeli nic nie pomyliłem. Ma grono zagorzałych przeciwników, ale myślę, że to jest absolutnie dobry, dobry kierunek, żeby od ekranów w szkołach odchodzić.
0: No to byłaby taka optymistyczna puenta naszej rozmowy. Papież odsłania, nie wiem, te mocne karty, czy najmocniejsze, ale też nie skrywa chyba też tych słabych, bo łatwo też sobie to wszystko pooceniać, tak jak w tej rozmowie, gdzie jesteśmy u początku drogi i grupa, czy drużyna nasza jest nieliczna. Tak sobie też myślałem od początku o tym projekcie Wieży Babel, o tym, że w Biblii ona upadła i przychodził mi do głowy ta antyutopia Evgenija Zamiatina, my. No tam ona się udała, tam ona się spełniła, budowa statku Integral się dopełniła kosztem uśmierzenia buntu jednostki człowieka, któremu zaczęła wykluwać się dusza, ale udało
1: Jeżeli
0: się.
1: Jeżeli mogę ci się wciąć tutaj, Szymonie, bo wiesz co, jak ty mi to mówisz teraz, a czy nam wszystkim tutaj państwu, słuchaczom, to mi się od razu otwiera Erich Fromm, wiesz, i ucieczka od wolności. Nie?
0: Tak.
1: Ja myślę, że które pamiętam, zaczytywałem się w liceum, po prostu jakoś tam przeżywałem na swój sposób. I mi się wydaje, że no my mamy w sobie coś takiego, tak jak właśnie w tej powieści, którą przywołałeś, nie? Że główny bohater po jakimś takim szczątkowym przebudzeniu i szukaniu jakiejś wolności i miłości jednak wraca do tej bezpiecznej przystani, gdzie jednak nie musi się troszczyć o wiele rzeczy, nie podejmować decyzji, nie? Ja myślę, że to jest też ta książka Ericha Fromma jest dzisiaj może znowu do przeczytania, nie? W trochę nowym kontekście, no bo też widzę, wiesz, w pracy, jak to wygląda, nie? Gdzie ja jestem, nie? No AI po prostu wchodzi drzwiami i oknami, menedżerowie po prostu szaleją, wszędzie chcą tego AI-a wpychać. A już się pokazują artykuły naukowe, które mówią, nie róbcie tego, bo tak, bo jest depresja, no bo ludzie zaraz już nie potrzebują tylu spotkań, no bo AI pewne rzeczy przedyskutowuje sam, nie, już nie potrzebuje się spotykać, więc człowiek się czuje niepotrzebny, jest mniej relacji, jest mniej sprawczy, tak, no bo to AI zrobi za ciebie, więc nie ty, więc pewnego dnia sobie siadasz z tą kawą w tej darmowej, masz tą darmową kawę w pracy, siadasz z nią sobie gdzieś tam w przerwie i sobie myślisz, a co ja tu w ogóle robię, nie? A po co to wszystko, wiesz? I to jest właśnie tu, gdzie się pojawia papież i mówi, słuchajcie, no będziemy w takim właśnie przykrym miejscu za jakiś czas, nie? Że po prostu sami człowiek człowiekowi taki los zgotuje na własne życzenie, że właśnie, że my może nawet nie wiedząc sobie tak teraz myślę, nie, tak jak jeszcze ta wieża Babel, że my może nie wiemy, że my budujemy tę wieżę Babel, nie, że to tak, wiesz, to jest jakieś takie kolektywne działanie budowania wieży Babel, ale jednak jakby, wiesz, trochę tak nie mówimy, że budujemy, nie, i w pewnym momencie będzie, o kurczę, nie, ale, co się ale stało?
0: Jest nadzieja, no. Jest w nas jakiś gen wolności, Robercie. Bardzo serdecznie ci dziękuję, pewnie moglibyśmy jeszcze, znaczy mógłbym dać jeszcze pewnie ze 100 pytań albo z 500 pytań, ale na razie postawmy tutaj kropkę czy średnik. Mam nadzieję, że może uda się do tego w jakiejś kolejnej odsłonie do tej rozmowy wrócić. Tak jak powiedziałeś, może nie jesteśmy świadomi, że powstaje ta Wieża Babel, pora się obudzić. Lektura tej encykliki na pewno pomoże. To jest dobry, fajny tekst, znaczy fajny, przepraszam.
1: Ale ciężki. Natomiast wszystko, co najlepsze, jest na początku. Także wystarczy pierwszy rozdział przeczytać.
0: Ale warto przynajmniej mam wstęp, tak.
1: Takiego kolegę mam, świetnego gitarzystę Bartka Garczyńskiego i on czasami idzie na koncert, nawet zapłaci jakieś tam poważne pieniądze i po trzech utworach wychodzi. Jak ja go pytam, dlaczego on tak robi, to mówi, no wiesz, no posłuchałem trzech utworów, ja już wiem wszystko, tak? Już nie ma sensu słuchać dalej, no bo wiadomo, co będzie grane. I tak samo tutaj, jak państwo przeczytacie tak pierwszy rozdział, to już wiadomo, tak możecie się generalnie spodziewać, co będzie w kolejnych rozdziałach i nie ma sensu nawet aż tak dochodzić do końca. Nie? Już, no, tak.
0: Ale ten wstęp, ten rozpęd jest naprawdę, naprawdę dobry. No i historia tak. O Nehemiaszu. A ja powiedziałem o tym, ty powiedziałeś o gitarzyście, a ja powiedziałem wyjątkowo, zupełnie poprosiłem Tomka dzisiaj, żeby zakończyć audycję piosenką, bo tak mi się skojarzyła z tym przebudzeniem i z tym. Różne mogą być. Można przeczytać encyklikę, a można sobie na przykład posłuchać zespołu Kryzys. On też dołożył swój kamyczek do przebudzenia, do otrząśnięcia się. Ja wybrałem, poprosiłem Tomka, który opiekuje się tutaj o piosenkę Telewizja z takiej francuskiej edycji. Bardzo dobra rzecz. Bardzo serdecznie chciałem Tomkowi podziękować i Ksenii podziękować za
1: opiekę. Dziękuję. Tutaj.
0: I tobie przede wszystkim, Robercie, Ksenii, Tomkowi, za to, że mogę do państwa pomachać, pożegnać się na wakacje. Mhm. To było Limes Inferior, zostajemy z kryzysem. Dziękuję ci serdecznie, Robercie.
1: Dziękuję, Szymonie, dziękuję państwu.
0: Kłaniamy się, do widzenia.

0: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
3: To była autopromocja.
5: Radio Wnet, więcej niż radio.
6: Brawo, Dajnia.
7: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek, a moim i Państwa gościem jest pan sędzia Adam Jaworski. Dzień dobry, panie sędzia.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
7: Panie sędzia, rozmawiamy w związku z dzisiejszym wydarzeniem w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jak poinformował pan na portalu X, Sąd Okręgowy w Warszawie, pani sędzia Maja Minkisiewicz, wydał właśnie postanowienie, w którym uwzględnił zażalenie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego oraz klubu parlamentarnego PiS na postanowienie prokuratury okręgowej w Radomiu o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie, ogólnie rzecz ujmując, nielegalnego odsunięcia prokuratora Dariusza Barskiego od możliwości pełnienia funkcji prokuratora krajowego. To może na początek zapytam o to, czego dokładnie ta sprawa dotyczyła, bo słuchacze, którzy są może jakoś tak bardziej zorientowani w tych tematach dotyczących nielegalnego przejęcia prokuratury, pamiętają, że zapadło orzeczenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie wcześniej, wydane przez panią sędzię Annę Ptaszek, też dotyczące w tej sprawy przejęcia prokuratury i ono było jak gdyby no niekorzystne, można powiedzieć, tak, dla Dariusza Barskiego. Jak te dwie sprawy się do siebie mają? Czyli ta, która została negatywnie rozpoznana przez panią Ptaszek i ta dzisiejsza?
8: Te dwie sprawy są wzajemnie powiązane, ale dotyczą różnych zawiadomień. Ta dzisiejsza dotyczyła zawiadomienia złożonego przez pana prokuratora Dariusza Barskiego oraz przez jeden z klubów parlamentarnych. A z tego co wiem, sprawę, w której orzekała pani sędzia Ptaszek, dotyczyła zawiadomienia złożonego przez zastępców prokuratora generalnego. Również oczywiście opieram się na mojej wiedzy, zarówno na mojej wiedzy medialnej i z dzisiejszego posiedzenia, ponieważ występowałem w nim jako przedstawiciel społeczny Stowarzyszenia Sędziów Sędziowie RP, co oznacza, że mogłem zabrać głos, przysłuchiwać się, ale nie mam dostępu do akt, więc jest to wiedza pośrednia, że to dzisiejsze posiedzenie miało szerszy zakres niż to wcześniejsze, gdzie orzekała pani sędzia Ptaszek, ponieważ w tej sprawie, którą sąd dzisiaj rozstrzygał, gdzie rozstrzygał zażalenie, również będzie badana ewentualna odpowiedzialność innych osób niż ówczesny pan prokurator generalny minister Adam Bodnar.
7: Jakie to osoby?
8: To jeszcze byłoby przedwcześnie, żeby o tym mówić, tym bardziej, że postępowanie przygotowawcze toczy się niejawnie, ale z całą pewnością prokuratura po wszczęciu śledztwa, do którego teraz będzie zobowiązana, będzie musiała ustalić, kto podejmował decyzje kadrowe, jaka też była rola prezesa Rady Ministrów, jaka była rola osób, które sporządzały opinie prawne, które stanowiły swoistą, mówiąc kolokwialnie, podkładkę dla decyzji ministra Bodnara, ale oczywiście dalsze decyzje będzie podejmowała prokuratura. Na pewno logiczne jest, że takie wątki muszą być w tym śledztwie zbadane, ale tutaj opieram się nie na wiedzy z akt sprawy, bo do nich, tak jak podkreśliłem, dostępu nie mam i nie mogę mieć obecnie, tylko na wiedzy z tego, co wiemy wszyscy, którzy się interesują tym tematem, że takie wątki w tej sprawie są i one będą musiały być szczegółowo zbadane przez prokuraturę.
7: W tym pana wpisie takie pada zdanie, że sąd uznał między innymi, że w państwie prawa nie ma miejsca na kreowanie prawa metodą faktów dokonanych. No, czyli mamy takie tutaj jednoznaczne opowiedzenie się za tym, że to, że ten zamach się jak gdyby tak sfinalizował 2 lata temu ponad i no, był skuteczny, tak, to nie oznacza, że po prostu, no, że właśnie siła zastąpiła prawo. Ale jak pan, panie sędzio, widzi, no, jako obserwator, pan jest to, prawda, cywilistą, prawda? Dobrze pamiętam.
8: Tak, jestem w codziennej pracy cywilistą, ale też zajmuję się sprawami karnymi, chociażby dyscyplinarnymi jako obrońca.
7: No właśnie, tak. Plus jeszcze, no i tak jest pan właśnie...
8: Jako
7: tak, jest pan obserwatorem w ogóle, tak jak właśnie dzisiaj, tak jako członek stowarzyszenia, również tych spraw karnych. Jak pan widzi możliwość odkręcenia tego wszystkiego? Czy to, co się wydarzyło w prokuraturze, czy... No to jest takie pytanie, które często zadaję swoim gościom. Czy to jest w ogóle w jakiś taki prosty sposób możliwe do przeprowadzenia? Załóżmy hipotetycznie, że ta sprawa do prokuratury wróci, tak? To jest prokuratura okręgowa w Radomiu, która tę sprawę prowadzi. No, rozumiem, że ona jest zobligowana, tak? Żeby przeprowadzić te czynności wskazane przez sąd, tak? Także...
8: Tak. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego prokurator w tej sytuacji ma obowiązek wszcząć śledztwo i ma obowiązek wykonać czynności, które pani sędzia wskazała w uzasadnieniu postanowienia. Jakie to są konkretne czynności, nie mogę o tym publicznie powiedzieć, ponieważ ta część, ponieważ to postępowanie toczyło się przy drzwiach zamkniętych z wyłączeniem jawności jako postępowanie, które odbyło się w toku postępowania przygotowawczego.
7: Mhm. I załóżmy, chociaż ja w to oczywiście nie wierzę, bo zakładam, że nie przypadkowo trafiła ta sprawa w ręce jakiegoś konkretnego prokuratora. On jest, jak rozumiem, zobligowany przeprowadzić czynności wskazane przez sąd, ale jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tej sprawy na etapie postępowania przygotowawczego, to ma dalej wolną rękę, tak? Czyli może wszystko zrobić to, co prosił sąd i ponownie sprawy umorzyć. Ale załóżmy roboczo, żeby tej sprawy nie umorzył, tak? Tylko na przykład skierował akt oskarżenia przeciwko, nie wiem, Adamowi Bodnarowi, Morzyńskowi, Bilewiczowi, no jakiś tu pewnie może być katalog osób. I do czego to pana zdaniem takie postępowanie mogłoby doprowadzić, tak? Czy ono się z całą pewnością toczyłoby bardzo długo, jeśli chodzi o jakieś prawomocne skazanie, tak? Mamy tu dwie instancje. No wydaje się, że to nie jest, że znaczy, no ja tak to widzę, że to takie postępowanie, o ile w ogóle kiedyś w przyszłości będzie miało miejsce, no już na etapie sądowym, ono tak w praktyce nic nie zmieni, jeśli chodzi o sytuację w prokuraturze. To jest takie po prostu w jakimś sensie abstrakcyjne postępowanie, które kiedyś tam w przyszłości może coś nam powie, ale nie ma to moim zdaniem żadnego większego znaczenia, chyba że psychologiczne, ale takiego prawnego dla tej sytuacji tu i teraz. Czy pan by się zgodził z taką oceną, że jeżeli chodzi o tą rzeczywistość, to my jesteśmy trochę w takiej sytuacji po prostu bez wyjścia, w takiej matni.
8: Z tą tezą pana redaktora mogę się częściowo zgodzić. Oczywiście, jeżeli chodzi o zmianę, wyjście z tego chaosu, który jest w prokuraturze i powstał na skutek właśnie tych decyzji pana ministra Bodnara i pana premiera ze stycznia 24, to postępowanie przygotowawcze, czy nawet jeżeli ono potem przejdzie w fazę postępowania sądowego przeciwko konkretnym osobom, to ono niewiele zmieni. Tutaj z całą pewnością jest potrzebna regulacja ustawowa, która określi to, jakie są skutki tych zmian kadrowych, jakie decyzje tych osób, które nielegalnie objęły funkcję, zostaną utrzymane w mocy, bo nie ulega wątpliwości, że część, jak na przykład chociażby zatrudnianie urzędników, czynności z zakresu prawa pracy, umowy, czy chociażby powołania na stanowiska na przykład prokuratora prokuratury rejonowej, czy asesora prokuratury trzeba będzie utrzymać i żeby uniknąć wątpliwości, w mojej ocenie wskazane byłoby przyjęcie przepisu rangi ustawowej, które pewne decyzje kadrowe, takie, które są, czy inne decyzje, które są niezbędne dla funkcjonowania prokuratury, utrzyma po prostu. No i oczywiście będzie konieczne odsunięcie tych osób, które nielegalnie objęły funkcję od możliwości ich faktycznego sprawowania, przywrócenia tych, którzy te funkcje sprawują de jure. Także na pewno tutaj jest wyjście i w mojej ocenie ten kryzys jest dużo łatwiej rozwiązać niż kryzys w sądownictwie. Natomiast to postępowanie przygotowawcze jest, i w tym zakresie nie do końca się zgodzę z panem redaktorem, moim zdaniem jest ono bardzo istotne z punktu widzenia nie tylko psychologicznego, ale też elementarnej sprawiedliwości i tego, co w prawie karnym nazywamy prewencją generalną. Oczywiście ja nie przesądzam tego, że zostało popełnione przestępstwo, bo tego nie mogę przesądzić i dopiero ta sprawa nabierze teraz tempa, ale na pewno jest to istotny sygnał dla tych, którzy stosują wykładnię kontra legem, czy próbują uzurpować sobie uprawnienia, że takie działania prędzej czy później spotkają się z reakcją organów ścigania. Dlatego moje stowarzyszenie, które reprezentuje Stowarzyszenie Sędziowie RP, zgłosiło udział w tym postępowaniu i my na posiedzeniu, zabierając głos, przychyliliśmy się do tych zażaleń, to znaczy również wnieśliśmy o to, żeby sąd uchylił to postanowienie i nakazał prokuraturze podjęcie śledztwa, czy wszczęcie śledztwa tak naprawdę. Pan redaktor wskazał tutaj na przeszkody natury faktycznej i prawnej i oczywiście takie przeszkody będą. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj jest na pewno duża liczba osób do przesłuchania. Jeżeli okaże się, że są podstawy do postawienia komukolwiek zarzutów, to prokurator będzie zmuszony występować o uchylenie immunitetów, czy to parlamentarnych, czy prokuratorskich, czy jakichś innych. No i też zdajemy sobie sprawę, jakie są realia i kto sprawuje faktyczne kierownictwo w prokuraturze. Oczywiście prokurator zgodnie z prawem o prokuraturze jest niezależny i powinien kierować się własnym sumieniem, ale też wiemy, że praktyka jest taka, że przełożeni mają wiele możliwości wpływania. Natomiast jeżeli zdarzyłoby się tak, że prokurator nie wykonałby hipotetycznie wytycznych sądu, to będzie to mogło być podstawą kolejnego zażalenia, co z kolei też otworzy drogę pokrzywdzonemu, a tutaj pokrzywdzonym jest pan Dariusz Barski, prokurator krajowy legalny, również do złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia, czyli pan prokurator wtedy będzie uprawniony też samodzielnie jako osoba fizyczna złożyć akt oskarżenia przeciwko osobom, które dopuściły się w jego ocenie przestępstw.
7: A w tej sprawie jest jeszcze taki ciekawy wątek sądowy, bo sędzia Maja Minkisiewicz to jest przecież sędzia, która, jeśli dobrze pamiętam, była skierowana do tak zwanego getta sędziowskiego, kierowanego przez Piotra Gonciarka, przez sędziego Piotra Gonciarka, który już jakiś czas temu, jak czytałem bodajże chyba na Niezależnej, miał zrezygnować z tej funkcji kierowniczej. No tam ci sędziowie, grupa 10 chyba, jeśli dobrze pamiętam, sędziów została skierowana po to, żeby odsunąć ich od orzekania w sprawach jakichś takich istotnych, tak? I właśnie między innymi mieli orzekać w sprawach właśnie zażaleń na decyzję prokuratora. Ja w rozmowie z którymś sędzią, chyba sędzią, nie pamiętam już, którym wskazywałem, że to jest, ale przed wielu, wielu miesięcy, że to jest w pewnym sensie trochę kuriozalne uznanie tych zażaleń za decyzje nieistotne, bo przecież one po pierwsze to tak naprawdę odmowne rozpoznanie przez sąd takiego zażalenia na decyzję prokuratora, czyli w praktyce decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa albo umorzeniu, no obywatelowi zamyka niejako drogę do sprawiedliwości, tak? Bo przecież jeśli takie umorzenie będzie miało miejsce, to może mu to zamknąć drogę do skierowania tego subsydiarnego aktu oskarżenia, tak? Nie mówiąc już o tym, że przeciętny człowiek często w ogóle nie ma pojęcia, co to jest subsydiarne akt oskarżenia. Więc w tym sensie deprecjonowanie tych rozpoznawania tych zażaleń to dla mnie było takie wybitnie kontrowersyjne, no ale tu mamy sytuację jak gdyby odwrotną, bo okazuje się, że paradoksalnie na poziomie tego zażalenia rozpoznano sprawę, która dla tego obecnego, nazwijmy to, reżimu politycznego jest strategicznie ważna, czyli oni się sami trochę w jakimś sensie może zakiwali, to może za wiele powiedziane, ale po prostu chcieli po prostu odsunąć nowych sędziów od orzekania w sprawach ważnych i jednak okazuje się, że to jest po prostu niemożliwe. Jak to, moje pytanie, bo przepraszam za ten rozległy wstęp, zmierzam do tego, czy pan sędzia się orientuje, co tam się w ogóle dzieje w tym tak zwanym getcie sędziowskim? Czy ono nadal w ogóle funkcjonuje? Czy ma jakiegoś nowego kierownika? Bo przyznaję, że straciłem tę sprawę z radaru i to jest bardzo interesujący wątek dla mnie.
8: Z tego, co mi wiadomo, to sekcja nadal obowiązuje i co więcej, pani sędzia dzisiaj na posiedzeniu powiedziała wprost, że sprawa została przydzielona niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ kierownictwo Sądu Okręgowego nie uwzględniło, nie wykonało prawomocnych uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, które uwzględniały odwołania między innymi jej oraz pozostałych sędziów orzekających w tej sekcji. W jaki sposób ona funkcjonuje od strony organizacyjnej, to nie mam takich informacji, ponieważ ja w Sądzie Okręgowym w Warszawie nie pracuję i pojawiłam się tam dzisiaj tylko jako na tym konkretnym posiedzeniu jako przedstawiciel społeczny. Oczywiście w pełni zgadzam się z panem redaktorem, że te postanowienia dotyczące odmowy wszczęcia śledztwa i umorzenia postępowania są bardzo ważne i z punktu widzenia pokrzywdzonych, bo tutaj pozytywna decyzja sądu otwiera drogę do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, czyli samodzielnego oskarżenia domniemanego sprawcy przestępstwa przez pokrzywdzonego. No i oczywiście dla interesu publicznego, czego mieliśmy dzisiaj przykład.
7: No i chyba też, skoro same te nowe władze sądu stworzyły te getto sędziowskie, czyli jak gdyby same tam skierowały tych sędziów do orzekania, to chyba w tym przypadku nie sposób będzie kwestionować to orzeczenie, prawda, że wydała je tak zwana neosędzia, no bo to już by po prostu stało na głowie, no bo same te władze tą komórkę stworzyły, więc tutaj akurat bym powiedział w taki sposób adekwatny, chyba że oni się właśnie sami zakiwali, tak? Okazuje się, że mimo tych usilnych prób kombinowania, tworzenia jakichś bytów i niewidzenia w tych wszystkich procedurach Krajowej Rady Sądownictwa tej poprzedniej, okazało się jednak, że nowy sędzia może orzekać w takiej tak fundamentalnie ważnej sprawie. Nie jest to co prawda wyrok, ale no jest to jednak, jeśli chodzi o te życie w wymiarze sprawiedliwości, no niezwykle doniosłe wydarzenie. Czy pan nie ma wrażenia, że to środowisko no takie, nie wiem, skupione wokół justycji, Waldemara Żurka, jak to nazwać, to, że oni już się po prostu sami skompromitowali tymi swoimi, tym kunktatorstwem, że to już, że no po prostu ile razy można samemu sobie zaprzeczać, tak? To wygląda już groteskowo.
8: Nie da się ukryć, że logika nie jest najmocniejszą stroną działania zarówno pana ministra Żurka, jak i jego współpracowników i mamy właśnie taki przykład. Jeżeli chodzi o to postanowienie, ono jest prawomocne, nie podlega dalszemu zaskarżeniu, nie przysługuje od niego zażalenie ani inny środek odwoławczy, więc legalnie nie można go kwestionować w żaden sposób.
7: Mhm. To jeszcze na koniec zapytam, panie sędzio, no jest, prawda, mówiąc na poziomie faktów prawnych, pan jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Czy pan jeszcze, no ale jak wiemy, jeśli chodzi o taką przemoc instytucjonalną, no to wszyscy rzecznicy zostali odwołani przez Adama Bodnara i Waldemara Żurka. Czy pan wykonuje jeszcze jakieś czynności jako rzecznik? Czy po prostu uznał pan, no, że nie będzie się pan kopał z koniem i czeka pan na jakieś zmiany, że tak powiem, zmiany rzeczywistości politycznej albo upływ kadencji, prawda? No bo panu tak człowiek biegnie przecież kadencja. Czy już się skończyła? Bo nie śledzi.
8: Moja kadencja jako zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie upłynie 15 października 2026 roku, czyli teraz na jesieni, z tym, że zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych, jeżeli upłynie kadencja, nie zostanie powołany następca, to rzecznik wykonuje czynności do czasu powołania następcy. Ja stoję na stanowisku, że powołanie pana sędziego Gonciarka na niejako mojego dublera nie wywołało żadnych skutków prawnych, więc również po 15 października nie nabierze tych skutków i będę uprawniony do wykonywania czynności. Natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, to czynności takich jak postępowania wyjaśniające czy dyscyplinarne nie jestem w stanie prowadzić, ponieważ kierownictwo sądu apelacyjnego uznało decyzję pani Raczkowskiej, pani sędzi Raczkowskiej o odwołaniu i pozbawiło mnie dostępu do dokumentacji, do systemów informatycznych, natomiast wykonuję czynności w sprawach, które są na etapie postępowania sądowego przed Izbą Odpowiedzialności Sądu Najwyższego, a tam konkretnie popieram wnioski o rozpoznanie spraw dyscyplinarnych w dwóch sprawach, gdzie też zwróciłem się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie mojego statusu i również w jednej ze spraw złożyłem zażalenie na postanowienie Sądu Najwyższego jako Sądu Pierwszej Instancji o przekazanie sprawy jednego z sędziów warszawskich do Sądu Dyscyplinarnego w Łodzi. I w tym zażaleniu, ponieważ ono było wniesione w grudniu, czyli po wydaniu pisma przez panią sędzię Raczkowską, która uważa się za rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych o moim rzekomym odwołaniu, też zwróciłem się do Sądu Najwyższego, aby przedstawił składowi 7 sędziów to zagadnienie do rozstrzygnięcia. Dotychczasowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego jest jednoznaczna i z niej wynika, że zarówno rzecznicy ci centralni, jak i rzecznicy w terenie, czyli przy sądach apelacyjnych i okręgowych, nie zostali skutecznie odwołani i dlatego w tych sprawach, których mogę, które są na etapie Sądu Najwyższego, podejmuję czynności i oczekuję na zajęcie stanowiska przez Sąd Najwyższy co do mojego statusu.
7: Mhm. A czy w tej swojej głównej pracy sędziowskiej, jako sędzia Sądu Powszechnego, czy pan w tym pionie cywilnym jest ofiarą jakichś takich tych posunięć, no takich właśnie z gatunku tworzenia jakichś get i tak dalej, odsuwania sędziów od orzekania w ważnych sprawach?
8: Nie, absolutnie nie. Ze strony kierownictwa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga nie doświadczyłem żadnych trudności. To też chciałbym wyraźnie, żeby wybrzmiało. W sprawach cywilnych nie została utworzona żadna sekcja, nie ma żadnych zmian w podziale czynności. Zdarzają się wnioski stron o wyłączenie albo o test niezawisłości i one są rozpoznawane z różnym skutkiem, to znaczy zdarzały się takie, które były uwzględniane, ale zdarzały się też takie, które były oddalane przez innych sędziów naszego sądu i przede wszystkim liczba tych wniosków jest znikoma. Tak jak powróciłem z delegacji do Sądu Apelacyjnego do pracy w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w maju tak naprawdę 2024 roku, czyli minęło ponad dwa lata, to mogę policzyć na... to mógłbym policzyć na palcach wnioski o test niezawisłości albo o wyłączenie, które wpłynęły w ciągu tych 2 lat, mimo że w referacie mam ponad 500 spraw i kończę miesięcznie, kilkadziesiąt spraw kończę. Także naprawdę skala tych wniosków o wyłączenie z powodu daty nominacji jest znikoma.
7: No cóż, to można powiedzieć, że jeśli chodzi o zdrowie psychiczne sędziego, to jednak ta praca w tak zwanym cywilu jest o wiele zdrowsza chyba niż w pionie karnym,
8: tak, bo... niestety tak jest.
7: Bo z rozmów z różnymi sędziami wiem, że to po prostu potrafi być naprawdę frustrujące, kiedy rozpoznaje się rzetelnie, uczciwie sprawy po prostu dla obywateli, a na końcu jest to po prostu wyrzucane do kosza.
8: Tak. No to w pionie cywilnym zdarzają się niestety orzeczenia Sądu Najwyższego, które też w izbie cywilnej, chociaż nie tak często jak w karnej, uchylały orzeczenia tylko w oparciu o datę powołania sędziego. Wobec mnie wydano jedno, przynajmniej o jednym takim orzeczeniu wiem, w sprawie sądu apelacyjnego. A jeżeli chodzi o orzecznictwo naszego sądu apelacyjnego, to dotychczas nie spotkałem się z takimi orzeczeniami.
7: No cóż, to na koniec zapytam, ma pan, panie sędzie, w pokoju klimatyzację? Bo idą chyba niesamowite upały. 37 stopni, to co prawda w weekend, ale widziałem w prognozie.
8: Tak, mam klimatyzację i w pokoju, i w mieszkaniu. W sądzie okręgowym na Poligonowej, czy w naszej siedzibie sądu Warszawa-Praga została ostatnio wymieniona klimatyzacja na bardziej wydajną, więc warunki do pracy są bardzo dobre.
7: No i to jest jakiś optymistyczny akcent na koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, panie sędzio. Pan sędzia Adam Jawolski był moim i państwa gościem. Dziękuję.
8: Bardzo dziękuję.
6: Brawo, Dajnia.
5: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
5: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: To była autopromocja.
2: Słuchacie Radia Wnet.

0: autopromocja. Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tomga.
1: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
0: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
1: I co, na długo tu żeście zawinęli?
0: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
2: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
3: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
0: To była autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski. Sofa Surfing.
2: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart.

15 stopni, ale bardziej niż jasno, bo to w oktawie nadejścia lata. Ja Państwu obiecałem ten program z klasyków polskiego hard rocka, heavy metalu i też polskiego new romantic, bo lato nam nadeszło, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. A zacznę od nagrania, które przypomniałem sobie, przeglądając te moje archiwalne kasety z epoki lat 80. No i pomyślałem sobie, że szkoda, że nie ma z nami Krzyśka Stasiuka, którego nazywaliśmy Uriah od zespołu Uriah Hit. Panie i panowie, formacja Fatum i Frajer, bo czas wakacji to porywy serca, a z tymi sercami i porywami to różnie bywa. Dzień dobry, wieczór, Tomasz Wybranowski, Cienie w jaskini. Wydanie letnie, światełkowo-świetlne, bo jak mawia Krzysztof Skowroński, czasem trzeba trochę tego światła dorzucić do tych jaskiniowych historii. Witamy dzisiaj Lato po polsku. Radio Wnet, muzyka warta słuchania.

Krzysztof Ostasiuk i oczywiście formacja Fatum, Mania Szybkości, ta niezwykła płyta, a potem jeszcze ta płyta Demon, Rok Pański 1993. No i cóż, Krzysztofa nie ma już z nami, ponad 24 lata, ale ta muzyka została, bo ta muzyka bliska sercu tym, którzy mieli naście lat pod koniec lat 80. albo 20 kilka. Panie i panowie, Cienie w jaskini dzisiaj, letnie wydanie, dużo światła w tych cieniach, no i wspominamy te lata 80. i dzisiaj trochę tych polskich gitariat, trochę z tego mojego archiwum, rzeczy tajnych, nie do podzielenia i tylko dla mnie, ale z Państwem, ze słuchaczkami programu Cienie w jaskini i słuchaczami zacnymi Radia Wnet, zawsze jestem w stanie się podzielić, tak jak tą pieśnią Krzysztof Markowski, formacja Samolot, bo Grzegorz Markowski to nie tylko grupa Perfect, piękne słuchaczki i zacni słuchacze.

Czytałem w bardzo mądrych książkach, by śpiewał wielki Grzegorz Markowski, a wtórował mu na gitarze niezwykle kto? Krzysztof Stefaniak. Grzegorz Markowski i Samolot, taka płyta, niestety niesłusznie zapomniana, jedna z lepszych płyt wydanych w latach 80. Grzegorz Markowski, grupa Samolot, kolorowy telewizor, tam między innymi Janusz Skowron, ten niezwykły jazzujący, niewidomy klawiszowiec, który po drugiej stronie luster, ale też Wiesław Gola, a na saksofonie to tam umaił te nagrania grupy Samolot Tomasz Pieszchalski. Te nagrania z lat 1985-1986, a więc tuż przed wydaniem tej płyty kolorowy telewizor. Natomiast dzisiaj rozkosznie, radośnie, bo lato nam przyszło, chociaż lato przyszło na Szmaragdową Wyspę, panie i panowie, 1 maja, ale dzielę się tymi moimi skarbami, które rzadziej niż rzadko trafiają na naszą antenę, ale stwierdziłem, że gdy witamy lato ze świętym Janem, to pocieszę tych słuchaczy, którzy często piszą i gęsto: panie Tomku, coś z tych lat 80. gitariady, jak pan mawia. Te nasze skarby jak Fatum, jak Def, jak Azyl P. No więc ja na to przystaję. Azyl P. Chyba umieram.

Andrzej Siewierski. Informacja z LP, ale my nie zwalniamy. Bąkniemy przez Monachium. Jako proletariacki bandyta.

Strzały, panie i panowie, Radio Młodych Bandytów, album grupy Róże Europy, gdzie wielki, wielki, zaprawdę wielki Piotr Mklat, jak gdzieś widzicie Piotra Mklata na mieście w Warszawie, na Starówce albo na Nowym Świecie, to proszę mu się kłaniać, bo to poeta metafor rockowych bardziej niż niezwykłe. No i ta solówka Michała Grimuzy bardziej niż bardzo, a zaczynał w Różach Europy, kto? Redaktor Orzech, znany z anteny Trójki, Drzewiej Trójki, ale też to on opowiada o tym festiwalu w Eurowizji. Kiedy go brakowało, no to powiem szczerze, mimo że za tą Eurowizją nie przepadam, to brakowało mi właśnie Artura Orzecha. Panie i panowie, ale w nastroju Róż Europy, proszę się nie niepokoić, dzisiaj wszystkie te połączenia cyberprzestrzenne wyłączone. Skupiam się tylko na tym, by prezentować Państwu te deszcz rzęsisty, piękny deszcz piosenkowy wspomnień, lata 80. i lata 90., bo lato witamy w cieniach w jaskini. Róże Europy za chwilę, wrócimy też do płyty Mania Szybkości formacji Fatum. Pojawi się też zespół Roxham i trochę poezji, bo pan Mariusz Rogowski przypomniał mi o pewnym zacnym człowieku, poecie spod nieba Lublina. Ale zanim to nastąpi, no to w nastroju wakacyjnym, panie i panowie, Róże Europy, surfingujące buty, za moją sprawą znowuż to nagranie stało się przebojem, nie zgadnijcie gdzie. W Radiu Deon Chicago i w Radiu Deon Florida. To nagranie, gdzie pani prosi, aby coś jej powiedzieć miłego na uszko.

0: A gdyby piękna pani, piękna panna zapytałaby mnie, aby coś jej powiedzieć, co bym jej powiedział miłego na ucho, to ja bym odpowiedział ustami Krzysztofa Skowrońskiego.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Witamy lato. I zawsze mawiam lepszy Mysłowic z panem Parzymięso przy mikrofonie niż z panem Rojkiem. No cóż, niestety z całym szacunkiem dla pana Rojka tak po prostu mam. Dla mnie album Wszystkie Narkotyki Świata albumem absolutnie najlepszym formacji Mysłowic, a nagranie przypadkiem letnie, piękne, świetliste.

0: przypadkiem, panie i panowie, wszystkie narkotyki świata. Niezwykłe nagranie z tej płyty dla mnie, albumu najlepszego, oczywiście czasem uśmiecha się z politowaniem. Przemek Myszor, człowiek, który odpowiada za klawisze i gitarę rytmiczną formacji Myslowic od samego początku, a przy okazji już od piątku i soboty będzie oblatywana epka jego umiłowanej córki Oli, która skryła się pod pseudonimem Haski. Natomiast piszą nasi słuchacze.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Stwierdziłem, włączę piękne słuchaczki i zacień słuchacze. Przypomnę, że Tomasz Rosłon przy konsoletach w Warszawie, który na interkomie powie mi, czy wszystko w porządku, jeżeli chodzi o te kanały i o te stare nagrania, niektóre też ripowane singli, panie i panowie. Z ukłonami dla pana Dariusza Olszewskiego, który wspomina właśnie kogo? Wspomina i wielkiego Uriah, czyli Mister Ostasiuka, głos formacji Fatum, panie i panowie. A propos formacji DFDF dzisiaj też zabrzmi, panie Dariuszu, w jednym momencie. Pan Paweł Gugała, czy pamiętam o Bogusiu Łyszkiewiczu? Panie Pawle, drogi, w anturażu Zieloności Pięknych i jej najpiękniejszej Marii. Oczywiście, że pamiętam i kilka nagrań się pojawi. Przy okazji pan Paweł twierdzi, że to absolutna telepatia, bo słuchał sobie Poganie Kochaj i Obrażaj Piotra Klata i Spółki, czyli płytę numer 4 formacji Róża Europy. W owym czasie była to najdroższa, a propos wyprodukowania płyta w Rzeczpospolitej Ludowej na przełomie ludowości od nowego rynku i Polski Rzeczpospolitej bez ludowej, bo na produkcję, nagranie tej płyty w starych złotych grupa otrzymała, co otrzymała? Miliard starych złotych, panie i panowie. No dzisiaj te 100 tysięcy to nikogo by nie uradowały przy dłuższym pobycie w studiu, natomiast w owym czasie to było wydarzenie i to było absolutnie niezwykłe coś. Tomasz Rosłan do mnie pisze, panie i panowie, więc jeszcze chwilę porozmawiam o muzycznościach. Tak jest, stereo, kompresor i EQ wyłączone i nie przerywa. A coś się stało? No nic się nie stało. Tomaszu drogi, Tomasz Rosłan, mamy bardzo niż zdolnych realizatorów dźwięku, którzy wyczują i usłyszą absolutnie wszystko, natomiast często ich podpytuję, czy Tomka, czy Adama, czy Szymona, Krystianusa, a propos właśnie tego, czy a propos tych starych ripów, z starych płyt, czy czasami ze starych kaset, czy wszystko brzmi w jak najlepszym porządku. Panie i panowie, ale właśnie pomyślałem sobie, że teraz musi zabrzmieć dwukrotnie formacja Fatum, bo najpierw nagranie, które stało się tym ich wielkim kluczem do tego, by o grupie Fatum wszyscy w Rzeczpospolitej usłyszeli. Nagranie Mania Wielkości, a potem nagranie Błaganie. Panie i panowie, zaklinamy piękne lato, witamy go w cieniach w jaskini, w oktawie jego przyjścia. Lato Anno Domini 2026. Fatum, Mania Szybkości.

frajer, panie i panowie, a wcześniej błaganie i oczywiście mania szybkości, formacja Fatum ze świętej pamięci. Bardziej niż utalentowany wokalista i można sobie tylko pomyśleć, co by było, gdyby Krzysztof Ostasiu, którego nazywali Uriah, urodził się pod niebem Stanów Zjednoczonych, chociaż nasz stały słuchacz, pan Dariusz, o mały włos, też byłby w tym składzie. Kto wie, co mogłoby się wydarzyć. Ukłonę, panie Darku, podobnie jak dla naszego stałego platynowego Stanisława, no i oczywiście pana Pawła, rozkochanego w tych zielonościach, no bo to jeden z tych największych fanów, których znam, jeżeli chodzi o głos, podporę formacji Type O Negative, Piotr Petrus Mratajczyk, czyli Peter Steele. Ale, panie i panowie, nie byłoby formacji Fatum, nie byłoby też formacji Def, która nieźle radziła sobie w latach 1983-85, cztery nagrania, bo CC w mojej głowie, Diament, Kraje Diament, Zmowa Milczenia wokół Mary Jane i oczywiście to nagranie zaczyna się, gdzie śpiewał Krzysztof Ostasiu. Cienie w jaskini z blaskiem gitar, ja te światła blasku, bo lato witamy.

Zaczyna się, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. No i cóż, taki anons oto od mojego krewniaka, księdza doktora Andrzeja Muszcza. To ten, który dba o to, aby pamięć o moim wielkim wuju, księdzu Błażeju Nowosadzie, była wciąż żywa, nie tylko na antenie Radia Wnet. On pilnuje, aby ten proces beatyfikacyjny ruszył. I piękne słuchaczki i zacni słuchacze, jeżeli będziecie w Grodzie Posadów, to na mojej pięknej Zamojszczyźnie 28 czerwca roku pańskiego 2026, no to wielka, niezwykła historia, nie tylko muzyczna, z myślą o misjonarzach, a w programie 18 otwarte mistrzostwa w tenisie stołowym, 12 mistrzostwa w wędkowaniu, konkurs na najładniejszy zamek z piasku, to oczywiście dla naszych najmłodszych, konkurs na potrawę regionalną, konkurs strzelania z łuku, spotkania z misjonarzami, spotkania z siostrami franciszkankami, misjonarkami Maryi, stoisko Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, kawiarenka i loteria misyjna, grillowanie własnego prowiantu, zagroda z alpakami i opowieści natury historycznej. Z myślą o misjonarzach 12 piknik misyjno-sportowy, a zbieramy dla księdza Janusza Kapusty z Kazachstanu i sióstr z Łabuń. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. I o tym wydarzeniu będę jeszcze opowiadał też sobotnią porą, jak również w piątkowym programie Muzyczny Piątek. Chociaż na żywo, choć staśmy choć na żywo, bo kiedy program będzie do Państwa docierał, to ja będę w drodze na koncert grupy The Cure. Zobaczę grupę The Cure w najbliższy piątek, no i trzy niezwykłe supporty, więc bardziej niż wiele muzyki będzie o czym opowiadać w sobotniej muzycznej polskiej tygodniówce. Natomiast skoro formacja AZLP, Róże Europy, formacja Fatum, formacja DEF, to czy może zabraknąć formacji Korba? Z albumu Motywacje. Był biały Gibson, ale też jest i biały rower.

Biały rower w formacie Korba z płyty Motywacji, i tak jak powiedziałem, że nie byłoby formacji Patum, gdyby nie grupa DEF, gdzie Krzysztof Ostasiuk przy mikrofonie. No i nie byłoby formacji Korba, gdyby nie niezwykła formacja, którą czasem prezentuję w programie Cienie w jaskini, czy w Muzycznej Polskiej Tygodniówce na antenie Radia Wnet. Formacja Cytrus, hard rockowo, z gitarami, kto on? Andrzej Kaźmierczak i Marian Narkowicz, główni kompozytorzy muzycznego dla formacji Korba, przy mikrofonie Kazimierz Barlasz. No i ten krążek wydany w roku pańskim 1987, który trochę przetarł właśnie w kierunku hard rocka, glam rocka drogę formacji Fatum, bo krążek Mania Szybkości, rok pański 1989. No i mieli jeszcze wsparcie niezwykłe, jeżeli chodzi o metafory, no bo teksty napisał wielki Bogdan Olewicz. Przebojem obok Białego Rowera było także nagranie A Statek Płynie.

Niektórzy twierdzą, że to nie była ta najważniejsza rockowa grupa końca lat 80. pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast ja uważam, że to jeden z tych czołowych zespołów hard rocka i rocka. A krążek Motywacje tylko to udowodnił z tekstami oczywiście wielkiego Bogdana Olewicza. Pomyślałem sobie, że jeszcze musi zabrzmieć nagranie Składam broń w cieniach w jaskini. Dużo światła, dużo tej żywiołowości, energii, słońca. Jak to przy powitaniu lata. Korba, Składam broń. A to już nagranie z krążka numer 2, 100 papierów.

Ostatni Kazimierz Barlasz głos, Marian Narkowicz gitary i kompozycje, Andrzej Kaźmierczak gitary i kompozycje, Leszek Ligenza i Waldemar Kobielak. 100 papierów to druga płyta formacji Korba, nagranie Składam broń. Natomiast coś z tych nowych historii, bo młodzież też gitarowa, ale poszukująca swojego stylu w przełamaniu dobrych gitariat i hip-hopu z mądrym tekstem. To a propos tego, co dzisiaj dzieje się z pewnym szpitalem i z pewnym odważnym lekarzem, który już został zaszczuty. No i cóż, szef naszego rządu uważam, że lekarz, któremu leży na sercu dobro pacjentów i Rzeczpospolitej, jest mniej wiarygodny chyba niż pewien dżentelmen, który nie mówi po francusku, no ale chciał opowiadać to i owo na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Chryja, skacz. Zypki, kolor zielony.

skacz na główkę w Rzeczpospolitej, kiedy chcesz mieć własne zdanie, kiedy chcesz głosić słowa prawdy, kiedy wierzysz, że są jeszcze jakiekolwiek standardy, coś, co nazywa się praworządnością. O tej cenie nawet nie będę wspominał, panie i panowie. Dzisiaj, w moim odczuciu i nie tylko moim, Rzeczpospolita Polska dało jasny, prosty komunikat, niczym uderzenie w twarz. Jeżeli wydarzy się coś kłopotliwego dla establishmentu, dla tych, którzy dzielą i rządzą, to będziesz miał przeciwko sobie cały państwowy aparat. Dla mnie nazwanie pana doktora przez jednego z najbliższych współpracowników premiera Rzeczpospolitej Polskiej, który określił go jako przestępcę, nazywam czymś haniebnym. No i w czasach międzywojnia, przypuszczam, skończyłoby to się jakimś pojedynkiem, na pewno nie podawaniem dłoni i ostracyzmem, panie i panowie. No i cóż mogę powiedzieć, media głównego nurtu już flekują, a świadka, który ośmielił się powiedzieć coś na ulubione, wychuchane, wypieszczone dzieciątko, lekarskie dzieciątko, które dawało dobry wzór, że oto pewna partia, której już nie ma, Platforma Obywatelska, jest absolutnie znakomita. Natomiast panu doktorowi powiedziano wprost, że skoro poszedł na wojnę, to jest jego problem, a to jest przede wszystkim jasny komunikat, że ktokolwiek będzie chciał pójść w jego ślady, to z wami, koledzy, towarzysze, będzie absolutnie tak samo. Czasy się zmieniają, a niby wciąż takie same. Przepraszam, że w tym letnim powitaniu, anturażu światła, radości, czasu wakacji, kanikuły, i powiem tak, kanikuła to nie jest słowo rosyjskie, tylko staropolskie słowo polskie oznaczające lato, oznaczające żar, skwar, z nieba. Ale czasy są inne, a niby takie same. No i tutaj Kazik na żywo idzie mi w sukurs z nagraniem 100 milionów. Jeżeli wsłuchacie się w metafory Kazika Staszewskiego, wielkiego artysty, który jest bezkompromisowy. Sam pamiętam taką rozmowę z Kazikiem Staszewskim, kiedy był na wakacjach ze swoją małżonką, miał to już zaplanowane i mógł zagrać przed jednym ze swoich największych idoli, Iggy Popem. To był bodajże rok pański 1993 albo 1994. A on powiedział: absolutnie jestem z Anią, moją żoną, i z seniorem gdzieś na wakacjach. Panie i panowie. Kazik na żywo, 100 milionów, niby odległe te czasy, bo to prawie 30 lat, patrząc na to, co dzieje się w Rzeczpospolitej, niby wciąż jednak takie same, jakby.

A ja mógłbym dośpiewać: premierze, gdzie jest twoje 100 obietnic? No ale cóż zaszkodzi obiecać. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze murem za tymi, którzy mówią wprost i bez ogródek tak, jak jest, absolutnie. No i trochę w związku z tym teraz Kodym zaśpiewam. Andrzej Jędrek Kodymowski, apteka, aktor, traktor, no bo tak to się dzisiaj porobiło, że ci, którzy się negliżują, którzy epatują swoją niewiedzą, ignorancją, matołkowatością, to a propos braku wiedzy ogólnej, że o takiej szczegółowej wiedzy nie wspomnę, a my skrolujemy, oglądamy, podpatrywamy. Pytanie, po co? Kodym. Od pacyfizmu do ludobójstwa, apteka. Jędrek.

Aktor, traktor, aktorka, muchomorka, obtoka od pacyfizmu do ludobójstwa. 14 lat minęło od premiery tej płyty, ale wciąż aktualna, podobnie jak tekst Gienka, Siczki Olejarczyka, głosu i gitary formacji KSU. Gówniarzyki, wersja z albumu 44.

0: Gówniarzyki, formacja KSU, piękne słuchaczki i rzeczni słuchacze. Powitanie lata, ale też ciężko uciec od tej naszej publicystyki, tego, co dzieje się w Rzeczpospolitej Polskiej, wokół Rzeczpospolitej Polskiej. Jutro ta konferencja w Gdańsku, napięcia na linii Kijów-Warszawa. No i powiem tak, jeżeli polskie firmy podpiszą umowę z kontrahentami ukraińskimi, będą wyglądały tak, jak to, co stało się z firmą, wielką firmą z Krakowa, Control Process S.A., że gdy firma w Lwowie zrealizowała 95% zadań, to pod różnymi historiami powiedziano, że ta firma nie dokończy inwestycji, nie zapłacono jej i jeszcze zarekwirowano jej urządzenia, maszyny na kwotę ponad 10 milionów euro. To tak ku rozmysłowi pewnych historii, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy i jak to wygląda, mówiąc prosto i bez ogródek. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. A przy okazji podpowiem, że na bieżąco monitoruję historię firmy Proces Control Proces S.A. i czwartkową porą jutro w mojej popołudniówce kilka chwil po godzinie 15. Kolejne informacje z tegoż frontu, w anturażu tej konferencji pod niebem miasta Gdańska. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, panie i panowie? Rzecz, która mnie bardziej niż zmartwiła, bo wydawałoby się, że te czasy, kiedy niepokornych flekowano, kiedy niepokornych uciszano w taki czy inny sposób, już się skończyły, no zwłaszcza, że tymi złymi podczas kampanii wyborczej w roku pańskim 2023 w ustach pana Donalda Tuska, pana Rafała Trzaskowskiego była właśnie ta zła Zjednoczona Prawica. Zacytuję Krzyśka Stanowskiego, szefa kanału Zero, który napisał niespełna 3 godziny temu takie oto słowa. Gdy wyłączaliśmy kamery, dr Emil Jędrzejewski zadał jedno pytanie. Czy myśli pan, że moja rodzina jest teraz bezpieczna? Były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie ujawnił we wtorkowej godzinie zero szokujące informacje. No i cóż, my teraz już wiemy, jak zareagowała prokuratura, co zrobił prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, któremu na wzór Krakowa szykuje się referendum. No i pytanie też, które zadaje Krzysztof Stanowski wprost i bez ogródek. Czy Roman Giertek może spokojnie spojrzeć w lustro? Kazik na żywo z komentarzem. Stałem się sprawcą zgonu mojego taty z powodu mej dumy z brata. Cienie w jaskini.
1: Radio Wnet.

0: A 777 to nie jest heavy metal, a jest to techno.
1: No to tak jak w tej naszej polityce, to nie jest heavy metal, tylko to jest techno, chociaż nie, to są za duże słowa, to jest takie nieudolne, polityczne italo disco z domieszką disco polo dla tych, którzy oglądają celebrytów. No wtedy to jest może zjadliwe. Przepraszam za sarkazm i sporo cynizmu, ale tak jak mawiam, szacunek dla doktora Emila Jędrzejewskiego, który ryzykując wiele, przecież mógł siedzieć jak mysz pod miotłą, a on ryzykując ujawnił skandaliczną aferę w szpitalu południowym. Mecenas Dibuła już straszy, że jeżeli dr Emil Jędrzejewski nie odwoła słów pewnych, to może się liczyć z procesem. A więc cóż, zaczęło się, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Dziwię się tylko, że opozycja taka niemrawa, bo mając takie argumenty nie do zbicia i czy to Ministerstwo Edukacji, czy to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, chociażby te historie też uciszane, związane z tym, co dzieje się w ZAIKS-ie, i to nie tylko z perspektywy tych, którzy oskarżają ZAIKS o to czy owo i pana prezesa, ale też to, co mówią spadkobiercy wielkich artystów, jak choćby Marek Jackowski, że coś nie halo z tym, co nazywa się dzieleniem i wypłacaniem tychże tantiem. Po te wydarzenia z ostatnich dni, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. I pomyślałem sobie, bo w finale dwa nagrania formacji Chłopcy z Placu Broni, bo zawsze pamiętamy o Bogusiu Łyszkiewiczu. I cóż, tyle tych rozmów na antenie Radia Wnet przeprowadziłem, czy to z Jarkiem Kisińskim, liderem Sztywnego Pala, i to byli najbliżsi pumple, przyjaciele od serca, czy też z Francem Dreadhunterem, natomiast dzisiaj dwa niezwykłe nagrania. Ale zanim to nastąpi, no to cóż, komentujemy w anturażu lata dwukrotnie Max o Smiley. Najpierw Siewca Nienawiści, a potem Auto Stopowicz.

0: Vorsicht! Meine Damen und Herren, inwestujemy w rewitalizację niemieckiego dziedzictwa kulturowego na polskich ziemiach. Trudno o bardziej uwrażliwionego na kwestie niemieckie posła w polskim parlamencie. Vielen Dank! Wiedersehen!
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: ma i nie będzie tu żadnych już pieniędzy. Aby lud się nie buntował, musi pożyć w nędzy. Z dobrobytu nadmiaru w głowie się przewraca, zniknąć musi praca, a wcześniej płaca. No to jak? Uśmiechnięci.
1: No od kilku dni jeszcze bardziej uśmiechnięci. Max o Smiley, dwa nagrania. Trochę powiem, że jak w takiej wielkiej pigule ostatnich prawie trzech lat nasza Rzeczpospolita. Siewca nienawiści i auto Stopowicz. Panie i panowie, ale w finale trzy nagrania chłopców z placu broni. Boguś Łyszkiewicz odszedł. Pamiętam z nim pierwszą rozmowę, gdy byłem bardziej niż młodym dziennikarzem. Mówiłem do niego: panie Bogdanie, on powiedział: daj spokój, mówmy sobie na tym. Ty opowiadasz o nas w radiu, prezentujesz nasze piosenki. A musimy mówić sobie na tym. Uśmiechnął się za tych swoich Lennonek. Usłoneczniły się te jego oczy i tak to było. Potem jeszcze zetknąłem się z nim trzykrotnie w czasach, kiedy raczkowałem jako dziennikarz radiowy. 26 lat temu odszedł on, Bogdan Łyszkiewicz. Najpierw pocztówka z Krakowa, z

Ucztówka z Krakowa. Chłopcy z placu broni. Zaklinamy lata, to lata zawsze smutne od 26 lat, bo 24 czerwca odszedł on 26 lat temu już. Chłopcy z placu broni, krzyż.

niezwykły krzyż. Chłopcy z Placu Broni, ten album, który ukazał się już po śmierci Bogusia, jak mówili o nim przyjaciele, jak Jarek Kiziński, lider formacji Sztywny Palazji, który nie raz i nie siedem opowiadał o Bogusławie. Bogdanie Łyszkiewiczu o Bogusiu na antenie Radia Wnet czy Franz Dreadhunter, kiedy prezentowaliśmy informacje o tym koncercie niezwykłym w Nowej Hucie i o tym, kiedy ukazała się ta płyta koncertowa. Hołd jego przyjaciół z formacji Chłopcy z Placu Broni. Nieco przeciągniemy dzisiaj program Cienie w jaskini o 2 minuty z sekundami, bo w finale w całości musi zabrzmieć to nagranie. Kocham cię. I słuchaczki, i słuchacze, rodaczki piękne, zacni rodacy, trzymajmy się razem z szacunkiem do siebie, ze sznytem prawdy, by wykuwać drogę ku temu światłu dobru i miłości, bo jak odbijemy szacunek dla samych siebie, no to ta nasza Rzeczpospolita będzie piękna, silna i mocna naszymi sercami. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. Tomek Rosłon towarzyszył mi przy konsoletach w Warszawie, a ja ze studia 37 w Dublinie mówię już dobranoc.

0: dobranoc.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.

0: to promocja.
1: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
0: To była autopromocja.
3: Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.

0: Jeśli zaczynamy od tego, co wczoraj wydarzyło się w Kanale Zero, były ordynator chirurgii opisuje, jak wygląda polska służba zdrowia. Trochę, no, niektórzy powiedzą od kulis, inni powiedzą, jak wygląda naprawdę to, co dzieje się w polskich szpitalach, i to przywodzi na myśl najgorsze afery, jak chociażby aferę Łowców Skór. Naszym gościem teraz na łączeniu pan dr Piotr Kuszmieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Nie wiem, czy to jest dobry dzień dla polskiej służby zdrowia. Jak mógłbym skomentować wczorajszy wywiad i opowieść pana doktora Emila Jędrzejewskiego?
1: Sytuacja moim zdaniem doszła już do takiej sytuacji, że tu nie ma wyjścia. Albo jedna, albo druga strona tej wypowiedzi, no, musi ponieść konsekwencje, dlatego że pan doktor, jeżeli kłamał, no to powinien odpowiadać karnie, a jeżeli to, co powiedział, jest prawdą, no to niestety, ale lekarze prowadzący zarząd i cała struktura zarządcza szpitala powinna odpowiadać karnie. To znaczy, dla mnie przerażającym faktem jest to, że opowieści pana doktora sprowadzają się, że lekarz, który jest na stażu ze szpitala, sobie robi jakiś, nazwijmy to, prywatny ośrodek doświadczalny i tam wskazuje, że próbuje jakieś procedury anestezjologiczne, których nie powinien wykonywać, że dokonuje się tomografii zwłok po to, żeby uzupełnić dokumentację medyczną. No to no, zgadzam się z panem redaktorem, że to są przerażające fakty i że to przypomina sprawę Łowców Skór z Łodzi i że tutaj w zasadzie bardzo bym się zdziwił, jeżeli po tych informacjach, które zostały wczoraj upublicznione, w dniu dzisiejszym nie pojawiłaby się jakaś racjonalna reakcja organów ścigania. No bo skala tego, co powiedział pan doktor, jeżeli jest prawdziwa, no to naprawdę mamy do czynienia z całą masą przestępstw ciężkich i problem saloniku VIP, w którym kilka osób sobie ułatwiało ścieżkę medyczną w superkomfortowych warunkach, jest tak naprawdę najmniejszym problemem tego szpitala.
0: Nagle się okazuje, że ten salonik VIP i ten osobna ścieżka triażu na SOR-ze staje się najmniej rzeczywiście bulwersującą elementem w tej całej historii, czy faktem całej tej historii. Spróbujemy teraz wypuścić fragment wypowiedzi pana doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero. Tych fragmentów, które bulwersują, które oburzają, które jeżą włos na głowie, jest wiele. My z przyczyn technicznych nie możemy wszystkich, ale jedną dla państwa wybrałem. Jeżeli możemy, to posłuchajmy.
2: Tam kontakt z tym pacjentem jeden na jeden jest bardzo ograniczony. To dzieje się głównie online. I wiesz, że osoba wszystko wiedząca. I jak gdyby wpływa tak na szefa SOR-u, że nosi przeróżne pieczątki, wykonuje procedury i to jest jak gdyby klucz programu, o którym chciałem powiedzieć i jedyny raz użyję pewnej przenośni, mając świadomość tego, co mówię. Traktuje ludzi jak fantomy, a jeżeli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty.
0: I to jest jeden z wielu elementów tego, jak działał, zdaniem pana doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarz Dawid Kacprzyk, działacz Koalicji Obywatelskiej i były radny Warszawy Ursus na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Ludzi jak fantomy, panie doktorze.
1: Znaczy ja powiem w ten sposób, no, na uczelni też mamy fantomy. Fantomy są do testowania pewnych procedur medycznych zaawansowanych i to, co państwo wybrali do zobrazowania, widzę, że równie pana redaktora dotknęło jak mnie, czyli że młody lekarz sobie po prostu prowadził na ludziach różnego rodzaju doświadczenia, które powinny być realizowane nie w postaci doświadczeń, tylko przekazywania wiedzy od specjalisty na konkretnych przypadkach pod nadzorem. To jest naprawdę złamanie wszelkich procedur medycznych, które obowiązują w jakimkolwiek szpitalu, nie tylko na SOR-ze. Takich rzeczy po prostu się nie robi. To jest przestępstwo, to jest narażanie zdrowia i życia ludzkiego, to jest fałszowanie dokumentacji medycznej, bo tam padły generalnie takie słowa w tym zakresie. Pan doktor powiedział bardzo oględnie o tym wszystkim, ale na to jest dużo różnych paragrafów karnych, i to tak naprawdę przestępstw ciężkich. No, tak jak powiedziałem, że tu są dwa wyjścia. Albo pan doktor kłamie, to ponosi odpowiedzialność za grube pomówienia, ale jeżeli jest jakikolwiek cień prawdy w stosunku do tego, tam powinna prokuratura naprawdę rozpocząć postępowania nie tylko przygotowawcze, ale przede wszystkim zatrzymać osoby odpowiedzialne, a osobą odpowiedzialną jest nie tylko pan doktor, ale również członkowie zarządu szpitala, którzy z dalszej części wypowiedzi mieli świadomość tego, a nawet jeżeli tej świadomości nie mieli, to ich obowiązkiem było mieć tą świadomość, po prostu.
0: Rafał Trzaskowski.
1: Pani Łukasik mówi, że pani dyrektor Łukasik mówi, że jej strategią na rozwój szpitala jest późne przychodzenie i wczesne wychodzenie. Trudno mi się naprawdę odnieść do tej sytuacji, tak?
0: Rafał Trzaskowski wczoraj się odniósł 7 godzin temu, czyli po północy tuż, czy około północy, według treści wywiadu udzielonego z dnia 23 czerwca przez doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu, dotyczącemu rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem doktora Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy. Zwrócę się jutro z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne przejęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających. To wystarczy, bo wtedy wczoraj na antenie był odczytywany cały wpis o tym, co się dzieje w Stalu Południowym, który pan doktor Jędrzejewski wysłał bezpośrednio do Rafała Trzaskowskiego.
1: Ale panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. To, co napisał pan Trzaskowski, to już jest, że tak powiem, sytuacja wtórna, bo po takiej skali informacji, która została uruchomiona, prokurator powinien to postępowanie wszcząć z urzędu, tak? My mówimy o przestępstwach ciężkich, które są ścigane z urzędu, a nie z zawiadomienia, więc pan Rafał Trzaskowski napisał coś, więc widać, że oczywiście dobrze, że powinien złożyć jako kolejna osoba zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ale generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z zestawem przestępstw ciężkich, w których prokurator generalny czy prokurator okręgowy, bo tutaj akurat moim zdaniem już tak naprawdę nie rejonowa, tylko prokuratura okręgowa powinna się tym zająć, prokurator okręgowy powinien od dzisiaj rana prowadzić naprawdę dosyć intensywne postępowanie w tej sprawie, tak? Przede wszystkim postępowanie zabezpieczające, żeby zabezpieczyć odpowiednie dokumenty, pliki binarne z komputerów, które są w szpitalu, i naprawdę bardzo się będę dziwił, jeżeli to się dzisiaj nie odbędzie, ale z drugiej strony niedawno odwołano zarząd tego szpitala i moje pytanie też jest w tej sprawie, w jaki sposób ten zarząd szpitala został odwołany. Czy on został odwołany normalnie, czy został odwołany dyscyplinarnie, bo też taka ludzka przyzwoitość, aż taki brak nadzoru, który moim zdaniem już jest przestępstwem, to zwykły tryb odwoławczy jest sprawą za lekką.
0: A zapytam szczerze, czy pan doktor daje wiarę temu, co powiedział doktor Emil Jędrzejewski? Na ile to jest tak, że tak wyglądają, czy tak mogą wyglądać szpitale w Polsce, z taką sugestią, że jeżeli robiono to w nowym Szpitalu Południowym w Warszawie, to być może sytuacja gdzie indziej wygląda gorzej.
1: To znaczy
0: jeszcze gorzej.
1: Błędy medyczne się zdarzają wszędzie. Tego się nie da uniknąć przy tej skali jak gdyby terapii, ale przede wszystkim to, co mnie jak gdyby przeraża, to fakt dopuszczenia do podejmowania procedur medycznych osoby bez kwalifikacji. Już naprawdę kompletnie proszę, panie redaktorze, proszę jeszcze zobaczyć, że pominęliśmy szybką ścieżkę dla VIP-ów, czy zupełnie kwoty wypłacane temu lekarzowi, które już przy tej skali nadużyć, no to już jest w ogóle jakaś minimalna sprawa. Ale doprowadzenie do czegoś takiego, że ktoś po prostu przekazuje pieczątki, którymi ostemplowuje dokumentacji medycznej, ktoś podejmuje decyzję o tomografii zwłok po to, żeby uzupełnić dokumenty, że ktoś umiera na SOR-ze, zdarza się, że ktoś umiera na SOR-ze, bo przyjechał w takim stanie, że go się nie uda wyratować, ale no naprawdę nie słyszałem, że ktoś umiera na SOR-ze, bo wyszedł, bo był w takim stanie, że poszedł do ubikacji i umarł w tej ubikacji i tam leżał 3 godziny. O takich sytuacjach ja nie słyszałem. Na SOR-ze znajdują się trudne przypadki, to prawda, i czasami ludzie umierają i to też jest prawdziwe, tylko że musimy sobie zdawać sprawę z tego całego anturażu, który opisał pan doktor. To znaczy jest tak źle zaopiekowany pacjent, że czy przy pomocy swojego bólu, czy przyczyn fizjologicznych wychodzi do oddzielnego pomieszczenia, tam umiera, przez cztery godziny nikt nie reaguje i nie ma nadzoru, po czym po 4 godzinach próbuje się dorobić dokumentację medyczną, że temu człowiekowi zrobiono jakiekolwiek badania, że się nim zaopiekowano. No to ja o takich rzeczach nie słyszałem.
0: Na ile jest tak, że mamy też wątek polityczny, bo dr Emil Jędrzejewski wskazuje, że pozycja i to, co robił Dawid Kacprzyk w Szpitalu Południowym, no wprost wynikała z jego pozycji politycznej, że miał numer, a to do pani Ranty Kaznowskiej, wiceprezydenta, a to do Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, że jednym słowem mówiąc kolokwialnie, miał plecy polityczne i stąd mógł bawić się życiem ludzkim, przynajmniej tak to wynika z opowieści doktora Emila Jędrzejewskiego.
1: Jakby takich pleców nie miał i były zastosowane zwyczajne procedury, to nikt nie pozwoliłby mu takich rzeczy wykonywać. Dlatego, że procedury medyczne, szczególnie procedury ratowania życia, są ściśle określone. Też osoby, które mogą wykonywać tego typu zabiegi, też muszą mieć ściśle określone uprawnienia. No my rozmawiamy już o całym poziomie bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzkiego. W związku z tym to, co powiedziałem, że zarząd, oprócz samego pana doktora, procedury złamał zarząd szpitala, dopuszczając taką osobę do wykonywania takich czynności. I on ponosi dokładnie taką samą odpowiedzialność, być może fizycznie przy tych procedurach nie uczestniczył, ale odpowiedzialnościowo ponosi taką odpowiedzialność karną.
0: To już na koniec, panie doktorze, naszym gościem Piotr Kusznieruk. Kto powinien ponieść za to odpowiedzialność? Zarząd odszedł, rada nadzorcza odeszła, ale to pytanie właśnie, czy wzięli odprawy, czy zostali dyscyplinarnie zwolnieni, ale to powinno iść wyżej. Kto odpowiadał za sytuację w Szpitalu Południowym?
1: Ja powiem w ten sposób, jeżeli zarząd i osoby bezpośrednio wykonujące na pewno powinny ponieść odpowiedzialność. Jeżeli to nie jest przypadek jednostkowy, ale podobne procedury pojawią się w kilku szpitalach pod nadzorem miasta stołecznego Warszawy, no to generalnie rzecz biorąc również wyżej, czyli członkowie zarządu miasta stołecznego Warszawy. Gdy przypadek jednostkowy, to nie wyłącza odpowiedzialności zarządu miasta, ale nie mamy do czynienia z jakąś taką sytuacją skalową, tak? Jeżeli w wyniku ustaleń wyjdzie, że w innych szpitalach odbywało się podobnie, a pan doktor Kacprzyk pracował też w innych szpitalach i pełnił też podobne funkcje w innych szpitalach, no to moim zdaniem to powinno pójść wyżej. No i ja powiem w ten sposób, dziwię się przy tej całej sprawie, że od dłuższego czasu rozmawiamy o tym wszystkim, ale Ministerstwa Zdrowia przecież nie widać. Pani Sobierajskiej-Grędy, która powinna w tej sprawie naprawdę zabierać głos, bo to jej po pierwsze polityczny obowiązek, po drugie organizacyjny, po trzecie nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, a wypaczenie systemu opieki zdrowotnej. Ja przez ostatnich kilka dni próbuję dociec, gdzie się pani Sobierajska-Grenda albo ktokolwiek z ministerstwa w tej sprawie znalazł. Nie znalazłem żadnej reakcji takiej dosyć istotnej.
0: Rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia milczy, głos zabiera częściej Rafał Trzaskowski niż pani minister Sobierańska-Grenda. Zobaczymy, czy będą konsekwencje polityczne aż w Radzie Ministrów. Na razie sprawa jest, to być rozwojowa, jest bulwersująca i jest aferą, która być może będzie asumptem do głębokiej reformy systemu ochrony zdrowia. Doktor Piotr Kusznieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Teraz łączymy się z Turcją, z Ankarą. Tam jest Jaśmina Nowa, która z bliska przygląda się oficjalnej wizycie Karola Nawrockiego w Turcji. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Tak, faktycznie za nami pierwszy dzień oficjalnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Wczoraj ta wizyta, rozmowy z prezydentem Recepem Erdoğanem, no i przyznam szczerze, że pałac prezydencki tutaj w Ankarze, on naprawdę robi ogromne wrażenie, no ale to spotkanie ma szczególne znaczenie, bo odbywa się na kilkanaście dni przed szczytem NATO, no i właśnie w tym czasie, kiedy bezpieczeństwo Morza Czarnego, bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu pozostaje jednym z tych najważniejszych tematów dla całego sojuszu. O tym też wczoraj mówił prezydent Turcji Recep Erdoğan. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki rozpoczął tę wizytę od złożenia wieńca w mauzoleum Mustafy Kemala Atatürk'a, a następnie odwiedził firmę Aselsan. To jest jeden z najważniejszych producentów systemów obronnych w Turcji. Dużo zresztą było mowy o tej relacji gospodarczej, ale szczególnie właśnie w ujęciu wojskowym, w ujęciu tego tej zbrojeniówki, bo to jest bardzo istotne. Zresztą dzisiaj przed nami taki dzień, wizyta pierwszej, wizyta bazy, w której stacjonują polscy żołnierze, ale to jest baza oczywiście w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Wczoraj podczas konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki mówił po rozmowach, że Polska i Turcję łączy wielowiekowa tradycja oparta na wzajemnym szacunku, na zrozumieniu, że oba państwa mają duży potencjał do dalszego rozwijania współpracy gospodarczej i wojskowej. I posłuchajmy fragmentu przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Drodzy państwo, bardzo dziękuję panu prezydentowi Erdoğanowi za zaproszenie do Ankary. Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego. Ta moja wizyta w Turcji rozpoczęła się od tożsamości, od tradycji, od niepodległości, od odwiedzenia Muzeum Atatürk'a, następnie od wizyty w firmie technologicznej, która współpracuje z polskim przemysłem zbrojeniowym Aselsan, i teraz z panem prezydentem dyskutowaliśmy o zakresach działań naszej bilateralnej współpracy, tak ważnej, przyjacielskiej, partnerskiej i sojuszniczej, ale także o zagadnieniach związanych z geopolityką, o której pan prezydent wspominał. Polska i Turcja łączy wielowiekowa tradycja relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. W polskiej pamięci historycznej, i to chcę podkreślić, o tym także rozmawialiśmy, pozostaje fakt, że Imperium Osmańskie nigdy formalnie nie uznało rozbiorów Rzeczypospolitej. To jeden z symboli trwałości więzi między naszymi narodami, które mimo zmieniających się uwarunkowań politycznych przetrwały do naszych czasów. Dlatego tak bardzo cieszy mnie duża, wysoka intensywność kontaktów polsko-tureckich na najwyższych szczeblach i to nasze dzisiejsze spotkanie z panem prezydentem Erdoğanem. Ponowiłem również zaproszenie dla pana prezydenta do złożenia wizyty oficjalnej w Polsce. Będzie dla nas zaszczytem gościć pana prezydenta w Polsce, w Warszawie. Jednym z głównych tematów naszego spotkania były oczywiście konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze, którego gospodarzem będzie Republika Turcji. Ja także wezmę udział w tym szczycie. Żyjemy w szczególnym momencie, gdzie w różnych regionach świata dzieje się coś złego, dzieje się wojna. My w Polsce jesteśmy tuż obok frontu po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, co w sposób naturalny było także przedmiotem naszej dyskusji. Rozmawialiśmy o pewnych priorytetach, z którymi udajemy się na szczyt NATO, ale także te oczekiwania, które dotyczą formatów regionalnych. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panom ministrom, że zauważacie państwo, iż zauważa pan prezydent te formaty regionalne, które są tak ważne dla Polski, a więc inicjatywę Trójmorza i budowanie infrastrukturalnej, ekonomicznej, gospodarczej odpowiedzialności Europy Środkowo-Wschodniej i inicjatywę B9, a więc całej wschodniej flanki NATO. Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, które niesie Polska na północy, w odpowiedzialności także za Morze Bałtyckie i Turcja, więc największa lądowa armia NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego.
2: To przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego podczas wspólnej konferencji prasowej. Turecki przywódca nie ukrywał, to oczywiście mowa już o Recepie Erdoğanie, nie ukrywał znaczenia relacji z Polską, podkreślał też, że są ważnymi sojusznikami NATO. Polsce za współpracę, jak powiedział tutaj, z przyjemnością gościłem w naszym kraju prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, a na zakończenie dodał kolejny cytat: panie prezydencie, dziękuję za wizytę, do zobaczenia wkrótce na szczycie NATO. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, drodzy państwo, to dzisiaj prezydent Karol Nawrocki wraz z delegacją, my także jako dziennikarze, udamy się do bazy Incirlik, gdzie spotkamy się z polskimi żołnierzami, którzy stacjonują w ramach polskiego kontyngentu wojskowego właśnie tutaj w Turcji. Zaplanowano obserwację operacji z wykorzystaniem bezzałogowców Bayraktar. Przypomnijmy, to są te maszyny, te bezzałogowce, które odegrały bardzo ważną rolę, szczególnie na początku wojny na Ukrainie. Wielokrotnie o nich zresztą opowiadaliśmy na antenie radia. Mamy także zaplanowane spotkanie z wojskowymi pełniącymi służbę na południowej flance sojuszu, więc jak widzimy, ten drugi dzień będzie miał już przede wszystkim wymiar wojskowy i ja postaram się oczywiście porozmawiać z naszymi żołnierzami, postaram się porozmawiać także z panem ministrem Marcinem Przydaczem, który też towarzyszy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas tej delegacji. Zresztą słuchaliśmy jego wypowiedzi przed samym wylotem, kiedy opowiadał o szczegółach tej wizyty. Co ja jeszcze mogę powiedzieć w ramach ciekawostek? No myślę, że w Turcji jest trochę chłodniej niż w Polsce, bo dochodzą do mnie informacje o tym, że jakieś absolutne szaleństwo i rekordowe temperatury padają w różnych częściach na mapie Polski. No tutaj też jest oczywiście gorąco. Dzisiaj kilka dni prawdopodobnie spędzimy na otwartej przestrzeni pełnej betonu, która będzie nagrzana, będzie oddawała ciepło, ale myślę, że i tak nie przebijemy tych temperatur, które dzisiaj są w Polsce. Także ja teraz oddaję głos do studia. Jeżeli, Łukaszu, masz jakieś pytania, to jestem do dyspozycji.
1: Oczywiście ta wizyta i samo przywitanie z dużą pompą to nie jest jakiś wyjątek, bo Turcja ma tą tradycję bardzo bogatego ceremoniału państwowego. Na ile to zrobiło wrażenie i na ile te rozmowy, co można powiedzieć o tych bezpośrednich, bilateralnych rozmowach dwóch prezydentów, prezydenta Polski i prezydenta Turcji.
2: Oczywiście, no tak jak już wspomniałam właśnie na początku wypowiedzi, sam Pałac Prezydencki, infrastruktura i to, jak ona jest zabezpieczona, to robi ogromne wrażenie, bo trochę też obserwowałam, no tak kuluarowo, jak wyglądało sprawdzanie nas po prostu jako mediów i zanim wjechaliśmy już do wnętrz Pałacu Prezydenckiego. To z pompą, to prawda, że to robi ogromne wrażenie, czyli cała ta część oficjalna. No, przyznam szczerze, że nawet chwilę wczoraj rozmawiałam z doktorem Józefem Orłem podczas naszej audycji. Chyba było słychać w moim głosie, że jest to no, przeżycie naprawdę niesamowite. Natomiast dało się też wyczuć, wydaje mi się, taką szczerą sympatię, jeżeli chodzi o naszych obu prezydentów. Czasem oglądamy, prawda, obserwujemy te oficjalne wizyty. No i oczywiście mamy cały protokół dyplomatyczny, ale tutaj wydawało mi się, że było dużo takich gestów pokazujących i moc tego sojuszu i no, chęć takiej współpracy. Jeżeli chodzi o samego Erdoğana, no to miałam wrażenie, że tutaj ten szacunek jest bardzo mocno odczuwalny i zresztą w Pałacu Prezydenckim też widnieje portret przywódcy Turcji. No jest to druga najsilniejsza armia w NATO, druga najbardziej liczebna armia w NATO i tutaj to widać, przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o tę taką warstwę związaną z tym, jak prezentuje się sam prezydent Turcji, jak reaguje na niego jego otoczenie. Ja też obserwowałam dziennikarzy w kuluarach, kiedy on wychodził, wszyscy faktycznie wstali, obserwowali go z taką taką powagą i więc wydaje mi się, że tutaj ten szacunek po prostu jest. Nie wiem, na ile to jest sam szacunek do urzędu prezydenta, że Turcja w ten sposób funkcjonuje, a na ile to jest po prostu to, że Erdogan jest prezydentem podmiotowym, który stara się dbać o te relacje Turcji. Mówiliśmy tutaj i o Bliskim Wschodzie, prawda, i o sytuacji za naszą wschodnią granicą i faktycznie Erdogan stara się, jest bardzo ważnym graczem na tej arenie i stara się być też częściowo mediatorem w tych wszystkich konfliktach. No, więc to zrobiło ogromne wrażenie. Wydaje mi się, że darzy sympatią prezydenta Rzeczpospolitej. Pewnie też to, że oba nasze państwa wywiązują się z tego wkładu finansowego. Wydajemy my jako Polska już, prawda, 5% PKB. To jest jeden z nielicznych przykładów, jeżeli chodzi o państwa na Atlantyckim, a myślę, że ten wymiar ekonomiczny, czyli ta twarda polityka na pewno ma znaczenie i na pewno też jest odnotowywana, tak jak i przez samego prezydenta Donalda Trumpa, o czym wielokrotnie mówi, kiedy spotyka się z prezydentem Karolem Nawrockim, tak i przez prezydenta Erdoana. On też wczoraj bardzo dziękował Polsce za to, że Polska wspiera tę drogę akcesyjną Turcji do Unii Europejskiej. Przecież już od tylu lat, prawda, stara się, aby Turcja była członkiem Unii Europejskiej, to też gdzieś tak mi zapadło w pamięć. Myślę, że dzisiaj to też będzie ciekawa wizyta, bo zobaczymy i trochę tego sprzętu wojskowego i będziemy mogli porozmawiać tutaj z naszymi żołnierzami. Wczoraj o tym, że Polska i Turcja zresztą, prawda, bo tureccy żołnierze także stacjonują w wielu kontyngentach w ramach NATO, że jesteśmy nie tylko biorcą tego bezpieczeństwa, ale właśnie i Polska i Turcja wywiązuje się z tego wymiaru ekonomicznego, z finansowania Paktu Północnoatlantyckiego, ale też nasi żołnierze stacjonują w wielu bazach natowskich i jesteśmy też dawcą tego bezpieczeństwa. To bardzo mocno wczoraj wybrzmiało.
1: O czym mówiła Jaśmina Nowak prosto z Ankary. Drugi dzień dzisiaj wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Ankarze.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A teraz naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Turcja, od tego zacznijmy. Dwudniowa wizyta Karola Nawrockiego. Mieliśmy relację Jaśminy Nowak prosto z Ankary. Kierunek, który często się pojawia w polskiej wizji polityki zagranicznej jako, no właśnie, tworzenie nowego wektora budowy bezpieczeństwa, no i współpracy z państwem, które odgrywa istotną rolę w własnym regionie. Co Polska może w aktualnej sytuacji wojny na Ukrainie, ale też zawieszenia na Bliskim Wschodzie uzyskać w tych relacjach bilateralnych z Ankarą?
2: To jest bardzo ważne, państwo. Też przypomnę, przecież podczas tej operacji, tej wojny granicznej, którą prowadziło państwo rosyjskie instrumentami białoruskimi, my wówczas bardzo intensywnie współpracowaliśmy z Turcją, żeby wyhamować element tego mostu powietrznego, który Białoruś i Rosja zbudowały, ale generalnie Turcja jest ogromnie w tej chwili istotnym elementem nie tylko architektury bezpieczeństwa w NATO, no bo to realnie to jest potężna armia, którą Turcy dysponują, ale to jest też element architektury na tym styku europejsko azjatycko-bliskowschodnim. To jest ten element czegoś, co ja kiedyś określałem jako jądro afroeurazjatyckiego obszaru, czyli takie elementy systemu stabilizacji lub też destabilizacji w wymiarze globalnym. I Turcja, no chociażby poprzez fakt tego wszystkiego, co się działo i dzieje w przypadku Iranu. Turcja bezpośrednio graniczy z Iranem. Mieliśmy tam do czynienia przecież z formą quasi-agresji ze strony Iranu. Drony pojawiły się na terytorium państwa natowskiego. No i teraz także w tym formacie zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze, bardzo istotnego z punktu widzenia naszych interesów, ale także wewnętrznej stabilności NATO, ważne jest, żebyśmy mieli takie wzajemne konsultacje i wzajemne zrozumienie naszego stanowiska, ale także stanowiska Turcji. No i także w tym wymiarze tego, co jest szczególnie istotne dla prezydenta Nawrockiego, co jest tym bardzo mocnym elementem jego planów strategicznych, a mianowicie Trójmorze. Bardzo intensywne działanie Polski, udział prezydenta w szczycie Trójmorza, czy też szerzej w tym wymiarze geopolitycznym, geostrategicznym, a więc format Międzymorza, szerszy od tej jakby infrastruktury technicznej, jaką jest Trójmorze. No przecież Turcja jest naturalnym przedłużeniem. Z jednej strony państwa nordyckie od północy, a z drugiej strony od południa to właśnie Turcja wpisuje się jako bardzo istotny element tej infrastruktury, która ma wzmocnić kluczowy element dla nas z punktu widzenia także logistycznego, zdolności przemieszczania sił zbrojnych wzdłuż wschodniej flanki NATO. No i w sytuacji, w której Polska skutecznie aspiruje z punktu widzenia oczywiście polityki prezydenta, bo tutaj mamy do czynienia z ciągłym takim ujadaniem tego w stylu takiego małego, nie będę używał nieładnych określeń, ale tej destrukcji realizowanej przez rząd Tuska, jeśli chodzi o tą wielką strategię Polski, umacnianie Polski jako kluczowego państwa na wschodniej flance NATO. Mówiliśmy, panie redaktorze, o tym szokującym dokumencie, jakim jest ta umowa obronna, niby międzyresortowa, ale pod płaszczykiem tej umowy przemycająca niestety bardzo ważne elementy na korzyść Niemiec ze stratą Polski, chociażby w wymiarze międzynarodowym, bo przecież jeden z zapisów tej umowy mówi o wspólnych operacjach międzynarodowych. No i to wszystko w ramach umowy międzyresortowej. No a przecież każdy z nas wie, że ta kwestia dotyczy kompetencji prezydenta i parlamentu, więc nie może być załatwiana na poziomie umowy, jaką sobie Kosiniak-Kamysz podpisze z profesoriuszem, z ministrem obrony Niemiec. Więc w tym wymiarze ta wizyta prezydenta Nawrockiego w Ankarze jest bardzo istotna, podkreśla spójność polityki polskiej, spójność polityki prezydenta i taką szeroką wizję, w której Turcja, która jest tak umiejscowiona, że ona jest naprawdę bardzo istotnym elementem wszystkich układów, także tych wszystkich działań, które zmierzają do stabilizacji na Bliskim Wschodzie, zbudowania jakby nowej architektury bezpieczeństwa. No przecież ta polityka Trumpa, która sprowadza się w największym skrócie do tego, żeby zdemontować ten niebezpieczny układ, jaki był tworzony, a więc Iran, Rosja, Korea komunistyczna i Chiny. No i właśnie Turcja jest bardzo istotnym elementem w tym, aby stabilizować tą sytuację. Jak pamiętamy, ta bardzo dramatyczna rywalizacja o pewną dominację w takiej logice budowania radykalnego islamu. Ta rywalizacja między Arabią Saudyjską a Iranem, gdzie Iran rozpoczął to domino, a więc budowę pierwszej republiki islamskiej. To wszystko spowodowało, że dzisiaj naprawdę mało kto pamięta, że za czasów Rezy Pahlaviego Iran miał dobre relacje z Turcją, ale równie dobre miał z Arabią Saudyjską. Nie było tej brutalnej rywalizacji w takiej skali między szyitami a sunnitami. To wszystko nastąpiło w wyniku polityki Chomeiniego, a w konsekwencji także Arabia Saudyjska, Egipt, Pakistan skręciły w stronę radykalizacji, jeśli chodzi o życie wewnętrzne, radykalizacji tego podejścia do islamu. Więc jak widzimy dzisiaj, być może jest to niemożliwe, aby cofnąć te procesy, ale na pewno jest możliwe, aby to, co zrobił Chomeini, bo przecież Chomeini nawet był oskarżany przez najbliższych swoich współpracowników, przez wybitnych ajatollahów irańskich o to, że chce radykalizować, że chce robić projekt, który jest niebezpieczny dla Iranu, z punktu widzenia właśnie także tej wspólnoty islamskiej. Chomeini nie tylko szukał tych radykałów lewackich, z którymi wspólnie obalali Pahlaviego, ale także oszukał wielu wybitnych, bardzo wpływowych ajatolaków. Część z nich trafiła do aresztów domowych, część w niewyjaśnionych okolicznościach skończyła swoje życie. No to naprawdę bardzo brutalnie Chomeini wprowadził pewną taką logikę eskalacyjną, zmierzając do tego, aby radykalnie przesunąć sposób postrzegania i funkcjonowania islamu na Bliskim Wschodzie. No i w którymś momencie, jak wiemy, Iran uznał, że to on stworzył idealny model wspólnoty islamskiej, że to właśnie należy dążyć do tego, aby republiki islamskie powstawały w innych państwach Bliskiego Wschodu, a więc żeby prawo islamskie obowiązywało powszechnie w innych państwach Bliskiego Wschodu. No i dzisiaj mamy do czynienia z taką próbą globalnego porządkowania przez prezydenta Trumpa sytuacji globalnej, a jak wiemy, między innymi ze względu na te jasne sygnały, prezydent Nawrocki jest traktowany jako szczególny sojusznik przez prezydenta Trumpa w tej makroskali, jako lider państwa, który ma w ręku atuty pozwalające na to, aby Stany Zjednoczone traktowały nas jako szczególnie ważne państwo w tej stabilizacji układu sił w Europie, w budowie nowej architektury bezpieczeństwa, którego integralnym elementem jest oczywiście NATO, ale spójnym elementem tej architektury może być w wymiarze logistyki Trójmorze. No i właśnie tu konsekwencja prezydenta Nawrockiego w rozbudowywaniu infrastruktury bezpieczeństwa w tym regionie. No jak wiemy, od czasu chociażby blokowania Via Carpatii przez przedstawicieli Polski z otoczenia Tuska w Parlamencie Europejskim, jak pamiętamy, no, konsekwentna próba niszczenia Trójmorza przez ekipę Tuska. I ona jest w pełni czytelna, bo to jest w jakimś tam stopniu w interesie Niemiec, aby ograniczać czy też skazywać ten region tylko i wyłącznie na tą oś wschód-zachód. No po to oczywiście ogranicza możliwości rozwojowe, możliwości gospodarcze tego regionu, a jak pamiętamy, Trójmorze był w istotnym elemencie wspierany przez prezydenta Trumpa już podczas pierwszej jego prezydentury.
1: Rzeczywiście nawet finansowo, chociaż ten wymiar finansowy nie był jakoś znowuż oszałamiający, ale się pojawił. Pojawiły się także inicjatywy budowy infrastruktury finansowej poprzez odpowiednie fundusze, czy nawet banki jako instytucje, które miały infrastrukturę drogową, ale też energetyczną w regionie Trójmorza budować. Trójmorze to te państwa, które należą do Unii Europejskiej i NATO i leżą w naszym regionie, więc bez chociażby Ukrainy ten format się odbywał. Na koniec, panie profesorze, chciałem zapytać o tą relację polsko-ukraińską i o relację Niemiec w tej konstelacji. Wiemy, że prezydent Zełenski do Gdańska nie przyjedzie, chociaż zapraszał gości wspólnie z Donaldem Tuskiem. Na ile jest tak, że Donald Tusk padł ofiarą polityki niemieckiej i to właśnie Berlin przy pomocy, czy wysługując się Zełenskim, postawił premiera Polski w trudnej sytuacji?
2: Ja nie wiem, czy ofiarą. Ja myślę, że nie ma takiego draństwa, które nie jest w stanie przełknąć premier Tusk, jeśli to jest związane z interesami Niemiec. No, myślę, że tutaj nie ma granicy, nie ma progu. A tego typu rzeczy bardzo szybko spływają po panu premierze, no bo przecież to jest człowiek, który jest gotów powoływać się nawet na autorytet Jana Pawła II, aby rzekomo uzasadniać, że tutaj Polska prowadzi niewłaściwie swoją politykę historyczną wobec Ukrainy. No, nic bardziej mylnego. Podczas właśnie swojej pielgrzymki, no, między innymi do Lwowa, świętej pamięci Jan Paweł II, święty Jan Paweł II przecież mocno podkreślał, że pojednanie musi być oparte na prawdzie. I to, jeśli przeglądamy wszystkie ważniejsze stacje, czy też agencje, od Reutera do AP, Financial Times, raptem temat ludobójstwa czy masakry wołyńskiej stał się tematem światowych mediów. Usłyszeli o tym, co się stało. To jest naprawdę dramatyczny, w cudzysłowie, prezent, jaki Zełenski zafundował Ukrainie, dokonując prowokacji, bo dla mnie jest oczywiste, że jest to prowokacja. Mosyjczuk ujawnił, że on zwraca uwagę, że to będzie prowokacja, co on chce zrobić wobec Polaków, i on wtedy powiedział pieprzyć Polaków, prawda? Więc jak przypomnimy sobie jego wystąpienie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, to jest 2023 rok, kiedy on co prawda nie użył pojęcia Polska, ale sugerował, że my budujemy scenariusz, czy scenę dla Moskwy. No to skandaliczne w sytuacji, w której przecież także wielu Ukraińców ma świadomość, że myśmy uratowali. Polska uratowała w każdym wymiarze humanitarnym, militarnym, politycznym Ukrainę w kluczowych momentach. I to, jak zwracali uwagę sami Ukraińcy, dając nawet kosztem naszego bezpieczeństwa to, co byliśmy w stanie dać Ukrainie, więc...
1: No dobrze, ale to w takim wypadku, to w co grają elity czy establishment ukraiński I dlaczego takie, no bo ja rozumiem, że jest atak na prawą stronę, ja rozumiem, że jest atak z Kijowa na prezydenta Nawrockiego, ale dlaczego, no znowu nie wiem, czy ofiarą, czy no, to na pewno jest tak, że Donald Tusk nie może czuć się zwycięzcą z organizacji szczytu w Gdańsku. Znaczy, że wystawiono go nieomal, że takie osoba użyje na pośmiewisko, no bo zaprasza wspólnie z Zełenskim, wspólnie podpisują zaproszenia dla oficjeli, dla polityków, dla biznesu, po czym się okazuje, że jeden z tych, który zaprasza, jednak nie przyjedzie. To jest to afront, czy nie jest to afront, panie profesorze, już od tego zacznij.
2: No ale patrzmy w kategoriach interesu państwa polskiego. Mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy mieliśmy prezydencję. To jeszcze wówczas prezydent Duda mocno naciskał, żebyśmy przecież zrealizowali bardzo ważne elementy naszej geopolityki i geostrategii, a więc organizowali szczyt Stany Zjednoczone, Unia Europejska, podkreślając, że Polska aspiruje do roli kluczowego rozgrywającego, czyli państwa, które integruje, które wyjaśnia pewne kwestie dotyczące amerykańskich interesów. Czyli jesteśmy bardzo silnym łącznikiem, zainteresowanym w tym, żeby były relacje między Ameryką a z Unią Europejską silne, mocne, ale my jesteśmy tym elementem kluczowym. No i drugi wymiar, szczyt Unia Europejska, Ukraina. Polska jako kluczowe państwo z punktu widzenia także interesów, czyli kwestii gospodarczych, odbudowy przyszłej Ukrainy po zakończeniu wojny. I w dwóch tych przypadkach Tusk ostentacyjnie wybrał interes niemiecki. No spacyfikował naszą szczególną pozycję prezydencję. W czasie prezydencji nic się nie stało. Czyli Tusk świadomie pomniejszył naszą rolę. I to było widoczne w sposób oczywisty, kiedy Tusk pojechał, jadąc w wagonach postawionych przez Polskę na ten szczyt do Kijowa i został potraktowany w sposób, powiedziałbym, no, szokujący. Jak wiemy, to była decyzja Merca, czyli grupa państw jechała i rozmawiała sobie, a Tusk obok siedział sobie i zagryzał paznokcie ze wściekłości. A później w Kijowie publicznie został upokorzony, potraktowany jako lokaj przez Merca. No to z punktu widzenia Ukraińców było widać, że Polska czy rząd polski oddaje swoje kluczowe wpływy w ręce Berlina. W związku z tym no nie ma sensu w tej chwili grać na poważnie z Tuskiem, dlatego że głównym graczem

0: dynamikę w stosunkach międzynarodowych. I tam Polski nie było. Polski Tuska nie było. W związku z tym, no, powiedziałbym tak, ewidentnie widać, że w którymś momencie Zieleński postawił na... wykorzystał Polskę i zaczął grać w tej orkiestrze niemieckiej. No, Niemcy ostatnio dali mu duży prezent, wspierając jego dramatyczną sytuację wewnętrzną. 4 miliardy, 4 fabryki Rheinmetallu, które powstają na Ukrainie obok naszych,
1: naszych
0: starań.
1: Ponad naszymi głowami.
0: No i fatalne notowania i rządu, i Zieleńskiego. Ponad 75% Ukraińców jest przeciw, a równocześnie 92% Ukraińców wspiera armię. Ta armia po zakończeniu ewentualnej wojny wróci i wystawi rachunek Zieleńskiemu, więc Zieleński gra dzisiaj o swoje życie, polityczne życie, bo nie ma takiego scenariusza bez potężnego wsparcia niemieckiego i być może oligarchów, żeby on przetrwał na politycznej scenie w Ukrainie.
1: O czym mówił profesor Piotr Grochmalski, politolog SP do spraw bezpieczeństwa. Panie profesorze, za rozmowę bardzo, bardzo dziękuję.
0: Również dziękuję i dobrego dnia, panie redaktorze i radio słuchaczom.
2: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem poranka Wnet Marek Jakubiak, poseł na Sejm, prezes partii Wolni Republikanie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam.
1: Wczoraj wywiad w Kanale Zero byłego ordynatora chirurgii w szpitalu południowym. No i skandal, jeżeli to, co mówi pan doktor o tym, że lekarz związany z partią władzy traktował pacjentów SOR-u, gdzie de facto zarządzał tak jakby to były fantomy. A zresztą posłuchajmy, jeżeli możemy, fragmentu wcześniejszego wywiadu doktora Emila Jędrzejewskiego.
3: Tam kontakt z tym pacjentem jeden na jeden jest bardzo ograniczony. To dzieje się głównie online. I wiesz, że osoba wszystko wiedząca. I jak gdyby wpływa tak na szefa SOR-u, że nosi przeróżne pieczątki, wykonuje procedury i to jest jak gdyby klucz programu, o którym chciałem powiedzieć i jedyny raz użyję pewnej przenośni, mając świadomość tego, co mówię. Traktuje ludzi jak fantomy. A jeżeli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty.
1: Tak miał działać lekarz Dawid Kacprzyk w szpitalu południowym. Pan doktor Emil Jędrzejewski podkreślał, że powoływał się na znajomości, a to z wiceprezydentem Renatą Kazanowską, a to z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Mówił Rafał, mówił Renata, że zadzwoni, załatwi i rzeczywiście wedle wielu już relacji działał w szpitalach, gdzie pracował, czy to południowym, czy to brudnowskim, na specjalnych zasadach, zdaniem wielu, wykorzystując parasol polityczny, a zdaniem byłego ordynatora chirurgii, doprowadzając do tragedii, do śmierci pacjentów. Afera już przestaje być tylko aferą saloników VIP i szybszych ścieżek na SOR-ze, a staje się aferą pełnej patologii warszawskiej służby zdrowia, panie pośle.
2: Nie tylko służby zdrowia. Warszawa jest jedną wielką patologią. Do czego by się nie dotknąć, podobne efekty uzyskamy. To znaczy, że w każdym urzędzie, które tam jest, są tego rodzaju patologie. Może nie ma, nie kończące się śmiercią, natomiast patologie zachowań urzędniczych. Po prostu Warszawa jest urzędem pracy Platformy Obywatelskiej. Warszawa pozwoliła Platformie Obywatelskiej po ich pierwszych rządach, skandalicznych rządach, przetrzymać, wypłacać pensje po kilkadziesiąt tysięcy złotych i proszę Państwa, trwać dalej. Nie bez kozery. To w Warszawie milion serduszek się zbierał na marszu. Nie bez kozery wszystko się w Warszawie dzieje, bo Warszawa jest zdominowana przez Platformę Obywatelską. Chcę tu powiedzieć do warszawiaków, że proszę Państwa, to nieprawda, że jak nowy rząd przyjdzie, wszystko od razu zmieni. On nie zmieni wszystkiego od razu. Wszyscy urzędnicy szczebla podstawowego zapewne będą dalej wykonywać swoje obowiązki. Ale nie możecie trwać przy tej patologii warszawskiej. Nie możecie trwać przy patologii koalicji wyborczej. Wstyd na cały świat. 700 tysięcy głosów Tusk dostaje. Przecież to jest wstyd na cały świat.
1: Teraz szpital południowy, który no wielokrotnie podkreślał to Rafał Trzaskowski, był jego oczkiem w głowie, bardzo się nim chwalił, że go od podstaw wybudował, że nim zarządza. No i ten być może wierzchołek góry lodowej patologii w warszawskim szpitalu, jakim ujawnił wczoraj w Kanale Zero doktor Emil Jędrzejewski. Chirurg rzeczywiście wysokiej klasy, specjalista, jeden z lepszych chirurgów w Polsce, wiele operacji, więc doświadczenie medyczne ma. Nie wiadomo, czy mówił prawdę, czy nieprawdę, to jak rozumiem, trzeba byłoby rozstrzygnąć, no ale podawał także przykłady tego, że niezaopiekowani pacjenci na SOR-ze potrafili wyjść do ubikacji tam i tam odejść. I dopiero ktoś po 2, 3, 4 godzinach się orientował, że pacjenta nie ma, on leży już nieżywy w toalecie na SOR-ze, a pan lekarz Dawid Kaczyk, no ważny działacz, szef, były szef młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej, potem starał się robić tomografy takim zwłokom, żeby podłożyć dokumentację, jaka była przyczyna zgonu.
2: No wychodzi na to, że to nie jest lekarz. No, tak naprawdę pacjenci mu przeszkadzają w jego karierze medycznej, więc myślę, że tutaj trzeba dogłębnie to zbadać i faceta pozbawić uprawnień jakichkolwiek, żeby on więcej nie zabijał w ten sposób ludzi, swoją indolencją oczywiście. Natomiast, proszę Państwa, to nie jest pierwszy przykład. Ja na świat trzeba patrzeć obiektywnie. Popatrzcie na kampanię wyborczą na prezydenta Rzeczypospolitej, w której ja brałem udział. I zobaczcie, jak się zachowywał Trzaskowski. Przecież Trzaskowski zachowywał się wobec wyborców tak samo, jak Kazanowski, czy jak on się tam nazywa, ten...
1: Kacprzyk, Dawid Kacprzyk, to jest ten lekarz, a Kaznowska to jest Renata, wiceprezydent Warszawy.
2: Donald Kacprzyk, bo to tutaj, że tak powiem, trzeba go od razu namaścić. Donald Kacprzyk tak samo traktował chorych. I zobaczcie Państwo, ten nie był w szpitalu, nie dokonywał swoich obowiązków. A co robił Trzaskowski? Ano robił sobie debaty dla samego siebie, ano nie przychodził na debaty w ogóle, jeżeli one były nie tam, gdzie mu się podobają. Rozmawiał tylko i wyłącznie ze stacjami, które on sobie sam wybierał. No wypisz, wymaluj, to jest, proszę Państwa, cecha koalicji wyborczej. No cała reszta to jest bydło, z którym oni rozmawiać się będą. Są oni i my, proszę Państwa, i warto było, żebyście Państwo pamiętali, że oni sami się nie wybrali, że ludzie ich wybierają, ale pytam się, co trzeba mieć w głowie, żeby na nich głosować.
1: Rzeczywiście w tej chwili wydaje się, że Platforma ma bardzo poważny kryzys. Donald Tusk jeszcze się do niego nie odniósł. Na razie odnosi się pan minister Żurek, bo wczoraj w nocy na Platformie X zareagował sam Rafał Trzaskowski, który podkreślił, że prosi o osobisty nadzór w tej sprawie prokuratora generalnego, a ja staram się znaleźć te najnowsze wypowiedzi polityków. No i rzeczywiście jest tak, że pan minister Żurek przed wejściem do studia dostał informację. O, tak jest cytat. Nie otrzymałem jeszcze pisma od Rafała Trzaskowskiego, tego o tą specjalną kontrolę, ale działania już są od rana. Właściwie jestem na gorącej linii z prokuraturą, więc spotykamy się też z panią prokurator, która nadzoruje to śledztwo. Wiem też, że rozpoczęła się w prokuraturze kwerenda wszystkich spraw, które dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiły do prokuratury, będą przeglądane raz jeszcze. To będzie działanie kompleksowe, nie wolno nam tego lekceważyć. Sprawa jest zbyt poważna, twierdzi w Radiu RMF FM Waldemar Żurek.
2: Przykro mi to powiedzieć, ale pan Waldemar Żurek stracił dawno autorytet i nie powinien tą sprawą się zajmować, ponieważ ja nie wierzę w to, że ta sprawa zostanie obiektywnie rozstrzygnięta, czyli zbadana. Ja w to nie wierzę po prostu. I tutaj myślę sobie, że będziemy z wyjaśnieniem tej sprawy musieli poczekać aż do wyborów w 27 roku, bo ta władza zamiecie wszystko pod dywan, bo będziemy mieli komunikat, nie jest tak źle, jedna osoba raptem. Proszę Państwa, proszę zabić kogoś na ulicy i zobaczycie, jak policja zareaguje, jak prokuratura zareaguje. Przecież nawet jedna osoba, nawet jedna osoba cierpiąca, która nie znalazła pomocy, powinna być zakończone karą jakąś. To jest, proszę Państwa, sytuacja, w której Platforma Obywatelska po prostu pokazuje, kim jest i co robi. Zobaczcie Państwo, jakie reakcje są polityków na ten temat sprzed paru dni. One wszystkie są karygodne. One wszystkie są karygodne. Zobaczcie sobie Arłukowicza, który w jednym z programów telewizyjnych zachowuje się jak ostatni H. W sytuacji, kiedy pokazuje im się wprost, to wy. Nie, to jest systemowy błąd i tak dalej, a przecież to jest draka pomiędzy dwoma lekarzami, którzy się pokłócili.
1: Tak mówił premier Donald Tusk.
2: Na litość boską, my z wariatami mamy do czynienia. Czy my mamy z szaleńcami do czynienia po prostu, no?
1: Panie pośle, afera już przestaje być tylko aferą ewentualnych uprzywilejowanych warunków w szpitalu warszawskim, nie tylko, jak pokazał Żywiec, polityków Platformy, nawet posłów Platformy, a staje się aferą systemu ochrony zdrowia. No, przynajmniej tak twierdzi pan doktor Emil Jędrzejewski, że to, co robił pan lekarz Dawid Kaczyk, no, miało wynikać z tego, że miał te polityczne plecy, miał się dzięki temu mieć wpływ na to, jak wygląda SOR i mógł działać. I jeszcze jeden fragment tego wywiadu, jeżeli jest szansa, to zobaczmy i posłuchajmy dłuższa wypowiedź wczoraj z naszego wywiadu z kanału Zero, ale też obrazująca, jak wyglądała sytuacja w warszawskim szpitalu południowym. Że za chwilę to usłyszymy i za chwilę ten dźwięk będzie dostępny i to chyba będzie teraz. A jeżeli nie, to postaramy się raz jeszcze do tego dotrzeć. Naszym gościem Marek Jakubiak, poseł na Sejm. Afera porównywalna w tej chwili, zdaniem ekspertów, do afery łowców skór znana z lat 90. i 2000. Jakie powinny być konsekwencje polityczne?
2: Anihilacja tej partii. Po prostu ta partia powinna być zdelegalizowana, bo to jest zorganizowana grupa, która działa na szkodę społeczeństwa. I to, że oni mają metody takie faszystowskie, to, że oni, albo my, albo oni. Proszę Państwa, to nie chodzi o to, że tenże Donald Kasprzyk więcej pieniędzy do tego szpitala załatwiał, bo to też jest prawda. Z NFZ-u, to też trzeba sprawdzić, dlaczego ten szpital dostawał większe dotacje niż inne szpitale. I proszę Państwa, to nie o to chodzi. To chodzi o to, proszę Państwa, że im więcej wolno, to jest partia, której więcej wolno. I tutaj najlepszym przykładem byłoby zacytowanie wypowiedzi Tuska z bodajże 12 albo 14 roku, że nie po to powstała Platforma, żebyśmy nie mieli lepiej od innych, no. Oni mają mieć lepiej od innych, po prostu zwyczajnie.
1: To jeszcze raz wróćmy, wydaje się, teraz mamy możliwość wysłuchania kolejnego fragmentu wczorajszego wywiadu w kanale Zero z autorem Emilem Jędrzejewskim.
0: Jakiego rodzaju zabiegi, jakiego rodzaju czynności lekarskie wykonywał Dawid Kaczyk, na których się nie znał?
3: No, na przykład anestezjologiczne, nie? Mhm.
0: Usypiał pacjentów?
3: Nie. Znaczy, bo on na bloku praktycznie się nie pojawiał. Ja widziałem go, może z raz, dwa. Mhm. A tam są kamery. Ja spędziłem tam pół życia tego w tym okresie. Ja na tym bloku, żeby ta ilość pacjentów mogła być zoperowana, ja tam funkcjonowałem jako osoba, która pilnowała przerw między operacjami, żeby były umyte sale, żeby odpowiednio transport, ruch pacjentów był, bo to jest złożona układanka, żeby dojść do takich wyników i do takich ilości pacjentów, których można zoperować.
0: Mhm. No więc i dochodzimy do tego, co takiego robił Dawid Kaczyk, czego nie powinien robić, bo się nie znał.
3: Znaczy, ja myślę, że powiem w ten sposób. No, jak gdyby dwa przypadki, o których ja znam, to są błędy przy intubacji. Mhm.
0: Jak poważne błędy?
3: No, takie, o których rozmawialiście.
0: Śmiertelne błędy przy intubacji.
3: Tak.
0: Co konkretnie zrobiono pacjentowi?
3: Zostawmy to już prokurator.
0: Prokurator, ty poznasz szczegóły, tak? Okej. Okay. I to pan Dawid Kaczyk intubował osobiście?
3: Osobiście.
1: Dawid Kaczyk, lekarz, do niedawna ważny członek Koalicji Obywatelskiej, szef, były szef młodzieżówki tejże koalicji, jak donoszą dziennikarze, żeby został szefem nowej generacji, to rozwiązano wcześniejszą młodzieżówkę, Stowarzyszenie Młodych Demokratów, no i właśnie pierwszym szefem tej nowej młodzieżówki, wtedy jeszcze Platformy, teraz Koalicji Obywatelskiej, został Dawid Kasprzyk. Jak to opisują media, istotną rolę w tym procesie odgrywał Marcin Kierwiński, który powoli właśnie forsował, żeby szefem młodzieżówki został Dawid Kasprzyk. Jak się nie udało, no to rozwiązano Stowarzyszenie Młodych Demokratów, bo oni nie chcieli, i powołano nową młodzieżówkę, i tam już udało się, aby Dawid Kasprzyk tym szefem młodzieżówki został. Zdaniem doktora Emila Jędrzejewskiego dwie osoby zostały intubowane przez tego lekarza, działacza partyjnego, mimo że on nie miał kompetencji i trochę się uczył się na dwóch przypadkach śmiertelnych, zdaniem byłego ordynatora chirurgii, oddziału chirurgii Szpitalu Warszawskiego Południowego, panie pośle.
2: Moim zdaniem co innego powiedział. On powiedział, że nie tyle się uczył na tych pacjentach, co źle intubował i ci pacjenci zeszli. Więc mamy tu przypadek, proszę państwa, niekompetentnego człowieka, który dopisze przymiotnik mordercy do Koalicji Obywatelskiej.
1: Znaczy, dodam tylko potencjalnego mordercy, bo prawda, to są słowa jednego lekarza, oczywiście trzeba by je sprawdzić, bo też jest tak, że mamy wywiad trzech, a tutaj przychodzi i mówi, więc nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie przesądzić, ale wszystko wygląda niezwykle oburzająco.
2: Proszę pana, na Prawo i Sprawiedliwość mówią złodzieje, a żadnego złodzieja nie złapali. Więc sytuacja jest taka, że dzisiejsza retoryka polityczna w swoich komentarzach dopuszcza do używania tego rodzaju określeń w sytuacjach, kiedy jest domniemanie, bardzo poważne domniemanie, albo stwierdzenie nawet. Czy, proszę państwa, jeżeli ktoś nie ma uprawnień, jeżeli ktoś nie ma uprawnień do samochodu, to jeździ nim, czy nie?
1: Nie powinien.
2: No więc, a lekarz się bawi pomiędzy zdrowiem a życiem, skoro nie miał do tego kompetencji, skoro nie miał uprawnień, a zajmował się właśnie anestezjologią wprost, doprowadzając do zgonów albo swoją indolencją doprowadził do zgonu. No to jest przestępstwo, które, uwaga, no na pewno nie Żurek tego nie znajdzie. No, ja nie wierzę w to, że Żurek coś takiego znajdzie. Żurek zapewnia im bezkarność, dlatego oni są tak bezczelni, że im jest potrzebny ktoś, kto im zapewnia bezkarność. I oni mogą wszystko sobie robić, pod warunkiem, że to nie wyjdzie. Panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, czy to by wyszło, gdyby nie ten lekarz?
1: Gdyby nie sygnalista, nie. I sygnalista to jest atakowany chociażby przez Gazetę Wyborczą od 3 dni.
2: Oczywiście, że tak. To będzie najgorszy człowiek, a to jest bohater dnia dzisiejszego. On ujawnił te bezeceństwa Platformy Obywatelskiej. I teraz co Platforma w tej sprawie robi? Ona nie godzi się z tym, żeby to był kryzys polityczny. Ona łże, kłamie i konfabuluje. Tusk mówi, tak jak powiedzieliśmy już to sobie, no kolega z kolegą się pokłócił, wielka mi afera. No przepraszam, za tym jest śmierć, za tym są miliony wyłudzonych pieniędzy i proszę państwa, mam wrażenie, że środowisko lekarskie bardzo źle to wszystko znosi. A przypomnę, że środowisko lekarskie głosowało na Donalda Tuska. Jak się państwo doktorowstwo w tej chwili czuje, pytam się z tą sprawą. Jak się czujecie? Sami żeście tą władzę, tych Kasprzyków żeście wybierali. Jak wy się czujecie dzisiaj?
1: Ale też jest pytanie, które powinno w naszej rozmowie paść, żebyśmy byli w pełni uczciwi, no że sprawa wychodzi po roku, tak? I przez rok. Przez rok, poza tym, że doktor Emil Jędrzejewski no, pokazywał to, co wysłał i odpisał mu na tą wiadomość, na jedną z wiadomości Rafał Trzaskowski na komunikatorze WhatsApp, czyli ta łączność była, nie jest tak, że ktoś pisał na Berdyczów, na inny numer, na nie ten numer, numer był właściwy, wiadomości dochodziły do Rafała Trzaskowskiego rok temu, no ale publicznie to nie wyszło, a przynajmniej tak twierdzi w tym samym wywiadzie były szef oddziału chirurgii, ordynator, że o tym wiedział nie tylko on, tylko wiedział szpital i nic.
2: Wszyscy
1: mija rok, I dopiero teraz się o tym dowiadujemy, jak to wyglądało.
2: Szpital to nie jest duże środowisko i to jest środowisko, które rzadko rotuje. Więc myślę sobie, że proszę Państwa, tam wszyscy wszystko wiedzieli. Tylko w Warszawie panuje wszechstronny strach, dlatego że gdzie by się nie obejrzeć, tam platforma. Bardzo agresywna platforma, której twarzą jest Kierwiński Marcin. I proszę Państwa, te setki tysięcy słupków, które kosztują po 700 zł sztuka, te mosty wybudowane po 160 milionów przez Niemców, a powinny być wybudowane za 50-60 milionów. Te pieniądze, które na lewo, na prawo są marnotrawione w Warszawie, w cudzysłowie używam tego słowa, proszę Państwa, to jest Warszawa dzisiejsza. Ponieważ zmienia się kadencja za 2 lata, oni nie są pewni, czy wygrają, to ruszyły wszystkie możliwe inwestycje drogowe w Warszawie. Warszawa jest sparaliżowana, nawet tory wyrywają. Więc powiem, że mam taki przykład tutaj działania arogancji władzy w Warszawie na podstawie Saskiej Kępy, na której mieszka. Proszę Państwa, na 40 tysięcy mieszkańców, to jest takie miasto w mieście, na 40 tysięcy mieszkańców starej Saskiej Kępy była jedna stacja benzynowa. I proszę Państwa, zamknęli tą stację, bo działka jest fajna. Już można ją opierniczyć. Pytam się, gdzie są mieszkańcy? Nie ma mieszkańców w tym wszystkim, bo oni nas wszystkich mają w... Wiecie gdzie?
1: W nosie, panie pośle. No. Marek Jakubiak jest naszym gościem. Ostatnie pytanie, panie pośle. Odpowiedzialność polityczna, czy to jest coś, co wymaga po prostu dyskusji o służbie zdrowia i walki z patologią w służbie czy ochronie zdrowia? Czy to też jest burza polityczna, która powinna wywołać trzęsienie albo w Warszawie, a może i wyżej? No cały czas czekamy, nie mamy żadnego stanowiska od ministra zdrowia pani Sobierańskiej-Grendy, która milczy od kilku dni w sposób wymowny.
2: Nie no, lekarze powinni odpowiedzieć sobie na pytanie, ponieważ tak jak już powiedziałem, głosowali jako grupa zawodowa większej części na Platformę Obywatelską niż na Prawo i Sprawiedliwość, no to ja chcę Państwu przypomnieć, podobnie artyści. Tam Platforma Obywatelska zlikwidowała koszty uzyskania przychodu, mówię o zniżce 50%. PiS przywrócił. Na kogo ujadają cały czas artyści? Na PiS. Czy warto pomagać artystom? Nie warto. Czy lekarze? Był COVID. Pamiętam te dyskusje w 8 kadencji, w 9 kadencji, kiedy to lekarze mówili, my nie możemy przy papierach tylko siedzieć księgowych. My musimy mieć ryczałtowy podatek dochodowy. Dostaliście. I to jaki? 14%. Nie musicie dzisiaj siedzieć przy papierach. Na kogo żeście głosowali? Na Platformę Obywatelską. Nie warto wam pomagać. I teraz jest tak. Zobaczcie, to jest tani pieniądz. Teraz się przymusza ludzi, takich jak lekarze polityczni, do czego? Do wystawiania lewych faktur, a pytam się, czy te pieniądze są u tych ludzi? O, to jest pytanie inne.
1: Pytanie jest ciekawe, to kończymy konstatacją, że te 500 000, które miały płynąć między lekarzem Dawidem Kacprzykiem, ale Szpitalem Południowym, koniec końców chyba są w Szpitalu Południowym, on ich nie odesłał, ale teraz jest pytanie o Szpital Brudnowski, bo tam też zdaje się, nie wszystko jest zgodnie z prawem. I tak stajnia Augiasza w ochronie zdrowia warszawskiej, nie tylko warszawskiej, powoli jest odkrywana. Marek Jakubiak był naszym gościem, poseł na Sejm, prezes.
2: Mamy, panie redaktorze, jeszcze Ludną i mamy jeszcze szpitale stare warszawskie, które likwidują, bo działki są fajne. No, to jest cała Warszawa.
1: I warszawiak rodowity Marek Jakubiak, prezes Partii Wolni Republikanie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: My na koniec poranka wnet zmienimy temat i zajmiemy się na poważnie polityką zagraniczną. Na naszych łączach dr Sławomir Dębski, historyk, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: A obecnie autor bardzo poczytnego albo słuchanego, tak trzeba powiedzieć, podcastu też na kanale Zero, więc dzisiaj jakoś tak poranek wnet kręci się wokół jednego medium. Panie doktorze, dzisiaj rozpoczną się, już wyjeżdżają ci, którzy mają dotrzeć do Gdańska i się spotkać w ramach konferencji odbudowy. Nie będzie prezydenta Zełenskiego, będzie premier Ukrainy. O czym to świadczy?
2: No na pewno jest to porażka tych planów, które wiązały się z budowaniem wokół konferencji w Gdańsku, konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, ważnego politycznego i gospodarczego także wydarzenia. Niewątpliwie jest to też porażka prezydenta Zełenskiego. Wprawdzie na Ukrainie mamy taką próbę interpretacji tej rezygnacji z udziału prezydenta Zełenskiego w tym wydarzeniu jako próbę deeskalacji, no ale rzecz biorąc, miała być to konferencja poświęcona przyszłości Ukrainy. Prezydent Zełenski zdecydował się o przyszłości Ukrainy wspólnie rozmawiać.
1: Chodzi o Gdańsk, chodzi o Polskę, chodzi o prezydenta, chodzi o politykę personalną, o emocje, czy o strategię?
2: To jest bardzo złe pytanie, bo moim zdaniem to się wymyka już jakiejś racjonalnemu opisowi, bo rzeczywiście to, co pan pyta, pytania się nasuwają, nie? No, to znaczy, jeśli by chodziło o zdrowanie właśnie takiego braku prezydenta Nawrockiego, no to przecież prezydenta Nawrockiego w Gdańsku nie. Jeśli by chodziło o próbę poszukania jakiegoś modus operandi na niższym oczywiście poziomie obecnie z Polską, no to akurat premier Tusk wydawał się być naturalnym interlokutorem i takim sojusznikiem prezydenta Zełenskiego w tej sprawie. Ewidentnie widać, że prezydent Zełenski postanowił się obrazić na Polskę, więc niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z Polską reprezentowaną przez prezydenta Nawrockiego, czy z Polską reprezentowaną przez premiera Tuska, prezydent Zełenski postanowił z Polską nie mieć do czynienia. W jakim stopniu to można, emocje można oczywiście osobiste prezydenta Zełenskiego rozumieć, ale przywódcy państw, głowy państw powinny jednak kierować się czymś więcej niż emocjami, a mianowicie interesem własnego państwa. Nie widać w tym decyzjach prezydenta Zełenskiego ostatnich troski o los Ukrainy.
1: A może jest tak, że ukraińska elita polityczna, establishment polityczny uznał, że już sytuacja jest taka, jest tak silna Ukraina, że może omijać Polskę, albo traktować nas jako rywala, którego warto ominąć, rywala do odgrywania istotnej pozycji w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej.
2: Pan redaktor odwołuje się do tego szumu informacyjnego, emocjonalnego, który widać na ukraińskich, po stronie ukraińskiej, widać na Ukrainie. I tam pojawiają się bardzo różnego rodzaju interpretacje, bardzo różnego rodzaju opinie, także takie, które definiują Ukrainę jako mocarstwo. Wie pan, dla mnie jest to po prostu rodzaj myślenia tunelowego. To się czasami zdarza. To w psychologii, a nawet czasami w psychiatrii tego rodzaju zjawiska się bada, a nawet poddaje czasami leczeniu, bo one się pojawiają wówczas, kiedy pacjent myśli o swojej własnej roli, czy też w świecie, w środowisku, w sposób nierealny, nierzeczywisty, tak? Nadaje swojej funkcji społecznej znaczenia, które nie odpowiada rzeczywistości. No, mamy do czynienia z takimi zachowaniami, czy z takimi opiniami po stronie ukraińskiej, które na takie myślenie tunelowe by wskazywały. Ukraina, można powiedzieć, desperacko walczy o przetrwanie. Tymczasem pojawiają się takie właśnie interpretacje, jakby tutaj miała rozdawać karty przyszłości Europy i przyszłość Europy od niej miała zależeć. Można powiedzieć, trzeba odnotować takie opinie, natomiast trudno je traktować poważnie. Tak jak mówię, to są raczej analizy, które nadawałyby się do bardziej takiej analizy klinicznej niż do poważnego politycznego ustosunkowania się do nich.
1: Dobrze, ale jeżeli to jak prowadzić dyplomację teraz z Kijowem, jeżeli prawdą jest to, co mówią dziennikarze, o tym dużo pisze Zbigniew Parafianowicz w swoich dwóch książkach, Polska na wojnie oraz kłopoty z Zełenskim, ale też były rzecznik MSZ-u, dr Łukasz Jasina też o tym wspomina, że to czasami na przykład w rozmowach z polskimi politykami Władimir Zełenski potrafił się porównywać do Mahatmy Gandhiego na przykład. Jak się z takim partnerem robi dyplomację, który myśli tunelowo?
2: To znaczy trzeba oddzielić też, bo to niektóre z tych ocen opinii mają charakter trochę historyczny. Tak? To znaczy inną rolę Zełenski odgrywał w 1922 roku i tu trzeba mu oddać, że gdyby nie jego osobista decyzja, gdyby nie jego, trzeba to powiedzieć wprost, bohaterstwo polityczne, tak, to Ukraina by tą wojnę przegrała i nie rozmawialibyśmy dzisiaj o relacjach z Ukrainą rządzoną przez Zełenskiego. Tak? To na pewno. To, że on zdecydował się zostać i bronić Kijowa, nikt mu tej zasługi nie odbierze. Bronić Kijowa i zostać na Ukrainie, mimo różnego rodzaju suflerów, czy to w Waszyngtonie, czy w Berlinie, czy w innych europejskich stolicach, które mu ucieczkę podpowiadały, a nawet mu pomagały ją zorganizować. Mówiło się wówczas, że Zełenski stanie na czele rządu emigracyjnego. No, dzięki jego determinacji to się nie stało. Natomiast Zełenski dzisiaj, tak, Zełenski rządzący Ukrainą, która właśnie otwiera negocjacje o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej, jest innego, po pierwsze oczekiwania w stosunku do niego są inne, po drugie cele, jakie sobie stawia Ukraina, są inne. Jak rozumiem, otwierając negocjacje o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, Ukraina zamierza się tam znaleźć. Zamierza zostać członkiem Unii Europejskiej. No chyba, że otwieranie tych negocjacji nie służy zostaniu członkiem, tylko generalnie rzecz biorąc manifestowaniem jakichś aspiracji albo ma charakter propagandowy. No ale jeśli poważnie potraktujemy ten fakt, no to trzeba sobie powiedzieć jasno, że prezydent Zełenski robi wszystko, aby Ukraina się w Unii nie znalazła. Więc pod tym kątem trzeba oceniać, bo polityków ocenia się pod względem tego, co mówią, jak wyglądają, jak się zachowują, ale pod względem skuteczności. To jest podstawowe kryterium polityczne. Więc prezydent Zeleński, wdając się w absolutnie niepotrzebną awanturę z Polską, awanturę, która po pierwsze była do uniknięcia, po drugie, przed którą był ostrzegany, po trzecie, awanturę, z której mógł się wycofać, generalnie rzecz biorąc, postawił na szale przyszłość Ukrainy w Europie. No, to jest ten sam człowiek i ten sam polityk, który 4 lata temu był bohaterem, a dzisiaj jest, można powiedzieć, obciążeniem Ukrainy i obciążeniem jej przyszłości. Pan pyta, jak z taką Ukrainą prowadzić relacje. Otóż myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że z prezydentem Zeleńskim wiele już nie poprawimy, wiele już nie zyskamy i wiele się z nim zrobić nie da. Więc trzeba budować relacje z jego konkurentami politycznymi. No trudno. Sam prezydent Zeleński zaprosił nas do takiej polityki. Więc trzeba budować relacje z Budanowem, trzeba budować, czyli z jego doradcą do spraw bezpieczeństwa, szefem kancelarii, trzeba budować relacje z ambasadorem Załużnym. No prawdopodobnie w przyszłych wyborach prezydenckich to będą te trzy ośrodki. I po trzecie, po drugie...
1: A to się tylko dopytam, jeżeli jesteśmy w tym wątku, no bo to oddawanie orderu było dość solidarne. Wiele osób nawet zdziwiło to, że Leonid Kuczma oddaje order Orła Białego, który miał dobre relacje z Aleksandrem Kwaśniewskim, no też podobną drogę życiową.
2: Poszedł rozkaz kancelarii prezydenta Zeleńskiego, aby te ordery zwracać. Prezydent Zeleński chce uwikłać przyszłość Ukrainy i los Ukraińców we własny polityczny interes. A jego własnym politycznym interesem jest zaprezentowanie tej rzeczywiście historycznego momentu. Nikomu Polska orderu nie odebrała, odebrała Zeleńskiemu, jako nie karę za jego głupotę polityczną, ale za obrazem dla całej Ukrainy. To dlatego kancelaria prezydenta Zeleńskiego nakazała wszystkim politykom, którzy chcą mieć jakąś relację, szansę, karierę, dostęp do administracji, dyplomatom także, zwracanie polskich orderów. Znaczy, ja się oczywiście tego spodziewałem, dlatego nie byłem zwolennikiem decyzji o odbieraniu orderu Orła Białego. Uważałem, że należy znaleźć inną metodę, aby Ukrainie zasygnalizować tą czerwoną linię, której przekroczyć nie wolno. Ale są bardziej godni w tym państwie osoby, bardziej dla Polski zasłużone, aby o tym decydować, kto ten order powinien posiadać lub nie. Stało się, jesteśmy w nowej rzeczywistości i musimy sobie w tej nowej rzeczywistości radzić. Dlatego uważam, że po pierwsze trzeba budować relacje z tymi, którzy stanowią polityczną konkurencję dla prezydenta Zeleńskiego. Po drugie, trzeba rozpakować ten tandem. To jest trochę tak, że dotychczas i Unia Europejska, i także nasza polityka traktują Mołdawię i Ukrainę jako partnerów, jako jeden wspólny zespół, który negocjuje rozszerzenie Unii Europejskiej. Trzeba oddzielić Ukrainę od Mołdawii, trzeba zainwestować w Mołdawię, trzeba pomagać jej wejść do Unii Europejskiej i tworzyć po prostu lewar na Ukrainę. I teraz ja tu od razu wyjaśniam, bo pojawia się w polskiej debacie takie stwierdzenie, że Ukrainy nigdy do Unii nie przyjmiemy, Ukrainy nigdy nie przyjmiemy do NATO. No to trzeba sobie zadać pytanie, jakimi instrumentami chcemy wpływać na Ukrainę, aby ona dokonywała potrzebnych dla Polski zmian. Także w zakresie, który nas żywotnie interesuje. No musimy sobie stworzyć instrument oddziaływania. Jeżeli nie mamy żadnych instrumentów, no to potem możemy sobie generalnie rzecz biorąc wydawać oświadczenia, odezwy, apele, które nie mają żadnego skutku. A przypomnę, politykę ocenia się pod względem skuteczności, a nie pod względem werbalnych ekwilibrystyki i takiej, bym powiedział, elokwencji. Więc trzeba sobie zbudować instrument, trzeba sobie zbudować instrument oddziaływania. Przypomnę, że Macedonia musiała na żądanie Grecji, Macedonia, która chciała zostać członkiem NATO, na żądanie Grecji musiała zmienić nazwę swojego państwa na północną Macedonię, ponieważ Grecy uznali za czerwoną linię fakt, że nazwa tego państwa odwołuje się do historycznej krainy greckiej, czyli do Macedonii. Więc kazali zmienić Macedończykom nazwę swojego państwa na północną Macedonię. No nie będziemy się do Ukrainy domagać oczywiście, żeby zmieniała nazwę na, nie wiem, na dzikie pola, ale musimy stworzyć sobie instrument, a Unia i proces akcesyjny daje takie instrumenty, aby domagać się zmian na po stronie ukraińskiej. Do czego te zmiany są nam potrzebne? Jaki jest nasz cel? No to jest oczywiste, że z punktu widzenia strategicznego chcielibyśmy, aby Ukraina była polskim sojusznikiem i aby Ukraina prowadziła przyjazną dla Polski politykę, była państwem przyjaznym. I dlatego rozumiem tą argumentację wszystkich tych, którzy uważają, że nadanie nazwy szczególnej jednej z jednostek ukraińskich odwołującej się do sprawców zbrodni wołyńskiej nie służy polskiemu interesowi. To jest oczywiste, bo nie możemy się zgodzić na to, że Ukraina, nawet prowadząc wojnę z Rosją, buduje swoją tożsamość na micie wojny z Polską, mordowania Polaków, na polityce, na kierunku polityki, który jest dla Polski nieprzyjazny. Więc trzeba Ukrainie jakoś zasygnalizować, że to jest kierunek, który nie znajdzie w Polsce zaakceptowania, nie będzie miał w Polsce sojuszników, a więc w związku z tym utrudni realizację innych ważnych dla Ukrainy i narodu ukraińskiego celów politycznych. Ale trzeba do tego sobie stworzyć instrumenty, nie reagować emocjonalnie, po prostu prowadzić politykę. No, mamy taką politykę, że obecnie, że prezydent Zełenski realizacji polskich strategicznych celów nie służy. No, można oczywiście próbować doprowadzić do zmiany jego podejścia, ale przypomnę, że to nie jest pierwszy raz, gdy prezydent Zełenski odrzuca taką wizję własnej działalności jako osoby, polityka, męża stanu, który buduje dobre relacje z Polską. Mieliśmy z tym do czynienia przy okazji przewodowa, mieliśmy z tym, z taką demanifestacją do czynienia przy okazji wystąpienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 2023 roku. Teraz to jest trzeci przykład,
1: który warto sobie już odnotować. To tylko jedna anotacja: Macedonia Północna zmieniła nazwę własnego państwa, a i tak akcesji jak nie było, tak nie ma i Bóg wie, kiedy właściwie nastąpi. A ostatnie pytanie, bo też takie pojawiały analizy, panie doktorze, że ta erupcja jakiegoś sporu, czy zgoła wojny dyplomatycznej Kijowa z Warszawą jest sygnałem, że wojna zmierza do końca. Możemy tak powiedzieć, że Ukraina dlatego to robi, bo ma już sygnały, ma taką pewność, ma takie już przeświadczenie, że w tym roku działania wojenne się skończą i trzeba przejść do innej dyplomacji.
2: Nie, myślę, że nie. No, znaczy oni oczywiście nie mogą tego wykluczać, tak? Nie mogą tego wykluczać, że nagle administracja Trumpa, Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy postanowią wstrzymać jakąkolwiek pomoc dla Ukrainy. No i w związku z tym będą zmuszeni przed listopadem tego roku, czyli przed tymi częściowymi wyborami do Kongresu, ugiąć się i przeprowadzić wybory. Dlatego oczywiście jest taka kalkulacja wewnątrzpolityczna, żeby zmonopolizować tą przestrzeń polityczną po stronie ukraińskiej. To jest kalkulacja administracji Zełenskiego, być może nawet samego Zełenskiego, żeby Ukraińcy nie mieli żadnego wyboru, że tylko z Zeleńskim będą kroczyć ku światłej przeszłości i dlatego chce doprowadzić do takiej polaryzacji, że w zasadzie nikt z Zeleńskim nie mógłby wygrać. No problem polega oczywiście na tym, że Ukraińcy zdają sobie sprawę, że tak długo jak wojna Ukraina toczy, Zeleński jest nie do zastąpienia. Jest figurą, symbolem rozpoznawalnym wszędzie na świecie i Ukraina bez Zeleńskiego w tej akcji prowadzenia wojny, w tej polityce wojennej byłaby słabsza. Dlatego tak długo jak wojna trwa, Zeleński ma silną pozycję, ma instrumenty do oddziaływania, budowania swojej pozycji. Natomiast no, trzeba sobie, po pierwsze, no, mimo że tak jest, to nie powinno nas zwalniać z obowiązku prowadzenia polityki i szukania na Ukrainie, które będą partnerami do budowania przyjacielskich, sojuszniczych relacji z Polską. Prezydent Zeleński takich gwarancji nie daje. Prezydent Zeleński postanowił stać się symbolem

0: na kanale w kanale Zero na YouTubie, tak między innymi.
1: Wszystko bardzo się zgadza. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia, panie doktor.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W studiu pan Dariusz Paczuski, przewodniczący regionu Mazowsze NSZZ Solidarność i pan Ireneusz Smuka, zastępca pana przewodniczącego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: To jest, są panowie tutaj, żeby opowiedzieć o ważnej rocznicy, która się zbliża i w zasadzie jest jutro. Przypomnijmy, co to za rocznica i jak będą ją panowie i państwo jako NSZZ Solidarność upamiętniali.
3: Właściwie ta rocznica to się zaczyna dzisiaj, ponieważ 50 lat temu, dokładnie 50 lat temu, premier Jaroszewicz ogłosił podwyżkę cen ważnych artykułów, w tym cukru, co najważniejsze. I dzień później po prostu ludzie nie wytrzymali, wyszli na ulicę w różnych miejscach w Polsce, w tym w Radomiu, w Ursusie i w Płocku. Natomiast to, co się stało później, spowodowało, że w 4 lata później powstała Solidarność.
2: No tak naprawdę to były wydarzenia, początek opozycji, bo oczywiście protest na kanwie tego, że drastyczny wzrost cen artykułów spożywczych. Ludzie w Ursusie, trzeba pamiętać, że Ursus wtedy był osobnym miasteczkiem, zaprotestowali, zablokowali trasę kolejową, rozmontowując część torów. Proszę Państwa, tak naprawdę wtedy narodziła się opozycja. Wtedy protesty społeczne doprowadziły do tego, że po raz pierwszy, tak na poważnie, chyba po raz pierwszy, rząd wycofał się ze swoich postanowień, z tych drastycznych podwyżek, natomiast nastąpiły represje. I to jest bardzo ważny zwrot. Po pierwsze protest, po drugie represje. Oczywiście represje były już wcześniej, ale też przeciwdziałanie tym represjom. Chwilę później powstał KOR, czyli Komitet Obrony Robotników, i już zaczęło się tworzyć to ciało i później ono oczywiście przekształcało się, tworzyły się dodatkowe ciała, tak zwaną tworząc opozycję. Więc czerwiec 76 roku to jest, można powiedzieć tak, to jest zasianie tego ziarna wolności. To jest pokazanie, że można z systemem totalitarnym, z komunizmem walczyć i niestety też ta informacja w drugą stronę, jak wiele to będzie ludzi kosztowało, jak wiele wolność, a w ogóle walka o wolność będzie kosztowała, jak wiele społeczeństwo będzie musiało poświęcić i jak wielką cenę zapłacić. Ale już wtedy było wiadomo, że społeczeństwo jest skłonne zapłacić, że ludzie chcą wolności, chcą demokracji. I to właśnie ten dzień i dzisiaj obchodzimy, dzisiaj w sensie za parę dni, będziemy organizować uroczystość i obchodzić 50. rocznicę. I to jest bardzo ważne, żeby też wybrzmiało. Tak jak była to inicjatywa 50 lat temu, tak dzisiaj jest to inicjatywa oddolna. Te uroczystości, które będą w Ursusie 28 czerwca, to są uroczystości, które organizowane są nie przez samorządy, nie przez władze centralne, ale oddolnie, przez niezależny, samodzielny związek zawodowy, samorządny, przepraszam, Związek Zawodowy Solidarność, i wszystkie procesy związane z organizacją tych uroczystości są po naszej stronie. Także dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali w tym procesie, ale to jest bardzo ważne i to musi wybrzmieć. Tak jak wtedy oddolnie ludzie zdecydowali, że koniec z tą tyranią, chociaż w tym jednym aspekcie, a potem to wszystko się rozlewało na pozostałe aspekty, tak dzisiaj oddolnie chcemy uczcić pamięć tamtych wydarzeń, tamtych ludzi. I sami zorganizowaliśmy takie uroczystości, takie święto, na które bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, bo zbiórka już o 12:00, wtedy poczty sztandarowe przybędą, ale już o 12:15 mamy powitanie zaproszonych gości i o 12:30 msza. Następny przebieg, to już może kolega powie, bo to jeszcze nie koniec.
3: Mszę będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy.
3: Potem przejdziemy pod pomnik, gdzie będą przemówienia oraz złożymy kwiaty. Ale przede wszystkim ta uroczystość jest dla tych kombatantów, którzy wtedy byli i którzy przyjdą na naszą uroczystość. Trzeba spojrzeć im w oczy i pomyśleć, jak ktoś jest teraz młody, że oni wtedy mieli po 19-20 lat. Oni wyszli, to są uczniowie techników. To nie tylko byli robotnicy z Ursusa, ale to byli młodzi ludzie, którzy potem przez to praktycznie mieli złamane życie, przez to, że uczestniczyli w tych strajkach. Oni tam będą i to oni są głównymi gośćmi naszej uroczystości. Serdecznie zapraszamy.
2: Ale trzeba powiedzieć, jaką cenę, jak już mamy okazję, jaką cenę ci ludzie zapłacili. Oni nie mogli znaleźć pracy, nie mogli najpierw dostać się na studia. To było przez dziesięciolecie piętnowanie. Piętnowanie tych ludzi, tych rodzin. Tam wykute zostały sformułowania, warchoły i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, zapraszamy na uroczystości. Zapewne wiele będzie można się dowiedzieć, bo również będzie otwarcie wystawy. Wystawy, która powstała przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy wszystkich. Proszę też o to, żebyśmy, szanowni państwo, jak mamy chwilę, zainteresowali się, czy w internecie odszukali jakieś wiadomości na ten temat, czy na stronach IPN-u. Zainteresujmy się tym, bo pamięć musi być wciąż żywa, pamięć o tych wydarzeniach, o tych ludzi. To, co Ireneusz powiedział, to jest bardzo ważne. Nie może być tak, że tego typu uroczystości odbędą się bez ludzi, którzy brali udział w nich. I tych osób jest już coraz mniej, ale to dla nich i wokół nich to jest oddanie honoru tym ludziom, którzy... Wyobraźmy sobie w dzisiejszych czasach, jak ciężko zdobyć się na odwagę, na tą prawdziwą odwagę, a w tamtych czasach oni się zdobyli, ryzykowali wszystkim, zapłacili często, gęsto ogromną cenę, ale razem, wspólnie, jeden obok drugiego zaprotestować przeciwko niesprawiedliwości, to było ważniejsze, to było ponad to wszystko, co niosły konsekwencje, więc trzeba oddać honor i szacunek tym ludziom.
1: Są jacyś reprezentanci w wieku tych osób, które wtedy miały po 19 lat, to znaczy chodzi mi o to, czy o tej pamięci, kultywowaniu, 50. okrągła rocznica, jest jakaś młodzież, są jacyś studenci, którzy w tych uroczystościach biorą udział, angażują się?
3: Do tej pory zawsze angażowały się szkoły z Ursusa i mam nadzieję, że w tym roku będzie również ich reprezentacja. Natomiast ja bym tu chciał o technicznej sprawie powiedzieć, bo mówimy o historii, natomiast weźmy pod uwagę, że 28 czerwca będziemy mieli 38 stopni. Tutaj z naszej strony zapewniamy wodę, zapewnimy parasolki, zapewnimy schronienie, całe medyczne zaplecze. Natomiast każdy, kto będzie się wybierał do Ursusa o 12 28 czerwca, nie weźmie pod uwagę to, że będzie bardzo ciepło.
2: Tak, my robimy to, co możemy, żeby było bezpiecznie, żeby było, no oczywiście godnie, ale tak jak Ireneusz powiedział, bezpiecznie, ale prosimy pomyśleć również o sobie, tak? W tych dniach jakiś parasol, jeżeli jest taka możliwość, jakaś woda, te rzeczy będą na miejscu, natomiast prosimy wziąć pod uwagę warunki pogodowe. Modliliśmy się o piękną pogodę, ale widać modłów było więcej. Daj Boże, żeby było wszystko w porządku, żeby nie było żadnych nieprzewidzianych zdarzeń, natomiast zapewniamy służbę medyczną, zapewniamy ochronę, zapewniamy to wszystko, co jest niezbędne przy tego typu uroczystościach, natomiast prosimy Państwa, przybywajcie, natomiast też pamiętajcie, że temperatury będą ekstremalne.
1: To ja jeszcze zapytam, jak panowie, nie wiem, no tak zakładam, nie chcę ani postarzać, ani odmładzać, ale 76 rok w jakikolwiek sposób pamiętają, albo czy coś się w domu na ten temat mówiło?
2: Teoretycznie mogłem pamiętać, chociaż nie, ja już po, ale rocznik 76, więc małe prawdopodobieństwo, ale urodziłem się w tych latach. Natomiast oczywiście, no, to wspomnienie tamtych lat w naszych domach akurat, akurat było żywe, o tym się mówiło. Natomiast osobiście no, nie braliśmy udziału absolutnie. Też nie pamiętamy, to jesteśmy z podobnego rocznika, ale...
3: No ja miałem 3 miesiące.
2: No to ty mogłeś już pamiętać.
3: Tak, już mogłem.
2: Teoretycznie mogłeś pamiętać.
3: Natomiast w domu jak najbardziej mówiło się o czerwcu, o Katyniu. Rodzice byli w Solidarności, więc po prostu...
2: O wszystkich tych zrywach. Tak, bo to trzeba pamiętać, że kiedyś nie dowiadywaliśmy się o tym w szkołach, tak? Nie z mediów czerpaliśmy tą wiedzę, tylko właśnie najczęściej z przekazów rodzinnych. W domu rodzice, którzy opowiadali o pewnych wydarzeniach i tak to się działo.
1: To też taka lekcja historii, szczególnie, że przynajmniej jak ja do szkoły chodziłam, to tak było, że ta historia najnowsza gdzieś tam na samym końcu tej ścieżki edukacji była i może nazwy się znało, ale niekoniecznie wiele osób wiedziało, o co tam chodziło, no więc to też jest taki może apel, żeby tych młodszych wziąć ze sobą w te rocznice w niedzielę, zaprowadzić, pokazać i by opowiedzieć, co tutaj się działo 50 lat temu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Chyba, że panowie coś jeszcze chcieliby dodać, to można...
2: Ja tylko, co można dodać, to tylko tą jedną kwestię, że pani redaktor ma absolutnie rację. My robimy to, co możemy teraz, żeby kultywować pamięć o tych wydarzeniach, natomiast no, też już troszkę wysiejemy, trochę siwiejemy. I za parę lat no, ktoś będzie musiał przejmować tą pałeczkę, dlatego ja bardzo gorąco się przyłączam do prośby pani redaktor. Jeżeli możecie, szanowni państwo, wziąć ze sobą dzieci, wnuki, to bardzo serdecznie zapraszamy, bo pamięć o naszych wspólnych wydarzeniach, o naszej historii, o naszych wartościach, ona nie może odejść w zapomnienie, bo to czyni nas tak naprawdę narodem, wolnym państwem. To jest podstawa wszystkiego, więc bardzo serdecznie zapraszamy i zwracamy się z prośbą, apelem. Jeżeli możecie, zabierzcie ze sobą dzieci, zabierzcie ze sobą wnuki.
3: Plac Czerwca 76 w Ursusie, godzina 12 w samo południe, 28 czerwca.
2: Zapraszamy.
1: Dariusz Paczuski, przewodniczący regionu Mazowsze NSZZ Solidarność i pan Ireneusz Smuka, zastępca przewodniczącego państwa, zapraszali. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet.
2: Dziękujemy pięknie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Naszym gościem Łukasz Kmita, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet.
1: Zeszły tydzień cały w Warszawie, teraz na wyjeździe w Olsztynie, ale dwukrotnie, przynajmniej może i więcej razy był pan w Szpitalu Południowym na kontroli i teraz się okazuje, że te kontrole były zasadne. Wczoraj rozmowa na łamach kanału Zero, gdzie były ordynator chirurgii tego szpitala mówi o nieprawidłowościach, które kończyły się śmiercią pacjentów, zdaniem pana doktora, który prowadził chirurgię. I tego sprawcą miał być lekarz Dawid Kacprzyk, który, no właśnie, który miał operować bez odpowiednich uprawnień i doświadczenia. Doktor Emil Jędrzejewski opisał to dość dokładnie. Czy pan poseł się spodziewał, że w trakcie kontroli, że mogą wyjść i takie rzeczy za chwilę, jeżeli chodzi o ten szpital?
2: My mieliśmy pewne sygnały, mogę powiedzieć nieoficjalne, dotyczące pewnych kwestii, które w szpitalu jeszcze się pojawią i mogę powiedzieć, że według naszych sygnałów to nie koniec tego, co ma zostać ujawnione. Mieliśmy także kontakt z osobami, które pracowały w szpitalu i w sposób, mogę powiedzieć, właśnie taki nieformalny do nas się zwróciły z informacją, żeby bardzo mocno badać te kwestie dotyczące tego, w jaki sposób ten młody biznesmen w kitlu chciał zarabiać w szpitalu, jak w jaki sposób angażował inne osoby także, w jaki sposób bardzo konfliktowy próbował zarządzać personelem medycznym. No widać też bardzo jasno, i to chcę podkreślić, że było pewne przyzwolenie na to, przyzwolenie polityczne. Mówiąc wprost, mieliśmy takie przekonanie, że dyrekcja placówki, tam pracując, także profesorowie, także osoby cenione i znane, po prostu boją się tych korupcyjnych, mafijnych układów, które tam panowały. Bały się tego, że ten młody doktor, po prostu mówiąc wprost, miał takie mocne plecy, że każdego mógł znieść, każdego mógł, jak to się mówi, politycznie wykorzystać. To się dzisiaj potwierdza. No sam fakt, że pan doktor Jędrzejewski w wiadomości do Rafała Trzaskowskiego pisze, cytuję, zarządzanie szpitalem południowym wymyka się normom etycznym, zdroworozsądkowym, merytorycznym. Nie chodzi tylko o moje stanowisko, chodzi o przyszłość tej placówki, o bezpieczeństwo pacjentów, o godność pracy lekarzy. To koniec cytatu. Znaczy to pokazuje, do jakich dramatów tam dochodziło, jak bardzo pacjenci zostali narażeni na niebezpieczeństwo. Jak była systemowa zmowa milczenia w związku z tym, że pan doktor Dawid był czołowym działaczem Koalicji Obywatelskiej i po prostu trząsł tym szpitalem. To on był tak naprawdę prezesem tego szpitala, to on podejmował kluczowe decyzje, to on ustawiał panią dyrektor. No, pozwalało mu na to kontakty z już niemal wszystkimi politykami Koalicji Obywatelskiej, zdjęcia, poparcie. No trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj te osoby, które mówią, no nie znaliśmy pana doktora Dawida, a które angażowały się w jego kampanię o zdawanie ulotek, które poświęcały no, kilkadziesiąt godzin na jego wsparcie, na robienie zdjęć, że dzisiaj nie mają nic wspólnego z tą sytuacją. Nie wierzę, że politycy Koalicji Obywatelskiej byliby na tyle głupi, żeby wspierać kogoś, kto działał jak zorganizowana grupa przestępcza i dzisiaj trzeba to bardzo mocno powiedzieć.
1: A tak to wyglądało. Na ile z waszych kontroli poselskich wyłania się obraz lekarza Dawida Kacprzyka jako no właśnie politycznego nominata, który mówił znacznie więcej niż każdy inny lekarz w szpitalach, w których pracował?
2: Mieliśmy takie rozmowy nieoficjalne z częścią personelu, który mówił po pierwsze, że nie widział tego lekarza na dyżurach, przy czym gdy wchodziliśmy na kontrolę do innego szpitala, słyszeliśmy już niemal wyuczoną regułę, że to był świetny doktor, bardzo empatyczny, wszystkim pomagał. Widać było, że po tym pierwszym kryzysie część zarządu szpitali odrobiła lekcję. wpuszczała posłów na kontrolę, już nie zabraniała posłom kontroli, zaczynała dostarczać wizję, jaki to był wspaniały doktor, jaki pomocny, jaki życzliwy, jaki serdeczny, jaki uczynny, że on w sumie ratował te szpitale przed tym, bo one nie miały wystarczającej obsady medycznej. Dzisiaj widzimy, że to było wszystko farsa, że to była próba ratowania wizerunku i swojego, i także ratowania tego Dawida, bo po prostu prawdopodobnie się bano. Bano się, że ktoś z najwyższych władz rządowych, najwyższych władz Koalicji Obywatelskiej, przecież Rafał Trzaskowski jest też silnie powiązany z tą sytuacją, po prostu będzie w sposób brutalny interweniował i doprowadzi do tego, że w placówce będzie zmiana dyrektora. No dość powiedzieć, że skoro w drugim szpitalu, szpitalu brudnowskim, gdzie na kontroli poselskiej była między innymi pani poseł Szczurek-Żelazko i Dawid Stefaniuk, okazało się, że pomimo tego, że nie był rozpisany konkurs, to pan doktor Dawid był tam zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika SOR, gdy nawet regulamin organizacyjny nie przewidywał takiego stanowiska. No, to jest naprawdę działanie, które powinno być wyjaśnione być może także przez komisję śledczą, bo nie jestem przekonany, że prokuratura Żurka będzie w stanie ujawnić prawdę, bo ta prawda może być dla Koalicji Obywatelskiej zabójcza.
1: Posłuchajmy, jakie wczorajsze oceny i wczorajsze informacje, które przedstawił pan doktor Emil Jędrzejewski, ocenia szef, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, doktor Łukasz Jankowski. Posłuchajmy.
3: Mogę powiedzieć, że z tych informacji, które ja posiadam, wynika, że przynajmniej część z tych zarzutów, które stawia pan doktor, jest potwierdzone przez innych lekarzy pracujących w placówce, natomiast no, to wymaga wdrożenia postępowania, które się toczy. Myśmy już 7 dni temu, nawet 8, postępowanie w tej sprawie rozpoczęli, a dodajemy do tego te zarzuty, które się w tej chwili pojawiły.
1: Tak mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, wypowiedź dla kanału Zero. Jeżeli to jest prawda, że inni lekarze potwierdzają część nieprawidłowości, no to by być może resztę uprawdopodobniało, że pan Dawid Kaczyk przyczyniał się do, poprzez błędy medyczne przynajmniej, ale albo brak umiejętności, do tragedii, jakich dochodziło na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie.
2: No myślę, że bardzo wielu Polaków powinno jednak poświęcić czas i odsłuchać całą tą rozmowę w kanale Zero, bo ona jest wstrząsająca i ona pokazuje wielką patologię w całej Polsce. No, generalnie Koalicja Obywatelska traktuje państwo jako swoje, jako próbę nawet prywatyzacji wielu obszarów życia. Tutaj dzisiaj dotykamy kwestii dotyczących bardzo ważnej kwestii, czyli ochrony zdrowia w Warszawie. Natomiast moim zdaniem dużo groźniejsza sytuacja i tu dziękuję, że Naczelna Izba Lekarska w taki, no powiem szczerze, bardzo odpowiedzialny sposób podchodzi do tego tematu, ale bardziej ma stanowisko przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej Giertycha, który wskazuje, że tak naprawdę to osobą, która powinna ponieść konsekwencje, jest nie doktor Dawid, ale doktor Jędrzejewski, i wskazuje, że tak naprawdę to on jest winny, bo nie poinformował na czas organów ścigania. Albo, jak sugeruje, jeśli nie są to prawdziwe zarzuty, to rzucił oszczerstwo na doktora Dawida. Więc jest systemowe krycie także w Koalicji Obywatelskiej, no bo Giertych jest przecież jednym z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej tego tematu. Jest próba odwracania kota do góry ogonem. Co więcej, jest próba usprawiedliwiania, że to, co się stało, jest wynikiem nie, nazwijmy to, patologii, które się tam rozwinęły, tego nowotworu, który się tam rozwinął poprzez działanie pana doktora Dawida związanego z Koalicją Obywatelską, tylko innych lekarzy, którzy nie zareagowali. Prawdopodobnie ci lekarze, widząc, jak wygląda sytuacja w Szpitalu Południowym, po prostu dramatycznie bali się o swoją pracę dramatycznie bali się o konsekwencje, o to, że po prostu siła państwa Donalda Tuska, siła państwa Koalicji Obywatelskiej będzie w całości zwrócona przeciwko nim i ich zniszczy. Że te osoby nie znajdą zatrudnienia na Mazowszu, a może i w całej Polsce, że przez to, że będą reagowali, być może będzie tak zwany wilczy bilet za nimi wystawiony. No to jest, powiem szczerze, te powiązania, te układy, ale także próba tłumaczenia tego, co wydarzyło się w szpitalu południowym przez chociażby Giertycha, pokazuje, że ta sprawa będzie próbowana być zamieciona pod dywan i tylko niezależne media i opozycja są zainteresowane tym, żeby tą sprawę gruntownie wyjaśnić, wyciągnąć konsekwencje, wypalić jak gorącym żelazem te patologie, które są dostrzegalne, widoczne i wyciągnąć także wnioski na przyszłość. Ja takiego pomysłu Koalicji Obywatelskiej dzisiaj na tą sprawę nie widzę. Widzę taką żałosną próbę rozmywania odpowiedzialności, mówienia, że to jest wina PiSu. No na Boga, oni od 3 lat rządzą, a mówią ciągle wina PiSu. No to już przestało być śmieszne. Ludzie w całej Polsce, także tutaj na Warmii i Mazurach, gdzie jesteśmy i słyszymy takie teksty, że droga nie została wybudowana, no bo to jest wina PiSu. Już ludzie, samorządowcy podchodzą do nas, posłów opozycji, mówią, już nie chcemy tego słuchać. Myśleliśmy, że będzie lepiej. Okazuje się, że państwo pod rządami Koalicji Obywatelskiej to jest państwo z dykty, tektury, państwo nierozwojowe, państwo, które pozwala na rozwój, ale patologii zamiast rozwój Polski w skali globalnej. Ja jestem przerażony tym, co widzę, tym, co słyszę i próba budowania takiej alternatywnej rzeczywistości. A z drugiej strony, tak jak w przypadku mojego okręgu wyborczego, gdy jeden z byłych samorządowców, konkretnie Landskorony, były pan wójt, powiesił baner, w którym no, był dość specyficzny, ale uważam, że mieścił się w granicach nie bać Tuska. Nie jest to przecież słowo wulgarne. Okazuje się, że w dniu wczorajszym prokuratura weszła do jego na jego posesję i policja na wniosek prokuratury weszła na jego posesję i przy użyciu także z Państwowej Straży Pożarnej zdjęto baner, byłego samorządowca oskarżono o obrazy organów konstytucyjnych, organów premiera. Ta władza sięga już po najobrzydliwsze metody, także zastraszając zwykłych obywateli.
1: Patrzymy także, jakie są reakcje polityczne na to, co się wydarzyło. Rafał Trzaskowski o północy wydał oświadczenie, że liczy na to, aby to prokurator generalny wziął na siebie odpowiedzialność za to, co będzie wyglądać. A z kolei Martina Zawisza, Partia Razem, mówi tak. Potrzebne są stanowcze działania prokuratury. Prezes NIL mówi o tym, że lekarze bali się zgłaszać nieprawidłowości z powodu patologicznego układu politycznego, który stworzono w tym szpitalu. Wypalić ten układ do gołej ziemi. PO/KO rządzi miastem nieprzerwanie od prawie 20 lat. Kierwiński uważa, że może wszystko na to wskazuje, że mógł. To jest komentarz parlamentarzystki opozycyjnej, ale która głosowała jeszcze ten 2 lata temu z okładem za powołaniem rządu Donalda Tuska. Partia Razem była za wotum nieufności. Teraz takie padają słowa. Faktycznie ta afera nie jest aferą ochrony zdrowia jako takiej, tylko jest aferą polityka lekarza, kiedy to lekarz z polityczną legitymacją wchodzi w tak już słaby system ochrony zdrowia.
2: Dokładnie tak. Okazuje się, że jest sytuacja wręcz niebywała. Dlatego ja zastanawiam się cały czas, czy dzisiejsza prokuratura pod rządami Żurka, a dzisiaj miał wywiad w konkurencyjnym radiu w RMF-ie, którym próbował przerzucać odpowiedzialność, rozmywać odpowiedzialność, oczywiście tłumacząc, że pewne działania zostaną podjęte, no ale zastanawiam się, czy nawet brak dymisji wiceprezydent Kaznowskiej, która odpowiada w sposób formalny za pion polityki zdrowotnej, polityki społecznej w mieście stołecznym Warszawie, nie jest takim przejawem i takim pokazaniem Polakom, że tak naprawdę ta dyskusja o tej patologii w ochronie zdrowia w Warszawie, ale de facto w całej Polsce, to jest dyskusja, która będzie realizowana, żeby pokazać, że to są błędy systemowe jeszcze z poprzedniej władzy próba rozmywania odpowiedzialności, próba uderzenia w lekarzy, bo dzisiaj już takie działania są podejmowane, że to w sumie lekarze są winni, a nie politycy, no ale jest też pion polityczny, pion nadzoru politycznego, jest pewna odpowiedzialność polityczna. Absolutnie Rafał Trzaskowski powinien, gdyby był człowiekiem honorowym, podać się do dymisji, bo ta sprawa nie dotyczy tylko jednego szpitala, ale jak widzimy wielu szpitali, jednostek, które podlegają pod prezydenta miasta Warszawy. No wydaje się, że takie wymuszone demisje, najpierw wymuszona demisja pani prezes Szpitala Południowego, potem dymisje w związku ze zmianami w radach nadzorczych, to jest próba takiego przykrywania tego bagna listkiem figowym, no ale to bagno dalej wciąga poszczególne osoby, to bagno jest widoczne. Ja naprawdę dziwię się Trzaskowskiemu, że do tej pory nie odwołał Kaznowskiej, a jednocześnie dziwię się Tuskowi, który no, w jakimś stopniu pozwala na to, aby osoba, która w Warszawie jest numer jeden, czyli minister Kierwiński, dalej mogła pełnić taką funkcję jak minister spraw wewnętrznych i administracji, nadzorować służby, nadzorować policję, czyli także podejmować decyzje polityczne, aby tej sprawie, przepraszam za określenie, łeb ukręcić. Kierwiński powinien wtedy natychmiastowo zostać zawieszony, a najlepiej zdymisjonowany, właśnie dlatego, żeby nie miał wpływu na organy takie jak policja, bo on przecież je nadzoruje, krew, w tej sprawie nie będą toczyły na polecenie prokuratury działania. No nie może być tak, że ten, który przyczynił się do kryzysu, do dramatów, dzisiaj nadzoruje służby, które mają wyjaśnić te dramaty. No to jest po prostu jedna wielka farsa.
1: Na koniec pytanie o zmianę. Premier Donald Tusk zapowiadał radykalne kroki. Na razie żadnych pomysłów nie widać. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej mówi, że były przez ostatnie dwa lata prośby samorządu, żeby się z premierem spotkać. Premier Donald Tusk od początku kadencji czasu nie znalazł na to, żeby się z lekarzami spotkać. Jak to teraz będzie wyglądać? Czy ten kryzys powoduje, że może narodzą się albo pomysły, może one już są, ale narodzi się moment polityczny na taką odważną, radykalną reformę ochrony zdrowia? To jest jeden punkt, ale drugi też wypalenie patologii tam, gdzie politycy, gdzie samorząd zaczyna robić interesy różnej maści na służbie zdrowia właśnie.
2: Ja może jestem naiwny, ale muszę powiedzieć, że nie wierzę w dobre intencje rządzących, bo oni przez lata tych decyzji nie pokazali. Co więcej, Janusz Cieszyński upublicznił informację, z której wynika, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości właśnie w Ministerstwie Zdrowia powołano specjalny zespół do spraw nieprawidłowości i patologii w ochronie zdrowia. Tam, gdzie są ogromne pieniądze, a w ochronie zdrowia są gigantyczne pieniądze, dziesiątki miliardów złotych, tam zawsze są nieprawidłowości, tam zawsze są ludzie, którzy próbują sięgać po te pieniądze brudnymi łapami. A jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska, Ministerstwa Zdrowia, była likwidacja tego zespołu. No, trudno dzisiaj więc nie stawiać też politycznych zarzutów wobec osób, które podejmowały takie decyzje. Dla mnie szokujące również jest to, że w piątek, gdy byliśmy na kontroli poselskiej w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Zdrowia, tak naprawdę oczy ze zdumienia przecierałem, gdy dowiedziałem się, że nie ma potrzeby, żeby Ministerstwo Zdrowia rozpoczynało kontrolę w warszawskim ratuszu czy w Szpitalu Południowym. Sama próba bagatelizacji tego tematu przez ratusz, a przede wszystkim przez Ministerstwo Zdrowia, no trudno, żebyśmy dzisiaj gdzieś widzieli panią minister Sobierańską, która walczy z tymi patologiami, ona po prostu się schowała pod ziemię, ona po prostu się zapadła pod ziemię, więc ja życzyłbym sobie, żeby rząd przedstawił kompleksowy system reformy w ochronie zdrowia, porządkujący ten system, pokazujący, że pewne rzeczy, które być może są bardzo złe, zostaną w trybie natychmiastowym naprawione, ale też porządkującą system w wynagrodzeniach lekarzy, ale też pod jednym warunkiem, że kozłami ofiarnymi tego systemu, tej zmiany nie będą lekarze, którzy dzisiaj tak naprawdę są pod obstrzałem. Także ci bardzo uczciwi profesorowie, także bardzo uczciwi lekarze, którzy pracują po 16-18 godzin, żeby ten system jakoś się funkcjonował. No a oni dzisiaj są na celowniku władzy Donalda Tuska. W ten sposób nie da się zrobić reformy. To raczej będzie deforma ochrony zdrowia. Dlatego w moim przekonaniu trzeba rozpocząć także we współpracy przede wszystkim z Naczelną Izbą Lekarską pogłębiony dialog, próbę także zawiązania takiego okrągłego stołu. Być może takim patronem tego okrągłego stołu powinien być pan prezydent. To jest do rozważenia, bo moim zdaniem rząd nie udźwignie tego tematu reformy ochrony zdrowia, między innymi dlatego, że brakuje w nim determinacji do walki z patologiami.
1: To już na koniec element polityki. Janusz Kowalski, poseł niezrzeszony, ale do niedawna wasz kolega i partyjny, i klubowy, mówi, teraz czas na rząd techniczny, czas na wotum nieufności. Wszystkie partie prawicowe, wszyscy posłowie opozycyjni, wszyscy posłowie niezrzeszeni, jak twierdzi, no może trochę liczy nie do końca, no ale powiedzmy, że gdyby rzeczywiście któraś z partii koalicyjnych, na przykład partia Szymona Hołowni, podjęła taką decyzję, no to jest ta większość na rząd techniczny. Czy ta afera daje taki moment polityczny, właśnie moment zmiany politycznej w Polsce, czy jednak za mały kaliber?
2: No skoro pani Pełczyńska-Nałęcz mówi o pewnym układzie zorganizowanej grupie, która trzymającej władzę w Warszawie od 20 lat, no to wydaje się, że jest pewna refleksja po stronie rządzących, chyba że Donald Tusk postanowił pogrozić palcem po tej wypowiedzi i zamordować politycznie swoich koalicjantów. Dlatego w moim przekonaniu w tym zakresie dotyczącym ochrony zdrowia koalicjanci, bojąc się przyspieszonych wyborów, bojąc się też takiej reakcji bardzo nerwowej Tuska, tym bardziej, że dzisiaj sondaże cały czas niestety jeszcze sprzyjają Tuskowi kosztem mniejszych koalicjantów. Oni po prostu w moim przekonaniu nie odważą się zagłosować przeciwko Donaldowi Tuskowi, bo wiedzą, że ten nawet na końcu swojej politycznej drogi użyje wszelkich sił i środków, żeby te osoby, które mogą mieć inne zdanie, mówiąc szczerze, politycznie zamordować. To są mocne słowa, ale po takich pierwszych słowach Pełczyńskiej Nałęcz miałem nadzieję na to, że będzie po stronie właśnie partii Szymona Hołowni, partii Polska 2050, pewna refleksja, że warto jednak zmienić obrany kurs, warto dokonać tego zwrotu przez rufę. Natomiast dzisiaj widzimy, że to było tylko takie, można powiedzieć, tupnięcie, które natychmiast potem zostało przez Donalda Tuska, no, można powiedzieć, doprowadzone do tego, że już dzisiaj nikt nie mówi o zmianach, o dymisjach. Raczej jest mowa o tym, że to system źle działa, że to w ogóle nie jest problem Koalicji Obywatelskiej, tylko system, który od lat obowiązywał. Na przykład pani poseł Pępek też pokazuje, że ci ludzie po prostu uważają państwo jako swoje, im się należy, są w stanie załatwić sobie zabieg w ciągu 2 tygodni, nie czekać 2 lata, tak jak inni obywatele, wepchnąć się do kolejki. A muszę powiedzieć, że porównywanie, to też mnie bardzo mocno boli, porównywanie między innymi sytuacji związanej z dramatem pani marszałek Witek, to znaczy z terminalnym stanem zdrowia męża pani Witek, który przebywał w szpitalu. Porównywanie do tego, co dzieje się dzisiaj, no muszę powiedzieć, jest wyjątkowo obrzydliwe. Ja jestem przekonany, że każdy z nas, gdyby jego osoba najbliższa miała dramatyczną sytuację, mówiąc szczerze, umierała, walczyłby o jej zdrowie i życie. Ja wiem, że ci politycy, którzy mają wrośnięty palec i wrośnięty paznokieć do palca, czy którzy muszą sobie zrobić badania, oni traktują państwo jako swoje i próbują wepchnąć się do tej kolejki, ale co innego jest taka bezczelna próba prywatyzacji systemu ochrony zdrowia, a co innego jest walka o zdrowie i życie osoby najbliższej. Mam takie przekonanie, że część osób to w ogóle chciałaby, żeby PiS-owców nie ratować, jeśli są chorzy, to odłączyć ich od operatury i być może nawet doprowadzić do eutanazji. Problem w tym, że dzisiaj mamy kryzys do zaufania także do Ministerstwa Zdrowia i przede wszystkim do rządu Donalda Tuska, a systemowej walki z tą patologią ze strony rządu nie widać.
1: To już trochę dopytam o tą polityczną konsekwencję. Na ile w przyszłym tygodniu jest Sejm? Dobrze pamiętam, to był dwa tygodnie.
2: Tak, w przyszłym tygodniu rozpoczyna się Sejm.
1: Zjedziecie się na Sejm i w jakich atmosferach? Myśli pan, że partie koalicyjne, te mniejsze, będą murem stały za Tuskiem?
2: Niestety obawiam się, że tak. Tusk będzie je straszył. Zresztą najnowsze badania wskazują, że i Polska 2050, i Centrum nie ma szans na reelekcję, więc te osoby będą kurczowo trzymały się, aby jeszcze przez rok mieć wpływ na spółki, spółeczki, ministerstwa, obsadzać swoimi ludźmi, kłaść ludzi, wkładać ludzi do rad nadzorczych, bo tak się właśnie dzieje. I jednocześnie próbować odwrócić kota do góry ogonem. Natomiast z naszej strony z pewnością będziemy patrzyli na dalsze działania i rozwój sytuacji w Szpitalu Południowym i w ogóle w Warszawie, ale także w całej Polsce, bo my jesteśmy w tej chwili przygotowani do tego, aby kontrole poselskie wkraczały także do innych szpitali. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby przekazywać informacje o patologiach i nieprawidłowościach. Ja sam mogę powiedzieć, że kilka informacji dziennie otrzymuję na maile i staramy się je weryfikować, wysyłać do posłów z danego terenu albo do posłów, którzy zajmują się kwestiami dotyczącymi ochrony zdrowia. Między innymi, żeby takie przypadki jak ten w Żywcu, ten w Warszawie, nie miały też takiego przyzwolenia społecznego, przyzwolenia politycznego, bo wbrew pozorom politykom jest wolno mniej niż innym osobom, a dzisiaj działania rządu Donalda Tuska raczej pokazują, że politykom Koalicji Obywatelskiej wolno więcej niż zwykłemu Kowalskiemu.
1: A propos wolno więcej, to już ostatnie pytanie, ale też ostatni dźwięk. Dzisiaj Bartosz Arłukowicz, osoba niezwykle aktywna medialnie przy okazji tej afery, był gościem w rozmowie wideo Dziennika Rzeczpospolita i tak mówił o tej osobie, która zgłasza nieprawidłowości. Posłuchajmy.
4: Podkreślam, od wczoraj inaczej podchodzę. Ktoś powiedział, że umierali pacjenci. W związku z tym koniec zabawy, czy Trzaskowski powinien odejść, czy nie. Trzeba dzisiaj podjąć decyzję i wyjaśnić, jak się zachował szpital, jeśli ten zgon miał miejsce, czy podjęto działania do prokuratury, kto wiedział, kto nie wiedział. I pan doktor musi być w pełni odpowiedzialny i rozumieć to, że postawił zarzuty. Nie chcę powiedzieć za dużo, że postawił zarzuty o tym, że ludzie wiedzieli, że dzieje się coś strasznego i nie reagowali. I nie wciągnę się w politykę i nie będę dyskutował, czy Trzaskowski wiedział, czy nie. Pan doktor, jeśli skończył medycynę, a skończył, jest chirurgiem, czyli przeszedł specjalizację, powinien wiedzieć, że jeśli powziął wiedzę, i o tym mówi kodeks karny, jeśli powziął wiedzę o tym, że ktoś komuś zrobił krzywdę w sposób zamierzony lub nie, lub przez zaniechanie działania bądź podjęcie błędnego działania, no to są przepisy kodeksu karnego. Jeśli ktoś o tym wie i nie powiadamia prokuratury, ponosi taką samą odpowiedzialność karną. Przykro mi to mówić, ale tak jest.
2: Panie redaktorze, o tym mówiłem właśnie w sytuacji związanej z Giertychem. No to jest próba także zastraszania dalszych świadków. To jest próba także wpływania na zeznania, żeby trochę zastraszyć środowisko medyczne, żeby mówiło, że nie widziało, nie wiedziało. Ja apeluję o odwagę do lekarzy. Nie jest problemem to, że ktoś nie zgłosił kwestii, która powinna być zgłoszona, choć oczywiście w trybie natychmiastowym zachęcam do tego, że jeśli są patologie, żeby zgłaszać, tylko problemem jest to, że dzisiaj próbuje się przerzucić odpowiedzialność na sygnalistę, który pisał o problemach do prezydenta, że to on odpowiada za zgony w szpitalu, że to on odpowiada za wyprowadzanie pieniędzy. To nie jest prawda. Winny w tym wypadku jest system stworzony przez